0: jakby swoje ciało. I straciłam oddech. Nie mogłam oddychać. I w tym momencie znalazłam się po drugiej stronie.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Skąd wiem, że Bóg jest dobry? Doświadczyłam Jego bliskości, Jego obecności i tak naprawdę doświadczam Jego dobroci każdego dnia. Nie było tak zawsze. Znaczy się inaczej. Myślę, że Pan Jezus miał zawsze mnie w swojej opiece, ale tak naprawdę wszystko zaczęło się w 2012 roku. Chociaż jeszcze pamiętam czas dzieciństwa, wtedy już ja czułam obecność. Ja nie wiedziałam wtedy, że to jest obecność Boga. Myślę, że to wtedy już jakby to się zaczynało. Natomiast pamiętam takie, kiedy moja mama zabrała mnie na apel jasnogórski. Miałam wtedy chyba około 8 lat, może 9. I mieliśmy 3 kilometry do naszej parafii i zabrała mnie tam ten apel jasnogórski i ja pamiętam, że podczas tego apelu był obraz Matki Bożej Częstochowskiej, wtedy jeździł, nawiedzał jakby parafię w całej Polsce, to był taki rok i ja pamiętam, że ja po tym apelu powiedziałam do mojej mamy, że ja nie wracam do domu, bo doświadczyłam obecności Matki Bożej bardzo. Ja poczułam, że to jest moja mama. Ja patrzyłam na jej obraz i nie mogłam od niej oderwać wzroku. Doświadczałam jej bliskości i obecności. To było coś niesamowitego. Ja wtedy miałam, mówię, zaledwie 8-9 lat. I nie chciałam po prostu wychodzić z kościoła. I moja mama wtedy powiedziała właśnie, że musimy wracać. I pamiętam, że jakoś tak, to było chyba takie pierwsze spotkanie. I też miałam takie sytuacje, kiedy chodziłam na przykład, bo ja mieszkałam też na wiosce z moimi rodzicami. Chodziłam na przykład sobie po łąkach, bardzo często sama też. Chodziłam po lasach i ja właśnie doświadczałam takiej obecności, że ktoś przy mnie jest. Ja nie wiedziałam wtedy, kto przy mnie jest, ale myślę, że to już była wtedy obecność może mojego anioła stróża, może właśnie Pana Jezusa, Matki Przenajświętszej. I nigdy nie miałam problemu z tym, że byłam sama na tych spacerach i jakoś tak zbierałam kwiaty, byłam taka szczęśliwa. No i to się chyba tak, mi się wydaje, że też posługiwałam dużo. Bo w kościele śpiewałam psalmy już wtedy, więc jakoś tak było mi to bardzo bliskie. Chodziłam na majowe, więc jakoś byłam bardzo blisko związana z kościołem i było to dla mnie bardzo ważne. No i później przyszedł chyba taki moment, kiedy już wiek dorastania. No i niestety mogę powiedzieć, że wtedy jakby to wszystko do mnie odeszło, jakbym ja weszłam na inną drogę trochę, nie? Bo szkoła, koledzy, koleżanki, jakieś wyjazdy, alkohol, papierosy, no i tak jakoś mi już nie było po drodze z kościołem, z Bogiem, bo przeważnie moi znajomi też już nie chodzili do kościoła, więc jakby poszłam w tą stronę, więc Bóg jest wszędzie, więc jakby to wszystko odeszło ode mnie na ten czas. No myślę, że ten brak relacji trwał sporo czasu, bo to było chyba, jak ja miałam wtedy 17 lat, chyba 18, no to już totalnie, to już wtedy tak jakoś byłam daleko i pamiętam, że około 20 lat mniej więcej, 15-20 lat i jest rok

z którym pracuję. Byłam wtedy przedstawicielem handlowym. I pamiętam, że on mnie zabrał na taką jakby związaną z pracą, taką jakby to powiedzieć. Musieliśmy pojechać po prostu odebrać jakieś tam faktury z Łodzi i poprosił mnie, żebym z nim pojechała. Ja no tak się trochę zastanawiałam, dlaczego mam z nim jechać w sumie, może sam to odebrać, ale jakoś tak czułam w sercu, że dobrze, pojadę. No i to był taki pierwszy chyba już punkt, kiedy on zaczął opowiadać mi o swoim świadectwie nawrócenia przez całą drogę. I ja wtedy nie wiedziałam tak naprawdę, co się dzieje, bo ani nie byłam blisko kościoła, już wtedy w ogóle nie byłam blisko kościoła, a on mi opowiada o swoim nawróceniu, które było bardzo mocnym świadectwem wtedy dla mnie. Nie chcę opowiadać, bo to jest jego świadectwo, natomiast bardzo mocno poruszyło moje serce. I no i właśnie tak się zaczęło, kiedy wróciliśmy z Łodzi, spotkaliśmy się w Warszawie, żeby tam jeszcze pewne formalności podomykać. No i podczas tego spotkania ja zauważyłam, miał taką koszulkę polo ubraną i zauważyłam na jego szyi, ja to wtedy nazywałam korale. I bardzo mocno przykuły moją uwagę, bardzo mocno. I powiedziałam wtedy do niego, wiesz co, masz piękne korale. Ja mówię, no tak, po prostu są niesamowite. I on wtedy powiedział, wiesz co, to nie są korale, to jest różaniec. To jest różaniec, który przywiozłem z Medjugorje. Ale wiesz co, ty masz niedługo urodziny. Ja mam jeszcze jeden w domu, który jest poświęcony i dam ci go w prezencie, taki sam. I ja po prostu mówię, wiesz, ale ja... że się nie modlę po prostu. Ja nie modlę się na różańcu, więc może daj komuś innemu po prostu ten różaniec. A on mówi, nie, wiesz co, ja tobie dam ten różaniec. No i on przywiózł mi ten różaniec tydzień chyba przed moimi urodzinami. No i kiedy mi go dał, tak naprawdę wtedy się wszystko zaczęło. Bardzo, to był taki okres bardzo, bardzo mocno dla mnie intensywne spotkania z Bogiem, spotkania z Chrystusem. I właśnie tutaj zaczyna się tak naprawdę moja historia. Ja ten różaniec założyłam na szyję. Ja go nosiłam przez cały czas. I co jest najdziwniejsze, kiedy spałam w nocy, budziły mnie pieśni kościelne. Budziły mnie jakieś, teraz jak po tym czasie zaczęłam słuchać, jak są takie śpiewy, chóry anielskie, nieraz można słyszeć na YouTubie. I ja z tym się budziłam w nocy. Ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Myślałam, że chyba zwariowałam albo coś takiego. I ja wtedy byłam właśnie razem z tym moim chłopakiem i któregoś razu, to było tak naprawdę krótko już po tym założeniu różańca na szyję, on siedział przy biurku swoim, jest godzina mniej więcej, pierwsza w nocy. Ja leżałam sobie tak na łóżku i tak bokiem patrząc na niego, tak oczy miałam otwarte i tak po prostu sobie leżałam. I w pewnym momencie sparaliżowało mi ciało. Przestałam czuć moje nogi, ręce i nie mogłam wydobyć głosu z siebie. Nie mogłam krzyknąć do niego, że coś się ze mną dzieje. Że po prostu
chyba odchodzę. I to było dla mnie coś niesamowitego, bo ja nigdy

0: nie czułam czegoś takiego już później nigdy w ciele. Po prostu przestałam czuć jakby swoje ciało. I straciłam oddech. Nie mogłam oddychać. I w tym momencie znalazłam się po drugiej stronie. I wiem, że to była druga strona, dlatego że to, co doświadczyłam tam, to zostanie ze mną do końca życia. I to miejsce, które jest przepełnione tak ogromnie Bożą miłością i Bożą obecnością, że tego się nie da naprawdę opisać w słowach, bo no nie da się tego opisać po prostu słowami naszymi. Kolory, które tam są, które są naprawdę bardzo, zresztą takie przesycone, takich kolorów nie ma tutaj. Ja stałam, jakby nawet można powiedzieć, kucałam przy takim strumieniu. Piękne, po prostu piękne miejsce. To był strumień, gdzieś dalej, w dali widziałam taki wodospad. I w pewnym momencie ja wiedziałam, że ja jestem w domu. Ja po prostu czułam, że jestem w domu. To jest mój dom. To miejsce jest tak przesycone miłością, że tam nie ma nic innego oprócz miłości, doświadczania miłości, po prostu. Był taki moment, a co jest jeszcze bardzo ważne, że nie ma doświadczenia tam czasu. Po prostu tam czas nie istnieje. Tego czasu tam po prostu nie ma. To jest taki stan bycia tu i teraz. Nie czuję się w ogóle upływu czasu. Tam nie ma czasu w ogóle. I to jest coś niesamowitego. To jest taka wolność. To jest, no naprawdę, tego nie potrafię tego ubrać w słowa. I w pewnym momencie stanęła przede mną postać. Ja wiem, że to był Jezus Chrystus. Ja nie spojrzałam w górę, ale widziałam Jego szatę. No, obecność, którą jakby, ja wierzę, że to był Jezus. Ta obecność przeniknęła mnie całkowicie. I ja tylko powiedziałam, że ja już nie wracam. Że ja już nie chcę wracać, że ja tu zostaję. Że to jest mój dom. I w tym momencie pojawiła się moja babcia świętej pamięci. I powiedziała do mnie, że złapała mnie za rękę i powiedziała: musisz wrócić z powrotem. I ja jeszcze zaczęłam tak, mówię: babciu, ale ja nie chcę stąd wychodzić, ja chcę tutaj zostać, nie wracam. I mam babcia mówi: natychmiast musisz wrócić. I ona mnie jakby pociągnęła za rękę i w tym momencie, kiedy ona mnie pociągnęła za rękę, ja wróciłam z powrotem do siebie. Zrobiłam taki bardzo głęboki wdech i czułam, że odzyskałam czucie w ciele. Odzyskałam czucie w rękach, w nogach. I mogę tylko powiedzieć, że od tego momentu zaczęło się bardzo zmieniać moje życie. Ja to doświadczenie jest ze mną do dzisiaj. I ja nie wiem, dlaczego Pan Jezus dał mi takie doświadczenie. Nie wiem, ale to był 2012 rok, więc od tego czasu oczywiście to był proces, bo później Pan Jezus już bardzo głęboko był w moim sercu. Ja już, ta relacja też szybko się zakończyła, w ciągu chyba 2 czy 3 miesięcy, Więc Pan Jezus stopniowo zaczął czyścić to wszystko, co jest, co było we mnie gdzieś niepoukładane. No i tak, i właśnie to jest taka moja historia, więc mogę powiedzieć, że ja od tego czasu no nie wyobrażam sobie jakby dnia, i oczywiście to też jest proces, bo to nie było od razu. Nie wyobrażam sobie dnia bez Eucharystii, codziennie rano i bez adoracji. Doświadczam obecności Pana Jezusa, doświadczam Jego miłości, za co Mu bardzo dziękuję z całego serca. Oczywiście są dni, są chwile, gdzie jest mi naprawdę trudno, jest mi trudno, bo to nie jest tak, że są cały czas fajerwerki, absolutnie nie. Każdy ma swój krzyż, który musi dźwigać. I niekiedy są takie momenty, kiedy nie czuję Jego obecności, bo to nie o to chodzi. Ale wtedy jest wiara. Wtedy jest głęboka wiara, że On jest. I nawet kiedy są te chwile, kiedy jest bardzo trudno, jest ciężko, ja wiem, że On jest. Ja wiem, że On jest wtedy przy mnie. I tak naprawdę, co jeszcze mogłabym powiedzieć, bo chyba tego nie wspomniałam, co jest też bardzo ważne, że przed tym moim właśnie nawróceniem, jak ja to mówię, że Pan Jezus przyszedł jakby po swoje, prawda, że w 2012 roku upomniał się o swoje, ale przedtem to nie było tak do końca, zanim przyszło właśnie ten moment nawrócenia, bo ja, tak jak powiedziałam, gdzieś w międzyczasie jakiś alkohol, papierosy, później jeździłam na różne, to już w Warszawie nawet, jeździłam na różne spotkania, na przykład z szamanami, gdzieś jakaś ayahuasca pojawiała się też po drodze, gdzieś miałam spotkania z osobami, które są buddystami. Ja absolutnie nie mam, ja się nawet cieszę, że poznałam to wszystko, bo Bóg mi jakby dał możliwość poznania też tych dróg, żebym tak naprawdę znalazła Jego. Że to On daje tak naprawdę spełnienie. Ja nie wyobrażam sobie, bo dotknęłam naprawdę wielu rzeczy już i nie wyobrażam sobie życia bez Chrystusa, nie? I ta miłość, którą On mi dał, to nie jest po prostu miłość stąd, nie? Tej miłości tutaj nie ma. Jako my ludzie możemy się kochać i daj Boże, żeby ta miłość w nas była, bo to jest tylko miłość, która pochodzi od Niego. Ale ta miłość, którą on daje, to jest miłość po prostu przenikająca wszystko. To jest miłość bezwarunkowa. To jest, no można powiedzieć, dla mnie to jest ocean, nie? Więc tak wygląda teraz moje życie. Wiadomo, że to już sporo lat minęło. I tak jak mówię, że to był taki początek jeszcze, jak to, co się wtedy zadziało, to tak powolutku ja zaczęłam z Panem Jezusem budować tą relację. I przez te pierwszy rok, przez ten 2012 rok, to mogę powiedzieć, że dostawałam bardzo dużo cukierków. To był taki rok, który po prostu... No wszystko dostawałam, no naprawdę, o cokolwiek prosiłam, to dostałam, praca dostałam, mieszkanie dostałam i to było w ogóle, to było coś niesamowitego, ale cały czas byłam z Nim, wtedy już właśnie odmawiałam różaniec, koronkę, już tak powoli to się wszystko zaczynało. No ale przychodzi właśnie już potem, po tej obecności takiej bardzo mocnej z Panem Jezusem, przychodzi 2013 rok. I tak jak to, jak opowiadam moim bliskim znajomym, jakby Pan Jezus przykręcił kurki i jakby zaczęło wszystko iść w drugą stronę. zaczęłam tracić. Tracić pracę, straciłam pracę, straciłam mieszkanie. Moja mama w bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala, praktycznie już jedną nogą na drugim świecie. Ale mogę powiedzieć, że wtedy, będąc cały czas przy Panu Jezusie, ja codziennie zapalałam, miałam taki mały obrazek Pana Jezusa miłosiernego, zapalałam świeczkę i codziennie klęczałam przed Nim i mówiłam: dobrze, myślę, że sprawdzasz mnie. Jeżeli chcesz, zabierz wszystko. Ale proszę Cię, żebyś nie zabierał mi Twojej miłości, której doświadczyłam. Ja chcę mieć z Tobą relację i chcę ją budować. Nie zabieraj mi tego. I naprawdę to był trudny rok dla mnie wtedy. I to może trwało gdzieś około półtorej roku, taki ten czas bardzo trudny dla mnie. Ale potem nastało znowu i tak jak mówię, przez ten cały czas nie było dnia, żebym jeszcze wtedy nie uczestniczyłam na Eucharystii codziennie. Bo to był proces, tak jak mówię. Ja chodziłam do kościoła, stawałam przed obrazem Matki Bożej, Pana Jezusa i w ciszy po prostu stawałam i patrzałam, przyglądałam się, rozmawiałam z Nim w domu, po prostu paliłam świeczkę i rozmawiałam z Panem Jezusem. Bardzo taka osobista rozmowa po prostu. Prosiłam, żeby na nowo, żeby mogła doświadczać Jego miłości, takiej tej bliskości, tej relacji, żeby On tą relację budował we mnie razem z Nim. I o to prosiłam. I tak też się stało. Mówię, ten czas trwał może półtorej roku. Później znowu byłam na takim spotkaniu. Chyba to były rekolekcje, pamiętam, chyba dobre miejsce na Devitis. Tak, i to był chyba 2014 bądź 2015 rok i były rekolekcje o wylaniu Ducha Świętego. Rekolekcje, wiesz co, nie pamiętam dokładnie, kto prowadził. Było tam dwóch czy trzech kapłanów. Mi się wydaje, że właśnie z Devitis, nie pamiętam, bo to już sporo lat temu. Natomiast to były rekolekcje, jeszcze wspólnota tam była, Via Torres, znana wspólnota, która też jest wspólnotą wstawienniczą. I zaprosił mnie tam mój kolega i ja poszłam na te rekolekcje. I tam była właśnie modlitwa o wylanie Ducha Świętego. I ja tą modlitwę bardzo mocno, wtedy miałam doświadczenie po raz kolejny takiej obecności Pana Jezusa bardzo blisko i no od tego momentu jakby czułam, że Pan Jezus wylał swojego ducha tak mocno, że no i to tak właśnie prowadzi mnie przez te wszystkie lata. Tylko mówię, że to nie jest tak, że w pewnym momencie przychodzi taki czas, że to się wszystko jakby tak bardziej stabilizuje. I Pan Jezus chce wtedy coś bardziej, wtedy od nas, coś głębiej. Na początku właśnie są takie, no ja to mówię, takie fajerwerki, można powiedzieć. A teraz jest tak, jest stabilnie. Natomiast tak jak mówię, że przychodzą chwile, gdzie jest trudno, ale ja wiem, że ja mam Jego, nie? Że ta relacja jest dla mnie bardzo ważna. Relacja budowania właśnie z Nim, tej relacji osobistej, tej relacji takiej wręcz intymnej, takiej tej rozmowy z Panem Jezusem. Dlatego dla mnie też bardzo ważnym miejscem, tak jak po kolei mogę pójść, to jest Niepokalanów. Bo tutaj Maryja w pewnym momencie zaprosiła mnie do oddania jej zawierzenia w pierwsze soboty miesiąca i to właśnie też już chyba to już wiele lat jeżdżę właśnie też do Niepokalanowa na pierwsze soboty miesiąca. Później powoli właśnie Maryja przygotowywała mnie do zawierzenia 33 właśnie Chrystusowi swojego życia. I no i tak naprawdę cały czas z Nim, z Maryją. Więc jestem Bogu bardzo wdzięczna za to doświadczenie i za to, że On jest cały czas, jest przy mnie, jest przy nas. Ja naprawdę mogę powiedzieć, że jest przy każdej osobie, naprawdę przy każdej osobie. Ja na adoracji miałam też jakieś, po tym wszystkim też, co przeżyłam i właśnie związane też z moją mamą, i było, to było dla mnie bardzo trudne. Mój brat w międzyczasie zginął w wypadku samochodowym, moja siostra nie żyje, więc były trudne dla mnie te lata. Ale ja wiedziałam, że Pan Jezus jest cały czas i na adoracji. Dlatego dla mnie ten czas na adoracji jest bardzo ważny, bo Pan Jezus naprawdę jest bardzo obecny tam. I godzina adoracji to jest naprawdę, to jest mało. I mało, może dużo, mało, ale ja przez te wszystkie lata wiem, że Pan Jezus uzdrawiał moje serce na tych adoracjach. Kiedykolwiek z Nim byłam, uzdrawiał moje serce, moją duszę, moje ciało, uzdrawiał niejednokrotnie. Więc no, nie wyobrażam sobie życia bez Pana Jezusa, bez Matki Najświętszej. Dlatego dla mnie to jest bardzo... Jest sporo, mam takich też świadectw, które mogłabym tu opowiadać, ale to może też na inne spotkanie. Natomiast chciałabym może jeszcze powiedzieć taką bardzo ważną, chyba istotną rzecz, mianowicie spowiedź święta. Jest to któregoś razu, właśnie może inaczej, któregoś razu Pan Jezus dał mi takie, można powiedzieć, no, doświadczenie, może wizję, coś takiego zobaczyłam. Pokazał mi Pan Jezus, czym są nasze grzechy, czym są moje grzechy dla Niego. I co się wtedy dzieje, kiedy ja grzeszę. I dlaczego należy, powinnam jak najczęściej przystępować do spowiedzi świętej, żeby być cały czas w stanie łaski uświęcającej. Dostałam taki obraz, kiedy Jezus stał naprzeciwko mnie w białej szacie i kiedy ja popełniam grzech, Pan Jezus stoi cały czas w tym samym miejscu, ale ja robię krok do tyłu. Kolejny grzech popełniam, następny krok do tyłu robię. I ja oddalam się od tych promieni Jego miłosierdzia, Jego łaski, którą On może na mnie wylać. Jestem oddalona, jestem coraz dalej. Moje ciało słabnie, zaczyna chorować, moja dusza jest przyciemniona. I to pokazał mi Pan Jezus. Bardzo wyraźnie to zobaczyłam. I miałam wtedy zaproszenie, moje dziecko chce, żebyś jak najczęściej przystępowała do spowiedzi świętej. I ja od tego momentu tak przystępuję jak najczęściej do spowiedzi świętej, żeby być w stanie łaski uświęcającej. To jest inne życie po prostu. Inne życie, naprawdę. Życie w radości, takiej, w takiej lekkości. To jest, dlatego ja też dziękuję Matce Najświętszej, Bogu. Każdego dnia dziękuję za kapłanów. Mamy naprawdę niesamowity skarb w Kościele. Niesamowity. Że mamy kapłanów, mamy Eucharystię, mamy adorację. To są najpiękniejsze skarby. Maryja. No, tylko czerpać i brać garściami, napełniać swoje serce. To jest coś przepięknego, co mamy teraz, z czego możemy korzystać. Dlatego chwała Panu za wszystko. Także tak wygląda moja historia.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: ja jestem przewodnikiem pielgrzymki na rolkach. Kiedyś pamiętam, przyjechał taki pan, który pierwszego dnia powiedział, że jest człowiekiem niewierzącym, spytał, czy może jechać. Powiedziałem mu, że jeżeli wypełni wszystkie te punkty programu, które są duchowe, to nie ma problemu. Chociaż nie jest, jak twierdzi, jest niewierzący. Następnego dnia przyszedł porozmawiać. Trzeciego dnia powiedział, że jeżeli ci młodzi ludzie rzeczywiście autentycznie, którzy pomagają ludziom pielgrzymkom, autentycznie wierzą tak, jak mówią, no to coś tam musi być. No i wiem, że teraz jest człowiekiem mocno nawrócony właśnie przez przykład tych młodych ludzi. Mnie też to bardzo pociągało. Taki przykład, świadectwo młodych ludzi, którzy byli w tym bardzo autentyczni.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Nie byłem specjalnie pobożny, chociaż chodziliśmy z rodziną do kościoła, ale to była taka bardzo mocna pobożność ludowa i też nie za bardzo chciałem się uczyć, ale zawsze czytałem dużo książek. Różne były przygodowe, ale też interesowałem się elektroniką, czytałem książki z dziedziny elektroniki, techniki, budowałem też różne urządzenia elektroniczne, chociaż wtedy było bardzo trudno jakiekolwiek części, bo trzeba było korzystać z części takich raczej z rozbiórek z innych starszych radii, telewizorów i tak dalej, a bardzo trudno było cokolwiek kupić, ale to zawsze mnie pasjonowało. No i przez pewien czas byłem też wędkarzem, ale dosyć krótko. To znaczy chodziliśmy co nieźle do kościoła, ale tak w zasadzie trudno to określić. Moja siostra rodzona, młodsza ode mnie o 3 lata, była w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży i z nas wszystkich chyba najbardziej była wierząca. Ja chodziłem, nigdy nie byłem ministrantem, nigdy w żadnej wspólnocie i raczej tak byłem bardzo letni, a może mniej niż letni. No i później, kiedy miałem lat 20 kilka, to jakoś troszkę mi się rozeszły moje drogi z kościołem i na przykład, kiedy pracowałem wakacje nad jeziorem, to nigdy nie myślałem o tym, żeby wygospodarować jakiś czas, żeby pojechać do kościoła, chociaż pewnie by się dało. Tylko wtedy przez dobre 3, czasami ponad 3 miesiące w ogóle w takim kościele nie byłem. I generalnie rodzice, nie wiem, czy przekazali nam wiarę, siostra chodzi do kościoła, brat przez dłuższy czas nie chodził. Teraz, odkąd się ożenił i ma taką pobożną, fajną żonę, Sylwię, to się nawraca. Wcześniej też zaczął się nawracać, ale przez dłuższy czas w ogóle był na bakier z kościołem, także nie było takiego przekazu prawdziwej wiary. Była przekaz pewnej tradycji, która była związana z katolicyzmem. No, nie było tak, że byłem człowiekiem niewierzącym, czyli takim, który jest ateistą albo który neguje istnienie Boga, ale jakoś nigdy nie myślałem o tym, żeby w jakikolwiek sposób za bardzo się nie zajmować. No i mogę powiedzieć, że przez dłuższy czas w ogóle się nie modliłem. Nawet pewnie w wieku 20 kilku lat nie miałem pojęcia na przykład, ile jest tajemnic różańcowych, jak wygląda różaniec, albo też czego składa się msza święta. I tak raczej Pan Bóg był pewną istotą, która jest, której niektórzy oddają większy lub mniejszy hołd albo cześć. No i tyle. W zasadzie za bardzo się tym nie zajmowałem, chociaż jak miałem 26-27 lat i zacząłem się interesować bardziej filozofią, no to wtedy też próbowałem rozgryzać, ale to w formie takiego absolutu, czyli pewnego bytu koniecznego, bez takiego zagłębienia się w jakąś teologię albo w taką pobożność, która byłaby prawdziwą pobożnością, a nie takim ślizganiem się po jakiś tam. To był abstrakt umysłowy bardziej, a mniej ktoś, do kogo miałbym jakąkolwiek relację. No, w 1988 roku, jak chodziłem do szkoły, to wtedy stałem w kolejkach takich. Mój brat wtedy się urodził. Ja byłem wtedy w 7 klasie, stałem w długich kolejkach za mięsem. Bardzo mi to wkurzało. I spytałem kiedyś mojego taty, co zrobić, żeby w takich kolejkach nie stać. No i on wtedy opowiedział mi o historii swojego kolegi, który był najpierw urzędnikiem, później kierownikiem takiej dużej masarni gdzieś tam w okolicach Rybyszowa i w takich kolejkach nie musiał stać, a nawet więcej, jego znajomi też nie stali. No i wtedy pomyślałem sobie, to jest dobre miejsce. No wtedy tak, to też młodzi ludzie tego nie rozumieją, ale wtedy inaczej patrzyło się trochę na świat i ktoś, kto pracował w takiej masarni albo w sklepie mięsnym, to był w więcej znaczył niż dzisiaj pewnie ktoś ważny w korporacji. Czy nie tylko jako wolontariusz, ale pracowałem też w takiej dużej organizacji pozarządowej zupełnie jako pracownik, czyli nie tylko pracowałem też wolontarystycznie w różnych miejscach, ale pracowałem w Lubelskim Ośrodku Samopomocy, w takiej fundacji Środkowoeuropejskie Centrum Ekonomii Społecznej. I też to były ten Lubelski Ośrodek Samopomocy, to jest taka organizacja, która jest organizacją wspierającą inne organizacje pozarządowe, ale też organizującą w jakiś sposób wolontariat. Czy w ogóle ta praca była moją pasją, bo nawet później, kiedy kończyłem studia już te kapłańskie, to moja praca magisterska też była właśnie o takich organizacjach i o takiej odniesieniu do katolickiej nauki społecznej. I tam, kiedy pracowałem, tam byli ludzie, którzy byli ludźmi wierzącymi, była taka atmosfera wiary i też gdzieś tam trochę w to wsiąkałem. Chodziłem też na kawę do centrum wolontariatu, gdzie osoby, które je prowadzą, to prowadziły wtedy, teraz pewnie też, to osoby bardzo mocno wierzące. Też chodziłem do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, tam było takie centrum duszpasterstwa młodzieży na ulicy Kościele Świętego Ducha w Lublinie, Świętoduska chyba to jest, czy Świętojańska ulica. I wtedy też tam poznałem bardzo ciekawych ludzi, którzy byli wierzący, ale tak prawdziwie wierzący. I to dało mi sporo do myślenia. I też pewnie to był punkt zwrotny, kiedy zacząłem się nawracać. Jak pracowałem w tej organizacji pozarządowej, ta praca była moją pasją. I pracowałem bardzo dużo. I kiedy doznałem takiego przeziębienia albo jakiejś nawet większej grypy, trudno powiedzieć, bo nie byłem u lekarza wcześniej, no to miałem bardzo wysoką gorączkę, zbijałem tą gorączkę, siadałem w autobus, jechałem do pracy. Tam siedziałem, chociaż było mi ciężko wysiedzieć i w pewnym momencie już organizm nie wytrzymał i po prostu zasłabłem. Ale pojechałem do domu, następnego tygodnia przyjechałem jeszcze do pracy. Ale się bardzo, bardzo źle czułem i wtedy dopiero postanowiłem pojechać do lekarza. Tak naprawdę to siostra i jej ówczesny chłopak mnie prawie siłą zaciągnęli, wsadzili w samochód i pojechaliśmy do lekarza. No, bo stwierdził, że mam bardzo zaawansowane zapalenie płuc, a może coś większego. Od razu dał mi skierowanie do szpitala. Oni mnie zawieźli tego samego dnia do szpitala. Okazało się, że jest to bardzo poważna rzecz, jakieś nadsieki na płucach i tak dalej. W tym szpitalu leżałem grubo ponad miesiąc, albo może około miesiąca leżałem na pewno. Robili mi różne badania i tak dalej. No i na początku myślałem, że będę 2 tygodnie, bo tyle się choruje na zapalenie płuc, ale okazało się, że była sprawa poważniejsza. No i w tym szpitalu było bardzo nudno, jak to w szpitalu. Nie za bardzo było co robić. Miałem ze sobą kilka gazet, jakieś kilka książek, ale szybko je przeczytałem. Zacząłem szukać książek tam na miejscu i była taka biblioteczka, ale bardzo stara, jeszcze z lat 80. To były takie też książki, różne były książki, ale sporo było też książek klasyków socjalizmu. Je też z nudów zacząłem czytać. Żaden nie skończyłem chyba, ale jeden tom po Kapitału Marksa. Ale to był bez okładki, taki mocno zniszczony, aczkolwiek w środku mało czytany. Ja też za bardzo go nie... kawałek przeczytałem, nawet spory kawałek, ale sam się dziwiłem sobie, że co może człowiek z nudów robić. No ale ciekawe jest to, że później, kiedy ją czytałem, już jak byłem w nowicjacie, bo później jak byłem klerykiem, to ta książka specjalnie mi się nie podobała. Nawet dzisiaj twierdzę, że ta książka jest po prostu literacko niezbyt dobra, ale wtedy, bo książka autorstwa księdza Michułki, wychowanka księdza Markiewicza, to wtedy zrobiło na mnie duże wrażenie, ale to było też tak, że mój kolega Krzysiek, który pochodził z tej samej miejscowości co ja, wstąpił do nowicjatu, do Michalitów, później wystąpił, uznał, że to nie jest jego droga po 3 latach studiów i ja byłem diakonem, kiedy dawałem mu ślub, udzielałem mu ślubu i on przysłał mi tą książkę jako prezent na imieniny. 17 listopada mam imieniny urodziny. U mnie w rodzinie tak jest, że wszyscy mamy tego samego dnia urodziny i imieniny. Jak ktoś się urodził, tak mu dawano na imię. Niektórzy mówią, że tak jest taniej. Później, kiedy się robi różne imprezy, jednego dnia, kiedy się ma te urodziny i imieniny, ale też wtedy w tym listopadzie leżałem w tym szpitalu i kolega przysłał przez moją siostrę książkę o Markiewiczu. Przeczytałem ją kilka razy. I też odkryłem coś, co mnie pociągnęło. Pan Bóg zawsze znajduje jakieś takie furtki do ludzi, a pociągnęło mnie to, że można robić coś dla innych, niekoniecznie w takiej formie, jak ja robiłem, ale w takiej formie większego oddania w zakonie. No było też i też takie... Ja wtedy, jak już zacząłem się trochę nawracać, też patrzyłem na różnych księży, trafiłem na takich bardzo ciekawych, fajnych księży, którzy dużo robili dla innych. Na przykład ksiądz Mieczysław Puzewicz, albo dzisiaj jest biskupem, wtedy był młodziutkim księdzem, Adam Bab, i robili sporo fajnych rzeczy. I też jako wolontariusz gdzieś tam wyjeżdżałem w czasie wakacji, pomagałem też przy powodzi i tak dalej, przy usuwaniu skutków powodzi. I tam też wszędzie była taka atmosfera duchowa. Chociaż przez wiele lat nie byłem u spowiedzi i gdzieś tam też nie przystępowałem do komunii, to w jakiś sposób mnie to pociągało, ale też przykład tych młodych ludzi bardzo na mnie mocno działał. Zresztą to też działa, bo kiedy ja jestem przewodnikiem pielgrzymki na rolkach, kiedyś pamiętam, przyjechał taki pan, który pierwszego dnia powiedział, że jest człowiekiem niewierzącym, spytał, czy może jechać. Powiedziałem mu, że jeżeli wypełni wszystkie te punkty programu, które są duchowe, to nie ma problemu. Chociaż nie jest, jak twierdzi, jest niewierzący. Następnego nie przyszedł porozmawiać. Trzeciego dnia powiedział, że jeżeli ci młodzi ludzie rzeczywiście autentycznie, którzy pomagają ludziom pielgrzymkom, autentycznie wierzą tak, jak mówią, no to coś tam musi być. No i wiem, że teraz jest człowiekiem mocno nawrócony właśnie przez przykład tych młodych ludzi. Mnie też to bardzo pociągało. Taki przykład, świadectwo młodych ludzi, którzy byli w tym bardzo autentyczni. Wcześniej spotkałem księdza Krzysztofa Poświatę, to on był wtedy powołaniowcem w Zgromadzeniu Świętego Michała Archanioła, właśnie przez Krzyśka tego, który przysłał mi tę książkę. Ja się wtedy zajmowałem też komputerami, robiłem sieci komputerowe, strony internetowe i tak dalej, jakieś tam programowanie. I on mnie zaprosił, żebym przyjechał do miejsca pustowego i żebym pomógł przy produkcji takiej strony. I ja wtedy kupiłem bilet, bo po szpitalu jeszcze miałem dosyć długie zwolnienie lekarskie. Kupiłem bilet do Krosna z przesiadką Starej Woli. Przesiadłem się na takim dworcu rozwadów. Nie wiem, teraz jest, ale ten był bardzo, bardzo brzydki. I tam co pewien czas przychodził też ktoś i kładł, już nie będą drewno, bo węgiel do pieca kaflowego, że było trochę cieplej, chociaż było strasznie zimno. I też przychodzili różni tacy młodzi ludzie, czy najczęściej bez włosów. I troszkę było tak strasznie, niezbyt przyjemnie. I wtedy po raz pierwszy w życiu miałem takie natchnienie, żeby się pomodlić. I też chciałem się pomodlić różańcem, ale nie miałem żadnego pojęcia, jak to się robi. I mówiłem ileś tam razy Zdrowaś Mario, na przemian Ojcze Nasz. Ale nie pamiętałem, że są jakieś tajemnice, że trzeba je też jakoś tam sobie przynajmniej w myślach przywołać. I tych Zdrowaś Maria powiedziałem pewnie z 200, może więcej. Ojcze Nasz, nie wiem, nie liczyłem, ale odpowiednio mniej. No i to była taka modlitwa z punktu widzenia, gdyby była technologia modlitwy, to była modlitwa kiepska, ale nie ma technologii modlitwy i do dzisiaj myślę, że to jest jedna z lepszych modlitw, jaką w życiu odmówiłem. No na pewno było szczere, tak, tak. Bałem się kilku rzeczy. Po pierwsze, tych ludzi, którzy przychodzili, a byli mało przyjazni. Poza tym dopiero niedawno wyszedłem z tego szpitala, było bardzo zimno i trochę się bałem. Miałem taki przez pół roku taki strach, że znowu to zapalenie płuc dostanę. No wtedy też po dłuższym czasie po raz pierwszy poszedłem do spowiedzi. Pamiętam, że spowiadał mnie jakiś starszy ksiądz w miejscu piastowym i troszkę na mnie nakrzyczał, ale akurat wtedy to było mi bardzo potrzebne. Ja dobrze to odebrałem. Też to jego, to co powiedział, że nakrzyczał, to było takie też z miłością i no tak to też odbierałem. Też pewne rzeczy, które były związane z całym programem, ja nie w całym uczestniczyłem, bo robiłem te strony internetowe, ale w niektórych rzeczach i też ten autentyzm, który tam widziałem, ale też podobała mi się ta prostota Michali Doktora, tą, którą tam widziałem w prostym takim jedzeniu, w prostym byciu, w proste słowa, które się mówiło i to gdzieś tam mnie pociągnęło i pomyślałem sobie, że kto wie, może można spróbować. No tak, jak przyjechałem jeszcze, przez chwilę się wahałem, później napisałem do księdza Krzysztofa, że być może wstąpił mu nowicjatu. On się chyba bardzo ucieszył i powiedział, żebym napisał do kurii generalnej list, bo w takiej sytuacji jak ja, czyli to osoby trochę starsze, i on też doskonale wiedział, że jestem neofitą, a Kościół w swojej mądrości dosyć tak ostrożnie podchodzi do neofitów i dobrze, bo tak powinno być. Powiedział, że przyjechał na rozmowę. Przyjechałem, rozmawiałem z księdzem, który był, jest dzisiaj sekretarzem w Kurii Generalnej u Michalitów, ksiądz Data. On ma taki sposób bycia, jest bardzo dobry, złoty człowiek, ale ma taki dosyć surowy sposób spojrzenia i sposób bycia. No i wtedy troszkę się przestraszyłem, jak on tak ze mną surowo rozmawia, jakąś ankietę wypełniałem. Ja wtedy byłem takim dosyć mocnym neofitą. I nawet pamiętam, że było pytanie w tej ankiecie o ulubioną Ewangelię. Akurat wcześniej czytałem Dzieje Apostolskie, jechałem autobusem tutaj z Dublina do tych marek. No i pisałem Dzieje Apostolskie, nawet nie miałem świadomości, że to nie jest Ewangelia. Dla mnie Ewangelii było wszystko, co w Nowym Testamencie, a dopiero później zobaczyłem, że jakie fopa popełniłem. I też dostałem listę dokumentów, które należy złożyć, jeżeli chce się wstąpić do nowicjatu. Ja ich wszystkich nie miałem. Byłem na tyle człowiekiem, które nie bardzo jakoś przykłada wagę do tego, co się działo w życiu sakramentalnym, że nawet nie byłem pewny, czy miałem bierzmowanie. Okazało się, że miałem, ale jakoś tego nie zauważyłem. Akurat to pamiętałem, bo później, kiedy się okazało, że miałem, to pamiętałem, że wybrałem Józef, ale wtedy nie byłem pewien i pamiętam, że jak zapytał mnie mistrz nowicjatu, czy mam bierzmowanie, i poprosiłem rodziców, żeby wybrali się do kancelarii parafialnej po takie zaświadczenie, no to przez pewien czas, kilka dni byłem strwożony, czy byłem, czy nie byłem. Dopiero później, jak zadzwonili i powiedzieli, że mają to doświadczenie, to sobie przypomniałem, że był taki dzień w 8 klasie i wtedy rzeczywiście było to bierzmowanie, a tak wcześniej tak małą uwagę do tego przykładałem, że nawet nie zauważyłem, że takie sakrament otrzymałem. No bardzo, najbardziej to mój tato się zdziwił, bo kiedy ja wtedy zwolniłem się z pracy i przez pewien czas szukałem innej pracy, ale tak bez większych takich zacięć robiłem to. I on chyba myślał, że idę do tego zakonu, bo nie mogę znaleźć pracy. To wcale nie było tak, bo tą pracę mogłem spokojnie znaleźć. Nawet miałem też taką pokusę, żeby zamiast zwalniać się z pracy, wziąć roczny urlop bezpłatny, żeby zawsze tej pracy móc wrócić, ale jednak odrzuciłem tę myśl. No i kiedy powiedziałem mu, że jadę do nowicjatu, też powiedziałem, że do zakonu wstępuję, bo bardzo rozumiałem wtedy, na czym polega ten nowicjat, nie za bardzo gdzieś to miałem ułożone w głowie, to było później wieczorem. On już leżał na łóżku, kiedy usłyszał, to stanął na równe nogi na tym łóżku i no, wszyscy byli bardzo zdziwieni. No na pewno to, że byłem na tych prelekcjach powołaniowych, to, że ja w ogóle nie znałem innych zakonów, nawet byłem trochę zdziwiony później w nowicjacie, że oni nie noszą kapturów. Myślałem, że wszyscy zakonnicy mają przy habitach kaptury, a tutaj Michalici mają takie sutanny jak wszyscy księża, tylko tyle bez zewnętrznych guzików. No myślę, że Pan Bóg tak mnie pokierował, bo ja dopiero później jako zacząłem się orientować, że są też inne zakony. Dla mnie to był wcześniej jakiś taki twór całościowy, zakon to zakon. Wiedziałem tylko, że są kapucyni, bo jak już później zacząłem się regularnie spowiadać, to chodziłem do kapucynów na krakowskim przedmieściu w Lublinie i tam się spowiadałem, powiedziałem, że są kapucyni Michalici, a potem nie miałem żadnego pojęcia o innych zakonach i myślę, że Pan Bóg tak zrobił też, że nie potrzebowałem wiedzieć. I rzeczywiście nigdy się nie zastanawiałem, dlaczego właśnie Michalici. Wtedy się nie zastanawiałem, przyjąłem to jako taki pewnik. Zresztą było mi tam pewnie najprościej. No pewnie też, chociaż bardziej to, że już poznałem kilku tych zakonników i że widziałem też, że się zajmują dziećmi i młodzieżą, a ja wtedy chciałem też pracować w takich organizacjach, miejscach, gdzie się pracuje z młodzieżą i to mnie jakoś tam pociągało i to bardzo mi odpowiadało. No a poza tym ja jestem z natury prosty chłopak. Byłem w miejscu, które wiedziałem, że są dosyć prości ludzie, ale nie prostacy, no to myślę sobie, miejsce dla mnie. Że całkiem możliwe, bo ja wtedy tak dużo pracowałem, że gdyby nie ta choroba, to pewnie by się nie zatrzymał. Nawet nie miałbym czasu na takie rozmyślania. Aczkolwiek jak na początku trafiłem do tego szpitala, to kiedy przychodził ksiądz z Komunią Świętą z pytaniem, czy ktoś chce się wyspowiadać, to ja w ogóle Nie chciałem z nim rozmawiać, ani też nie podjąłem takiego trudu, żeby się wyspowiadać. I to było też takie małymi krokami. Ale też Pan Bóg ma takie swoje drogi, jakieś furtki otwiera, żeby znaleźć pewne rzeczy w sobie i na zewnątrz i przez nie wejść. Ale myślę też, że jest tak, że Pan Bóg tak jak pod drzewem ten Natanael siedział i miał jakieś tam swoje takie przemyślenia, które były bardzo intymne i tylko Jezus o tym wiedział i później mówi mu, że zanim się tam spotkałem, już Cię znałem, to Pan Bóg myślę, że szuka w nas takich miejsc, naszych pasji, może słabości, może mocnych stron, przez które może dać nam pewien taki znak czasu, że chłopie, czas już, albo dziewczyno, chodź tutaj tędy, a nie którędy inaczej, albo już nie świruj, ten czas jest najlepszy i chodź. Myślę, że Pan Bóg tak robi i to jest dla każdego troszkę inaczej. Na początku było mi bardzo trudno, bo ja wtedy go nie rozumiałem, już myślałem, że jestem człowiekiem, który się nawrócił, a szybko odkryłem, że ja do końca jeszcze nie jestem wierzący. Poza tym ja nie jestem humanistą i mam takie spojrzenie na świat dosyć ścisłe i pewne rzeczy inaczej przychodziły do mnie niż do moich współbraci w nowicjacie na 19. Ale też jest tak, że ja byłem najstarszy, byłem starszy od nich o 10, ponad 10 lat. I też nie bardzo mieliśmy taką płaszczyznę porozumienia, bo to już jednak był pewien konflikt pokoleń. No i też pewne rzeczy, takich niektórzy mówią starego człowieka, gdzieś tam ze mnie wychodziły. Na przykład jak byłem na studiach wcześniej, przed wstąpieniem z zakonu, to mówiono mi, że jak ja się modlę, jak ja rozmawiam z Bogiem, to jest okej, to jest modlitwa. Jak Bóg ze mną, to zawsze choroba psychiczna. I pierwszego dnia mówi mistrz, słuchajcie, co Bóg do was mówi. I w sposób taki naturalny we mnie, w środku, tworzył się bunt na pewne takie rzeczy. No i w pewnym momencie też uznałem, że to nie jest droga dla mnie, że jednak to jest dla mnie zbyt trudne. No i nawet chciałem odejść z tego nowicjatu, ale bracia wybrali mnie dziekanem i tak jakoś później było mi głupie, skoro mi zaufali, żeby zwiać, kiedy ktoś mi ufa i jednym głosem tylko zostałem wybranym dziekanem. No to już było na studiach, ja byłem klerykiem, bo to było po trzecim, albo czwartym roku. I nie wiem, czy miałem kryzys, ale też taką myśl, że może to jednak nie jest to. Trochę byłem zmęczony tym wszystkim, bo formacja jest dosyć trudna, bo jeżeli ktoś to uczciwie do niej podchodzi, no to jest po prostu ciężka praca. I kiedy byłem już tak już tym zmęczony i też miałem pewne takie swoje własne przemyślenia i jeszcze te studia, które w sumie szły mi bardzo dobrze, ale trochę mi nudziły i w pewnym momencie uznałem, że jednak to może nie jest moja droga. I wyjechałem z seminarium na urlop. Każdy z nas na dzień czasu wyjeżdżał na urlop i wtedy zastanawiałem się, czy z tego urlopu w ogóle wracać, czy może jednak napisać, że jakąś inną drogę podejmuję, tym bardziej, że u mnie w domu pewnie nikt by się tym specjalnie nie przejął, że przestałem być zakonnikiem. I pojechałem nad jezioro, zresztą ja tam pracowałem wcześniej, jak byłem studentem, wcześniej w szkole średniej. No i zwyczajnie trochę dużo tego piwa wypiłem. Przysiadł się pewien człowiek, który tego piwa wypił więcej niż ja, był bardzo, no porządnie był pijany. I ten człowiek właśnie w rozmowie mówił sobie w swoim ślubie, który będzie gdzieś tam w najbliższą, czy za kilka sobot, już teraz dokładnie nie pamiętam. I to nie był kolejny ślub, już teraz nie tam który. Ale powiedział mi, że w takim zawroczeniu tym alkoholowym, że ta pierwsza decyzja była najlepsza, reszta to były same pomyłki. I wtedy sobie tak pomyślałem, że to jest odpowiedź dla mnie. A wcześniej, jeszcze przed wyjazdem na urlop, modliłem się o jakieś słowo, znak, żebym dobrze zrozumiał od Boga, co mam dalej robić. I wtedy pomyślałem sobie, no tak, to jest facet jak anioł dla mnie. Oczywiście tam mniejsze, większe wątpliwości zawsze są, kiedy się przystępuje do święceń, najpierw diakonatu, później prezbiteratu, to człowiek wtedy zastanawia się, czy jest tego godzien i tak uczciwie trzeba na to odpowiedzieć. I wtedy rzeczywiście z każdym razem się człowiek bił z myślami, ale to nie było takie już taka na granicy odejścia albo podjęcia innej decyzji, tylko bardziej obawa przed tym, czy ta godność święceń tak olbrzymia, czy ja do niej przystoję. I to była taka obawa, która się pojawiała przy każdych ważnych decyzjach, śluby wieczyste, w zakonie, później diakonat, później prezbiterat. Ale to już trochę inna płaszczyzna, trochę inny stopień, bo już byłem przekonany, że ja chcę być tym księdzem, że chcę być w zgromadzeniu świętego Michała Archanioła, ale bałem się, czy po prostu jestem godzien i czy dam radę. Znaczy u mnie akurat niekoniecznie, bo ja się nie interesuję jakoś specjalnie, nie pasjonuję angelologią i teologią właśnie taką anielską. No to w moim życiu akurat to jakoś nie wybiera zbyt wielkiego wpływu na moje życie, ale w duchowości, ja lubię taką prostą duchowość. Każdego dnia mamy medytację, którą każdy robi metodą, jaką chce. Ja sobie taką własną metodę wypracowałem. Raz lepiej idzie, raz gorzej, zależy jak dużo jest na głowie różnych rzeczy, zmartwień, które następnego dnia w pracy mnie czekają. I to jest jakby dla mnie taka ważna rzecz, żeby robić to jak najlepiej, chociaż często się nie chce, czasami człowiek zaśpi i też nie pójdzie, ale to jest jakby centrum mojej duchowości, takie Słowo Boże, które ja próbuję medytować jak najlepiej potrafię. Kiedyś jak byłem klerykiem, wcześniej nowicjuszem, to zapisywałem bardzo dużo swoich myśli. Mam wszystkie zeszyty, które gdzieś tam kiedyś z tego nowicjatu i z klerkatu przywiozłem i czasami zaglądam do nich i różnie, czasami się śmieję z mojej naiwności, jak próbam, ale czasami się dziwię też takiemu spojrzeniu, które gdzieś tam miałem na jakieś słowo. No i w centrum mojej duchowości w ogóle jest też to, że często kiedy pytam Pana Boga o coś, to staram się otwierać to słowo, czy otwieram słowo i patrzę, gdzie otworzyłem, jakie słowo tam jest. Nie traktuję tego magicznie albo jako wyrocznie, tylko jako pewnego rodzaju rzecz, którą mam przemyśleć, czyli pewnego rodzaju wskazówkę, która akurat tam się pojawia. Ale w takiej duchowości anielskiej w moim przypadku nie mam specjalnie dużej. No teraz jestem dyrektorem katolickiego liceum i katolickiej szkoły podstawowej i to jest taka trudna rzecz, szczególnie w czasie pandemii i przyznam szczerze, że były te lockdowny, to bardzo mocno psychicznie mi to tam drasnęło. Nie to, żebym miał jakąś depresję lub coś takiego, ale no, bardzo mocno to przeżyłem i to jest dosyć trudna rzecz. Poza tym jeszcze były reformy, jedna, druga po drodze. Najpierw likwidacja gimnazjum, później reforma liceów i to było dosyć trudne, ale wszystko jest do przejścia. Poza tym też w takim czasie wolniejszym, chociaż bardzo coraz trudniej jest ten czas, bo zajmuję się krótkofalarstwem i elektroniką. Moją pasją jest poszukiwanie takich starych odbiorników radiowych, lampowych i próbuję je odnowić w taki sposób, żeby były zupełnie jak nowe. No kiedyś jakieś za dwa naprawiłem, ale one są te polskie produkty są bardzo kiepskiej jakości i dosyć trudno cokolwiek zrobić, ale najbardziej to mnie interesują takie radia sprzed 40, 50, 30 lat, które są lampowe. No to są po pierwsze, mają swoją taką duszę, są bardzo piękne, a poza tym też dźwięk tej lampy, dźwięk lampowy jest zupełnie inny niż dźwięk tranzystorów, ale też jest tak, że czasami gramofony stare, takie od nawet z lat 50. to kilka zrobiłem takich, tak, jest dużo ciekawiej ten głos i tylko, że napięcia są dużo większe, bo w takim na przykład odbiorniku Pionier, to jest pierwsze radio polskiej myśli technicznej, jakie w Polsce było produkowane, wcześniej była AGA, która była na licencji szwedzkiej, to w takiej wersji bez transformatora to sumaryczne prądy dochodzą do kilkuset volt. No i tam już tak jest dosyć troszkę niebezpiecznie nawet. To też jest część tej krótkofalarskiej działalności. Krótkofalarstwo to jest takie hobby techniczne, bardzo techniczne, gdzie próbuje się robić pewne łączności, albo buduje się pewne, albo jedno i drugie. Buduje się różne urządzenia i my budujemy właśnie sondy kosmiczne, bo stratosfera dość niski jest kosmos. Wysyłamy różne te urządzenia, sprawdzamy je w bardzo ekstremalnych warunkach żeby być krótkofalowcem, trzeba zdać taki egzamin, który wcale nie jest trudny i teraz każdy krótkofalowiec otrzymuje znak. Ja mam znak SP5 MGS i wtedy też ci młodzi ludzie, którzy tutaj ze mną pracują, robią te różne rzeczy, też wielu z nich zdaje taki egzamin, też są później oznakowani, czyli mają znak, który jest ich znakiem krótkofalarskim. No, Pan Bóg ma we wszystkim swój plan, to jest tak, że myślę, że jedyna, w moim przypadku, jedyna taka właśnie droga to było to, żeby zaufać Panu Bogu, że będzie dobrze. W takiej nadziei, nadzieja to jest spojrzenie w przyszłość, oczekiwanie, że będzie dobrze, ale wiecie, chrześcijańskie jeszcze zakłada w tym pewną pomoc z Pana Boga. I w taki sposób ja na to patrzę. Ja w ogóle myślę, że chrześcijaństwo jest bardzo prostą religią, bardzo często w sposób niepotrzebny albo głupi, albo nawet w taki sposób dziwny próbujemy komplikować. A kiedy człowiek ma takie proste zaufanie do Pana Boga, no to wtedy łatwiej jest też pewne rzeczy przeżyć. No przyznam, że mnie ta mocno, jak to mówią niektórzy, siekła ta cała sytuacja jako dyrektora szkoły, ale też no, jakoś to przeżyłem, ale myślę, że gdyby nie wiara, gdyby nie zaufanie Panu Bogu, to byłoby jeszcze ciężej. No Jezus jest w ogóle w chrześcijaństwie, moim zdaniem, chrześcijaństwo tylko wtedy, kiedy jest związane z relacją osobową, z Bogiem, w zasadzie ja i ty. Jeżeli nie ma takiej relacji osobowej z Jezusem Chrystusem, to nie ma chrześcijaństwa i to jest taka droga, moim zdaniem jedyna, która jest sensowna. Kiedy patrzę na Boga nie jako na pewien abstrakt albo jakiś filozoficzny zbiór jakichś tam cech, tylko patrzę jako na osobę, która, do której mogę się zwracać, którą mogę czasami też w jakiś sposób ochrzanić. Może to brutalnie brzmi, ale jeżeli mam osobową relację z Bogiem, w zasadzie i tych, dlaczego mam Panu Bogu czasami lekko nie wtykać, i która też do mnie przemawia. Jezus Chrystus mówi do mnie przez znaki czasu, przez słowo, które nam dał, przez Ewangelię. Odpowiada też nam często na pytania, wprawdzie nie wprost i czasami to trwa przez pewien czas, ale kiedy z wiarą patrzę na to, co się przydarza mi w życiu, to też znajduję pewne odpowiedzi, które Pan Bóg mi daje. Generalnie myślę, że to jest w mojej duchowości najważniejsza relacja słowa

0: usunąć. I to jest właśnie taka bardzo ważna rzecz, że to jest pewnego rodzaju Boże narzędzie, dzięki któremu na przykład w tej spowiedzi możemy usuwać to, co jest najgorsze, ale też możemy na tej drodze, sakrament jest pewnymi znakami dla chrześcijan i te znaki też wskazują pewną drogę. Tak jak na drodze się jedzie i się widzi znak kierunkowskaz albo inną rzecz, która oznajmia coś, którędy mam jechać albo w jaki sposób mam jechać. Tak samo te sakramenty na drodze życia wskazują dokąd, skąd i dlaczego z Panem Bogiem pogadać.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
0: Dobry Panie Boże, Ty jesteś, Panie, miłosierny, Ty jesteś dobry, Ty jesteś pełen łaski i Ty chcesz nas zbawiać w każdej chwili. Prosimy Cię, Panie, byśmy nigdy nie wychodzili spod Twojej ręki, byśmy potrafili znajdować Twoją wolę i byśmy potrafili tę wolę realizować w swoim życiu. Daj nam, Panie, siłę i jasność, abyśmy mogli teraz Ciebie chwalić tak, jak Tobie się to będzie podobało, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Amen. Mario, pod Twoją obronę
1: uciekamy się, święta Boże Rodzicielko,
0: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: I Ojcu i Synowi, i Ducha Świętego.
0: Amen.

pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Mirosław Orzechowski. Witam serdecznie.

0: Witam.
1: Bardzo długo nie mogliśmy się umówić. Taki tryb życia.
0: Owszem.
1: Na czym polega aktywność?
0: Wolny zawód, architekt, praca na uczelni, praca w biurze. Także jest dużo zajęć różnych.
1: A gdzie w Pan Bóg w tym wszystkim i od kiedy?
0: Pan Bóg od początku. Znaczy ja urodziłem się w rodzinie katolickiej, zostałem ochrzczony, wszystkie sakramenty.
1: Miasto, wieś?
0: Po kolei miasto, Warszawa. Warszawa, samo
1: centrum. W środowisku to było normalne, że wierzący ludzie?
0: W środowisku to było normalne i ja w tym wzrastałem.
1: Co to za środowisko? Że w Warszawie normalna wiara jest?
0: No, środowisko warszawskie. Mhm. Znaczy dla mnie to było, znaczy ja nie miałem wątpliwości takich, żebym widział, jak byłem dzieckiem, jakieś inne środowiska, to było tak, że
1: to
0: wszyscy
1: w rodzinie jest, że...
0: Muranów.
1: A sąsiedzi wokoło chodzili do kościoła też?
0: Tak, na piętrze wszyscy, w bloku bardzo wiele osób, koledzy z klasy, pojedyncze osoby może nie, ale to też było przyjmowane normalnie, ale większość nas w szkole, wszyscy najbliżsi koledzy z podwórka, byliśmy zawsze razem i zawsze do kościoła, ministranci. Także to było od początku, tak, także...
1: Są też dobre dzielnice w Warszawie.
0: No ja myślę, że w ogóle jest dużo takich miejsc, które są dobre.
1: Czy wokół ciebie byli świadkowie, tacy, przez których widziałeś, że mają do czynienia z czymś nieziemskim? Że przez ich życie było widać, że to nie jest tylko chodzenie gdzieś do jakiegoś budynku, gdzie są jacyś dziwnie ubrani faceci, którzy mówią jakieś rzeczy słuszne i oczywiste, ale...
0: Spotykałem takich ludzi, ale oni zaczęli się w moim życiu pojawiać później. Nie było to w czasach młodości.
1: A czy ta wiara taka właśnie tradycyjna, ona wystarczyła do tego, żeby się nie zbuntować w wieku nastoletnim?
0: Bunt był, ale mój bunt polegał na zadaniu pytań, znaczy na postawieniu sobie takiego dość racjonalnego pytania, które chyba wszyscy stawiają w pewnym momencie, czy jest Bóg. I dla mnie były dwie odpowiedzi. No wiadomo, prawda, jest albo nie ma. I pomogło mi w tym postawieniu pytania i w odpowiedzi na to pytanie po prostu zwrócenie się do Boga. Czy to moje pytanie wyglądało w ten sposób, znaczy to było u znajomego księdza poza Warszawą, ja wyjechałem do Kamieńczyka, tam parę dni u niego byłem, to był ksiądz proboszcz, który się opiekował ministrantami wcześniej. Ja do niego wyjechałem, to było w połowie liceum.
1: A to co, był kryzys taki? Czas kryzysu?
0: To był taki kryzys zastanawiania się nad tym właśnie, że tak wszyscy chodzą do tego kościoła, tak mucą te różne rzeczy w kościele i poza kościołem, różaniec, jakieś modlitwy i to tak... Znaczy nie wiązało się to z jakąś negacją wiary, ale z chęcią zrozumienia, o co w tym wszystkim chodzi. I ja sobie to wymyśliłem wtedy, nie? No, albo jest Bóg, albo go nie ma i ja muszę go zapytać o to, żeby mi jakoś dał znać, że jest.
1: Bo rzeczywiście. Jak go nie ma, to nie odpowiem.
0: Z tym, że też to nie było stawianie Pana Boga pod ścianą, że to jak zrobisz, nie wiem, że tam coś się zrobi czerwone czy zielone, to znaczy, że jesteś. To nie było tak. To było zwrócenie się do Niego w kościele, w modlitwie i to było powiązane z tym, że powiedziałem mu, słuchaj, oddaję Ci swoje życie, jeżeli rzeczywiście mówię do Ciebie i Ty słyszysz.
1: To jaki bunt? Gdzie to bunt?
0: To był bunt, który... Znaczy, bunt. To było... Znaczy, dla mnie samo to, czy postawienie w wątpliwość czegoś, z czym byłem wychowywany od małego, w czym byłem chowany, co mi było pokazywane, no było buntem. Bo w zasadzie można by powiedzieć, jeżeli dziecko jest wychowywane w domu katolickim, wszystkie sakramenty, religia, środowisko i w pewnym momencie pojawia się wątpliwość, no dobrze, chodzę nie wiem, czy wątpliwość pojawia się dlatego, że nie wiem, że może jest to powierzchowne, a może jest to z przyzwyczajenia, a może to jest bez zastanowienia, a może to jest dlatego, że właśnie wszyscy tak robią i pojawiła się chęć. To pewnie to było związane z dojrzewaniem też, no bo w tym momencie zaczynamy stawiać pytania, prawda, czy ma sens to, co robimy, nie? Także ja sądzę, że to był bunt jednak jakiś, bo mogłem równie dobrze odpowiedzieć na to pytanie sobie sam, że nie, no w zasadzie to jest wszystko płaskie, powierzchowne, przecież no nie ma, prawda, Boga, i wtedy bym się odwrócił. Czyli dla mnie to był bunt, ja to tak odbieram, tak to przeżyłem i takie to miało dla mnie znaczenie.
1: Jakie były konsekwencje tej modlitwy?
0: Konsekwencje nie były natychmiastowe. Ja zacząłem w swoim życiu dostrzegać rzeczy, które bywały dla mnie wtedy odpowiedzią Boga. I do tej pory je dostrzegam. I to są sytuacje, to jest coś, co mnie spotyka w modlitwie. To jest coś, co spotyka mnie w moim życiu i dotyczy pewnej opieki Boga nad tym życiem moim, moich bliskich. I ja myślę, że takim bardzo ważnym elementem jest to, że rzeczywiście Pan Bóg każe zajmować się tym, co istotne, a reszta jest przydana. I rzeczywiście tak jest w moim życiu, że nie wiadomo skąd dostaję od Pana Boga wszystko to, co mi jest potrzebne do tego, żebym się nawracał i jakoś zdążył to zrobić przed śmiercią, nie? Także tych znaków, jakichś tam sygnałów od Pana Boga, czy też rozmów z Panem Bogiem było dużo i one są.
1: No i jak wygląda życie takiego młodego człowieka, który zbuntować się pojechał do księdza zaufanego gdzieś poza miejsce zamieszkania. Jest myślenie o powołaniu, jest myślenie...
0: Była taka myśl.
1: Ale ja mówię o powołaniu w ogóle, prawda? Nie tylko o powołaniu kapłańskim, prawda? Mm-hmm. Ale no jak wygląda takie liceum? Jakim byłeś? Takim dobrym chłopczykiem, czy takim...
0: Ja zawsze byłem raczej dobrym chłopczykiem, to jest fajne określenie. I oczywiście tam próbowałem różnych rzeczy i wiadomo, natomiast to było raczej próbowanie, ale nigdy nie było to jakieś tam schodzenie na lewe ścieżki. I to też ja widzę teraz z perspektywy czasu, że to było dzięki modlitwie bliskich, która mnie jakoś osłaniała, i później dzięki, ja przynajmniej tak sobie to w tej chwili też i tłumaczę, dzięki temu, w jaki sposób do Pana Boga się zwróciłem, dzięki temu, że ja mu po prostu powiedziałem, że ja mu oddaję moje życie. I to cały czas, to cały czas dla mnie miało znaczenie. Później ja to robiłem wielokrotnie. I tak mniej więcej rok temu tak naprawdę zrozumiałem, że ten pierwszy raz, kiedy powiedziałem Bogu, że ja chcę mu swoje życie powierzyć, żeby on tym dysponował, zrozumiałem, jak to jest ważne. I w ogóle, nie tylko w moim przypadku, ale też znam osoby, gdzie widzę, że czy to jest powiedziane wprost i tak właśnie dobitnie, czy to jest w jakiś sposób życiem budowane, to jest jakiś pierwszy krok. Po prostu to jest tak, że no Pan Bóg jest poważny. Znaczy, jeżeli ktoś mu mówi coś takiego, no to Pan Bóg jest natychmiast do dyspozycji i dotrzymuje słowa. Czyli odpowiada na tą deklarację, bo traktuje też ją poważnie. I tak było w moim życiu, pomimo tego, że ja jej tak naprawdę na początku nie traktowałem tak samo poważnie jak Pan Bóg, to jednak dzięki temu, że on to potraktował poważnie, to jestem teraz tu, gdzie jestem, i jakoś tam to moje życie, pomimo ciągłego upadania i podnoszenia się i różnych tam trudności życiowych, duchowych, to jednak jest ciągłym nawracaniem i jakoś dzięki Bogu jestem w Kościele i mam nadzieję być dalej.
1: To zaraz opowiedzmy te historie tych wzlotów i upadków. Kończy się liceum. Co dalej, maturzysta?
0: Wiesz, to nie było spektakularnych upadków i nie było spektakularnych wzlotów.
1: A właśnie najciekawsze są te takie odejścia, których się nie zauważa, prawda? Jak to się dzieje, prawda, że jednego dnia jest okej, i gdzieś jest ten momencik, w którym nagle...
0: Znaczy, ten moment jest cały czas, jest cały czas, dlatego że my tracimy, ja mogę mówić o sobie, że ja jestem taki, że ja w pewnym momencie po prostu zapominam o Panu Bogu. Tracę Go z horyzontu. Dlatego powiedziałem, że to oddanie Bogu życia jest tak ważne, dlatego że w ciągu dnia, robiąc różne czynności, jeżeli w coś popadam, coś mnie tam w pełni zajmuje, to ja po prostu zapominam o Panu Bogu. On sobie gdzieś tam jest. Potem sobie przypominam, o kurczę, coś tam właśnie, co też ja robię, albo czego nie robię. Są emocje, są cechy charakteru, są jakieś tam pożądania, które w pewnym momencie człowiek się w nich gubi. No, ja w coś wpadam, gdzieś tam w coś wędruję i robię coś złego i potem znowu chciałem, w sumie 2 godziny temu tak sobie myślałem, że będzie teraz tak po Bożemu będę działał, po czym się okazuje, że mimo że chcę dobrze, to nie wychodzi dobrze, wychodzi źle i ta słabość jakaś w tym czy w innym bierze górę. I
1: no po co w takiej niekończącej się i nie do wygrania walce w ogóle uczestniczyć?
0: To nie jest walka nie do wygrania, bo to jest walka, to jest wojna, która się toczy. Też niedawno, bo też tak mniej więcej właśnie rok temu mi się pewne rzeczy otworzyły. Ja myślę, że wojna się toczy w nas cały czas. I to jest wojna, gdzie oprócz tego, że my... Czy może inaczej, no, to jest tak, że to dobro ze złem walczy w nas. I no, trup się ściele gęsto i czasem to my jesteśmy tym trupem, czasem nie jesteśmy.
1: Natomiast czasem bliscy albo inni.
0: Czasem bliscy i czasem z naszych rąk bliscy. I to jest naprawdę krwawa jatka. Natomiast nie można powiedzieć, że ona jest w kółko taka sama i że ona jest przegrana, czy nie jest wygrana, dlatego że to się 2 razy nie wchodzi w to samo. Mamy pewien czas dany od urodzenia do śmierci, żeby tę wojnę wygrać. Ja nie wiem, jak to jest, bo nie potrafię powiedzieć, czy ktoś, kto żyje 15 lat i umiera i odchodzi, czy właśnie wygrał wojnę, czy też rodzina, która rozpacza to właśnie ma rację, bo on tę wojnę przegrał. Nie wiem. Natomiast sądzę, że po to żyjemy średnio tam 80 lat czy 70 parę, żebyśmy mieli czas wygrać tą wojnę. I to w każdym przypadku jest prawdopodobnie trochę inaczej. Może ktoś musi tak upaść, żeby to aż zahuczało od tego upadku, a może dla kogoś te upadki są jakimiś mniejszymi wydarzeniami, choć sądzę, że tak naprawdę w odbiorze, nie wiem, moim na przykład, te moje upadki są dla mnie tak mocne i tak bardzo bolesne, trudno mi porównać z czymś, co nie wiem, jest na przykład, nie wiem, morderstwem, czy czymś naprawdę takim się kogoś krzywdzi. Ale sądzę, że też one wszystkie nie są tylko moimi upadkami. Są odpryski i to jest również krzywda czyjaś. Dlatego, że żyję wśród ludzi i jakoś to oddziałuje. To znaczy, to jest właśnie ta płaszczyzna niematerialna i my możemy ją tylko czasem zobaczyć, nie wiem, coś intuicyjnie, dotknąć czegoś i ją zrozumieć przez chwilę. Natomiast tak naprawdę to właśnie te trupy, te odpryski tej walki są wokół nas. No. I to jest jakaś, no niestety, ciężka konsekwencja tych naszych tam grzechów, upadków i zła, które czynimy w życiu.

0: i spróbujmy opowiedzieć tę historię przez twoją historię, twojego życia. Mówiłeś, że o powołaniu nawet, że rozważałeś również taki wariant, żeby zostać księdzem.
1: No tak, to tak było, bo w takich młodych emocjach, jak zacząłem, że Pan Bóg mi odpowiedział, że ja zacząłem rozumieć trochę więcej wiary, zobaczyłem, że pewne rzeczy, które robiłem do tej pory, to nie było tylko klepanie pacierzy czy coś takiego, tylko to wniosło ze sobą realne jakieś życie. Zacząłem się zastanawiać, no dobrze, to już teraz Pan Bóg mi odpowiedział, wiem, że Pan Bóg jest. To pierwsza rzecz. I zacząłem zadawać dalsze pytania. No dobrze, w takim razie, co ja mam robić w tym życiu? Oddałem Ci moje życie. Wtedy zacząłem studia, akurat byłem na pierwszym roku. I zacząłem się zastanawiać nad tym, pytać Pana Boga, co mam robić. I ponieważ zazwyczaj byłem zawsze osobą taką trochę może wycofaną, niezbyt śmiałą, w związku z tym zazwyczaj, mając kolegów, ale zazwyczaj trochę sam, no to w tych wszystkich młodzieńczych rozważaniach przyszło mi do głowy, no dobrze, to może wstąpić do zakonu, może oddać swoje życie tak w pełni Jezusowi. I nawet w pewnym momencie, odczytując jakoś to, co mi Pan Bóg mówi, nawet miałem taką pewność, że to jest właściwa droga.
0: Ile lat wtedy miałeś?
1: 19 lat. To było, no 19-20, to trwało mniej więcej rok czasu, to takie wahanie. Ale na szczęście jest tak, że po takim przypływie emocji, to było po rekolekcjach Reo w Krakowie, jeszcze wtedy Beczka funkcjonowała, tam mieliśmy wylanie darów Ducha Świętego i jak wróciłem, to potem zacząłem na zimno kalkulacje i doszedłem do tego, że nie, że to jednak tak wygląda to, co do tej pory mnie spotykało. I takie mam życiowe potrzeby, że nie mogę tak stawiać tego, że to już teraz wiem, że idę do zakonu, tylko muszę jakby robić na bieżąco to, co mam w tej chwili zadane, to, co jest ode mnie wymagane, czyli no wtedy akurat byłem na studiach, były do zaliczenia projekty, trzeba było pozdawać egzaminy i to wszystko się jakoś tam wydarzyło. Też był taki element, który mi wtedy tak jakby sugerował, że to można powiedzieć teraz z perspektywy, że to nic nie znaczyło, ale dla mnie to wtedy miało istotne znaczenie. Ja przez te wszystkie rozliczenia uczelniane przeszedłem w taki sposób, jak nigdy wcześniej, nawet na semestrze zimowym mi się nie udawało nic zaliczyć, ani, znaczy zaliczyłem, ale nie tak dobrze i nie tak niemalże, no nie wiem, to zanim pomyślałem, że mam coś do zaliczenia, to już to było zaliczone. To trochę na tej zasadzie.
0: Czyli Pan Bóg jakby wsparł
1: I ja to odebrałem w ten sposób właśnie, że Pan Bóg pokazuje mi, że to jest twoja droga. To oczywiście było tak, że ja byłem przygotowany do egzaminów, miałem pozaliczane pewne rzeczy, po czym się okazywało, że ponieważ mam kolokwia i wszelkie te sprawy formalne tak zaliczone, no to nie muszę na przykład zdawać egzaminu, którego się jakoś tam trochę lękałem, nie? Potem na przykład projekt, siedziałem, zrobiłem projekt, okazało się, że no wszystko bardzo dobrze, w pierwszym terminie bez poprawek. Wszystko
0: Pan Bóg potwierdza drogę.
1: Pan Bóg potwierdza drogę, czyli jednak tu. Tak to odebrałem wtedy. No i zostałem w świecie, nie jako ksiądz, tylko jako taki zwykły wierzący, idący drogą taką, no, jaką idę.
0: Ale to życie studenckie no nie sprzyja takiemu wdrażaniu chrześcijańskich wartości w codzienność.
1: Czy ja miałem to szczęście, że znowu miałem szczęście, no tak to można powiedzieć właśnie, że miałem to szczęście, że w gronie osób, które były na roku, jakoś tak się znałem z osobami, które ktoś tam był w Neokatechumenacie, ktoś tam też w Odnowie. Myśmy nawet w kilka osób robili w czasie studiów na pierwszym roku, na drugim, to cośmy zapoczątkowali przed powstaniem jeszcze wspólnoty Adonai w szkole u nas w liceum, gdzie się spotykaliśmy na długich przerwach na modlitwy, czytanie Pisma Świętego i ten nas chcieli tam wyrzucać ze szkoły, potem ten, bo to nie można było takich rzeczy robić wtedy.
0: To były lata jeszcze 70, tak?
1: To były lata 80.
0: No
1: połowa
0: tym
1: lat
0: bardziej.
1: 80. Pierwsza połowa lat 80.
0: I stan wojenny niedawno skończony.
1: No jakiś tak właśnie się zawieszał. Właśnie się zawieszał. I to samo robiliśmy też na uczelni. To było może kilkanaście spotkań. Oczywiście potem te wszystkie osoby jakoś tam poszły w swoje strony, ale znaczy moje przekonanie w wierze było tak mocne, pomimo upadków i ciągłej takiej huśtawki, upadania i nawracania, to znaczy ja miałem jakąś taką, no, nie wiadomo skąd, pewność wyboru i pewność tej drogi. Dla mnie, znaczy, nie miałem wątpliwości takiej zasadniczej natury. I z drugiej strony to też, znaczy ja odbierałem coś takiego od osób, z którymi, którzy byli kolegami w grupie, koleżankami, z którymi razem byłem, że to, że ja nie ukrywam się z moimi poglądami, że ja je mam właśnie takie, a nie inne, to się spotykało z bardzo dobrym przyjęciem. Także ja wiem, zresztą do tej pory tak jest, że ja się z tym nie kryję. I mam znajomych, kolegów, którzy wręcz deklarują się, że oni w Boga nie wierzą. Niektórzy się deklarują, że wręcz oni są ateistami, wręcz zwalczają. I też rozmawiamy na tematy takie, że ktoś mi udowadnia i zaczyna mi powiedzieć, a Kościół to, a książę to, a księża tamto i tak dalej. I no, takimi ludźmi jestem otoczony. No taką mam w tej chwili też pracę. Prawda? Ale są wśród nich też tacy, którzy wierzą w Pana Boga i to jest środowisko ludzkie, w którym jeżeli jest się sobą, to można z osobą, która ma zupełnie inny światopogląd, razem robić pewne rzeczy też z dobrym, pozytywnym skutkiem i można po prostu, nie wiem, no, nie chcę mówić, że tam świadczyć jakoś specjalnie, ale realnie to tak jest. No, jeżeli znaczy, to ta osoba widzi, no, jaką się ma postawę i... Znaczy, miałem szczęście od początku być w takiej sytuacji, że po prostu, no, to jest normalne, prawda? To nie jest tak, że...
0: Wiara jest normalna.
1: Tak, no, to jest to coś normalnego.
0: A jak wspólnota? Jak to się stało?
1: Adonai, tak?
0: Tak, tak, tak.
1: No to... Znowu miałem szczęście, bo spotkałem kolegę...
0: Małżeństwo było wcześniej czy później?
1: Później spotkałem w szkole, w liceum Krzysztof Broszkowski. On w tej chwili jest dominikaninem. On, pamiętam, myśmy robili radiowęzeł wspólnie i przy okazji jakichś tam właśnie takich koleżeńskich spotkań Krzyś, pamiętam, przyniósł taką książeczkę 4 prawd wiary. I tam było właśnie między innymi to, że trzeba Panu Bogu oddać swoje życie. Ja wtedy, wcześniej miałem to wydarzenie swoje w Kamieńczyku i wtedy mi się po prostu otworzyło. Aha, to jest tak, że ja niezależnie od tego, co jakoś tak jest profesjonalnie przygotowane, to ja już jakoś tam to zrobiłem w swoim pytaniu. I to mnie utwierdziło w tym, że może warto coś głębiej. I Krzysztof właśnie zaproponował, było to grono osób z jego klasy, z klasy jeszcze tam innych i ja byłem z mojej sam jeden, tam było właśnie od niego chyba 2-3 osoby, z jeszcze innych matematycznych po jednej osobie czy dwie i myśmy się na przerwach spotykali, natomiast to grono znajomych Krzysztofa, które z którym on wcześniej już się znał i z Kiku i z Ateku, tam było też grono osób, to oni w tym samym czasie zaczęli się spotykać na Freta siódemki, poranne msze i w ogóle chodzili do odnowy na piwną. To było takie grono osób, to tam już w odnowie było, czy jakoś tam zaczęło te swoje poszukiwania wcześniej. Wtedy znaczy odnowa się rozwijała dopiero na terenie Warszawy. I ja uczestniczyłem w tych właśnie takich modlitwach, spotkaniach na przerwach długich w liceum w Modrzewskim, a po wakacjach, jak Krzysztof wstąpił do Dominikanów, ja zacząłem studia i wtedy przyszedłem na Freta właśnie na te spotkania już tej grupy młodzieżowej, która wiosną się zaczęła spotykać, też i na Freta. To pewnie Agnieszka Jackowska Klukowska, odwrotnie, pani Agnieszka Klukowska, obecnie Jackowska, pewnie opowiadała, to ja już może nie będę wchodził w jakieś tam szczegóły tego, co się po czym wydarzyło. Natomiast no, to był mój początek we wspólnocie. Czy to było grono osób, no, 18, 19, 20, 21, 22 lata, mniej więcej ten zakres. Młodych, bardzo tak mocno wchodzących w odnowę i zaraz po jesieni, w zimie w zasadzie rozpoczęły się rekolekcje Reo, czyli takie no, mocne uderzenie duchowe ze zrozumieniem pewnych rzeczy i z otwarciem na to, co Pan Bóg do nas mówi. Potem było to wylanie darów właśnie w maju w Krakowie. Jeszcze pamiętam, było tak, że myśmy mieli plener na początku maja w Kazimierzu nad Wisłą i to plener zaczął się we czwartek i potem kończył w poniedziałek bodajże, czy wtorek. Ja z tego pleneru w połowie piątku ruszyłem do Warszawy na jedno ze spotkań właśnie rekolekcyjnych i to było zupełnie, sam się dziwiłem sobie, że jakieś takie akcje podejmuję, no bo w zasadzie no, miałem usprawiedliwienie, no byłem w zajęciu, a to był wtedy obowiązkowy plener. Ja wyjechałem koło południa w piątek, dotarłem na wieczór, akurat przyjechałem prosto na spotkanie i zaraz po spotkaniu nocą jakimiś pociągami, z przesiadkami, autobusami wróciłem do Kazimierza nad Wisłę, także tam byłem nad ranem z powrotem. I też to, no wtedy mając tych tam 19 lat, to dla mnie było takie, właśnie ja tu jestem, kurczę, taki fajny, że tak się, że taki podjąłem wysiłek i byłem na tym spotkaniu. No to są takie rzeczy.
0: Ale co to zmienia? Wejście we wspólnotę. Co to zmienia?
1: Co zmienia? Że wspólnota jest, różnie to można nazywać i my też bardzo często rozmawiamy o tym, ale to jest miejsce, które jest tym takim trzymaniem się w kościele. To świetnie ojciec Jakub, który miał teraz na mszy piątkowej w zeszłym tygodniu, która była taką rocznicową 25-lecia Adonai mszą, on miał kazanie i to właśnie powiedział tak, że ja się wszystkimi kończynami pod tym podpisuję, że to Adonai tak jest w sumie rozwykła, taka jak dziesiątki wspólnot. I myślę, że to tak jest. Że to jest to miejsce, gdzie człowiek przychodzi, przypomina sobie tak naprawdę, kim jest. I co jest istotą jego życia. Że w tym takim całotygodniowym pędzie, w tym takim aktywności tej życiowej, gdzie się różne rzeczy dzieją, nagle jest zawsze co tydzień o tej samej porze miejsce, gdzie można w spokoju, w ciszy spotkać się z Panem Bogiem. Wyjątkowe miejsce, bo miejsce, gdzie są jeszcze inni ludzie, miejsce, gdzie okoliczności tego miejsca, czyli też to, co fizyczne, sprzyja skupieniu, sprzyja spotkaniu z Bogiem. Nie jest to, oczywiście jest tak, że my mamy mszę świętą, zaczynamy od mszy świętej, potem jest wystawienie Najświętszego Sakramentu zawsze, w tej chwili w piątki. Kiedyś tam było jeszcze inaczej, ale teraz akurat tak to wygląda. I znaczy nie jest to świętowaniem niedzieli, ale jest to właśnie to jeszcze takie dodatkowe miejsce i moment dodatkowy czas, który po prostu prostuje nasze myślenie. I to jest czas, kiedy po prostu Bóg może w nas działać, czyli może nas z tego całego tygodnia, może nas tam poobskrobywać i może nam pokazać, no kolego, tutaj to żeś coś tam ten, a to już zapomniałeś, co zrobiłeś w środę, no to ja ci przypomnę, no i weź popatrz na to. Także to jest no, takie źródło, nie? Z którego można czerpać siły na następny tydzień, czyli takie ładowanie akumulatora też, nie? Takie nabieranie sił, a jednocześnie przypominanie sobie tak naprawdę, kim się jest, żeby się nie pogubić.

0: czy Bóg był obecny w wyborze żony?
1: W wyborze żony, tak?
0: No bo skoro nie zakon, no to ja rozumiem...
1: To znaczy, ja nie robiłem takiego wyboru, że no jeżeli nie zakon, to w takim razie będzie małżeństwo. Nie, bo nie miałem dziewczyny. I to nie było takie założenie. To znowu wyszło samo, niejako. To wyszło niejako samo i też okoliczności tego, które może nie są aż tak istotne, żeby tutaj o nich szczegółowo mówić, ale wystarczy powiedzieć, że okoliczności były takie, że sam byłem zadziwiony. I na pewno też Pan Bóg w tym palce swoje maczał. I ja jestem przekonany, że jeszcze jak patrzę na to teraz, na ten czas, jestem przekonany, że jeszcze nie skończył. To znaczy, jeszcze mamy coś do zrobienia.
0: A skąd pewność, że Pan Bóg maczał w tym palce?
1: No myślę, że nie będzie nadużyciem, jeżeli powiem, że... Bo to moja żona właśnie też teraz na rekolekcjach powiedziała publicznie, że ją poderwałem na Ojcze Nasz. To tym się to wystarczy. No. Nie ma sensu wchodzić w jakieś tam szczegóły, bo to się działo w czasie. Ileś tam czasu trwało to nasze takie, powiedzmy, dostrzeżenie się w życiu w gronie znajomych. Natomiast i dla mnie to miało takie znaczenie, i dla mojej żony to miało znaczenie właśnie wyraźnie związane z obecnością w tym Boga, który jakoś nas dotknął.
0: Czy sakrament w życiu tej pary mężczyzny i kobiety jest ważny? Twojego małżeństwa. Sakrament, obecność Boga.
1: Ja myślę, że od tego się zaczęło. Od tego się zaczęło. I gdyby nie obecność Boga, to by nas nie było. Nie byłoby tego małżeństwa i no, nie byłoby. No, nie było, ono by nie powstało i by się nie utrzymało.
0: Skąd taka pewność?
1: No, z wiedzy, którą posiadam, z naszych przeżyć, z tego, jak wyglądało nasze życie do tej pory i z tego, że jesteśmy cały czas razem. Sądzę, że... Znaczy, też, no to też trzeba powiedzieć, my nie jesteśmy takim małżeństwem, które by w jakiś właśnie taki aktywny sposób wspólnie się modliło, czy właśnie wdrażało jakieś wspólne przedsięwzięcia duchowe w życie. Tak nie jest. Natomiast no mieliśmy w życiu takie sytuacje, gdzie no, gdyby nie Bóg, to pewnie byśmy sobie gdzieś tam się w życiu rozeszli.
0: W jaki sposób Bóg działa w takich sytuacjach?
1: Działa nieziemsko. Ja myślę, że to jest właściwe powiedzenie, bo nie jest to poczucie, znaczy nie działa przez poczucie odpowiedzialności, czy poczucie tego, że się zobowiązałem do czegoś, czy poczucie tego, że co by ktoś powiedział, tylko daje siły na to, żeby przebaczać, żeby rozumieć drugą osobę i żeby trwać obok. I ja myślę, że rozumiem. Znaczy, to jest chyba najważniejsze, żeby właśnie siły do tego, żeby starać się rozumieć i też odczuwać to, co ta osoba może odczuwać. I starać się w tym jakoś uczestniczyć. Nawet jeżeli to jest nieudolne, nawet jeżeli się tego do końca nie jest w stanie zrozumieć, tak po ludzku, to siły do tego, żeby chcieć to zrobić.
0: Czyli trudne są sprawy między kobietami i mężczyznami.
1: No łatwe na pewno nie są, aczkolwiek jeżeli Bóg w tym jest, to można przez to przejść chyba obronną ręką.
0: w jaki sposób pielęgnujesz tę relację z Bogiem, tak w takiej codzienności najprostszej?
1: Ja jej nie pielęgnuję. Znaczy to, ja myślę, że to jest ważne, że dla mnie problemem jest modlitwa, dla mnie problemem jest zwracanie się do Pana Boga. Problemem dla mnie są różne tradycyjne formy modlitwy i to jest takie zmaganie, które mi towarzyszy całe życie. Dlatego chyba mogę powiedzieć, że ja tego nie pielęgnuję. To na pewno jest tak, że to Pan Bóg pielęgnuje i On mi daje. Jeżeli już mam taki czas, że się modlę, że jest piątek i jest taki czas w tygodniu, że akurat pomyślę o Bogu, to On wtedy mi daje siły, daje mi zrozumienie pewnych rzeczy, pokazuje mi to, w jakiej ja jestem kondycji. I to naprawdę jest tak, że po prostu mi cały czas coś daje. I w sensie materialnym, i właśnie w sensie duchowym. I ja sobie z tego do pewnego momentu nie zdawałem sprawy, że to tak jest. Tylko jak dochodziłem do momentu takiego, że liczyłem, no już tyle nagrzeszyłem, tyle złych rzeczy zrobiłem, że trzeba pójść do spowiedzi, no to wtedy sobie szedłem do spowiedzi i potem było, no dobra, to teraz właśnie jeszcze raz, czyli to jest ten taki przykład tego właśnie młynka, prawda, że tam upadam, powstaję, ten i tak w sumie nic się nie zmienia. To było dość długo, było tak. Natomiast w tej chwili jest w ten sposób, że ja widzę i wiem, bo tego doznałem w swoim życiu, że to przebaczenie jest realne, że Pan Bóg daje realne siły w momencie, kiedy, nie wiem, bo też nie potrafię tego nazwać, kiedy się dojrzeje może do tego, żeby mieć te realne siły, żeby przyjąć to, co Pan Bóg daje. Może to jest kwestia tego, że załóżmy, nie wiem, za mnie ileś osób musiało się jakiś tam czas modlić, żebym ja coś zaskoczył. Ale rzeczywiście teraz wiem, że grunt to nie przeszkadzać Panu Bogu. Że jeżeli ja sam coś próbuję zrobić i podejmuję, i było tak, że podejmowałem tę decyzję, że teraz to ja właśnie już będę taki w porządku i to zrobię, tam to zrobię i tak dalej. Tak chociażby z modlitwą. Ja miałem w życiu mojej modlitwy, było tak, że miałem okresy, kiedy no dobrze, to teraz będzie brewiarz, no to łup, łup, łup, a potem to upadło. A to w takim razie teraz już się tak zawezmę, że teraz będę jakieś tam na przykład koronka do miłosierdzia, no to próba jedna, druga, trzecia, nie, jakieś tam zniechęcenie. I próbowałem swoimi siłami sobie powiedzieć, no dobrze, codzienna modlitwa o tej godzinie, tyle czasu, to i to. Gdzie tam? To po prostu nic nie wyszło z tego. I to tak samo jak w modlitwie, tak samo z jakimiś sprawami w charakteru, czy właśnie jakichś tam rządzy różnych, własnych. Dopóki nie pokazał mi Bóg, że tak naprawdę to On musi to zrobić, no to ja za każdym razem sobie zbierałem te klocki i potem się to rozsypywało. To oczywiście nie znaczy, że należy usiąść z założonymi rękoma, czy też, że ja teraz siedzę i tak ręce sobie biorę do tyłu i że to już Pan Bóg teraz działa. Nie, bo trzeba ze swojej strony zrobić wszystko, co mogę. I staram się zrobić wszystko, co mogę. Natomiast no najważniejsze, żebym mu nie przeszkadzał. Znaczy, jak widzę już, że zaczynam przypisywać Panu Bogu jakieś moje pomysły, to znowu, na szczęście, jakimś cudem Pan Bóg daje mi takie tą wiedzę, że oho, nie przesadzaj mi raz, spokojnie, wycofaj się. Zaczynasz po prostu sam wmawiać Panu Bogu, że to On sobie wymyślił, że właśnie teraz to powinieneś robić, nie?
0: W takim razie On jest jak z tej opowieści wynika, że on cały czas o ciebie zabiega, że tak, a może tak, a może nie. Kto to jest? Kto daje ci środowisko, daje ci sytuacje, które sprawiają, że to, co się wokół ciebie dzieje, tak zasadniczo cię nie przekracza, tylko właśnie daje jakoś tam normalnie funkcjonować. Kto to jest?
1: Ja myślę, że na pewno mogę powiedzieć, że ja tak rozumiem, że znaczy ja Boga rozumiem jako ojca i w takim znaczeniu jako tatę, jako kogoś, kto że ja się czuję wolny w tym wszystkim, co robię. Znaczy ja wiem, że ja mogę mu w każdej chwili powiedzieć, weź, nie trój, no daj mi spokój. I ja mam tą wolność, ja ją czuję, a jednocześnie widzę, że tak naprawdę to on po prostu czeka obok i jest w każdej chwili gotowy, żeby mi pomóc, żeby mnie wesprzeć w czymś. I zresztą, no, ja tak wracam co jakiś czas do tego, że rok temu pewne rzeczy mi się otworzyły i zaskoczyły po długim czasie starań. I to jest trochę tak, jakbym był otoczony takim jakimś niewidocznym płaszczem, który mnie chroni przed złem, który powoduje, że o ile tylko ja nie zrobię sam czegoś głupiego, nie wymyślę, albo sam nie wiem, nie pójdę w niewłaściwym kierunku, to po prostu to jest no, stała ochrona. Tak, znaczy to jest odpowiedź na to moje sprzed tych 20 paru lat, na to moje, że ja ci się oddaję. Znaczy to jest chyba tak, teraz uogólnię znowu, bo cały czas przechodzę do uogólnienia, ale to chyba rzeczywiście jest tak, że Pan Bóg, jeżeli my Mu mówimy, no dobrze, to ja jesteś moim ojcem, wierzę, że Ty mnie zbawiasz, to znaczy On po prostu wtedy tego człowieka i mnie w tym momencie, ja to widzę i doznaję to na co dzień, nie zostawi. Znaczy nie na tej zasadzie nie zostawi, że nie da spokoju, tylko na tej zasadzie nie zostawi, że nie porzuci, że będzie zawsze obecny. I tak naprawdę też ja to zrozumiałem, że ja porzucam Pana Boga tak naprawdę. Ja Go porzucam. I to w zasadzie codziennie Go porzucam. Po czym jak się orientuję, że właśnie Go porzuciłem, bo coś mi tam zrobiłem nie tak, to widzę, że nagle on stoi i czeka, nie? Czyli znaczy inicjatywa jest ważna, moja, ale po prostu ona musi być mądra, znaczy ona musi być taka, że znaczy się tego uczę cały czas w tej chwili też, żeby potrafić właśnie zrobić ze swej strony wszystko, co ja mogę, to wszystko to, co jest w mojej mocy i zgodne z moimi umiejętnościami, czyli wszystko to tak zorganizować ten, ale żeby zostawić Panu Bogu w tym miejsce, żeby to nie było tak, że ja Panu Bogu powiem, no dobra, to teraz Ty zrobisz to i to, prawda? Czyli żebym potrafił, to jest cały czas rzeczywiście trudne. Czasem mi się to udaje, czasem mi się to nie udaje, ale żebym potrafił, jak on zaczyna coś zmieniać w tym moim misternym planie, żebym po prostu potrafić to zobaczyć. No. I jak na razie wydaje mi się, że tutaj znowu Pan Bóg się tak mną opiekuje, że pozwala mi to w najgorszym razie w ostatniej chwili zobaczyć, że tak jest.
0: W jaki intencji się pomodlimy teraz?
1: Ja bym chciał, żebyśmy się pomodlili w intencji moich synów, Janka i Piotrka, bo to jest taka intencja, z którą ja cały czas jakoś chodzę, szczególnie Janek ma 17 lat, Piotrek 14, to jest ten wiek, kiedy kiedy no, trzeba ich wspierać. I w ich intencji szczególnie, ale chciałbym, żeby to było, żebyśmy się pomodlili w ogóle za młodzież. Za młodzież w tym wieku dojrzewania, dorastania.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie.
1: Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Mirosław Orzechowski. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

0: Tylko słuchajcie, ja zobaczyłem, jak dojeżdżałem tego szalone, zobaczyłem tam kościół. I ja tam poszedłem, odszukałem ten kościół, odszukałem, patrzę, nie ma żadnych obrazów, jest figurka Matki Boskiej, uklękłem tam przed tą figurką i powiedziałem tak, mateczku, błagam cię, kochana, na końcu świata jestem, ta udręka za mną, błagam cię, nieszczęście sprowadziłem na swoją rodzinę, chroń mojego syna, błagam cię, chroń mojego syna od złego, proszę cię, poprowadź.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Wyobraź sobie, nawracam się, stoję sobie w centrum, wiesz, Warszawy, podchodzi do mnie koleżka, znam go, rozumiesz, co chodzi, ja mówię, nie rozmawiam z tobą, wyjmuję różaniec, wiesz, co chodzi, on taki zdziwiony, odchodzi, mija 5 minut, podchodzi, taki 1,95 m wzrostu chłop, mówię, nie no, Szymon, były klient, wiesz, co chodzi, bardzo dużo amfetaminy w życiu zabrał ode mnie, podchodzi do mnie, go biorę na bok, mówię, słuchaj, Szymon, nie rozmawiam z tobą. Pokazuję mu to, bo nie umiem z nim rozmawiać, nie? Pokazuję mu różaniec. A on wyciąga z kieszeni swój i mówi, zniknął mi 2 lata temu z oczu. Wyjmuje swój różaniec, mówi, gdzie, a ty myślisz, że gdzie ja byłem 2 lata? Słuchaj, wiesz, także no nie było łatwo mu tego powiedzieć, ale się zgraliśmy. Słuchaj, czy jest łatwo? Wyobraź sobie taką sytuację, wracam z rekolekcji, z takich rekolekcji, przed którymi zostałem wyrzucony z Caritasu, że tak powiem, ze ośrodku dla bezdomnych, tak? Ale jadę na te rekolekcje, wiesz, w ogóle moje rzeczy gdzieś jeżdżą po Warszawie, jadę na te rekolekcje, głoszę tam i mówię, że jestem najszczęśliwszym bezdomnym w tym kraju. Wiesz, taką drogę wybrałem. I słuchaj, wracam po tych 3 dniach tych rekolekcji, że najszczęśliwszy człowiek na świecie, w ogóle, wiesz, głoszę na chwałę Pana Jezusa Chrystusa. Wracam, no i nie mam gdzie się zatrzymać i u tego Szymona się zatrzymuje. Wyobraźcie sobie tego pierwszego dnia, tej pierwszej nocy u niego, mu się tam, wiesz, coś zaczyna walić, kłótnia z dziewczyną, przy okazji od razu dzwoni do niego przyjaciel od melanżu, tak? I to wszystko się odbywa w momencie, w którym ja się tam sprowadzam. Sprowadzam się razem ze swoimi rzeczami, ze swoim obrazem Matki Boskiej. No i dobra, słuchajcie, jest pierwsza w nocy, druga w nocy. Ja tam się modlę, odmawiam sobie różanie, dziękuję ci Panie Boże za wszystko, za to, że mam gdzie się zatrzymać, mam gdzie mieszkać. No i jakoś zacząłem się modlić za tego Szymona, tak, za tego mojego kolegę, no bo myślę sobie, kurczę, co się z nim dzieje, że on upada, tak niby chce wrócić i modlę się za niego, tak, żeby go ten zły zostawił. I nagle słyszę, słuchajcie, nagle słyszę, jak tam coś się zaczyna dziać. Odsuwam drzwi od jego pokoju. Szymon demoluje całe swoje mieszkanie. W szale rzuca. Nie, wiesz, w ogóle nie wiem, nie wiadomo, co się z nim dzieje. Ten kolega przestraszony. Słuchajcie, lecę po mateczkę, lecę po ten obraz Matki Boskiej, którą na schodach zostawiłem. Biorę ten obraz, daję mu i mówię, tym sobie rzuć. On usiadł i się uspokoił. Siedzi i myśli. I nagle w tym momencie wstaje, słuchajcie, i mówi, dlaczego wszedłeś w to bez zadawania pytań? Dlaczego bez żadnych wątpliwości? Aż mnie zatkało, mówię, że się nawróciłem. Bez żadnych wątpliwości, że szedłem w to, dałem się prowadzić. I tak, słuchajcie, przez 30 minut lata wściekły po tym mieszkaniu. Dlaczego? Dlaczego? Nie zadajesz żadnych pytań, nie masz żadnych wątpliwości. Dlaczego? Ja mam. Odpowiedz mi. Mówię, chcesz, to ci odpowiem. Ten drugi kolega jego przyłącza się do niego.

Wiesz, czy łatwo jest być nawróconym przestępcą? Więc to na pewno wspaniałe uczucie. Wiesz, być nawróconym, czuć się kochanym, czuć się szczęśliwym. Odnalazłem swój skarb. Słuchaj, prawdziwą receptą na szczęście jest kochać i być kochanym. A receptą tą jest Jezus Chrystus. No, w jakim domu? No, wiesz, to był taki... Ja pamiętam, jak dorastałem, to były lata 90, tak? 88, 92, to pamiętam ten okres, kiedy ja właśnie już tak dojrzewam i mój ojciec był moim katem. Był moim katem, bił mnie, terroryzował, ja się go strasznie bałem, wiesz co? Ja pamiętam, tak jak każdy ma jakieś tam swoje ulubione zabawy, zajęcia, to ja miałem uciec, schować się w budzie, schować się w szafie, być sam. Miałem uczucie lęku cały czas. Wysłuchaj, mój ojciec niestety umarł śmiercią tragiczną. Miałem 12 lat, przewrócił się w domu na szybę i wykrwawił się na śmierć na moich rękach, wiesz? To była taka trauma, że zmutowałem się przeciwko wszystkiemu totalnie. Zacząłem, wiesz, wtedy trenowałem boks, trenowałem, biłem się i trenowałem. Na tym polegało moje życie, zamknąłem się w sobie i w ten sposób dorastałem, rozumiesz? Słuchaj, ale w którymś momencie mojego życia, kurde, byłem bardzo silny, tak? Dobrze się biłem, takie tam rzeczy. No i tak się już zaczęło, wiesz, szedłem po trupach, że tak powiem. Był taki moment, że ja miałem 17 lat, jak pierwszy raz ukradłem, 18 lat, jak pierwszy raz napadłem człowieka, tak? W wieku 19 lat najłatwiej było handlować narkotykami. Wiesz, jak handlujesz narkotykami, to w tamtych czasach, to wiesz, masz kolegów, jesteś, wiesz, ktoś w dodatku przypakowany, mnóstwo siły, dobrze się bijesz. Rozumiesz? No, chyba chciałem tą pustkę czymś wypełnić, ale wypełniłem nie tymi wartościami, co trzeba. No to życie trwało do... przez 15, prawie 16 lat, dopóki się nie nawróciłem, stary, bo całe, że ja nic innego nigdy w życiu nie robiłem, ja nie umiem pracować, nigdy nie, ja mam chyba jedną czy dwie składki emerytalne, wyobrażę sobie, ja mam 36 lat, bracie. Słuchaj, to odpowiedź na to pytanie będzie dosyć skomplikowana. Wyobraź sobie, że ja już jestem po rozwodzie, próbuję już trzeci rok z rzędu naprawdę zmienić swoje życie, ciągle upadam, masakra w ogóle, jakiś koszmar. I trafia do mnie mój syn. Moja była żona miała problemy wychowawcze z moim synem, także w którymś momencie on miał 8 lat, złapał nóż, powiedział, zostawcie mnie w spokoju. I słuchajcie, trafia do mnie syn. Ja mówię, ja, to będzie to. To będzie to. Trafia do mnie syn. Słuchajcie, w ogóle go nie chcieli do szkoły przyjąć. I wyobraźcie sobie, cały rok szkolny, jak on był ze mną, byłem najszczęśliwszym, najwspanialszym człowiekiem na ziemi. Myślałem, że wiesz, że to jest to. No tak, tylko że ja, wiesz, słuchajcie, w radzie klasy pomagałem, jeździłem na wycieczki, rodzynek byłem w klasie podobno, wiesz, co chodzi, no, zawsze na wywiadówkach mówią rodzynek. No i tak, ja odbierałem syna, zaprowadzałem go do szkoły, odbierałem go, odstawiałem go o 15, a później handlowałem narkotykami, tak? Wiesz co chodzi, robiłem swoje, jakich ludzi ja do domu wpuszczałem, no to jest w ogóle wstyd, jak wstyd się do tego przyznać. Ale słuchajcie, jestem przez rok najszczęśliwszym rodzicem, tak? Zakłamanie, obłuda, takie rzeczy. I koniec roku, czerwiec, dostaję cynk, że będzie policja, bo tu wjechali, tam wjechali, będą u mnie psy. Słuchajcie, ktoś ode mnie czegoś nie wziął, ja z tym wszystkim na bazie zostałem. Ja o 3 w nocy miałem się wszystkiego popozbywać. Ja usnąłem w ubraniu. Mój syn zawsze stawał o 6:30. I pamiętam jeszcze jak dziś, tata, policja biegnie na górę. Ja się zerwałem, ośmioryglowe drzwi, wszystkiego się pozbyłem. Wiesz, chodzi, automat działa, wiesz, przygotowany całe życie byłem. Słuchajcie, otworzyłem im, przemaglowali mnie na tej komendzie w ogóle. Jak ja stamtąd wyszedłem, koszmar, udręka wróciło. Wiesz, wcześniej 3 lata naprawdę chciałem zmienić swoje życie, coraz bardziej upadałem. Wiesz co? I to był czerwiec, lipiec, w sierpniu nie wytrzymuję, nie wiem, co z sobą zrobić. Biorę syna, czekaj tu, synu. Wchodzę na spowiedź do księdza. Taką spowiedź nie umiałem się spowiadać. 4 oczy, nie? Słuchajcie, ja mu mówię, że to się dzieje w moim życiu, on mówi, że chce je zmienić, on mówi, no, żyjesz w kręgu zła, wiesz, że się z tego nie wyrwiesz, musisz zrobić ciach, koniec, ja pokrótce powiem, nie? Ciach, koniec. Ja mówię, ale ja bym chciał być uczciwy, znaczyć, może ja będę powoli się z tego wycofywał, ja nigdy nie pracowałem. On mówi, nie, ciach, koniec, słuchaj, na pokutę masz Pismo Święte kupić za uczciwe pieniądze i swoje nowe życie zacząć naprawdę za uczciwe pieniądze, kapitał początkowy na swój biznes, bo tam jakiś pomysł mam, też zarobić uczciwie, nie możesz z pieniędzy narkotyków, z porwania, z kradzieży, z tych pieniędzy budować przyszłości swojej rodziny, tak, zakładasz rodzinę, porywasz na przykład człowieka, bo sprzedajesz kilogram narkotyków i ja zarabiam 2000, jadę swojemu synowi kupić Lego.
Wysłodzi, no nie, tak być nie może. I słuchajcie, on mi zadał tą pokutę. Ja wyszedłem, bo ja przyszedłem tam, w ogóle wyjdę ze spowiedzi, tak jak słyszałem, będę lekki, będzie wszystko.

0: dobrze. Nie, słuchajcie, kochani, przez tydzień było może tak dobrze. Próbowałem kupić Pismo Święte za uczciwe pieniądze. Najpierw zdobyć uczciwe pieniądze, bo problem przyszedłem takie siostry swojej. Mówię, słuchaj, daj mi zarobić u ciebie w ogrodach stówkę, nie? Proszę, bo szukałem Pisma Świętego w Empikach, w takich sklepach, taki, no, bez sensu w ogóle. Po tygodniu rozmyło mi się. Po tygodniu mi się rozmyło, a po dwóch wróciła udręka. Wróciła do tego stopnia, że to był, patrzcie, sierpień, wrzesień, październik, listopad, w grudniu, w moje urodziny, 13 grudnia, zobaczyłem tych ludzi, z którymi ja się bawiłem, ja nie wytrzymałem. Słuchajcie, ja na drugi dzień ze łzami w oczach poszedłem do dyrektor szkoły. Wie pani dyrektor, wie pani, dlaczego syn jest u mnie? Wiem, panie Mariuszu, problemy wychowawcze, jejku, ale pan jest takim wspaniałym ojcem. Oliwier wygrywa olimpiady matematyczne, jaki on jest zdolny. Wie pani dyrektor, ja jestem przestępcą, ja handluję narkotykami, ja już dłużej tak nie mogę, dziecko musi wrócić do matki. Ja nie dam rady, ja nigdy uczciwie nie pracowałem, ja w każdej chwili może mnie policja wyciągnąć na oczach syna. Ja już dłużej tak nie mogę. Słuchajcie, i w tym momencie prosto z tej, wychodząc z tej szkoły, ominę jeden wątek, spotykam, zapłakany taki, spotykam siostrę zakonną, siostra Amadeusza. Słuchajcie, ja jej wszystko powiedziałem, co się w moim życiu dzieje. No, na tym poprzestanę, bo później ta sytuacja z siostrą zakonną wraca. Słuchajcie, Dziecko wróciło do matki i ja zacząłem prostować swoje nowe życie, tak? Po 3 miesiącach spotkałem dziewczynę. Słuchajcie, no, to była dziewczyna też z szemranego towarzystwa. Nim się zorientowałem, nie minął rok, znowu miał około 50 kg narkotyków na rynek, prowadziłem znowu udręka, znowu wszystko, po co syna oddawałem, po co to wszystko. Słuchajcie, ja tak postanowiłem zmienić swoje życie, że ja oszukałem wspólników. Napadłem na wspólnika i się zerwałem na Grand Canary. I się zerwałem na Grand Canary, tam naprawię swoje życie. A tam Sodoma i Gomora, słuchajcie, seks, narkotyki, dyskoteki, imprezy, gdzie ja trafiłem w ogóle z gryzota, nie, po 3 tygodniach wracam do Polski. Wracam do Polski z moją dziewczyną byta, z którą rozstałem się po roku, gdzie to była patologia w ogóle, ten związek toksyczny totalnie. Mówi, chodź, pójdziemy do pracy, ty uczciwie, ja uczciwie, będziemy pracowali, wynajmiemy sobie mieszkanko. Wiecie co, ja wróciłem, 2 tygodnie trwał na związek, słuchajcie, z powrotem, hazard, narkotyki, znowu to robię, mimo jest spalone, mam opcje z jednej strony, to ja z drugiej strony zaczynam się rozkręcać. Słuchajcie, wiecie co, z powrotem udręka, gryzie mnie wszystko, co ja ze swoim życiem robię. Już jestem tu w Polsce chyba bodajże drugi czy trzeci miesiąc po powrocie z tym Grand Canary. Mówię, wyjeżdżam do Francji, koniec. Ja wyjeżdżam do Francji, ja już więcej się tu nie pojawię. Dwa dni przed wyjazdem z Francji odezwałem się do swojej byłej żony. I oni w ogóle byli w szoku wszyscy, gdzie ja zniknąłem w ogóle. Słuchajcie, okazało się, że ja nieszczęście na swoją rodzinę ściągnąłem. Była próba porwania mojego syna. Mój syn w ogóle ma koszmary, nie śpi po nocach, z krzykiem się budzi. W ogóle to, co mi moja była żona pokryła, mu się spotkaliśmy, bali się ze mną spotkać nawet. To, co oni mi powiedzieli, ja nie mogłem przestać o tym myśleć. Słuchajcie, ja dojechałem do tej Francji i taki zdołowany tym wszystkim, że myśląc tylko o sobie, nieszczęście ściągnąłem na swoją rodzinę. Mój dom rodziny też był nękany i to dziecko. Słuchajcie, ja zobaczyłem, jak dojeżdżałem tego szalony, zobaczyłem tam kościół. Ja tam poszedłem, odszukałem ten kościół, odszukałem, patrzę, nie ma żadnych obrazów, jest figurka Matki Boskiej, uklękłem tam przed tą figurką i powiedziałem tak, mateczko, błagam cię, kochana, na końcu świata jestem, ta udręka za mną, błagam cię, nieszczęście sprowadziłem na swoją rodzinę, chroń mojego syna, błagam cię, chroń mojego syna od złego, proszę cię poprowadź. Co się dzieje dalej? Słuchaj, dalej to będzie tak. Słyszałeś o tym, że Bóg stawia ludzi na drodze. Działa poprzez ludzi, działa poprzez słowo, sytuacje. No i tak się zaczyna dziać. Słuchajcie, tak od momentu, w którym poprosiłem Matkę Boską, żeby chroniła mojego syna, ja gdzieś tam 8 miesięcy temu strasznie mi plecy bolały. Po znajomości poszedłem do takiego naprawdę jednego z najlepszych specjalistów w kraju. Mówi, że mam kręgozmyk, mówi, za 8 miesięcy będziesz miał operację. Ale wiecie, ja dbałem o siebie, nic mi nie dokuczało, pomyślałem sobie, że tam już będę we Francji, zadzwonię, przełożę tą operację. I wiecie co? Ledwo wróciłem chyba pierwszego czy drugiego dnia z tego kościoła. Codziennie tam mnie ciągnęło. Szedłem te 5 kilometrów tego kościoła na rynek i nagle chlast. Strasznie mnie zaczęło z powrotem boleć kręgosłup. Noga mi drętwiała, nie mogłem wytrzymać. Nagle sobie zdałem sprawę, że po raz kolejny ząg, że ja przecież z bólu nie wytrzymam. Jak ja mam tutaj iść do pracy? Tutaj jeszcze za 2 tygodnie mam iść do pracy, bo tak sobie wyjechałem wcześniej, żeby sobie to odpocząć. Hajs też już mi się kończy, nie? No masakra w ogóle. Wyobraźcie sobie, że 5. czy 6. dnia tam pobytu w tej Francji nie stwierdzam, że ja nie dam rady. Nie, codziennie ten ból, to wszystko, wracam do Polski. Wracam do Polski. I teraz Bóg zaczyna stawiać tych ludzi na drodze, tak? Słuchajcie, ja chciałem jeszcze szybko do tej Ameryki, chciałem zaoszczędzić pieniądze, chciałem wrócić do Polski na koszt państwa, tak? No to szybko do Paryża, do ambasady. To jest najśmieszniejsze. Moja była żona prowadzi mnie tak przez Paryż, nie? Przez telefon, nawiguje mnie, że trafiam na polski kościół, słuchajcie. Słyszę Polaków, coś. To jest pierwsza msza, na której jestem od wielu, wielu lat. I pamiętam tam, słucham tej mszy, chyba pierwsze kazanie, które do mnie trafiło, było o kobiecie kananejskiej, która jest poganką, tak, i prosi tam Boga o pomoc bodajże przy swoim synu czy córce. I Jezus tam tak jakby w imieniu Izraelitów jej odmawia, ale w końcu mówi, zaprawdę powiadam ci, twoja wiara jest wielka. I no, znacie tą historię. Słuchajcie, okazuje się, że ambasada w niedzielę jest zamknięta. Ja muszę tam przetrwać, tak? Do następnego dnia do 8 rano. Fajni ludzie w dzień, w ogóle ci Polacy, ci co chodzili do kościoła wieczorem, z mory powychodziły najgorsze, takie wiecie, polskie zagubione dusze, że tak powiem. Bałem się, że mnie okradną i w ogóle. Ale dobrze, słuchajcie, na drugi dzień załatwiam sobie ten bilet w tej ambasadzie, wsiadam w autokar, jadę tym autokarem i na granicy Polska, Niemcy, Francja, przepraszam, wchodzą młodzi ludzie i jeden z tych ludzi siada obok mnie i coś tam rozmawiamy, po co ja tam byłem, tam w ogóle takie tam rzeczy, ja się pytam, co oni tu robią, oni byli na jakichś rekolekcjach i zaczyna się rozmowa, strasznie, Piotrze, na ten kościół, gdzie tu miejsce dla takich ludzi, i cisnę po tym kościele, mówię mu, temu młodemu człowiekowi, że byłem na spowiedzi 2 lata temu, Pismo Święte dostałem na pokutę, stary, było jeszcze gorzej i w ogóle jakoś tak się otworzyłem, powiedziałem mu właśnie, że i syna oddałem, że próbuję zmienić to swoje życie, ciągle wszystko się wali i takie tam sprawy, słuchajcie, tak jechaliśmy sobie chyba razem, już nie pamiętam, z 10 godzin dojeżdżamy do Polski, tak? Dojeżdżamy do zachodniego, biorę swoje rzeczy, jeden wątek tu ominąłem specjalnie na antenie, ale powiem dalej, co się dzieje. Jesteśmy na tym zachodnim, ja idę na ten zachodni, rozglądam się, tam biuro Aurora, z kimś się tam umówiłem, ktoś w związku z tą próbą porwania mojego syna się ze mną skontaktował, słuchajcie, tam czeka na mnie 2 agentów CBŚ. I oni idą w moją stronę i nagle biegnie ten człowiek do mnie taki, wiecie, zalatany, coś trzyma w ręku i mija jednego psa z bara, bach, podlatuje do mnie, trzymaj, to dla ciebie. To dla ciebie. I ja w ogóle lecę, bo mi autobus ucieknie. Ja stoję, tak, dochodzą do mnie ci policjanci. To było Pismo Święte, owinięte w chustę, z pomponami, tak pięknie zawinięte, rozumiecie, skarb czyjś, z takimi pomponami, taka, wiecie, jakby izraelska chusta, ale nie taka, jak miał ten Arafat, tylko naprawdę, to był jego skarb. I daj mi to Pismo Święte. Słuchajcie, ci panowie mnie dwaj zawijają, tam ze mną rozmawiają, próbują mnie przekonać do pewnych spraw. Słuchajcie, ja mam za 5 dni operację kręgosłupa w szpitalu i umawiałem się ze mną, że 4. dnia, dzień przed tą operacją, do mnie przyjadą. Ja, będąc skitrany w hotelu, otwieram to Pismo Święte, tak? Po drodze zobaczyłem kościół. Pamiętam, po drodze zobaczyłem kościół, mówię, wejdę do niego, ale nie chce mi się tu co zrobić. Otwieram Pismo Święte, a tam taki fragment. Zobacz, jak mróweczka się uwija, jak pszczółki coś tam pracują, a ty, leniu, leżysz i wstrząsnęło mnie. I słuchajcie, ja tak zacząłem czytać to Pismo Święte i coś się zaczęło ze mną dziwnego dziać. Słuchajcie, czwartego dnia przyjeżdżają po mnie, zawożą mnie do prokuratury, ja mówię nie. Nie będę mówił pokrótce, co jest grane, zawożą mnie do tego naczelnika, razem z tymi innymi, ten prokurator mnie wysyła. Tam też im mówię nie, to co zrobisz? Jak wyjdziesz ze szpitala, będziesz połamany cały i w ogóle. Ja mówię, jak to co zrobię? Zadzwonię po policję, przyjedzie policjant, uderzę go w głowę, zamkną mnie na rok do więzienia, tam kręgosłup mój wyzdrowieje i z powrotem jadę za granicę. Tak głupiego myślenie, to ja tak naprawiam właśnie, słuchajcie, swoje życie. I pamiętam, wyszedłem od nich, pierwsze co doszedłem do bazyliki. Do bazyliki na Pradze i pamiętam tam o 15:00 księdza zobaczyłem, coś już mnie ciągnie, tak? Księdza zobaczyłem i on tam daje go bolesnej męki, mówię, za ile ten ksiądz wyjdzie, no długo będę tutaj czekał, nie? I tam już sobie siedziałem przy tym Najświętszym Sakramencie, jeszcze sobie nie zdając sprawy, co się dzieje ze mną. No ale słuchajcie, nie doczekałem się, pojechałem do hotelu, wziąłem swoje graty, pojechałem do szpitala. Pamiętam, jestem w szpitalu, na korytarzu patrzę, kaplica. Kaplica, nie? Mówię, dobra, słuchajcie, jest ta kaplica, jestem w pokoju, zostawiam swoje rzeczy i mówię do tych ludzi, gdzie tu jest ksiądz? Potrzebuję księdza. Jak Boga kocham, wychodzę na korytarz, patrzę, już idzie ksiądz, spowiada ludzi. I wziąłem go na bok. Słuchajcie, wyspowiadałem mu się ze wszystkiego, wszystko mu powiedziałem, on do mnie mówi, no, wiesz, że ty się nawracasz, tylko jeszcze o tym nie wiesz? Mówię, jak to? No, próba zmiany życia, to wszystko, co mi powiedziałeś, ty jeszcze tego nie wiesz. Słuchajcie, po tej spowiedzi naprawdę czułem się wspaniale, z tymi ludźmi dobrze mi się rozmawiało. Codziennie byłem w kaplicy, codziennie, dzień w dzień, dzień w dzień. Taki starszy pan mówi, wiesz co? Żona mówi, do żony mówię, wezmę dwa. A nie, ona mówi, po co? No bo zgubię albo co? I daje mi różaniec, dał mi różaniec, tak? Ja sobie myślę, kurde, ale numer, mam różaniec. Ja jeszcze nie wiedziałem, do czego on służy. Wijałem sobie go wokół ręki, miałem to Pismo Święte, chodzę sobie do tej kaplicy, nie zwróciłem uwagi, co się ze mną dzieje. Słuchajcie, pamiętam czwartego dnia, cztery dni przed wyjściem, już po operacji byłem strasznie obolały, mówię temu księdzu, spowiadam się mu drugi raz, że napadę na tego policjanta i takie, takie rzeczy zrobię. O, on taki biedny, bezsilny, żebyście widzieli wyraz jego twarzy. Nie rób tego, proszę cię. Ja mówię, nie mam wyjścia, nie mam gdzie się podziać. Moje życie to ruina, tak? I takie tam rzeczy. Muszę gdzieś te plecy zagoić, nie? I wyjechać za granicę. Słuchajcie, po tej spowiedzi jeszcze podszedł do mnie taki pan, taki starszy, miał chyba z 55 lat. Starszy mówi, słuchaj, wszyscy mówią, że do domu jadą, że o sobie, o swojej przeszłości, o wszystkim. Nie, a ty nic nie mówisz. Ja mówię, słuchaj, bo nie chcesz wiedzieć. Aha, słuchajcie, i on tak za mną chodził cały dzień, nękał mnie w ogóle. Dobra, słuchaj, nie jestem tym, za kogo mnie masz, rozumiesz? Całe życie handlowałem narkotykami. Jestem przestępcą, rozumiesz? W dniu, kiedy będę stąd wychodził, napadę na człowieka. Trzymajcie się ode mnie z daleka, rozumiesz? Nie chcę, żebyście mieli przeze mnie kłopoty. A on mówi do mnie, nie, nie zrobisz tego. Mówi, poleciał gdzieś, przyniósł mi kartkę, tam były trzy numery. Mówi do mnie, obiecaj mi, wymusił na mnie, żebym zadzwonił pod jeden z tych numerów. Nie wiedziałem zupełnie, co to jest, co to znaczy. I w ogóle, wyobraźcie sobie, minęło parę dni, już pokrótce, nie będę wam opowiadał wszystkiego. Jest ten dzień. Pierwsze, co robię, dzwonię do pani swojej kurator. Chciała mnie pani tyle razy udupić, to powiem pani, co ja teraz robię. Ja zaraz dzwonię na policję, jestem w takiej sytuacji, ja napadłem policjanta i macie. Ono, nie rób tego, rozłączyłem się. Słuchajcie, kręcę się jeszcze po tym w Konstancinie, po tym szpitalu. Wiecie, nakręcam, wszystko sobie już przygotowałem. Patrzę, ten człowiek. On tam jakieś dokumenty miał odebrać i leci, szuka. I chłopaki mówią z sali, ty szukał cię ten i ten pan. Nie, ja mówię, o kurka, ale wodna. Co się dzieje? Spotykam go na kreatorze, mówi, pamiętasz, co mi obiecałeś? Masz tutaj zadzwonić. W tej chwili obiecałeś na słowo honoru. Tak, a ja tak wyszedłem przed ten szpital. Mówię, dobra, wybrałem jeden z tych numerów, dzwonię, buszmanium, ja nie wiem, gdzie ja dzwonię, o co tu chodzi, mam wszystko gdzieś, rozumiecie, nagle dopadło mnie to wszystko najgorsze w życiu, nakręciłem się negatywnie, ono, to palec Boży, że pan dzwoni, pan przyjedzie tutaj, nie wiedziałem zupełnie, co to za miejsce, co i jak, i ona mnie ściąga, wiecie co, pan nic nie robi, żadny głupot, ja pana błagam, ja się rozłączyłem, ona zaraz do mnie odzwania, słuchajcie, i ona mnie tak ciągnęła na tą Żytnią 1, do Caritasu dla bezdomnych, słuchajcie, ja połamany, morfina puściła, blady, dojeżdżam tam, już była, ja zanim dostałem wypis ze szpitala, zostawiłem te wszystkie swoje rzeczy, tak pojechałem, nie wiem, jakoś tak palec Boży i tak ona mnie tak podstępnie ściągnęła tam. Słuchajcie, ja pamiętam, dojeżdżam, tam była godzina 16, ja byłem wrak, ja nie miałem, wiecie, to wszystko boli, ja to świeżo po operacji, ja tam dojeżdżam na tej Żytni, a ta druga pani mówi... Ja nie wiem dlaczego, ta pani tak się panem zainteresowała, ale tej pani nie ma, poszła do domu, ale kazała tu panu zostać. I musi pan tutaj zostać i czekać na nią do rana. A ja mówię, zobaczyłem, co to za miejsce, jacy ludzie, w ogóle byłem zbulwersowany, wściekły na cały świat, na wszystko. No ale nie byłem w stanie wrócić tam, byłem taki zmęczony. Położyli mnie na materacu, w jakimś tam salonie, gdzie tam widziałem telewizor był i padłem. Słuchajcie, rano ona mnie budzi, ta pani mnie budzi, bierze mnie do tego swojego biura. Ja jej mówię wszystko, że ja tutaj, ona mówi, zostań tutaj, zobacz, tu będzie ci lepiej. Nie, w życiu, moja duma mi na to, nie, nie, nie. Proszę cię, daj mi tylko kilka dni. Daj mi kilka dni, jedź po te swoje rzeczy, a później sobie możesz napadać na tego policjanta. I słuchajcie, ona taka była kochana i dobra dla mnie, tak? Kolejna osoba, którą Bóg stawia mi na mojej drodze, słuchajcie. Kurczę, wiecie, jak to tacy pracownicy socjalni potrafią działać z automatu. Ciach, ciach, następny. Ciach, ciach, następny. Dobra, słuchajcie, pojechałem do tego Konstancina i pamiętam, zadzwoniłem po Straż Miejską. Oni mnie przywieźli do tego Caritasu. Nie wywinąłem numeru. Przywieźli mnie z tymi rzeczami. Ba, musieli to wszystko nosić, bo ja nie byłem w stanie w ogóle tego dźwigać wszystkiego, tak? No i pamiętam, przyjechałem do tego kościoła, do tego Caritasu, po drugiej stronie wejścia do Caritasu, dosłownie 20 metrów jest wejście do kościoła świętej Faustyny. I słuchajcie, kochani, ja zostawiłem te rzeczy, przywlokłem, nie, poczekajcie, to był drugi dzień pobytu już tam, ona jakoś chciała, żebym 3 dni, daj mi 3 dni. Ja pamiętam, pojechałem po te graty, zostawiłem je, poszedłem do tego kościoła. Zobaczyłem księdza, poczekałem, aż msza się skończy, podchodzę do niego i taki, gdzie ja jestem, co to za miejsce, mówię, co to za kościół, jakiś stary, młody, nie wiem, co się ze mną dzieje. A on do mnie mówi, to kościół świętej Faustyny, tutaj do klasztoru wstąpiła święta Faustyna, ta święta Faustyna. Ja taki w szoku w ogóle, ach kurka, widziałem jej witraż, mówię, w kaplicy, w szpitalu, nie? Słuchajcie, dreszcze mi przeszły po plecach. Wyszedłem przed ten kościół, spojrzałem w kościół świętej Faustyny, położyłem się na tym materacu. Mówię, niemożliwe. Słuchajcie, ja wracając z tej Francji, po kolei do każdego kościoła, którego wstąpiłem, rzucałem coś do portfela. Były to obrazki ze świętą Faustyną. Wiecie co, aż mi ciary poszły po plecach. Otworzyłem ten portfel, wyjmuję te rzeczy, nie? Mówię, kurde, ale dziwne to wszystko. Tam była kafejka internetowa, wszedłem na internet, patrzę, święta Faustyna, napisała dzienniki świętej Faustyny. Jaka babka, nie? Mówię, o kurde. Na drugi dzień rano pani Ania mówi, Mariusz, mam dla ciebie łóżko na parterze, tak jakbyś chciał. Słuchajcie, ja wchodzę tam na górę, ja patrzę, a z mojego okna przy moim łóżku figurka Matki Boskiej na dole, piękny ogródek, druga figurka na ścianie klasztoru, wielki drewniany krzyż i kościół i takie piękne kwiatuszki, zielono, kolorowo, mówię, coś tu nie gra, mówię, coś tutaj nie gra. Słuchajcie, ja jeszcze bym się nie wrócił, gdyby nie coś. Słuchajcie, ja się położyłem na tym materacu, trzymam to pismo święte owinięte w tą chustę, słuchajcie, trzymam ten różaniec, trzymam sobie ten różaniec, i taki koleś nade mną leżący, co miał tam łóżko nade mną, takie to w łóżkach w więzieniu, słuchajcie, w ogóle warunki, tragedia. Schodzi, mówi, ja to idę pomedytować. To był Paweł. Pozdrawiam cię, Pawle. Złożył papiery do franciszkanów, tak? Do zakonu. Poza tym chciałem powiedzieć, taki Bóg stawia ludzi na drodze. I słuchajcie, idę pomedytować. Mówię, ej, kolego, tak pomedytować? A on do mnie mówi, o, nie widziałem, że tu spotkam takich ludzi. Ja mówię, ty, słuchaj. Wiesz, że to jest kościół świętej Faustyny? Tutaj wstąpiła do klasztoru ta święta Faustyna, człowieku. A on jak zdębiały, czekaj! W ogóle mnie nie zdają, czekaj! Pobiegł gdzieś, wrócił za chwilę i mi wręczył dzienniki świętej Faustyny. Słuchaj, ja ci mogę pokazać, Hubert? Ja mam te rzeczy tu z sobą. Mam to pismo święte, mam te dzienniki świętej Faustyny. I on mi dał te dzienniki świętej Faustyny, aż mnie zatkało. Czy mam pismo święte? Mam różaniec, mam dzienniki świętej Faustyny. I wiecie co? Ja otworzyłem te dzienniki świętej Faustyny na momencie, jak Jezus jej mówi o koronce do miłosierdzia Bożego. I ja zacząłem się uczyć swojej pierwszej modlitwy w życiu. I zacząłem czytać świętą Faustynę od początku. Łzy ze mnie leciały, jak ona była dobrą, kochającą, dobrą. I w ogóle cała ta udręka, walka duchowa, wszystko to mi przypominało, tak wiesz, analogia takie do mojej tej udręki. Każdy, kto chciał się wyrwać z tego bagna, z tego życia podłego, a nie mógł, wie dobrze, jaka to jest udręka. To jest koszmar. Coś strasznego. Ja byłem gotowy sam się dać zamknąć do więzienia, żeby się tego pozbyć. Słuchajcie, i tak się zaczęło, że ja zacząłem czytać te dzienniki świętej Faustyny i połamany, codziennie rano szedłem do kościoła i słuchałem, szczęka mi opadała, tak jakby do mnie mówił Bóg przez te przypowieści. I mówię sobie, tak, wiem, mam szansę, nowe życie. Kładłem sobie różaniec, mówię, to jest fundament mojego życia, no, wartości, dzięki temu nie upadnę. A później nam przysłyszę, no, budować na skalę, na Jezusie Chrystusie, na takim fundamencie, który się nie rozpadnie, nie rozsypie. Odnalazłem swój skarb, tak jak powiedziałem. Prawdziwą receptą na szczęście jest kochać i być kochanym. Tak, tą receptą jest Jezus Chrystus. A więc, połamany kręgosłup. Niebezpieczeństwo grozi mojej rodzinie, grozi mi. Nigdy nie pracowałem. Jestem w ośrodku dla bezdomnych. Nie mam pieniędzy, nie mam nic. Moja przyszłość szara, a ja, słuchajcie, w skowronkach. A ja w skowronkach. Ale, słuchajcie, po miesiąc czasu mojego nawrócenia, mówię, wariuję. Ja chyba wariuję, ja się modlę, ja jestem szczęśliwy, coś jest nie tak. Jest na taki fragment też w świętej Faustynie, że ona boi się, że takie złudzenia, no to ja się zacząłem bać, że to złudzenia. Słuchajcie, ja wcześniej tam jakoś tam na jakichś ulotkach zarobiłem uczciwe pieniądze przez 2 dni, nawet ledwo na nogach stojąc, dla mojego syna na buty sportowe, tak, bo gra z Niczu Pruszków. Słuchajcie, kochani, ja tego dnia, to był mecz Polska-Niemcy, pamiętam, poszedłem drugi raz zarobić drugie uczciwe w życiu pieniądze. To był na planie filmowym. Będąc tam, od razu zobaczył ktoś, że mam różaniec w ręku. Podszedł koleżka, nawrócony przestępca. No, takich ludzi zacząłem spotykać. W międzyczasie spotkałem tego mojego kolegę Szymona, tak? Słuchajcie, ale mimo, że spotkałem tego człowieka, napisałem sobie takie coś. Panie Boże, nie było mnie w kościele, nie było mnie przy modlitwie. Co ja tutaj robię? To nie ma sensu. Proszę cię, daj mi jakiś znak. Pierwszy raz coś takiego napisałem. Słuchajcie, kończy się, drugiego dnia kończy się ten plan filmowy. Idę na przystanek na Wale Międzyszyńskim. Stoi tam chłopak z dziewczyną. Chłopak ma być przyszłym księdzem. Pozdrawiam cię, Amadeusz. Słuchajcie, co się dzieje? I mówię do nich, o, byliście na planie filmowym, fajnie było, super, wy też, nie? Wchodząc do autobusu, koleżka mi wyciąga akt do zawierzenia. Jezu, troszcz się ty. I mówi, co ty wierzący jesteś? I zaczyna wnikać. I mówię, stary, ja bym ci opowiedział, co się dzieje w moim życiu, to ty byś po prostu nie uwierzył. O mój, dawaj. I taka krótka rozmowa była. Podjeżdżamy do następnego przystanku. Słuchajcie, otwierają się drzwi. Wchodzi na tył autobusu dwóch kolesi w czapkach wytatuowanych, tryknięty, nie, że tak powiem, wściekły, zaczynają iść, wyzywać ludzi, popychać, drzeć się na nich. Wszyscy się przestraszeni kulą przed nimi. Stanąłem na środku, najeżyłem się, odsunąłem tego chłopaka z tą swoją koleżanką, z tą koleżanką i mówię do nich, uważajcie, co się zaraz będzie działo. I oni idą prosto na mnie, jeszcze do babci mówią, ty stara ry, odwróć się! Wrzask, krzyk, ludzie przerażeni, ja stoję, już mam się z nimi lać. Słuchajcie, wkładam rękę do kieszeni, wyjmuję różaniec i mówię do nich tak, wiecie, co to jest? Wiecie, że to załatwia wszystkie sprawy? Jeden z nich ucieka do drzwi, słuchajcie. Ja jestem ateistą, ja się w to nie mieszam w ogóle. Ja taki dumny stoję, trzymam ten krzyż, w ogóle nie wiem, co się dzieje. A ten drugi, Tomek, nie, tak się tak patrzy tylko na ten różaniec, zabiera ten wzrok i taki skulony mówi, ja 12 lat teraz siedziałem w więzieniu, ja kocham swoją córkę, proszę cię, zapisz numer do mnie. Ja taki zdębiały, biorę ten telefon, zapisuję numer do niego, trzymam ten różaniec z całej siły, zapisuję numer do niego, jeszcze mówię, ja się zmieniłem, wy też możecie się zmienić. Otwierają się drzwi, oni wyskakują i co jest najfajniejsze, ta babcia wyjmuje swój różaniec, trzęsąc się i krzyczy, ja też mam, Amadeusz, krzyczy przyszły ksiądz. Ludzie, widzieliście, jaka moc różańca? Słuchajcie, kochani, ten dzień zmienia całe moje życie. Dlaczego? Wracając z tego planu filmowego już do domu, nie pojechałem dalej. Ludzie, tu ci kibice się kręcą, nie chciałem kusić losu, mówię, zły działa, tak? Cały czas się trzęsę jeszcze, dojeżdżam do Caritasu, siedzę na tarasie, Bóg stawia ludzi na drodze. Słuchajcie, chciałem, to dał mi znak. Słuchajcie, miałem wątpliwości, czy nie wariuję, że sam się nawracam, że tylko ja jestem na tym świecie. No, tam kim były małe sytuacje, gdzie poznałem takich ludzi, ale to nie było to. Słuchajcie, jestem na tym tarasie, opowiadam koledze, słuchaj, zamiast się bić, wyjąłem różaniec, czujesz opcję? I słuchał tego taki nawrócony przestępca. Maciej Mas, pozdrawiam cię, Macieju, mam nadzieję, że wyjdzie z tego kryzysu, w którym teraz jesteś. Słuchajcie, no i Maciej mówi do mnie tak, ej kolego, słuchaj, zapraszam cię w środę do kościoła. Mówię, słuchaj, ty mnie zapraszasz do kościoła? Mówię, to ty jesteś wierzący? Ja nigdy cię tu w kościele nie widziałem. On mówi, słuchaj, poczekaj do środy i ja ci wszystko opowiem. Także nie odmawiam zaproszeń do kościoła na takie spotkania, tak w jaki sposób daje się prowadzić. I w tym momencie jest środa. Jedziemy po drodze, w metrze mi Maciek daje swoje świadectwo, szczęka mi opada. Stoimy przed tym kościołem, pytam się, dobra, słuchaj, ile tu będzie takich jak ja i ty? 5? Mówię, 10? Nie? On mówi, dobra, poczekaj chwilę, nie? Podchodzi taki kolega nasz, Kuba z Przymierza. Słuchajcie, podchodzę się, pytam go, ty, a słuchaj, jak u ciebie było? Handlowałem narkotykami, taki byłem. Ja, ale już się zdziwiłem. Słuchajcie, otwierają się drzwi kościoła, a tam stoi 150 modlących się, śpiewających, szczęśliwych, wesołych ludzi. Wszyscy praktycznie nawróceni. Ja nagle, kurde, odnalazłem, tak, swoją wspólnotę. Już nie czułem się sam wariatem, który się modli, który się nawrócił. To był taki właśnie sądny dzień dla mnie. Nie tylko dla mnie, dla tego Tomka. Słuchajcie, bo ten kolega stał się moim przyjacielem, ten, który mnie napadł. Stał się moim przyjacielem. Pamiętam, z klerykami jechaliśmy właśnie, taką ewangelizację krótką zrobiliśmy, jechaliśmy właśnie z klerykami, zrobiliśmy paczki dla tego Tomka. Słuchajcie, Tomek rzucił towarzystwo, przestał pić. Naprawdę zaczął się zmieniać. Któregoś dnia przyjechał nawet do mojej parafii, z księdzem daliśmy mu różaniec, daliśmy mu takie wskazówki na drogę, trzyma się tych wartości, takie rzeczy. On gdzieś tam swoimi słowami zaczął się modlić, odbił od tego wszystkiego. Przy taki moment, że nawet potrzebował bardzo pomocy, oszukali go w pracy, był wściekły, chciał słowami mówić, że zabije tą swoją pracodawczynię, która mu wypłaty nie dała, spowiadając go, że jak będziesz się rzucał, to powiem, że okradałeś firmę. I w tym momencie on zadzwonił. Naprawdę, chłopak wyprostował swoje drogi. Przez 2-3 miesiące pomagaliśmy mu ja, przymierzowcy i siostry zakonne. A, słuchaj, no tak jak mówiłem wcześniej, tak? Jak ten mój kolega pytał się mnie, dlaczego w to wszedłeś, tak? Dlaczego? Jaki dowód na istnienie do Boga? To jest to, co się ze mną stało, tak? To jest mój argument do tego wszystkiego, moje świadectwo. Moje świadectwo jest w tym momencie wszystkim, co mam. Wszystkim, co mam, jest Jezus Chrystus, słuchajcie. Powiem tak, zawsze jak się pytają ludzie właśnie, których spotykam na swojej drodze, o to ja mówię, słuchaj, spędziłem w Wigilię, gdzie wszystkie święta w życiu rozwalałem, demolowałem praktycznie wszystkie święta. Coś we mnie wstępowało. Słuchajcie, te święta dzieliłem się najpierw setką ludzi z przymierza opłatkiem. Na drugi dzień byłem w parafii, zaproszony przez proboszcza i swojego księdza Łukasza na wigilię taką parafialną. Siedząc tam przy stole z tymi parafianami, z tym księdzem proboszczem, z tym drugim księdzem Łukaszem, sobie myślę, Panie Boże, ale co za numer? Co ja tutaj robię? Słuchajcie, właściwą prawidłę 24 spędziłem w klasztorze Sercanów z 12 księżulkami siedzącymi przy stole. Składali mi życzenia, ja im. Modliliśmy się, śpiewaliśmy. No łzy mi później, jak wróciłem do Caritasu, same z oczu leciały. Boże święty, kurczę, ale ja na to nie zasłużyłem. Święta wielkanocne tak samo spędziłem. Słuchajcie, obcy ludzie mnie z Poznania zaprosili na te święta wielkanocne. Spędziłem z nimi 3 dni, jeżdżąc z nimi po rodzinie. Ugościli mnie jakiegoś kuzyna z Ameryki, którego nigdy całe życie nie widzieli. Było wspaniale, było coś naprawdę cudownego. Czy to byłoby możliwe? Bez Boga? To, co on mi dał? Otoczył mnie swoją opieką, miłością? Czuję się wartościowym człowiekiem? Zaufać, wiesz, na tym obrazie Jezusa Miłosiernego. Ja dzisiaj się cały dzień, całą godzinę na mszy wpatrywałem to. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Zaufać, pozwolić Mu działać w swoim życiu. Bo bez tego On nie może nic zrobić. On tylko czeka, tak jak w moim życiu. Czekał, aż Go zaproszę do swojego życia. Ja Go zaprosiłem. No i zaczęły się dziać cuda, tak? Bo dla mnie moje nawrócenie jest moim cudem. Ja Bogu dziękuję za każdy dzień. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Chciałbym wam powiedzieć, zaufajcie z całego serca, tak? Odnajdźcie w tym wszystkim Boga, tak? Wiecie co? Ja tak zastanawiałem się właśnie, chyba moja mateczka, Maryja, nasza mateczka. Ona mnie wtedy wsparła, jak ją poprosiłem o to wszystko. Mateczka mnie poprowadziła. Ona prowadzi nas prosto do serca naszego Jezusa Chrystusa. Całą siłę biorę z serca chyba Jezusa Chrystusa, no bo ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Ja w ludziach widzę naprawdę samo dobro. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Wyobraź sobie. Chciałem ci teraz odpowiedzieć na to pytanie. Całą siłę biorę właśnie z modlitwy, z różańca i koronki. Szczęść Boże.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: No i na mszy miałem taką myśl. Poczułem tak w sercu, że no żeby to właśnie puścić. I tak powiedziałem, mówię, Panie Boże, Mario, mówię, no ogarnijcie, bo ja nie mogę. No. Po prostu chodzimy tutaj od drzwi do drzwi, już po prostu skichać się można, nikt nas nie chce. Nie ma totalnie żadnego miejsca, nawet z jakiegoś garażu, czegokolwiek, żeby spać. Mówię, no okej, no wiem, że damy radę w każdych warunkach, ale no, no nie dzisiaj jeszcze, szczególnie tego dnia. No i tak poczułem wtedy taki pokój, że zobaczysz, że będzie lepiej niż myślisz.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Ja wiem, czy nietypowe. Ludzie się tam w różnym wieku nawracają. I też ja wiem, czy to było jakieś tam wielkie nawrócenie. Po prostu byłem wtedy z młodym człowiekiem, który... Może nawet nie nazwę tego nawróceniem, co po prostu osobistym poznaniem, doświadczeniem Boga. No bo tak jak pewnie wiele gdzieś tam różnych osób z rodziny katolickiej pochodzę, ale chodzenie do kościoła, bo mama chodzi gdzieś tam, niekoniecznie mnie kręciło, więc to był taki moment, gdzie po prostu sam Pana Boga doświadczeń poznałem. A co się do tego przyczyniło? No, przypadek, nie przypadek, można sobie tutaj podstawiać. Pojechałem na rekolekcję. Ja pochodzę z Olsztyna, więc mieszkałem wtedy jeszcze jako dziecko w Olsztynie. Rekolekcje były w Częstochowie. Mama mi zaproponowała, że jej znajoma, córka jej znajomej na nie jedzie i nie ma z kim jechać. Ja jej nie znałem, stwierdziłem, że zobaczę, może jakaś fajna dziewczyna. No i dobra, i pojadę. No i tak to się zaczęło. Pojechaliśmy na te rekolekcje. Na miejscu poznałem tam też całkiem fajnych ludzi. Trochę miałem jakieś takie ciągoty, że mnie ciągnęło jeszcze do ludzi, którzy gdzieś tam strunili od kościoła, chodzili gdzieś tam po mieście, trochę imprezowali, ale stwierdziłem, że jak już przyjechałem na rekolekcje, to skupię się na tym i nie będę gdzieś tam dziwnych innych rzeczy robił, tylko to można mieć na co dzień, a tutaj jest coś innego. I no i tak właśnie Pan Bóg mnie coraz bardziej do tego zapraszał i no i dla mnie pokazywał takich rzeczy, których ja wtedy nie wiedziałem. No, się dużo działo. Spoczynki w Duchu Świętym, czy modlitwy stawienicze, które mi mówili rzeczy, które tylko ja znałem gdzieś tam z dzieciństwa, z przeszłości. I no, dużo bardzo takich osobistych rzeczy tam się działo, doświadczałem i stwierdziłem, że doświadczyłem Boga i raz już go doświadczyłem bardzo mocno wtedy i będę się tego trzymał po prostu przez całe życie. Myślę, tam człowiek się całe życie nawraca, różnie bywało, ale starałem się tego no, pamiętać o tym po prostu. Mógłbym tutaj dużo mówić o tym, co się działo, ale może to też nie czas i miejsce. Po prostu Pan Bóg tam mocno zadziałał, bardzo mocno. No i tak, więc to taki początek dawno, dawno temu. Nie, to nie był jeszcze na to czas zupełnie. Wtedy jakoś, no mówiąc krótko, nie było mi po drodze na to wspólnot. Jakoś tak nie czułem się, żeby w ogóle do jakiejś tam wspólnoty wstępować. Po prostu no, byłem młodym człowiekiem, który... No, jak pewnie większość w tym wieku się bawił, korzystał gdzieś tam z tego młodego wieku i jeszcze czas gimnazjum, liceum, później studiów, no, to był czas, kiedy no, totalnie jakby wspólnoty to nie był mój świat. Wspólnoty no, zaczęły się długo, długo później, dopiero jak się przeprowadziłem do Warszawy, tu poszedłem. Chodziłem też na pielgrzymki z Olsztyna do Częstochowy, no ale po latach, wielu latach przerwy przeprowadzę do Warszawy, już po studiach stąd poszedłem, poznałem masę fajnych ludzi, którymi się trzymamy do dzisiaj i no i tam mnie ktoś zagadał właśnie ze znajomych, czy nie chcę wstąpić do wspólnoty i tak jakoś to się zadziało, że wstąpiłem po prostu i do pierwszej mojej wspólnoty w życiu w Świętej Annie. I, no i tam faktycznie trzeba przyznać, że w 99% spotkań przez rok chyba byłem jakoś tak. Nie szukałem tam fajerwerków, niczego, nie wiem, znajomości ludzi, bo po prostu tam już sporo ludzi znałem go. Tylko właśnie chciałem zobaczyć, jak to jest być we wspólnocie i doświadczyć jakoś tego Pana Boga w wspólnocie i to był, myślę, że bardzo dobry czas. Później należałem też do innych wspólnot, raz tak, raz nie. Teraz akurat nie, tutaj z żoną się rozglądamy potencjalnie za wspólnotą małżeńską, ale tak na razie nigdzie nie uczęszczamy na spotkania, więc tak to wygląda. Tak, było też przymierze, był RCS, Święta Anna na początku, właśnie Światło Życie. Tylko o ile do Świętej Anny chodziłem regularnie, to później to moje uczęszczanie na spotkania wspólnoty to było takie niesystematyczne, więc ja też to nie robiłem żadnych, nie wiem, stopni wtajemniczenia i tak dalej. Po prostu to, czego szukałem, to w sumie trochę tego, co na początku, żeby mieć wspólnotę ludzi, którzy podobnie myślą, mają fundamenty, razem możemy się modlić i też gdzieś tam inspirować się tymi innymi ludźmi, dzielić świadectwem swoim, słuchać ich, tworzyć tutaj właśnie jakąś wspólnotę, grupy, i znajomości po prostu też, więc sporo ludzi tam się też poznało, wspólne jakieś wyjścia, wyjazdy, imprezy, więc troszkę tego było. To był bardzo dobry czas, więc myślę, że ten aspekt duchowy i towarzyski to tutaj jest tak w równowadze, jeśli chodzi, przynajmniej to były takie moje właśnie motywacje, dlaczego chodziłem do wspólnoty. O Bogu, tak, po Jezusie jak najbardziej, jakby to mnie, jakby to jest Bóg w trzech osobach. Więc, ale to nie jest tak, że chodzę gdzieś tam na siłę, szukam tematu, tylko to wynikało gdzieś tam z różnych rozmów, nie wiem, na studiach gdzieś jeszcze sporo takich rozmów, na różnego rodzaju imprezach, jakoś tak to nad ranem zazwyczaj, takie głębokie rozmowy, jak to bywa, wychodziły z różnymi ludźmi, w różnych tam poglądach i do, w tamtych latach tak dużo czasu już minęło, ale myślę, że to były niektóre naprawdę ważne i fajne rozmowy. Teraz też, jeśli się taka okazja trafi, ale to tak jak mówię, to nie wchodzę komuś tam z butami w życie, tylko tak po prostu, jak to naturalnie wyniknie, to tak. Czy ja wiem, czy nawet powiedziałem swoim życiem tutaj, dzięki, że tak mówisz. Dla mnie to było po prostu, chciałem tam pójść, więc to taka, nawet nie patrzyłem na to w ten sposób, ale może faktycznie nawet mi tam jeden z bliskich też mówił, że się cieszy, że poszedłem i tam wszystkim wokół mówię, ale ja tak jakoś na to nie patrzyłem ni wtedy, ani chyba nawet teraz. Po prostu czułem, żeby iść i poszedłem. Dla mnie to było takie, czym się motywowałem, żeby tam iść, to nie tylko jakimiś tutaj pobudkami duchowymi, ale mam taką naturę, że lubię takie wyprawy, przygody, więc pewno to było mocnym motywatorem tutaj. Po prostu chęć przeżycia czegoś, przygody, zrobienia czegoś innego, doświadczenia, ale właśnie z Bogiem. Więc połączenie było przygody z takimi, takie rekolekcje w drodze. To były dla mnie, jak mówię, że Pan Bóg tutaj sporo uczy przez różnego rodzaju tego typu wyprawy, bo też stopem dwa razy, może tak powiedzmy, dalej jechałem i też tam Pan Bóg sporo zadziałał, więc nie było chyba jednego konkretnego powodu. Bo wcześniej, 3 lata przed tym, byłem na stopie do Medjugorje i już wtedy czułem, że chcę dotrzeć do Fatimy w jakiś sposób, ale nie słyszałem jeszcze o Camino. No i to była jakaś droga, że o nim usłyszałem. Więc nie wiem, czy to też się teraz będę rozwijał, może w szczegóły nie będę wchodził, żeby to tłumaczyć, ale też tak jakby widziałem naprawdę gdzieś tam fajnie, gdzieś tam Pan Bóg do mnie docierał przez różne osoby i mi o tym Camino mówił. Koniec końców po prostu ułożyło mi się to wszystko w całość, żeby pójść do Fatimy właśnie pieszo na Camino. I najlepiej właśnie w 2017 roku, tak czułem, że to będzie dobry rok, że tam trochę jeszcze, mówię, trzeba odłożyć pieniędzy i planowania jakiegoś tam za dużego nie było, ale może trochę. I mówię, to było akurat stulecie objawień w Fatimie, w Częstochowie, bodajże 350 lat i 140-lecie objawień Giszwałdzie też, więc to taki był, mówię, dobry rok na to i jest tak, czułem środku, żeby pójść. No i nie szedłem tam sam, też z przyjacielem, z którym się trzymamy do dzisiaj. Wtedy jeszcze też z dziewczyną. No, tam jeszcze z też wczesną dziewczyną mojego przyjaciela, więc tam było więcej osób. Szliśmy Camino del Norte do Santiago. Santiago do Finisterre, to jest taki najdalej wysunięty, no prawie najdalej, punkt na zachód Europy, bo jeszcze w Lizbonie bodajże jest chyba dalej. To taki był średniowieczny koniec świata. Tak wtedy sądzono. Szliśmy do Finisterre i później z Santiago dalej do Fatimy, trasą nabrzeżną, da Costa przez Portugalię. I ile czasu? Około 2 miesiące, około 1500 kilometrów. Zaczęliśmy w Irunie na północy Hiszpanii, tak przy granicy z Francją. No i tak, więc Del Norte to jest około, tam nie pamiętam dokładnie, 800 ileś kilometrów. Finisterre tam też kilkadziesiąt, no i później do Fatimy. Także tam w sumie, się tak liczyłem, gdzieś tam różnymi drogami jeszcze się chodziło, gdzieś tam to około 1500 kilometrów. Tak, no dokładnie tak. Więc akurat to tak wyszło, że tam jest po prostu szlak, którym chodzą ludzie od setek lat. Ma prawdę, to jest przepiękna przygoda, polecam. Można poznać masę ciekawych ludzi z całego świata, naprawdę z całego świata. No, najwięcej z Europy jest, ale tam przyjeżdżają ludzie z całego świata. Wierzący, niewierzący, nie ma to znaczenia. Starzy, młodzi, totalnie nie ma to znaczenia. Po prostu wszystkich łączy jeden cel. Jak to się mówi, że każdy ma swoje Camino. I te wieczory wspólnie z ludźmi, śpiewy, rozmowy, wino. No, naprawdę przepiękny czas właśnie takich spotkań z ludźmi też. No, ja myślę, że tak. Ja to mówię, że Pana Boga się można modlić na różne sposoby. Człowiek idzie pobiegać, może z nim wtedy rozmawiać, by to nie musisz gdzieś tam klękać w kościele i się modlić, co też jest bardzo w porządku. Chodząc na adorację chociażby, myślę, że bardzo ważna forma modlitwy. Ale tak, Camino to taka forma modlitwy, rekolekcje w drodze, bo Bóg mi tam dużo rzeczy mówił, to się już zaczynało. Na samym początku tam mieliśmy problemy z wylotem, odwołany lot, bo burza była, polecieliśmy dzień później, już dużo fajnych rzeczy, no, może to brzmi nie fajnie, ale dużo z tego fajnych rzeczy wynikało, mogło opowiadać godzinami, pewnie to by było z 5 audycji. Ale taka jedna może ważna rzecz na samym początku, jak już tu pytasz o modlitwę, to w kaplicy w Modlinie miałem taką myśl od Pana Boga silną, żeby być tu i teraz na tym Camino. Jeszcze tak nie za bardzo wiedziałem, na czym polega to takie tu i teraz, taki mindfulness i tak dalej. Jeszcze to tak gdzieś... No, nie znałem tego, tylko po prostu na modlitwie poczułem, żeby być tu i teraz. I ta myśl była tak silna, ten taki wewnętrzny głos, że jak czasami myśli gdzieś tam uciekały na szlaku, tak sobie to przypominałem i wracałem do teraźniejszości, że podziwiałem te widoki, oliwki rosnące na drzewach, czy figi. No, dużo gdzieś tam szczegółów mam teraz przed oczami, żeby po prostu być obecnym. I myślę, że Pan właśnie bardzo tam działał właśnie w tym, żeby być tu i teraz, a nie gdzieś tam odpływać myślami daleko. No, taka ważna rzecz jeszcze, żeby... Znaczy teraz już są chyba aplikacje do tego, tam jest dużo więcej informacji, my żeśmy troszkę nie ogarnęli. Właśnie dziewczyna moja ówczesna, która z nami też jechała, szła, to ona tutaj akurat ogarnęła to bardzo dobrze, bo wydrukowała taką informację, gdzie są, jakie albergi. Albergi to są takie schroniska, w których się nocuje po drodze. Są publiczne i prywatne. I myślę, że to jest ważna informacja, więc taki codzienny dzień to było planowanie, jakby sprawdzenie, gdzie jest jaki alberg oddalony, ile kilometrów, ile dzisiaj mamy do przejścia, ile tam jest miejsc, czy się załapiemy na nocleg, czy nie, czy jaka jest szansa, czy się załapiemy. Jak jest mniej miejsc, no to mniejsza szansa. My też na początku to tak sobie tam przygodę mieliśmy, ich wstawaliśmy różnie, po drodze tam na plaży spędzaliśmy czas, więc te dwa tygodnie to były takich wakacji. Później już nabraliśmy jakiegoś takiego tempa bardziej z regularnego w chodzeniu. Czy chodziliśmy sporo, bo z 30, to no 50, 40, 50 kilometrów nawet dziennie, ale tak sobie tam różnie się zatrzymywaliśmy, gdzie chcieliśmy. Więc to był taki plan, żeby zobaczyć, gdzie ten alberg jest, ile mamy do przejścia, po drodze mniej więcej, czy będą jakieś sklepy, no takie logistyczne trochę rzeczy, czy gdzieś tam knajpy, żeby zjeść, coś zjeść i tak dalej, i tak dalej. No ale koniec końców to wychodziło tak, że często dochodziliśmy do tego alberga i nie było miejsca, ale jakoś zawsze nam się udawało tutaj z tej sytuacji wybrnąć, bo Hiszpanie byli bardzo gościnni i bardzo dobrzy, i no jak tego miejsca nawet nie było, no to pozwalali nam się przynajmniej umyć, skorzystać z kuchni, poprać rzeczy i tak dalej, a jak byliśmy czyści na jedzenie, to szliśmy spać gdziekolwiek. I to było, myślę, że nawet, no nie, że dużo lepsze może, bo czasami ten dach nad głową się przydawał normalny, ale taki element przygody, że spaliśmy gdziekolwiek, ruiny, budujące się domy, namiot, jakieś tam algidy czy czegoś na plaży. No mieliśmy też swój namiot, ale nie polecam nosić, jest w ogóle bez sensu, bo szopy, garaże, zagadywaliśmy z ludźmi, także dach nad głową się zawsze znajdował. Najważniejsze to było po prostu po takim całym dniu się ogarnąć, a spać to już można było gdziekolwiek. No myślę, że tak. Jak tutaj właśnie mówię, że Camino i te wyprawy, które inne, no to takie rekolekcje w drodze, więc dużo się tutaj działo takich rzeczy na zaufanie. Tak jak wcześniej jechałem stopem, to że mówię, było takich fajerwerków. Też tam jechałem z kolegą, który no tam niekoniecznie do kościoła chodzi, lubi kościół, ale nawet pamiętam moment, kiedy on się zastanawiał, że coś w tym jest, i tam właśnie fajne rzeczy się działy. To na Camino też one były, ale to było takie bardziej zaufanie, jakby już taki, nie wiem, trochę inny etap, że tak zaufać Bogu w różnych sytuacjach. No często to Camino to jest proste, bo najtrudniejsze rzeczy, jakie masz, zazwyczaj to albo cię coś no boli, tam może mnie akurat nie bolało za bardzo nic, ale trochę tam jakieś były kontuzje czasem. No raz to miałem, tak, że jest dzień czy dwa. Ale to prozaiczny problem, nocleg, no po prostu, czy będziesz miał gdzie spać, się umyć i tak dalej. No to jest taki najważniejszy problem dnia i parę razy było tak, że no już nie wiadomo było, czy się uda, ale ja tak czułem, żeby zaufać i się takie cuda tutaj działy. Więc takie zaufanie, po prostu nauka zaufania, co mnie przygotowywało do późniejszych trudnych zdarzeń, które miały w życiu nadejść, ale o których jeszcze nie wiedziałem. No właśnie, po prostu puścić. To się wydaje proste na takiej pielgrzymce, w życiu już trudniej. Jednak pielgrzymka jest prostsza niż życie, ale no ja po prostu mówię, Panie Boże, nie mogę czegoś zrobić, ty to zrób i wierzę, że zrobisz. I to się działo. No serio, tak było. Czasami było fajnie od razu, czasem nie tak prosto, ale koniec końców się działo. Więc no to jest jakaś taka lekcja, że jak w tych małych rzeczach się udawało, jakby Pan Bóg tu pomagał, no to może też i w większych. Tylko to jest już trochę trudniejsze, ale to jest taka lekcja właśnie, którą ja sobie gdzieś tam na życie przykładam. No, różne sytuacje. Przykładowo, no nie, może tutaj właśnie raz było tak, że w zasadzie to był ostatni dzień, kiedy tej Magda wracała do Polski. No i byliśmy wtedy, doszliśmy do takiej turystycznej miejscowości. I tam było trudno o nosek. Chodziliśmy od drzwi do drzwi. Ja się czułem trochę jak jakiś żebrak. Tam ludzie, widać, że mieli pieniądze i fajne posiadłości. No, grzecznie pogadali, ale no, u nas się nie da, może u sąsiada, więc no, widać było, że nas zbywali. Więc tak tutaj no, może nie było akurat u paru osób tej super gościnności hiszpańskiej. No, w albergu byliśmy, zdążyliśmy się umyć. Nie, dobra, rano jeszcze byliśmy, to chyba były miejsca, ale nie zarezerwowaliśmy, bo było drogo. Stwierdziliśmy, że znajdziemy za darmo u kogoś, no się nie udało, wróciliśmy do alberga, już nie było miejsc. No ale jak zwykle pozwoli nam się umyć, no i mówię, no to teraz problem. Bo tak, jeszcze tak ja się z tym czułem, miałem taką, nie wiem, presję, nazwijmy to, bo tak, Magda wracała tego dnia i jeszcze miała imieniny. Więc mówię, no kurczę, ostatni dzień, ma imieniny, a my nie możemy tutaj niczego znaleźć. I tak koło ostatnią deską ratunku czuliśmy, że będzie msza święta wieczorna. Ona była chyba, już nie pamiętam, ale bodajże o 19:30. No więc tak trochę późno na szukanie noclegu. No ale taki miałem pokój, jakoś czułem, że na tym mszy i Magda też, że uda się tutaj no, z dobrymi ludźmi zagadać. No i na mszy miałem taką myśl, poczułem tak w sercu, że no żeby to właśnie puścić i tak powiedziałem, mówię, Panie Boże, Maryjo, mówię, no ogarnijcie, bo ja nie mogę, no po prostu chodzimy tutaj od drzwi do drzwi, już po prostu skichać się można, nikt nas nie chce, nie ma totalnie żadnego miejsca, nawet jakiegoś garażu, czegokolwiek, żeby spać, mówię, no okej, no wiem, że damy radę w każdych warunkach, ale no, no nie dzisiaj jeszcze, szczególnie tego dnia. No i tak poczułem wtedy taki pokój, że zobaczysz, że będzie lepiej niż myślisz. No i msza się skończyła. Pamiętam jeszcze wtedy taką znajomą, którą poznaliśmy po drodze. Prosiłem, mówię, Agnieszka, ty znasz dobrze hiszpański, mówię, może to zagadasz ludzi. Jakoś pomożesz? No nie, bo to taka turystyczna miejscowość, że to tak nie, głupio, ona nie chciała. Mówię, aha, to zobaczysz, jeszcze będzie dla ciebie świadectwo, co się będzie działo. No i Magda znała właśnie też tak hiszpański tutaj w stopniu podstawowym i po mszy tam staliśmy pod kościołem właśnie i ona zaczęła po hiszpańsku rozmowę z paniami po mszy i tak od słowa do słowa i tam one zaczęły się zastanawiać. W którymś momencie jedna z nich do mnie po angielsku, akurat ona zna angielski, powiedziała, że tutaj naprzeciwko kościoła, czyli tam w centrum tego miasta, jedna z tych pań ma apartament, który jutro tam od, nie wiem, 10 będzie już wynajęty, ale że dzisiejszą noc jeszcze jest wolne i jak chcemy, to możemy tam przenocować za darmo. Więc ja sobie myślałem, że kurczę, no po prostu, że tam, żeby tam, chyba prosiły, żeby ręczników nie używać, bo już właśnie jest zarezerwowany nocleg. Wiemy, że już my tam mamy swoje rzeczy, że już dawno tam też jesteśmy, już po wieczornej tutaj toalecie, więc nie ma problemu, ale mówiłem, że tam ze wszystkiego można korzystać. I jeszcze jak powiedzieliśmy, że ona tutaj jest Magda, ale akurat w tym mieście, no mało tego, akurat tego wieczoru, tego dnia oni obchodzili święto świętej Magdaleny. Więc nie dość, że był nocleg, super, naprawdę, bardzo fajny apartament. Nie wiem, ile musiał kosztować wtedy. To jeszcze w tym mieście się po prostu masa takich wydarzeń kulturowych tutaj odbywała, kulturalnych i no, mieliśmy jeszcze darmową imprezę. Także no naprawdę, no było lepiej niż myślałem, niż mogłem sobie wyobrazić. Dokładnie tak jak czułem te słowa na mszy. No i takich sytuacji tego typu gdzieś tam było więcej. Może ta była taka, co najbardziej gdzieś tam zapadła w pamięć, więc tak. No tak. Tak jak wtedy jechaliśmy stopem do Medjugorje i tak koledze powiedziałem wtedy tam właśnie nie tam w sumie, nie lubię tak dzielić ludzi na

bardzo dobrą, ale najwięcej to się działo właśnie po drodze. Po prostu się lubimy, to bardzo, od najmłodszych lat. Myślę, że to też pewnie psychologicznie można w jakimś stopniu tłumaczyć, że ja miałem swoją mamą świętej pamięci, już niestety bardzo dobrą relację. To się pewnie gdzieś tam na to przekłada, ale z Polski dużo pielgrzymowałem na Jasną Górę. I to był taki bardzo szczególny czas. Po prostu też taki przygody towarzyski, przyjaciół, których tam poznałem, do dzisiaj się trzymamy. No ale dużo takich właśnie też doświadczałem jakiejś tej pomocy. Po prostu tak jak można powiedzieć, że ma się relacje z jakąś osobą tu na ziemi, to tak samo można mieć relacje z Bogiem czy z Maryją. Po prostu mówisz, rozmawiasz sobie, mówisz o wszystkim, pomaga ci. Czasem też nie, że też sobie coś trzeba wygarnąć, nawet nie czasem może. Więc myślę, że to taka prawdziwa relacja po prostu, więc po prostu szedłem do niej, a tak mam takie przed oczami, czy raczej odczucie. Pamiętam, że jak już doszedłem do Fatimy, to bo na Camino piękna przygoda, dobrze się czułem, ale już pod koniec to już miałem takie zmęczenie, nawet nie fizyczne jakoś. No pewnie też jednak, bo trochę się przeszło, ale bardziej już takie trochę mentalne, chwilowe taki, nie nazwę tego może kryzysem, ale że tak mówię, codziennie to samo się ciągle idzie, dochodzi gdzieś tam noslek, jakby już taka monotonia, gdzieś tam rutyna. No jeszcze szedłem wtedy akurat 2 tygodnie sam. Mało ludzi było już tam bliżej Fatimy. To jak wszedłem do Fatimy, to się poczułem dosłownie jak u mamy w domu. I to miałem takie odczucie, tak jakbym przyjechał do siebie, do Olsztyna, do rodzinnego domu po jakiejś tam właśnie podróży i jestem u siebie. To dokładnie tak się tam czułem. Już pomijam tam, różne ludzie mają opinie odnośnie tam tego, co tam się dzieje, tam sprzedaży różnych tam jakichś tam rzeczy religijnych, tego tam handlu. Mi to tam jakoś nie przeszkadzało akurat za szczególnie, po prostu poszedłem tam by dla tego źródła właśnie i tam to znalazłem, także czułem się jak u siebie w domu. Spędziłem tam, nie pamiętam, 2-3 dni. Spędziliśmy, bo jeszcze tam właśnie Przemek też z Natalią jeszcze chwilę tam byli. Poznałem po drodze takiego Egipcjanina, Amira. Też się trzymaliśmy. Już te ostatnie dni później do Lizbony jeszcze razem pojechaliśmy do Maru jeszcze też. Więc to już był taki czas odpoczynku ze znajomymi i taki duchowy też. Także właśnie tak jak w domu trochę. Tak bym zachęcił. Myślę, że to jest dla każdego po prostu. Naprawdę. Mama mojego kolegi, przyjaciela też, w końcu nie wiem czy była, ale chyba tak, jakoś zorganizowaną grupą leciała, więc wiem, że są różne formy. Można jechać samemu po prostu. No ja to akurat najbardziej, ja nie lubię może sam podróżować z kimś, ale w sensie samemu, że samemu się to sobie organizuje, ale wiem, że są też możliwości pojechania jakby przez wsparcia, że ktoś to może tu pomóc zorganizować. Natomiast tutaj naprawdę nie gra roli, ile masz lat, czy wierzysz w Boga, czy w coś innego, czy w nic. Tam naprawdę poznaje się super ludzi i się z nimi rozmawia. Możesz też rozmawiać o Bogu, o różnych innych rzeczach. Więc naprawdę warto, bo to jest przepiękna przygoda, przynajmniej dla nas to była przepiękna przygoda, wspomnienia na całe życie, doświadczenia, masa poznanych ludzi, różnych zakątków świata, więc jeśli chodzi, bo tam się ludzie mogą przejmować też, jeżeli chodzi o formę, zdrowie, nie trzeba iść tam, ludzie chodzą i z Polski po kilka tysięcy kilometrów, rozmawiałem też z takimi ludźmi, więc to nie trzeba iść tych kilku tysięcy, półtora czy ilu. Mówi się, że minimum trzeba przyjść 100, żeby kompostelkę dostać, więc ludzie robią tak, że jeżdżą też jakby co roku, wracają w miejsce, gdzie rok wcześniej skończyli, czy tam po prostu ostatnio skończyli, kontynuują trasę, więc można sobie to na raty podzielić. Jakby opcji jest dużo, ale co jest piękniejsze, to jak to się mówi, że każdy ma swoje Camino. Camino to z hiszpańskiego droga.

0: Więc każdy ma swoją drogę po prostu i tam łączy wszystkich to, że każdy tą drogę ma, więc ten cel gdzieś zmierzają wszyscy do Santiago, ale każdy to na swój sposób przeżywa inaczej, ma inne pobudki, którymi się kieruje. Ludzie są różni, a tam ich łączy wspólny cel. Więc. Ale jak ktoś nie lubi ludzi, to może być indywidualistą i zupełnie sam też. No, jakby nie musi tam, nie wiem, poznawać ludzi, gadać z ludźmi. Różni ludzie chodzą, więc są i bywają i tacy. Więc najbardziej to jest dla każdego.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: kiedy ksiądz podszedł do mnie i zrobił mi znak krzyża na czole właśnie z tym olejem, ja doświadczyłam, upadłam na podłogę i można powiedzieć, że jakbym straciła przytomność. Tak, tak, w tym czasie widziałam, słyszałam, rozumiałam i poczułam tak, jakbym miała wcześniej serce skamieniałe i Bóg zaczął je przemieniać, zaczął je poruszać, zaczął, to serce moje zaczęło tak jakby bić, stało się wrażliwe i słyszałam wewnętrznie taki głos: Asia, ja jestem, ja Ciebie kocham, ja Ciebie zawsze kochałem, zawsze byłem przy Tobie i Ciebie prowadzę i chcę Ciebie taką, jaka jesteś. Ze wszystkimi Twoimi wadami, ze wszystkimi Twoimi słabościami, niedociągnięciami. Po prostu kocham Cię taką, jaka jesteś.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Myślę, że w moim domu, z tego co pamiętam od najmłodszych lat, na tyle, na ile moi rodzice znali Boga, czy moi dziadkowie znali i mieli taki, jaki mieli obraz Boga, taki mi przedstawiali, przekazywali. Z tego, co pamiętam, to był to obraz bardziej Boga, takiego dalekiego, obraz Boga, który stworzył ten świat, już jest stary, że Bóg jest stary, siedzi na chmurce, że go zostawił już, bo po prostu już nie ma siły, żeby się nim opiekować, a jedyne, co my możemy robić, to możemy się modlić do niego, do, może też tak określić, sędziego, który patrzy na wszystko i rozlicza nasze grzechy i modlić się do niego, aby przebaczył nam te grzechy, aby się nic złego nie stało. No myślę, że taki obraz właśnie i taki... Takiego Boga miałam w sobie jako dziecko, później dorastałam z takim obrazem, aż do momentu, kiedy stałam się dorosła i kiedy założyłam swoją rodzinę. Tak, tak, myślę, że jak najbardziej. Pamiętam rytuał odmawiania różańca świętego z babcią przed snem. Zawsze odmawiałyśmy, pamiętam jak... przeplatałam te koraliki różańca. Nie wiedziałam do końca, po co to robię, ale po prostu tak było. Pamiętam chodzenie do kościoła, bo tak trzeba, bo taka jest tradycja, bo taki właśnie mamy też rytuał w domu, że idziemy do kościoła, potem wracamy i zjadamy obiad. No i chodzenie na mszę było też takie, że przychodzę, padnij, powstań, tak jak to się mówi, wstań, pomódl się, usiądź. I wychodząc z kościoła praktycznie moje życie się nie zmieniało, nie czułam, że byłam przemieniona, tylko po prostu spełniłam pewien obowiązek. Mogę powiedzieć, że szczęścia na pewno nie odnajdywałam w tym czasie w Bogu, nie odnajdywałam szczęścia w wierze. To szczęście bardziej widziałam w rzeczach materialnych, w rzeczach tego świata, który mi oferował przeróżne uciechy. Może właśnie szczęście widziałam w spełnionej miłości, w moim małżonku, potem w moich dzieciach. Myślę, że szczęście też odnajdywałam w spokojnej mojej rodzinie, czyli moich rodzicach, moim rodzeństwie. Myślę, że to tak... Że tak widziałam szczęście. Potem bardziej może szłam w stronę materialną, czyli lepsza praca, lepszy samochód, super ubrania, trzeba bardzo dobrze wyglądać. Wtedy się jest szczęśliwszym, kiedy mogę mieć pieniądze na to, żeby wyjechać tam, gdzie chcę, że mogę sobie kupić, co chcę. I wtedy czułam, że jestem uśmiechnięta, że jestem radosna. Myślę, że w tamtym czasie było to takie pozorne szczęście, wiesz, że to było takie zapełnianie pewnej pustki, która nigdy nie była do końca wypełniona. Tak, Tak, dokładnie w 100% się z tym zgadzam i teraz każdemu, kogo spotykam, pragnę właśnie to przekazywać, że jedynym szczęściem i zapełnieniem tej pustki to jest właśnie Pan Bóg. Tak, było, jak najbardziej było, szczególnie właśnie w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach trudnych, a najbardziej wtedy, kiedy chciałam coś uzyskać, nie? Też były takie chwile, kiedy coś bardzo chciałam. Pamiętam sytuację, kiedy pojechałam do Częstochowy na Jasną Górę przed maturą. Całą klasą tam pojechaliśmy, żeby wymodlić sobie dobrze zdaną maturę. Uczestniczyłam wtedy w takich naukach prowadzonych przez, teraz ci nie powiem jak się nazywał ten ksiądz, ale bardzo fajny i taki bardzo bliski dla młodzieży i przekazał mi pewną wartość, coś co mnie też w pewien sposób trochę zbliżyło do obrazu prawdziwego Boga, że kiedy masz coś, kiedy jest ci źle, kiedy boisz się nawet czegoś rodzicom przekazać, to pamiętaj takie słowa: Jezu, ufam Tobie. To jest tak jakbyś chciała skoczyć z przepaści i Bóg ci mówi: skacz, a ja cię złapię. I że to się opłaca. I ja to tak bardzo zapamiętałam i weszło mi w serce. Miałam taką sytuację kiedyś, jak byłam już studentką, wracałam w nocy autobusem z imprezy. Nie było wielu ludzi w autobusie i przysiadł się do mnie pewien mężczyzna, który z rozmowy wyszło, że chyba nie ma, coś ma nie tak z głową, z psychiką. Bardzo się go bałam. I nie wiedziałam, jak się bronić, jak wysiąść z tego autobusu. Bałam się, że za mną pójdzie, a że moja droga do domu to prowadzi przez taką ciemną uliczkę. Nie wiedziałam, bałam się, co będzie dalej, więc przypomniały mi się te słowa z Jasnej Góry właśnie tego księdza: Jezu, ufam Tobie, skacz, a ja Cię złapię. I zaczęłam modlić się wtedy do Boga. Mówiłam: Jezu, ja ufam Tobie. Jezu, ja ufam Tobie. I na kolejnym przystanku wsiada do autobusu moja sąsiadka, moja taka dobra przyjaciółka z drugą koleżanką i przysiadły się do mnie. I ja wtedy dopiero mogłam nabrać odwagi i powiedzieć temu mężczyźnie, żeby się odsunął, bo ja wcale nie chcę, żeby on tutaj siedział koło mnie, że ja za chwilę wysiadam i żeby się po prostu ode mnie odczepił. I ja bezpiecznie mogłam z koleżankami wtedy wrócić do domu i doświadczyłam wtedy takiej mocnej właśnie wtedy silnej modlitwy: Jezu, ufam Tobie. Może bardziej w tym sensie, że wiedziałam, że On jest wszechmogący i że On mnie może wyciągnąć z tej sytuacji, że może coś sprawić, nie wiem, cud, czy może coś właśnie zmienić w tej sytuacji, że ja po prostu ocaleję, nie? Ale czy właśnie, że ja oddaję to w zupełności Bogu, bez, tak jakby bez mojego działania, tak, Jezu, Ty się tym zajmij, może to byłoby zbyt głęboko powiedziane w tamtej sytuacji. To były bardzo rzadkie, jednorazowe epizody. No jeden właśnie z mocniejszych to ja po prostu nie wiedziałam, że mogę też zwracać się do Boga wtedy, kiedy jest dobrze. Nie znałam czegoś takiego jak modlitwa dziękczynienia, modlitwa uwielbienia Boga. Dla mnie to było zupełnie coś obcego. Zdecydowanie nie da się tak długo żyć. Mnie takie życie bardzo męczyło. Cały czas, kiedy, no nie wiem, udawało mi się coś zdobyć, czy jakąś super samochód, to się okazywało, że o nie, sąsiad ma lepszy, no i w sumie fajny, to też ja bym chciała taki mieć. Spełniasz coś w swoim życiu, ale okazuje się, że jeszcze można mieć coś lepszego, że no nie wiem, ciuchy, które sobie kupuję, nagle się okazuje, że nie są modne, że trzeba kolejne, nowsze kupować, bardziej modne. I cały czas nieustannie ta pustka właśnie, czy to szczęście, pozorne szczęście musiało być znowu zapełniane czymś. Że też ja miałam w sobie taką ambicję, że muszę być coraz lepsza, coraz fajniejsza, coraz mądrzejsza. W sumie to taki worek bez dna, mogłabym to tak określić. Nie, zupełnie się nie dało jej wypełnić. I to w różnych sferach, wiesz, nawet w sferze małżeńskiej, czy chociażby zainteresowań, czy hobby. Po prostu w naszym małżeństwie, kiedy mieliśmy był okres, kiedy mieliśmy dużo, dużo pieniędzy, mogliśmy sobie pozwolić na różnego rodzaju wycieczki, czy właśnie zainteresowanie, jak nurkowanie, no to zaczęliśmy wymyślać jeszcze coś lepszego. To może pojedziemy sobie gdzieś do ciepłych krajów, będziemy

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pontyuszem Piłatem, ukrzyżowano Marii pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Panie, przymnóż nam wiary, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże Marleno, Pawle, Joanno, Alicjo, Paulo, Sławku, Danielu, Anito, Moniko, Edyto, Gabrielo, Agnieszko, Lucy i Pawle. Tajemnica pierwsza, radosna. Panie, przymnóż nam radości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Proszę Cię, Panie Boże, o racjonalny stosunek do rzeczywistości i o rozeznawanie, kiedy musimy z tego racjonalizmu zrezygnować, kiedy musimy zaufać wbrew nadziei, mieć nadzieję wbrew nadziei, być tymi, którzy idą za Jezusem, niezależnie od tego, czy rozum mówi nam, że to ma sens, czy też to nie ma sensu. I abyśmy w tej postawie trwając, abyśmy mieli pokój w sobie i radość, aby to nie było takie, to nie było takie zacisniętymi zębami chodzenie za Jezusem. Ja modlę się za Olgę. Alicja, dziękuję Bogu za wszystko. Jarosław prosi w trudnej sprawie. Lucy za śmiertelnie chorych i umierających, za chrześniaków i ich rodzinę, o potrzebne łaski. Modli się Gabriela. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Gabriela, modli się za chrześniaków i ich rodziny o potrzebne łaski. Módlmy się w intencji Violi o uzdrowienie z choroby psychicznej. W intencji Bogu wiadomej modli się Alicja. Ja modlę się za Janka. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O uwolnienie Marty modli się Janina, nasza siostra, jeśli dobrze pamiętam, prosi za wstawiennictwo Matki Bożej o ratunek dla rodziny, za córkę Martę, za pogubionych synów Jędrzeja i Macieja, za chorego syna Bogusława, za chorego męża Bogusława i za mnie, Julitę, za uzależnionych od cud wyzwolenia i Boże prowadzenie, modli się Gabriela. Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety, ponieważ jest to część różańca radosna, więc najistotniejszą cechą jest tej tajemnicy, jest tego momentu, który opisuje ta tajemnica, momentu w życiu Jezusa i Maryi. Opisuje słowo radość. Módlmy się o Ducha Świętego, który jest samą radością. Za uzależnionych od cud wyzwolenie i Boże prowadzenie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Narodzenie Pana Jezusa. Za prezydenta Nawrockiego i jego rodzinę. Ja modlę się za Zosię i Piotra. O poukładanie relacji modli się Justin. Wincenty Dziękczyny za żonę i dzieci modli się. Dziękując za żonę i dzieci modli się Dariusz. Paweł w intencjach, które mam w sercu i na papierze. Anita za moją córkę, błogosławieństwo Boże. Marlena w wszystkich intencjach grupy Dwa Serca. O cud uzdrowienia dla Jagody i opiekę nad jej bliskimi, o dobrą żonę dla Jakuba, o wiarę, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Wiktorii. Ja modlę się też za rodzinę Violetta. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Pierwsze trzy wezwania Ojcze nasz dotyczą Ojca. Drugie trzy dotyczą nas. Bo Kościół jest odpowiednikiem Chrystusowego ciała. Jesteśmy jako całość, jako gatunek ludzki równie ważni dla Boga, jak Boga Ojca, jak Jezus, który za chwilę będzie się rodził. I ten niezwykły przejaw miłości Bożej, rozważajmy go, bo Ojciec, widząc naszą bezradność, poprosił swojego Syna o to, by w tę bezradność wszedł i przemienił naszą drogę i naszą kondycję. Niech ten rodzący się teraz Jezus nas wspiera. Za Kamilę i Błażeja, by chcieli być dla siebie najlepszymi przyjaciółmi, o łaskę pracy i umiejętność odpoczynku, o wiarę dar Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Wiktora, o dobrą żonę dla Jakuba. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa. Za Julię o zdanie ważnego egzaminu dzisiaj, za spokój, szczęście i poczucie bezpieczeństwa mojej żony, za trwałość naszego małżeństwa, aby moja choroba go nie niszczyła, aby modlitwa Różańca Świętego była bardziej rozpowszechniona i ukochana. Ja modlę się za Marysię i Krzysia o chrzest i o sakramenty. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. I tajemnice radosne zaczynają dotykać wizja cierpienia i obowiązek, tak, jakim była pielgrzymka do Jerozolimy, do świątyni jerozolimskiej. Ale istotą tej tajemnicy jest radość Józefa i radość Maryi, że mogą przynieść swojego syna Bogu, że Bóg im pobłogosławił. O nawrócenie wszystkich Polaków, królowo Polski, módl się za nami, za Alicję, o wyjście z izolacji oraz o zdrowie, o cud uzdrowienia dla znajomego, modli się Anna. Szczęść Boże Łukaszu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, tajemnica, w której jest i cierpienie, i radość, radość z odnalezienia Jezusa, i cierpienie, kiedy Jego rodzice myśleli, że być może nie żyje albo został uprowadzony, będzie niewolnikiem. O bezpieczne wakacje dla dzieci, o uwolnienie, łaskę wiary dla Marcela Jakuba. Ja modlę się o sakrament dla Franka, za mojego syna Karola. Proszę o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź
Królestwo Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O opiekę Bożą nad moją rodziną, o zdrowie dla Sławka, Henryka, Teresy i Mirka. Proszę o lajki, o postawienie kciuków, aby więcej osób się z nami modliło. Ta tajemnica cierpienia i radości, ona zapowiada to, co będzie się dalej działo, kiedy jeszcze Jan Paweł II nie dołożył tajemnic światła. Zaraz po tej tajemnicy następowały tajemnice bolesne. Już Jezus, który cierpiał. Bądźmy wdzięczni za Jego decyzję. I pamiętajmy o tym, że Bóg jest najważniejszy. O nawrócenie dla moich dzieci modli się Małgorzata. I to nie mówi tutaj o takiej świadomości, że Bóg jest najważniejszy, takiej po prostu zawartej w słowach, tylko o tym, abyśmy w codziennych wyborach mieli z tyłu głowy właśnie to przeświadczenie. O nawrócenie dla moich dzieci, o uzdrowienie relacji w rodzinie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza. Światła, uzdrowie i wszelkie łaski dla rodziców, modli się Alicja. Nasz brat modli się, żeby moje zaburzenie nie dotykały mojej żony, o spokój i wytchnienie w naszym małżeństwie. Marlena w intencji księży, Rafała, Piotra, Krzysztofa, Andrzeja, Kamila, Jacka i księży z mojego miasta o wszystkie potrzebne łaski. Ja modlę się za Klarę, o łaski sakramentalne, o wzmocnienie wiary, o to, żeby ta wiara była też radością i za jej wszystkie przedsięwzięcia teraz, które planuje dary sakramentalne. Tajemnica, w której Jezus zaczyna komunikować się już nie tylko ze swoją rodziną i najbliższym środowiskiem, ale ze światem w ogóle. Tajemnica pieczęci, którą Bóg Ojciec Duchem Świętym odciska w sercach
ludzi, którzy zobaczyli w nim kogoś niezwykłego i uczniowie Jana w dużej części poszli za Jezusem. Więc modlimy się o rozeznanie, o wytrwałość, o żywą i głęboką wiarę dla mnie i dla syna, modli się Ewelina. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tomasz modli się za siebie samego o zdrowie, Anita za moją siostrę Ewę o ratunek przed amputacją nogi, Justin za syna Oskarka, aby wzrastał z wiarą i miłością boską i o bezpieczne wakacje, Alicja wyjście z nałogu dla sąsiada Juliana, tajemnica druga, objawienie się boskości Jezusa w Kanie Galilejskiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O uchronienie przed nagłą, niespodziewaną śmiercią dla nas wszystkich i naszych bliskich. Ja modlę się za Antoninę, o bezpieczeństwo na jeziorze i o dobrze spędzone wakacje ze spowiedników we światło Ducha Świętego, o uchronienie przed nagłą niespodziewaną śmiercią dla nas wszystkich i dla naszych bliskich, o wyjście z nałogu dla sąsiada Juliana. W tej tajemnicy objawienia boskości, w tej tajemnicy posłuszeństwa, w tej tajemnicy empatii, miłości do bliźniego, módlmy się o te wszystkie dary. Matko Najkochańsza, dziękuję Ci, to Ewelina, Joanna, o powrót do zdrowia mamy Marii, Mateusza i mój. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia światła. Jezus mówi o miłości do Ojca, miłości Ojca do nas i wzywa do nawrócenia. Marzena modli się za wszystkich, którzy potrzebują modlitwy. Nasz brat modli się o zmianę percepcji, jasny umysł, żebym nie krzywdził moich bliskich. Alicja, o zdrowie dla mnie i męża. Ja modlę się o nawrócenie mojej mamy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Za dusze w czyściu cierpiące, zwłaszcza za te najbardziej zapomniane. Dziękuję Jezu za wszelkie łaski, przepraszam za moje grzechy. To Agnieszka. Ta tajemnica jest tajemnicą nawrócenia, jest tajemnicą głosu Bożego, Pisma Świętego, jest tajemnicą drogi, jest tajemnicą o przeżywania codzienności w służbie i módlmy się za siebie samych, o oczyszczenie intencji, bo po nawróceniu, tak jak uczniowie, którzy poszli za Jezusem, bardzo różni ludzie poszli w różnych intencjach. I ten cały czas był czasem oczyszczenia, aż po moment, w którym gdy Jezus mówił o swoim zmartwychwstaniu, no to wtedy opuściło go bardzo wielu uczniów. Bo każdy z nich myślał na swoją rzecz o tym, że mają za sobą Wszechmogącego, więc on zrobi to, co jest naszym planem. Więc o to się módlmy, żebyśmy się nie trzymali naszych planów w chwili, w której widzimy, że one nie są zgodne z wolą Bożą. Za ojca Stanisława i ciocię Krystynę i za wszystkie dusze w czyściu cierpiące, za wszystkich, którzy mnie skrzywdzili i których ja skrzywdziłam, przepraszam. Modli się Gabriela za mojej siostry Renatę, Jadwigę i ich rodziny. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus,
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta. Światła. Jedna z najbardziej ekspresyjnych tajemnic. Tajemnica, w której Bóg Ojciec, a tak jak w tajemnicy pierwszej światła, jego objawienie się w Duchu Świętym było wyrazem zaufania, tak tutaj, w tej tajemnicy, Jezus jest certyfikowany przez Ojca, który widział Jego działania i wiedział, że one są dobre. Za duszę świętej pamięci wujka Pawła, odwagę dla mnie w podejmowaniu decyzji zawodowych za koleżanki i sąsiadów, za moją całą rodzinę, sąsiadów, współpracowników, przyjaciół, chrześniaków i ich rodziny, modli się Marlena, za moje siostry Natę, Jadwigę i ich rodziny, o nawrócenie Jolki, za duszę świętej pamięci wujka Pawła. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Módlmy się też o to, żeby Bóg przyznawał się do nas. Zdrowaś Maria, modlę się o synie mojego wuja Janusza. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz.

Pawła, który ma chore nerki, idzie do szpitala. O zdrowie dla męża Jurka, światło i dary Ducha Świętego dla niego. O zdrowie dla Barbary, która jest na chemii. O moje uwolnienie, tak modli się Łukasz. Nasz brat o pomoc w dźwiganiu moich zaburzeń się modli. O uzdrowienie z choroby guzów piersi mięśniaków Anny, o uzdrowienie z choroby wieńcowej Jerzego. Za świętej pamięci Elżbiety i zmarłych z rodziny Jaworskich. O zdrowie dla księdza Marka, Marty, Arlety, Lucyny i Karola. I modlę się za Marcina. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnica cierpienia i radości w tej kolejności właśnie, czyli tak jakby tajemnica, w której zapowiedziane jest przełom pomiędzy śmiercią Pana Jezusa a zmartwychwstaniem. Módlmy się o to, żebyśmy w cierpieniu mieli nadzieję za moich bliskich o wiarę. Modli się Małgorzata. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, bolesna. Ja modlę się za swoich chrześniaków. Anna modli się o zdrowie dla Karola, Damiana i ich córki Marysie, o to, żeby nie wtrącali się teściowie, o zgodę i miłość w rodzinie Pawła, Dominiki, o zdrowie dla nich i dzieci Julki, Asi, Weroniki i Kuby, a o zdrowie dla Magdaleny, Piotra, Anny, Jerzego, Barbary, Sylwka, Wiesławy, Jana, Katarzyny, Marka, Martyny, Krzysztofa, Małgorzaty, Stanisławy. W intencjach papieża na miesiąc czerwiec modli się Marlena za wszystkie osoby konsekrowane o liczne powołania kapłańskie i zakonne, za siebie i za żonę Martę, za świętej pamięci Klarę, Feliksa i inne dusze czyścowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Jezus świadomie podejmuje się misji zbawienia, o której wie,

że jej początkiem jest potworne cierpienie. I to wie to nie tylko umysłem i sercem, ale wie to również ciałem, ponieważ jego ciało nie jest w stanie przyjąć tej wizji cierpienia, bo to przecież ono głównie cierpiało, niezależnie od tego, że próbowano też złamać go psychicznie. O nawrócenie siostry, braci, bratowej, z nałogu pijaństwa, o zdrowie dla nich i dzieci, o pokój wieczny, świętej pamięci Barbary Kazimierza, za dzieci objęte modlitwą wróży, modli się Ewelina, za świętej pamięci Klarę Feliksa, inne dusze czyśćcowe, za kolegów z pracy modli się Gabriela, ja modlę się za swoich chrześniaków. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, bolesna. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. O dobry, błogosławiony dzień modli się Bożena oraz o dary Ducha Świętego, Jego światło i prowadzenie dla nas i naszych bliskich, o licznych darczyńców i wspierających finansowo oraz modlitwą i postem kanał oraz Radio Niepokalana FM, za Panią Michalinę oraz współpracowników moich i męża. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Potworna tortura biczowania. No, Jezus nie rezygnuje ze swojej misji. Ja modlę się za wszystkich odpowiedzialnych z grupy Dwa Serca, aby dalej modlili się za osoby związane duchowo, uzależnione i opętane. Za Panią Michalinę oraz współpracowników moich męża. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, cierniem koronowanie. Proszę o modlitwę za mojego syna Bartosza i jego nawrócenie. Za panią Michalinę oraz współpracowników moich i męża, modli się Alicja. O licznych darczyńców, za chrześniaków moich i męża, modli się Alicja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ja modlę się teraz za wszystkich, których skrzywdziłem, za wszystkich, których mam w sercu, za wszystkich, za których odpowiadam. Paweł modli się za syna Frania o dar świętej prawidłowej mowy oraz o ochronę przed złem dla moich dzieci, które jest skutkiem moich nałogów złych, przyzwyczajeń i przywar. O nawrócenie mojej mamy modli się Łukasz we wszystkich niewypowiedzianych intencjach, które nosimy w sercach. Modli się Marlena za chrześniaków moich i męża. Trwa tortura i Jezus znosi ją cierpliwie, abyśmy w czasie strapienia nie uciekali, a trwali. Byśmy brali na klatę to, co jest rzeczywistością cierpienia. O wyjście Oli ze szpitala z maleństwem. Za wszystkie też osoby, które tutaj się z nami modlą, które modliły się od początku, a teraz przestały się pojawiać. Za wszystkich grzeszników. Modli się Edyta. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O zdrowie dla syna Pawła, który ma chore nerki, idzie do szpitala, o stanie wojny na świecie, na Ukrainie, o nawrócenie Rosji. Za pana Roberta, jego rodzinę i współpracowników o potrzebne łaski. O zdrowie dla księdza Włodzimierza, pani Ewy. O zdrowie dla Ireny Krzysztofa, za chorych na raka. Z hospicjum. O siłę wytrwania, wczorajwości i pokój serca dla żony, modli się Leszek. O zdrowie dla Jadwigi i całej rodziny. O zdrowie dla Krzysztofa, który jest po zabiegu. O dary Ducha Świętego dla wszystkich tu modlących się, naszych bliskich. O uwolnienie Celiny za Jagodę. O zbawienie duszy, rodziny. Weronikę, uzdrowienie kręgosłupa, zdrowie, wytrwałość oraz dziękuję za wszystkie otrzymane łaski. Modli się Paweł za ludzi, których skrzywdziłam, którzy mnie skrzywdzili. To Alicja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnica drogi krzyżowej. Śmierć Pana Jezusa zbliża się wielkimi krokami. Dokonał się fałszywy osąd. Został Jezus odrzucony, został skatowany i teraz zostanie pozbawiony już siły. Nawet nie będzie w stanie nieść belki swego krzyża. Ja modlę się za wszystkich podopiecznych poradni. O zdrowie wnuczki Julki z choroby naczyniaka. Modlimy się z Anną. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Za moich rodziców Jerzego i Zofię o potrzebne łaski. O uzdrowienie wnuczki Julki z choroby naczyniaka. Za ludzi, których skrzywdziłam i którzy mnie skrzywdzili. Za parafię w Janikowie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Za wszystkich moich darczyńców i wszystkich, którzy się za mnie modlą, za członków zespołu radia i kanału. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu jest pewna, ponieważ ciało w całunie zostało zawinięte w takiej pozycji prostotonus. To jest pozycja ciała, którą przyjmuje człowiek w tym stężeniu pośmiertnym, człowiek, którego mięśnie są zakwaszone do granic. O zdrowie dla bratowej Martyny, o zdrowie dla Jasia, Łucji, Michaliny, za nawrócenie Polaków. Za wszystkie, dziękczynnie za wszystkie otrzymane łaski, często tak nieprawdopodobne, tak zwane zbiegi okoliczności. Za moich darczyńców, za wszystkich, którzy się za mnie modlą, o nawrócenie siostry Stanisławy z nałogu pijaństwa, brata Władysława, Janusza, Krzysztofa i Marka. Ja modlę się również za te osoby, które powierzały się mojej modlitwie kiedykolwiek. Panie Jezu Maryjo, proszę o zdrowie dla Andrzeja, który jest po chemii. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O pomyślne zdanie egzaminu modli się Maciek, za ukochaną żonę i dzieci modli się Andrzej. O zdrowie dla chorych na raka, których znam, modli się Anna. O uzdrowienie Małgosi z głębokiej depresji, błogosławieństwo dla jej bliskich. Bóg zapłać za wspólną modlitwę wszystkim modlącym się błogosławionego dnia. Modli się Anna. Za Waldemara, Żonetę i Julię. O potrzebne łaski dla Marcina, Wiktorii, Michała i Laury. Modlimy się tajemnicą zmartwychwstania.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Za Basię i Bogdana, ja modlę się za przyjaciół i członków rodziny, o potrzebne łaski dla Marcina, Wiktorii, Michała i Laury. Jezus Chrystus. Zmartwychwstaje. To jest moment dla tej naszej historii, opowiedziany już trzema częściami różańca. Jest to moment absolutnie niezwykły. Najważniejszy. Czyli to, co zdarzyło się pomiędzy śmiercią i pojawieniem się Jezusa znów wśród nas na ziemi. O życie wieczne dla taty i teściów, za Basię i Bogdana. I to życie wieczne dla taty i teściów, o to życie wieczne Andrzej może modlić się właśnie dzięki temu, że Jezus zmartwychwstał. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. O życie wieczne dla taty i teściów, za Basię i Bogdana, o uwolnienie Ani i Krzysztofa od wszelkiego zła, za Joannę i Rafała, o potrzebne łaski, za ukochaną żonę i dzieci, za parafię Sokolina. O Panie Jezu, proszę o rozwiązanie trudnych spraw męża i syna, o odnowienie i umocnienie miłości małżeńskiej. Dziękuję Ci, Ojcze, za wszystko, za moje kochane dzieci, Konrada, Oliwię i Jakuba. Jezu, ufam Tobie, modli się Monika, o uzdrowienie Aleksandra, o nawrócenie, o uwolnienie żony z toksycznej relacji, powrót do domu, za Wojtka, Wiesię, Anię i ich rodziny, modli się Alicja, o zdrowie dla mamy i siostry, za siostrę i braci, modli się Andrzej,
za syna Pawła, który ma chore nerki i dziś idzie do szpitala. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź. Królestwo Twoje bądź, wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnica druga. Ja modlę się za wszystkie osoby, które wspierają nas modlitwą, które wspierają nas postem, które wspierają nas jałmużną i ofiarowaniem cierpienia. Proszę Cię, Panie Boże, też za to, za zrzutkę, ponieważ pierwszy raz od napisania, umieszczenia na Facebooku tekstu nikt jeszcze nie wpłacił za księdza Krzysztofa, modli się Andrzej. Módlmy się w tych wszystkich intencjach, które są w nas. I popatrzmy na ten czas, kiedy Jezus rodzi wiarę w uczniach i oni zostają dzięki temu uzdolnieni do męczeństwa nawet. Więc to są narodziny Kościoła. Za księdza Krzysztofa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Opokój serca dla syna. Modli się Danuta. Módlmy się, abyśmy byli niezachwianymi członkami Kościoła Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica zesłania Ducha Świętego. Za moją córeczkę Julkę, uzdrowienie fizyczne i duchowe, uwolnienie od wszelkiego zła, uzdrowe poczucie własnej wartości. Katarzyna, uzdrowienie relacji w rodzinie, światło Ducha Świętego. W podjęciu decyzji Zbigniew, za kapłanów sprawujących władzę i za ojczyznę. Bożena, za męża, dar nawrócenia i pokój Boży w sercu oraz łaskę zdrowia dla niego. Alicja za dzieci duchowo adoptowane. Za księdza Teodora i całą teobankologię. Modli się Danuta o nawrócenie Aleksandry i Angeliki. Modli się Ireneusz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ja w tajemnicy zesłania Ducha Świętego modlę się za wszystkich uzależnionych, za wszystkich zniewolonych, za wszystkich opętanych, za okultystów, artystów, intelektualistów, za ludzi bezdomnych i za wszystkich moich kiedyś współpracowników. Wspólnota trwała, czekała i Duch Święty przyszedł i całkowicie zmienił tę grupę osób. I to jest moment powstania Kościoła. Módlmy się wszystkie łaski dla kapłanów, dla biskupów, w ogóle za wszystkie osoby z Kościoła. O potrzebne łaski dla moich braci. Modli się Łukasz. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja w tajemnicy w niebo wzięcie Maryi modlę się o w niebo wzięcie mojej ciotki Luśki, Andrzeja oraz Dominiki. O potrzebne łaski dla moich braci modli się Łukasz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Aby nasza droga, tak jak Maryi, została życiowa droga, tak jak ona, abyśmy zasłużyli na łaskę życia wiecznego. Za księży, z apostolatów, Margaretek. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Za szwagra Andrzeja. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za Wojtka, Julkę, żywą wiarę, dobrych wierzących małżonków i przyjaciół, światło Ducha Świętego, realizację talentów, którymi obdarzył ich Bóg, za duszę w czyśćcu cierpiące. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O nawrócenie i uzdrowienie Marty i Henryka za duszę w czyśćcu cierpiące. Módlmy się o pomoc Maryi, o to, żeby Królowa Nieba i Ziemi była przy nas i aby polecała nas swemu Synowi. O związek sakramentalny dla Tomka i Darii oraz Michała i Lis. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Za duszę w czyśćcu cierpiące. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O nawrócenie i uzdrowienie Marty i Henryka. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O dobrego męża dla córki Agaty. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poląconymi Tobie. Niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty.
Żegnam się z widzami kanału, a w radiu za chwilę serii.

0: Witaj.
1: Dzień dobry, 30, ostatni dzień czerwca, wtorek. Rosja zmaga się z potężnym kryzysem paliwowym, który doprowadził do wprowadzenia limitów sprzedaży i wielogodzinnych kolejek na stacjach benzynowych. Braki benzyny i oleju napędowego są efektem powtarzających się ataków ukraińskich dronów na rosyjskie rafinerie. W Irkucku sytuacja stała się na tyle napięta, że stacji pilnuje policja, a za próbę tankowania paliwa do kanistrów grożą wysokie kary finansowe. Niemcy, do 6 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych strzelaniny, do której doszło na terenie ośrodka pomocy w Stade pod Hamburgiem. Z informacji policji wynika, że wszystkie zabite osoby były dorosłe, a kilka kolejnych zostało ciężko rannych. W związku z atakiem niemieckie służby zatrzymały 3 osoby, w tym domniemanego sprawcę, jednak motyw zbrodni pozostaje niejasny. Konferencja Episkopatu Skandynawii wydała list pasterski, w którym przypomina, że katolicy mają całkowity zakaz przynależności do róż masońskich. Biskupi z Danii, Szwecji, Islandii, Finlandii i Norwegii ucięli w ten sposób trwające od dekad spekulacje, jakoby w krajach nordyckich obowiązywały w tej kwestii jakiekolwiek wyjątki. Dokument skonsultowany z Watykańską Dykasterią Nauki Wiary podkreśla, że zasady masonerii są całkowicie nie do pogodzenia z wiarą katolicką, a przynależność do niej skutkuje zakazem przystępowania do sakramentów. Informacje z Polski. Świdnicka prokuratura wszczęła z urzędu śledztwo w sprawie możliwego narażenia na utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu prezydenta Karola Nawrockiego. Postępowanie ma związek z publikacją wywiadu Rzeki, w którym prezydent wspomina zdarzenia z kampanii wyborczej w maju ubiegłego roku. Po spotkaniu z wyborcami w Ząbkowicach Śląskich Karol Nawrocki zasłabł w autokarze, stracił przytomność i doznał gwałtownych wymiotów oraz drgawek. Śledczy badają wątek ewentualnego podania kandydatowi substancji trującej. Warszawska prokuratura przesłuchała byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego, doktora Emila Jędrzejewskiego, w związku z aferą dotyczącą nieprawidłowości na oddziale ratunkowym. Zeznania lekarza zawarte na niemal 30 stronach protokołu skłoniły śledczych do zabezpieczenia dodatkowej dokumentacji medycznej i poszerzenia listy świadków. Sygnalista oskarża byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka o wprowadzenie chaosu prowadzącego między innymi do zgonów pacjentów. Zarzuca mu również organizowanie na SOR-ze specjalnej kolejki przyjęć dla polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin. Kardynałowie z Polski i Ukrainy wystosowali wspólny apel o pojednanie i z niepokojem odnotowali odradzające się nastroje wrogości oraz rosnące napięcie między oboma narodami. Sygnatariusze listu, w tym kardynałowie Nycz, Ryś Krajewski i arcybiskup Szewczuk, wezwali do rozbrojenia języka, nawiązując do słów świętego Jana Pawła II, wypowiedzianych w rocznicę rzezi wołyńskiej. Duchowni zaapelowali do wszystkich o osobiste nawrócenie. Podkreślili, że pokój wymaga odważnego, ale nie agresywnego dialogu, który nie zamyka drogi do autentycznego przebaczenia. I na koniec jeszcze informacja z mundialu. Sensacyjnie zakończył się mecz 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, w którym reprezentacja Niemiec została wyeliminowana z turnieju przez Paragwaj. Po regulaminowym czasie gry i dogrywce utrzymywał się remis 1-1. O awansie przesądziły rzuty karne wygrane przez Paragwajczyków 4-3, a prezydent Paragwaju Santiago Peña z tej okazji ogłosił wtorek świętem narodowym.
0: To niesamowite i wspaniałe. Ja miałem wielkie wątpliwości co do tego zabiegu polegającego na zwiększeniu, no bardzo, bardzo poważnym zwiększeniu ilości zespołów, które grają w mundialu, ale okazało się, że dzięki temu trzecie mecze w fazie grupowej nie były meczami o tylko i wyłącznie o takimi, od których nic nie zależy, a były czasami najładniejszymi z tych grupowych, ponieważ walczyło się o coś. No a teraz jeszcze taka niesamowita niespodzianka. Szkoda tylko, że to tak późno i że się nie da oglądać, a dopiero skróty można zobaczyć.
1: No, inna półkula ogląda na tak. pewno z zainteresowaniem. No i jeszcze można powiedzieć, że dodać do tego, że w rzutach karnych odpadła też Holandia w meczu z Marokiem. Też można powiedzieć niespodzianka. Tak. Chociaż może Holandia 10 lat temu byłaby większa.
0: Tak, tak. Holandia ostatnio to nie był dobry zespół. Dobrze, przejdźmy teraz. O ile wieków się cofamy, żeby powiedzieć o świętym Teobaldzie?
1: O 1000 lat.
0: Okej.
1: Cofamy się o 1000 lat. Teobald, który przeszedł bardzo długą drogę, żeby znaleźć się w Karmelu. Przepraszam, u Kamedułów. I to jest historia człowieka, który poszukuje swojej drogi w ciszy celi. Bardzo podobna do założyciela Kamedułów, świętego Romualda. Zresztą święty Teobald żył no mniej więcej 40 lat później, po 40 lat po Romualdzie.
0: Drodzy słuchacze, zapraszam serdecznie. Tobie, Marcinie, dziękuję. Dobrego dnia.
1: Dobrego dnia, Robercie.
0: Z Panem Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

Ostatni dzień świętego Teobalda z Provence, pustelnika. Zatrzymajcie się i we mnie uznajcie Boga. Z psalmu 46. 30 czerwca, rok 1066. Salanigo, niedaleko Vicenzy. W małej celi przy starej kaplicy jest duszno. Kamień przez cały dzień pił słońce. Teraz oddaje je powoli jak gorączkę. Przez wąskie okno wpada snop światła. Teobald jeszcze nie leży. Jeszcze walczy o pion. Siedzi. Skroń opiera o nagrzany mur. Głowa co jakiś czas opada, ale on ją podnosi. Powoli, z wysiłkiem. Przez całe życie uczył się ciszy. Nie tej łatwej, która przychodzi, kiedy nie ma słów. Prawdziwej. Tej, która zaczyna się dopiero wtedy, gdy milknie własna wola. Dziś cisza nie chce przyjść. Teobald próbuje modlitwy. Jedno słowo, potem drugie, ale myśli uciekają. Przez lata siedział w celi jak strażnik przy bramie. Pozwalał wejść tylko temu, co prowadziło do Boga. Resztę odsyłał. Dziś brama jest słaba. Zawiasy puszczają. Ból wchodzi między słowa. Gorączka rozrywa zdania. Krew pulsuje w skroniach. To, co ludzie z zewnątrz nazywają spokojem pustelnika, jest walką. Bez miecza, bez świadków, bez zwycięskiego okrzyku.

Teobald pamięta ciężar rękawicy. Ptak wbijał pazury w twardą skórę. Czekał na znak. Wszystko w tamtym życiu było znakiem panowania. A on odszedł. Nie podjął miecza. Nie został tym, kim miał zostać. Pot na czole. Ciężki oddech. Teobald porusza palcami. Dłoń, która miała trzymać wodę, trzymała potem kamień, wapno, drewno, węgiel. Czarny pył zostawał pod paznokciami. Ta sama dłoń prosiła potem o chleb i dzieliła go z innymi. Ojciec milczy. Potem przychodzi Walter, przyjaciel. Teobald nie widzi twarzy, słyszy kroki. Przez lata słyszał go obok siebie, na drogach do Komposteli, do Rzymu. Przy murach, które wznosili za dniówkę. Na polach, gdzie pracowali jak ludzie bez nazwiska. Szli dalej, wciąż dalej. W końcu ruszyli do Ziemi Świętej, do grobu. Do miejsca, gdzie kamień został odsunięty. Nie doszli. Walter słabł. Teobald został przy nim. Myślał wtedy, że droga się urwała. Ale Bóg nie zawsze prowadzi człowieka dalej. Czasem każe mu zostać. Teobald otwiera oczy. Przed nim nie ma Waltera. Nie ma Jerozolimy. Jest krzyż na ścianie, mała lampa, dzban z wodą. Droga prowadziła właśnie tutaj. Ciałem Teobalda wstrząsa suchy kaszel. Wraca jeszcze jedno. Nie jest to twarz ani głos człowieka. Raczej słowa, które długo trwają w umyśle, zanim człowiek zacznie im wierzyć. Siedź w celi, nie uciekaj. Cela nauczy cię wszystkiego. Teobald całe życie szedł, a może uciekał. Od Provence, od własnego imienia, od siebie. Bóg prowadził go coraz niżej, do pracy rąk, do ubóstwa, do choroby. Do miejsca, którego Teobald nie wybrał, do tej celi. Tu się zatrzymał. Głowa opada mu na pierś. Tym razem nie podnosi jej od razu. Ktoś wchodzi do celi. To nie jest pamięć. Teobald słyszy prawdziwe kroki. Prawdziwy oddech. To jego matka. Kiedyś szukała syna, który odszedł z domu. Potem sama została tutaj, przy pustyni. Siada obok. Zwilża mu usta mokrą chustką. Teobald próbuje spojrzeć, ale nie ma siły. Matka gładzi go po twarzy, jakby wciąż był małym dzieckiem trawionym gorączką. Bracia przynoszą wiatyk. Teobald jest kapłanem. Tyle razy brał chleb w dłonie, tyle razy mówił słowa, które otwierają ziemię na niebo. Dziś nie może podnieść ręki. Chrystus przychodzi niżej, do ust, które nie potrafią już złożyć modlitwy, do ciała, które nie dojdzie do kaplicy, do człowieka, który nie zobaczy już ziemskiej Jerozolimy. Matka klęka obok. Teobald przyjmuje ciało pańskie. W celi milkną wszystkie wspomnienia. Myśli o przeszłości gasną. Nie dlatego, że Teobald je pokonał. Ustępują przed Chrystusem. Za progiem bieleje droga. Prowadzi do Vicenzy. Dalej ku morzu, dalej jeszcze ku miejscom,

których Teobald nigdy nie zobaczy. Ale teraz nie trzeba iść. Matka trzyma jego dłoń. Kobieta, która sprowadziła go na świat, siedzi przy nim, gdy świat odsuwa się cicho. Teobald oddycha raz jeszcze. Potem cela zamiera. Droga jest pusta. Ten, którego szukał całe życie, przyszedł tutaj.

każda z tych opowieści tajemnych, bo jest kilkadziesiąt różnorodnych światopoglądów, które opisują różne praktyki. Każdy z nich stara się na miarę intelektu osoby, która to tworzy, pokazywać, że to jest zgodne ze współczesną nauką. I teraz oni mówią tak, masz deficyt, czegoś bardzo potrzebujesz, ja mam metodę rozwiązania tego problemu. Wystarczy, że będziesz medytował, że będziesz przyzywał myślokształty, że będziesz otwierał się na przewodników duchowych w czasie podróży astralnych, w czasie podróży OOB. Te neoszamańskie typu Rainbow Warriors, Wojownicy Ten, czy Witchcraft, gdzie wiedźmy mamy. W popkulturze mamy emanację tych wszystkich nurtów wiedzy tajemnej. Tak? No, profesor Środa mówi o tym, że uczestniczy w sabatach. Pani Holland czy ktoś inny mówi o tym, że złożyczenie tak, praktykowały i że rzeczywiście ginęli ci ludzie. Ta tradycja dotykają innych w różne miejsca, ci ludzie przeżywają orgazmy. Masz deficyty, tu je zaspokajasz, dostajesz jakąś wielką przyjemność, ale człowieku, to cię zniszczy wewnętrznie. Ta tradycja tantry wcale nie jest tradycją demoniczną. Tam, wyrwana z kontekstu, przywieziona tutaj, obudowana pojęciami, jest demoniczna, jest sataniczna. Prawdziwe szczęście, prawdziwa łaska, prawdziwe uzdrowienie jest w Jezusie Chrystusie. Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, ta audycja jest wyjątkowa. Dziś nie zaprosiłem gościa, mówię tutaj do widzów, do słuchaczy radia, nie do widzów kanału Otwórz Oczy, ponieważ czas dojrzał do tego, by mówić o sprawach dotykających wszystkich Polaków, o sprawach, które mnie bardzo mocno leżą na sercu. Ta audycja nosi tytuł Tekieli Dosteczkowskiej, siostrzyczko, szukasz fałszywej nadziei. Ostatnio ukazał się wywiad z Justyną Steczkowską, w którym ona mówi o różnych kolejach swojego życia i między innymi mówi o tym, w jaki sposób przeżywa sprawy duchowe, mówi o energiach, o reinkarnacji, o śmierci, o życiu, cierpieniu. Bardzo często Justyna Steczkowska kojarzona jest z katolicyzmem. Tak? No i teza tej audycji, szukasz fałszywej nadziei. Dlaczego? Dlatego, że pogląd, który zawiera w sobie ideę reinkarnacji, nie ma nic wspólnego z katolicyzmem. Dlatego, że sama idea zmartwychwstania, która jest istotą chrześcijaństwa, jest sprzeczna z ideą reinkarnacji. Nie można jednocześnie myśleć, stosując reguły zasady wyłączonego środka, czyli reguły logiczne, że jednocześnie coś może być jeden raz i może być też reinkarnacja. Albo reinkarnacja, albo zmartwychwstanie. I teraz skąd ja czerpię tę absolutną pewność co do kwestii błędności idei reinkarnacyjnych i w ogóle błędności wszystkich idei niezwiązanych z tradycją objawienia. Mówiąc najkrócej, Europa jest jedynym miejscem, w którym powstała, w którym miało miejsce bardzo wiele wydarzeń już od ojców Kościoła od III, IV wieku aż po XVIII-XIX wiek, w którym bezinteresowne szukanie prawdy doprowadziło do tego, że powstała nauka. Tak, mamy środowiska akademickie od X wieku, które zaczynały od teologii, potem inne sztuki wyzwolone. Szukanie, bezinteresowne szukanie prawdy. Nasza cywilizacja jest
postawiona na fundamencie Jerozolimy, Rzymu i Aten. I w Atenach filozofowie w swojej większości bezinteresownie szukali prawdy. Poza jednym filozofem, o ile pamiętam, nazywał się Empedokles, który chciał używać wiedzy do zmieniania świata. Czyli przestał być bezinteresowny. I teraz ta kultura, z którą my mamy dziś do czynienia, którą odziedziczyliśmy, którą jakby dostaliśmy od przodków, ona ma w sobie takie dwa najważniejsze narzędzia poznania. Jednym z nich jest religia, chrześcijaństwo, wiara, a drugim jest nauka, pojęcie, poznanie. Czyli tu mamy symbol, tu mamy pojęcie, tu mamy empirię, a tu mamy poznanie przez intuicję, przez kontakt z sferą duchową. I zanim jeszcze powstała Europa, ale już istniała nasza tradycja chrześcijańska, narodził się taki nurt gnostycki. On miał w II i III wieku, a szczególnie w I i II, radykalną przewagę nad chrześcijaństwem, jeśli chodzi o poziom dzieł, jeśli chodzi o poziom refleksji i o jej formę, wyraz formy, czyli po prostu było mnóstwo mądrych, w cudzysłowie, książek. I dopiero w III wieku chrześcijaństwo pokazało całemu światu, że gnostycy, którzy nie stawiali na wiarę, a stawiali na wiedzę, że oni się mylą. No i to zostało udowodnione. Wielkie umysły pierwszych wieków chrześcijaństwa, nurt gnostycki, została wykazana błędność ich rozumowania. I kiedy to się stało, Kościół zaczął budować cywilizację zachodnią, co wraz z postępującą instytucjonalizacją chrześcijaństwa doprowadziło do powstania pierwszego państwa, król Karol, tak, cesarz Karol, w końcu cesarstwo rzymskie, frankońskie i tak dalej, i tak dalej. I teraz, kiedy w nurcie tej tradycji zachodniej, już katolickiej, powstały uniwersytety, tak, po schizmie, po tym jak ten kościół wschodni odszedł i w stagnację zapadł, i też cywilizacja, która była pełna, była bardzo wykwintna, ale bezpłodna w porównaniu z tym, co działo się na Zachodzie, powstały ośrodki akademickie, które dawały pewność, że to, co skumulowana przez środowisko naukowe, że ta wiedza skumulowana przez środowisko naukowe, na czym polega obrona pracy magisterskiej, no ona polega na tym, że ktoś pisze pracę z jakąś tezą, potem wystawia tę pracę w bibliotece, każdy może przyjść, przeczytać i zakwestionować. Jeśli przez dłuższy czas nikt tego nie zakwestionuje, no to zaczynamy uznawać, że to jest prawda, tak? Czyli intersubiektywność, sprawdzanie obiektywizmu pojęciowego, obiektywizmu logicznego, obiektywizmu faktograficznego, każdego z tych rodzajów obiektywizmów. I obok oczywiście cały czas istniała instytucja Kościoła. Zatem ten nurt, który swoje korzenie ma w gnostycyzmie, tak, i który cały czas towarzyszy naszej cywilizacji, nurt już później neognostycki, ja będę nazywał nurt wiedzy tajemnej, tak? Ezoteryczny, okultystyczny. Być może na rozróżnienia przyjdzie czas kiedy indziej. I teraz, jak definiujemy ten nurt, w którym jest myślenie pani Justyny Steczkowskiej, do której kieruję ten wykład, Tekieli do Steczkowskiej, siostrzyczko, szukasz fałszywej nadziei. I już wiedzieliśmy o tym, że wiedza tajemna jest
rodzi fałszywą nadzieję, czyli że nie opisuje świata ani nie prowadzi do dobrych skutków, widzieliśmy już od wieków średnich. Tak? Czyli wiedza tajemna jest odrzucona, to jest wiedza, która została odrzucona przez ośrodki akademickie i przez autorytet religijny Kościoła katolickiego. I teraz to jest bardzo potężna tradycja. Profesor Maciej Stępień, z którego książki tu momentami będę korzystał, mówi o tym, pisze o tym, że to jest największy korpus humanistyczny, czyli zbiór dzieł, który nie został przetrawiony intelektualnie. Dlaczego? Dlatego, że odrzucano to jako wiedzę tajemną, absurdalną, tak? I teraz można mówić o różnych nurtach i o różnych etapach, o tym, jak... I to wszystko w tej książce okultyzm jest, jak rodziła się ta sfera wierzeń dzisiejsza. Ja to pominę, tylko pokażę to, że w średniowieczu mieliśmy do czynienia z nekromancją, która przerodziła się w spirytyzm, a o spirytyzmie głównie dziś będę mówił, będę pokazywał, dlaczego wiedza tajemna prowadzi do negatywnych skutków i jakie są mechanizmy, i będę pokazywał też przyczyny, dla których to się dzieje. Czyli będę mówił o współczesnych nurtach ezoteryki zachodniej i o różnych formach praktyk, z których wynika, magicznych praktyk, spirytystycznych praktyk, transowych praktyk, medytatywnych praktyk, różnych praktyk, które wynikają z tej wiedzy tajemnej. Od razu na samym początku powiem, ta wiedza tajemna musi być tajemna, ponieważ jest głupotą, jest humbugiem, jest głupotą, jest czymś, jest błędem, jest czymś absurdalnym, tak? I jeśli się ją wyłoży całkowicie na stół, tak jak w bibliotece, tak jak wykłada się wszystkie dzieła, wszystkie prace magisterskie, habilitacyjne, doktorskie, wszystkie prace, które mamy nadzieję, że przynoszą nową tezę, która wzbogaca naszą wiedzę o świecie, to wiedza tajemna, gdyby była w ten sposób wykładana w bibliotekach, no po prostu ci ludzie by zostali ośmieszeni. Tak jak na przykład ośmieszył Swedenborga Immanuel Kant w późniejszych czasach. I teraz myślenie, ja nazywam sobie to selfizm energetyczny, tak? To myślenie Justyny Staczkowskiej o czakrach, o energiach, o samorozwoju, o wczuciu, o przepływach, o wibracjach. Ja mogę mówić o tym z taką pewnością, staram się unikać złośliwości. Dlaczego? Bo ja w tym byłem. Ja przez 2 lata uległem tej manierze jako człowiek, jako anarchista, ateista. Szedłem przez religijność New Age, metoda kontroli umysłu według Silwy. To są stare, szamańskie, okultystyczne i magiczne praktyki spirytystyczne, ale podane w takiej nowej formie. I teraz, co profesor Stępień, jak pisze o tych tradycjach ezoterycznych? Astrologia, alchemia, uczona magia, czyli magia uczona z ksiąg. Ja dodaję czarostwo wiejskie, bo z tym mamy dziś bardzo do czynienia. Różokrzyżostwo, różne odmiany wróżbiarstwa, masońskie systemy wysokich stopni, spirytyzm, okultyzm, no i religijność New Age. I to są takie najbardziej rozpowszechnione systemy tych wierzeń ezoterycznych, czyli czegoś, co nie jest, co nie ma autorytetu nauki za sobą i czegoś, co nie ma autorytetu wiary, religii, Kościoła katolickiego za sobą. Coś, co jest po prostu irracjonalne w tym sensie, że jest nieprawdziwe jako konstrukcja intelektualna, natomiast skuteczne w otwieraniu człowieka na rzeczywistość demoniczną. Więc będę mówił o nurtach ezoteryki zachodniej i o praktykach wynikających z tej właśnie wiedzy tajemnej, i wśród tych, które wymieniłem, spirytyzm jest jedną
z ważnych, o, z jednym z ważnych nurtów. I teraz tak. Tego, czego chciałbym bardzo uniknąć, to takiego manifestowania poczucia wyższości, tak? Raz, że w to wdepnąłem, myśląc, że jestem człowiekiem całkowicie racjonalnym, a dwa, że ludzi ku tej wiedzy tajemnej bardzo często, raz, że są oszukiwani, że mamy do czynienia z katolicyzmem, że mamy do czynienia z nauką, że mamy do czynienia z normalną religią i z normalną psychologią, normalną medycyną i tak dalej. A z drugiej strony, czyli po prostu łatwo jest w to wszystko wejść. I teraz tak, ogólna predyspozycja. Człowiek zawsze w pewnym momencie, założyłem to gdzieś po 35 roku życia zazwyczaj jest, zaczyna zadawać pytania o to, po co jest, jaki jest cel życia, jaki jest sens życia, tak? Czasami to robią 13, 14, 15, 16, 17-letni ludzie. I teraz nauka nie odpowiada na przykład na pytanie, co się stanie, co nastąpi, tak? Nie odpowie też na pytanie, jaki jest sens życia, dlatego że tego nie można empirycznie wydobyć z rzeczywistości, tak? I tego się nie da też logicznie ułożyć, ponieważ muszą być jakieś dane wejściowe, których po prostu nauka nie ma. Więc nauka opisuje to, co było, to, co jest, mniej lub bardziej skutecznie, najczęściej bardziej skutecznie, chociaż czasami się radykalnie myli, tak? Kiedyś myślano, że rasizm ma podstawę naukową, tak? Szwedzi. Hitler to przejął od lewicy szwedzkiej, tak? Że są gorsze rasy. Kiedyś myślano, że da się, wbijając szpikulec przez ucho czy przez oczodół do mózgu w określone miejsce, że da się wyleczyć epilepsję. Tak? Robili to lekarze przez kilkadziesiąt lat. Ten człowiek, który to wymyślił, miał nieomalże dostać Nagrodę Nobla i do dzisiaj środowisko lekarskie nie rozliczyło się, to znaczy nie przyznało się do tego, że tak jak rasizm higieniczny głosiła Szwecja i mordowała pacjentów w szpitalach psychiatrycznych, tak nie przyznało się środowisko medyczne, że siostra prezydenta czy siostrzenica prezydenta Stanów Zjednoczonych została w ten sposób najpierw zrobiono z niej warzywa, a potem ją zabito. Rozumiecie państwo, lobotomia, ja pokazuję granice poznania naukowego i upadki nauki, ale w głównym swym korpusie nauka przynosi prawdę. Ale nauka nie potrafi odpowiedzieć na pytania o sens i o cel, ani o przyszłość. Potrafi za to odpowiedzieć na to religia. Czyli, ale religia przynosi odpowiedzi niejasne, symboliczne. I teraz tak, jeśli ktoś praktykuje wiarę, to będzie szedł od tajemnicy do tajemnicy i będzie rozumiał coraz więcej z tej tajemnicy, którą przyniósł Chrystus na świat. Tylko do tego potrzeba pokory. I ten trzeci nurt wiedzy tajemnej, ezoterycznej i praktyk okultystycznych tworzą ludzie, którzy nie mieli pokory w sobie. Którzy albo byli naiwni, albo w jakiś sposób mieli system poznawczy skrzywiony. W każdym razie nie było w nich krytycyzmu, dlatego tworzyli wiedzę tajemną, bo przekazywali ją kilkunastu osobom i zdobywali w ten sposób władzę nad tymi ludźmi, bo tak naprawdę o to chodzi. Duchowy wymiar rzeczywistości, religia przynosi odpowiedzi na pytania o sens, ale o przyszłości mówi w sposób niejasny. Dzięki pokorze i dzięki temu, że się ufa Bogu, można tę wiedzę na temat swojego życia posiąść. Tak? Jak obejmujemy Boga, który jest absolutną miłością i absolutną prawdą, coraz bardziej Go przyjmujemy do siebie, coraz bardziej stajemy się Nim, dajemy się przebóstwiać, tym mądrość nasza wzrasta. Niech ktoś niewierzący poczyta księgę Syracha i zobaczy tam tę mądrość w działaniu. Więc na te ograniczenia poznania naukowego i ograniczenia poznania religijnego odpowiadają właśnie okultyści w taki sposób, że oni próbują dokonać syntezy zgodnie z tym, co robili gnostycy, którzy myśleli, że posiadają
ekskluzywną wiedzę na temat świata, której nie posiadają chrześcijanie. I że ta wiedza jest pewna i że ona pozwala wpływać na własne życie i na życie innych ludzi. Więc to wynika z pewnych deficytów. To wynika z pewnych deficytów tych ludzi, ale o tym dalej. Pewien typ, określony typ ludzi od najdawniejszych czasów szuka metod, aby poznać przyszłość i zapanować nad nią. Aby wpływać na los świata, swój, bezpośredni i też innych ludzi. Chodzi o to, żeby kształtować rzeczywistość według własnej woli. To, że w efekcie jest po prostu tak, że oni zdobywają władzę nad innymi ludźmi, tak? Bo mają jakieś deficyty potężne, gdzie znajdują wszystkie te tajemne nurty, te tajemne stowarzyszenia, o których będę mówił nie dzisiaj, ale będę mówił, wykorzystują seksualność, tak? To znaczy tutaj chodzi o zróżnicowane życie seksualne dla tych, którzy są na szczycie tych tajemnych stowarzyszeń, tak? Ci ludzie po prostu zaspokajają swoje własne potrzeby i to jest grzech bałwochwalstwa, a oprócz tego niszczą i kaleczą ludzi. Jak popatrzycie na życiorys, nie wiem, Aleistera Crowleya czy Szandora de Laveya, czy innych okultystów, praktyków wiedzy tajemnej, to naprawdę wręcz obrzydliwe czasami są te życiorysy. Właściwie motywy przemocy seksualnej i pedofilii pojawiają się w każdym z tych, w każdej z tych biografii. To pragnienie zajrzenia pod podszewkę świata jest jakoś zrozumiałe, tak? Znalezienie błędnej metody nie jest niczyją winą, ale pogrążanie się w tym już, jak się zaczyna widzieć negatywne konsekwencje, no to w tym momencie już zaczyna się inna historia. Ezoteryka, magia, gnoza, spirytyzm, desakralizacja wschodnich religii i praktyk religijnych, to są wszystko rzeczy, które na naszych oczach się dzieją i dziś Justyna Steczkowska mówi, że jest katoliczką, jednocześnie mówi o czakrach, o reinkarnacji, o energiach. To nie ma nic wspólnego z katolicyzmem. Ezoteryczny sposób widzenia świata jest być może nawet, tak zdaje się twierdzić profesor Maciej Stępień w swojej książce Okultyzm, być może jest 1/3 w ogóle tradycji pisanej Zachodu i to od czasów średniowiecznych, wcale nie od renesansu. Tak? Więc ten ezoteryczny sposób widzenia świata trwa. Mówi się o renesansie magii, o neoszamanizmach, o powrocie pogaństwa. Jest bardzo wiele różnych prób objęcia tej rzeczywistości. Ja dzisiaj powiem o spirytyzmie. On sięga tradycją w nekromancję średniowieczną. Poprzez Paracelsusa, poprzez Swedenborga. W następnych tygodniach będę o tych postaciach mówił więcej. Dochodzimy do 1848 roku, kiedy następuje eksplozja spirytyzmu. Spirytualizmu, spirytyzmu. Chodzi o Stany Zjednoczone. Ona później przenosi się do Europy. Tam są siostry Fox, które jakieś stukanie, jakieś stoliczki i tak dalej, wędrujące, wystukiwanie liter przy pomocy pstryknięć i tak dalej. Nieważne. Chodzi o to, że oświecenie odczarowało świat, powiedziało, że nie ma żadnej duchowości, na co nastąpiła reakcja romantyczna, w której już ezoteryczna wiedza magiczna, wiedza tajemna była bardzo istotnym elementem romantyzmu, gdzie powstały toposy kulturowe, które do dzisiaj funkcjonują, czyli tęsknota za stwarzaniem, za byciem stwórcą, tak? Czyli Maria Shelley i
Frankenstein, potwór doktora Frankensteina, tak, szukanie obcych w rzeczywistościach nadprzyrodzonych, tak, to od Swedenborga. Tam zaczyna się już początek UFO i channelingu i tak dalej, i tak dalej. O tych wszystkich rzeczach będę mówił. Chcę tylko teraz pokazać, że ta wiedza tajemna, ta tradycja ezoteryczna połączona z praktyką okultystyczną i zainteresowanie społeczne falowało. Na początku były to tylko elity i już w połowie XIX wieku stało się to rzeczywistością społeczną. Istniały dzienniki spirytystyczne. To był po prostu szał. Niesamowity szał. Potem to przeszło, bo były dwa nurty mesmeryzmu, tak, tej spirytystycznej tradycji wywodzącej się od pewnego lekarza, który uzdrawiał, ten nurt bioenergoterapeutyczny i ten nurt hipnotyczny. Wszystko to jest w otoczce. Wszystko to jest spirytyzm. I teraz tak. O czym my mówimy? Idę do szkoły. W szkole dzieją się rzeczy niedobre. Nauczyciele zmusili dyrektora, żeby zaprosił katolika, który ma wytłumaczyć, co się w tej szkole dzieje. Nauczycielka mówi, wchodzę do klasy, jakaś grupka dzieci przy jakimś stole, część odchodzi, część nie odchodzi. Ja mówię, proszę do ławek, dziewczynka ze złością do mnie, to robimy ważne rzeczy. Nauczycielka mówi, okej, idę do stolika, spróbuję to rozmasować. I mówi, i nagle kątem oka widzę, jak z tego stolika łukiem 1,5 metra do góry i na ziemię spada kredka. Charlie, Charlie, challenge. Odmiana spirytyzmu. To się kładzie dwie kredki, jedna na drugiej. Jak ktoś chce szukać w internecie, część z tych rzeczy to są oszustwa. Niekiedy rzeczywiście demon porusza tymi kredkami. W tym przypadku bez wątpienia demon doprowadził do tego, że ta kredka przeleciała tak wysoko, bo drzwi były zamknięte, żadnego przeciągu nie było. Nie można było uderzyć w żaden sposób w ten stolik. Zresztą nikt nie uderzał w ten stolik. I nauczycielka mówi, wie pan, ja w takie sprawy nie wierzę, no ale nie mogę zaprzeczyć temu, co widziałem na własne oczy. Nauczyciel, wychowawca, pedagog mówi, ja zawsze tam o określonej porze, wieczorem, 21, robię obchód, bo to jest szkoła dzieci z deficytami, tam jest internat, te dzieci tam w tej szkole przebywają przez 5 dni, wracają do rodzin, idę i poprawiam koc na kołdrze takiego małego 9-letniego chłopczyka i nagle on odwraca się do mnie i ja widzę potworną twarz. I to nie jest twarz tego dziecka. I to wszystko znika. I mówi on, ten nauczyciel mówi, wie pan, ja nie wierzę w takie rzeczy, no, ale nie mogę zaprzeczyć temu, co widziałem. Tym bardziej, że ten chłopak od paru dni, od 2 tygodni zachowywał się inaczej, lękowo, stracił radość życia i tak dalej, i tak dalej. I te dwie rzeczy spowodowały, że poszedłem do dyrektora, co zaowocowało tym, że pan do nas, do tej szkoły przyjechał. No ja zacząłem im wyjaśniać, na czym polega spirytyzm, że jeśli ktoś zwraca się ku nie wiadomo komu, tak, no to powiedz mi i te kredki się wychylają w tę lub w tę, na tak, na nie, i zadaje się pytania. No to jeśli zadaje się pytania, no nie zadaje się Bogu pytania. Nie wędrują również po świecie dusze. Nie ma czegoś takiego. Dusze zmarłych odchodzą i to jest sprawa zamknięta. Pomysł, że istnieją jakieś dusze wędrujące po świecie, to jest połowa XIX wieku. Aleksander Levi, który przyjął pseudonim od ducha, który z nim rozmawiał, Alana Kardeka. No i tam mnóstwo opowieści, bzdur i tak dalej, ale takich, które przejęły tego człowieka. I ten człowiek napisał Biblię spirytyzmu i od wtedy do dziś ludzie myślą, że są jakieś dusze wędrujące. Nie. Jedyną inteligencją, która odpowiada na takie wezwania, na takie rzucone w powietrze, nie wiadomo gdzie, prośby, coś chcę, czegoś pragnę, tak? I przyzywam wujka Zenka, przyzywam ducha Napoleona, tak? Nigdy nie przychodzi wujek Zenek ani duch Napoleona, tylko zawsze przychodzi demon, który udaje tego, kogo chce, jak chce, bo on ma tylko jeden i wyłącznie cel. Tak przestraszyć, żeby się człowiek otworzył na niego. Tak? Każdy, kto wywoływał duchy i działy się tam rzeczy nadzwyczajne, nie wiem, trzaskały
okna, coś się przesuwało, jakieś szelesty, jakieś takie rzeczy i się przerażał, tak? Jedno ze świadectw, które pamiętam, to było takie, że po seansie następnego dnia, i to działy się rzeczy, które naprawdę przeraziły tę ekipę, a ten chłopak nie uczestniczył w tym wywoływaniu, ale był w tym pomieszczeniu. I mówi, i rano myłem zęby, wypluwam, a tu krew po prostu, tak? Chodzi o to, że mamy do czynienia z inteligencją, która jest nam wroga, do której my się nieopatrznie zwracamy z jakimś pragnieniem i robimy decyzję woli. Przyjdź, powiedz, zapraszam cię. I to druga książka, która będzie nam towarzyszyć, Adam Bly, z archiwum egzorcysty. I od czasu Adama i Ewy natura ludzka jest taka, że nie lubimy, kiedy nam ktoś mówi, co mamy robić, więc odrzucamy pewne rzeczy i ten upadły aspekt upadłej natury człowieka odgrywa istotną rolę w sekularyzacji naszej cywilizacji, ostrzeżenia przed grzechem, fałszem, a zwłaszcza nadprzyrodzonymi ciemnymi mocami, dawniej wpisane w narrację społeczną. Te ostrzeżenia dzisiaj są po pierwsze nieprzekazywane, po drugie ośmieszane. Tak? Wiecie, ile osób próbuje mnie ośmieszyć, bo ja mówię o istnieniu świata duchowego, a już nie daj Boże demonicznego świata, a już nie daj Boże istnienie szatana. I teraz te ostrzeżenia dawniej wpisane w narrację społeczną nie są przekazywane i nie znajdują odzwierciedlenia we współczesnych opowieściach i tradycjach. Nawet dzisiaj, bo to jest książka pisana z perspektywy amerykańskiej, nawet dzisiaj księża rzadko kiedy są zaznajomieni z rzeczywistością świata duchowego. Wielu katolikom i świeckim i duchownym zwyczajnie wstyd mówić o tych wszystkich kwestiach otwarcie i na poważnie. Ja mówię o tym otwarcie i na poważnie. Odeszliśmy od tradycji duchowych i zapomnieliśmy tego, czego nauczyły nas wieki doświadczeń i to nie tylko naszej tradycji. Może i porzuciliśmy wiarę w siły nadprzyrodzone, ale one nie porzuciły nas. Dawniej religia zapewniała nam odpowiedzi i rytuały mające pomóc zrozumieć sprawy, których nie sposób ogarnąć rozumem ani zmysłami. Ja mówię w takim momencie zawsze o tym, że kultura przestała być przestrzenią bezpieczną, że została zdechrystianizowana, że przestała nas ostrzegać przed grzechem, a wywoływanie duchów to jest grzech bałwochwalstwa. I teraz nie jesteśmy informowani o metodach zwodzenia. Proszę czytać książkę Louisa, Listy starego diabła do młodego. Nie znamy tych metod zwodzenia. Tam jest kilkanaście podpowiedzi. Nie, w ogóle nie mamy świadomości, że mamy do czynienia z nadprzyrodzonymi mocami, tak? Czyli sekularyzacja cywilizacji zachodniej doprowadziła do tego, że jesteśmy bezbronni wobec pewnych sposobów istnienia normalnego, zwyczajnego, ale też nadnaturalnego kontaktu z rzeczywistością demoniczną. I zły duch przychodzi poprzez pokusy w sposób zwyczajny i im ulegamy albo nie. I przychodzi też w sposób nadzwyczajny, jak na przykład w tym przypadku Charlie Challenge, gdzie to dziecko zostało opętane poprzez wywoływanie duchów. Ono nie wiedziało, że to jest wywoływanie duchów. Jemu powiedziano, połóż kredki na sobie, wtedy jest małe tarcie, na karteczce, gdzie jest na przykład tak, nie, i zacznij zadawać pytania. I jeśli to się będzie ruszać, to znaczy, że przyszedł wielki umysł wszechświata, który ci odpowie na każde pytanie. Zły duch może przyjąć każdą postać, każde imię, byle tylko dorwać się do woli człowieka i zmusić go, mieszając mu najpierw w głowie, do tego, żeby powiedział, tak, chcę. Ktoś, kto idzie do bioenergoterapeuty, otwiera się na autorytet bioenergoterapeuty, a tym samym otwiera się na świat duchowy, demoniczny, który stoi za bioenergoterapeutą. I mówi, chcę zdrowia, tak? I prosi o coś, kogoś, kto mu tego zdrowia dać nie może. Dlatego, że nie istnieje bioenergia. Mamy do czynienia z sugestią, czasami z okultystycznym uzdrowieniem, którego konsekwencje później są dramatyczne. Zły duch czasami hołubi energoterapeutów, bo pozwalają mu rozszerzać swój wpływ. Tak? Inteligentny wirus nie niszczy pendrive'a, na którym
jest zapisane, tak? Ale koniec tych wszystkich praktyków wiedzy tajemnej jest dramatyczny. Świadome śnienie. Tam też jest element spirytyzmu, co gorzej używany do przemiany światopoglądowej w środowiskach, do których trafiają dzieci z zaburzeniami tożsamości płciowej i gdzie dokonuje się transformacji świadomości, transformacji światopoglądu, tak by dziecko dokonało samookaleczenia, to znaczy, żeby się transokaleczyło, jak osiągnie 18 rok życia. Świadome śnienie. Tak? Podróże poza ciałem. Spirytyzm. Channeling. Pisma automatyczne. To są wszystko sprawy duchowe, demoniczne. Wiedza tajemna. Różnego typu duchowe uzdrawianie, na przykład reiki. Różnego typu sztuki walki, na przykład aikido. Różnego typu psychologie, parapsychologie, tradycje nazywające siebie psychologicznymi, na przykład metoda ustawień rodzinnych Berta Hellingera. Czysty spirytyzm. Clive Harris, uzdrawiacz. Zapytano go w pewnym momencie, Clive, no bo to go katolicy przecież do tych kościołów zaprosili. Milion osób w Polsce było inicjowanych w rzeczywistość demoniczną. Clive, jak ty uzdrawiasz? No jak to, jak przy pomocy duchów? Nikt go nie zapytał o to wcześniej. I on był w setkach polskich kościołów, jeśli nie w tysiącach. Miałem taką sytuację bardzo dawno temu. Kiedyś jeszcze byłem blisko środowiska Nieznanego Świata, czasopisma. Do dzisiaj to czasopismo wychodzi. I poznałem tam na jakiejś premierze książki panią Wandę Prątnicką. Pani Wanda Prątnicka podpisywała książki, które ludzie kupowali i wprawiała się w stan transu i wpisywała tam dedykacje, które ludzi szokowały. Bo zły duch chce wpływać na ludzi. Zły duch chce rządzić w twoim życiu. I jest mnóstwo różnych metod, dzięki którym ludzie otwierają się na niego w sposób nadzwyczajny. I spirytyzm, czyli ta odmiana wiedzy tajemnej, jest jednym z nurtów. Jakie jeszcze inne nurty? Linia magiczna, linia okultystyczna, linie transowe z buddyzmem zen, tam gdzie przekazuje się, gdzie jest przekaz, tak? I to jest bardzo często, nie wiem czy zawsze, otwarcie się na zło. Jest cała linia tradycji westernizacji, desakralizacji praktyk wschodnich, religijnych, ale nie tylko wschodnich, tak? Również szamańskich, na przykład capoeira, tak? I stojąca za capoeirą religia candomblé, gdzie mówi się o bóstwach Orixas, na kanale jest świadectwo chłopaka, który był w capoeirze. Jest też coś, co nazywa się huna, tak? I to też pod koniec XIX czy na początku XX wieku została zeświadczona religijność polinezyjska. I zamieniono to w biały satanizm, który jest potwornym wręcz doświadczeniem. Ludzie opętani przez praktyki kahunów, to jeden z trzech najtrudniejszych przypadków, kurs cudów, podobnie, tak? Czy satanizm, gdzie spotykałem osoby, które miały całkowicie wydrążone wnętrze. Huna, satanizm i kurs cudów. Tak? To są demoniczne, dramatycznie sprawy.
tradycja praktyk medytatywnych, tak? Gdzie mówi się też o tym, że nauka współczesna, fizyka kwantowa zaprzecza tego widzenia świata, który był dotychczas. I ludzie, którzy łakną nadprzyrodzoności, wchodzą w to myśląc, że jakąś duchową drogą zaczynają iść, a oni otwierają się na demona. Jest świadectwo Kasi, która w pewnym momencie na kanale pani Klaudii Pingot zaczęła medytację i to była medytacja, zawsze wcześniej tylko uczestniczyła w relaksacyjnych czy jakichś takich, nigdy w żadnej medytacji na mistrza, na guru czy też jakichś innych, ale tutaj akurat w tej medytacji wzięła udział, no i była prowadzona w wyobraźni wspaniałą, piękną doliną i nagle za góry, która zamykała tę dolinę, zaszło słońce, no i pani Klaudia mówi, no i teraz oddajcie pokłon i z intencją waszą, macie jakieś deficyty, więc macie pewnie jakieś intencje, zwróćcie się ku tej sile, ku tej światłości, ku temu słońcu, ku tej mocy, tak? I Kasia mówi, że w tym momencie wstąpił w nią demon. I walka, wychodzenie z tego trwało wiele miesięcy. Ta sprawa nie jest jeszcze zamknięta. I zresztą opisywała to w takiej formie, jak w tych hinduistycznych bajaniach na temat węża oplatającego kręgosłup i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są doświadczenia z wglądu. To nie jest tak, że to są wyobrażenia. To są rzeczy, które ludzie kierowani pewnym systemem, który powstał 4000 lat temu, który wynika z opisu rzeczywistości subiektywnej, rzeczywistości doznawanej przez ludzi nadwrażliwych. Tak, mówię o hinduizmie w tej chwili. I powstała opowieść o czakrach i o wężu i w tym momencie ta cała chemia neurotransmiterów, hormonów i tak dalej, która jest uruchamiana poprzez pozycje ciała, które uciskają jakieś narządy, poprzez pewne gesty, poprzez pewne akty, tak? Dochodzimy do tego, że uruchamiane są gruczoły dokrewne, neurotransmitery i my, te odczucia, które są realne w nas, zaczynamy opisywać według tego wzorca, który został stworzony. Bo on jest próbą zrozumienia tego, co się w człowieku dzieje. No i tworzy jakąś tradycję, tak? I to jest przekaz, to są mistrzowie, to są guru. I teraz chodzi o to, że bardzo niebezpieczne są te miejsca w internecie, te kanały na różnych, od TikToka, YouTube'a, przez Facebooka i na Messengerze też są grupy i tego jest mnóstwo. Bo co jest cechą wiedzy tajemnej? Ona zawsze absorbowała do siebie odkrycia nauki i posługiwała się językiem udający naukowy, bo ambicją tych ludzi była synteza wiedzy i duchowości od zawsze. Kiedy spotkałem Markusa Bongarta, mistrza Qigongu, który opowiedział zresztą historię opętania swojego, tak? I robiłem jakiś film, nie wiem, czy to był Jarmark Cudów już, czy jeszcze nie. Może to było zobaczyć, aby uwierzyć, gdzie na filmie, który zrobiłem, jest telekineza pokazana, zarejestrowana przez kamerę. To był taki człowiek z Ukrainy, okultysta. I Bongard, Markus, zaprzyjaźniliśmy się, polubiliśmy się przynajmniej.
I opowiada o tym, że fascynował się Chinami, to była Polska i Szwecja, pojechał do Chin i w parku coś go przyciągnęło do staruszka, który tam siedział i zaczęli rozmowę. I on kilkakrotnie chciał odejść, ale odejść nie mógł. Ja mówię, ma... No i to spotkanie, to był mistrz, który wprowadził go w energetyczną duchowość chińską. Ja mówię, ale Markus, przecież to był gwałt, to była przemoc. Ale on nie był w stanie nawet zauważyć tego, że u źródeł czegoś, co daje mu pozycję na świecie, jest bardzo uznanym mistrzem Qigongu, ma szkołę swoją, wykłady i tak dalej. On nie był gotów zobaczyć, że u początku tego było oszustwo i przemoc. Zły duch zawsze posługuje się takimi metodami. I każda z tych opowieści tajemnych, tak? Bo jest kilkadziesiąt różnorodnych światopoglądów i ideologii, które opisują różne praktyki. I każdy z nich stara się na miarę intelektu osoby, która to tworzy, pokazywać, że to jest zgodne ze współczesną nauką. I teraz oni mówią tak, masz deficyt, czegoś bardzo potrzebujesz, ja mam metodę rozwiązania tego problemu. Wystarczy, że będziesz medytował, że będziesz przyzywał myślokształty, że będziesz otwierał się na przewodników duchowych w czasie podróży astralnych, tak, w czasie podróży OOB i tak dalej, i tak dalej. I te neoszamańskie typu Rainbow Warriors, Wojownicy Ten, czy Witchcraft, tak, gdzie wiedźmy mamy, tak, w popkulturze mamy emanację tych wszystkich nurtów wiedzy tajemnej. Tak? No, profesor Środa mówi o tym, że uczestniczy w sabatach. Tak? I że jakaś pani Holland czy ktoś inny mówi o tym, że złożyczenie, tak, praktykowały i że rzeczywiście ginęli ci ludzie. Tak? Raz kompensacja, raz jakieś postawienie w sytuacji emocjonalnie dla tych osób nie do zniesienia i one muszą jakby odreagować, myśląc, że ktoś, kto czyni świat nieznośnym dla nich, że może zginąć, bo one sobie coś pomyślą, tak? Ja rozumiem, tylko że trzeba chyba zrobić mapę tych wszystkich praktyk i tego podglebia intelektualnego, tak myślę. I pokazywać na przykładach pokazywać, gdzie jest oszustwo, gdzie jest intelektualny błąd i gdzie w pewnym momencie pojawia się sprawa demoniczna. Tekili Dostoszkowski, siostrzyczko, szukasz fałszywej nadziei. I teraz tak, w tych technikach, metodach, w tym myśleniu i w praktykach jest pocieszenie chwilowe. A klasyczny mechanizm. Przyjeżdża do mnie facet, biznesmen, miał dużą firmę transportową, to była połowa lat 90. I w pewnym momencie przestał sobie radzić i zaczął się doenergetyzowywać przez telefon. Ci ludzie mu radzili, w pewnym momencie uzależnił się od ich rad i stracił firmę, tak? Już kilkakrotnie, kilka razy dziennie dzwonił, tak? No bo to samo jest z homeopatią, tak? Znam osoby, które nie były w stanie wyrzucić tych kuleczek, dowiadując się i mając dowód intelektualny, stuprocentowy, że to nie działa, że brak substancji czynnej biologicznie czyni kuleczki homeopatyczne po prostu cukrem, tak? To tam jest tylko cukier, tak? Laktoza, sacharoza, różne formy. Ale co uzależnia? Można się uzależnić od fałszywej nadziei. Dlaczego? Dlatego, że homeopatii mówi się, że to nie ma skutków ubocznych, że to leczy wszystkie choroby, że to jest dobre dla dzieci, że to jest niegroźne, że to jest ziołolecznictwo i tak dalej, i tak dalej. Homeopatia jest wiedzą tajemną, oparta jest na wiedzy tajemnej, na systemie Paracelsusa, który twórca homeopatii Samuel Hahnemann
ukradł, nie przyznał się do tego, że to jest myślenie nie jego, że on tego nie odkrył. I powiedział, że jak normalna medycyna rozwolnienie leczy środkiem na zaparcie, to on będzie rozwolnienie leczył środkiem na rozwolnienie, tylko go rozcieńczy. I im bardziej go rozcieńczy, to będzie tym silniejszy środek na rozwolnienie. I tutaj zawsze przywołuję ostylokocinum, które znacie z aptek, gdzie jest wątroba i serce kaczki rozcieńczone w stosunku 1 do 100, czyli jedna kropla podrobów kaczych do 99 kropel spirytusu, tym trzeba potrząsnąć, bo potencjalizacja to oczywiście jest bzdurą, nic nie znaczy. Można wstrząsać wodą i z nią się nic nie dzieje, nie ma żadnej pamięci wody. To są wszystko bzdury już zweryfikowane przez naukę negatywnie. I potem z tego bierzemy kropelkę do 99 kropelek, mieszamy i tak robimy 200 razy i za 200 razem mamy ostylokocinum i za każdym rozcieńczeniem ten lek jest skuteczniejszy. Rozumiecie? Irracjonalizm w służbie demonizmu. Tak? Najpierw jest błąd, a potem jest oczekiwanie od czegoś, czego nam, co nie może nam dać efektu, no i w tym momencie wchodzi zły duch. Jest na kanale Otwórz Oczy, jest świadectwo Tomka Terlikowskiego, który mówi, że mi nie wierzył. To było też początek lat 2000, tak? Chyba. Tak, początek lat 2000. I bo on był na promocji mojej książki, że nie wierzył, ale jego córka, jak brała homeopatię, to waliła pięścią w ścianę, miała napady agresji, a oni to wszystko zapisywali, ponieważ byli u homeopaty klasycznego, który dał im zeszycik i w tym zeszyciku notowali, kiedy podali, jakie były konsekwencje. Oni to przeczytali w pewnym momencie i nagle się okazało, że to, co ja mówię,

doświadczyło skuteczności duchowej, raniącej, tak? Bo to dziecko zaczęło być agresywne. Gniew. Znikąd. Małe dziecko. Jaki gniew? O co chodzi? Jedyna nowa rzecz w otoczeniu tego dziecka to są kuleczki homeopatyczne, które robią maszyny. Jak? Co? I teraz, jakie są losy tego dziecka? I ostatnia rzecz. Współczesny satanizm. Bo ja być może będę gdzieś spisywał te rzeczy i równolegle publikował, bo jest 1000 spraw, o których nie powiedziałem, a chciałem powiedzieć. A więc zapisane one będą wiarygodniejszą opowieścią. Rozmowa z masonem, który zapraszał mnie, który werbował mnie do swojej sekty. Rozmowa z dziewczyną, która została jako 18-latka poświęcona na ołtarzu satanicznym. I rozmowa z człowiekiem z wywiadu, który też próbował mnie werbować w pociągu do Gdańska. Podobne doświadczenie. A i doświadczenie rozmowy z anorektyczką, która miała całkowicie już martwe oczy. Tak? Doświadczenie ludzi, którym amputowano jakąś część osobowości. Satanizm polega na tym, to czynienie człowieka satanistą, że on musi robić na kolejnych stopniach i to ten mistrz go do tego skłania, musi zabijać każdy przejaw miłości, jaką w życiu dostał. Czyli jak uwielbiasz koty, to musisz zabić kota. Jak miałeś w czasie pierwszej komunii dobre doświadczenie przyjęcia Chrystusa, to idziesz, kupujesz spray, usta sobie wysuszasz, tym sprayem przyjmujesz komunię, wychodzisz i ją profanujesz. Po co? Żeby zabić nadzieję. Żeby ci ludzie myśleli, że są już potępieni. Nie jesteście potępieni. Zawsze wystarczy przyjść do Chrystusa i powiedzieć Mu o swoich błędach i żałować. I Jego miłość leczy rany. To nie jest fałszywa nadzieja, to jest prawdziwa nadzieja. Pamiętacie historię tej kobiety w tłumie. Jezus szedł, zanim szedł tłum, kłębił się, szedł do córki człowieka od szefa synagogi. Zmarła córka już. Jezus szedł pełen mocy Bożej. I nagle zatrzymał się i mówi, kto mnie dotknął? Ktoś go dotknął z wiarą. Uczniowie mówią, co ty, głupi jesteś? Wszyscy cię dotykają, tak? Jezus wiedział, co mówi. Wyszła kobieta i mówi, 17 lat chorowałam na krwotok wewnętrzny, lekarze mnie zrujnowali, dotknęłam się twojej szaty i czuję w ciele uzdrowienie. Po co Jezus ją zawołał? Po to, żeby ją upokorzyć przed tłumem? Nie. On ją zawołał dlatego, że ona przyszła pragnąc daru. To pragnienie i wola to jest powtarzający się element. Tylko teraz mówimy o prawdziwej nadziei. I ta kobieta pragnęła czegoś, prosiła o to. Ale jeśli prosisz o dar, to musisz stanąć twarzą w twarz z tym, kto ten dar ma. I kto może ci go dać. W chwili, w której go prosisz, Jezusowi o to chodziło? Otwierasz się na ten dar, jednocześnie otwierając się na tę osobę. Ona otworzyła się na Jezusa Chrystusa i w tym momencie to uzdrowienie stało się trwałe. I teraz nie ma znaczenia, jakie deficyty tobą powodują. Nie musisz iść do ludzi szermujących wiedzą tajemną, które dotykają innych w różne miejsca, ci ludzie przeżywają orgazmy. Tak? Masz deficyty, tu je zaspokajasz, dostajesz jakąś wielką przyjemność, ale człowieku, to cię zniszczy wewnętrznie. Ta tradycja tantry wcale nie jest tradycją demoniczną. Tam, wyrwana z kontekstu, przywieziona tutaj, obudowana pojęciami, jest

demoniczna, jest sataniczna. Prawdziwe szczęście, prawdziwa łaska, prawdziwe uzdrowienie jest w Jezusie Chrystusie. I teraz nie musisz wierzyć w Jego istnienie. Wystarczy, że się pomodlisz. Jezu, jeśli jesteś, ratuj. Przyjdź, proszę. Jeśli masz prawdziwe pragnienie, prawdziwą dziurę w sercu, On ją zapełni. Tylko musisz się do Niego zwrócić. I musisz poznać Boga, musisz zacząć czytać o Nim. No jak chcesz od kogoś pomocy i tę pomoc dostajesz, kiedy się z Nim zaprzyjaźnisz, bo można dostać pstryk, tak, ale chodzi o to, żeby to się utrzymało, tak? No to musisz się zaprzyjaźnić z tym, kto ci daje ten dar, żeby go podtrzymać w sobie i żeby to mieć, bo w ten sposób poznajesz prawdę i dobro i piękno. Bo Jezus uzdrawia miłością. Jezus uzdrawia miłością. I pomóżmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jeśli chcesz, pragniesz wolności, powtarzaj. Jezu Chryste, bądź uwielbiony, Panie. Nie wiem nic na Twój temat, ale jeśli możesz mi pomóc, to przyjdź. Pragnę uzdrowienia od Ciebie. Jezu, bądź moim Panem, przewodnikiem i Zbawicielem. Daj mi to, czego mi brak. Bardzo Cię proszę. Niech Twoja wola realizuje się w moim życiu przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie jutro. Ciekawi goście, godzina 9:00, ale już tylko w radiu Niepokalane FM. Natomiast na kanale na YouTubie myślę, że raz w tygodniu będzie taka audycja jak dzisiaj. Żegnam się z widzami kanału. Wszystkiego dobrego i w naszym radiu. Zobaczmy, która jest godzina. No już jest dobry czas.

0: Tylko słuchajcie, ja zobaczyłem, jak dojeżdżałem tego szalony, zobaczyłem tam kościół. Ja tam poszedłem, odszukałem ten kościół, odszukałem, patrzę, nie ma żadnych obrazów, jest figurka Matki Boskiej, uklękłem tam przed tą figurką i powiedziałem tak: Mateczku, błagam cię, kochana, na końcu świata jestem, ta udręka za mną, błagam cię, nieszczęście sprowadziły na swoją rodzinę, chroń mojego syna, błagam cię, chroń mojego syna od złego, proszę cię, poprowadź.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Wyobraź sobie, nawracam się, stoję sobie w centrum, wiesz, Warszawy, podchodzi do mnie koleżka, znam go, rozumiesz, co chodzi, ja mówię, nie rozmawiam z tobą, wyjmuję różaniec, wiesz, co chodzi, on taki zdziwiony odchodzi, mija 5 minut, podchodzi, taki 1,95 m wzrostu chłop, mówię, nie no, Szymon, były klient, wiesz, co chodzi, bardzo dużo amfetaminy w życiu zabrał ode mnie, podchodzi do mnie, go biorę na bok, mówię, słuchaj, Szymon, nie rozmawiam z tobą. Pokazuję mu to, bo nie umiem z nim rozmawiać, nie? Pokazuję mu różaniec. A on wyciąga z kieszeni swój i mówi, zniknął mi 2 lata temu z oczu. Wyjmuje swój różaniec, mówi, gdzie ty? A ty myślisz, że gdzie ja byłem 2 lata? Słuchaj, wiesz, także no, nie było łatwo mu tego powiedzieć, ale się zgraliśmy. Słuchaj, czy jest łatwo? Wyobraź sobie taką sytuację, wracam z rekolekcji, z takich rekolekcji, przed którymi zostałem wyrzucony z Caritasu, że tak powiem, ze ośrodku dla bezdomnych, tak? Ale jadę na te rekolekcje, wiesz, w ogóle moje rzeczy gdzieś jeżdżą po Warszawie, jadę na te rekolekcje, głoszę tam i mówię, że jestem najszczęśliwszym bezdomnym w tym kraju. Wiesz, taką drogę wybrałem. I słuchaj, wracam po tych 3 dniach tych rekolekcji, że najszczęśliwszy człowiek na świecie, w ogóle, wiesz, głoszę na chwałę Pana Jezusa Chrystusa. Wracam, no i nie mam gdzie się zatrzymać i u tego Szymona się zatrzymuje. I wyobraźcie sobie tego pierwszego dnia, tej pierwszej nocy u niego, mu się tam, wiesz, coś zaczyna walić, kłótnia z dziewczyną, przy okazji od razu dzwoni do niego przyjaciel od melanżu, tak? I to wszystko się odbywa w momencie, w którym ja się tam sprowadzam się razem ze swoimi rzeczami, ze swoim obrazem Matki Boskiej. No i dobra, słuchajcie, jest pierwsza w nocy, druga w nocy. Ja tam się modlę, odmawiam sobie różanie, dziękuję ci Panie Boże za wszystko, za to, że mam gdzie się zatrzymać, mam gdzie mieszkać. No i jakoś zacząłem się modlić za tego Szymona, tak, za tego mojego kolegę, no bo myślę sobie, kurczę, co się z nim dzieje, że on upada, tak niby chce wrócić i modlę się za niego, tak, żeby go ten zły zostawił. I nagle słyszę, słuchajcie, nagle słyszę, jak tam coś się zaczyna dziać. Odsuwam drzwi od jego pokoju. Szymon demoluje całe swoje mieszkanie. W szale rzuca. Nie, wiesz, w ogóle nie wiem, nie wiadomo, co się z nim dzieje. Ten kolega przestraszony. Słuchajcie, lecę po mateczkę, lecę po ten obraz Matki Boskiej, którą na schodach zostawiłem. Biorę ten obraz, daję mu i mówię, tym sobie rzuć. On usiadł i się uspokoił. Siedzi i myśli. I nagle w tym momencie wstaje, słuchajcie, i mówi, dlaczego wszedłeś w to bez zadawania pytań? Dlaczego bez żadnych wątpliwości? Aż mnie zatkało, mówię, że się nawróciłem. Bez żadnych wątpliwości, że szedłem w to, dałem się prowadzić. I tak, słuchajcie, przez 5 godziny lata wściekły po tym mieszkaniu. Dlaczego? Dlaczego? Nie zadajesz żadnych pytań, nie masz żadnych wątpliwości. Dlaczego? Ja mam. Odpowiedz mi. Mówię, chcesz, to ci odpowiem. Ten drugi kolega, jego przyłącza się do niego. Stoją nade mną we dwóch. No dlaczego? No dlaczego? Słuchajcie, ja tak stoję sobie i myślę, no właśnie. Słuchaj, a gdyby twój najlepszy przyjaciel dzisiaj za ciebie ryzykował życie, mógłby je nawet stracić, a jutro poprosiłby cię o pomoc, chodź za mną, zadawałbyś jakiekolwiek pytania? A oni tak się patrzą i mówią, że nie. Ja mówię, słuchaj, w moim życiu, moim brudnym, plugawym, grzesznym życiu, nikt nigdy w moim życiu nie zrobił dla mnie tyle dobrego, co Jezus Chrystus. Wiesz, co zrobił? Przede wszystkim oddał za mnie życie na krzyżu, wiesz? Życie za krzyżu. Przemienił moje życie. Ja teraz w ludziach widzę samo dobro, tych bezdomnych, do których chodzimy na ewangelizację z naszą wspólnotą. Poczułem się takim kochanym, wartościowym, potrzebnym człowiekiem, wiesz? Czy łatwo jest być nawróconym przestępcą? Więc to na pewno wspaniałe uczucie. Też być nawróconym, czuć się kochanym, czuć się szczęśliwym. Odnalazłem swój skarb. Słuchaj, prawdziwą receptą na szczęście jest kochać i być kochanym. A receptą tą jest Jezus Chrystus. No w jakim domu? No wiesz, to był taki, ja pamiętam jak dorastałem, to były lata 90, tak? 88, 92, to pamiętam ten okres, kiedy ja właśnie już tak dojrzewam i mój ojciec był moim katem. Bił mnie, terroryzował, ja się go strasznie bałem, wiesz co? Ja pamiętam, tak jak każdy ma jakieś tam swoje ulubione zabawy, zajęcia, to ja miałem uciec, schować się w budzie, schować się w szafie, być sam. Miałem uczucie lęku cały czas. Wysłuchajcie, mój ojciec niestety umarł śmiercią tragiczną. Miałem 12 lat, przewrócił się w domu na szybę i wykrwawił się na śmierć na moich rękach, wiesz? To była taka trauma, że zmutowałem się przeciwko wszystkiemu totalnie. Zacząłem, wiesz, wtedy trenowałem boks, trenowałem, biłem się i trenowałem. Na tym polegało moje życie, zamknąłem się w sobie i w ten sposób dorastałem, rozumiesz? Słuchaj, ale w którymś momencie mojego życia, kurde, byłem bardzo silny, tak? Dobrze się biłem, takie tam rzeczy. No i tak się już zaczęło, wiesz, szedłem po trupach, że tak powiem. Był taki moment, że ja miałem 17 lat, jak pierwszy raz ukradłem, 18 lat, jak pierwszy raz napadłem człowieka, tak? W wieku 19 lat najłatwiej było handlować narkotykami. Wiesz, jak handlujesz narkotykami, to w tamtych czasach, to wiesz, masz kolegów, jesteś, wiesz, ktoś w dodatku przypakowany, mnóstwo siły, dobrze się bijesz. Rozumiesz? No, chyba chciałem tą pustkę czymś wypełnić, ale wypełniłem nie tymi wartościami, co trzeba. No to życie trwało do przez 15, prawie 16 lat, dopóki się nie nawróciłem, stary, bo całe, że ja nic innego nigdy w życiu nie robiłem, ja nie umiem pracować, nigdy nie miałem chyba jedną czy dwie składki emerytalne, wyobrażasz sobie, mam 36 lat, bracie. Słuchaj, to odpowiedź na to pytanie będzie dosyć skomplikowana. Wyobraź sobie, że ja już jestem po rozwodzie, próbuję już trzeci rok z rzędu naprawdę zmienić swoje życie, ciągle upadam, masakra w ogóle, jakiś koszmar. I trafia do mnie mój syn. Moja była żona miała problemy wychowawcze z moim synem, także w którymś momencie on miał 8 lat, złapał nóż, powiedział, zostawcie mnie w spokoju. I słuchajcie, trafia do mnie syn. Ja mówię, ja, to będzie to. To będzie to. Trafia do mnie syn. Słuchajcie, w ogóle go nie chcieli do szkoły przyjąć. Wyobraźcie sobie, cały rok szkolny, jak on był ze mną, byłem najszczęśliwszym, najwspanialszym człowiekiem na ziemi. Myślałem, że wiesz, że to jest to. No tak, tylko że ja, wiesz, słuchajcie, w razie klasy pomagałem, jeździłem na wycieczki, rodzynek, byłem w klasie podobno, wiesz, co chodzi, no, zawsze na wywiadówkach mówią rodzynek. No i tak, ja odbierałem syna, zaprowadzałem go do szkoły, odbierałem go, odstawiałem go o 15, a później handlowałem narkotykami, tak? Wiesz co, dziś robiłem swoje, jakich ludzi ja do domu wpuszczałem, no to jest w ogóle wstyd, jak chcę się do tego przyznać. Ale słuchajcie, jestem przez rok najszczęśliwszym rodzicem, tak? Zakłamanie, obłuda, takie rzeczy. I koniec roku, czerwiec, dostaję cynk, że będzie policja, bo tu wjechali, tam wjechali, będą u mnie psy. Słuchajcie, ktoś ode mnie czegoś nie wziął, ja z tym wszystkim na bazie zostałem. Ja o 3 w nocy miałem się wszystkiego popozbywać. Ja usnąłem w ubraniu. Mój syn zawsze stawał o 6:30. I pamiętam jeszcze jak dziś, tata, policja biegnie na górę. Ja się zerwałem, 8-ryglowe drzwi, wszystkiego się pozbyłem. Wiesz, chodzi, automat działa, wiesz, przygotowany całe życie byłem. Słuchajcie, otworzyłem im, przemaglowali mnie na tej komendzie w ogóle. Jak ja stamtąd wyszedłem, koszmar, udręka wróciło. Wiesz, wcześniej 3 lata naprawdę chciałem zmienić swoje życie, coraz bardziej upadałem. Wiesz co? I to był czerwiec, lipiec, w sierpniu nie wytrzymuję, nie wiem, co z sobą zrobić. Biorę syna, czekaj tu, synu. Wchodzę na spowiedź do księdza. Taką spowiedź nie umiałem się spowiadać. Cztery oczy, nie? Słuchajcie, ja mu mówię, że to się dzieje w moim życiu. On mówi, że chce je zmienić. On mówi, no, żyjesz w kręgu zła. Wiesz, że się z tego nie wyrwiesz. Musisz zrobić ciach, koniec. Ja pokrótce powiem, nie? Ciach, koniec. Ja mówię, ale ja bym chciał być uczciwy, znaczyć. Może ja będę powoli się z tego wycofywał. Ja nigdy nie pracowałem. On mówi, nie. Ciach, koniec. Słuchaj, na pokutę masz Pismo Święte kupić za uczciwe pieniądze i swoje nowe życie zacząć naprawdę za uczciwe pieniądze. Kapitał początkowy na swój biznes, bo tam jakiś pomysł mam, też zarobić uczciwie. Nie możesz z pieniędzy narkotyków, z porwania, z kradzieży, z tych pieniędzy budować przyszłości swojej rodziny, tak? Zakładasz rodzinę, porywasz na przykład człowieka, bo sprzedajesz kilogram narkotyków, ja zarabiam 2000, jadę swojemu synowi kupić Lego. Wysłuchajcie, no nie, tak być nie może. I słuchajcie, on mi zadał tą pokutę. Ja wyszedłem, bo ja przyszedłem tam, w ogóle wiecie, wyjdę ze spowiedzi, tak jak słyszałem, będę lekki, będzie wszystko dobrze. Nie, słuchajcie, kochani, przez tydzień było może tak dobrze. Próbowałem kupić Pismo Święte za uczciwe pieniądze. Najpierw zdobyć uczciwe pieniądze, wyprawiłem, przyszedłem do takiej siostry swojej. Mówię, słuchaj, daj mi zarobić u ciebie w ogrodach stówkę, nie? Proszę, bo szukałem Pisma Świętego w Empikach, w takich sklepach, takich, no bez sensu w ogóle. Po tygodniu rozmyło mi się. Po tygodniu mi się rozmyło, a po dwóch wróciła udręka. Wróciła do tego stopnia, że to był, patrzcie, sierpień, wrzesień, październik, listopad, w grudniu, w moje urodziny, 13 grudnia, zobaczyłem tych ludzi, z którymi ja się bawiłem, ja nie wytrzymałem. Słuchajcie, ja na drugi dzień ze łzami w oczach poszedłem do dyrektor szkoły. Mówię, pani dyrektor, wie pani, dlaczego syn jest u mnie? Wiem, panie Mariuszu, problemy wychowawcze, jejku, ale pan jest takim wspaniałym ojcem, Oliwier wygrywa olimpiady matematyczne, jaki on jest zdolny. Mówię, pani dyrektor, ja jestem przestępcą, ja handluję narkotykami, ja już dłużej tak nie mogę, dziecko musi wrócić do matki. Ja nie dam rady, ja nigdy uczciwie nie pracowałem, ja w każdej chwili może mnie policja wyciągnąć na oczach syna, ja już dłużej tak nie mogę. Słuchajcie, i w tym momencie prosto z tej, wychodząc z tej szkoły, ominę jeden wątek, spotykam siostrę zakonną, siostra Amadeusza. Słuchajcie, ja jej wszystko powiedziałem, co się w moim życiu dzieje. No, na tym poprzestanę, bo później ta sytuacja z siostrą zakonną wraca. Słuchajcie, dziecko wróciło do matki i ja zacząłem prostować swoje nowe życie, tak? Po 3 miesiącach spotkałem dziewczynę. Słuchajcie, no, to była dziewczyna też z szemranego towarzystwa. Nim się zorientowałem, nie minął rok, znowu około 50 kg narkotyków na rynek prowadziłem, znowu udręka, znowu wszystko, po co syna oddawałem, po co to wszystko. Słuchajcie, ja tak postanowiłem zmienić swoje życie, że ja oszukałem wspólników. Napadłem na wspólnika i się zerwałem na Grand Canary. I się zerwałem na Grand Canary i tam naprawię swoje życie. A tam Sodoma i Gomora, słuchajcie, seks, narkotyki, dyskoteki, imprezy. Gdzie ja trafiłem w ogóle z gryzota? Nie, po 3 tygodniach wracam do Polski. Wracam do Polski z moją dziewczyną Byta, z którą rozstałem się po roku, gdzie to była patologia w ogóle, ten związek toksyczny totalnie. Mówi, chodź, pójdziemy do pracy, ty uczciwie, ja uczciwie, będziemy pracowali, wynajmiemy sobie mieszkanko. Wiecie co, ja wróciłem, 2 tygodnie trwał na związek, słuchajcie, z powrotem, hazard, narkotyki, znowu to robię, mimo jest spalone, mam opcje z jednej strony, a z drugiej strony zaczynam się rozkręcać. Słuchajcie, wiecie co, z powrotem udręka, gryzie mnie wszystko, co ja ze swoim życiem robię, już jestem tu w Polsce chyba bodajże drugi czy trzeci miesiąc po powrocie z tym Grand Canary. Mówię, wyjeżdżam do Francji, koniec, ja wyjeżdżam do Francji, ja już więcej się tu nie pojawię. Dwa dni przed wyjazdem z Francji odezwałem się do swojej byłej żony. I oni w ogóle byli w szoku wszyscy, gdzie ja zniknąłem w ogóle. Słuchajcie, okazało się, że ja nieszczęście na swoją rodzinę ściągnąłem. Była próba porwania mojego syna. Mój syn w ogóle ma koszmary, nie śpi po nocach, z krzykiem się budzi. W ogóle to, co mi moja była żona pokryła, mu się spotkaliśmy, bali się ze mną spotkać nawet. To, co oni mi powiedzieli, ja nie mogłem przestać o tym myśleć. Słuchajcie, ja dojechałem do tej Francji. Dojechałem do tej Francji i taki zdołowany tym wszystkim, że myśląc tylko o sobie, nieszczęście spuściągnąłem na swoją rodzinę. Mój dom rodziny też był nękany i to dziecko. Słuchajcie, ja zobaczyłem, jak dojeżdżałem tego szalone, zobaczyłem tam kościół. I ja tam poszedłem, odszukałem ten kościół, odszukałem, patrzę, nie ma żadnych obrazów, jest figurka Matki Boskiej. Uklękłem tam przed tą figurką i powiedziałem tak, mateczku, błagam cię, kochana. Na końcu świata jestem, ta udręka za mną. Błagam cię, nieszczęście sprowadziłem na swoją rodzinę. Chroń mojego syna, błagam cię, chroń mojego syna od złego. Proszę cię poprowadź. Proszę cię poprowadź. Co się dzieje dalej? Słuchaj, dalej to będzie tak. Słyszałeś o tym, że Bóg stawia ludzi na drodze. Działa poprzez ludzi, działa poprzez słowo, sytuacje. No i tak się zaczyna dziać. Słuchajcie, tak od momentu, w którym poprosiłem Matkę Boską, żeby chroniła mojego syna, ja gdzieś tam 8 miesięcy temu strasznie mi plecy bolały. Po znajomości poszedłem do takiego naprawdę jednego z najlepszych specjalistów w kraju. Mówi, że mam kręgozmyk. Mówi, za 8 miesięcy będziesz miał operację. Ale wiecie, ja dbałem o siebie. Nic mi nie dokuczało. Pomyślałem sobie, że tam już będę we Francji, zadzwonię, przełożę tą operację. I wiecie co? Ledwo wróciłem chyba pierwszego czy drugiego dnia z tego kościoła. Codziennie tam mnie ciągnęło. Szedłem te 5 kilometrów tego kościoła na rynek i nagle chlast. Strasznie mnie zaczęło z powrotem boleć kręgosłup. Noga mi drętwiała, nie mogłem wytrzymać. Nagle sobie zdałem sprawę, że po raz kolejny ząg, że ja przecież z bólu nie wytrzymam. Jak ja mam tutaj iść do pracy? Tutaj jeszcze za 2 tygodnie mam iść do pracy, bo tak sobie wyjechałem wcześniej, żeby sobie tam odpocząć. Hajs też już mi się kończy. Nie, no masakra w ogóle. Wyobraźcie sobie, że 5. czy 6. dnia tam pobytu w tej Francji nie stwierdzam, że ja nie dam rady. Nie, codziennie ten ból, to wszystko, wracam do Polski. I teraz Bóg zaczyna stawiać tych ludzi na drodze, tak? Słuchajcie, ja chciałem jeszcze szybko do tej Ameryki, chciałem zaoszczędzić pieniądze, chciałem wrócić do Polski na koszt państwa, tak? No to szybko do Paryża, do ambasady. To jest najśmieszniejsze. Moja była żona prowadzi mnie tak przez Paryż, nie? Przez telefon, nawiguje mnie, że trafiam na polski kościół, słuchajcie. Słyszę Polaków, coś. To jest pierwsza msza, na której jestem od wielu, wielu lat. I pamiętam tam, słucham tej mszy, chyba pierwsze kazanie, które do mnie trafiło, było o kobiecie kananejskiej, która jest poganką, tak, i prosi tam Boga o pomoc bodajże przy swoim synu czy córce. I Jezus tam tak jakby w imieniu Izraelitów jej odmawia, ale w końcu mówi, zaprawdę powiem ci, twoja wiara jest wielka. I no, znacie tą historię. Słuchajcie, okazuje się, że ambasada w niedzielę jest zamknięta. Ja muszę tam przetrwać, tak? Do następnego dnia do 8 rano. Fajni ludzie w dzień, w ogóle ci Polacy, ci co chodzili do kościoła wieczorem, z mory powychodziły najgorsze, takie wiecie, polskie zagubione dusze, że tak powiem. Bałem się, że mnie okradną i w ogóle. Ale dobrze, słuchajcie, na drugi dzień załatwiam sobie ten bilet w tej ambasadzie, wsiadam w autokar, jadę tym autokarem i na granicy Polska, Niemcy, Francja, przepraszam, wchodzą młodzi ludzie i jeden z tych ludzi siada obok mnie i coś tam rozmawiamy, po co ja tam byłem, tam w ogóle takie tam rzeczy, ja się pytam, co oni tu robią, oni byli na jakichś rekolekcjach i zaczyna się rozmowa, strasznie, psiotrze na ten kościół, gdzie tu miejsce dla takich ludzi, cisnę po tym kościele, mówię mu, temu młodemu człowiekowi, że byłem w naśpowiedzi 2 lata temu, Pismo Święte dostałem na pokutę, stary, było jeszcze gorzej i w ogóle jakoś tak się otworzyłem, powiedziałem mu właśnie, że i syna oddałem, że próbuję zmienić to swoje życie, ciągle wszystko się wali i takie tam sprawy, słuchajcie, i tak jechaliśmy sobie chyba razem, już nie pamiętam, z 10 godzin dojeżdżamy do Polski, tak? Dojeżdżamy do zachodniego, biorę swoje rzeczy, jeden wątek tu ominąłem specjalnie na antenie, ale powiem dalej, co się dzieje. Jesteśmy na tym zachodnim, ja idę na ten zachodni, rozglądam się, tam biuro Aurora, z kimś się tam umówiłem, ktoś w związku z tą próbą porwania mojego syna się ze mną skontaktował. Słuchajcie, tam czeka na mnie 2 agentów CBŚ. I oni idą w moją stronę i nagle biegnie ten człowiek. Biegnie ten człowiek do mnie taki, wiecie, zalatany, coś trzyma w ręku i mija jednego psa z bara, bach, bach, podlatuje do mnie, trzymaj, to dla ciebie. To dla ciebie. Ja w ogóle lecę, bo mi autobus ucieki. Ja stoję, tak, dochodzą do mnie ci policjanci. To było Pismo Święte, owinięte w chustę, z pomponami, tak pięknie zawinięte, rozumiecie, skarb czyjś, z takimi pomponami, taka, wiecie, jakby izraelska chusta, ale nie taka, jak miał ten Arafat, tylko naprawdę, to był jego skarb. I daj mi to Pismo Święte. Słuchajcie, ci panowie mnie dwaj zawijają, tam ze mną rozmawiają, próbują mnie przekonać do pewnych spraw. Słuchajcie, ja mam za 5 dni operację kręgosłupa w szpitalu i umawiałem się ze mną, że 4 dnia, dzień przed tą operacją, do mnie przyjadą. Ja, będąc skitrany w hotelu, otwieram to Pismo Święte, tak? Po drodze zobaczyłem kościół. Pamiętam, po drodze zobaczyłem kościół, mówię, wejdę do niego, ale nie chce mi się tu co zrobić. Otwieram Pismo Święte, a tam taki fragment. Zobacz, jak mróweczka się uwija, jak pszczółki coś tam pracują, a ty, leniu, leżysz i wstrząsnęło mnie. I słuchajcie, ja tak zacząłem czytać to Pismo Święte i coś się zaczęło ze mną dziwnego dziać. Słuchajcie, czwartego dnia przyjeżdżają po mnie, zawożą mnie do prokuratury, ja mówię nie. Nie będę mówił pokrótce, co jest grane. Zawożą mnie do tego naczelnika, razem z tymi innymi, ten prokurator mnie wysyła. Tam też im mówię nie, to co zrobisz? Jak wyjdziesz ze szpitala, będziesz połamany cały i w ogóle. Ja mówię, jak to co zrobię? Zadzwonię po policję, przyjedzie policjant, uderzę go w głowę, zamkną mnie na rok do więzienia, tam kręgosłup mój wyzdrowieje i z powrotem jadę za granicę. Tak głupiego myślenie, to ja tak naprawiam właśnie, słuchajcie, swoje życie. I pamiętam, wyszedłem od nich, pierwsze co doszedłem do bazyliki. Do bazyliki na Pradze i pamiętam tam o 15:00 księdza zobaczyłem, coś już mnie ciągnie, tak? Księdza zobaczyłem i on tam daje go bolesnej męki. Mówię, za ile ten ksiądz wyjdzie, no długo będę tutaj czekał, nie? I tam już sobie siedziałem przy tym Najświętszym Sakramencie, jeszcze sobie nie zdając sprawy, co się dzieje ze mną. No ale słuchajcie, nie doczekałem się, pojechałem do hotelu, wziąłem swoje graty, pojechałem do szpitala. Pamiętam, jestem w szpitalu, na korytarzu patrzę kaplica. Kaplica, nie? Mówię, dobra, słuchajcie, jest ta kaplica, jestem w pokoju, zostawiam swoje rzeczy i mówię do tych ludzi, gdzie tu jest ksiądz? Potrzebuję księdza. Jak Boga kocham, wychodzę na korytarz, patrzę, już idzie ksiądz, spowiada ludzi. I wziąłem go na bok. Słuchajcie, wyspowiadałem mu się ze wszystkiego, wszystko mu powiedziałem, on do mnie mówi, no, wiesz, że ty się nawracasz, tylko jeszcze o tym nie wiesz? Mówi, jak to? No, próba zmiany życia, to wszystko, co mi powiedziałeś, ty jeszcze tego nie wiesz. Słuchajcie, po tej spowiedzi naprawdę czułem się wspaniale, z tymi ludźmi dobrze mi się rozmawiało. Codziennie byłem w kaplicy, codziennie, dzień w dzień, dzień w dzień. Taki starszy pan mówi, wiesz co, żona mówi, do żony mówię, wezmę dwa. A nie, ona mówi, po co? No bo zgubię albo co? I daje mi różaniec, dał mi różaniec, tak? Ja sobie myślę, kurde, ale numer, mam różaniec. Ja jeszcze nie wiedziałem, do czego on służy. Owijałem sobie go wokół ręki, miałem to Pismo Święte, chodzę sobie do tej kaplicy, nie zwróciłem uwagi, co się ze mną dzieje. Słuchajcie, pamiętam czwartego dnia, cztery dni przed wyjściem, już po operacji byłem strasznie obolały. Mówię temu księdzu, spowiadam się mu drugi raz, że napadę na tego policjanta i takie, takie rzeczy zrobię. O, on taki biedny, bezsilny, żebyście widzieli wyraz jego twarzy. Nie rób tego, proszę cię. Ja mówię, nie mam wyjścia, nie mam gdzie się podziać. Moje życie to ruina, tak? I takie tam rzeczy. Muszę gdzieś te plecy zagoić, nie? I wyjechać za granicę. Słuchajcie, po tej spowiedzi jeszcze podszedł do mnie taki pan, taki starszy, miał chyba z 55 lat. Starszy mówi, słuchaj, wszyscy mówią, że do domu jadą, że o sobie, o swojej przeszłości, o wszystkim. Nie, a ty nic nie mówisz. Ja mówię, słuchaj, bo nie chcesz wiedzieć. Aha, słuchajcie, i on tak za mną chodził cały dzień, nękał mnie w ogóle. Dobra, słuchaj, nie jestem tym, za kogo mnie masz, rozumiesz? Całe życie handlowałem narkotykami. Jestem przestępcą, rozumiesz? W dniu, kiedy będę stąd wychodził, napadę na człowieka. Trzymajcie się ode mnie z daleka, rozumiesz? Nie chcę, żebyście mieli przeze mnie kłopoty. A on mówi do mnie, nie, nie zrobisz tego. Mówi, poleciał gdzieś, przyniósł mi kartkę, tam były trzy numery. Mówi do mnie, obiecaj mi, i wymusił na mnie, żebym zadzwonił pod jeden z tych numerów. Nie wiedziałem zupełnie, co to jest, co to znaczy. I w ogóle, wyobraźcie sobie, minęło parę dni, już pokrótce, nie będę wam opowiadał wszystkiego. Jest ten dzień. Pierwsze, co robię, dzwonię do pani swojej kurator. Chciała mnie pani tyle razy udupić, to powiem pani, co ja teraz robię. Ja zaraz dzwonię na policję, jestem w takiej sytuacji, ja napadłem policjanta i macie. Nie, ono, nie rób tego, rozłączyłem się. Słuchajcie, kręcę się jeszcze po tym w Konstancinie, po tym szpitalu. Wiecie, nakręcam, wszystko sobie już przygotowałem. Patrzę, ten człowiek. On tam jakieś dokumenty miał odebrać i leci, szuka. I chłopaki mówią z sali, szukał cię ten i ten pan. Nie, ja mówię, o kurka, ale wodna. Co się dzieje? Spotykam go na kreatorze, mówi, pamiętasz, co mi obiecałeś? Masz tutaj zadzwonić. W tej chwili obiecałeś na słowo honoru. Tak, a ja tak wyszedłem przy ten szpital. Mówię, dobra, wybrałem jeden z tych numerów, dzwonię, bo szmanium, ja nie wiem, gdzie ja dzwonię, o co tu chodzi, mam wszystko gdzieś, rozumiecie, nagle dopadło mnie to wszystko najgorsze w życiu, nakręciłem się negatywnie, ono, to palec Boży, że pan dzwoni, pan przyjedzie tutaj, nie wiedziałem zupełnie, co to za miejsce, co i jak, i ona mnie ściąga, wiecie co, pan nic nie robi, żadnych głupot, ja pana błagam, ja się rozłączyłem, ona zaraz do mnie odzwania, słuchajcie, i ona mnie tak ciągnęła na tą Żytnią 1, do Caritasu dla bezdomnych, słuchajcie, ja połamany, morfina puściła, blady, dojeżdżam tam, już była, ja zanim dostałem wypis ze szpitala, zostawiłem te wszystkie swoje rzeczy, tak pojechałem, nie wiem, jakoś tak palec Boży i tak ona mnie tak podstępnie ściągnęła tam. Słuchajcie, ja pamiętam, dojeżdżam, tam była godzina 16, ja byłem wrak, ja nie miałem, wiecie, to wszystko boli, ja to świeżo po operacji, ja tam dojeżdżam na tej Żytni, a ta druga pani mówi, ja nie wiem dlaczego, ta pani tak się panem zainteresowała, ale tej pani nie ma, poszła do domu, ale kazała tu panu zostać. I musi pan tutaj zostać i czekać na nią do rana. A ja mówię, zobaczyłem, co to za miejsce, jacy ludzie, w ogóle byłem zbulwersowany, wściekły na cały świat, na wszystko. No ale nie byłem w stanie wrócić tam, byłem taki zmęczony. Położyli mnie na materacu, jakimś tam salonie, gdzie tam widziałem telewizor był i padłem. Słuchajcie, rano ona mnie budzi, ta pani mnie budzi, bierze mnie do tego swojego biura. Ja jej mówię wszystko, że ja tutaj, ona mówi, zostań tutaj, zobacz, tu będzie ci lepiej. Nie, w życiu, moja duma mi na to, nie, nie, nie. Proszę cię, daj mi tylko kilka dni. Daj mi kilka dni, jedź po te swoje rzeczy, a później sobie możesz napadać na tego policjanta. I słuchajcie, ona taka była kochana i dobra dla mnie, tak? Kolejna osoba, którą Bóg stawia mi na mojej drodze, słuchajcie. Kurczę, wiecie, jak to tacy pracownicy socjalni potrafią działać z automatu. Ciach, ciach, następny. Ciach, ciach, następny. Dobra, słuchajcie, pojechałem do tego Konstancina i pamiętam, zadzwoniłem po Straż Miejską. Oni mnie przywieźli do tego Caritasu. Nie wywinąłem numeru. Przywieźli mnie z tymi rzeczami. Ba, musieli to wszystko nosić, bo ja nie byłem w stanie w ogóle tego dźwigać wszystkiego, tak? No i pamiętam, przyjechałem do tego kościoła, do tego Caritasu, po drugiej stronie wejścia do Caritasu, dosłownie 20 metrów jest wejście do kościoła świętej Faustyny. Słuchajcie, kochani, ja zostawiłem te rzeczy, przywlokłem, nie, poczekajcie, to był drugi dzień pobytu już tam. Ona jakoś chciała, żebym 3 dni, daj mi 3 dni. Ja pamiętam, pojechałem po te graty, zostawiłem je, poszedłem do tego kościoła. Zobaczyłem księdza, poczekałem, aż msza się skończy, podchodzę do niego i taki, gdzie ja jestem, co to za, mówię, co to za kościół, jakiś stary, młody, nie wiem, co się ze mną dzieje. A on do mnie mówi, to kościół świętej Faustyny, tutaj do klasztoru wstąpiła święta Faustyna, ta święta Faustyna. Ja taki w szoku w ogóle, ach kurka, widziałem jej witraż, mówię, w kaplicy, w szpitalu, nie? Słuchajcie, dreszcze mi przeszły po plecach. Wyszedłem przed ten kościół, spojrzałem w kościół świętej Faustyny, położyłem się na tym materacu. Mówię, niemożliwe. Słuchajcie, ja wracając z tej Francji, po kolei do każdego kościoła, którego wstąpiłem, rzucałem coś do portfela. Były to obrazki ze świętą Faustyną. Wiecie co, aż mi ciary poszły po plecach. Otworzyłem ten portfel, wyjmuję te rzeczy, nie? Mówię, kurde, ale dziwne to wszystko. Tam była kafejka internetowa, wszedłem na internet, patrzę, święta Faustyna napisała dzienniki świętej Faustyny. Jaka babka, nie? Mówię, o kurde. Na drugi dzień rano pani Ania mówi, Mariusz, mam dla ciebie łóżko na parterze, tak jakbyś chciał. Słuchajcie, ja wchodzę tam na górę, ja patrzę, a z mojego okna przy moim łóżku figurka Matki Boskiej na dole, piękny ogródek, druga figurka na ścianie klasztoru, wielki drewniany krzyż i kościół i takie piękne kwiatuszki, zielono, kolorowo. Mówię, coś tu nie gra. Mówię, coś tutaj nie gra. Słuchajcie, ja jeszcze bym się nie wrócił, gdyby nie coś. Słuchajcie, ja się położyłem na tym materacu, trzymam to pismo święte owinięte w tą chustę. Słuchajcie, trzymam sobie ten różaniec. I taki koleś nade mną, leżący, co miał tam łóżko nade mną, takie to w łóżkach w więzieniu, słuchajcie, w ogóle warunki, tragedia. Schodzi, mówi, ja to idę pomedytować. To był Paweł. Pozdrawiam cię, Pawle. Złożył papiery do franciszkanów, tak? Do zakonu. Poza tym chciałem powiedzieć, taki Bóg stawia ludzi na drodze. I słuchajcie, idę pomedytować. Mówię, ej, kolego, tak pomedytować? A on do mnie mówi, o, nie wiedziałem, że tu spotkam takich ludzi. Ja mówię, ty, słuchaj. Wiesz, że to jest kościół świętej Faustyny? Tutaj wstąpiła do klasztoru ta święta Faustyna, człowieku. A on jak zdębiały, czekaj. W ogóle mnie nie znając, czekaj. Pobiegł gdzieś, wrócił za chwilę i mi wręczył dzienniki świętej Faustyny. Słuchaj, ja ci mogę pokazać, Hubert? Ja mam te rzeczy tu z sobą. Mam to pismo święte, mam te dzienniki świętej Faustyny. I on mi dał te dzienniki świętej Faustyny, aż mnie zatkało. Czy mam pismo święte? Mam różaniec, mam dzienniki świętej Faustyny. I wiecie co? Ja otworzyłem te dzienniki świętej Faustyny na momencie, jak Jezus jej mówi o koronce do miłosierdzia Bożego. I ja zacząłem się uczyć swojej pierwszej modlitwy w życiu. I zacząłem czytać świętą Faustynę od początku. Łzy ze mnie leciały, jak ona była dobrą, kochającą, dobrą. I w ogóle cała ta udręka, walka duchowa, wszystko to mi przypominało, tak wiesz, analogia takie do mojej tej udręki. Każdy, kto chciał się wyrwać z tego bagna, z tego życia podłego, a nie mógł, wie dobrze, jaka to jest udręka. To jest koszmar. Coś strasznego. Ja byłem gotowy sam się dać zamknąć do więzienia, żeby się tego pozbyć. Słuchajcie, i tak się zaczęło, że ja zacząłem czytać te dzienniki świętej Faustyny i połamany, codziennie rano szedłem do kościoła i słuchałem, szczęka mi opadała, tak jakby do mnie mówił Bóg przez te przypowieści. I mówię sobie, tak, wiem, mam szansę, nowe życie. Kładę sobie różaniec, mówię, to jest fundament mojego życia, no, wartości, dzięki temu nie upadnę. A później nam przysłyszę, no, budować na skalę, na Jezusie Chrystusie, na takim fundamencie, który się nie rozpadnie, nie rozsypie. Odnalazłem swój skarb, tak jak powiedziałem. Prawdziwą receptą na szczęście jest kochać i być kochanym. Tak, tą receptą jest Jezus Chrystus. A więc połamany kręgosłup. Niebezpieczeństwo grozi mojej rodzinie, grozi mi. Nigdy nie pracowałem. Jestem w ośrodku dla bezdomnym. Nie mam pieniędzy, nie mam nic. Moja przyszłość szara, a ja, słuchajcie, w skowronkach. Ale, słuchajcie, po miesiąc czasu mojego nawrócenia, mówię, wariuję. Ja chyba wariuję, ja się modlę, ja jestem szczęśliwy, coś jest nie tak. Jest tam taki fragment też w świętej Faustynie, że ona boi się, że takie złudzenia. No to ja się zacząłem bać, że to złudzenia. Słuchajcie, ja wcześniej tam jakoś tam na jakichś ulotkach zarobiłem uczciwe pieniądze przez 2 dni, nawet ledwo na nogach stojąc, dla mojego syna na buty sportowe, tak, bo gra w Zniczu Pruszków. Słuchajcie, kochani, ja tego dnia, to był mecz Polska-Niemcy, pamiętam, poszedłem drugi raz zarobić drugie uczciwe w życiu pieniądze. To był na planie filmowym. Będąc tam, Od razu zobaczył ktoś, że mam różaniec w ręku. Podszedł koleżka, nawrócony przestępca. No, takich ludzi zacząłem spotykać. W międzyczasie spotkałem tego mojego kolegę Szymona, tak? Słuchajcie, ale mimo, że spotkałem tego człowieka, napisałem sobie takie coś. Panie Boże, nie było mnie w kościele, nie było mnie przy modlitwie. Co ja tutaj robię? To nie ma sensu. Proszę cię, daj mi jakiś znak. Pierwszy raz coś takiego napisałem. Słuchajcie, kończy się, drugiego dnia kończy się ten plan filmowy. Idę na przystanek na Wale Międzyszyńskim. Stoi tam chłopak z dziewczyną. Chłopak ma być przyszłym księdzem. Pozdrawiam cię, Amadeusz. Słuchajcie, co się dzieje? I mówię do nich, o, byliście na planie filmowym, fajnie było, super, wy też, nie? Wchodząc do autobusu, koleżka mi wyciąga akt do zawierzenia. Jezu, troszcz się ty. I mówi, co ty wierzący jesteś? I zaczyna wnikać. Mówię, stary, ja bym ci opowiedział, co się dzieje w moim życiu, to ty byś po prostu nie uwierzył. O, no i dawaj. I taka krótka rozmowa była. Podjeżdżamy do następnego przystanku. Słuchajcie, otwierają się drzwi. Wchodzi na tył autobusu dwóch kolesi w czapkach wytatuowanych, tryknięty, nie, że tak powiem, wściekły, zaczynają iść, wyzywać ludzi, popychać, drzeć się na nich. Wszyscy się przestraszeni kulą przed nimi. Stanąłem na środku, najeżyłem się, odsunąłem tego chłopaka z tą swoją koleżanką, z tą koleżanką i mówię do nich, uważajcie, co się zaraz będzie działo. I oni idą prosto na mnie, jeszcze do babci mówią, ty stara ry, odwróć się. Wrzask, krzyk, ludzie przerażeni, ja stoję, już mam się z nimi rać. Słuchajcie, wkładam rękę do kieszeni, wyjmuję różaniec i mówię do nich tak, wiecie co to jest? Wiecie, że to załatwia wszystkie sprawy? Jeden z nich ucieka do drzwi, słuchajcie. Ja jestem ateistą, ja się w to nie mieszam w ogóle. Ja taki dumny stoję, trzymam ten krzyż, w ogóle nie wiem, co się dzieje. A ten drugi, Tomek, nie, tak się tak patrzy tylko na ten różaniec, zabiera ten wzrok i taki skulony mówi, ja 12 lat teraz siedziałem w więzieniu, ja kocham swoją córkę, proszę cię, zapisz numer do mnie. Ja taki zdębiały, biorę ten telefon, zapisuję numer do niego, trzymam ten różaniec z całej siły, zapisuję numer do niego i jeszcze mówię, ja się zmieniłem, wy też możecie się zmienić. Otwierają się drzwi, oni wyskakują i co jest najfajniejsze, ta babcia wyjmuje swój różaniec, trzęsąc się i krzyczy, ja też mam, Amadeusz, krzyczy przyszły ksiądz. W ludzie widzieliście, jaka moc różańca? Słuchajcie, kochani, ten dzień zmienia całe moje życie. Dlaczego? Wracając z tego planu filmowego już do domu, nie pojechałem dalej. Ludzie, tu ci kibice się kręcą, nie chciałem kusić losu, mówię, zły działa, tak? Cały czas się trzęsę jeszcze, dojeżdżam do Caritasu, siedzę na tarasie, Bóg stawia ludzi na drodze. Słuchajcie, chciałem, to dał mi znak. Słuchajcie, miałem wątpliwości, czy nie wariuję, że sam się nawracam, że tylko ja jestem na tym świecie. No, tam kim były małe sytuacje, gdzie poznałem takich ludzi, ale to nie było to. Słuchajcie, jestem na tym tarasie, opowiadam koledze, słuchaj, zamiast się bić, wyjąłem różaniec, czujesz opcję? I słuchał tego taki nawrócony przestępca. Maciej Mas, pozdrawiam cię, Macieju, mam nadzieję, że wyjdzie z tego kryzysu, w którym teraz jesteś. Słuchajcie, tak, słuchajcie, no i Maciej mówi do mnie tak, ej kolego, słuchaj, zapraszam cię w środę do kościoła. Mówię, słuchaj, ty mnie zapraszasz do kościoła? Mówię, to ty jesteś wierzący? Ja nigdy cię tu w kościele nie widziałem. On mówi, słuchaj, poczekaj do środy i ja ci wszystko opowiem. Także nie, jakby to powiedzieć, nie odmawiam zaproszeń do kościoła na takie spotkania, tak w jaki sposób daje się prowadzić. I w tym momencie jest środa. Jedziemy po drodze, w metrze mi Maciek daje swoje świadectwo, szczęka mi opada. Stoimy przed tym kościołem, pytam się, dobra, słuchaj, ile tu będzie takich jak ja i ty? 5? Mówię, 10? Nie? On mówi, dobra, poczekaj chwilę, nie? Podchodzi taki kolega nasz, Kuba z Przymierza. Słuchajcie, podchodzi, ja się pytam go, ty, a słuchaj, jak u ciebie było? Handlowałem narkotykami, taki byłem. Ja, ale już się zdziwiłem. Słuchajcie, otwierają się drzwi kościoła, a tam stoi 150 modlących się, śpiewających, szczęśliwych, wesołych ludzi. Wszyscy praktycznie nawróceni. Ja nagle, kurde, odnalazłem, tak, swoją wspólnotę. Już nie czułem się sam wariatem, który się modli, który się nawrócił. To był taki właśnie sądny dzień dla mnie. Nie tylko dla mnie, dla tego Tomka. Słuchajcie, bo ten kolega stał się moim przyjacielem, ten, który mnie napadł. Stał się moim przyjacielem. Pamiętam, z klerykami jechaliśmy właśnie, taką ewangelizację krótką zrobiliśmy, jechaliśmy właśnie z klerykami, zrobiliśmy paczki dla tego Tomka. Słuchajcie, Tomek rzucił towarzystwo, przestał pić. Naprawdę zaczął się zmieniać. Któregoś dnia przyjechał nawet do mojej parafii. Z księdzem daliśmy mu różaniec, daliśmy mu takie wskazówki na drogę, trzyma się tych wartości, takie rzeczy. On gdzieś tam swoimi słowami zaczął się modlić, odbił od tego wszystkiego. Przy taki moment, że nawet potrzebował bardzo pomocy. Oszukali go w pracy, był wściekły, chciał słowami, mówił, że zabije tą swoją pracodawczynię, która mu wypłaty nie dała, spawiając go, że jak będziesz się rzucał, to powiem, że okradałeś firmę. I w tym momencie on zadzwonił. Naprawdę, chłopak wyprostował swoje drogi. Przez 2-3 miesiące pomagaliśmy mu ja, przymierzowcy i siostry zakonne.
2: A, słuchaj, no tak jak mówiłem wcześniej, tak?
0: Jak ten mój kolega pytał się mnie, dlaczego w to wszedłeś, tak? Dlaczego? Jaki dowód na istnienie do Boga? To jest to, co się ze mną stało, tak? To jest mój argument do tego wszystkiego, moje świadectwo. Moje świadectwo jest w tym momencie wszystkim, co mam. Wszystkim, co mam, jest Jezus Chrystus, słuchajcie. Powiem tak, zawsze jak się pytają ludzie właśnie, których spotykam na swojej drodze, o to ja mówię, słuchaj, spędziłem Wigilię, gdzie wszystkie święta w życiu rozwalałem, demolowałem praktycznie wszystkie święta. Coś we mnie wstępowało. Słuchajcie, te święta dzieliłem się najpierw setką ludzi z przymierza opłatkiem. Na drugi dzień byłem w parafii zaproszony przez proboszcza i swojego księdza Łukasza na wigilię taką parafialną. Siedząc tam przy stole z tymi parafianami, z tym księdzem proboszczem, z tym drugim księdzem Łukaszem, sobie myślę, Panie Boże, ale co za numer? Co ja tutaj robię? Słuchajcie, właściwą prawidłę 24 spędziłem w klasztorze Sercanów z 12 księżulkami siedzącymi przy stole. Składali mi życzenia, ja im. Modliliśmy się, śpiewaliśmy. No łzy mi później, jak wróciłem do Caritasu, same z oczu leciały. Boże święty, kurczę, ale ja na to nie zasłużyłem. Święta wielkanocne tak samo spędziłem. Słuchajcie, obcy ludzie mnie z Poznania zaprosili na te święta wielkanocne. Spędziłem z nimi 3 dni, jeżdżąc z nimi po rodzinie. Ugościli mnie jakiegoś kuzyna z Ameryki, którego nigdy całe życie nie widzieli. Było wspaniale, było coś naprawdę cudownego. Czy to byłoby możliwe? Bez Boga? To, co On mi dał? Otoczył mnie swoją opieką, miłością? Czuję się wartościowym człowiekiem? Zaufać, wiesz, na tym obrazie Jezusa Miłosiernego. Ja dzisiaj się cały dzień, całą godzinę na mszy wpatrywałem to. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Zaufać, pozwolić Mu działać w swoim życiu. Bo bez tego On nie może nic zrobić. On tylko czeka, tak jak w moim życiu. Czekał, aż Go zaproszę do swojego życia. Ja Go zaprosiłem. No i zaczęły się dziać cuda, tak? Bo dla mnie moje nawrócenie jest moim cudem. Ja Bogu dziękuję za każdy dzień. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Chciałbym wam powiedzieć, zaufajcie z całego serca, tak? Odnajdźcie w tym wszystkim Boga, tak? Wiecie co? Ja tak zastanawiałem się właśnie, chyba moja mateczka, Maria, nasza mateczka. Ona mnie wtedy wsparła, jak ją poprosiłem o to wszystko. Od mateczki. Mateczka mnie poprowadziła. Ona prowadzi nas prosto do serca naszego Jezusa Chrystusa. Całą siłę biorę z serca chyba Jezusa Chrystusa, no bo ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Ja w ludziach widzę naprawdę samo dobro. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Wyobraź sobie.
2: Chciałem ci teraz odpowiedzieć na to pytanie.
0: Całą siłę biorę właśnie z modlitwy, z różańca i koronki. Szczęść Boże.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Grzegorz Kasjaniuk. Witaj.
1: Witam, szczęść Boże, pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Dziennikarz, publicysta, ewangelizator. Przyglądałem się okładkom Twoich książek i tak sobie pomyślałem, że to, co, o czym ostatnio się zajmujesz, to jest taka walka o ludzkie serca, bo z jednej strony piszesz o złu w popkulturze, a popkultura to jest właśnie oddziaływanie nie tylko na umysł człowieka, ale głównie na jego serce, na emocje. A z drugiej strony napisałeś dwie książki o Getrzwałdzie, o objawieniach, o Maryi, a Maryja jest królową ludzkich serc. Czy to jest słuszna intuicja moja?
1: Tak, dokładnie. Przede wszystkim wydaje mi się przez pryzmat własnych doświadczeń życiowych widzenie Jezusa Chrystusa w drugim człowieku, a jednocześnie wypełnienia przykazania miłości. Także tak, tak.
0: Powiedz, bo z jednej strony te objawienia w Getrzwałdzie są znane, a z drugiej strony są zupełnie nieznane. Więcej wiemy o Fatimie, więcej wiemy o Lourdes, a bardzo mało wiemy o objawieniach w Polsce, które zostały zatwierdzone przez Kościół, które na Warmii, na Mazurach, na tej części północnej Polski, którą chętnie odwiedzamy w wakacje, ale która tak naprawdę nie jest jakoś obecna w myśleniu Polaków, tak jak, nie wiem, Śląsk, czy Gdańsk, czy może. I w takim miejscu Maryja przychodzi, jak zwykle do dzieci, nie jak zwykle, ale przychodzi do dzieci. Jakie było jej główne przesłanie? Co dziś z twojej perspektywy widzisz najważniejszym w tym, co powiedziała?
1: Jeszcze 148 lat temu to, co wydarzyło się na Warmii w Getrzwałdzie, było dobrze znane na Śląsku, w Małopolsce, na Podlasiu, w Wielkopolsce, w diecezji chełmińskiej, dzisiaj pelplińskiej, a także te wydarzenia były głośne. Pytanie, co wydarzyło na przełomie tych lat, że Getrzwałd w jakimś sensie stał się w naszym kraju zapomniany, że trzeba go odkrywać, nawet tu na Warmii, wśród mieszkańców również trzeba odkrywać. Mówię o środowisku katolickim, że kapłańskim, że to jest ponownie odkrywana, że nie tajemnica, ale docieranie do tego źródła prawdziwego szczęścia i miłości, jakim jest Jezus Chrystus. Matka Boża pojawiała się przez blisko 3 miesiące w Getrzwałdzie. Mnogość tych objawień jest niesamowita, jeżeli chodzi o te objawienia zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. Rzeczywiście te ponad 160, bo obliczyłem, że było ponad 180 spotkań z Matką Bożą, ale zaprotokołowanych mam akurat mniej i do nich się odnoszę. To i tak jest bardzo dużo. I sam zauważyłem poprzez to twoje badanie, nawet takie dziennikarskie śledztwo, można tak to tym nazwać, że nie mamy tutaj do czynienia z jednym orędziem. Że oczywiście można to tak zebrać, jak to zrobił Kościół katolicki, że to jest modlitwa różańcowa, wezwanie do modlitwy różańcowej, do pokuty, ale że mamy tutaj wiele orędzi. Są orędzia do stanów, do świeckich, do małżeństw, do dzisiaj tak popularnie nazywanych singli nawet. Mamy orędzie do kapłanów, dwukrotnie powtórzone, bardzo mocne, na które niestety dzisiaj nie akcentuje się, nie zwraca na to uwagi. Nie wiem dlaczego, bo jest to bardzo mocne i powinno dotykać kapłańskich serc. Jest także tutaj dużo wezwań Matki Bożej, a także i porad, więc jest to skarbnica, którą powinno się odkrywać i sięgać do takiego nieskazitelnego, czystego przekazu. Dwójka dzieci to Justyna Szafryńska, 13-letnia, i Barbara Samulowska, 12-letnia, ale były także dwie dojrzałe, bo Elżbieta Bilitewska, 40-kilkuletnia wtedy wdowa, a także Wieczorkówna, 23-letnia wtedy panna, Wieczorkówna została potem szarytką i jest pochowana na cmentarzu w Krakowie u Szarytek, a Elżbieta Bilitewska pochowana na cmentarzu w Gietrzwałdzie. Akurat ich zeznań nie wzięto pod uwagę podczas zatwierdzania objawień, ale też nie zostały zanegowane. Też były autentyczne, więc mamy tutaj do czynienia z takim przekrojem, jeżeli chodzi o tych widzących. Dlaczego tam nie było mężczyzn? Oto też była Matka Boża zapytana w czasie objawień, dlaczego mężczyźni jej nie widzą, nie mają takiej łaski, nie otrzymali takiej łaski. Taka była odpowiedź. To też jest, wydaje mi się, bardzo teologiczne i moglibyśmy to tutaj przez całą godzinę o tym mówić, dlaczego tak Matka Boża powiedziała w kontekście mężczyzn, jaka była kondycja mężczyzny w drugiej połowie XIX wieku na Warmii, w ogóle pod wszystkimi zaborami w Polsce. Ale to wezwanie, czyli ten trzon, to wezwanie do modlitwy, podążanie za Chrystusem na różańcu, no było podstawą, czyli codzienna modlitwa, codzienne trwanie na modlitwie, nieprzerywanie tego stanu, bycie w gorliwości. To jest niezwykłe, zwłaszcza słowo gorliwość, które Matka Boża powtarza kilkukrotnie, czym ona jest, ta gorliwość dla człowieka, jakim stanem, w kontekście na przykład stanu łaski uświęcającej, bo do tego trwania też Matka Boża zachęca do ofiarowywania mszy świętych za zmarłych, do tego wsparcia tych, którzy odeszli. Być może to zostało nawet wymuszone trochę na Matce Bożej przez tych, którzy zadawali pytania, bo były takie, a nie inne, ale wydaje mi się, że ta skarbnica pytań i odpowiedzi no daje też jakąś wszechstronność i perspektywę, bo były pytania i dotyczące polityki, stanu bieżącego, kościoła, księży, ale były też pytania dotyczące życia codziennego rodzin, ich bolączek, tego, z czym się zmagali, ale także ich stanu duchowego. Więc to jest niezwykłe. To, na co się tak nie zwraca też uwagi, jeżeli chodzi o te objawienia, a pewnie o to zapytasz, dlaczego co chwila mówię, że się na to nie zwraca uwagi, to kwestia stanu duchowego współczesnego człowieka. Matka Boża mówi o tym, że wielu jest krzywoprzysięzcami. Na to zwraca uwagę i nawet przypomina, że oprócz miłosierdzia Bożego jest także sprawiedliwość i to powinno jakoś przywoływać człowieka do porządku w jego wolności. Ale rzeczywiście ten stan tego czasu ostatecznego, wiadomo, że to nie jest czas XIX wieku i jakby w innej perspektywie należy odbierać te słowa Matki Bożej niż ten czas związany z objawieniem publicznym, tym, które nam było dane, czas ostateczny, ale rzeczywiście żyjemy w trudnych czasach, w których no, wielu ludzi idzie na potępienie i to z własnej woli, nie potrafiąc rozeznawać, co jest dobre, a co jest złe. Czyli to jest stan braku rozeznania. I to jest niezwykłe, co płynie także z tych objawień.
0: Czyli serce i umysł. Ale zapytam cię o co innego. Zapytam cię o gorliwość w stanie łaski uświęcającej. Co dla ciebie znaczą te słowa Maryi? Bo jeśli ona to podkreśla, to warto chyba temu się głębiej przyjrzeć, bliżej.
1: Z mojej perspektywy człowieka doświadczonego Gietrzwałdem i blisko tych objawień, to jest takie pytanie w odpowiedzi nawet niekoniecznie związane z wiedzą na temat Gietrzwałdu, ale jakby z tym, że Matka Boża powtarza to słowo, czyli stałość, bo nie odniesienie na pewno do emocji, to jest odniesienie do woli człowieka i jego wyboru, bo idziemy przez trudy tego życia, one są różne, nieraz są emocje. Miałem kiedyś taki stan, że wręcz unosiłem się na modlitwie i miałem wrażenie, że lewituję. Ale też przechodziło się przez ten stan ciemnej nocy wiary, kiedy nie czuło się doświadczenia obecności Bożej, kiedy wydawało się, że człowiek jest sam. I tutaj przychodzi trud modlitwy. A gorliwość to jest pokonanie właśnie tego stanu, by trwać. Nawet jeżeli czuję, że jest to ponad moje siły i trudno mi nawet odmówić modlitwę pańską. Czyli gorliwość, stałość, gorliwość w codzienności, pomimo tego nawet nieodczuwania, pomimo braku odczuwania Bożej obecności, trwanie na modlitwie. To jest to, co

0: źle kończy. To też często właśnie jest w modlitwie, gdzie emocje zastępują tę gorliwość, a kiedy opadają, wydaje się, że człowiek jest w pustce. A przecież nie ma czegoś takiego jak pustka. I to jest tylko przeświadczenie. I tutaj widzę taką odpowiedź, takie zrozumienie tej gorliwości, że pomimo nawet ciemnej nocy wiary, żeby trwać i żeby się modlić. I to jest też obietnica. To słowa Matki Bożej o gorliwości, to też jest obietnica. To nie jest tak, że to jest tylko wezwanie, ale to jest obietnica trwania, to jest obietnica doświadczania Bożej miłości i przylgnięcia człowieka i przytulenia go z drugiej strony przez Stwórcę do swego serca. A czym jest to przytulenie? No to jest codzienna Eucharystia, przynajmniej stan łaski uświęcającej i przyjmowanie Pana Jezusa, bo przyjmowanie Pana Jezusa to jest dotyk raju. To jest ten stan, w którym można tego doświadczyć, a o którym mało się mówi, że to zjednoczenie z Chrystusem to jest właśnie to.
1: Opowiedz teraz ten najtrudniejszy w Twoim życiu moment, kiedy z tej ciemnej doliny wyciągnął cię Chrystus. Powiedz takie krótkie, 5, 7, 10, jak chcesz, minutowe świadectwo tego przełomu twojego dotknięcia raju.
0: Bardzo jako nastolatek, który wszedł przed starszego brata w popkulturę, byłem doświadczony w czasie komunizmu przez media, które wydawały mi się wolnością, Radiowa Trójka, prezenterzy, którzy prezentowali ten przekaz z Zachodu na antenie. Zachód się jawił wtedy jako rzeczywiście enklawa wolności w każdym wymiarze, w każdym. Nie, że w jakimś jednym, ale w każdym wymiarze. I ta chęć rozbudzona w sercu była tak niezwykła, że chciałem być jak ci prezenterzy radiowi. Chciałem być kimś takim, być takim przekaźnikiem, a jednocześnie gdzieś tam się tym radować i pławić. I miałem przez ten czas, kiedy tego dotknąłem i rzeczywiście zacząłem to realizować w swoim życiu jako muzyk, a także jako prezenter radiowy, potem jako konferencjer, że doszedłem do tego, że to jest to szczęście, w tym się realizuje, jest fantastycznie. Powiem tak przysłowiowo, nie mam łopaty, nie kopię rowów, tak? Taka bolączka chłopaka po szkole średniej, co będzie dalej? Albo wojsko, bo wtedy była zasadnicza służba i trzeba było pójść, chyba że na studia. A jeżeli się nie udało na studia, no to jakby kres tego młodzieńczego zapału, jakichś tam wyobrażeń o dorosłości. A to wszystko dobrze szło. I nagle co się stało, że to się przepaliło, że pomimo takiego stanu, powodzenia, popularności, pieniędzy, nagle się okazało, że to jest miałkie, nic nie warte i że to nie jest droga do szczęścia, do potępienia. Nie boję się użyć takiego słowa, do potępienia. Może i wiecznego potępienia. Ale w takiej nieświadomości. Bo kontakt i z tym, co się nazywa tak mocno satanizmem, był dla mnie kontaktem nieświadomym, że to jest mój świadomy wybór, ale świadomy kontakt z ludźmi, którzy to promowali, świadome, może nie przyjaźnienie się, ale kolegowanie, bo to branża muzyczna, więc to są takie niezdrowe relacje, dziennikarz, muzyk. One zawsze mają w sobie właśnie tę wzajemność wymuszającą jakieś zobowiązania, a z drugiej strony pozwalającą na doświadczenie czegoś, czego jak tak zwany zwykły śmiertelnik Kowalski nie doświadcza. Bo to jest coś jak u Epsteina na tej liście, że elity się ze sobą łączą i coś takiego jest w popkulturze. Muzycy, dziennikarze, branża też uważają się w jakimś sensie za elity i wyróżnionych. I ja też takie rzeczy odczuwałem. Jakieś takie wyróżnienie. Bycie wyżej, może nie chodzi o kwestie intelektualne, ale że poziom wyżej niż inni. I jakby tam w tej warstwie doświadczający nowych wrażeń. Więc to nie był wybór satanizmu, ale akceptacja tego wszystkiego, może nawet nie performance'u, bo ja zdawałem sobie sprawę z tych treści, ale je prezentowałem, byłem w nich. Pamiętam takie zdanie jednego z muzyków zespołu black metalowego, perkusisty Radka, który mówi: Grzegorz, mówi, nie spodziewałem się, że ty będziesz kiedykolwiek black metal grał, czy go słuchał, bo ty bardziej taki tradycyjnie na hard rocku wychowany, a tutaj jest trudność z pojmowaniem takiej muzyki. I pamiętam jak dziś, że mu powiedziałem, że nie, absolutnie dostrzegam tutaj kunszt artystyczny, związany to było z twórczością, nie będę wymieniał na antenie nas w tych zespołów, bo one są

0: niegodne, ale ta znajomość, wejście w to rzeczywiście, zauważyłem, była przez pryzmat artyzmu, technicznego wykonania na gitarze, wejścia w takie walory, kiedy, które mogły gdzieś tam przykryć to oszustwo, tak, szatana w tym wszystkim. Więc rzeczywiście miałem się w tym dobrze, wszystko było ok, ale w końcu przyszedł taki moment. To był czas po odejściu Jana Pawła II. Ja to tak podkreślam, z perspektywy to obserwuję, bo obserwacja tej ostatniej drogi krzyżowej, wtulonego papieża w krzyż, widocznego na ekranie telewizora od tyłu, z jego przeżywaniem tego, takim osobistym wejściem w tę modlitwę, wtedy mnie tak to nie dotknęło. Ja obserwowałem, szanowałem, ale potem odkryłem, że coś na mnie spłynęło w tamtym momencie. Coś jakby takie wezwanie, idź za mną, coś w tym stylu. Kto to mnie wołał, dlaczego mnie porządkował, to potem dopiero zrozumiałem, że to był Jezus Chrystus, że Matka Boża wyciągała do mnie rękę i mówiła, chodź synu, ale wtedy uświadomiłem sobie, że robię rzeczy, które nie są godne. Że na antenie jako prezenter radiowy i speaker, a prowadziłem audycję Metal Hammer Show, miałem audycję Lista Underground, miałem Głową w mur, takie mocne tytuły, gdzie była prezentowana taka sieczka muzyczna, ostra, i wywiady, tak, z tymi wykonawcami. Pamiętam, Rob Halford mówił, jestem metalowym bogiem na antenie. Jakoś nie zapalała mi się czerwona lampka, co oznacza w jego ustach to hasło, jaki to był wektor i kierunkowskaz, w którą stronę. Ale kiedy zacząłem to zauważać, zaczęły się dziać dziwne rzeczy w moim życiu, zwłaszcza zawodowym, bo zacząłem komentować to na antenie. Pamiętam taki utwór, Paweł Kukiz i pierwsi nagrali taki utwór Mama opętał mnie demon, tam do utworu Black Sabbath, Paranoid, oni to swój tekst do tego ubrali. Ja tak trochę drwiąc już z tego środowiska, zacząłem grać ten utwór na antenie i nagle zacząłem dostawać pogróżki od fanów, że jeżeli dalej będę tak robił, to coś się ze mną stanie. I też zorientowałem się, że tu nie chodzi o dialogowanie ze złym, o sprzeczanie się ze złym, czy próby drwienia ze złego, ale że po prostu trzeba to zostawić. Trzeba to zerwać. Tylko, że jeszcze długo trwało, zanim zrozumiałem, że powinienem stać się jak dziecko Boże, że nie powinienem tutaj myśleć, że dam sobie sam z tym radę, bo tak myślałem. No i doprowadziłem do sytuacji, w której Pan Bóg musiał, że tak powiem, dać mi doświadczenie dna, pozbawienie pracy, zdrowia, całkowicie wyplucie z tej branży, żebym mógł przejrzeć na oczy. To jest zadziwiające. Jak trzeba dotknąć dna? Wielu moich znajomych, którzy byli na poważnych stanowiskach, mieli ten cel w życiu i pieniądze, kiedy dotknęła ich na przykład utrata pracy, no to mieli myśli samobójcze. Nie mogli sobie w jakikolwiek sposób wyobrazić życia, że mogą teraz pracować inaczej, że mogą jednak zadbać o rodzinę, że mogą stanąć na nogi. Nie. To powodowało, że mieli myśli samobójcze. Ja też takie miałem. Też mi się wydawało, że koniec. Że nikt nie stanie w mojej obronie, że to jest koniec, bo jaki tutaj przykład dla rodziny i tak dalej, już nie wyżywię. Zresztą choroba była taka, że nie mogłem nawet chodzić. I wtedy dopiero przyszło mi tak naprawdę pomyśleć o Panu Bogu. To trochę jak trwoga do Pana Boga. Ale jednak to, co dał mi dom rodzinny, katolicki, moja mama i tata, co dawał mi też mój brat, czyli ta wiara, miałem do czego wrócić. Nie było tak, że nie miałem. Miałem do czego wrócić, to wszystko było i sięgnąłem po różaniec jako dojrzały mężczyzna, nie potrafiłem się modlić na nim, ale wystarczyło mi to, że już trzymałem różaniec w ręku. Nie modliłem się, bo nie znałem na pamięć, ale miałem różaniec w ręku i od tego się zaczęło. Od tego zaczął się ten mój powrót. Jetrząc się pojawił, były uzdrowienia, było to doświadczenie i było zawierzenie, tak? Czyli to, żeby stać się dzieckiem Bożym, bo zawierzyłem się przez niepokalane serce Matki Bożej, przy najświętszemu sercu Pana Jezusa i to się stało mocne i trwałe. Wtedy zrozumiałem, że byłem pyszny, że byłem egoistyczny, nawet w tej walce o siebie, że zdany na własne siły, tak myślałem, że sam sobie dam radę. Pamiętam taką scenę z Jarocina, z festiwalu muzyków rockowych, jeszcze z czasu, kiedy to były dni tematyczne, dzień alternatywny, dzień heavy metalowy i tak dalej. I wtedy w czasie tego dnia heavy metalowego bardzo się mocno identyfikowałem z tą subkulturą, chociaż byłem bardziej bluesowo-hardrockowy niż metalowy. To wchodziłem w moshing, nawet nie w pogo, bo metalowcy pogo nie tańczyli, to był moshing pod sceną. I kiedy padałem tam, bo to jest zawierucha, to zawsze jakieś ręce mnie podnosiły. Nie było tak, że ktoś zdeptał i tak dalej. Ja miałem wtedy poczucie jakiejś takiej wspólnoty subkulturowej, że tutaj nie pójdzie nic złego, nic się nie stanie. I w momencie, kiedy ta branża mnie wypluła, kiedy potrzebowałem pomocy i mnie jakoś nie chcieli podnosić, zauważyłem, jakie to było oszustwo szatana. Te pseudowspólnoty, te sekty subkulturowe, to odciąganie człowieka od istoty w życiu, od rodziny, tak? Przede wszystkim ta negacja swoich rodziców, a potem w ogóle negacja społeczeństwa, która się zaraz... Negacja narodu, tak? Bo to człowiek od razu stawał się jakimś kosmopolitą. Jakoś wręcz od razu to wchodziło nachalnie. Było wyprute z serca. I kiedy Bóg się pojawił, bo pod tą sceną jarocińską znalazłem też medalik jerozolimski, to rany Jezusa Chrystusa, z jednej strony Jezus Chrystus, a z drugiej strony medalika Matka Boża, to też był dla mnie taki mocny znak i to też dało mi takie opamiętanie się w tej iluzji ucieczki od komunizmu w tamtych czasach, tej iluzji wolności, która była wentylem bezpieczeństwa, służb bezpieczeństwa, sterowaniem też, to pokazało mi, że ta wolność jest indziej. I to było to przywrócenie, tak, do Kościoła. To było takie mocne wrócenie na te właściwe tory, co nie oznacza, że codziennie też nie błądzę, nie upadam, bo też tak jest. Nie będę tutaj stawiał siebie jako wzór, ale stawiam tę drogę za Chrystusem jako wzór, bo to pomogło mi przejść te trudy życia. Jestem cały czas w małżeństwie. Jesteśmy w rodzinie, która nie jest rozbita. Dla mnie to jest wielki cud w tym wszystkim, co się wydarzyło. I to jest właśnie dla mnie świadectwo trwania przez Chrystusie. To codzienność odkrywania siebie w małżeństwie, w rodzinie, bo też mam dzieci. I to jest niezwykłe dla mnie. W dzisiejszym właśnie takim czasie, bo jestem dalej dziennikarzem, funkcjonuję, jestem dziennikarzem Polskiego Radia, widzę różne rzeczy, wokół mnie są, widzę zmianę pokoleniowości, nie sądziłem, że tego doświadczę, że spojrzę na nowe pokolenia takim dojrzałym okiem człowieka z siwą brodą i jak to się zmienia, jednocześnie mając z nimi kontakt przy różnych tam prelekcjach i pogadankach, że rzeczywiście wydaje mi się, że mają gorzej niż ja miałem za czasów komunizmu z tym atakiem szatańskim. Nie boję się tego nazwać właśnie na nich. I taki jest też i na mnie, wokół mnie. Ja widzę, że ta walka diabła o mnie cały czas jest. Kiedyś jeden z byłych znajomych związany ze sceną właśnie black death metalową w takiej złości na mnie, że nie jestem w tym środowisku, dał mi znać i powiedział, słuchaj, ty wrócisz do nas, wcześniej czy później, bo ty nie jesteś tych, do których poszedłeś, ty jesteś nasz. I zadedykował mi taki utwór black metalowy, nie będę mówił jaki, który pokazuje, czyją się jest własnością, jeżeli już się weszło w to środowisko. Ale to jest kłamstwo. Kolejne kłamstwo szatana, bo on nie, moja dusza nie jest jego własnością. Moja dusza jest Pana Boga, jest jemu oddana, zawierzona. Ale ta walka jest i te zwątpienia często nieraz na człowieka przychodzą. Pytałeś o tę gorliwość i ona tutaj jest niezwykle istotna, bo tu te uderzenia są niezwykle mocne. Zwłaszcza uderzenia w tę żywą obecność Pana Boga i w to doświadczenie Jego miłości, że człowiek nie jest godny miłości Pana Boga, że nie doświadczy tego przez swoją niegodność. Ale przecież człowiek jest w ogóle niegodny, ja jestem w ogóle niegodny. Więc to jest kolejne kłamstwo. I w Getrzwałdzie doświadczyłem uzdrowienia, właśnie tej łaski wiary, tego przejrzenia, to przede wszystkim.
1: Powiedz o tym.
0: Uzdrowienia fizycznego również.
1: Tak, powiedz tego, o nim.
0: To jest takie właśnie mocne dla mnie doświadczenie, które pozwala mi dalej iść i dzielić się z innymi swoim doświadczeniem, bo tak jak i u ciebie, tak i u mnie, to nie jest teoretyzowanie, bo to jest doświadczenie. I być może to jest ta droga, z której trzeba wyciągać z tych złych rzeczy, przez które się przeszło, żeby były z nich dobre owoce.
1: Powiedz o tym uzdrowieniu fizycznym.
0: Ja miałem uszkodzony kręgosłup. To było poważne. To była kwestia neurologiczna. Byłem poddany takim sądem kapturowym w moim miejscu pracy. Byłem odpowiedzialny za playlistę. To jest takie ciekawe. Po raz pierwszy o tym mówię, w ogóle nie wiem. Dzielę się z tobą i ze słuchaczami. Być może ktoś będzie przechodził przez takie rzeczy, to będzie dla niego jakąś podporą. Byłem head of music, byłem szefem muzycznym stacji. Także odpowiadałem za studio nagraniowe, byłem sekretarzem redakcji, miałem redakcję jedną pod sobą. No i nagle nastąpiła zmiana ideologiczna w stacji. Jako że nie byłem z nadania tej władzy, no to trzeba było jakoś się tam gdzieś ze stanowiska chyba pozbyć. Nastąpił taki sąd, gdzie w sali konferencyjnej zebrali się przedstawiciele różnych redakcji od sekcji technicznej po zarząd i każdy oceniał mnie, moją pracę i negatywnie oceniał. Kiedy chciałem z tego zebrania wyjść, to nie pozwolono mi poleceniem służbowym i groźbą nagany służbowej i zwolnienia z pracy. I po tym wszystkim musiałem pójść do wykonywania swoich obowiązków, czyli realizacji wywiadu z jednym zespołem. I kiedy po powrocie do domu ze mnie to wszystko zeszło, po prostu w jednej chwili, kiedy odkręciłem się, padł mi kręgosłup. Po prostu wypadły mi dyski. Całkowicie jakby organizm mu się w tym momencie poddał. I stałem się na chwilę, mówię na chwilę, no na kilka miesięcy, osobą, która była niezdolna wykonywać jakiekolwiek czynności fizyczne, bo zanim zostało to rozeznane, co mi się stało, no to były błędy lekarskie. A potem to rozeznanie właśnie, że mam wypadnięte dyski, że trzeba operować, że trzeba jakoś postawić mnie na nogi. A jako człowiek strachliwy, który boi się nawet igły, pobierania krwi i tak dalej, dzięki temu nie zostałem tatuatorem, bo nawet miałem skate tatu swoje. Miałem być tatuażystą, ale strzykawki i krew nie pozwoliło mi na to. To też ten strach przed operacją, bałem się, że zostanę warzywem, spowodował, że zwróciłem się w stronę opatrzności Bożej. Przypomniałem sobie, że jest Gietrzfałd. Wiedziałem, że jest, ale nie znałem go dokładnie od tej strony duchowej. I pojechałem. Pojechałem w miesiącu maju. Nie mogłem kierować autem, bo nie mogłem nawet nosić 2 kilo w rękach. Ale mówię, zaufam. Zaufałem. I wydarzył się cud. Po prostu, w jednej chwili to się wydarzyło. Nie wymagało litanii, nie wymagało długiego klęczenia, wymagało podjęcia mojej decyzji, że jadę w objęcia Matki Bożej, że się na to decyduję, że to jest mój wybór, że ufam, tak? Najlepsze jest to, że kiedy wszedłem do kościoła w Gietrzfałdzie, nie było tam akurat wtedy nikogo, byłem sam o poranku, bo zrobiłem to w tajemnicy przed żoną, bo pewnie by mi w takim racjonalnym myśleniu nie pozwoliła na taką podróż, to nie pomyślałem, Panie Boże, uzdrów mnie, czy coś takiego. Nie, absolutnie, nic nie mówiłem. Byłem tak wpatrzony w obraz Matki Bożej, ten cudowny, który tam jest nad tabernakulum, wpatrzony w jej oczy, wyobrażenie żywych oczu Matki Bożej, że żywe oczy na mnie patrzą, że całkowicie nawet gdzieś zapomniałem, z czym ja tu przyszedłem. Zrobiło się niesamowicie dobrze. Poczułem się w jakichś takich objęciach matczynych, w tym, co jest dla mnie niezwykle, niezwykle takie istotne, bo tego też zawsze gdzieś pragnąłem, to było takie doświadczenie, które trudno mi opisać, bardzo indywidualne i osobiste, ale w tym doświadczeniu po prostu tak zapragnąłem tej miłości, że powiedziałem, zawierzam się Tobie, Matko Boże, Twojemu sercu, przez Twoje serce, sercu Jezusa Chrystusa. I wtedy doświadczyłem fizycznie doświadczyłem niesamowitych rzeczy, niesamowitego gorąca, jakby coś się we mnie przepalało, ale nie parzył ten ogień, ale czułem niesamowity ogień, który nie parzył, ale był we mnie. Przeszło przez moje ciało. Dotknięcia poczułem, o tak bym to nazwał, dotknięcia poczułem. I potem wiedziałem, że już jestem uzdrowiony. Byłem uzdrowiony łaską, czyli łaska wiary. Ja nie musiałem podchodzić już rozumowo do zagadnień wiary. Po prostu to do mnie przyszło. Nie musiałem zadawać żadnych pytań. To po prostu się stało. A druga rzecz to kwestia uzdrowienia. Do tej pory nie miałem tej operacji i nie mam. Z pomocą lekarską. Pan Bóg też postawił odpowiednich lekarzy na mojej drodze. Ale że się na to zdecydowałem, na tę drogę właśnie, w tym zaufaniu, I z tą pomocą do tej pory funkcjonuję, działam i też wróciłem do tej pracy, z której zostałem wypluty. To jest zastanawiające. I to też jest jakimś przykładem w tym świadectwie, żeby się nie poddawać, bo ja rzeczywiście miałem sytuację, że stałem w jeziorze i nagle się ocknąłem, nie wiedząc, dlaczego w nim stoję. I to właśnie to był ten potrzeb złego, że nie masz celu życia, idź, skończ ze sobą, nie jesteś nikomu potrzebny. Więc to jest takie doświadczenie, dużo bym o tym mówił, teraz wolałbym pokazywać na te pułapki, które były na mnie zastawiane, żeby ktoś inny w nie nie wszedł.
1: Więc zacznij od pierwszej pułapki.
0: Popkultura. To jest zwiedzenie szatana.
1: Jak?
0: Jest ta popkultura.
1: Popkultura.
0: Tak, to jest ta pułapka dla młodych ludzi. To jest ten seks, drugs and rock and roll. To te hasła rock and rolla. Dla mnie to są te błyski, w których spadł szatan na ziemię i został w tym zrzucony. A to jest zwiedzenie dla młodych ludzi. To jest ta pseudowolność. Właśnie pseudowolność pokazywana młodemu człowiekowi. I to jest niezwykłe, że tak młodzież daje się manipulować właśnie czymś takim. Manipuluje, bo to jest w kręgu masowym. Jakby wszyscy idole, ja też miałem plakaty na ścianach i też uważałem, że to są moje wektory, które prowadzą mnie gdzieś tam, ale brak dzisiaj postawienia autorytetu na drodze młodego człowieka jest jego też zagubieniem. Przez to, że te autorytety są burzone i atakowane. Stąd widzę, że tą pierwszą pułapką dla mnie była popkultura. I wszedłem w nią przez batalię, bunt dwóch zespołów, The Beatles i The Rolling Stones. Wybrałem The Rolling Stones. Chociaż wybór The Beatles także byłoby dla mnie złowieszczy. Też by tak było. Bardzo przepraszam, jestem przeziębiony. W każdym razie popkultura, to przede wszystkim. To było dla mnie zwiedzenie podstawowe. Potem egoizm. No, weszło dziennikarstwo, weszła scena, kiedy światła są na ciebie zapalone na estradzie i słyszysz tylko mruk publiczności. Nie widzisz ich, tak? Ale czujesz, że po prostu ty, co tam robisz na tej scenie, wpływa na innych. I to niezwykle na ciebie działa, na mnie działa. Stawia mnie ponad. Staje się takim pseudomesjaszem na tej scenie. I to jest moją zgubą, bo staję w miejscu Pana Boga. Kontroluję ludzi, dosłownie kontroluję ich umysły. Nawet nieświadomie, ale to robię. Jako konferencjer ludzie wykonywali wszystko to, co robiłem ze sceny. Patrząc na to, że jestem z ich środowiska, prowadziłem imprezy metalowe, subkulturowe, no ale także i zwykłe dni miast. Widziałem, jak łatwo sobie zaskarbić ich sympatię i poprowadzić ich. I to, co mówię, jak łatwo może być wyrocznią dla tych ludzi, kierunkowskazem na dalsze życie. To jest groźne. To jest kolejna pułapka, czyli egocentryzm, egoizm, w który człowiek wpada i z tego nie może wyjść, bo nie widzi prawdy, bo żyje w zakłamaniu. I nie wie nawet, że żyje w tym zakłamaniu. I kolejna rzecz, pozbawienie codziennej modlitwy. No Boże, być może nawet i pierwsza rzecz, że te inne rzeczy rzeczywiście, kiedy one wchodzą, to pozbawiają mnie codziennej modlitwy. Pozbawiają mnie w ogóle miejsca spotkania z Bogiem, ciszy. Pozbawiają mnie milczenia. Pozbawiają mnie jakiegokolwiek kontaktu z Panem Bogiem, bo w dalszym ciągu w mojej głowie, gdybym tylko chciał, płyną wszystkie płyty, które do tej pory poznałem muzyczne. One się nie zatraciły, one nie weszły w niepamięć. One są. Każdy riff, każda gitara, każdy element tej muzyki, on dalej we mnie gdzieś tam w głowie jest. I to jest mój świadomy wybór, że tego nie chcę. Żeby to nie brzmiało w mojej głowie. Ostatnio miałem taką sytuację, że byłem przed jednym sanktuarium, wchodziłem do niego, a przed tym sanktuarium siedział człowiek i grał na misach tybetańskich. Takie miłe brzmienia mis tybetańskich uderzenia, które miały odciągnąć od tego, dla mnie, co się dzieje w kościele, żeby tam wejść, żeby przy nim przystanąć i już tu zostać. Ja miałem właśnie coś takiego, że te wszystkie brzmienia, muzyka, popkultura w całości, bo to nie tylko muzyka, były dla mnie jak właśnie ten gość, który tymi misami i tą łudą miłego innego dźwięku kazał mi się tam zatrzymywać, a był tym złym, tak? Wysyłanym sygnałem, żebym poszedł w inną stronę. na zagubienie. Nie boję się mówić o szatanie, mówić, że jest szatan, że chce zgubić nas, że nie chce naszego szczęścia, że poluje na każdego człowieka, nawet każdego swojego wyznawcę, bo często odcina te kupony swoje. Nawet walę młotem często o tym, żeby o tym mówić, o grzechu, o dekalogu. To jest dla mnie niezwykle ważne, dla mnie samego, żeby to stawiać przed sobą, bo kiedy nieraz dla człowieka, bo nieraz ten strach też jest ważny, bo kiedy zejdzie z niego ta odpowiedzialność wobec samego siebie, ale nawet to, wobec tego, co będzie potem, no to wtedy jest najbardziej chyba groźne, bo wtedy człowiek nie ma kontroli żadnej nad sobą, tak? I żyje w tej łodzie fałszywej wolności. Także to były dla mnie te pułapki. One są w różnej formie, w różnym natężeniu dzisiaj funkcjonują, ale tak z perspektywy młodego chłopaka, kiedy wspominam z siebie z lat szkoły podstawowej, walkę o plakaty zespołu Status Quo, dawałem za to noże, finkę, żeby mieć taki plakat, za zespołu UFO, wtedy single Doktor Doktor, czy pierwsze The Ramones, które docierało, czy Dead Kennedys do mnie, to pamiętam, że nie chodziło mi wtedy o żaden przekaz tekstowy tych zespołów, o żadne to, o czym śpiewają. Chodziło mi tylko o to, że to daje mi pozór jakiejś wolności. Więc jeżeli dziś widzę w młodym człowieku, że on też potrzebuje jakiegoś pozoru, przynajmniej potrzebuje jakiegoś buntu, potrzebuje przejść przez jakieś zmaganie ze sobą, to kiedy obserwuję, że ja dostałem chociaż w tamtym czasie oparcie w tradycji, w katolicyzmie, do którego mogłem się odwołać, konfrontując się z tymi swoimi doświadczeniami, no widzę, że dzisiaj jest taka pułapka, że ten młody człowiek nie ma do czego się odnieść. Zupełnie.
1: Różaniec, nawrócenie, wiara, zabory, polszczyzna, nawrócenia, uzdrowienia, pocieszenie, duchowa siła. Czyli Gietrzwałd w 8 chyba, czy 9 słowach. Różaniec, nawrócenie, wiara. Polszczyzna to ważne, kiedy w czasie zaborów Matka Boża mówi po polsku. Dziś nam się to wydaje śmieszne, tak, że ktoś może na to zwracać uwagę, ale wtedy było to skrajnie ważne. Bóg przychodzi, żeby ratować nie tylko z nawróceniami, nie tylko z uzdrowieniem wewnętrznym, nawróceniem, ale też z uzdrowieniem fizycznym, żeby zostawić znaki. Tak Jezus czynił cuda po to, żeby skoncentrował uwagę ludzi na tym słowie, które głosi, które daje życie, ale to życie już wieczne, tak? Pocieszenie i duchowa siła. My modlimy się codziennie na różańcu od 5:30, cztery części różańca i wielu ludzi, którzy tam wpisują się, bo to i w radiu, i na kanale Otwórz Oczy na YouTubie i na czacie, ludzie wpisują właśnie, że pokój i pocieszenie, duchowa siła, tak? Że ona płynie z różańca. Ja sądzę, że czasy są coraz trudniejsze. Dlaczego tak sądzę? Sądzę tak dlatego, że coraz częściej Matka Boża przychodzi w takich właśnie miejscach, sytuacjach, objawieniach jak w Gietrzwałdzie. Czym Gietrzwałd jest na dziś, na trudne czasy? Bo przyszły trudne czasy. Polska może wylądować w roli regionalnego mocarstwa i może stać się znów podlegać rozbiorom już nie takim fizycznym, ale po prostu nie będzie suwerenności i będziemy wyzuwani z niepodległości. Czym dzisiaj Gietrzwałd na trudne czasy? Jakie jest wyzwanie przed Polską, przed Polakami?
0: Tak nazwałem pierwszą książkę, 160 objawień Matki Bożej dla Polski i Polaków na trudne czasy. W książkach często akcentuję ten patriotyczny i narodowy wymiar tych objawień. Owoce, tak, też tego wszystkiego. Kwestie też odzyskania niepodległości. Przede wszystkim odzyskania swojej tożsamości i dumy. Bóg, honor, ojczyzna, tak wyśmiewane teraz, właśnie jest istotą. Co na pierwszym miejscu, co na kolejnym. Jeżeli chodzi o dziewczynki z Gietrzwałdu, to były proste wieśniaczki. Czy one miały świadomość narodową, mieszkając na Warmii? Miały świadomość, że nie są Niemkami. Że przez to, że nie są Niemkami, jest im gorzej. Że przez to, że mówią po polsku, bo ja miałem, mam tę świadomość, że pomimo Gwary Warmińskiej wiedziały, że jest język polski, że tutaj była Warmia, to było przekazywane z pokolenia na pokolenie, ta święta Warmia Polska, że kościół, do którego uczęszczają, z wizerunkiem Matki Bożej, to w przekazach kościół, do którego przychodziły wojska Leszczyńskiego, zostawiały tam wota, gdzie podczas potopu szwedzkiego także było akcentowanie polskości, gdzie przychodziły też wojska potem napoleońskie, to jeszcze z tej Wandei pewnie wiarusi, którzy drwili z wiary i chcieli też dotykać kościół, a jednocześnie byli też polscy żołnierze, którzy na to nie pozwalali. Na przykład Święty Lipki tutaj jest dosyć mocny, gdzie nastąpiły dewastacje przez wojska napoleońskie. I sam ten kontekst narodowy, to, że Matka Boża mówiła po polsku, bo według mojego badania to nie była Gwara Warmińska, tylko to był język polski, jakim się posługiwali wtedy na tym terenie ludzie, to pokazuje, jak niebo na to zwraca uwagę. Czy to jest ta iskra? Swego czasu, kiedy mieszkałem za Krakowem, akurat tam też tworzyłem radio takie ewangelizacyjne Profeto i tak sobie przyjeżdżałem, bo miałem taką okazję właśnie do świętej Faustyny, do Łagiewnik. Zastanawiałem się na tym, czy ta iskra to nie jest ta iskra, która idzie z Gierszfałdu. A jeżeli idzie z Gierszfałdu, to czym ona ma być? I odniosłem wrażenie, że nie czymś masowym, że to nie tłumy, chociaż teraz Gierszfałd jest bardziej znany niż na przykład 10 lat temu, to jednak ta stałość i gorliwość tych, którzy tam przychodzą. Ja to widzę na przykład w tym, co się ostatnio wydarzyło w Gierszfałdzie, bo tam trwały procesy związane z sieciami dyskontowymi i terenem, który miał zaburzać krajobraz i w ogóle miejsce Gierszfałdu. I dopóty to było groźne, dopóki się ludzie nie modlili, tylko protestowali. Ale jak się pojawiła grupa wiernych, którzy stawali przy kapliczce, z kapłanem się modlili, to nagle wszystko zaczęło się odkręcać. I widzę jeden wielki problem trochę, że wielu ludzi nie dostrzega siły w modlitwie, że ona zmienia. Tak jak mówił święty Maksymilian Kolbe, że każde zdrowaś Mario jest takim mocnym uderzeniem w piekło. Że to jest ważne. Codzienna modlitwa, o tym Matka Boża mówi. I wydaje mi się, że Gierszfałd jest tą siłą, która uświadomi ludziom moc modlitwy, moc codziennego różańca, że przez to wszystko można zmienić, jak pod Lepanto, jak pod Wiedniem, jak w 20 roku w cudzie nad Wisłą, że to wszystko można zmienić, ale jednocześnie, żeby trwać w wierności, żeby to nie było tak, że na przykład Warszawa prosi o ratunek, a jednocześnie jest stolicą europejskiego przemysłu aborcyjnego, jak to było przed wojną. Więc stałość, poprawa, to jest niezwykle ważne. Ratunek przyjdzie z nieba. Matka Boża przychodzi i ona jest tą hetmanką, ale potrzebuje swoich chówców. I one się w Gierszfałdzie już tworzą. Ja mam zaufanie do tego, co widzę, bo w tym odkrywaniu Gierszfałdu, bo to też tak zdradzę, do tej pory wiele akt, wiele tematów na temat tego, co tam się wydarzyło, no było przysłoniętych. Może nie jakąś niechęcią, ale brakiem osób, które by chciały to odkrywać i chciałyby to nagłaśniać, a z drugiej strony gdzieś tam też to zakurzało, leżało, a teraz się odkrywa, nie zaginęło. I to jest dla mnie zastanawiające i pokazuje działanie Matki Bożej, że przychodzi nagle moment, w którym wiele spraw jest odkrywanych. Jest inne spojrzenie też na ten przekaz, który został nam podany w tamtym czasie, ale także pod kątem teologicznym. Jest to też inaczej formułowane. Więc ja osobiście widzę wielką w tym nadzieję, ale jednocześnie musi wypływać to z woli ludzi, z woli narodu. Już wiele otrzymałem sygnałów, otrzymaliśmy, że jesteśmy jakoś tutaj w tym, szczególnie w tym planie Bożym, zapisani. Tylko trzeba współpracować. Trzeba współpracować. Obserwując to, co tu się dzieje na Warmii, powstające grupy różańcowe, zwłaszcza i męskie, ale i grupy świętego Józefa, bo kult świętego Józefa też jest mocno związany z Gierszfałdem, zwłaszcza kult milczenia. Tu jest taki charyzmat w grupach milczenia godziny dziennie, że to jest bardzo niezwykle potrzebne człowiekowi. Powiedziałeś, Matka Boża Pocieszenia, pocieszająca. Ale nie wiem, czy Państwo wiecie, czy Ty wiesz, że Matka Boża z Gierszwałdu to jest Matka Boża Pocieszenia. Właśnie ma takie wezwanie. I to jest niezwykłe, że przychodzi jako Matka Boża Pocieszenia. Ona ani razu nie użyła słowa pokutujcie. To zostało wzięte z wydarzeń, które się wydarzyły rok po objawieniach, w 1878 roku, gdzie rzekomo Matka Boża miała się też objawiać. I to nie jest zatwierdzone przez Kościół, ale wtedy pojawiły się te słowa. A jednocześnie one tak wychodzą z tych napomnień, z tych rad Matki Bożej, że pokuta jest tutaj nieodzowna. Ale też Matka Boża daje nam to nie bezpośrednio. To ja mam do tego dojść i ja mam to wdrożyć w życie. I to jest niezwykłe. To jak Matka Boża wprowadza nas w codzienną modlitwę z powrotem, tak? Bo dzisiaj jest trudność modlitwy. Wydajecie radę, codzienna, poranna modlitwa, rozpoczęcie dnia od różańca, to jest też i wielka łaska, bo nie każdy potrafi tak podejść do tego, by się pomodlić. Nie ma nawet do tego siły. Bo tak jak w La Salette Matka Boża mówiła, żeby chociaż codziennie odmówić Ojcze Nasz i zdrować Marię, przede wszystkim się przeżegnać, pościć w piątek, a w niedzielę uczestniczyć w Eucharystii. To jest to niezbędne minimum. Ale codzienny różaniec, codzienny zmienia człowieka. Różaniec zmienia mężczyznę, zmienia ojca, zmienia jego nastawienie. Każe mu być głową rodziny i przede wszystkim udzielać błogosławieństwa swojej rodzinie i dzieciom. I to jest niezwykłe, że z tego wezwania Matki Bożej do codziennej modlitwy różańcowej to jest nie jedno wezwanie, nie jedno objawienie. Tak mocno to zostało zaakcentowane w Polsce, bo na tle innych uznanych objawień maryjnych, te objawienia, które w Europie są w ogóle nieznane, bo nawet jak ci znawcy od objawień piszą swoje opracowania i książki, nawet i w Polsce znawcy objawień, niechętnie sięgają po Gierszwałd albo nie wiedzą o tym, że w Gierszwałdzie były takie wydarzenia. Bo gdy czytamy poszczególne rady Matki Bożej i jej orędzia, no to mamy, przepraszam, że tak powiem, napisany scenariusz działania.
1: Kult milczenia, godzina dziennie. Co to jest?
0: Milczenie świętego Józefa. Święty Józef jest w każdej tajemnicy radosnej. On jest obok Matki Bożej. Kiedy modlimy się tajemnicami radosnymi, to jest z nami święty Józef. A to jest jego milczenie. Jego 5 cnót jako męża sprawiedliwego, opiekuna świętej rodziny. Jego milczenie to jest wsłuchanie się w natchnienia Boże, żeby mocno odkrywać ten głos Pana Boga skierowany wewnętrznie do mnie, żeby go odczytać i żeby się kierować, by się wypełniała wola Boża. Godzina dziennie, po informowaniu oczywiście swojej rodziny, żeby nikt nie myślał, że się ktoś pogniewał na ciebie i się nie odzywa, ale przebywanie godziny w milczeniu, nie oglądania telewizji, nie słuchania radia, mogą być swoje inne codzienne obowiązki, ale po prostu kontemplowanie. Często też myślna w tym czasie modlitwa i to pozwala, to jest takie ćwiczenie duchowe. Po prostu to jest ćwiczenie duchowe. Pozwala trwać na modlitwie, pozwala znaleźć czas na modlitwę, a jednocześnie nie jest izolacją od rodziny.
1: Powiedz mi, dlaczego tak często zły duch wygrywa w młodych ludziach? Tak, i myślę tutaj o tych młodych kiedyś, jak my urodzeni w latach 60., tak? Życie kolejnego człowieka jest łamane. Widzimy, jak dzieją się rzeczy dramatyczne, tak? I pewnie zawsze tak było, tak? No ale jak się patrzy na 17-latków złamanych całkowicie, na ludzi, którzy no nie widzą żadnej nadziei, jednocześnie Bóg jest im tak obrzydzony, że i Kościół, że nie chcą w ogóle słuchać. Można do nich oczywiście trafić poprzez ich cierpienie, tak? I jakoś ich prowadzić powoli ku Bogu. Ale dlaczego tak często wygrywa zły duch? Czy subkultura jest już, przepraszam, popkultura, czy jest już subkulturą szatana całkowicie?
0: od razu jest stawiana szala. Od kiedy tylko dziecko idzie do szkoły, już jest na szali. I mamy tutaj rodziców i mamy tę drugą stronę. I co będzie przeważać? Jeszcze nie tak dawno w sumie temu, bo patrząc na swoje życie, to widziałem, że ta przewaga właśnie domu rodzinnego była przeważająca. Ona była tym punktem odniesienia, ale jednocześnie gdzieś tam tworzył się bunt. Ale poprzez co się tworzył bunt, prawda? Na przykład poprzez to, że rodzice byli ubodzy, poprzez to, że nie było ich stać na jedno, na drugie. I jakby stąd ten no niestety materializm powodował, że była taka chęć sięgnięcia po rzeczy nieosiągalne i w jaki sposób. Często ci, którzy to pokazywali, byli takim punktem odniesienia. Jeszcze za moich czasów punktem odniesienia był i święty papież, na którego patrzyło się z szacunkiem, na tę biel, na tę taką nieskazitelność. Tak to odbierałem jako młody chłopak. Nieraz do tego wracam, bo zachowałem swoje zeszyty z kateches, a mieliśmy je w salkach katechetycznych i tam były wypracowania i patrzę na te swoje myśli, ale już z drugiej strony pociągał mnie blichtr takiej Suzy Quattro, prawda, dziewczyny ubranej w skóry, jak Elvis Presley, z gitarą, która pokazywała właśnie taką wolność bez okowów, a system dawał okowy komunistyczne i to bardzo mocne w tamtym czasie. Dzisiaj to już jest niezrozumiałe przez młode pokolenia, ale ten bunt był taki systemowy w tamtym czasie. Patrząc, analizując to dzisiaj, jest to dla mnie wielką zagadką i też w jakimś sensie tajemnicą tego działania złego, bo no jakby no nie ma takich sytuacji, by młodzież musiała się tak buntować systemowo, jak za tych moich młodzieńczych lat, kiedy to było stworzone strukturalnie, więc burzył się człowiek wobec jakiejś tam nadanej struktury. Dzisiaj z jednej strony akceptują tę strukturę, która jest, nie buntują się przeciwko niej, wchłaniają jej przekaz i uderzają w tę strukturę Bożą. I to jest zadziwiające, że w ten sposób szatan działa, że potrafi zniewolić właśnie młode umysły. Nie dziwię się im, bo chcą też dla siebie szybko normalnego życia. Patrzę na te dzieciaki, które na przykład chcą uzyskać sukces jako wokaliści. Chodzą do szkół wokalnych, do szkół muzycznych, szkolą się, śpiewają i był taki juror, który oceniał takie dzieciaki. Widzę, ile to ich emocji kosztuje, jak niepowodzenie nie przekuwa się na sukces, tylko na porażkę depresji, że nie będzie już życia, że trzeba będzie pracować za niską krajową, w ogóle pracować w zawodach, których się sobie nie wymarzyło. A popkultura, ta masowość pokazuje, że nie, to jest twoje życie, tu możesz wejść, tu możesz robić. Jeżeli patrzymy na listę Epsteina, na to, co się wydarzyło w tym nowym porządku świata tworzonym, co się wydarza, co się pokazuje młodym ludziom, to właśnie uzyskanie sukcesu za jakby oddanie swojej wolności, tak? I wielu młodych ludzi potrafi oddać swoją wolność, żeby jednak mieć chociaż ten pozór sukcesu. I przedstawianie Jezusa Chrystusa dla nich jest jako tego, który im tę wolność zabiera. I to jest niezwykle trudne, bo to się dzieje w rodzinach katolickich. To nie jest tak, że ja tak powiedziałem, że nieraz młodzież nie ma do czego wrócić, ale jest tak, że właśnie z rodzin katolickich dużo takich dzieci odchodzi z kościoła i jakby wbrew temu, w czym były wychowywane. To jest wielka tajemnica dla mnie, ale na pewno elementem tego jest walka o duszę młodego pokolenia, żeby z tej tradycji chrześcijańskiej powyrywać, żeby nie było tego w tym oparcia. Więc to jest też działanie systemowe, by młode pokolenia były całkowicie wyrezane z dekalogu, z tradycji, z oparcia w Bogu. No, co tu dużo mówić, by łatwiej można było sterować tym młodym pokoleniem i tworzyć swoje zastępy, antychówce, w co młody człowiek wchodzi. Wykorzystuje się chęć buntu młodego człowieka, ale to jest dojrzewanie. On przez dojrzewanie musi przejść przez swoje doświadczenia, tylko w tym doświadczeniu stawia się mu antywzorce. I to jest niezwykłym właśnie tutaj zagrożeniem, tak? Zagrożeniem, bo i kontestacja to jest kontestacja tego porządku, którym jest właśnie fałszywie przekazany jako zło.
1: Jezus zabierający wolność. Taki jest przekaz. Posłuchaj, jesteś nie tylko dziennikarzem, publicystą, ale jesteś też ewangelizatorem, wykładowcą, pisarzem. Prowadzisz rekolekcje, konferencje i masz teraz 3 minuty na taki finał tych 55, w tej chwili 6-minutowych radiowych rekolekcji. Masz 3 minuty dla siebie.
0: Wolność w Jezusie Chrystusie, przez ręce Maryi, bez zastanawiania się. W wyborze, to jest wybór. Wybieram tę wolność, jeżeli chcę w niej być, a przede wszystkim ten stan wolności przez stan codziennej Eucharystii, jeżeli taka jest możliwość, a przede wszystkim stan łaski uświęcającej, dotknięcie raju, to jest niezwykłe. To jest jedyna wolność. Nie będę tego tłumaczył, nie będę zachęcał, ale powiem, że ja doświadczyłem tej wolności i chcę w niej trwać. Doświadczyłem dotyku Bożej miłości. To jest niezwykłe, a to był zaledwie ułamek do czymże jest miłość w pełni.
1: Grzegorz Kasjaniuk, dziennikarz, publicysta, ewangelizator. Dzięki, Grzegorzu. Mam nadzieję, że za 4, 5, może 3 tygodnie się usłyszymy ponownie. Z Bogiem.
0: Dziękuję, z Panem Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Amen. Z Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

0: I poczułam się taka ogromnie przytulona przez Pana Jezusa, mimo tego, że byłam takim okropnie grzesznym człowiekiem. Wypełniała mnie tak ogromna radość, że Jezus mnie odnalazł i kocha mnie, umarł za mnie, żebym ja mogła żyć. To było też dla mnie takie, właściwie niby to wszystko wiedziałam, ale to było takie inne, takie odkrywcze, takie świeże.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Pochodzę z małego miasta, 100 kilometrów od Warszawy. I właśnie wiary przekazywali mi rodzice, babcia. Mojej mamy siostra była w zakonie u sióstr benedyktynek sakramentek na rynku Nowego Miasta tu w Warszawie. I ona była dla nas takim wzorem, taką opoką, jak przyjeżdżała do nas. To było święto w rodzinie, no bo ktoś tak święty jeszcze z Warszawy. Moi rodzice, mama z zawodu nauczycielka, tata był rzemieślnikiem. Było nas w domu 6 rodzeństwa. I co wieczór razem klękaliśmy do pacierza, pilnowali to rodzice, a w niedzielę wszyscy razem chodziliśmy do kościoła. I tak było przez wszystkie lata, aż do kiedy skończyłam liceum. Chodziliśmy na pielgrzymki do Częstochowy, zatrzymywaliśmy się tutaj u właśnie cioci naszej zakonnicy na rynku Nowego Miasta. Chodziliśmy od Paulinów. Były to takie niezapomniane chwile i my wierzyliśmy, że Matka Boża we wszystkim pomoże. Mój ojciec był bardzo surowy i pewnego razu z bratem, jak szliśmy do Częstochowy, to tak, żeśmy podpowiedzieli, może mama i tata by przyjechali. Oczywiście powiedział, że nie. Ja się bardzo modliłam o to, żeby mój tata przyjechał do Częstochowy, żeby nas zobaczył, żeby był z nas dumny. No i rzeczywiście, jak doszliśmy do Częstochowy i wchodziliśmy przed samym wejściem na Jasną Górę, usłyszałam właśnie swoje imię, imię brata i moi rodzice właśnie stali i machali do nas. To były takie cudowne rzeczy, które przeżyłam. Natomiast jeśli chodzi o Pana Boga, to Pan Bóg był dla mnie bardzo daleko. Babcia do nas często mówiła, jak tak biegaliśmy, czy coś spsociliśmy, to mówiła, bój się Boga. No i tak w takiej bojaźni Bożej byliśmy wychowani. Jest srogi, trzeba się go bać, jest daleko w niebie i jak coś źle zrobisz, to cię ukarze. I w zasadzie z takim przesłaniem weszłam w dorosłe życie. Kiedy poznałam mojego męża, to narzeczonego, znaliśmy się 3 lata. On nie chodził do kościoła, znaczy chodził ze mną. Był ochrzczony, przystępował do Komunii Świętej, ale nie chodził do kościoła tak. Jego rodzina też nie chodziła do kościoła. To były te czasy, kiedy najważniejsza była przynależność do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jego rodzina właśnie należała do partii i no, nie było mile widziane. Nawet branie naszego ślubu w naszym mieście, dlatego braliśmy ślub kościelny właśnie na rynku Nowego Miasta u mojej cioci w kościele świętego Kazimierza. Ja byłam pewna, że ja wierząca, praktykująca przyciągnę mojego męża do Pana Boga. No i że po ślubie to będzie wszystko cudownie. Będziemy razem chodzili na mszę świętą, do sakramentów świętych. No po prostu tak sobie to wyobrażałam. Ale niestety od momentu, kiedy urodziłam, mąż chodził ze mną do kościoła jeszcze, kiedy byłam w ciąży i urodziłam naszą córkę, a potem już nie. Niestety nie udało mi się mojego męża przekonać, namówić do tego, żeby razem ze mną chodził do kościoła, żeby się modlił. Próbowałam to przez 18 lat i niestety nasze małżeństwo po 18 latach skończyło się rozwodem. Pewnie w tym jest trochę mojej winy, tak? No bo może byłam młoda, może nie umiałam, ale przez 18 lat nic mi się nie udało, jeśli chodzi o mojego męża. Po rozwodzie po pewnym czasie zdecydowałam się na nowy związek z mężczyzną. Oczywiście to był związek niesakramentalny. I tutaj też to było takie niezgodne z tym, co ja miałam w sercu i to, o czym pragnęłam przez całe życie w tamtym związku, żeby to było właśnie tak cudownie i z Panem Bogiem i sakramenty, żebyśmy mogli uczestniczyć. A tutaj, no niestety, ta bariera, on był po rozwodzie, ja również. I oczywiście przez wiele lat tego związku miałam świadomość, że żyjemy w grzechu. Ponieważ ja jestem związana przysięgą z innym mężczyzną. I ta świadomość była dla mnie takim moim smutkiem w sercu, bo w porównaniu z tym moim ciężkim życiem przez 18 lat w pierwszym małżeństwie, tutaj byłam traktowana jak i jestem tak jak księżniczka. Zostaw, połóż, ja ci zrobię herbaty i w ogóle z takiego związku, gdzie ja musiałam o wszystko zadbać, gdzie musiałam się o wszystko martwić, tutaj został mi ten ciężar taki dnia codziennego zdjęty z moich barków. Natomiast brak Pana Boga na co dzień był taką ogromną raną w moim sercu i ja oczywiście z moim niesakramentalnym mężem chodziliśmy zawsze do kościoła na mszę świętą. I ja się tak uczepiłam szaty Pana Jezusa, tak bym to powiedziała obrazowo, żeby się nie zgubić w życiu. To polegało na tym, że prosiłam Pana Boga, żebym mogła przystąpić do spowiedzi Komunii Świętej, chociaż przed śmiercią. Nie widziałam żadnego dobrego rozwiązania, wyjścia z naszej sytuacji. No bo jak można zostawić kogoś, kto tak bardzo kocha i cały czas jest i jest dobry, wspierający. Po prostu nie widziałam wyjścia, rozwiązania naszej sytuacji. Przeszłam na wcześniejszą emeryturę i wymyśliłam sobie, że będę sobie jeździła, zwiedzała kościoły w Warszawie, oczywiście i w Polsce. Będę jeździła na wycieczki i będę się przygotowywała do śmierci. Taki po prostu był mój zamysł. I w 2008 roku w naszej parafii usłyszałam o rekolekcjach ewangelizacyjnych. Tak sobie pomyślałam, że może wezmę w nich udział i ponieważ były w kościele, tak, to były właśnie rekolekcje ewangelizacyjne odnowy. Ja nic nie wiedziałam na temat odnowy, ale to znaczy zawsze widziałam plakaty odnowy, które wzywały młodzież do spotkań. Tak się akurat składało. Ale tutaj, jak ksiądz proboszcz ogłosił, że te rekolekcje są w kościele, to sobie pomyślałam, że no z kościoła nawet jak będą młodzi, to pewnie mnie nikt nie wyrzuci. Jak przyszłam na pierwsze spotkanie, to zgłosiłam się do osoby, która wydawała mi się, że jest właśnie taką osobą organizującą te rekolekcje. I powiedziałam, że jestem niesakramentalna i że chciałabym wziąć udział w tych rekolekcjach. Powiedziała, że bardzo chętnie, że miejsce jest dla wszystkich. No i zostałam. No i tak właśnie każde słowo, które usłyszałam na tych rekolekcjach, było po prostu skierowane do mnie. Ja w tej chwili nie pamiętam osób, które uczestniczyły w tych rekolekcjach. Na pewno nie potrafiłabym poznać nikogo, ale wszystko to, co było mówione na tych rekolekcjach, wszystko rozumiałam i wiedziałam, że to jest po prostu dla mnie. I na tych rekolekcjach uwierzyłam, że Pan Jezus kocha mnie mimo tych moich grzechów, że czekał na mnie, że ja mogę z Nim rozmawiać i On mnie słucha. To było coś takiego niesamowitego i zrozumiałam, że On jest moją jedyną nadzieją, jedynym ratunkiem i że On może rozwiązać moje problemy, wskazać mi drogę i po prostu mi tak po prostu pomóc. Jednym z punktów na tych rekolekcjach było nabożeństwo, w którym mieliśmy oddać

tak, jakbym była pierwsza, jedyna i jakby nikogo ani przede mną, ani za mną nie było. I tak, jakbym była tylko ja i Pan Jezus, jak wspominam te chwile teraz. Przecież to wiadomo, że stał Przenajświętszy Sakrament, a ja zawsze widzę tam Pana Jezusa, normalnie osobę Pana Jezusa. Tak to zostało zakodowane w mojej pamięci. Następnym nabożeństwem było wylanie darów Ducha Świętego. I to była taka modlitwa, podczas której usłyszałam, że Pan Jezus obdarował mnie różnymi talentami. No i wtedy właśnie zrozumiałam, że te wszystkie moje zdolności to jest Jego zasługa, zasługa dobrego Boga, bo On mnie tak bardzo kocha. I mimo tego, co ja w życiu zrobiłam i przeżyłam, to On na mnie czeka. I tak właściwie taki zwrot właśnie nastąpił po tych rekolekcjach, bo zaczęłam uczestniczyć w spotkaniach Grupy Odnowy w Duchu Świętym. I zaczęłam się tak modlić zupełnie inaczej niż to robiłam do tej pory, że to jest pacierz, a tutaj mówimy spontaniczne modlitwy. I poczułam się taka ogromnie przytulona przez Pana Jezusa, mimo tego, że byłam takim ogromnie grzesznym człowiekiem. Wypełniała mnie tak ogromna radość, że Jezus mnie odnalazł i kocha mnie, umarł za mnie, żebym ja mogła żyć. To było też dla mnie takie, właściwie niby to wszystko wiedziałam, ale to było takie inne, takie odkrywcze, takie świeże. No tak, ale w tym moim związku niesakramentalnym nie jestem sama i bardzo chciałam, żeby ten mój niesakramentalny mąż również mógł uczestniczyć w spotkaniach naszej wspólnoty. Tak po ludzku powiem, że mąż się opierał, bo zastanawiał się, co my tam robimy przez tyle godzin. Ja wiedziałam, że ja go nie namówię i poprosiłam Pana Jezusa, żeby mój mąż przyszedł na takie spotkanie chociaż raz. No potem jak już nie zechce, no to trudno. Zaprosiłam go na takie spotkanie wigilijne. Mąż jest wysokim mężczyzną i tak popatrzył, mówi, o, bardzo mi się podoba, tak? Stoły zastawione i w ogóle taka atmosfera wigilijna. Ale tak się stało właśnie, że od tego spotkania wigilijnego zaczęliśmy razem uczestniczyć w spotkaniach modlitewnych i ja modliłam się cały czas o to, żeby móc przystępować do spowiedzi świętej, bo to było dla mnie najważniejsze. Miałam świadomość tego, że to się łączy z decyzją na życie w celibacie. Co prawda, jako normalny człowiek nie wyobrażałam sobie tego, że tak można żyć, ale modliłam się o to, bo widziałam, że to jest to warunek przystąpienie do spowiedzi, do Komunii Świętej. Modliłam się w grupie i ogromnym świadectwem i wsparciem dla mnie były właśnie świadectwa koleżanek w grupie. I pewnego razu nasz ksiądz, który prowadził naszą grupę, miał krótkie kazanie o spowiedzi. Takie normalne, prawda, co trzeba zrobić, 5 warunków sakramentu pokuty i że trzeba to zrobić spokojnie. I w tym momencie tak mi się wydawało, że ja krzyczę głośno, ale jak krzyczałam tylko w duchu, mówię, Panie Boże, ja bym chciała do tej spowiedzi, ale nie sama. Ja bym chciała z moim mężem, z Jaśkiem bym chciała.

0: On jest takim dobrym człowiekiem. I to był poniedziałek. A w czwartek, Wielki Czwartek, jak wróciliśmy po Triduum, to odkręciłam się tak nie wiadomo, że tak powiem, tak nagle. Odwróciłam się do męża i zapytałam, a może byśmy poszli ze spowiedzi? A mój mąż tak popatrzył na mnie i powiedział tak. I to właśnie było to najpiękniejsze tak w moim życiu. I mówiąc w skrócie, ja byłam 8 kwietnia u spowiedzi Komunii Świętej, a mój mąż, ponieważ pracował 10 kwietnia 2010 roku w dniu katastrofy smoleńskiej. Taka pamiętna data. Pamiętam po spowiedzi, byłam u Matki Bożej Łaskawej na rynku Starego Miasta. Poszłam do mojej cioci, właśnie do klasztoru i powiedziałam, co zrobiłam, że właśnie wyspowiadałam się, że podjęliśmy taką decyzję. Cioci, zakonnicy z prawie 60-letnim stażem leciały łzy z oczu. I tylko zapytałam, mówi, no sama byłaś, a gdzie Jasiek? A ja mówię, będzie. Także od 4 lat przyjmujemy Pana Jezusa do naszych serc. Uczestniczymy systematycznie w spotkaniach w naszej grupie. Przyjmujemy Pana Jezusa do naszych serc. Znaczy ja tak często, jak tylko mogę. Ja, gdybym mogła, to bym robiła to codziennie. No niestety nie zawsze jest taka możliwość. Ale to jest dla mnie taka ogromna radość i wolność. Tak, takiego surowego i karzącego. No jak ja mogłam myśleć inaczej, jak ja tyle nagrzeszyłam, to jak ja mogłam myśleć, że ktoś mnie może kochać taką właśnie z takimi grzechami strasznymi. A właśnie po tych rekolekcjach, po tym naszym nawróceniu, to jest taka, to tak czuję, wiem, jestem przekonana, że Pan Jezus mnie tak kocha, że więcej by nie mógł pewnie, i że On mi darował, i to jest najcudowniejsze, że On mi darował te wszystkie grzechy, tak jakby właśnie wrzucił gdzieś w ocean, i one mi nie ciążą, nie przeszkadzają mi w tym moim obecnym życiu. Ja po prostu dostałam od Niego nowe życie, lepsze życie. I nie wyobrażałam sobie, muszę tak po ludzku powiedzieć, nie wyobrażałam sobie, że to jest taka wolność. Bo tak mi się kiedyś wydawało, że no jak Pan Bóg coś zabierze, to zechce coś w zamian. A to nieprawda. Jeśli się czegoś wyrzekamy, tak jak my, prawda, żyjemy w celibacie, to Pan Bóg nas obsypuje takimi łaskami, takimi darami i taką wolnością i taką miłością, że to jest po prostu po ludzku nie do ogarnięcia. I to jest właśnie takie nowe i wspaniałe życie. Takie nowe życie i dużo lepsze życie niż to, które prowadziliśmy. Duch Święty tak działa, Pan Bóg tak działa, że obsypuje nas tymi darami, tylko musimy je zobaczyć. Musimy je odkryć. Ale On nam w tym pomaga. To są takie dary jak miłość, radość, spokój. Ja na przykład przed tym naszym nawróceniem bardzo się martwiłam o dzieci, o wnuczki, tak? Bo moje dzieci korzystają, jednemu i córce, i synowi nie udało się małżeństwa, są po rozwodach. mają nowych partnerów, korzystają z życia, nie rozumieją mnie. Ale myślę, że ja w ich wieku też popełniałam bardzo wiele błędów. Wiem, że Pan Jezus jest miłosierny. Modlę się o tę łaskę, żeby moje dzieci na swojej drodze też spotkały Pana Jezusa, ale takiego żywego, który jest miłością, który nas przygarnia. I dzięki tym darom od Pana Boga w moim sercu panuje taki spokój. Nie ma w nim lęku ani o siebie, ani o najbliższych. Mimo tego, że w naszym życiu zdarzają się różne historie normalne, jak to w życiu. Tracą pracę najbliżsi, prawda, choroby. Ale to nie burzy mojego spokoju. Tak, codziennie. Codziennie ja to tak powiem, że ja się modlę od rana do wieczora, tak? Ja jestem na emeryturze, mam różne obowiązki, a to do wnuczków, a to trzeba coś komuś pomóc. Prowadzimy normalne życie, ale wszystko to, co robię, staram się robić jak najlepiej potrafię, bo tak jakbym to robiła właśnie dla Pana Jezusa. Po prostu. Nawet tego, czego bardzo nie lubię, tak? Nie przepadam za gotowaniem, ale zawsze gotowałam i gotuję. Ale tak sobie myślę, że ta zupa musi być przyprawiona miłością, no bo gdyby tak Pan Jezus przyszedł, prawda? I chciał spróbować, no to też musi być dobre i smaczne. Także tak. Takie życie z Panem Jezusem na co dzień. I modlitwa na co dzień. Więcej takiej modlitwy, takiej spontanicznej, takiej w metrze, różaniec. Takim moim małym protestem przeciwko tym protestom różnych grup innych niż katolickie na ulicach jest moje chodzenie po ulicy. Modlenie się na różańcu, bo jeżeli oni mogą mieć różne transparenty, to ja sobie myślałam, to ja mogę sobie chodzić z różańcem i modlić się. I rzeczywiście w metrze wyjmuję różaniec i modlę się na tym różańcu. I się nie wstydzę, bo Pan Jezus jest przy mnie i ja jestem z tego dumna. No, to jest najważniejsza sprawa, żeby zwrócić się do Pana Jezusa. On pomoże. Trzeba mu tylko zaufać i nie ma takiej sytuacji w życiu, której Pan Jezus by nie rozwiązał. Znaczy ja to tak powiem sobie, że trzeba to swoje życie, takie jakie jest, na takim etapie jakim jesteśmy. Może jesteśmy w coś uwikłani, tak jak w różne przeciwności. Po prostu trzeba je oddać Panu Jezusowi. Po prostu powiedzieć, Panie Jezu, Ci oddaję to moje życie takie, jakie jest i Ty bądź moim Panem. I w tym momencie Pan Jezus zacznie działać. I trzeba próbować, i trzeba się modlić. Właśnie o to, żeby Pan Jezus poukładał to wszystko. I On to zrobi.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Kościół musi być ofensywny, tak jak był dawniej. Jestem przekonany, że gdyby Maksymilian Kolbe żył we współczesnym świecie, czy ojciec Franciszek Blachnicki, to by się zastanawiali, jak stworzyć AI, który by generował nasze treści, nie? Każdego roku około 700 osób jest na rekolekcjach w Starym Sączu. To, czy dotrzemy do ludzi, to jest kwestia łaski, no. Przede wszystkim staramy się na naszych wydarzeniach pokazywać, że Kościół jest żywy, radosny. Stając przed Panem Bogiem, i tak odpowiem za swoje życie. Nie za życie mojej żony, mojej wspólnoty, moich dzieci, tylko za swoje życie. Największy charyzmat Duchu Światu Życi to jest charyzmat spotkania. To jest nadzieja nie tylko dla Duchu Światu Życi, ale w ogóle dla Kościoła w Polsce.
1: Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnej odsłonie naszej cotygodniowej audycji Niebo Otwarte. Dzisiaj naszym gościem jest Andrzej Dubiel, o którym można mówić długo. Zacznijmy od tego, że mąż, ojciec, prezes Fundacji Muzadei, organizator warsztatów, kongresu Łączy Nas Kultura, festiwalu Strefa Chwały, Strefa Młodych, widowisk. No i nie wiem, co jeszcze można Andrzeju dodać. Człowiek wielu pomysłów.
0: Dzień dobry, witam.
1: O, to jest znak.
0: To jest znak, znak, symbol. Bardzo mi miło za zaproszenie. No, nie wiem, co można dodać. Najważniejsze to chyba, że mąż jednej żony i ojciec trzech córek. I to jest największe wyzwanie.
1: I chyba też sukces dzisiaj, co?
0: Sukces w sensie żona i trzy córki,
1: tak? Żona, jedna żona i trzy córki, troje dzieci, razem. Tak. Jaki macie staż małżeński?
0: 23 lata. 23 Bogu lata, dzięki. To już kawał wspólnej historii. No i mamy trzy fajne córki, które mają... jedna studiuje, druga właśnie teraz miała maturę, a trzecia w szkole podstawowej.
1: Jeszcze. Z jakim pomysłem Andrzej Dubiel obudził się dzisiaj rano?
0: O, z pomysłem, żeby sobie spisać, co mam dzisiaj do zrobienia, bo strasznie dużo nawarstwiło się rzeczy ostatnio, co mam do zrobienia i żeby pomalutku sobie odhaczać, ale przede wszystkim najwięcej teraz myślimy o zbliżających się rekolekcjach Strefa Chwały w Starym Sączu, o październikowej edycji Strefa Młodych Festiwal. No i dużo czasu poświęcamy temu, co jest najbardziej odległe dla nas, czyli 27 luty przyszłego roku i widowisko o księdzu Franciszku Blachnickim.
1: No i widzisz, poruszyłaś już trzy ważne tematy, o które po kolei będę pytać, ale pierwsze pytanie jest takie. Widzę często w mediach społecznościowych, że dzielisz się Słowem Bożym i konkretnym fragmentem z Pisma Świętego, który cię prowadzi, który cię jakoś porusza. Czy dzisiaj coś już wyczytałeś? Miałeś czas na spotkanie ze Słowem?
0: Tak, bo czytam ostatnio cały czas list do Rzymian, ale co dzisiaj, to było jedno zdanie, ale pozwolisz, że sobie otworzę, żeby... toczyć to zdanie. Staram się codziennie właśnie pracę zaczynać od krótkiej modlitwy i czytania, krótkiego czytania Słowa Bożego. No to daje mi siłę, daje mi energię i jest takim fundamentem do dalszej pracy. Już szukam tego fragmentu. No dzisiaj przeczytałem końcówkę listu do Rzymian. Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajnicą dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Takie ostateczne wezwanie do ewangelizacji i oddawanie chwały Panu Bogu.
1: A no właśnie. I jak ty rozumiesz to słowo? To, które przeczytałeś dzisiaj, ale też to, które czytamy w innym miejscu, że mamy głosić w porę i nie w porę.
0: No, że ja to czytam tak, że zawsze musimy być gotowi. Gotowi przez nasze uczestnictwo w życiu sakramentalnym, ale też gotowi przez taką naszą stałą formację. Ja uważam, że warto walczyć o to, aby każdego dnia pielęgnować relacje z Panem Bogiem. Wtedy łatwiej jest o takie bardziej empatyczne, spokojne, rozważne, z miłością spojrzenie na drugiego człowieka.
1: Wiesz, ty jesteś człowiekiem wychowanym przez księdza Blachnickiego, przez wspólnotę Światło-Życie i budowanie relacji 20-30 lat temu, 40 lat temu, to była zupełnie inna historia niż to, co spotykamy dzisiaj. Dzisiaj relacje młodzież buduje ze swoimi telefonami komórkowymi. No i wytłumacz mi, w jaki sposób znajdujesz do nich dojście, jak próbujesz im pokazać Pana Jezusa właśnie w takich okolicznościach, zupełnie nowych, zupełnie innych niż te, które ty znasz z młodości.
0: No to są zupełnie inne okoliczności, tu się zgadzam, ale też wydaje mi się, że apostołowie jak działali i działali z młodym Kościołem, mieli jeszcze inne okoliczności, a cały czas jest ten sam duch. I jak nagrywamy podcasty Przenikanie, gdzie rozmawiamy o Franciszku Blachnickim, o fenomenie tego kapłana, to często poruszam ten aspekt z rozmówcami, no, że jest ten sam duch, a nam chyba brakuje wiary. Brakuje nam wiary i odwagi do tego, żeby właśnie dawać świadectwo. A młodzi dzisiaj bardzo szybko, dużo szybciej niż moje pokolenie, widzą, co jest zagrywką pod publikę, a co jest prawdą. Widzą szybciej, bo mają narzędzia, które umożliwiają szybsze reakcje. Internet, media społecznościowe, sztuczna inteligencja.
1: Ale sztuczna inteligencja nie pozwoli, nie pomoże ci odkryć, co jest prawdą.
0: Nie pozwoli odkryć, co jest prawdą, ale mówię o niej w kontekście takim, żebyśmy nie bali się nowych technologii. Bo nowe technologie to też są to też Pan Bóg stworzył świat, Pan Bóg też stworzył, można powiedzieć, sztuczną inteligencję. I nowe technologie trzeba wykorzystywać do tego, żeby realizować misję Kościoła, czyli głoszenie dobrej nowiny. I Kościół musi być ofensywny, tak jak był dawniej. Przywołałaś księdza Franciszka Blachnickiego, ale można też przywołać Maksymiliana Kolbe czy świętego Jana Pawła II. To byli liderzy w naszym Kościele, którzy pokazywali Kościół ofensywny, którzy pociągali za sobą ludzi, którzy wyznaczali trendy. Teraz bardzo często my jako Kościół czekamy w narożniku, aż ktoś w nas uderzy i wtedy próbujemy reagować. To jest za późno. Kościół musi wyznaczać trendy. Kościół, jestem przekonany, że gdyby Maksymilian Kolbe żył we współczesnym świecie, czy ojciec Franciszek Blachnicki, to by się zastanawiali, jak stworzyć AI, który by generował nasze treści, nie? I jak po prostu wyprzedzać, rywalizować z największymi na świecie. No, przecież oni myśleli o telewizji, kiedy my nie mieliśmy w domu telewizji. Mieli drukarnię, kiedy my w ogóle nie mieliśmy w ogóle marzeń o tym, żeby w domu mieć drukarkę. No, a teraz wszyscy to mamy w domu. Więc widać, jakimi oni byli wielkimi prorokami. A wracając do pytania odnośnie młodych, to młodym to jest niezmienne, wydaje mi się, niezależnie od otaczającego nas świata. Młodzi potrzebują czuć się potrzebni, potrzebują mieć przestrzeń do podejmowania decyzji. I w kontekście Strefa Młodych Festiwal, no to młodzi mieli taką inicjatywę, żeby kontynuować, żeby ze Strefy Chwały wypłynęło coś dla nich, kontynuować doświadczenie też Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. No a my dorośli im pomogliśmy, pomagamy, ale to młodzi sformatowali to wydarzenie Strefa Młodych Festiwal i młodzi cały czas mają pomysły, kogo zapraszać i jak to ma być zrobione.
1: To uporządkujmy na razie Te dwa formaty, bo pierwszy z tych formatów, o których wspomnieliśmy, to jest strefa chwały. To jest pomysł, który istnieje w Kościele już dosyć długo, prawda? Bo to na samym początku istniało jako takie rekolekcje dla muzyków chrześcijan, rekolekcje takie skupione wokół artystów.
0: Dokładnie w 2011 nam Robert Cudzich, Stasia i ojciec Andrzej Bujnowski zaprosili mnie, żebym dołączył do tej grupy organizującej Strefę Chwały, a Strefa Chwały to była kontynuacja inicjatywy Ludzimierz, tak zwanej. No i to się w ostatnich latach ewaluowało, rozwinęło i jest to teraz takie rekolekcje, które nie wiadomo skąd, ale dużo rodzin przyjeżdża i każdego roku około 700 osób jest na rekolekcjach w Starym Sączu. I to nie są już głównie artyści czy rodziny artystów, ale ludzie, którzy starają się na co dzień żyć Ewangelią, działają w swoich lokalnych społecznościach, ale są to cały czas rekolekcje bardzo mocno obudowane przez muzykę uwielbienia, przez muzykę liturgiczną, posługę liturgiczną i no i mamy świetnych mówców co roku. W tym roku głównym mówcą jest ojciec Michał Legan.
1: Widziałam właśnie zaproszenie w mediach społecznościowych na to wydarzenie. Ile trwa Strefa Chwały i kiedy się odbędzie w tym roku?
0: 6 dni i zawsze od czwartku do wtorku, czyli no tak, 6 dni. W tym roku od 9 do 14 lipca będzie, tak jak już mówiłem, Michał Legan. W tym roku na pewno będzie ksiądz Robert Pisula, który robi takie wprowadzenie do medytacji. Będzie Staszek Cinal z Alpha International, będzie biskup Andrzej Jerz, biskup diecezji tarnowskiej, gospodarz miejsca, będzie biskup Artur Ważny, biskup Grzegorz Słodolski. Zapowiedział się też, że pojawi ksiądz kardynał Konrad Krajewski. Będą Iza i Antusiewicz z mężem, więc będą różnorakie też konferencje, panele, ale przede wszystkim dużo, dużo wspólnej modlitwy.
1: Wspomniałeś tutaj kilka nazwisk polskich biskupów. To znaczy, że biskupi też potrafią odczytywać te znaki czasu i idą za tymi nowymi technologiami i nie trzymają się już kurczowo takich starych metod ewangelizacji, właśnie które ja jeszcze pamiętam z czasów studenckich, jakichś teatrzyków, pantomim, wiesz, grania z gitarką gdzieś tam na ulicy. Chociaż to podejrzewam, że jeżeli serce jest otwarte, to i odpowie i na taką formę. No ale trzeba iść za tym, co nowe.
0: Tak, no te formy, które przywołałaś, myślę, że one są dalej ważne i wszystko, jak jest dobrze zrobione, to może przemawiać. Wszystko, co piękne, może przemawiać. Trzeba robić to, co mamy w głowie, to, co mamy w sercu. A i tak to, czy dotrzemy do ludzi, to jest kwestia łaski. No. Wiara jest łaską, więc to cokolwiek byśmy nie robili i stawali na rzęsach, wymyślali genialne metody ewangelizacyjne, to nie od nas to zależy.
1: Ty tutaj wspomniałeś, użyłeś takiego sformułowania, że mamy to, co robimy w kwestii ewangelizacji, mamy robić dobrze. I bardzo mi się to podoba, dlatego że ja wiele razy spotkałam się z takim zarzutem, że to, co dotyczy twórczości w Kościele, kojarzone jest, wiesz, z jakąś taką niedoróbką, z czymś, co wygląda źle, słucha się tego źle. No ta przysłowiowa gitara przy ołtarzu i to jeszcze źle zagrana. A ja dopiero przyjeżdżając właśnie też na te warsztaty organizowane przez ciebie i spotykając się z muzykami, którzy są muzykami zawodowymi, dowiedziałam się, że można swój talent poświęcić Panu Bogu i można, kształcąc się, opowiadać o Panu Bogu w sposób piękny. I to dotyczy nie tylko muzyki, ale też każdego z rodzaju sztuk. I nie wiem, czy ty się z tym zgodzisz.
0: No, piękno się broni samo i trzeba o to piękno po prostu walczyć. No, ja uważam, że czasami lepiej nie robić, niż robić coś byle jak. No. Po prostu trzeba walczyć, trzeba wychowywać do tego ludzi. Ale też wydaje mi się z biegiem czasu, że przede wszystkim najważniejsze jest serce. Żebyśmy też nie zamykali w jakichś schematach, ale no, żyjemy w takich czasach, gdzie w ogóle Kościół ma zły PR. I cokolwiek by nie robił, to zawsze po prostu ten zły PR się przebija. Nie? Nie jest to tak jak dawniej w historii. Oczywiście były różne epoki w historii Kościoła, ale wspominając te najpiękniejsze, no to Kościół był zawsze synonimem ludzi inteligentnych, rozwiniętych, umiejących czytać, pisać, w ogóle ludźmi, którzy ciągną za sobą całe społeczeństwo. A teraz nasz wizerunek jest taki, jakby to powiedzieć, sfokusowany na skandale. Nie? I cokolwiek by Kościół nie zrobił, to jest to przez pryzmat tego wizerunku czytane.
1: Jeszcze, no, ale Kościół też niesie, przynajmniej powinien, prawdę, a prawda powinna bronić się sama. A tutaj z tego, co mówisz, wynika, że musimy zewrzeć jakieś siły, i to duże siły, żeby bronić tej prawdy, która jest obiektywna, i tego piękna, które jest obiektywne.
0: No tak, tylko że prawda i piękno i dobro, które jest triadą klasyczną i można powiedzieć definiuje pięknie też nasz Kościół, no jest przykrywane przez to, w jakim czasie żyjemy. Żyjemy w czasie mediokracji, gdzie masa newsów, fake newsów po prostu uderza, zabija i ludzie nie mają czasu analizować, weryfikować, szukać u źródła, tylko przyjmują to, co w nich uderza. Nie? Jesteśmy bardzo chłonni, bo jesteśmy leniwi. No i to, co nas uderza z jednej, z drugiej, z trzeciej strony, chłoniemy i potem mówimy, wyrażamy opinię, nie szukając prawdy piękna i dobra.
1: Czy próbujecie na warsztatach i na między innymi na Strefie Chwały i na Strefie Młodych właśnie to przekazać młodym ludziom? Jak weryfikować te informacje? Jak stawać w obronie? Jak ewangelizować w sposób ciekawy i taki, który pociągnie innych za Chrystusem?
0: Przede wszystkim staramy się na naszych wydarzeniach pokazywać, że Kościół jest żywy, radosny, optymistyczny, że jako chrześcijanie jesteśmy świadkami nadziei, jak to mówił, przywołując, święty Jan Paweł II przywoływał kardynała Chlonda i mówił, że właśnie kardynał Chlond mówił, że chrześcijanie jest świadkiem nadziei, dla niego sytuacja nigdy nie jest bez wyjścia. I my staramy się to pokazywać ludziom. Nie szkolimy, nie formujemy, nie skupiamy się na tym. Oczywiście rozmawiamy też na Strefie Chwały, na panelach o różnych metodach docierania, komunikowania dobrej nowiny, o różnych metodach ewangelizacji, o różnych formach uwielbienia, ale na jednym, drugim czy na trzecim wydarzeniu przede wszystkim chcemy sobą pokazywać. Nie? Czyli to, jak organizujemy, jakich mamy gości, że jesteśmy otwarci, dyspozycyjni i że są całe rodziny na Strefie Chwały, czy na Strefie Młodych też rodziny, żeby dla tym młodym pokazywać wzorce. I to się spotyka z bardzo dobrym feedbackiem. Przede wszystkim wydaje mi się, że my potrzebujemy teraz umacniać taką wizję Kościoła żywego, radosnego, ofensywnego, Kościoła, który skupia ludzi, którzy wiedzą, w co wierzą, a w co nie wierzą i są świadomi tego i mimo różnych ataków z lewa, z prawa, to po prostu idą do przodu, bo wiedzą, że światłem dla ich życia jest Chrystus.
1: Tylko wiesz, ta propozycja, o której ty mówisz, to jednak jest propozycja dla pewnej grupy ludzi, dla wybranych, dla tych, którzy usłyszą o Strefie Chwały, przyjadą, obejrzą, posłuchają, decydują, że po powrocie chcą się zaangażować w coś w swoich parafiach. A co z całą rzeszą ludzi, którzy takiej okazji no, nie będą mieć?
0: Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Wiesz co, jak jeżdżę na rekolekcję do Karlsbergu, to tam ksiądz Jacek Herma na jednych z pierwszych rekolekcji, chyba na pierwszym stopniu domowego kościoła, to powiedział coś, co cały czas we mnie rezonuje. że stając przed Panem Bogiem i tak odpowiem za swoje życie. Nie za życie mojej żony, mojej wspólnoty, moich dzieci, tylko za swoje życie. I warto, żeby każdy z nas pilnował swojej przestrzeni. Oczywiście my jako różne, żyjąc w rodzinie, żyjąc w danej parafii, wspólnocie, oddziałujemy na innych ludzi. Ale ja jestem jakoś teraz głęboko przekonany, wiesz, że najważniejsze jest budowanie takiej społeczności ludzi, ludzi nowej kultury. Ale nowej kultury zdefiniowanej przez Franciszka Blachnickiego. Ksiądz Franciszek Blachnicki mówił, że nowa kultura to kultura, która stawia na człowieka, na jego godność, na rozwój osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia. To nie jest nowa piosenka, nowa sztuka, nowy teatr. To po prostu nowa kultura to jest sposób życia. Sposób życia tam, gdzie na co dzień i bycia świadkiem tam, gdzie na co dzień żyjemy. Także niezależnie, czy jesteś dziennikarzem, biskupem, prawnikiem, lekarzem, możesz tworzyć nową kulturę, bo nowa kultura nie jest niczym innym jak formacją i ewangelizacją i bycie świadkiem. I to jest dla nas najważniejsze. My nie uzdrowimy całego świata, nie uzdrowimy kościoła, nie wiem, hierarchicznego, kościoła różnych wspólnot, ale możemy zacząć od siebie i po prostu szerzyć tą wizję tego kościoła żywego, radosnego i pełnego entuzjazmu.
1: No bardzo pięknie opowiadasz o tym, ale my też wiemy o tym, że każde zaangażowanie ewangelizacyjne wymaga ofiary. Ty na pewno też jesteś tego świadomy i na pewno też taką ofiarę gdzieś niesiesz. Nie wiem, czy chcesz o tym opowiedzieć.
0: Nie, no tak, na pewno są wielorakie trudności. Wielorakie trudności w różnych aspektach, nie? Aspektach finansowych, na przykład w biznesie, który prowadzę, czy w aspektach takich relacyjnych czasami z ludźmi, czy też nawet napięć w rodzinie. Ale też mam doświadczenie takich ostatnich lat, że Pan Bóg błogosławi cierpliwym i wytrwałym. Wiadomo, no, każdy z nas, myślę tak po ludzku, to chciałby wiedzieć, co będzie robił jutro, co będzie za rok robił, jaki Pan Bóg ma plan dla niego za rok, za miesiąc. Nie jest to łatwe, szczególnie w dzisiejszym świecie, takim, gdzie dookoła takich masę też konfliktów zewnętrznych, napięć politycznych, żebyś w tym świecie, jak nigdy potrzebujemy takiego poczucia bezpieczeństwa i oczywiście trudno jest cały czas być w takiej gotowości i przyjąć na przykład, że Pan Bóg teraz wzywa, żebyśmy, nie wiem, całą rodziną się przeprowadzili na inny koniec Polski albo do innego kraju.
1: Chociaż czasami to się zdarza.
0: No zdarza się, ale nie wiem, czy jesteś właśnie gotowi. I tych wyrzeczeń na pewno, znaczy wyrzeczeń takich trudności po ludzku jest i zmartwień jest wiele, ale mi ostatnio właśnie częsty udział w Eucharystii i codzienna modlitwa daje taki spokój, nie? Chociaż wiadomo, chciałoby się wszystko lepiej, ładniej, przyjemniej zorganizować i życie rodzinne, i życie zawodowe.
1: No ale to też może być pokusa, że wiesz, ktoś ci podpowiada tam z tyłu głowy, mogłeś to zrobić lepiej, a...
0: No tak, mogłem lepiej albo inaczej. No. To albo jest pokusa, ale co... No i tu wchodzimy właśnie w takie niuanse też chyba do zeznania, Basia, no bo i drugą stronę może być pokusa, nie? Że ktoś mówi, a nie mogłeś tego lepiej, nie zadręczaj się.
1: No,
0: najważniejsze szukać spokoju i iść do przodu.
1: Chciałam cię zapytać o kwestię muzyczną, bo to tam jest jakoś tak bliska, bo pamiętam w końcówce lat 90., w początku 2000, ten ruch muzyczny w Polsce na tej scenie tak zwanej chrześcijańskiej bardzo się rozbudował. To był jakiś taki szał. Dochodziło do organizacji wielu warsztatów, na których ludzie mogli się uczyć śpiewać, grać na różnych instrumentach. W całej tej inicjatywie chodziło o to, żeby wykształcić nowe grono muzyków, którzy będą umieli pięknie, właśnie nawiązując do tej triady, o której rozmawiamy, uwielbiać Pana Boga, żeby tworzyć piękny kościół, ale w taki sposób profesjonalny. Powiedz mi, co się wydarzyło od tamtej pory, bo z tych zespołów, które można było, których można było słuchać między innymi na płytach wydawanych przez Ruach, nie ma, one zniknęły. Zostało kilka zespołów, które jeszcze gdzieś grają. Ja wiem, zaraz mi podasz pewnie kilka przykładów nowych twórców, ale gdzieś ta fala, ona sobie jednak wypłaszczyła się. O, tak to się mówi fachowo. Jeśli chodzi gdzieś o ten...
0: Nie podam ci nowych twórców, bo nawet chyba miałbym trudności. No może kilka nazwisk bym podał. Nie wiem, co o tym sądzić, jak to zdefiniować. Bo z jednej strony myślę sobie, no taka kolej rzeczy. Tak po prostu Duch Święty prowadzi Kościół, tak to prowadzi, że to u nas teraz jest fala na różnego rodzaju inicjatywy uwielbieniowe, a nie ma takiego rynku muzyki chrześcijańskiej. A z drugiej strony mam poczucie, że w tych latach 90. tych profesjonalnie grających zespołów, muzyków, było dużo. To była naprawdę świetna paleta muzyki. Pojawiały się festiwale. No Song of Songs chociaż, który po kilku latach znowu wrócił, potem przestał, teraz znowu wrócił. I to niestety my jako Kościół, bo nie mówię tu tylko jako Kościół hierarchiczny, ale my jako Kościół nie potrafimy być mecenasem tego rodzaju kultury. Nie zainwestowaliśmy w te zespoły. Te zespoły bardzo często grały za małe pieniądze na beznadziejnych scenach. I po prostu, no cóż, no muzycy mają rodziny, muszą z czegoś żyć. I ci świetni muzycy poszli do tak zwanego show biznesu i grają teraz na wielkich scenach z różnymi artystami. Starają się zapewne prowadzić życie duchowe i być wiernymi Kościołowi i są ludźmi wierzącymi, no ale nie ma tego rynku muzyki chrześcijańskiej, nie? Czy muzyki chrześcijan, zwał jak zwał, ale nie ma czegoś takiego. W tamtych latach był jeszcze magazyn Ruach, który trochę był takim spoiwem tego środowiska, a nie ma żadnej organizacji, nie ma takich nagród w tym środowisku, nie ma i nie wiem, czy w ogóle środowisko by chciało, nie? Od tego trzeba by zacząć.
1: No więc właśnie, bo nawet w tych czasach, kiedy to zjawisko zaczęło się pojawiać, pojawiły się też zarzuty i to ze strony właśnie muzyków wierzących, którzy nie chcieli, żeby ich szufladkować i wkładać do właśnie do tej szufladki muzyk chrześcijański i próbowali tłumaczyć wszystkim, że jestem muzykiem, po prostu jestem dobrym muzykiem, a przez tą etykietę chrześcijański przestali dostawać zlecenia i pracę ze środowisk niechrześcijańskich, więc to wcale im nie pomogło bycie chrześcijaninem. Może to jest ta ofiara, o której rozmawialiśmy przed chwilą, którą musieli ponieść za to, że
0: Może tak, ale ja jestem przekonany, że gdyby były środki finansowe, to by ten rynek muzyki chrześcijańskiej zwany powstał. No, oczywiście rynek amerykański, kanadyjski to jest całkiem inny rynek. W sensie liczebności i potęgi, no ale tam ci muzycy chrześcijańscy funkcjonują jako chrześcijańscy i mają swoje nagrody, ale są też laureatami nagrody Grammy i w ogóle funkcjonują szeroko. No bo to też, jeżeli nawet muzyk chrześcijański ma swoją społeczność, ma ogromne koncerty, przychodzą ludzie, no to ten rynek tak zwanego niechrześcijańskiego, nie wiem, czy to w ogóle tak można dzielić, ale no to musi to zaobserwować. Nie? Ja pamiętam też, jak mieszkałem w Lyonie, to po Światowych Dniach Młodzieży w Paryżu w 1997 roku biskup Lyonu stworzył taki zespół. Ojej, jak on się nazywa? Glorius. No i po prostu zdumienie moje było, jak kilka lat temu odkryłem, że ten zespół to po prostu jest teraz ogromnym, znaną francuską marką, która niemalże po całym świecie koncertuje właśnie z takimi chrześcijańskimi piosenkami.
1: Czyli we Francji jednak możemy mówić o takiej fali przebudzenia. Właśnie pisze o tym tekst. I to jest ciekawa informacja, o której mi teraz
0: powiedziałeś. Ja wiem, że taki zespół w Lyonie powstał i widziałem, że ostatnio duże koncerty na arenie we Francji robił jakieś 2-3 lata temu. Duże uwielbieniowe, a pamiętam, że ten zespół właśnie w 1997 roku po Światowych Dniach Młodzieży biskup Lyonu stworzył i oni co miesiąc grali uwielbienia przy katedrze, nie?
1: Mm-hmm. Wiesz, tak to jest też się
0: rozwinęło.
1: Ciekawy temat, który poruszyłeś, o tym wielkim ruchu uwielbieniowym, który widzę, że rozwija się, tak jak mówisz, i we Francji. Widzę, że bardzo mocno też rozwija się w Polsce. Spotkań takich uwielbieniowych, mszy świętych, po których następuje to uwielbienie, na które zaprasza się też różnych gości.
0: No jest tam Marcin Zieliński. Jednego serca, jednego ducha w Boże Ciało od lat po prostu.
1: Tak. Tylko to się odbywa, wiesz, to ja bym tego nie wkładała do tej samej szufladki, bo mam też na myśli, chcę wspomnieć o takich koncertach, które są bardzo mocne teraz w Chorwacji i pojawia się zarzut, czy to jednak trochę nie powoduje, że spłycamy naszą wiarę tylko do takiego koncertu. Idziemy na taki koncert i myślimy, że tu, wiesz, oddałem Panu Bogu czas, oddałem chwałę. Czy ta estradyzacja religii nie poszła trochę za daleko?
0: No, ale to ja bym postawił pytanie, czy medializacja religii nie poszła za daleko, nie? No bo po co my teraz rozmawiamy? Po co wykorzystujemy media? Jaki jest tego cel? Po co jest telewizja religijna? EWTN na przykład w skali światowej.
1: Po co? No tam się pojawiają, wiesz, informacje, a jednak na tych koncertach.
0: Redakcja katolicka w telewizji. No to wszystko, ja bym to traktował jako wszystko jako narzędzia ewangelizacji. Są różne formy, różne. Fajnie ostatnio w podcaście Marcin Jakimowicz w tym naszym podcaście wyłapał, że my się tak okopujemy w naszych kościół, wspólnoty charyzmatyczne, piękna liturgia tradycyjna, czyli tradycjonaliści, Ruch Światło Życie, Odnowa w Duchu Świętym, koła różańcowe, wszyscy się okopujemy, a Blachnicki przygotowując program formacji Ruchu Światło Życie potrafił to wszystko łączyć, nie? Po prostu. I myślę, że to jest piękno Kościoła, że są różne formaty i też różne formy ewangelizacji. I te uwielbieniowe wydarzenia mają też swój taki wymiar. I ja bym nie stawiał znak równości między tym, że idę na uwielbienie, nie uznaję liturgii, czy nie uznaję sakramentów. Nie? Myślę, że fundamentem tych wszystkich wydarzeń uwielbieniowych są ludzie osadzeni w sakramentach. Ale jest to narzędzie do ewangelizacji. Też. Ja widziałem dużo przekazów z Chorwacji, znaczy zdjęć czy filmików. No i jest to też imponujące. Czy też z Francji różnych takich wydarzeń, czy w Polsce te spotkania uwielbieniowe. Oczywiście ja mam też swoje patrzenie na to, ale to tak jak influencerzy na niwie naszego kościoła katolickiego. No to są tacy, którzy w ogóle do mnie nie przemawiają, nie? Ja w ogóle nie rozumiem, o czym oni mówią. Są tacy, których posłucham czasami, a są tacy, których chociaż nieliczni, którzy bardzo chętnie zawsze posłucham. Ale mam świadomość, że duchowość każdego z nas jest inna. Jednak każdy z nas jest na innym etapie i może czegoś innego potrzebuje.
1: A no właśnie, bo ja mam taką swoją teorię, że ta technologia, która się tak szybko rozwija...
0: I będzie jeszcze szybciej.
1: I będzie jeszcze szybciej, a nasze mózgi naprawdę nie są w stanie tego ogarnąć, bo rozwijają się dużo wolniej od tego, jak się rozwija technologia. Może być wykorzystana, i myślę, że to jest dobry kierunek, jako taki haczyk po to, żeby zainteresować to młode pokolenie, które... No, wychowuje się w takich warunkach, a nie innych, do tego, żeby ostatecznie wejść w jakąś głębszą sferę. Bo tak naprawdę to, co dzieje się i na strefie chwały, na strefie młodych i ta cała technologia, której też używacie, która jest bardzo ciekawa na pewno dla tego młodego pokolenia, kończy się tym, że Zapraszacie do adoracji, zapraszacie do spowiedzi, jednak ostatnim momentem jest to spotkanie człowieka z człowiekiem w cztery oczy.
0: No tak, bo to jest clue. Ja też jako wychowany w Duchu Świętym życie, to często powtarzam, że Franciszek Blachnicki jako największy charyzmat Duchu Świętym życie to jest charyzmat spotkania. I stąd też o tym mówił Jan Paweł II, kiedy przywoływał na Jasnej Górze, czy też w jednej z książek, że Światowe Dni Młodzieży to inspiracją były wieczory pogodne właśnie z Duchu Świętym życie. I że ten charyzmat spotkania jest istotą. I wszystkie wydarzenia mają sens o tyle, o ile staramy się właśnie o to spotkanie z drugim człowiekiem, a przede wszystkim z Panem Bogiem. A forma tego wyrazu przekazu jest różna, no i musi być różna, ale no taki mamy cel. No.
1: Mm-hmm. A myślisz, że zabranie dzieciom telefonów komórkowych albo zamknięcie możliwości działania w mediach społecznościowych jest dobrym pomysłem?
0: Myślę, że nie. Myślę, że po prostu trzeba z nimi o tym rozmawiać, umiarkowanie do tego podchodzić i po prostu uczyć, tak jak do gier też komputerowych, i uczyć, że no nie da się tego odkleić dzieci od tego, co jest w naszym świecie. Tylko musimy uczyć ich tego wykorzystywać i uczyć się z egzystencji z tymi nowymi technologiami. Pokazywać, że warto po prostu odłożyć, wyłączyć na jakiś czas, że warto coś zrobić razem, poza elektroniką, że warto, że fajnie jest zagrać jakąś grę z kolegami, z koleżankami, ale warto też z nimi wyjść na rower, na spacer, pobawić się na podwórku. I też zwróciłbym na jeden aspekt jeszcze uwagę, bo mówimy dużo o dzieci, o młodzieży i to jest ważne, ale ja mam ostatnio takie przemyślenia, że jakbyśmy procentowo zbadali, ile młodych uczestniczy w życiu Kościoła, a ilu dorosłych w przedziale tam 40-60, to wydaje mi się, że w tym przedziale 40-60 byłby mniejszy procent niż w tym przedziale młodzieżowym jednak. Znaczy, chcę powiedzieć to, że ewangelizacji czy działań, które mają prowadzić do Chrystusa, potrzebują też ludzie w tym przedziale 40-60, czy w ogóle nie tylko młodzież, nie?
1: Też poruszasz taki temat, który
0: jest trudny, ja wiem, ale to jest takie fajne, porozmawiać o trudnych tematach.
1: Ale wiesz co, jeszcze jedno mi się skojarzyło, bo swego czasu miałam taką rozmowę z przyjaciółmi na temat tego młodego pokolenia, dzieci, rodziców, którzy w przeszłości byli bardzo mocno zaangażowani w kościele, potem założyli rodziny i okazuje się, że dzieci stopniowo zaczęły odchodzić od kościoła. I postawiliśmy sobie pytanie, co poszło nie tak? Co takiego się wydarzyło? Czy to były zwykłe rodziny, tam była niedzielna msza święta, więc takie podstawy przekazywania wiary i środowisko do przekazywania wiary było zupełnie, zupełnie naturalne. No więc co poszło nie tak, że dzieci jednak zrezygnowały z tego?
0: Oj, to jest trudny temat, nie? To myślę, że wszyscy rodzice się z tym borykamy. Notabene jako Rada do Spraw Apostolstwa Świeckiego przygotowujemy drugą edycję Forum Świeckich Mosty 27-28 listopada w Warszawie. I jednym z tematów i też warsztatów będzie poświęcony tej tematyce właśnie. A co poszło nie tak? To jest trudne do zdefiniowania. Wydaje mi się, że my też jesteśmy pokoleniem, które o wiele rzeczy musiało walczyć, uczyć się samodzielnie. I teraz chcielibyśmy zadośćuczynić naszym dzieciom i po prostu im wszystko dać pod nos i po prostu o wszystko zadbać, zatroszczyć się, żeby miały lepiej, wygodniej, przyjemniej. I też na niwie wiary. I wydaje mi się, że zapominamy o tym, przynajmniej ja zapominam, że wiara jest łaską, nie? Że to po prostu ja ostatnio tak stwierdziłem, że wolałbym, żeby moja córka nie chodziła rok, dwa, trzy, dziesięć do kościoła, a potem dostąpiła łaski wiary, niż miała po prostu chodzić i tak tylko, żeby chodzić sumiennie, po prostu tak być i po prostu tylko być. Chciałbym, żeby moje córki spotkały właśnie żywego Chrystusa, nie? Żywą osobę, a nie żeby były z przyzwyczajenia.
1: Więc opowiadasz tutaj o synu marnotrawnym trochę, wiesz, ale to jest tragiczna historia.
0: W tym aspekcie mam taki ostatni spokój, nie? Ja to, co mogę ja zrobić, to modlić się za moje córki, za ich powołanie, za ich ewentualnych przyszłych mężów, za ich przyszłe dzieci. I to jest wybory. I to jest tylko to, nie? I modlić się o łaskę wiary. My byśmy tak chcieli wszystko ubrać. Współczesny świat chciałby wszystko naukowo ubrać. Chciałby wszystko zdefiniować. Zdefiniować granice, zdefiniować płaszczyzny poprawnego działania, zdefiniować tak, jak będziesz postępował, będziesz świetnym katolikiem, tak jak będziesz postępował, będziesz trochę gorszym, a tak jak ten, to będziesz po prostu jak faryzeusz. No nie da się z tego zdefiniować. Wiara jest łaską, nasza relacja z Panem Bogiem jest łaską i trzeba się o to modlić i pielęgnować i mieć świadomość, że będziemy upadać. No, upadać tak jak Chrystus upadał, my też będziemy upadać, tylko trzeba znaleźć siłę, żeby wstać.
1: No właśnie. Ja mam też takie przemyślenie. No jest piękne, oczywiście, że jest piękne. Wiesz, łatwo się wstaje i wiedząc, że mam gdzie wrócić. I jeżeli dziecko, które wychowuje się w pełnej rodzinie, dokonuje złego wyboru, upadnie, ale wie, że w domu ma mamę, tatę i jeszcze tę pełną rodzinę, co nie jest takie oczywiste dzisiaj, to jest też wielka łaska i to jest też ogromne bogactwo i wiedząc, że ono takie miejsce ma. Także no, ja też chyba nie patrzyłabym na to w takich kategoriach, ojej, odszedł od kościoła, nie chodzi, nie wiem, skręcił, żyje gdzieś tam z kimś na kocią łapę, tylko tę łaskę trzeba się nieustannie modlić. I też wspomniałaś właśnie o tej modlitwie, bo nie wiem, właśnie ciekawa jestem, na ile to jest popularne. Są te takie róże różańcowe za dzieci. Mhm. Mnie się wydaje, że to, czy w którym kierunku dziecko idzie, jakich wyborów dokonuje, to ma bardzo silny związek z modlitwą rodziców za dzieci, dziadków za dzieci. To jest też jedna z takich moich rozmów z moimi przyjaciółmi, którzy twierdzą, że właśnie modlitwa za dzieci jest zaniedbywana i ewentualne problemy, które gdzieś po drodze tym dzieciom mogą się pojawić, w które one mogą wejść, wynika właśnie z tego, że rodzice zaniedbali tę modlitwę za dzieci. Ona nie kosztuje dużo.
0: Nie kosztuje dużo, a jest bardzo, bardzo ważna. Ja tutaj przytoczę, właśnie otworzyłem sobie, Święta Monika, jeśli dobrze powiem, Święta Monika, która się całe życie modliła za swojego syna, który potem został wybitnym świętym, święty Augustyn. No więc modlitwa, jeszcze raz modlitwa. Nie? Oczywiście dla ludzi, którzy nas słuchają, mogą powiedzieć, że to jest takie frywolne, łatwe, łatwo się o tym mówi. Tak, modlitwa nie jest łatwa. Modlitwa nie jest łatwa, mając bieżące relacje w rodzinie z dziećmi, różne też napięcia, ale trzeba trwać na tej modlitwie. Nie? Ja jestem przekonany, że modlitwa i jeszcze raz modlitwa i świadomość tego, że wiara, modlitwa jest łaską.
1: Ja widzę z własnego doświadczenia, że to jest tylko i wyłącznie kwestia

0: Rada do Spraw Apostolstwa Świeckich przy Konferencji Episkopatu Polski.
1: Mhm. Jakie są zadania teraz wyznaczone na ten najbliższy czas? O czym rozmawiacie?
0: Ostatnio cały czas spotkania naszej Rady poświęcone są temu, co udało nam się w zeszłym roku po raz pierwszy zorganizować, a mianowicie Forum Świeckich Mosty. To było wydarzenie w Warszawie w ostatni piątek, sobotę przed pierwszą niedzielą Adwentu i to będzie co roku w tym terminie. W tym roku to jest 27-28 listopada. Na Forum Mostych było w zeszłym roku 500 osób przez dwa dni. Fajne wydarzenie, panele. Staramy się na tym Forum Mosty gromadzić różne środowiska, także ludzi nie tylko z kościoła, ale z pogranicza kościoła, żeby po prostu właśnie budować most między wierzącymi, niewierzącymi, między świeckimi a kapłanami, między wspólnotami o różnych charyzmatach. Po prostu budujemy mosty. I teraz spotykając się na Radzie do Spraw Apostolstwa Świeckich, głównie pracujemy nad tegoroczną edycją Forum Mostu. Znaczy do tej pory pracowaliśmy. Kolejne spotkanie, które mamy zaplanowane na wrzesień, będzie już też poświęcone szerszej tematyce Apostolstwa Świeckich w Kościele. Ale to będę mógł powiedzieć o tym przy następnej naszej rozmowie.
1: No dobrze, ale pierwsze mosty już za nami. Czy są jakieś owoce tego pierwszego spotkania?
0: No, owoce ciężko je wyrazić, ale są owoce. Głównym owocem jest bardzo pozytywny feedback od ludzi. I też feedback od ludzi, którzy nie byli, a śledzili i którzy się za późno dowiedzieli i nie mogli już dojechać, a chcieliby być. Więc spodziewamy się, że w tym roku będzie więcej uczestników. Mogę powiedzieć, że będziemy mieli znowu znamienitych, genialnych mówców z różnych obszarów, nie tylko kościoła, ale też ekspertów z różnych dziedzin. I będziemy dalej rozwijać to forum i chcemy, żeby to Forum Mosty było taką płaszczyzną spotkania, rozmów, rozmowy też o megatrendach takich w świecie, żeby Kościół właśnie nadążał i był liderem trendów też.
1: Mm-hmm. No wiesz co, mówisz tutaj o liderach, o mówcach. Ja jednak bardzo chciałabym zobaczyć jakiś konkret, jakieś działanie, co wynika z tego, co usłyszałam, bo nam też bardzo często zarzucano, że chodzimy, jeździmy na te pielgrzymki Jana Pawła II, słuchamy, klaszczemy i nic z tego nie wynika. I nie wiem, jaki jest pomysł na to, żeby i młodych, i starszych ludzi zmotywować właśnie do tej ofensywy, o której mówisz od samego początku, żeby ale na tym boisku...
0: To nie będzie tak, że przyjeżdża papież Jan Paweł II, jest pielgrzymka do Polski, czy jest Forum Mosty, czy Strefa Młodych, czy nie wiem, czy Festiwal Życia w Kokotku, czy Spotkanie Młodych na Lednicy i przyjeżdżają tam uczestnicy, czy przyjeżdża papież Leon XIV do nas i spotykamy się z nim, klaszczemy, tańczymy. I na drugi dzień nagle ofensywę mamy. To wszystko to jest
1: proces. I nie mówię, że na drugi dzień.
0: Wszystko jest proces. I potrzeba czasu, wytrwałości, cierpliwości. Trzeba też, żeby ludzie, którzy wchodzą w ten proces, w osobistą też relację z Panem Bogiem, żeby byli w tym wytrwali. Sami wiemy, ja na swoim przykładzie, ty na swoim, że to doświadczenie Pana Boga kiełkuje i zanim się uzewnętrzni, też potrzebuje czasu. Nie? U niektórych jest to od razu, u niektórych jest po 5, po 10 miesiącach, a u niektórych jest to po 20 latach.
1: Dokładnie.
0: To nie ma. Więc jak pytasz o takie realne owoce Forum Mosty, no to trzeba poczekać. Czy niech się ludzie zewnętrzni wypowiedzą. Niech może za 5-10 lat ktoś powie, że na Forum Mosty doświadczył obecności Pana Boga albo zrozumiał, na czym polega potencjał Kościoła i różnorodność w jedności. A może za 5 lat już nie będzie Forum Mosty, bo się okaże, że nie taka wola Pana Boga. Badamy, rozeznajemy, idziemy do przodu.
1: Mhm. Mówi-

0: Mówiliśmy dużo na temat księdza Blachnickiego, który działał wiele lat temu, ale ja mam takie wrażenie, że jego myśl, że on był prorokiem, że jego myśl i to, o czym mówił, doskonale sprawdza się dzisiaj. I dlatego przygotowujecie też wielkie widowisko w przyszłym roku z okazji ogłoszenia roku 2026. Teraz jest
1: siódmego. Ale to nie, to my nie jest tej okazji. Że jak powiem, plan widowiska był wcześniej, bo zgadzam
0: się. Czyli Sejm słucha jednak. Sejm słucha Andrzeja Dubiela.
1: W tym przypadku Senat.
0: Senat
1: ogłosił, ale my od kilku lat jako Fundacja Muzea Dalej Centrum Nowej Kultury to fokusujemy nasze działania właśnie na promocję nowej kultury. Ja jestem przekonany, że nowa kultura, idea nowej kultury, ten program zdefiniowany przez sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, to jest nadzieja nie tylko dla ruchu Światło Życia, ale w ogóle dla Kościoła w Polsce. Blachnicki był wybitnym teologiem, był świetnym, ogromnym, wielkim patriotą, świetnym duszpasterzem, kapłanem, ale nade wszystko faktycznie był wizjonerem, był prorokiem. On, często to przytaczam ostatnio, że w 71 roku, jak wrócił z wizyty z Zachodu, to podczas tej wizyty robił notatki i tam właśnie w jednym dniu zanotował, że piękny jest ten świat Zachodu, piękne kolorowe telewizory, kolorowe reklamy, kolorowa prasa, sklepy na każdym rogu, wszystko można wszędzie kupić, wygodne autostrady. I mówi, ale to jest konsumpcjonizm, który uderza w godność człowieka. I to jest cały program przygotowany taki konsumpcjonizmu i temu trzeba przeciwstawić dokładnie przygotowany program nowej kultury. Dlatego on mówi, że nowej kultury, która stawia na człowieka, na jego godność. I wydaje mi się, i to pisał w latach 70. I jak nigdy, no dzisiaj, w jakim żyjemy konsumpcjonizmie ogromnym, nie? Potrzebujemy ciągle nowych rzeczy, więcej pieniędzy, więcej dobrobytu. Ciągle mamy taką roszczeniową postawę wobec wszystkich dookoła nas. I właśnie temu trzeba przeciwstawić program nowej kultury. I stąd pomysł, żeby zrobić widowisko o księdzu Franciszku Blachnickim. To widowisko będzie 27 lutego 2027 roku na PriZero Arena w Gliwicach na 11 tysięcy ludzi. Będzie to widowisko dokładnie w dniu 40. rocznicy śmierci księdza Franciszka Blachnickiego. I tytuł jest właśnie Blachnicki, człowiek nowej kultury. Bo to nie będzie akademia. My nie będziemy opowiadać historii życia księdza Franciszka Blachnickiego, najważniejszych momentów z jego życia, ale chcemy właśnie pokazać to, czym żył, tym, z czym się zmagał. Najważniejsze sceny z życia Blachnickiego będą odegrane przez aktorów, ale fundamentem będzie muzyka, orkiestra, chór, soliści. Szczegółowe informacje można zobaczyć już na www.człowieknowejkultury.pl, ale tak jak mówię, chcemy pokazać to, jak Blachnicki wychowywał do tego, aby być prawdziwie wolnym człowiekiem, mimo różnych zniewoleń zewnętrznych, tak jak w ówczesnym czasie pokazał, że można być mimo wszystko wolnym, ale też prorokował, że kiedy Polska odzyska niepodległość, kiedy komunizm upadnie, że ogromnym zagrożeniem jest to, że będąc wolnym zewnętrznie, możemy być zniewoleni przez właśnie ten świat konsumpcji. I to były prorocze słowa. Zresztą Jan Paweł II, który przybył do Polski w latach 90. i na pielgrzymce przypominał dekalog, spotkał się z totalnym niezrozumieniem. Nie? Ta wolność totalnie nas zgubiła. Współczesny świat źle rozumuje wolność, bo mówi, że wolność to niezależność, a tak naprawdę wolność to, tak jak mówił Franciszek Blachnicki, to zależność. Zależność od prawdy, którą jest Chrystus. Więc przygotowujemy widowisko, zapraszamy. Będzie to święto nie tylko ruchu Światło Życia, ale całego Kościoła. Więc zapraszamy różne środowiska, bo ksiądz Blachnicki, tworząc Ruch Światło Życie, tworząc różne inicjatywy, to myśląc o duszpasterstwie, myślał o całym Kościele w Polsce i też był zaangażowany przecież w powstawanie odnowy charyzmatycznej, odnowy Duchu Świętej w Polsce, w służbę liturgiczną i wiele, wiele różnych gałęzi. I też warto na koniec powiem, że tytuł widowiska to jest Blachnicki, człowiek nowej kultury, ale taki tagline pod tytuł to jest historia wolności, która może zmienić twoje życie.
0: To jest taki bardzo dobry akcent na koniec, ale ja jeszcze chciałam tylko jeden temat króciutko poruszyć, bo mówisz o tym, że pracujecie po to, żeby wychowywać nowe pokolenia. Ja patrząc na to, co się dzieje dzisiaj w Polsce, w ogóle na świecie, mam wrażenie, że niedługo nie będzie kogo wychowywać. I chciałam cię zapytać, czy jako fundacja macie taki pomysł, aby zaangażować się w jakiś projekt, który zachęci ludzi do zakładania rodzin, do trwania w tych rodzinach, do tego, żeby się rodziły dzieci.
1: No my robimy cały czas takie projekty. Tak jak mówiłem wcześniej, wszystkie nasze projekty to chcemy pokazywać właśnie radość życia w wierze, ale radość życia w rodzinie, pokazywać, staramy się pokazywać właśnie życie w rodzinie, że jest fajne, radosne, że jak się ma dwójkę, trójkę, czwórkę dzieci, takie rodziny przyjeżdżają na strefę chwały, takie też przyjeżdżają na strefę młodych. Też ostatnio byłem na Lednicy, no to spotkałem tam też wiele rodzin i fajnie, że te rodziny są i myślę, obecność rodzin w takich wydarzeniach, obecność rodzin w parafii, we wspólnotach, angażowanie się rodzin, to jest najlepsze świadectwo. I walka z tym zakłamaniem, że po prostu nie warto mieć dzieci, nie warto zakładać rodziny, nie warto ryzykować związku na całe życie i tak dalej, to czym nas karmią media. Ale my musimy właśnie pokazywać radość życia rodzinnego, afirmację wielopokoleniowych rodzin i to jest najlepsza odpowiedź.
0: Mm-hmm. Czy media publiczne kiedykolwiek zainteresowały się waszymi pomysłami, waszymi realizacjami, pokazały was tak szerzej?
1: Nie, aczkolwiek ostatnio miałem przyjemność być w redakcji katolickiej Między Niebem a Ziemią. I tutaj ojcu Michałowi Leganowi zawdzięczam zaproszenie, gdzie mogliśmy porozmawiać właśnie o fenomenie ojca Franciszka Blachnickiego i wspomnieć też o widowisku.
0: Mm-hmm. No, na szczęście mamy inne kanały, na których możemy reklamować to, co się dzieje. I bardzo zachęcamy też naszych słuchaczy, żeby szukali i miejsca jeszcze na strefę chwały są.
1: Tak, są. Miejsca są ograniczone, ale jeszcze są. I tak naprawdę my jako naród, który potrafi się zmobilizować w ostatnim momencie, to właśnie mamy doświadczenie, że w końcówce i tak jest co roku, tak jest przy naszych wydarzeniach i tak jest teraz, że widzimy od kilku dni intensywne rejestracje. Więc
0: ruchy.
1: Kto myśli, to zachęcam do rejestrowania, bo liczba miejsc jest ograniczona.
0: Kochani, zapraszamy w takim razie, jeżeli nie wiecie, co zrobić z wakacjami, macie wolne, chcecie przeżyć naprawdę wartościowy czas, zapraszamy do Starego Sącza na Strefę Chwały. Potem być może młodzi zdecydują się wziąć udział w Strefie Młodych, która odbędzie się kiedy?
1: 17 października, sobota, na arenie Sosnowiec w Sosnowcu. A 18 października przy okazji też zapraszam, w tym samym miejscu będzie gala Człowiek Nowej Kultury. Też warto być.
0: No więc mamy te wszystkie informacje. Szukajcie w internecie, jeżeli nie zapamiętaliście. Dzisiaj naszym gościem był Andrzej Dubiel. Andrzeju, dziękuję ci za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, za to, że mogłem o trudnych tematach porozmawiać z przymrużeniem oka.
0: Dzięki. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: No głos Jezusa jest naprawdę bardzo słodki. To było po jednej z modlitw o uwolnienie, które przeszedłem. Poszliśmy ze znajomymi na Eucharystię i tam w czasie Komunii Świętej odczułem niesamowitą taką głęboką radość, bardzo głęboką radość. I Pan Jezus powiedział do mnie, że Michał, teraz jesteś już tylko ze mną. Takie było zdanie. I ja naprawdę odczułem, że to jest Jezus, odczułem Jego obecność w sobie i usłyszałem ten głos bardzo wyraźnie w sercu.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Jeżeli chodzi o moje nawrócenie, to moje nawrócenie, tak, powiedziałbym, że ono nadal trwa. A zaczęło się 6 lat temu, w 2008 roku. I zaczęło się to w taki sposób, że poznałem psychologa, który pracuje w ośrodku dla niewidomych w Laskach, ponieważ jestem osobą niewidomą i w Laskach się uczyłem. I no, jeżeli chodzi o moje nawrócenie, to tak to się zaczęło, poznając go, poznając psychologa, który mi zaczął o Bogu mówić. No, jeżeli chodzi o konkrety, to powiedział mi o tym, że Pan Bóg uzdrawia, tak samo jak 2000 lat temu. I dla mnie to zdanie wywarło na mnie ogromny wpływ, ponieważ ja chciałem doświadczać takich rzeczy, chociaż na początku podchodziłem do tego wszystkiego sceptycznie, ale no po prostu powiedział mi, że Pan Bóg uzdrawia. Czyni to tak samo, jak robił to 2000 lat temu. I powiedział, że zna takich księży, poprzez których Pan Bóg działa cuda. Takie cuda, jakie dzieją się w Ewangelii. I powiedział mi, że zabierze mnie na taką mszę z modlitwą uzdrowienia, jeżeli będę tego chciał. I tam doświadczyłem bardzo dużej, bardzo takiego mocnego działania Pana Boga, bym powiedział. Odczułem niesamowitą miłość. Ta miłość, która mnie oczyszczała, ponieważ no moje życie, tak jak powiedziałeś we wstępie, no, było życiem dalekim od Pana Boga. I no, Pan Bóg miał co robić i cały czas czyni, cały czas uzdrawia. A jeżeli chodzi o to, w jaki sposób to się przejawiało, no, ja po prostu zacząłem płakać, kiedy ojcowie przychodzili z Najświętszym Sakramentem, to ja zacząłem płakać. A nie wiedziałem, że Najświętszy Sakrament jest koło mnie, tylko potem się dowiedziałem i po prostu no, to był wybuch płaczu, takiego oczyszczającego płaczu. Czułem się o wiele lżej i odczułem niesamowitą Bożą obecność w tym czasie. No, ten płacz mnie oczyszczał, mogę powiedzieć, że z różnych lęków, a przede wszystkim myślę, że z okultyzmu, z tego, co z mojego grzechu, bo wszedłem w okultyzm, czyli w takie działania, które są zabronione, które poprzez które można otworzyć się na działanie złego ducha. Po prostu popychała mnie do tego taka, można powiedzieć, że to jest taka tajemnica, bo tam się ma do czynienia z różnymi zjawiskami nadprzyrodzonymi i po prostu to mnie fascynowało, tak? To mnie fascynowało i wierzyłem w to, że wchodząc w tamten świat będzie mi o wiele lepiej, bo ja tak naprawdę szukałem Pana Boga, tylko po prostu go nie odnajdywałem po drodze. Zbaczałem z tej drogi, którą on jest. Tak, szukałem po omacku, można powiedzieć. Tak, chodziło mi o to, jak mówiłem o nadprzyrodzoności, to mówiłem o tych zjawiskach nadprzyrodzonych, które nie pochodzą od Pana Boga oczywiście. I oczywiście, że nie miałem świadomości, Chociaż nie ze wszystkim. To było tak, że ja się tak etapami dowiadywałem, że to jest złe. Wiedziałem, że wróżenie z kart jest na pewno złe, chociaż ja tego nie robiłem, tylko oglądałem programy ezoteryczne, które mnie bardzo fascynowały. Ale nigdy nie sięgnąłem po karty. No, nie sięgnąłem w taki sposób, że nie używałem ich. Oczywiście trzymałem je w ręku, ale nie używałem ich do wróżenia. Jeżeli chodzi o kurs Filip, to no tutaj bym sprostował i tak naprawdę to tam doświadczyłem pierwszy raz takiego działania Pana Boga, o którym mówiłem tutaj przed chwilą, czyli takiego nadprzyrodzonego, ponieważ kurs Filip jest to kurs, ja zachęcam wszystkich do tego kursu, jest to kurs, no to jest taka pierwsza ewangelizacja, czyli mówi się o tym, mówi się o miłości Pana Boga, o grzechu, o zbawieniu, o tym jak Bóg jest dobry. I tam jest też modlitwa o wylanie daru Ducha Świętego. I pamiętam, że nade mną modliło się małżeństwo i oni przyzywali Ducha Świętego. Przyzywali Ducha Świętego i w pierwszej chwili nic się tak naprawdę nie zadziało. Ja siedziałem sobie na krześle i słuchałem modlitwy. I może nawet próbowałem się włączyć w te modlitwy, chociaż no, teraz to w tym momencie nie pamiętam. W każdym bądź razie była ta modlitwa i po jakimś czasie nagle wybuchnąłem płaczem takim niesamowitym. Czułem, że od środka coś się dzieje, że coś się zmienia. I płakałem tak chyba z 15 minut. I pamiętam, że jak skończyli tę modlitwę, to się spytali mnie, czy ja żyję. Ja mówię, że żyję jak najbardziej, tylko mówię, dziwne doświadczenie mi się przytrafiło. I ta osoba, która się nade mną modliła, powiedziała, że byłem bardzo dzielny i że Duch Święty przyszedł i mnie uzdrawiał. I to prawda, tak, mogę powiedzieć, że to prawda, ponieważ czułem się naprawdę lekko po tym wszystkim. Czułem się bardzo radosny, no czułem się jak nie z tego świata, naprawdę. Myślę, że tak, chociaż na ten moment, w tamtym momencie nikt mi nic nie powiedział, że jakby nie było konkretnego poznania, co Pan Bóg uzdrawia. Tylko po prostu powiedziano mi, tak krótko zakomunikowano mi, że Duch Święty przyszedł i mnie uzdrawiał. Tak, tak. I ja no, tych rzeczy doświadczałem i powiem, że tak naprawdę też to był taki bodziec, gdzie mnie popchnęło, żeby iść dalej, żeby iść za Chrystusem. I na tym kursie Filip też oddałem życie Panu Jezusowi. To było coś, co bardzo mnie poruszyło, moje serce i tego nie zapomnę do końca życia. Ponieważ ja bardzo walczyłem o to, żeby tak naprawdę nie oddawać życia Chrystusowi, bo ja przyjechałem tam z takim nastawieniem, tak naprawdę z żadnym nastawieniem. Ja tam jechałem po to, bo ksiądz kazał. Po prostu ksiądz poprosił, żeby zapłacić 30 zł, czy tam 35 zł i jedziemy na kurs Filip. A ja tak naprawdę nie wiedziałem, gdzie jadę i po co jadę. Tylko wiedziałem, że to jest dla kandydatów do bierzmowania. A dlaczego, jeżeli chodzi o życie, o oddanie życia Jezusowi, dlaczego tego nie zapomnę? Dlatego, że ja bardzo walczyłem wtedy o to, czy oddawać życie Jezusowi, czy nie. I wyszedłem na środek, bo to odbywało się tak, że wychodzimy na środek i na głos oddajemy życie Jezusowi. Oczywiście nikt mnie do tego nie przymuszał. Ja mogłem zrobić to w pewnej wolności, w pełnej wolności. Mogłem oddać życie albo i nie. Ja tak mówię, no dobrze, z jednej strony oddam życie Jezusowi, ale z drugiej strony co ja będę z tego miał? Taki, no odzywał się we mnie ten stary człowiek. I no wyszedłem na środek jeden z ostatnich. Byłem jedną z osób ostatnich, ale wyszedłem na środek. I z takim nastawieniem, że jeżeli ja oddaję życie Jezusowi, to chcę, żeby coś się zmieniło, bo inaczej moje życie nie ma sensu. I rzeczywiście się zmieniło. Tydzień później byłem na tej mszy, o której mówiłem, na tej mszy z modlitwą o uzdrowienie. Dokładnie to było właśnie tydzień po kursie Filip. Ktoś może powiedzieć, że to jest przypadek, ale ja wierzę, że to właśnie Pan Bóg tak zadziałał. I jeszcze wiele innych takich znaków bożych było w moim życiu i nadal się zdarza. Były jeszcze potem modlitwy o uwolnienie, bo tu też trzeba zaznaczyć, że Pan Jezus mnie z tego wszystkiego uwolnił. Czyli z działania złego ducha, bo zły duch też się jakoś we mnie manifestował. Też poprzez to, że zajmowałem się bioenergoterapią i myślę, że głównie od tego, ponieważ byłem na wielu seansach bioenergoterapeutycznych, ponieważ moja rodzina za wszelką cenę chciała, żebym widział, tak? I włożono mnie do bioenergoterapeutów już chyba nawet od 4 roku życia. Miałem tak naprawdę 3 modlitwy bądź 2 modlitwy o uwolnienie. Pan Bóg wtedy mocno działał, ponieważ to całe zło wychodziło. Ja się wtedy trząsłem na modlitwie i bardzo mocno kaszlałem. I rzeczywiście to też nie było tak od razu, bo ja zacząłem się nawracać w 2008 roku. A tak naprawdę te wszystkie problemy takie duchowe, one tak zaczęły się od roku 2010 i jeszcze były w 2011 roku, tak? To nie było tak, że od razu tam jakoś zły duch się zaczął manifestować. To nie były też jakieś takie bardzo mocne manifestacje, gdzie można zobaczyć, nie wiem, w filmie Egzorcysta, że ktoś się tam wije, rzuca, że ktoś pluje gwoździami, albo że ktoś wmiotuje. Nie, no owszem, kaszlałem i się trząsłem, ale to nie było takie bardzo mocne. No i chcę tu powiedzieć, że to też wyszło na modlitwie podczas weekendu o uzdrowienie wewnętrzne, który przechodziłem w Magdalence w 2011 roku. I to było w czasie modlitwy, to była modlitwa, taka modlitwa od uzależnień duchowych. Była modlitwa o uwolnienie od wszelkich uzależnień duchowych. No i wtedy, kiedy zaczęto modlić się językami, ja zacząłem bardzo mocno się trząść i kaszleć. I wtedy ksiądz Andrzej Grewkowicz powiedział, że powinienem pójść na konsultację psychologiczną na Bednarską i ewentualnie tam, żeby było rozeznane, czy potrzebuję modlitwy o uwolnienie, czy nie. I ja z tej możliwości skorzystałem. I takie modlitwy się odbyły. No i czuję się innym człowiekiem i czuję się naprawdę uwolnionym człowiekiem. Teraz tylko żyję z Chrystusem. I też tutaj bardzo jestem wdzięczny księdzu Jakubowi Szcześniakowi, który jeszcze był w Laskach wtedy rektorem. On był w Laskach rektorem przez 7 lat. I on zaprosił księdza Piotra Pietrzaka, egzorcystę, który wygłosił rekolekcję. To było w roku 2010. I tak jak powiedziałem wcześniej, że te problemy duchowe zaczęły się tak 2010-2011 i rzeczywiście one się wtedy zaczynały, tak? Bo ja zacząłem mieć problemy, no wszystko mi się zaczęło przypominać to, co robiłem w przeszłości i towarzyszyły mi takie problemy z modlitwą i niewiara w to, że Jezus Chrystus jest Panem, w to, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Po prostu zły duch zaczął mi podsuwać wątpliwości co do tych naszych głównych praw wiary. I ja poprosiłem księdza o to, żeby się nade mną... Nie, poprosiłem jego tak naprawdę o rozmowę. I on się zgodził na rozmowę. Ja mu opowiedziałem swoją całą historię. I on się mnie spytał, czy ja się spowiadałem z tego wszystkiego. Ja mówię, że nie z wszystkiego, ale z niektórych rzeczy. jeszcze był na tyle dobry, że pomógł mi się wyspowiadać i zaproponował modlitwę. I też nie wiedziałem, że to będzie modlitwa o uwolnienie. Zaczął się modlić i wtedy znowu wybuchnąłem takim płaczem i po tej modlitwie poprosił Pana Boga o to, żeby dał jakieś słowo, jeżeli ma dla mnie jakieś słowo. I dał Pan psalm 51, a zaczyna się on tak: zmiłuj się Panie nade mną swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia zgładź moją nieprawość, obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. I to rzeczywiście to słowo było do mnie. Ja do niego jeszcze od czasu do czasu wracam. I jest to psalm pokutny. Ksiądz powiedział, żebym wracał do tego psalmu, żebym się nim modlił, do całego psalmu. I ja widzę w tym psalmie też, widzę siebie, że to ja jestem tym, który byłem daleko i Pan Bóg mnie wzywa do siebie z powrotem, do tego, żebym wrócił do Niego. No, głos Jezusa jest naprawdę bardzo słodki. To było po jednej z modlitw o uwolnienie, które przeszedłem. Poszliśmy ze znajomymi na Eucharystię i tam w czasie Komunii Świętej odczułem niesamowitą taką głęboką radość, bardzo głęboką radość. I Pan Jezus powiedział do mnie, że Michał, teraz jesteś już tylko ze mną. Takie było zdanie. I ja naprawdę odczułem, że to jest Jezus, odczułem Jego obecność w sobie i usłyszałem ten głos bardzo wyraźnie w sercu. Czasami jeszcze tak. I właśnie zacząłem to przepracowywać. I wierzę w to, że będę widział. Ja wierzę w swoje uzdrowienie i wierzę w to, że Pan Bóg mi przywróci wzrok na Jego chwałę i że będę Go też głosił w taki sposób, właśnie widząc. Wierzę w to, że cuda się zdarzają. Też mam znajomych, którzy zostali uzdrowieni nie tylko wewnętrznie, ale też i fizycznie. Więc bardzo głęboko wierzę w to, że Pan Bóg da mi wzrok. Czytam Biblię, ale teraz ją czytam przez internet, korzystając z komputera. Też korzystam z audiobooków, ale zazwyczaj, jeżeli chodzi o książki, to po prostu je skanuję. Skanuję i czytam je syntezator mowy, który jest zainstalowany na komputerze. Co mi daje? Często daje mi pokój serca. Często Pan Bóg mnie napomina, kiedy czytam, żebym do Niego wracał. Bo tak naprawdę nie jestem święty. Jestem osobą, która cały czas walczy, w której się odzywa ten stary człowiek, którego trzeba jeszcze krzyżować bardzo często. I właśnie dlatego czytam Słowo Boże. Bo Pan Bóg do mnie przychodzi i On mówi mi, co ja mam robić. To jest po prostu instrukcja na życie. Biblia jest instrukcją taką na moje życie. Teraz ona wygląda w taki sposób, że ja mówię mu o wszystkim, o wielu rzeczach mu mówię i myślę, mogę powiedzieć, że o wszystkim. Bardzo cenię sobie modlitwę uwielbienia. Uwielbiam go po prostu, w trudnościach go uwielbiam. Staram się robić to na głos. Staram się po prostu stosować do tego, co jest napisane w Piśmie Świętym, żeby go uwielbiać wysokim głosem, głębokim głosem, tak jak robili to Izraelici, kiedy byli w opałach. Jest taki fragment w drugiej Księdze Kronik, gdzie po prostu otoczono Izraelitów, wojsko było chyba 3 razy większe, a król Jozafat wystawił na początku śpiewaków, no i chóry, tak? I oni szli i uwielbiali Pana Boga. I wtedy Pan Bóg przygotował zasadzkę, gdzie wróg został pokonany. Myślę, że przede wszystkim to modlitwa osobista. Musi być czas na modlitwę osobistą, na codzienną modlitwę osobistą. Kolejna rzecz to adoracja Najświętszego Sakramentu. Eucharystia jak najczęstsza. I czytanie Pisma Świętego. Myślę, że to są takie filary. I też myślę, że dawanie świadectwa też się przyczynia do tego. To tak, jak najbardziej. Też bywałem w kilku kościołach, głosiłem to świadectwo, to co teraz tutaj mówię. Też na różnych rekolekcjach. Staram się to świadectwo dawać własnym życiem. Należę do grupy modlitewnej i jest to takie... No ja wierzę w to, że buduję ludzi swoim przykładem. I chciałbym robić to jeszcze bardziej, bo wiem, że nie jestem doskonały i też jestem winny może wielu rzeczy, ale no chcę się zmieniać, chcę przemieniać siebie i chcę przemieniać świat swoim życiem. W tym momencie 11 listopada dokładnie, to było kilka dni temu, skończył mi się staż w urzędzie gminy i staram się o pracę w tamtym miejscu. A w wolnym czasie lubię czytać książki o tematyce religijnej i literaturę faktu i reportażu oraz słuchać muzyki i uczyć się języków obcych. To jest taka moja pasja. To jest trudne pytanie, ale no jednak starałbym się kierować na Jezusa. Już miałem do czynienia z takimi osobami. No i powiedziałem im to samo, ponieważ żeby po prostu krzyknęli do Boga. Dobrze, że zadałeś to pytanie, ponieważ ja byłem w takiej sytuacji. Byłem bardzo rozpaczonym człowiekiem, ponieważ towarzyszył mi silny lęk w moim życiu, którego źródła nikt nie mógł zlokalizować. I ja naprawdę krzyknąłem do Pana Boga, żeby coś z tym zrobił. I wtedy właśnie postawił Pawła, psychologa, który mi zaczął mówić o Bogu. I on mi dał też konferencję tych ojców, poprzez które Pan Bóg naprawdę mocno dotykał mojego serca. To są ojcowie Antonello Enrico, którzy założyli wspólnotę Przymierze Miłosierdzia w 2000 roku. Teraz posługują w Brazylii. Tych wspólnot jest już coraz więcej na całym świecie. I Pan Bóg działa przez nich wielkie rzeczy, ponieważ dokonuje Pan Bóg przez nich wielu uzdrowień wewnętrznych. Narkomani odrzucają narkotyki, prostytutki się nawracają. No i ludzie też po prostu odzyskują zdrowie.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Witam serdecznie. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz profesor Jan Perszon. Witam.
1: Kłaniam się, szczęść Boże.
0: W poprzednich rozmowach dotykaliśmy tematu kategorii śmierci. Kategorii, która wydaje się jest nie do odepchnięcia i zmusza człowieka do tego, żeby myślał o swoim życiu jako o całości, o sensie tego życia, ale tylko wydaje się, że jest to kategoria nie do odepchnięcia. Człowiek nowożytny umie bardzo dużo w tej mierze zrobić. Odepchnięcie śmierci, wyparcie, uczynienie z niej skandalu, tak? No, skandalu nie przyjmujemy do wiadomości i nowożytny człowiek, człowiek nowoczesny przypomina mi takiego małego pingwinka, który siedzi w takiej bajce plastusiowej, siedzi na krześle obrażony, z tymi skrzydełkami wokół ciała zaciśniętymi, naburmuszony i oddalony od tego, obrażony na cały świat. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się dwóm kolejnym kategoriom i chciałbym zacząć od kategorii postu. Kościół, post. Karnawał i post to jest naturalna kolej rzeczy. Tak? Są rzeczy radosne i są w życiu człowieka rzeczy smutne. I nagle znaleźliśmy się w nieustającym karnawale. Kompletnie nie rozumiemy czegoś takiego jak umartwienie, jak post. To jest kolejny skandal. Czemu w ogóle należałoby sobie czegoś odmawiać? W jakim sensie? W jakiej sprawie mamy sobie się umartwiać, czegoś sobie odmawiać? Czym dla księdza w tej perspektywie jest Wielki Post? I dla osoby, i dla tego, który mówi ludziom o rzeczach zasadniczych i ostatecznych.
1: No najpierw pewnie by trzeba wyjść od tego, co liturgia Kościoła, która powstawała, przypomnijmy, bardzo długo, w długim procesie. Właściwie pierwsi chrześcijanie, Kościół czasów apostolskich nie znał czegoś takiego jak czas Wielkiego Postu czy przygotowania do Wielkiej Nocy. Natomiast znano, praktykowano, bo to chrześcijaństwo, powiedzmy, na terenach dzisiejszej Syrii, Galilei czy Judei, potem Egiptu i kraje sąsiednie, wreszcie znamy z podróży świętego Pawła Apostoła misyjną, tak to nazwijmy, ekspansję tej chrystusowej religii, tego głoszenia Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego w basenie Morza Śródziemnego. Wiemy z przekazów historycznych, że Ewangelia była zaniesiona już właściwie w pierwszym pokoleniu, jeszcze w czasach apostolskich, nie tylko do Azji Mniejszej dzisiejszej, Syrii, Turcji, Libanu, Iraku, Grecji, Rzymu, Afryki Północnej, zwłaszcza Egiptu, ale czy także do Etiopii. I to etiopskie chrześcijaństwo odkrywaliśmy dopiero w epoce, można by powiedzieć po raz wtóry, w epoce kolonialnej, kiedy ekspedycje francuskie czy brytyjskie dochodziły do źródeł Nilu, gdzieś tam wyprawy odkrywców i zdobywców i kolonizatorów i misjonarzy dotarły do Addis Abeby, do tego wielkiego, byśmy powiedzieli, cywilizacji etiopskiej, która okazała się z gruntu chrześcijańska i powołuje się na tradycję apostolską, ale przecież Tomasz, apostoł, to nie tylko legenda, dotarł do dzisiejszych Indii, stan Kerala w Indiach. Spotkałem w zeszłym roku, będąc w Calgary po pielgrzymce pieszej na Jasną Górę, poleciałem tam na 3 tygodnie na takie uroczystości u przyjaciół i spotkałem księdza hindusa, który jest proboszczem nowej, dość dużej, prężnej wspólnoty parafialnej katolickiej, właśnie jak gdzieś tam na południe. Ototox chyba się nazywa ta dzielnica, ale to już jest miasteczko poza metropolią Calgary i on opowiadał o tym chrześcijaństwie, które tam jest z czasów apostolskich, i on jest przedstawicielem tej epoki. Myślę, że Wielki Post pojawia się systematycznie w księgach, w zapiskach, w zwyczajach i dopiero gdzieś pewnie to przygotowanie do Wielkanocy, dlatego że celebrowano zmartwychwstanie, chrześcijaństwo jest religią zmartwychwstania. Oczywiście nie ma zmartwychwstałego bez jego męki, nie ma tej męki, która przyniosła zbawienie świata bez tajemnicy wcielenia. Jeśli pan redaktor pozwoli, to być może w Wielkim Tygodniu zrobilibyśmy kolejną audycję o tym bardzo takim wynikającym z siebie logicznie związku pomiędzy tajemnicą, kenozą, uniżeniem Syna Bożego, Boga, drugiej osoby boskiej w tajemnicy wcielenia i potem w tajemnicy odkupienia, której zwieńczeniem jest zwycięstwo, jest zmartwychwstanie, jest zupełnie niepojęta dla nas sytuacja, tak jak była ona niepojęta, a jednak zderzyli się z tym zmartwychwstałym niewierzący uczniowie i nie mieli za bardzo wyjścia. To zdumienie, przerażenie i niedowierzanie towarzyszyło im aż do wniebowstąpienia, aż do rozstania się ze zmartwychwstałym Panem. W każdym razie Wielki Post był przygotowaniem do, kiedy kształtuje się rok liturgiczny, był przygotowaniem do obchodów Wielkanocy i potem w drugim, trzecim wieku wykształca się w kościele. Przypomnijmy, to jest kościół, który nie jest centralizowany. To jest kościół, który funkcjonuje we wspólnotach, które się rozmnażają przez pączkowanie, przez świadectwo świeckich chrześcijan, czyli nie duchownych, nie jakieś wyspecjalizowane instytucje misyjne, nie ma zakonów misyjnych, nie ma seminariów duchownych, nie istnieją żadne formy kształcenia katechistów, nie ma kongregacji nauki wiary czy propaganda fidei, jak my to, czy nauki wiary, dykasterii, nie ma żadnych instytucji, które by się zajmowały szerzeniem Ewangelii wprost, a ona się szerzy, bo chrześcijanie, którzy przyjęli Chrystusa, którzy weszli w chrystusowe życie, w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, jako dorośli poprzez instytucję katechumenatu. I do tego zmierzam. Wielki Post przez pierwsze wieki chrześcijaństwa to jest szkoła, natężenie tej szkoły, tego wtajemniczenia chrześcijańskiego dla kandydatów do chrztu, czyli katechumenów. To są ludzie dorośli, to są mężczyźni, to są kobiety, to są nieraz osoby pełniące funkcje publiczne. Imperium jest pogańskie. Imperium rzymskie jest ciągle potężne. To jest pierwszy, drugi, trzeci wiek. A po cichutku gdzieś właśnie na mocy osobistego świadectwa jednej czy drugiej osoby pojawiają się kolejni i te wspólnoty rosną, wyznawców Chrystusa, zwłaszcza w miastach, w centrach handlowych, tam gdzie podróże. I dlatego święty Paweł, wiedziony Duchem Świętym, nie chodził generalnie po wsiach, nie nawracał farmerów. On szedł do centrów cywilizacyjnych, na agorę, on występował na publicznych placach zebrań i dyskusji, bo to kultura grecka, więc Korynt, więc Ateny, więc Tesaloniki, więc Efes i tak dalej, więc wreszcie Rzym. Ale kościół w Rzymie to jest raptem kilkadziesiąt osób, to jest potem tych osób kilkaset i on się rozrasta, patrycjusze, poganie, którzy pełnią, senatorzy, którzy mają wysokie funkcje państwowe i są w tej hierarchii społecznej bardzo wysoko, nie przychodzą do chrztu, nie wchodzą właśnie w ten katechumenat, dlatego że jakaś doktryna im się spodobała, tylko dlatego, że ci ludzie, którzy są Chrystusowi, po prostu tym Chrystusem żyjąc, opowiadali o nim i było, prawdopodobnie promieniowało z nich szczęście i radość. Życzyłbym sobie jako księdzu, który już powoli wchodzi w starość, żeby miał taką samą radość w sobie, żeby ktoś spotykając się ze mną niejako na dotyk, w Toruniu jest takie powiedzonko, gotyk na dotyk, bo to zachowała się starówka gotycka, nienaruszona przez wojnę, pierwszą czy drugą, czy inne. Otóż, żeby ten chrześcijanin, ten katolik, ten człowiek Chrystusów był na dotyk i można było w nim dotknąć Chrystusa. I właściwie Wielki Post powstaje równolegle, czyli ten czas przygotowania, 40 dni, oczywiście biblijny Jezus poszczący 40 dni, 40 nocy jest tutaj tym prawzorem, ten Izrael, który idzie 40 lat z ziemi niewoli do ziemi obietnicy. Bóg go wyzwala, Bóg go oczyszcza, Bóg go trenuje. Wiemy, że z tego pokolenia, które wyszło, tylko właściwie Mojżesz zobaczył ziemię obiecaną, a cała reszta zdążyła po drodze umrzeć, ponieważ buntowali się, ponieważ nie wierzyli. Bóg poddawał ich próbom i można powiedzieć kształtował ich w tej szkole. I dlatego ta szkoła wprowadzająca najświętsze tajemnice w życie Boże, w Chrystusa, w Trójcę Świętą, przez sakrament chrztu była traktowana niesłychanie poważnie i właściwie ta czterdziestnica, te 40 dni przed męką i przed zmartwychwstaniem rozbudowywały się równocześnie, tworząc właśnie to wtajemniczenie chrześcijańskie, czyli instytucję katechumenatu. Ona była zwykle, ona trwała, ta instytucja, to przygotowanie dorosłego poganina do chrztu katechumena, czyli kandydata, trwało 3 lata i mamy poszczególne elementy i potem już w tradycji Hipolita, w innych dokumentach z III wieku, w świadectwach mamy w homiliach, w różnych przekazach, które się na szczęście zachowały, ale jest ich niewiele w gruncie rzeczy, bo minęło od tamtych czasów 1700 czy 800 lat, ale katechumenat, czyli wtajemniczenie w Chrystusa, nie polegał bynajmniej tylko na katechezie, czyli na przekazywaniu pewnych, byśmy powiedzieli, prawd wiary, zasad moralnych, jakiegoś nauczania, jakiejś doktryny, ale polegał przede wszystkim na wejściu w obcowanie z żywym, zmartwychwstałym Chrystusem w Jego wspólnocie, w Jego mistycznym ciele, czyli we wspólnocie Kościoła. I właściwie to jest proces kształtowania się Wielkiego Postu, czyli czasu przygotowania na celebrację Paschy Chrystusa, Jego zmartwychwstania. Wiemy z historii Kościoła, że kościoły wschodu, czyli te greckojęzyczne, Azja Mniejsza, Syria, Irak dzisiejszy, Turcja, Palestyna, Egipt, Afryka Północna była łacińskojęzyczna, więc ten kościół rzymski spierał się z tymi wschodnimi o datę Wielkanocy. To jest początek III wieku, ten spór o obchodzenie dokładnie, czy dokładnie wtedy, kiedy przypadała Pascha żydowska, czy też w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca. No i tutaj ten drugi wariant wziął górę i w zasadzie całe chrześcijaństwo gdzieś tam w IV, V wieku zaczyna, świętuje tego samego dnia, a potem wiemy nieszczęście, wielka schizma wschodnia, 1054 rok jest symboliczny, ale to się pogłębiało w następnych wiekach. Greckie, prawosławne chrześcijaństwo rozchodziło się z tym łacińskim, rzymskim, zachodnim. Zresztą nie bez przyczyny z jednej i z drugiej strony. Dzisiaj jesteśmy oczywiście ponad 1000 lat, czy około 1000 lat po tym dramatycznym rozchodzeniu się tego. Ten proces trwał dużo wcześniej i właściwie dzisiaj mamy ogromny kłopot czy zadanie jako uczniowie Chrystusa modlić się i dążyć do tego, żeby była jedna owczarnia, jeden pas. W każdym razie elementy postu, czyli odmawiania sobie pożywienia, czy napoju, czy rezygnacji z jakichś używek, czy rozrywek, czy odpoczynku i tak dalej, pojawiają się najpierw w takich radykalnych formach w życiu pustelniczym, w życiu anachoretów, pustelników, a więc ludzi, którzy, przede wszystkim mężczyzn, ale potem także kobiet, którzy szukali tego, co się nazywa radykalnym życiem Ewangelią, radykalnym naśladowaniem Chrystusa, i w ten sposób pojawia się nowy stan, że tak powiem, życia chrześcijańskiego, który nazywamy stanem zakonnym. To się dokonuje gdzieś w IV wieku i w V dopełnia się, no bo Bazylii Wielki, pierwsza reguła zakonna, to jest właśnie ten ojciec Kościoła. A co ciekawe, oni poszczą, w tej regule jest zasada postu i niektóre z tych zgromadzeń zakonnych, czy w ogóle ze starych zakonów właściwie zalecały, tak jak zakony kontemplacyjne, tak jak te, o które tutaj zahaczaliśmy, czyli te, które nawiedzał Nicolas Dia w tej książce opisując ostatnie dni życia mnichów w czas umierania, mianowicie benedyktyni, kartuzi, cystersi i tak dalej. Oni wszyscy są właściwie na nieustannym poście, czyli kartuzi w kartuzach na moich rodzinnych kaszubach mieli dwa duże stawy rybne, dlatego że nie jedli w zasadzie przez cały rok mięsa, czy drobiu, czy wołu, czy wieprzowiny, czy jagnięciny. Oni się odżywiali w zasadzie warzywami i rybami, ponieważ chcieli pościć, a więc w pewien sposób całe ich życie zakonne, ich życie wspólnotowe, ale także, można powiedzieć, samotne, bo kartuzi jednak mieszkali osobno, milczenie, to też taka też post od słów właśnie, post od próżnej gadaniny, post od nadmiaru wrażeń, które rozbijają moją ciszę i mojego, i ja nie mam wtedy możliwości, kiedy jestem rozgadany albo poddaję się strumieniowi bodźców, słów, obrazów, telewizji, internetu, nawet radia, czy prasy, czy książek, czy właśnie takiego chodzenia dobrze jest rozmawiać z ludźmi, ale właśnie post od czego? I kiedy oni, ponieważ my pamiętamy czas obfitości pożywienia, czy nawet nadmiaru pożywienia, pan redaktor pamięta przecież swoje dzieciństwo. Margaryna,
0: tak.
1: Chleb,
0: ja czasem tylko... Czasy, ja jeszcze pamiętam kulturę niedoboru i lata, koniec lat 70. dopiero zaczął się nadmiar, który oczywiście w latach 80. się skończył, ale potem powoli w latach 90. się do nas ta kultura nadmiaru przyszła. Kiedy ksiądz mówił o mnisim poście, to od razu sobie pomyślałem o drugiej tajemnicy radosnej, czyli spotkanie Jana i Jezusa, tak? Potem to spotkanie drugie nad Jordanem, że mamy radykalną postawę umartwienia i Jezusa już jako tego, który przynosi chwałę, pełnię radości, tak? Czyli też te dwie drogi, czy te dwa stany, karnawał i post, obfitowanie i ograniczanie się. I teraz średniowiecze, o którym ksiądz mówi, jest takim czasem, z którego ja biorę swoje wyobrażenie normalności kościoła, normalności społecznej, że jak jest karnawał, to się burmistrza w Smole i w Pierzu, tak, tytła, i kiedy są juwenalia, to

wielkopostne w wspólnotach tutaj w Polsce, w różnych miejscach, ale także w Stanach i w Kanadzie, bo tam jako pracownik KUL-u z Lublina byłem delegowany do tych kontaktów z Polonią, więc no i potem no, takie moje doświadczenie związane z tym głoszeniem postu, ponieważ powinienem był jako kaznodzieja, jako ksiądz, no mówić o co chodzi. Więc ja zwykle sięgałem do tej Ewangelii, którą Kościół nam daje na środę popielcową. Kiedy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki i módl się do Ojca, tego, który jest w ukryciu, Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie o modlitwie, o jałmużnie i o poście. Trzy kolejne dni właśnie tak próbowałem to robić, bo uznaję, że to jest nam potrzebne, że i ja przygotowując, przepraszam, że mówię o swoim warsztacie troszeczkę kaznodziejskim, szukając gdzieś, potem z latami stawałem się coraz bardziej nieśmiały, bo o ile mniej więcej wiemy, ci, którzy są żywymi członkami Kościoła, wiedzą, o co chodzi z modlitwą, albo przynajmniej nam się tak wydaje, że umiemy się modlić, że się modlimy, albo nie, śpieszymy się, albo recytujemy, albo śpiewamy, albo adorujemy. To mniej więcej, czy ekstremalna droga krzyżowa, to jest forma cudowna, która w Polsce obejmuje, no teraz te dni będą właśnie te ekstremalne. 100 tysięcy ludzi, przeważnie młodych mężczyzn, czy w sile wieku, wybiera się na nocną, niesłychanie intensywną i morderczą drogę krzyżową w kompletnym milczeniu, w samotności, 40-50 kilka kilometrów w nocy właśnie, żeby odebrać sobie spanie, żeby zrezygnować z jedzenia, żeby zrezygnować z walkmana, z ekranu, z czegokolwiek, żeby iść w ciszy, żeby nawet nie zagłuszać się jakimiś wspólnymi śpiewami czy modlitwami. O, to jest taka radykalna i to pokazuje, że jest w nas, tak sądzę, panie redaktorze, 100 tysięcy Polaków, Polek idzie. Ja nie chodzę na to, bo potem byłbym 2 dni do tyłu i zupełnie nie do życia. Ja wolę w ciągu dnia iść na Jasną Górę przez 19 dni z Helu co roku. I to jest też bardzo angażujące i męczące. I też wtedy jest, wszystko jest razem. Jest cała, byśmy powiedzieli, cała teologia, czy jak w pigułce, o co chodzi z postem. Chodzi o to, że odmawiam sobie dobrowolnie, ale nie dlatego, żeby siebie ćwiczyć, żeby sobie odbierać, żeby odczuwać głód, czy pragnienie, czy właśnie senność i ból nóg i tylko dojść i to się skończy, udowodnić sobie, że ja dam radę, o tak powiedzmy trochę żartobliwie, pokazać, że ja nie jestem taki rozmemłany laluś i mnie stać jeszcze na coś konkretnego, to jest ważne, ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, że jak człowiek jest skrajnie głodny i spragniony, jak człowiek jest, i to jest motywacja dla ciebie, Chryste, chcę tak jak ty, chcę w tej twojej męce trochę mojej przeżywać, to kiedy jestem niewyspany, tak jak ty w więzieniu trzymany, nie spałeś, bo czekałeś na mękę, tak jak ty w ogrójcu, trochę to jest. Właśnie tak. To jest taka sequela Christi, takie wchodzenie, takie imitacja Christi, takie naśladowanie, byśmy powiedzieli, niesłanie mocne, intensywne, krótkotrwałe, bo wszak to jest tylko tam z 10 godzin, czy 9, czy 11, zależy jak szybko się idzie i jaki jest dystans tej ekstremalnej drogi krzyżowej. Ale zwracam na ten fenomen uwagę, bo to by oznaczało, że nie zgłupieliśmy, że taka propozycja okazuje się atrakcyjna i to wcale nie dla tych najpobożniejszych, tylko dla takich średniaków, którzy gdzieś mają w sobie głęboką potrzebę.

0: potrzebę autentyczności, czyli takiego zaangażowania, które będzie bolało, które będzie mnie kosztowało, które będzie jakąś ofiarą, jakąś ascezą, a askezis po grecku asceza oznacza ćwiczenie. Właśnie o to chodzi w poście, że ja się ćwiczę w postawie Chrystusa, żeby Jego było we mnie więcej, a mnie we mnie mniej. I w moim życiu, w moim myśleniu, w moich postawach, w moim sposobie podchodzenia do pieniędzy. I kiedy wracamy teraz do tamtych, o, co to jest post? Otóż ja się natknąłem, czytałem literaturę i Orygenes, i jeden święty, drugi ojciec Kościoła, gdzieś o tym poście, gdzieś Augustyn święty. Święty Augustyn mówi, daj swojej modlitwie skrzydła, czyli post i jałmużnę. Modlitwa ust, modlitwa serca nie idzie do nieba, jeśli nie ma tych skrzydeł. Ona musi być wzmocniona postem, czyli jednak jakąś samodyscypliną, ograniczeniem tego, co bardzo lubię i co mi smakowało. Kiedyś miałem rekolekcję w Działdowie, panie redaktorze, i miałem też z dziećmi. To bardzo pobożna tutaj w diecezji toruńskiej, taka pobożna część, taka tradycyjna, solidna jeszcze religijność. I oczywiście jest popielec i mam spotkanie z dziećmi, takimi mniejszymi, powiedzmy od przedszkola gdzieś tam. No i ten kościół nieduży, nowo zbudowany, wypełniony dziećmi, trochę babć, trochę rodziców, którzy przyprowadzili te dzieci. I ja chciałem zapytać, chyba to tak, to był popielec pod wieczór. Co dzisiaj miałyście na obiad? No i miałem pecha, ponieważ chłopczyk, którego zapytałem, podszedłem z mikrofonem, mówi schabowego. No i byłem zupełnie zbity z tropu i nie wiedziałem, jak z tego wybrnąć. I powiedziałem sobie, nigdy więcej nie rób takich eksperymentów, bo wyjdziesz na durnia. A oczywiście ci starsi, dorośli i proboszcz, który był w zakrystii, prawdopodobnie łapał się za głowę i mówi o zgrozo, a ja już potem nie ciągnąłem tego tematu. Otóż daj twojej modlitwie skrzydła, czyli post i jałmużnę. I cała starożytność, średniowiecze mówi, odbierasz sobie, odejmujesz sobie od ust, nie pozwalasz sobie na to czy na tamto, bo proszę pamiętać, my jesteśmy właśnie pokoleniem, które ma ogromny problem z jakimkolwiek postem, z jakimkolwiek wyrzeczeniem. To w ogóle jest wszystko bez sensu. To nie dociera. Człowiek nie ma, nie kształtujemy siebie jako wspólnoty, jako rodziny, jako małżeństwa, jako środowiska pracy, ale także media przecież mają ogromny wpływ. Nie kształtujemy siebie w jakimkolwiek ograniczaniu, ponieważ nauczyliśmy się, że no, że życie ma być przyjemnością, tak nas nauczono. Tak się nam, taki model szczęścia i pełni człowieczeństwa jest zaszalej. Kup sobie, pozwól sobie, doznaj tej przyjemności, tej rozkoszy. Od perwersji seksualnej po narkotyki, po film, po dyskotekę. Przecież teraz się zdarza, to nie tylko w Ciechocinku, na Deptaku w Ciechocinku, jak stara piosenka, że ktoś był, a kiedyś przed laty taki ksiądz znajomy mój był w Ciechocinku na kuracji po prostu tam reumatyczno jakiejś tam płucnej, no i mówi, jest wielki post, kuracjuszki i kuracjusze to ludzie po 60, około 70, bo tak to zwykle bywa, i jest potańcówka w wielkim poście, jedna, druga, trzecia. Po prostu to jest norma i ci seniorzy, to było 10 lat temu, może 15, seniorzy gremialnie tańczą. Prawdopodobnie ochrzczeni, panie redaktorze, prawdopodobnie bierzmowani, prawdopodobnie praktykujący, no bo kto ma być praktykujący, jeśli nie 65-latek czy 70-latka. O, i to było dawno, dawno temu, bo lat temu naście. Więc my zupełnie żeśmy rozbisurmaniliśmy się, jak rozpuściliśmy jak dziadowski bicz i to wezwanie do postu, dlaczego masz pościć? Ludzie średniowiecza i sobie kościoła mówią po to, żeby w twojej duszy Pan Jezus mógł zrobić porządek, żebyś usłyszał Jego głos, żebyś nie pozwalał rzeczom, rzeczom, przyjemnościom, pokarmom, troskom doczesnym, materialnym, finansowym, ekonomicznym, politycznym i tak dalej, rozrywkowym, wypełnić swojej duszy. Czyli to nie są śmieci. No, ja wtedy tym dzieciom, jak ta odpowiedź, co dzisiaj było na obiad, a był to popielec i to było w bardzo pobożnej wspólnocie, na to tego schabowego zarumieniłem się, zatkało mnie, ale potem mówię, a czy schabowy jest w popielec jakąś trucizną? No nie. No jakby był kura w rosole, kogut czy kaczka ze śliwkami. Czy to jest coś trującego, coś złego, ta kaczka? Nie. Kiełbasa w Wielki Piątek jest tak samo dobra jak tydzień wcześniej, czy dwa miesiące później, jeżeli jest świeża, jeżeli jest dobrze zrobiona, jest dobra. To jest dobro. Odmawiam sobie rzeczy dobrych, rzeczy godziwych, rzeczy nawet korzystnych czy rozwijających, tak to nazwijmy, jeśli chodzi o jakiś film, czy jakaś aktywność sportowa, czy nawet jakiś mecz, bo ktoś jest kibicem, no i tam jakaś Liga Mistrzów czy coś. Odmawiam sobie rzeczy dobrej i to kiedyś pamiętam z Pelplina, z seminarium, ksiądz późniejszy arcybiskup warmiński Edmund Piszcz, myśmy na niego mówili Mundek, on był doktorem historii Kościoła, bardzo mądry człowiek, zrównoważony, taki łagodny. I on miał do nas egzortę, nas tam było pewnie wtedy gdzieś koło 180 tych kleryków w seminarium, na drugim byłem roku czy trzecim i jeszcze przed Janem Pawłem to chyba było. I on mówi, rezygnujesz z rzeczy dobrej, z rzeczy smacznej, z rzeczy, którą stworzył Bóg, którą ci dał, rezygnujesz, żeby uzyskać rzecz lepszą. Czyli żeby w tej hierarchii dóbr, z których korzystamy, a najwyższym dobrem jest człowiek w porządku doczesnym. A więc, żeby to twoje człowieczeństwo, żebyś mógł wybrać rzecz jeszcze lepszą, pełne dobro, jedyne dobro, czyli Chrystusa, zrobić mu miejsce. Ojcowie Kościoła oczywiście w starożytności średniowiecze mówi, jak pościsz porządnie, jak pościsz naprawdę, to odkładasz, to oszczędzasz, to nie wydajesz na rozrywkę, na coś tam jeszcze, na kino, na teatr, na koncert, na piwo, na zagrychę i na schabowego. To znaczy oszczędzasz i wtedy twoja modlitwa, twoja relacja, bo właściwie w modlitwie chodzi o to, żeby człowiek stał przed Bogiem i wobec Boga żył. Ona wtedy, ty błyskawicznie rośniesz w tym zjednoczeniu z Chrystusem, ponieważ ty z tego, co zaoszczędziłeś, co odłożyłeś, z tego prawdziwego postu, który trochę cię kosztował, przez 40 dni składasz Chrystusowi dar, czyli jałmużnę ubogiemu. I z tym też mamy ogromny problem, dlatego że w miejsce chrześcijańskiego miłosierdzia, w miejsce chrześcijańskiej, katolickiej, czy prawosławnej, czy protestanckiej, ewangelickiej, caritas, czyli takiego wspierania ubogich, które jest dyskretne, ale które działa i które jest skuteczne, czyli ofiarowanie na przykład kilkuset złotych na komuś na wykup leków, czy, ale w formie także angażującej. Otóż ja wiem, że tutaj niedaleko w drugiej innej dzielnicy Torunia mieszkają dwie mocno schorowane panie, stwardnienie rozsiane, no i druga staruszka i pod dziewięćdziesiątkę i choroba goni chorobę, badania, zastrzyki i tak dalej. Ja wiem, że one tam są i ja sobie jako ksiądz robię taki zawsze, no tu kupuję, tam gdzie się gromadzę, to wszystko takie sterty, duże siatki i potem co jakiś czas jadę i kiedy mi dziękują, ja mówię, nie, to ja wam dziękuję, bo ja zrobiłem to, co powinienem. Jak ja tego nie zrobię, to ja Pana Jezusa okradam, ponieważ ja zarabiam, jestem sam, stać mnie na wiele czy więcej, jako profesora uniwersyteckiego, ja mam obowiązek, ja bym powiedział, przepraszam za wyrażenie, obowiązek, to jest moja powinność, żeby z tego, co należy się Chrystusowi, czyli Jego ubogim, te, przynajmniej tę część minimalną. I pan redaktor się zdziwi, bo ja się dziwiłem, jak czytałem, ponieważ głosiłem te rekolekcje i czytam kolejną rzecz, jeszcze gdzieś znalazłem, jeszcze. To potem ja już w ogóle nie mam nic do powiedzenia, ponieważ oni w średniowieczu właśnie duchowny powinien 1/3 swoich dochodów, przynajmniej 1/3, przekazywać na dzieła miłosierdzia. Czy to będzie hospicjum, czy to będzie dom opieki, czy to będzie jakaś rodzina, czy to będzie właśnie jakieś wspieranie misji, powiedzmy, w Kenii czy w Tanzanii, czy to będzie wsparcie gdzieś wysłane na Ukrainę w bardzo konkretne miejsce, czy to będzie ofiarowany czas, czyli opieka nad kimś, troska o kogoś. Nieraz nie trzeba nic mówić, bo rodzic, bo tatuś czy mama wymaga całodobowej opieki i syn, czy córka, czy synowa, czy zięć, czy ktoś nie śpią, nie jedzą, tylko się opiekują latami. I to jest kapitalne, ale to jest człowieczeństwo. I teraz, kiedy głosimy post, kiedy mówimy o poście, to on ma zbawcze skutki, takie wznosi naszą modlitwę do Boga, daje jej skrzydła właśnie wtedy, kiedy jest to taki post, który pozwala także dać Chrystusowi, czyli zainwestować w życie wieczne, dzieląc się owocami swojej pracy czy swoich talentów. To jest tak wtedy, kiedy lekarz, jak czytamy gdzieś o jakimś lekarzu, że ja niedawno, bo byłem przez chwilkę w Warszawie w poniedziałek i w tym to dzieło pomocy Kościołowi na wschodzie i dostałem dwie książki, wspomnienia księży, którzy tam pracowali, i lekarz lwowski, który właściwie jest święty, świecki człowiek, który profesor, wirusolog, który przez całe właściwie życie i potem potajemnie wyświęcony na księdza przez kardynała Wyszyńskiego chyba w 57 czy 8 roku, już nie pamiętam, i nikt nie wiedział, on do końca właściwie się ukrywał z tym kapłaństwem i nigdy tam, dopiero chyba w 89 czy 90 roku właśnie, kiedy Ukraina powstawała, w 91 ogłoszono, że on był księdzem, ale on za darmo udzielał porad lekarskich ludziom ubogim. On służył, mając jakąś tam pensję w tej sowieckiej Ukrainie, pracując jako lekarz, jako profesor, on miał miłość, on po prostu dla Chrystusa. I teraz, kiedy my mówimy o praktykach postnych, czy o tym, to właściwie w tym społeczeństwie nadmiaru post od pokarmów czy od napojów jest, właściwie nie da się tego zrobić, ponieważ na każdym kroku ludzie obchodzą imieninki, urodzinki, jakieś rocznice, i trzeba pójść na jakiś obiad, na jakąś kolację. Bardzo trudno jest, będąc człowiekiem, żyjąc w obfitości, nie dotyczy to oczywiście wszystkich. Mamy w Polsce, sądzę, kilkaset tysięcy osób, które nie dojadają, które nie mają na opał, które nie mają na prąd, które nie mają na leki. Myślę, że mamy więcej niż kilkaset tysięcy. Mamy na pewno, sądzę, około kilka milionów takich. Ale cała sztuka polega na tym, że ja nie szukam Chrystusa za górami, za lasami, tylko gdzieś pod ręką. Kogoś znam, o kimś wiem, bo to blisko, bo to w tej samej dzielnicy, w tym samym bloku, na tej samej ulicy, w tej samej wsi. Dyskretnie, zupełnie zapytam czy nie zapytam, obdaruję, co by było potrzebne, czy jakiś grosik, czy jakaś właśnie opieka, troska, odwiedziny, ta miłość. I to jest właśnie istotą postu, bo chodzi cały czas o Chrystusa. I to i jeszcze druga rzecz, bo ona nam ucieknie. Mianowicie ta formacja chrześcijanina do naśladowania Pana naszego, ona musi obejmować, powinna obejmować nie tylko to, co ja sobie wykoncypowałem, wymyśliłem, a to zrobię, a takie postanowienie wielkopostne, czy tam adwentowe, czy jakieś, to będę, tego będę unikał, tego sobie odmówię. Bardzo pięknie, ale są rzeczy ważniejsze i niezależne od nas. Bo na przykład ksiądz Franciszek Blachnicki, sługa Boży, w iluś miejscach w swoich... Ja mam tutaj takie wyimki jego myśli z tych rozlicznych przecież wystąpień i książek i pomocy, które napisał dla całej wspólnoty ruchu Światło-Życie, dla tej drogi. I on mówi tak... Jak ciebie stać na jakieś wyrzeczenie, jakieś ofiarowanie komuś, jakiś konkretny, bardzo trudny czyn, na granicy prawie heroiczności, to co się z tobą dzieje? No niestety masz, jesteś w niebezpieczeństwie, ponieważ ja potrafię, ponieważ ja umiem. Ponieważ ja dałem ten 1000 złotych. Ja. Pycha. Pokusa pychy. I to wcale wtedy nie służy rozwojowi, byśmy powiedzieli, wzrastaniu w Chrystusie i dojrzewaniu w drodze z Chrystusem, tylko może to blokować zupełnie ten rozwój. W ogóle myślenie o sobie w kategoriach rozwoju to jest raczej sportowa taka dyscyplina. Natomiast trudno siebie samego ocenić. Robimy to oczywiście w rachunku sumienia, czytając czyjeś dobre teksty dotyczące takiego, tego, co nazywamy szeroko pojętą formacją chrześcijańską. Ale on mówi, to, co na ciebie spada, to co przychodzi spoza nas, mianowicie krzyż, mianowicie choroba, mianowicie zło, no bo dzieciak czy wnuk schodzi na złe drogi i babcia czy dziadek, czy tatuś, czy mamusia po prostu noszą krzyż. Latami, dzień po dniu, noc po nocy, w każdym pacierzu, w każdej chwili im się przypomina to wypieszczone, ukochane dziecko, które żyje bez Boga albo wbrew godności, tak jak się godzi człowiekowi. I to, co przychodzi spoza nas, to, co jest niechcianym, niezaplanowanym przez nas jakimś krzyżem, nieszczęściem, nazwijmy to złem, ciężarem, obowiązkiem, którego nie chcę. O, tutaj powiedzenie naszego prezydenta, nie chcę, ale muszę. Otóż na nas przychodzą takie. Nieraz one nie muszą wcale przychodzić. One po prostu są. Te troski, które dźwigamy i które sobie uświadamiamy, dochodzi do nas jakaś wiadomość, jakiś, nie wiem, rzucę pierwszy lepszy, skandal w kościele, ktoś się zbłaźnił albo ktoś popełnił jakąś ohydną rzecz i to nas wszystkich boli. I to jest naturalna reakcja, że ja się czuję dotknięty jako ksiądz, ja się wściekam. Ja mam ochotę płakać i kląć i mówić, co za łobuz, jakie nieszczęście. Dobra, ale to na mnie spada. Oczywiście bardziej się gorszę występkiem bliźniego niż swoim własnym, bo tak jesteśmy niestety przez skazę, zmazę pierworodną zdeformowani. Natomiast następny etap to jest taki, ja ten ból, ja to zgorszenie, ja to cierpienie, ja to oburzenie zamieniam w jakąś formę współofiarowania z Chrystusem, czyli przyjmuję postawę Zbawiciela. I dopiero wtedy dzieje się prawdziwy post, czyli dojrzewanie w Chrystusie. To, co ja sobie, ksiądz Brachiński by powiedział, to, co ty sobie, Janie, postanowiłeś, to może być dobre. Ale jak tobie będzie się udawało, że ktoś nie pali papierosów, ktoś nie jest słodyczy, ktoś tam coś innego, nie mówi brzydkich wyrazów, nie kłócę się z żoną, no cokolwiek, to będziesz sobie przypisywał i będziesz się głaskał i mówisz, ja jestem super, udało mi się, zobacz, Panie Jezu, jaki jestem wspaniały, ty musisz mnie kochać po prostu, a poza tym, jakbyś mnie nie kochał, to ja sam jestem z siebie dumny i zadowolony i widzisz, no tak bardzo mnie nie jesteś konieczny do tego wyzwolenia i zbawienia, ponieważ ja potrafię być dobry, doskonały, altruistyczny, kochający, cierpliwy, uczynny, ofiarny. To jest, ja to z siebie, to ja tutaj, ja, kult ja. I w tym momencie właśnie diabli wzięli cały wielki post. Natomiast to jest...
1: Ale ten kłopot, o którym ksiądz mówi, polega na tym, że nasza natura jest skażona i to jest działanie. My mamy jakby dwie natury, tak? Tę pierwszą, która gdzieś tam jest w nas i to jest ta święta natura. I ta druga, skażona. I teraz post jest przeciwko tej drugiej naturze. Przypisywanie sobie, jak to Ignacy mówił, goszczenie się w cudzym gnieździe, to jest właśnie zgodne z tą skażoną naturą. Więc to jest kolejny skandal, tak, że ja nie mogę być autentyczny. Ja muszę walczyć ze swoją skażoną naturą, a przecież jeśli będę autentyczny, to będę z nią zgodnie postępował i będę na pierwszym miejscu, tak? Czyli nowożytność jest po prostu skrojona na miarę skażonej natury, a wcześniej średniowiecze było skrojone na miarę natury tej pierwotnej, przed grzechem pierworodnym.
0: Tak, ale to jest jeden człowiek. Chrystus Pan przyszedł wyzwolić, zbawić człowieka z jego udziałem. I dlatego ta pokusa, że ja sam, albo że ja na pierwszym miejscu, ona się musi pojawić. Nie da się inaczej. Ja jestem jednością. Każdy człowiek jest z pewną jednością. Natomiast ważniejszy, i to ksiądz arcybiskup Piszczedyna mówił, ważniejsze jest przyjęcie tego, co spada na ciebie. I właśnie Wielki Post jest idealny do tego, żeby powiedzieć, dobra, no nie mogę od mojej choroby uciec. No panie redaktorze, no nie ma leków, które leczą na zawsze. Nie ma. Można tylko trochę podtrzymać, trochę spowolnić chorobę i tyle. No i co? I w momencie, kiedy ja chcę rosnąć, to ja muszę Panu Jezusowi pozwolić, żeby On mnie przemieniał. A to się dzieje wtedy najbardziej. Nie wtedy, kiedy ja sobie coś wymyśliłem, jakieś samo ćwiczenie, to jest bardzo pożyteczne, to jest potrzebne, ale rozstrzyga się rzecz, mam kulawy los, wszystko się zawaliło. Ja znam takie osoby, gdzie mąż sobie poszedł, jedno z dzieci żyje pięknie w Chrystusie, troje dzieci, no po prostu prawie nie ma idealnych pewnie rodzin na tym świecie, poza świętą rodziną, ale i tam bolało, bo dzisiaj świętego Józefa i musiało go boleć, nie było mu lekko. Natomiast Bóg go postawił wobec próby, natomiast przyjęcie tego kulawego losu, który jest udziałem naszych słuchaczów. Każdy ma, dźwiga jakieś brzemię, jakiś krzyż i nie ma żadnej recepty. I to drugie dziecko żyje bez sakramentów, żyje bez, praktycznie bez liturgii, bez Boga na co dzień. I to musi boleć mamę, czy tam tatę, czy kogoś. To życie związane z taką odpowiedzialnością i teraz przyjęcie, powiedzenie: Panie Boże, tak, to się stało, to jest zło. Ja nie mam na to bezpośredniego wpływu. Ja ci to moje cierpienie duchowe ofiaruję codziennie, bo jest Wielki Post, łączę to z twoim krzyżem. Tu jest chyba ważniejsza nawet od bardzo konkretnych postanowień, wyrzeczeń, chociaż Kościół, Święty Matka Nasza w swoich modlitwach, zwłaszcza to wybrzmiewa w czasie mszy świętych przez w tych tak zwanych kolektach, czyli w modlitwie mszalnej tej pierwszej módlmy się celebrans i tam jest zawsze, żebyśmy przez post i potem w prefacji, przez post cielesny, czyli jednak pozbawianie siebie dobrowolne jakiegoś dobra, byli bardziej otwarci, dyspozycyjni, można powiedzieć, poddani na łaskę, na obecność Chrystusa. Na, i z tego ma wynikać nasza większa miłość, czyli cierpliwość, dobroć, hojność, dobrotliwość, opieka, jakaś, byśmy powiedzieli, praktyczna dobroć i miłość, która wypływa z tego samego źródła, którym jest Chrystus. I właściwie to jest istota tego postu, czy w ogóle, a praktyki pokutne, praktyki postne, o chlebie i wodzie na przykład, no są cudowne. My być może, i znowu powiem, zdziwiłem się kiedyś, ponieważ ja, no gdzieś tam, o, na kulu, pierwsze moje zdziwienie, co to może być post. No z kaszubskiej rodziny, tam żadnych tańców, niczego. Tak sobie rosłem. Byłem księdzem, jest Wielki Post, no to tam coś się w ten popielec, jakąś rybkę, jakiegoś śledzia w cebulce, parę ziemniaków, kawałek chleba, powiedzmy tam z jakimś serkiem czy coś, czy z jajkiem. No takie coś, no to popielec. I doznałem wstrząsu, i moi koledzy chyba też, kiedy przyjechał jakiś zakonnik prowadzić na kulu dla księży, którzy są na studiach doktoranckich i zakonników, nas tam wtedy było 200 z całej Polski, pewnie w tym konwikcie, i mamy rekolekcję. I pierwszy dzień rekolekcji ten ojciec, nie pamiętam jak się nazywał, mówi, żeby były owoce, to proszę was, moi bracia, żebyście dzisiaj pościli o chlebie i wodzie. Ja sobie pomyślałem, co to jest o chlebie i wodzie? W ogóle o co chodzi? No idziemy do refektarza po tej porannej nauce i juczni, a tam na stole stosy kromek chleba i dzbany z wodą. No po prostu zawrzałem oburzeniem. My tutaj płacimy, a oni nas tutaj suchy chleb i woda. W ogóle co to jest? To jest skandal. I szemrałem głośno. Ale zjadłem ten kawałek suchego. Ja po prostu byłem w szoku. Jak można w ogóle coś takiego? I potem dopiero po obiedzie jakoś do mnie dotarło, że chyba coś w tym jest. I od po tamtym szoku znowu ja o chlebie i wodzie tylko, powiedzmy tam, parę razy mi się udawało Wielki Piątek czy coś, jakoś przetrwać, ale dopiero jak te rekolekcje czy coś. I od tamtej pory jeżeli to przypada w jakiś taki popielec czy coś, to ja wtedy mówię, słuchajcie, zróbmy coś, żeby z tego Słowa Bożego, które my tutaj przeżywamy, coś było, żeby to owocowało. My nawet tego nie musimy widzieć, ale to będzie owocowało, jak to nas trochę zaboli. Ofiarujmy jutro, kto może, post o chlebie i wodzie. Taki ścisły, taki, gdzie troszeczkę człowiek odczuwa, że go tam zsie i w głowie się trochę kręci. Ja nie mogę o chlebie i wodzie, bo nadkwasota, więc ja wtedy płatki owsiane sobie parzę na gęsto i z jakąś maślanką po łyżce przez cały dzień ten niecały litrowy tam kubek tego gęstego tam sobie zjem i przetrwam. Ale ja wtedy wiem, że to idzie w parze, że to nie jest tak, że samo słowo będzie działało, albo że tylko modlitwa zadziała. Nie, to trzeba łączyć. Te skrzydła, o których mówi święty Augustyn, daj swojej modlitwie skrzydła, czyli z jednej strony post, a z drugiej jałmużnę, która z tego postu, z tego samo. I teraz jak człowiek pości, powiedzmy tak w miarę szczerze, pojawi się prędzej czy później świadomość, że na świecie są głodni ludzie, głodni chleba i głodni serca, głodni zainteresowania, głodni dobrego słowa, głodni tej chrystusowej radości, która w nas jest. I dopiero wtedy znowu to nie my, tylko Chrystus w nas czy przez nas. A ta rzecz jest nigdy nie do końca, ona się nie da zrobić tutaj do końca. Po prostu jesteśmy w drodze.
1: Czyli z tego, co ksiądz mówi, starość się najbardziej Bogu udała, bo jest tak, kenozą. Bo jest kenozą.
0: Tak, tak, odziera nas. I dlatego święty Jan Paweł II zawsze do tych, jak odwiedzał, pan redaktor zna tę historię lepiej niż ja pewnie, gdziekolwiek podróżował, to zawsze chciał się spotkać z cierpiącymi, z chorymi. Czy to było więzienie, czy to był dom opieki społecznej, czy to był szpital, czy to było hospicjum. I on wtedy do nich mówił, tam przytulał, błogosławił, rozmawiał, ale zawsze im mówił jedną rzecz. Nie zmarnujcie żadnego cierpienia, żadnego krzyża. To jest to co nam ten ksiądz arcybiskup późniejszy piszczy Edmund mówił, to, co przychodzi spoza nas, no jesteś na wózku, jest czas buntu i nie mogę, ja jestem niepełnosprawny, ja nie mogę sam o siebie zadbać, jest dany na łaskę i niełaskę innych. Jakie to musi być na początku dramatyczne i oburzające i jak do buntu łatwo tutaj, ale dopiero wtedy, kiedy człowiek to odda Bogu, dzieją się cudowne rzeczy. I być może nasz świat ciągle jeszcze istnieje i jeszcze nie ma zagłady atomowej czy innej, dlatego że są ludzie, którzy właśnie w ten sposób niosą go ku Bogu, właśnie przez ofiarowane cierpienie, którego sobie sami nie zadają, tylko je biorą i przyjmują i z Chrystusem niosą.
1: I w ten sposób pożegnał się z Państwem ksiądz profesor Jan Persson, a my spotkamy się w Wielkim Tygodniu. Mam nadzieję, będziemy się umawiali. Dziękuję serdecznie za dziś. Z Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: kiedy kapłan podszedł do mnie, kładąc mi rękę na głowie, namaszczając olejem świętego szarbela czoło, robiąc znak krzyża, poczułem niesamowity gorąc, niesamowitą miłość taką wewnętrzną, jakby prąd przechodzący od samego tego czoła, gdzie on mnie namaszczał, aż do samych palców u stóp. I usłyszałem słowa: chcecie mieć przy sobie. I to wszystko w połączeniu, te doznania cielesne, plus te słowa, plus ta błogość, to co widziałem wokół, że proboszcz leży na posadzce, siostra, szwagier, moja żona leżą w spoczynku w Duchu Świętym. Nie mogło to się skończyć tak, że to otworzyłem oczy i bym sobie poszedł, jedziemy do domu. Ksiądz, odchodząc do innych osób, spowodował we mnie to, że się rozpłakałem. Zacząłem płakać po prostu jak małe dziecko. Żona, szwagier, siostra wstali. Oni również byli zalani łzami. Wyszliśmy z kościoła. Dalej byliśmy po prostu zapłakani. I myśleliśmy, co tu się w ogóle stało? O co chodzi? I zaczęliśmy sobie uświadamiać, że my doświadczyliśmy spotkania z Bogiem.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Tak, jestem bardzo szczęśliwy. Dzięki Panu Bogu mam dzisiaj rodzinę. Mam żonę wspaniałą, dzieci, dokładnie czwórkę. I to właśnie dzięki Panu Bogu. W 2013 roku, kiedy powiedziałem jemu tak, otrzymałem w zamian pragnienie posiadania dzieci, ponieważ wcześniej byłem zamknięty na potomstwo, a zarazem byłem zamknięty na szczęście. I dzisiaj, kiedy moja najstarsza córka ma prawie 11 lat, najmłodszy synek 6 miesięcy, mogę z czystym sercem powiedzieć, że rodzina, zdrowa rodzina, oparta na wartościach chrześcijańskich, to jest prawdziwy powód do szczęścia i radości. W młodości Bóg był dla mnie jakimś takim, no bo tak w sumie jak w wyobrażeniach dużo osób ma, że jest takim po prostu starszym panem, siwym, z brodą i sobie gdzieś tam na chmurce lata. Jest jakimś tam bytem, który jest daleko i że należy się go bać, żeby żyć dobrze na ziemi, aby nie trafić do piekła. Że muszę się przypodobać Bogu, że muszę zasłużyć na niebo, zapracować, muszę chodzić do kościoła, muszę się modlić rano i wieczorem, pacierzem, modlić się do Maryi. No, to tak, taką miałem wizję Boga, opartą w sumie na lęku, ponieważ do kościoła trzeba było chodzić u mnie w domu, pochodzę z rodziny katolickiej, ale nie zostało mi przekazane to, że Bóg, który jest, on jest żywym Bogiem i ma jakiś taki mocno realny wpływ na moje życie. Żywym Bogiem to znaczy, że mogę się zwracać do Niego jak do przyjaciela, że mogę z Nim rozmawiać, że On może mi podpowiedzieć, że może mi doradzić, że ja kiedy potrzebuję, mogę się do Niego przytulić. Nikt mi tego nigdy nie powiedział, że mogę doświadczyć jakichś przemian w swoim życiu. Nie wiedziałem w ogóle, czym jest adoracja. Wiedziałem, że jest monstrancja, wiedziałem, że jest w niej kółeczko białe. Wiedziałem niby, że to jest Pan Jezus, ale to wszystko brzmiało i wyglądało dla mnie jak historia i przed tą historią mnóstwo klęczących, smutnych ludzi. Także to nie wyglądało mi nigdy na to, żeby to był ktoś żywy, żeby to była osoba, tylko po prostu biały opłatek w monstrancji. Wszystko zaczęło się od tego, że do parafii, w której mieszkałem, w Rembertowie, przyjechał ksiądz misjonarz z olejami świętego Szarbela. I mama moja opowiedziała nam, co działo się w kościele po wieczornej mszy. I wspomniała mi, że ludzie upadali na podłogę. I ja do kościoła nie chodziłem regularnie, bardzo rzadko od święta czasami, z tradycji. I wzbudziło to bardzo moją ciekawość, mojej żony ciekawość. Włączyliśmy sobie internet, wygooglowaliśmy sobie nazwisko księdza. I okazało się, że ten ksiądz jeździ po różnych parafiach i musimy zobaczyć, o co chodzi z tymi upadającymi ludźmi. I tak pojechaliśmy do Rycerki Górnej wraz z moją siostrą, szwagrem, żoną. 400 kilometrów. Zobaczyć, o co chodzi. Kiedy dotarliśmy na miejsce, okazało się, że jest to malutki kościółek, taki typowo górski. I po mszy świętej był moment namaszczenia tymi olejami. Kiedy kapłan podszedł do mnie, kładąc mi rękę na głowie, namaszczając olejem świętego Szarbela czoło, robiąc znak krzyża, poczułem niesamowity gorąc, niesamowitą miłość taką wewnętrzną, jakby prąd przechodzący od samego tego czoła, gdzie on mnie namaszczał, aż do samych palców u stóp. I usłyszałem słowa: chcecie mieć przy sobie. I to wszystko w połączeniu, te doznania cielesne, plus te słowa, plus ta błogość, to co widziałem wokół, że proboszcz leży na posadzce, siostra, szwagier, moja żona leżą w spoczynku w Duchu Świętym. Nie mogło to się skończyć tak, że to otworzyłem oczy i bym sobie poszedł, jedziemy do domu. Ksiądz odchodząc do innych osób spowodował we mnie to, że się rozpłakałem. Zacząłem płakać po prostu jak małe dziecko. Żona, szwagier, siostra wstali. Oni również byli zalani łzami. Wyszliśmy z kościoła. Dalej byliśmy po prostu zapłakani. I myśleliśmy, co tu się w ogóle stało? O co chodzi? I zaczęliśmy sobie uświadamiać, że my doświadczyliśmy spotkania z Bogiem. Z kimś, kogo nie widzieliśmy, a kto objawił się w naszych ciałach, w naszych umysłach, w naszych sercach. I może ktoś nie uwierzyć, ale całą drogę powrotną, 400 kilometrów do Warszawy, praktycznie nie rozmawialiśmy. Każdy z nas miał spotkanie indywidualne z Bogiem i potrzebował tej sfery, tej prywatności, tej ciszy, aby poukładać sobie w głowie to, co się stało. Bo to, co się wydarzyło, to był moment zwrotny w moim życiu. Od tamtego czasu stałem się innym człowiekiem. Sensem mojego życia to były w sumie błahostki takie życia codziennego, jak odkładanie pieniędzy, praca, wyjazd, żeby uzbierać kasę na jakiś wyjazd, najlepiej zagraniczny. Celem było, żeby na weekend po prostu była kasa, żeby spotkać się ze znajomymi, upić się wódeczką, upalić marihuaną. Może jeszcze jakieś inne narkotyki gorsze, jak była możliwość. To już wszystko zależało od okoliczności. W sumie za tym biegłem, tak? Za zaspokajaniem własnych potrzeb, za tym, żeby mi było przyjemnie, żeby było przyjemnie mojej żonie, żeby było fajnie, żebyśmy sobie mogli na spokojnie leżeć przed telewizorem, oglądać filmy, obżerać się chipsami, jakimś dobrym jedzeniem. Zachcianki ciała. To jest w sumie to, za czym pędziłem. Nie, na pewno nie był to Bóg, ani nie interesowało mnie, co będzie później, po śmierci. W moim domu ogólnie bardzo mało mówiło się o Bogu. Tak jak powiedziałem na początku, był on takim przymusem jakby. Przymusem do chodzenia do kościoła. Biblia była książką, która leżała na regale. Wyciągana była raz do roku na Boże Narodzenie, aby przeczytać fragment. Więc to było dla mnie pismo, którego się w ogóle nie ruszało, bo jego miejsce jest na regale. Więc nie przypominam sobie dzisiaj jako prawie 40-letni człowiek, żebym cokolwiek usłyszał o Bogu w domu, szczególnie od mojego taty. Mama być może w niektórych momentach coś próbowała, podczas, nie wiem, jak mi pomagała lekcje odrabiać, jako nastolatkowi, tam dziecku, to coś może wspomniała, ale to nic tak naprawdę w mojej głowie nie zostało na temat Boga. No, moje myśli cały czas krążyły wokół tego, że Bóg chce mieć mnie przy sobie, i zastanawiałem się, o co chodzi. Przecież jestem. I od razu zobrazowałem sobie moje życie, jak ono wygląda w danym momencie. I rzeczy typu na przykład nałogi, że muszę się napić w weekend, albo że palę te papierosy, albo że lubię palić zioło i palę tylko ile kiedy mogę, że przeklinam, że jakaś kradzież mi się czasami zdarzy, to zacząłem czuć po prostu obrzydzenie do tego i zrodziło się we mnie takie pragnienie bycia lepszym człowiekiem. Bycia kimś, kto ma się czym pochwalić właśnie przed Bogiem. Przed kimś obcym nawet, który na przykład spojrzy w moje serce, ma wgląd do mojego serca i mógłby zobaczyć, co w nim jest, nie? Żeby nie było tam rzeczy, których się po prostu będę wstydził. Miałem bardzo duże szczęście, a raczej z pewnością była to opatrzność Boża, że niewiele po nawróceniu, kiedy zacząłem uczęszczać do kościoła na mszę z pragnienia częściej, czyli tak naprawdę w niedzielę plus jeszcze w tygodniu, ksiądz tamtejszej parafii zaprosił mnie, moją żonę i siostrę też, bo tam też chodziło do tej parafii, na rekolekcję REO, rekolekcje ewangelizacyjne odnowy w Duchu Świętym, które miały być w tamtej parafii. I bardzo mi się nie chciało na nie iść, ale stwierdziłem, że czemu nie, jest to blisko domu, spróbujemy. I to był niesamowity czas, bo właśnie tam zostałem posłany do rodziny, kiedy usłyszałem słowa proroctwa i po tych rekolekcjach zawiązała się wspólnota odnowy w Duchu Świętym, którą miałem okazję częściowo współtworzyć i zarazem wzrastać. Mieliśmy tam wieczory uwielbienia, jakieś małe ewangelizacje, posługę w Caritasie. Było sporo osób ubogich, którym można było pomagać. Więc to był bardzo dobry, że tak nazwę, strzał po samym nawróceniu, że miałem od razu tą drogę pilotażu, takiego już wsparcia, oparcia na wspólnocie. Rodzina to raczej podśmiechiwała się albo machnęli ręką, przejdzie im, ale jeżeli chodzi o przyjaciół, to właśnie to nawrócenie zweryfikowało, kto jest moim przyjacielem. Ludzie, z którymi ćpałem lub z którymi piłem, okazało się, że są ludźmi dla mnie kompletnie obcymi, bo chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby mieli się z kim napić. Ludzie, którzy nas zapraszali na posiadóweczki, niby takie przyjacielskie, fajne, żeby sobie pojeść, żeby się upić, przestali się do nas odzywać, bo wiedzieli, że przestałem pić alkohol, szczególnie wódkę. Oddałem ją kiedyś Maryi podczas peregrynacji obrazu, więc poprosiłem ją, był moment, żeby jej coś oddać, Więc wpadłem na genialny pomysł, żebym oddał jej to, co mi najbardziej ciąży, czyli picie wódki, bo po wódce robiłem najgłupsze rzeczy i oddałem jej to. I przez to, że przestałem pić wódkę, na weselach ludzie dziwnie się na mnie patrzyli. Na urodzinach gdzieś, na różnych po prostu imprezkach. Zobaczyli z czasem, że nie piję. I te przyjaźnie rozleciały się, odsunęły się. Aczkolwiek mój najlepszy przyjaciel po kilku latach zwrócił się do mnie o pomoc. I miałem okazję mu opowiedzieć o Bogu. On był z bardzo patologicznej rodziny, gdzie było pełno złodziejstwa, kradzieży. I zabrałem go na rekolekcję Jezus na stadionie, gdzie był też ksiądz Baszabora. I mój przyjaciel podczas adoracji dostał manifestacji demonicznej. Spojrzałem na niego, on po prostu miał żyły na głowie. Bo zaczęło mu wykręcać ręce, nogi. Upadł po prostu sztywny na podłogę. Zaraz przybiegła diakonia modlitewna. Wspólnie zanieśliśmy go ze sztywniałego po prostu do sali takiej, gdzie byli księża i służyli modlitwą. I brałem udział razem z tymi księżmi w modlitwie takiej uwolnienia nad Łukaszem. I od tamtego momentu po prostu ja już wiem, nie wierzę w Boga, tylko wiem, że Bóg istnieje i zło istnieje i to jest po prostu nieustanna walka dobra ze złem. I to właśnie odnośnie przyjaciół, tak, to był mój przyjaciel, który niestety później znów odsunął się ode mnie. Już na dobre, zmienił numer, nie mam z nim kompletnie kontaktu, ale ewidentnie alkohol, używki zbliżają do siebie ludzi i polecam każdemu, każdej przyjaźni, gdzie ktoś myśli, że ma super przyjaciela, super przyjaciółkę, spróbować porozmawiać, spotkać się kilka razy bez tych używek i wtedy zweryfikować, czy macie o czym rozmawiać. Wpłynęło dość mocno, ponieważ tak jak wspomniałem na początku, otworzyłem się na rodzinę. Rekolekcje, na których byłem, rekolekcje ewangelizacyjne odnowy, kończą się taką modlitwą wstawienniczą i kilka osób modliło się nade mną i dostałem od jednej pani takie słowa: Bóg posyła cię do rodziny. Ja na tamten czas nie wiedziałem, o co chodzi. Myślałem, że chodzi o relacje z moim najstarszym bratem, których nie mam relacji, że wiem, że on tak średnio z Panem Bogiem ma po drodze. Myślałem, że tam chce mnie Bóg posłać. Ale nie, trzeba było długo czekać. Minął rok i w trakcie tego roku zrodziło się we mnie pragnienie i pragnienie w mojej żonie, że otwieramy się na potomstwo, na które byliśmy wcześniej zamknięci. I dziś, kiedy o tym myślę, mając czwórkę dzieci, już rozumiem, o co chodziło Bogu, że posyła mnie do rodziny. Jestem szczęśliwy, jak wspomniałem, jako ojciec, mąż wspaniałej żony Angeliki, z którą znam od 21 lat, czyli większość mojej

0: tym, co przeżyliśmy i tym, co trwa w nas, ponieważ nawrócenie to już przeżywamy praktycznie co jakiś czas w naszym życiu. Chcemy się tym dzielić z innymi ludźmi. I pragniemy dzielić się z ludźmi, których spotykamy przypadkowo. Jesteśmy po takiej formacji na Akademii Rozwoju Talentów, którą prowadziła Magdalena Plucner, prowadzi obecnie z księdzem Rafałem Jarosiewiczem. I oni dają tam wskazówki. Jest to szkoła taka weekendowa raz w miesiącu. Jak ewangelizować? I po prostu wychodzimy na ulicę, na przykład z książkami, na przykład z batonikiem albo czymś miłym. I zaczepiamy ludzi i pytamy się ich, czy wierzą w to, że Bóg ich kocha. Jak wygląda ich relacja z Bogiem. I wiele osób naprawdę chce o tym rozmawiać. I wiele osób też po takiej głębszej rozmowie wyznaje Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I rodzi się w nich też pragnienie, aby poznać tego Boga, którego my znamy. Bo dla nich w większości to jest reakcja, że Bóg to znaczy Kościół. I oni od razu, my mówimy o Bogu, o miłości Bożej, a oni zaczynają jechać na Kościół. Ja my mówimy, że my nie mówimy do nich teraz o Kościele, tylko o Bogu. A no tak, w Boga wierzę, ale w księży nie wierzę. I od tego na ogół zaczynają się rozmowy właśnie z osobami takimi buntowniczymi. I cieszę się, że to trwa, że to, co otrzymaliśmy, to mamy pragnienie dzielenia się tym i oddania tego dalej, tej właśnie miłości Bożej.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Arkadiusz Robaczewski. Witam.
1: Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam pana Roberta i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Niepokalana.
0: Ja cały czas biję się z myślami,

0: na ile warto jest wchodzić w zwarcie z rzeczywistością, która jest wokół nas i na ile warto jest walczyć jej bronią. Ale przyglądam się historii Tomka Terlikowskiego, z którym byłem wiele lat, się znamy, byliśmy w kilku redakcjach razem, przynajmniej w dwóch. I najpierw to były takie przyjacielskie starszego kolegi zagadywanie, tak? No, już byś przestał tych biskupów tak krytykować, no, bo wiesz, no, wychodzisz na takiego wicebiskupa, tak jakbyś sam chciał być jakimś nauczycielem duchowym, tak? Potem, kiedy to zaszło już dalej, my straciliśmy kontakt, to napisałem takie dwa listy otwarte do niego, do rzeczy, będąc jeszcze w Gazecie Polskiej wtedy, ale specjalnie zrobiłem to w obcej redakcji. Żeby... I w tych listach powiedziałem mu, że on jest werbowany, że jesteś przyciągany na drugą stronę. No i on, Tomek odpowiedział, Tomek nie ma zwyczaju odnosić się do argumentów, więc odpowiedział w sobie właściwy sposób. I ja na jego temat nie wypowiadałem się kilka lat, dlatego że mam wielką nadzieję, że on wróci z tej drogi, którą ja oceniam jako drogę ku śmierci po prostu duchowej. Bo ja sobie myślę o takich osobach, nie wiem, ksiądz Obirek, jak inne gwiazdy Gazety Wyborczej, czyli gwiazdy tego systemu. Tak? Nagrałem tutaj, drodzy państwo, takie wystąpienie swoje o dwóch sztandarach, że są po prostu dwa sztandary, tak? Sztandar Chrystusowy i sztandar cywilizacji śmierci. I pokazałem jakby obecność Tomka i jego deklarację, że on jest głęboko w kościele katolickim, tak? No i pewnie jest, ale pokazałem, jak natychmiast ginęło zainteresowanie tymi kapłanami, którzy byli sztandarowymi kapłanami Gazety Wyborczej w chwili, w której oni wychodzili z kościoła. Więc Tomek zostanie w kościele pewnie do końca i mam nadzieję, że dlatego, że ma taką potrzebę w sercu, a nie dlatego, że jest po prostu użyteczny. Teraz ukazały się dokumenty pokazujące, że on zaatakował pamięć Jana Pawła II, uznając za prawdopodobne kalumnie, które zostały... No, po prostu kolejnej osobie wytoczono wojnę, tak? Wojna godnościowa, tak? Kolejny autor.
1: To było chyba 3 lata temu, tak, jak to się stało.
0: Tak, i to była zorganizowana akcja. I uczestniczenie w czymś takim wydawało mu się przekroczeniem jakiejś granicy.
1: Mam dokładnie takie samo zdanie o przekroczeniu granicy, bo tak, no, ja z kolei z panem Tomaszem Terlikowskim też miałem swoje historie. Między innymi byliśmy w ostrym sporze, kiedy była sprawa księdza arcybiskupa Wielgusa, kiedy tak pan Terlikowski we właściwy sobie sposób tam krzyczał, że biskup ma łże jak pies i ma odszczekać to, co powiedział, no to było takie niezręczne, znaczy niezręczne, to delikatnie powiedziane, no, głęboko niewłaściwe zwracanie się w ten sposób do księdza arcybiskupa Wielgusa, niezależnie od oceny jego postawy, jest to jednak człowiek zasłużony. I no, ja byłem jego studentem w czasie, kiedy był rektorem KUL-u, studiowałem na KUL-u, no i mogę coś powiedzieć również o jego postawie moralnej wtedy, kiedy były ataki na KUL i na naukę Kościoła i jednak ksiądz arcybiskup bardzo zdecydowanie i w taki bardzo w dobrym tego słowa znaczeniu prosty sposób stawał po właściwej stronie, jeśli można tak powiedzieć. No, ale to zostawmy. Ja Tomka, to co w tej chwili bieżąco robi Tomasz Terlikowski, mam ambiwalentne odniesienie, bo z jednej strony bardzo dobrze go rozumiem. Jego na przykład krytykę sojuszu ołtarza z tronem, to takie czasami bezrozumne poparcie biskupów wobec takiej czy innej partii rządzącej pewnie nie jest to właściwe i pewnie prawdą jest to, co mówią krytycy tej postawy, że to ludzi odsuwa od kościoła. To, co też myślę jest cenne w jego publicystyce, że dostrzega jakąś zmianę cywilizacyjną i myślę, że szuka miejsca Ewangelii w tej zmianie, która się dokonuje, że pewne rzeczy, które nie wszystko, co było kiedyś, co język, którym się posługiwaliśmy, postawy, które prezentowaliśmy, no po prostu się wymagają jakiejś rewizji bez zmiany istoty. To myślę, że to też jest cenne. Tomek mówi, świat się zmienia. Odnajdźmy postawę ewangeliczną w tym zmieniającym się świecie. Sam pracując w Kolegium Intermarium, organizując taką debatę o przyszłości chrześcijaństwa, zaprosiłem Tomka Terlikowskiego z wystąpieniem, co się spotkało z krytyką, że ten mój akt zaproszenia go dostałem za to bardzo po głowie. Ja natomiast to, co było moim motywem, to, że takie miejsca jak kolegium, uniwersytet są miejscem debaty. Zawsze były, tak się rodziły w średniowieczu, jako miejsce sporu, czasami bardzo głębokiego i taki był też mój cel, żeby była okazja do debaty. Dzisiaj bym go nie zaprosił, a to właśnie dlatego, że zaraz po tym, to było jesienią, a wiosną był ten atak na Jana Pawła II, w którym zupełnie nie rozumiem, dlaczego Tomek wziął udział, bo przecież to była ewidentna akcja, operacja służb, która miała odrzeć z autorytetu Jana Pawła II. To, co tam było przedstawiane, było w sposób ewidentny naciągane pod zupełnie fałszywą, krzywdzącą, obrzydliwą tezę. I udział Tomka w tym był dla mnie zaskakujący i mówię, nie, to jest właśnie granica, której przekraczać nie można. I tak jak pan redaktor mówi, to jest przejście, nie wiem z jakich powodów, trudno się odnosić do intencji, ale jest to przejście na stronę tych, którzy w sposób świadomy i planowy niszczą cywilizację.
0: Tam był taki wątek już takiego czysto ubeckiego pomówienia, zresztą opartego na jakichś zeznaniach księdza, który był albo agentem, albo został stamtąd po prostu.
1: Który potem już wiemy, łgał od początku do końca, łgał, bo był przetrącony bardzo mocno tam przez jakieś nałogi, uzależnienia.
0: Tak, ale wie pan, co mnie dotknęło? Dotknęło mnie to, że Tomek nie odżegnał się od takiej sugestii, że być może Jan Paweł II był skrzywdzony przez jakiegoś kardynała, czy tam no, to już
1: tak,
0: było.
1: Tak, tak, to był też ten wątek.
0: Tak, i dotknięcie tak absurdalnej jakby kwestii, tak. No, to jest instrumentarium tych głupszych ubeków, nie tych mądrzejszych, tylko tych głupszych albo będących już całkowicie z nożem przy gardle, więc to powiem szczerze, że mnie dotknęło bardzo głęboko, ale oczywiście ma pan rację, że dostrzega zmianę cywilizacyjną. Oczywiście, że ważne jest to, że bardzo wielu ludzi, jak słyszą kazania, które są wprost popierające PiS, to ludzie nawet przestają chodzić do kościoła. Znam takie przypadki. Tak? Ja bardzo cenię obronę skrzywdzonych w kościele, w jego wykonaniu.
1: No tak, tak. To są te jasne karty. I tak jak mówię, ja przyznam się, że czasami nie rozumiem tych ataków na redaktora Terlikowskiego, bo one są jakby takim stanięciem, używaniem tych samych metod, które od których chcielibyśmy się odżegnać. zamiast wejść z nim w spór, w debatę, jeżeli się nie zgadzamy. Nie? I tego bardzo brakuje dzisiaj. To okładanie się no, z jednej strony tam jesteśmy oskarżani o klerykalizm, czy o ciemnotę, z drugiej strony właśnie o zdradę, my oskarżamy o zdradę, o... Myślę, że to w ogóle nie służy odkrywaniu problemów, które są, nie? I mierzeniu się z tymi problemami.
0: Proszę powiedzieć, co jednym zdaniem, jeśli tak pan zechce, co w tym, co dziś Tomasz robi, jest najbardziej dla pana, dotyka pana najbardziej?
1: To znaczy tak, no, ja już powiedziałem, to takie stanięcie, na przykład właśnie szukanie za wszelką cenę, takie dążenie do odbrązawiania za wszelką cenę. To jest na przykład w wypadku właśnie Jana Pawła II, czy potem księdza arcybiskupa Jędraszewskiego. Co do którego, tak, no ja też mam wiele zastrzeżeń do jego retoryki, wypowiedzi i myślę, że nie służy ona właśnie debacie, nie służy ona, nie tak powinno być prezentowane nauczanie Kościoła, na przykład w odniesieniu do osób LGBT. Że to nie służy, że Kościół zawsze robił to inaczej, brał problem na warsztat intelektualny, na warsztat duchowy i się z nim rozprawiał, a nie dokonywał takiej kategorializacji, klasyfikacji w bardzo prostym języku. Nie? To święty Tomasz z Akwinu, jak się mierzył z averroistami, to traktował ich poważnie, a zagrożenie było podobne. I tego dzisiaj w Kościele nie ma i ksiądz arcybiskup Jędraszewski jest tego uosobieniem. I ja rozumiem Tomka Terlikowskiego, że się krytycznie do tej postawy odnosi, natomiast tam jest jeszcze do tego dołożone takie odbrązawianie za wszelką cenę.
0: Tak, tak. Ja przyznam szczerze, że nie rozumiem też takiej postawy, bo to odbrązawianie to jest okej i tego lewica używała na przełomie XIX i XX wieku i później w dwudziestoleciu do głoszenia prawd i kłamstw na temat rzeczywistości. Natomiast no, czymś więcej chyba jest zarzucenie Jezusowi, że nie uratował Judasza. Bo to jest teza jednej z książek, że niedostatki miłości.
1: Przyznam się, że nie czytałem tej książki.
0: Dobrze, to ją
1: nie
0: zostawmy.
1: Tam jest teza.
0: To zostawmy to zupełnie.
1: Tak, wiem, że z powodu tej książki dla redaktora Terlikowskiego spadły gromy, tak, ale nie wiem, na ile one były zasadne.
0: Jasne. Pana teza. Taka, ta najogólniejsza, od której rozpoczęliśmy nasze rozmowy, jest taka, że w naszym kręgu kulturowym od zawsze panowało przekonanie, że życie ludzkie może i powinno być spełnione. Natura wyznacza cel, sposób istnienia wyznacza sposób działania. Czyli mówi pan o szczęściu. Arystoteles w swojej Etyce Nikomachejskiej zauważa, że człowiek jest czymś najlepszym spośród żywych bytów. Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że człowiek jest czymś najlepszym we wszechświecie. Tym, co go przewyższa, jest ład wszechświata, kosmos. Człowiek wpisuje się w ten ład, realizując swoją naturę. Żyć dobrze to znaczy aktualizować swoje naturalne skłonności, tak jak dzieje się to w całym kosmosie. Ogień dąży do rozprzestrzeniania się, ziarno rzucone w glebę przeobraża się w obfity pełen ziaren kłos, kwiat realizując swą naturę zmienia się w owoc. Każdy z bytów osiąga właściwą sobie doskonałość. I przechodzimy do tej tezy. Rozpad związku działania człowieka z naturą rozpoczął się jeszcze u schyłku średniowiecza. Tak i tutaj wracamy do naszej pierwszej rozmowy, tak brzytwa Okhama, nominalizm i tak dalej, tak? I ten rozpad związku działania aktywności ludzkiej z naturą, czy to jest najistotniejsza jakby obserwacja, która tłumaczy nam rzeczywistość? Nihilizm, hedonizm, kult aborcji, eutanazji, cywilizacja braku sensu, absurdu. Czy to jest główny uchwyt?
1: Tak. Jeżeli rozpatrujemy rzecz od strony filozoficznej, chociaż ja jeszcze wrócę na moment, by podsumować, by zamknąć taką klamrą wątek redaktora Tomasza Terlikowskiego. Ja, taki apel do wszystkich, do siebie samego też, żebyśmy się wsłuchiwali w rację naszych oponentów. Nie używali kija bejsbolowego słów czy oskarżeń, tylko wsłuchiwali się w rację. To jest postawa, no tak, katolicka. Nie? Jak ja zawsze studentom mówiłem i mówię do dziś, jak przywołany święty Tomasz z Akwinu, jak miał swoich przeciwników, poważnych przeciwników intelektualnych, to nie wyzywał ich od jakichś tam, nie używał takich obraźliwych wyrażeń, tylko brał na warsztat ich poglądy i je rozbrajał. Nie? I to było cenne i to straciliśmy. To jest też, nawiązuje do tego drugiego wątku, który pan
0: porusza. Żeby spuentować puentę, czy jeśli Tomek zgodziłby się, czy weźmie pan udział w debacie z Tomkiem Terlikowskim?
1: Bardzo chętnie. Ja jak czytam jego teksty, publicystyczne teksty, to tak, no jestem, czasami się bardzo zgadzam, a czasami bardzo nie zgadzam.
0: Więc jesteśmy umówieni, jeśli on się zgodzi, znajdziemy miejsce, w którym będziemy mogli przeprowadzić z publicznością taką debatę. I jesteśmy przy rozpadzie związku działania człowieka z naturą.
1: Tak, no to jest niektórzy historycy filozofii, nie tylko historycy filozofii, ale też filozofowie, ten moment, kiedy to ten rozpad nastąpił, określają mianem wybuchu jądrowego. Skutki tego rozejścia się myśli z rzeczywistością, ludzkiego intelektu z rzeczywistością, mają skutek porównywalny do wybuchu jądrowego. Tyle, że w sferze duchowej. I wszelkie problemy, z którymi się dzisiaj mierzymy, mogą być zrozumiane i możemy szukać dróg ich rozwiązania tylko wtedy, jeżeli zrozumiemy źródło tego problemu. Bo inaczej, no to właśnie tak, wpadamy w takie wzajemne oskarżenia i w taki manicheizm, który dzieli rzeczywistość na pół. Jest i nie jesteśmy w stanie dotrzeć do rozwiązania. A rzeczywistość jest piękna. Rzeczywistość jest dziełem Boga i nie da się tutaj przeprowadzić takiej demarkacji pół na pół właśnie. Nie? To jest coś, o czym też zapominamy, że nasze intelektualne odniesienie do rzeczywistości, umiejętność czytania rzeczywistości sprawiłaby, że wiele problemów by zniknęło. Tak to mówię i to jest, no, to jest takie bardzo oczywiste. Jeżeli się odwołamy do tego mądrościowego odniesienia się do rzeczywistości.
0: Ale zniknięcie tego bezpiecznego oparcia, tak, jakim był Bóg, tak, jakim była choćby idea Boga dla ludzi niewierzących, tak? Metafizyka wskazywała na Boga dzisiejszy ten system chaotyczny, który ten świat opisuje, on wskazuje na próżnię.
1: Więc mądrościowe odniesienie do rzeczywistości, czytanie rzeczywistości w sposób dość taki właśnie oczywisty doprowadzało do stwierdzenia istnienia Boga. To było doświadczenie starożytnych filozofów. Skąd się wziął pierwszy nieruchomy poruszyciel Arystotelesa? Czyli byt, który ma cechy, które przypisuje Bogu również objawienie. On się wziął z czytania rzeczywistości. To nie był wymysł Arystotelesa, tylko Arystoteles, patrząc na rzeczywistość, jeszcze nie dostrzegł tego, co dopiero potem dostrzeżono, to co dostrzeżono w średniowieczu, istnienie jako coś, co konstytuuje rzeczywistość, ale Arystoteles widział ruch, widział zmianę w świecie i mówi, jeżeli ta zmiana następuje, to musi istnieć źródło tej zmiany. Źródłem tej zmiany jest pierwszy nieruchomy poruszyciel. I to było to mądrościowe czytanie rzeczywistości. Pamiętam, kiedyś uczyłem filozofii w jakiejś szkole podstawowej, I przedstawiałem właśnie tę wizję kosmosu Arystotelesa. To były starsze klasy szkoły podstawowej, 8. klasa. I tam jeden z takich bystrzejszych uczniów mówi, A co, jeżeli ktoś tego nie uznaje? Ja mówię, ale tego nie można nie uznać, czytając rzeczywistość i posługując się zasadami rozumowania. To jest coś, co czytamy w rzeczywistości. No ale ja tego nie uznaję, mówi ten uczeń. Mówię, no Arystoteles akurat używał dosadnego języka czasami wobec swoich przeciwników. I Arystoteles mówi, no tacy ludzie są po prostu ludźmi głupimi, niezdolnymi czytać rzeczywistości. Pamiętam, uczeń chyba poskarżył się swoim rodzicom na to, że tak go nazwałem, chociaż nie jego tak nazywałem, tylko powiedziałem, jak Arystoteles takich nazywał. I ojciec tego chłopca złożył skargę do dyrektora na mnie, że nauczam religii na filozofii. Ja wtedy napisałem taki bardzo długi list, że o Bogu...
0: Apostoł Arystoteles.
1: Tak, on mówi, o Bogu nie można mówić w filozofii. Ja napisałem bardzo długi list, że to nie jest prawda, bo w zasadzie nie ma filozofa, który by się w ten lub inny sposób nie odnosił do Boga, albo do zagadnienia Boga, albo do pojęcia Boga, albo do idei Boga. Jedni uznawali go w ramach swojego systemu filozoficznego, inni go odrzucali, no ale nie jest tak, że o Bogu nie można mówić na terenie filozofii. Nawet nie można nie mówić o Bogu na terenie filozofii. Nie? To jest takie, ale ten współczesny taki, jak to Etienne Gilson nazywa, ateizm trudny, chciałby Boga wyeliminować w ogóle z debaty, nie? Odniesienie do Boga. I to jest problem, który jest zrodzony przez odejście od takiego mądrościowego czytania rzeczywistości, o którym mówiłem, które uprawiał Arystoteles na przykład.
0: Tak. Dziś żyjemy w bańkach, które nie mają właściwie już kontaktu ze sobą. I proszę powiedzieć, czy słuszna jest według pana moja intuicja, że ta pogarda, jaką wobec swoich poprzedników myślicieli mieli, nie wiem, Kartezjusz, Kant, kto jeszcze tam, no na pewno Marks, na pewno Luther jako też myśliciel, nie tylko reformator religijny, reformator w cudzysłowie oczywiście. Czy tutaj można upatrywać tego, że dzisiaj ludzie ze sobą nie rozmawiają publicznie, tylko szczekają na siebie?
1: Znaczy, my jesteśmy wydziedziczeni. Nie? Podcięliśmy korzenie, z których wyrastamy, co jest pewnym nowum nie dzisiejszym, tylko nowum trwającym od kilkusetek lat, że rozpoczynamy nasze odniesienie do świata, budowanie naszej cywilizacji, budowanie naszej moralności od odcinania korzeni. Nie? To jest coś niesamowitego. I potem dziwimy się, tak jakby drzewu odciąć korzenie, no przecież nie zrodzi dobrych owoców. Jeżeli wyda jakieś owoce, to wyda kwaśne, pomarszczone i niestrawne. To jest oczywiste. I my dzisiaj jesteśmy w takiej właśnie sytuacji, że podcięliśmy te korzenie. Nie? Żyjemy, ja to nazywam wielkim metafizycznym oszustwie. Mówiliśmy już o tym, ale myślę, że nie dość powtarzania tego. Nie? Bo my często myślimy, że rozwiążemy nasze problemy właśnie przez jakieś spory polityczne, przez wykrywanie afer, że to jest ten szczyt prawdy, nie? Jak tam wykryjemy jakąś aferę, nakryjemy kogoś na kłamstwie politycznym, że w ten sposób doprowadzimy do ocalenia cywilizacji. Praca musi być o wiele głębsza i idąca w zupełnie innym kierunku. Powrót do mądrości. To nie chodzi o to, żeby wracać do tego, co było, ale uznać to, co było i wyrobić sobie taką postawę, że polityka, religia, teologia jest wtórna wobec czytania rzeczywistości. Zawsze, jeżeli religia rodziła dobre owoce, jeżeli religia budowała cywilizację, to wtedy, kiedy była rezultatem mądrościowego odczytania rzeczywistości. To jest pierwsza rzecz. No tak powstawał renesans karoliński po tych wiekach ciemnych, rzeczywiście wiekach ciemnych od upadku Cesarstwa Rzymskiego zaczął się od wielkiej pracy intelektualnej. Nie? Ten niepiśmienny król analfabeta Miał na tyle mądrości, mówię o Karolu Wielkim, miał na tyle mądrości, że tak, że właśnie wychowywał takich ludzi jak, czy dawał pracę takim ludziom jak Alcuin. Mówi, wy musicie to zrobić, bo my musimy budować cywilizację. Dzisiaj potrzeba nowych Alcuinów.
0: Rozdział między sferą faktów i sferą wartości, on dzisiaj jest rzeczą oczywistą, a moje pytanie jest takie, czy człowiek może konstruować sens, czy może go tylko odczytać?
1: To jest pytanie filozoficzne. Oczywiście, że na jakimś poziomie po odczytaniu rzeczywistości można konstruować sensy, prawda? Ale one muszą zawierać sensy pierwotne, mówiąc tak filozoficznie bardzo. Nie? Rozumiem intencję tego pytania. Otóż człowiek nie może konstruować rzeczywistości. Może konstruować systemy myślowe. No tak właśnie powstawały cywilizacje, powstawała nasza cywilizacja, kiedy na przykład no, po odczytaniu prawa naturalnego, zawartego w rzeczy, zawartego w prawdzie o człowieku, budowano systemy prawne. Czyli budowano jakieś sensy, ale w oparciu o odczytanie tego sensu pierwotnego. I powstawały systemy prawa pozytywnego, ale były dobre wtedy, kiedy miały związek i były rezultatem odczytania analogicznie prawa naturalnego. Nie? To jest ta, dzisiaj żyjemy w takiej, jeżeli już mówimy o prawie, no to żyjemy w takiej koncepcji ulpianowskiej. Quod principi placet legis habet vigorem. To, co się podoba władcy, to ma moc prawa. Obojętnie, czy ten władca to jest jakiś tyran, czy ten władca przyjmuje postać parlamentu, czy ten władca przyjmuje postać no właśnie koncernów medialnych, które władają naszymi umysłami i doprowadzają do takich, a nie innych wyborów. Wszystko jedno. Prawo naturalne się nie liczy. Liczy się wola władcy. I to jest to, w czym dzisiaj bardzo mocno żyjemy. Jeżeli znowu nie powrócimy do odczytywania prawa naturalnego, nie zapytamy, po co jest prawo, jaka jest w końcu racja bytu prawa, odpowiedź jest taka, kiedy to czytamy, dobro człowieka, a jeżeli dobro człowieka, no to musimy wiedzieć, kim jest człowiek, jaka jest jego natura, bo tylko wtedy możemy powiedzieć, co jest dla niego dobre. Dzisiaj zupełnie to nie istnieje w dyskursie.
0: Tak. Czy ta definicja prawa jako narzędzia siły, czy ten sposób myślenia wprost bierze się z innego podobnego stwierdzenia, że taka religia, jaka władza, tak? Czyli
1: dokładnie tak. To jest na innej płaszczyźnie powiedzenie tego samego, nie? Że nie ma. To jest dokładnie powtórzenie tej ulpianowskiej zasady prawa. To, co się podoba władcy, to ma moc prawa. Kto rządzi, ten decyduje, jaka jest religia, nie? To jest.
0: I teraz opiszmy.
1: No, polskie odniesienie do tego było takie, no, że polski król powiedział, nie jestem królem ludzkich sumień.
0: Tak. Powiedzmy
1: kiedy otwierał to.
0: O tym najwyższym wzlocie ducha europejskiego, czyli moment, w którym, no też przez odczytanie rzeczywistości, jak rozumiem, no bo cenimy ludzi, którzy oddają życie za słabych, cenimy nauczycielkę, która wyciąga z ognia swoich uczniów, tak? Cenimy tę moc, która utrzymuje ludzi broniących straconej wojskowo pozycji, ale dlatego, że tam są kobiety i dzieci i trzeba ich bronić, tak? I ten moment, w który tak obrazowo najczęściej przywoływany jest jako jego egzemplifikacja, ten moment, w którym cesarz udaje się do Canossy, tak? Gdzie no i oczywiście ja nie pytam o kontekst historyczny, tak? I o prawidłowo, znaczy o pełni analogii, ale to chyba tylko cywilizacja europejska doszła do wniosku, że duch jest silniejszy od siły.
1: Racja jest silniejsza od siły, tak.
0: Tak.
1: No, ten przywołany przywołany przykład cesarza udającego się do Canossy, stojącego tam w tym no, włoskim, ale jednak mrozie i czekającego na łaskę papieża. To jest w ogóle piękna opowieść, nie? To polecam słuchaczom, jeśli nie czytali, jest taka znakomita powieść zapomnianego zupełnie autora Teodora Jeskę-Chońskiego, Tiara i korona, opisująca właśnie ten spór. I tam Teodor Jeskę-Choński był takim arcykatolickim pisarzem, ale on przedstawia cesarza w pełnej prawdzie. Wcale cesarz nie jest tam postacią negatywną w tej powieści. Nie? Tam on pięknie przedstawia też racje, którymi on się kierował, prowadząc spór z papieżem. Obaj są przedstawieni jako tacy właśnie słudzy większego porządku, nie? Którzy prowadzili ze sobą spór, jeśli chodzi o odczytanie treści tego porządku. Ale to jest dopuszczalne, nie? Bo jesteśmy niedoskonali i nie jesteśmy w stanie w sposób jasny, pełny, bez domieszki błędów odczytać rzeczywistość. Nie? Stąd są spory. I spory same w sobie nie są niczym złym, jeżeli ich celem jest dotarcie do rzeczy. Nie? I to jest właśnie ten prymat racji w naszej rzeczywistości. Nie? A nie, kiedy nie doprowadzanie do sytuacji, kiedy ja, będąc przekonany o jakiejś swojej racji, próbuję ją narzucić innym siłą. To nie jest sposób działania w naszej cywilizacji. Nie? I to jest właśnie to nie jestem królem ludzkich sumień, nie? Kiedy inni próbowali, wyradzając się z tej cywilizacji europejskiej, cywilizacji łacińskiej, narzucać swój pogląd swoim poddanym siłą.
0: Mamy do czynienia z aberracjami strukturalnymi. Jan Paweł II powiedział o grzechu strukturalnym. Tak? Jest to bardzo delikatna materia, ale jednak jest tak, że ludzie, którzy oddychają dzisiejszą popkulturą, tak, powietrzem dzisiejszej popkultury, oni są pozbawieni kilku zasadniczych decyzji życiowych. Oni przyjmują jako coś oczywistego rzeczy nieprawdziwe. Przyjmują na przykład brak kategorii grzechu jako kategorię poznawczą, tak? No i człowiek, który jest karmiony taką kulturą, taką popkulturą, jest nasycany, z definicji musi błądzić, no bo też nowożytność można opisać jako czas odejścia od antropologii biblijnej, tak?
1: Właśnie.
0: I teraz pytanie moje jest takie. Czy my możemy spokojnie filozofować, patrząc na to, jak kolejne pokolenia są pozbawione szansy na szczęście?
1: Tak, ale to pozbawienie szansy ma swoje źródło w odejściu od mądrości. Przywołany święty Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio, kiedy tam się odnosi do kształcenia i formacji kapłanów w świecie takim ponowoczesnym. On nie używa tego określenia, ale z kontekstu to wynika. Nie? Właśnie mówi o tym świecie, właśnie, gdzie zanikło pojęcie grzechu, gdzie zanikło wcześniej pojęcie prawdy, gdzie dobro i zło nie jest punktem odniesienia ludzkich decyzji. On pyta, Jan Paweł II pyta, stawia pytanie w encyklice Fides et Ratio, jacy kapłani są potrzebni w takim świecie? I odpowiada, że formacja kapłanów ma się opierać przede wszystkim, używa tego określenia, na filozofii bytu, czyli na metafizyce. Że nie są potrzebni kapłani, którzy są sprawni w metodach duszpasterskich, w metodach psychologicznych, w metodach organizowania instytucji, tylko są potrzebni kapłani, których umysły, dusze są ukształtowane przez filozofię bytu, czyli przez to mądrościowe odniesienie do rzeczywistości. To może być zaskakująca odpowiedź, no ale taką odpowiedź Jan Paweł II daje. Bo tutaj jest ten pierwotny grzech. Ten grzech jest grzechem intelektu, czyli to święty Augustyn mówi, przez co jesteśmy podobni Panu Bogu? Przez intelekt. Jeżeli intelekt nie działa zgodnie ze swoją naturą, czyli nie odnosi się do rzeczywistości, wówczas rodzi się fałszywa rzeczywistość, w którym nie ma miejsca właśnie na pojęcie grzechu. Mieszamy tutaj trochę porządki, porządek filozoficzny i porządek religijny, ale no, one są ze sobą związane. Jednak te porządki, dobrze je rozdzielać i mieć świadomość w dyskursie, zwłaszcza tej odrębności, ale to jest ze sobą ściśle powiązane. Ta teza Jana Pawła II z encykliki Fides et Ratio jest może zaskakująca, ale ona jest bardzo głęboka i prawdziwa, nie? Myślę, taka profetyczna bardzo. I tego dzisiaj strasznie nam brakuje. Nie? Strasznie nam brakuje. Nie mamy świadomości naszej choroby, źródeł naszej choroby.
0: No ale nie mamy wpływu na program seminariów katolickich. Nie mamy
1: tak,
0: wpływu.
1: Ale ja to per analogiam odnoszę tak. Do nas wszystkich. Nie? Tak, do, tak. Do wszystkich, którzy jakoś uczestniczymy w życiu społecznym, którzy dostrzegamy te problemy, mierzymy się z nimi, jesteśmy trochę przestraszeni, trochę bezradni. Poszukiwanie dróg wyjścia, no tutaj znajdujemy podpowiedź. Nie?
0: Tak, ja widzę, co jest paradoksalne, że kapłan daje taką odpowiedź, a ja widzę inną jeszcze, oczywiście nie sprzeczną, ale komplementarną, że wyrwanie człowieka z nihilizmu i absurdu i osadzenie go w realnym świecie najlepiej wychodzi Panu Bogu, kiedy ludzie się nawracają. Bo ja 30 lat byłem poza kościołem, prawie 35, i zaszedłem na różnych ścieżkach swoich grzechów bardzo daleko, bardzo daleko. I niewyobrażalny był ten moment nawrócenia, kiedy Pan Jezus przyszedł do mnie po prostu na Dąbrowskiego 112, tak, w pokoju które wychodziło na ogródek, tak to powiedzmy, pomiędzy czterema blokami zamknięty, tak, z piaskownicami dla dzieci, z huśtawkami i tak dalej. I to, co było po tym pierwszym momencie tej miłości wszechogarniającej, potem drugi moment, kiedy Pan Bóg przyszedł z prawdą o tym, że pewnych rzeczy nie wyspowiadałem, tylko się wymawiałem tak naprawdę, tak, to następne odczucie, kiedy wstałem kolejnego dnia, to była, zniknął ciężar. Ciężar przesądów, ciężar takiego, no, po prostu doświadczyłem wolności. Ten ciężar został ze mnie zdjęty i uzyskałem pewność co do wszystkich dogmatów Kościoła katolickiego, co dla człowieka, który robił pismo nazywane czasami intelektualnym, tak, jest dość dużym darem od Pana Boga. Ale chodzi mi o to, że oprócz tej drogi, o której mówi Jan Paweł II, jest jeszcze dla części ludzi taka droga po prostu nawracać, kogo się da. Bo ci ludzie lądują nie w jakichś oparach, jakichś absurdów. Ja na przykład nie przechodziłem pod znakami, które były takie zamknięte, tak? Bo to coś robiło z energią, w cudzysłowie. Jakieś całkowicie irracjonalne...
1: Tak, no, są te przesądy. Tak,
0: tak, tak, całkowicie irracjonalne...
1: Na których zbudowana jest ta nasza dzisiejsza rzeczywistość.
0: Dokładnie.
1: Chmurę przesądów. Nie?
0: Dokładnie, dokładnie. Czyli ten świat fałszywy, świat, który jest konsekwencją przyjęcia paranoidalnego punktu wyjścia, tak? Czyli tego, że nie ma Boga. Czyli my mówimy o tym, że część rzeczywistości nie istnieje.
1: No tak, nawrócenie, o którym Pan mówi, jest zawsze tajemnicą, prawda? W jaki sposób Pan Bóg dotyka mocno serca człowieka ze swoją miłością i no to co jest tam w dziejach apostolskich, że Pan Bóg przychodzi mimo drzwi zamkniętych, prawda? Nawet jeżeli my jesteśmy bardzo zamknięci, Pan Bóg potrafi się przedrzeć, ale to jest zawsze tajemnica. I te indywidualne nawrócenia, czy właśnie... No, nawrócenie zawsze polega na odkryciu miłości. To jest Tak myślę, jeżeli nie jesteśmy nawróceni, to dlatego, że jesteśmy zamknięci na miłość i nie dość kochamy. Ale to myślę, że tutaj musi właśnie nastąpić pewien paralelizm, pewna komplementarność, o której pan wcześniej powiedział. Bo to, że żyjemy w rzeczywistości nihilistycznej, to, że są zbudowane struktury grzechu, to, że edukacja, popkultura, media służą budowaniu nihilizmu. Nihilizmu, właśnie, to jest jeszcze też to wspomniałem wcześniej o średniowieczu i o tym, że w średniowieczu odkryto tę konstytutywną rolę istnienia. Nie? To jest, się mówi o tak zwanej metafizyce Księgi Wyjścia, kiedy Bóg objawia się Mojżeszowi w krzaku gorejącym i mówi: jestem, który jestem, ego sum qui sum Jahwe. Moim imieniem jest istnienie, moim imieniem jest prawda, bo istnienie to jest prawda. A przeciwieństwem tego, właśnie nihilizmem, to egzorcyści mówią, nie, że szatan mówi o sobie: jestem, którego nie ma. Czyli to jest właśnie ten nihilizm, to oderwanie od esse. I na tym jest zbudowana kultura, na nihilizmie, czyli zaprzeczeniu istnienia. Nie? Nie ma nic, nie ma żadnego punktu odniesienia, nie ma niczego, na czym moglibyśmy się oprzeć. Nie? I nawrócenie, tak czy inaczej, jest zawsze odkryciem prawdy. Myślę, że tutaj jest jakiś paralelizm. Ja się nie odnoszę do tego pana osobistego doświadczenia pięknego, głębokiego i Bogu dzięki, że to się odbyło. Natomiast odnoszę się filozoficznie do narzędziami, które daje filozofia, do tej cywilizacji i kultury, która jest zbudowana na nihilizmie. Ostatecznie tak, jest to diabelstwo od strony religijnej. Nie?
0: I teraz jesteśmy w takim momencie, gdzie, powiedzmy z grubsza, mamy dwie propozycje rozumienia tego świata, którego się jakoś lękamy i który przynosi nam cierpienie, tak? Innym ludziom samotność, zagubienie, oddzielenie od wspólnoty, no bo miłość to jest więź, a więź to jest coś, co trzeba zniszczyć, tak? I ten świat jest opisywany radykalnie przez różnego typu teorie spiskowe. Jest kilkanaście takich prób podejścia do ogarnięcia tej masy informacji, na jakie sposoby zagrożona jest wolność, prawda i nasze bezpieczeństwo. Tak? I widzieliśmy próby dokonania takich radykalnych działań i COVID i te wszystkie działania związane z cenzurą w cywilizacji liberalnej, czyli w cywilizacji wolnościowej, tak?
1: To są te paradoksy właśnie nihilizmu.
0: Tak. No, perwersja
1: nie ma
0: języka,
1: wolności, czyli dla wrogów wolności.
0: Tak, odwrócenie języka, odwrócenie wszystkiego, tak? Ale teraz i tych propozycji jest kilkanaście i w zależności od poziomu charyzmy tych, którzy je głoszą, te teorie spiskowe się szerzą jak pożar albo pełgają, ale trzeba zbudować jakąś taką całkowicie taki całkowicie racjonalny opis tego świata, bo jakby już antidotum jest znane, tak? Trzeba wrócić do rzeczywistości, tak? Do opisu, do kryterium prawdy, które brzmi, że zdanie jest prawdziwe, jeśli opisuje istniejące, rzeczywistość po prostu, tak?
1: A dlatego to zdanie jest prawdziwe, bo rzeczywistość jest, posiada esse. Tak, nie? Tak. To nie byłoby zdania prawdziwego, gdyby nie było rzeczywistości i intelektu czytającego.
0: Moje pytanie jest takie, jaki jest pana stosunek do tych wszystkich teorii spiskowych, bo one oparte są na 10, 15, 30, niektóre na 50% prawdy, a jednocześnie rodzą w ludziach lęk i poczucie beznadziei.
1: Znaczy tak, ja jakoś tam nie śledzę specjalnie i nie fascynuję się teoriami spiskowymi, natomiast no, na tyle, na ile obserwuję rzeczywistość, to mogę powiedzieć tyle, że teorie spiskowe znajdują swoje potwierdzenie w faktach, nie? To bez dwóch zdań. To, co dzisiaj się odbywa, no tak, no są te, to znowu, no odwołujemy się do Jana Pawła II, jego takich intuicji, on tego nie rozwinął, ale mówił o tym w encyklice, no, o Evangelium Vitae, o ukrytym centrum zła, które jakby zarządza procesami społecznymi w naszym świecie. Nie? No, jest coś takiego niewątpliwie. Z drugiej strony przypomina mi się rozmowa, którą jeden z dziennikarzy, nie pamiętam w tej chwili, który przytacza, jak dr Wanda Połtawska wspominała swoją rozmowę z Janem Pawłem II. Wiadomo, oni byli w takich przyjacielskich, zażyłych relacjach z czasów wczesnokrakowskich i ona opowiadała, że właśnie tak sobie narzekali z Janem Pawłem II nad tym światem, ubolewali nad tym, co się dzieje, komentowali zdarzenia wczesne, takie niepokojące, takie rodzące niepokój, i w pewnym momencie dr Połtawska relacjonuje, papież mówi: ale Wandziu, to wszystko na nic, mówi. Oni myślą, że rządzą, a oni nie rządzą. Bóg rządzi światem. I to była taka, no, myślę, że to też takie bardzo, bardzo budujące jest dla nas. A te teorie spiskowe, no tak, ja wcześniej chciałem się odwołać, bo pan powiedział, z powrotem do rzeczy, to to jest hasło Husserla, Zurich zu den Sachen. On miał taki postulat, widząc, co się dzieje. Na przykład no, to była reakcja na scjentyzm, na pozytywizm, nie? Który odrywał człowieka od mądrości, mówiąc, że jest samą mądrością. Nie? I to się rozpowszechniło w systemach edukacyjnych, na uczelniach. I Husserl mówi wprost: albo czeka nas klęska, wszystko runie, albo powrócimy do rzeczywistości. Jemu samemu się to nie udało, ale ten jego postulat i diagnoza współczesności, że świat oparty, oderwany od rozumu, scjentyzm odwołujący się do rozumu, odwołuje się do rozumu, który jest karykaturą rozumu, karykaturą intelektu. Nie? I to, a dzisiaj w tym scjentyzmie też zewsząd jesteśmy otoczeni. Nie? Mówi się prawda naukowa, nie? Co to jest prawda naukowa?
0: Nie? O lobotomii na przykład.
1: Na przykład, tak, albo tłumacząc człowieka, nie? Naturę ludzką się koncentrujemy, tak, na jakichś naukach neuropsychicznych. One są cenne, one coś wnoszą, ale muszą być czytane właśnie w tym kontekście mądrościowym. Nie? To nie chodzi o to, żeby się od tego odżegnywać, od tego, co to niosą te nauki, ale nie absolutyzować tego, tylko odczytywać w kontekście.
0: To zadziwiające, bo ja nie czytałem, jak widać, Evangelium Vitae, bo ukryte centrum zła to jest pierwszy raz pojęcie, słyszę to pojęcie. Mhm. Natomiast słyszałem, czytałem, jak Jan Paweł II mówił o współczesnych areopagach i tym posługiwałem się w swoich tekstach, tym jego pojęciem, ale dotykamy czegoś istotnego. Ja piszę teraz książkę, pewnie jej nie wydam, bo to kolejna moja pisana, a nie wydana książka.
1: Nie napisam, tak.
0: Nieskończona, ale dzięki temu rozumiem lepiej rzeczywistość. Chodzi o to, że syndykat wziął swój początek w czasach Kaina i Abla, a może chwilę wcześniej, tak? Czyli współpraca widzialna i niewidzialna, tak? Czyli rzeczywistość postrzegana jako ta rzeczywistość tej cywilizacji nihilizmu i śmierci, braku sensu, jako konsekwencje oddziaływania pierwiastków ciemności na wyżynach niebieskich z zwykłym ludzkim, z ludzką naturą, tak, z tą jej ciemną stroną. Ale kiedy słyszę ukryte centrum zła i kiedy widzę, nie wiem, takie organizacje, które się wielu osobom kojarzą z jakimś ładem, Organizacja Narodów Zjednoczonych, tak, Unia Europejska, UNICEF, tak, że i okazuje się, że to są również narzędzia wykute w tym ukrytym centrum zła do realizacji jakichś tam celów politycznych i strategicznych, tak, oczywiście, ale tak. Potem okazało się, że one są już u schyłku tej swojej funkcji politycznej, no bo jeśli szefem Komisji Praw Człowieka jest polityk z państwa totalitarnego, no to w tym momencie taka instytucja jak ONZ jest tylko i wyłącznie karykaturą, ale może w dalszym ciągu oddziaływać. Tam jakieś pieniądze na to idą i okazuje się, że to jest organizacja, która od przynajmniej 93 roku, a może wcześniej, jest po prostu agendą jednego z politycznych i filozoficznych poglądów na świat. Tak?
1: Filozoficznych, tak, zwłaszcza filozoficznych. Nie? ONZ to jest jedna sprawa. Druga sprawa, ja pamiętam, uczestniczyłem jakoś bardzo czynnie i bardzo krytycznie w reformie edukacji, która była wprowadzana przez, o dziwo, rząd AWS, odwołujący się tam jakoś do chadecji, do chadeckich korzeni. I wówczas te dyrektywy do kształtu tej, myśmy jeszcze wówczas nie byli członkami, Polska nie była państwem członkowskim Unii Europejskiej, ale dyrektywy do kształtu tej reformy płynęły z Unii Europejskiej. Była specjalna komórka wydzielona w ministerstwie, gdzie zresztą tam otoczona takim nimbem tajemniczości i nie każdy miał tam wstęp, nie każdy miał dostęp do tych materiałów, które były dostarczane, ale reforma edukacji była realizacją ówczesnych dyrektyw Unii Europejskiej. Tak, to bez dwóch zdań. A gdyby chcieć je streścić, one były zresztą wprost wypowiedziane expressis verbis w celach reformy i tam nadrzędnym celem reformy edukacji było to, żeby absolwenci polskich szkół mogli się odnaleźć na europejskich rynkach pracy. Znowu, no tutaj jest pytanie o to, kim jest człowiek, nie? I czemu służy edukacja. No bo jeżeli celem kształcenia jest odnalezienie się na rynku pracy, naczelnym celem kształcenia jest odnalezienie się na rynku pracy, dzisiejsza reforma w sposób jeszcze bardziej dobitny, jeszcze bardziej bez ogródek, w jeszcze bardziej zawężony sposób to powtarza, no to znaczy, że człowiek jest narzędziem tylko. To jest takie współczesne niewolnictwo realizowane pod sztandarami czy pod w takim otoczeniu bardzo maskującym, że chodzi o to, żebyśmy tak, no, byli Europejczykami, mogli zarabiać na europejskich rynkach pracy. Ale to jest unarzędziowienie człowieka, nie? Że człowiek to jest żywe narzędzie, że człowiek ma być sprawny w wykonywaniu jakichś funkcji. To jest taki daleko idący redukcjonizm antropologiczny i w tym żyjemy, w ogóle nie zdając sobie z tego sprawy, przyjmując to za dobrą monetę. Ktoś, kto o tym mówi, jest odsądzany od czci i wiary albo traktowany jak niespełna rozumu. Bo to jest tak oczywiste i tak mocno już weszło w krwiobieg społeczny takie podejście do człowieka, że ktoś, kto mówi kontra temu, jest szaleńcem.
0: Mnie zadziwiło, jak przyjrzałem się pojęcie zrównoważony rozwój. I nagle się okazało, że jest to pojęcie z wokabularza socjalistów, tyle że zachodnich, więc ja go nie znałem. I jest to po prostu sprawiedliwość społeczna, w cudzysłowie, ale ta komunistyczna, tylko rozumiana troszkę inaczej, ale jej celem jest redukcja rozwoju gospodarczego Zachodu. I teraz oczywiście to nic z filozofią nie ma wspólnego, ale chciałbym się dowiedzieć, co pan tak prywatnie na ten temat sądzi, bo momentami mam takie wrażenie, że te tezy dwójkowiczów z polskiego wywiadu, tak, dwójka międzywojenna,
1: tak.
0: Że po wojnie mówili, że właściwie już cała lewica na zachodzie, odkąd Komintern stał się tylko i wyłącznie narzędziem panowania Związku Sowieckiego, czyli kiedy Stalin zdecydował, że buduje imperializm w jednym miejscu, a rewolucję zawiesza na kołku i że stała się ona po prostu, te wszystkie agendy lewicowe stały się wykonawcą imperialnej polityki rosyjskiej, moskiewskiej, to ja mam takie wrażenie, że to jest do dziś, tylko że jeszcze Chiny się do tego dołączyły i właściwie cały...
1: Ale ten... oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Nie, no można by mówić o komunistycznych, to może być też zaskoczeniem, ale o komunistycznych korzeniach Unii Europejskiej. Nie? No to jest przecież Spinelli. Ten, który stoi, ten, bo mówi się często o Adenauerze, o tych chrześcijańskich demokratach niemieckich, którzy budowali Unię Europejską, ale tam się pojawia też nazwisko Spinellego, włoskiego komunisty. I to w mediach ten fakt w ogóle

0: ludzkiej natury, podporządkowania jej ideologii, on stoi i ta Unia Europejska wcale nie specjalnie się z tym nie kryje, że do takich idei jest przywiązana. Nie? I, te, tak. I od strony ekonomicznej, ale też od strony światopoglądowej w tych, że tak powiem, sprawach miękkich, ale zasadniczych, nie? To znaczy w moralności, w edukacji, jest realizacją zmodyfikowanej, zmutowanej idei komunistycznej.
1: No, zniszczenie państw narodowych i superpaństwo, to jest idea, ale ona ma też korzenie głębiej, znaczy w czasie głębiej, czyli pan europeizm, to jest przecież idea z kręgów prawicowych niemieckich, czy też jakichś takich dziwnych niemieckich, może nie prawicowych, ale to mniejsza. Spróbujmy podsumować to nasze dzisiejsze kolejne spotkanie. Z czym pójść do 18-latków, żeby rozpocząć w nich, bo to są ludzie, którzy chcą jeszcze myśleć, tak? W pewnym momencie to zaniknie, ale 13, 14, 15, 16-letni ludzie chcą jeszcze mają mnóstwo pytań, tak? Z jakim komunikatem do nich iść, żeby oni zrozumieli, że ta kultura, którą oddychają, że to jest karykatura, że nie mają do czynienia z czymś prawdziwym. I jakby pan wyobraził siebie, stoi pan w klasie, trzeciej klasie liceum, część dziewczynek już ma za sobą, już wie, że czystość przedmałżeńska to jest absurdalne, jakieś tak passé i tak dalej. I jaki komunikat może wygłosić 50-60-letni człowiek do takich ludzi?
0: Na pewno bym nie prawił kazania i bym mówił to, co mówię zawsze i co mówię wszędzie. A kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Nie? I ja mam do czynienia z młodzieżą w swoim bliskim otoczeniu i dalszym. I no to tak jak myślę, że to analogicznie do tego, co jak misjonarze wyruszali do krajów misyjnych, nie, gdzieś tam w XVI wieku. Oni nie rozpoczynali od głoszenia kazań. Oni budowali najpierw szpitale, opatrywali rany, leczyli chorych, a potem ci, którzy tego doświadczali, mówili, gdzieś tam na uboczu wioski czy osady budowali sobie kościół. I ci, którzy doświadczali tej miłości, o której już mówiliśmy, przychodzili i pytali, dlaczego wy to robicie.
1: I od tego zaczniemy nasze następne spotkanie, jeśli pan zechce się ze mną spotkać za 3-4 tygodnie.
0: Pewnie, że tak.
1: Wszystkiego
0: pewnie
1: dobrego, tak. Drodzy państwo, naszym
0: gościem.
1: Wszystkiego
0: dobrego, dziękuję pięknie.
1: Pan Arkadiusz Rybaczewski, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała, cześć i uwielbienie, Panie. Ofiaruję Ci, Panie, ten czas. Niech będzie on na Twoją chwałę. O Twoje tylko światło prosimy, opiekę nad nami i o Twoje słowa. A Ciebie, Maryjo, też serdecznie tutaj zapraszam pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu, chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ania. Witam.

0: twoja historia życia ma jakieś wyraźne części?
1: Myślę, że tak. Najpierw oczywiście dzieciństwo, okres dojrzewania. Później czas, kiedy zaczęłam poznawać Boga jako osobę, kiedy oddałam Mu swoje życie. Później wyróżniam też okres po kursie Paweł. To były takie specjalne dla mnie rekolekcje. A teraz okres aplikacji, ostatnie kilka miesięcy. Myślę, że tak na pewno są to momenty, które potrafię wyłapać.
0: A dzieciństwo, czy ono się z wiarą łączyło? Czy dom przyniósł wiarę?
1: Tak, chociaż nie taką jak teraz. To znaczy, ja jestem z rodziny wierzącej, takiej katolickiej rodziny praktykującej.
0: Z jakiego miasteczka,
1: miejscowości? Z Warszawy z Ochoty.
0: Tam dużo takich wokoło?
1: W moim bloku jest co najmniej kilka takich osób, które chodzą na mszę świętą także w tygodniu i widuję. I takie, które widuję na mszy świętej w niedzielę. Kilku osób nie znam, więc może też chodzą, a ich nie widać. Ale jest to mała kamienica. Tylko 20 chyba mieszkań nawet nie ma.
0: Czy te praktyki były takie zwyczajne, czy to było coś nieważnego, czy raczej bardzo ważnego?
1: Ważnego dla mnie. To znaczy, chodziliśmy co niedzielę do kościoła i wiara była dla mnie ważna, ale to był taki system nakazów i zakazów, jak myślę, że Pana Boga się trochę bałam. Trochę miałam taki obraz Pana Boga wykrzywiony, Boga Ojca. Maryję widziałam bardziej tak, jak jest. Natomiast Boga widziałam, tak sobie wyobrażałam, jak właśnie takiego sędziego. Jestem w ogóle prawnikiem, może stąd takie już od dzieciństwa konotacje. Kogoś, kto jak umrę, to policzy wszystkie moje dobre i złe uczynki, a ponieważ nie jestem doskonała, no to może być różnie. Może być źle. I jakby dlatego Pan był dla mnie kimś silnym, ale też ważnym, ale dalekim. Bardziej właśnie Maryję widziałam, tak jak jest naprawdę Pan Bóg. Kogoś, kto kocha, kto patrzy z miłością, widzi wszystkie dobre cechy, widzi wszystko to, co jest dobre. No, też byłam jakiś czas w dzieciach Maryi jako małe dziecko, może wtedy miałam więcej okazji coś o niej do się usłyszeć.
0: Czy ten czas właśnie dzieciństwa pozostawił jakieś takie obrazy związane z relacją z Panem Bogiem? Czy to tylko była...
1: Były. Pan Bóg cały czas do mnie pukał. Ja mam taką świadomość teraz, że Pan Bóg wielokrotnie pukał do mojego serca. Że On wiele razy usiłował taki dłuższy kontakt nawiązać. I były takie momenty, kiedy właśnie z dzieciństwa, czy z okresu później dojrzewania, kiedy pamiętam, że właśnie jakoś tak widziałam tego, czułam jakoś tego Pana Boga. W takim sensie, że jakieś wydarzenia konkretne, czy generalnie było tak, że na przykład wieczorem jak szłam spać, to jak się nie pomodliłam, to nie mogłam usnąć. Jakoś tak... Myślę, że Pan Bóg też był w tym wszystkim, jakoś chronił nas i tak...

0: Ja jako takie małe dziecko zupełnie podobno byłam bardzo śmiała i bardzo taka żywa i energiczna. Natomiast gdzieś w pewnym momencie nastąpiło jakieś wreszcie jakieś tąpnięcie, coś się zaczęło dziać inaczej i już jako dziecko w podstawówce, już później w liceum, ja byłam bardzo nieśmiałą osobą, bardzo zamkniętą w sobie, bardzo zakompleksioną, smutną w gruncie rzeczy. W domu bardziej gadatliwą, czy bardziej może nawet nerwową, powiedziałabym, a w szkole taką cichą i bojącą się i nawet prześladowaną przez kolegów i koleżanki. Także gdzieś tam moja osobowość została w pewnym momencie gdzieś... Coś się zniosło, coś się stało, coś się... Musiało może jakieś wydarzenie, nie wiem, jakaś zawiedziona przyjaźń w przedszkola albo coś w tym stylu. Może zmiany w rodzinie, cokolwiek.
1: A czas buntu? Czy był ważny?
0: Buntu? Znaczy ja przeżywam taki okres, kiedy właśnie byłam jeszcze bardziej, jak bardziej łatwiej się denerwowałam. Różne rzeczy mnie, czułam się niezrozumiana przez moich rodziców. Czułam się, co nie było prawdą, czułam się wręcz niekochana momentami przez nich, nierozumiana, ale to nie było prawdą. Widzę to teraz, że po prostu to było takie moje subiektywne doznanie. Czas, kiedy się kłóciłam ze swoim rodzeństwem na przykład. W tym czasie ja się tak naprawdę chowałam też w książki, w telewizję. Dużo oglądałam telewizji po kilka godzin dziennie, czytałam mnóstwo książek. Też pewnie trochę zajadałam swoje problemy. Tak właśnie było. Myślę, że z tą telewizją, z tymi książkami, to jest jakieś, to był jakiś rodzaj nawet uzależnienia już w pewnym momencie. Taki mój świat, w którym ja byłam, ale nie był prawdziwy. No, pozwalało mi na tylko częściowe poznanie tego, co jest tak naprawdę. Też zubożał moje kontakty. Tak naprawdę nie miałam za specjalnie koleżanek, przyjaciół. Dopiero tak pod koniec liceum zaczęłam mieć swoją taką przyjaciółkę. I to też na pewno był ta od Pana Boga dar. I też on też się do tego przyczynił. I tak to właściwie nie bardzo. Właściwie wcale.
1: I co myślałaś o swoim powołaniu? Że co w życiu robić?
0: Ja zawsze byłam przekonana, że do małżeństwa. To znaczy nie chciałam nigdy iść do zakonu i nie mam takich pragnień, chociaż uważam teraz i zawsze tak uważam, że to jest dobra rzecz, że to jest dobra, ale nie dla mnie. O takie. Natomiast jako nastolatka ubzdurałam sobie, sama sobie stwierdziłam, że ja to nigdy nie wyjdę za mąż. Absolutnie nie ma takich szans, że muszę się z tym pogodzić. Pamiętam, że właśnie usiłowałam się z tym pogodzić i wcale mi to nie wychodziło. Ale tak mówiłam sobie, że na pewno Pan Bóg tak chce, że tak ma być. W ogóle bolało mnie to oczywiście. No, tak pamiętam, że tak było.
1: A o szkole jakiejś myślałaś, o pracy, o tym, co dalej w życiu robić?
0: No w podstawówce to rzeczywiście jeszcze nie bardzo. Miałam dużo zainteresowań i biologię, historię, język polski. No nie matematyka w każdym razie, wiedziałam. Natomiast dopiero tak w połowie gdzieś tak liceum zaczęłam się zastanawiać, co ja będę robić w życiu, kim ja będę. No i tak myślałam, za bardzo nie mogłam wymyśleć. Nawet prosiłam moją mamę, żeby mi podpowiedziała. Ona nie chciała za bardzo, nie chciała po prostu mną kierować. W końcu mówi, no a może prawem jestem, myślę. No może i tak. I stwierdziłam, że to byłoby to.

0: I myślę, że to też jest od Pana Boga, że człowiek, młody człowiek, który tak naprawdę jeszcze niewiele wie o tym, co znaczy dany zawód, wybiera dany ten konkretny i potem jest dobrze. Że to też jest od niego, że ja się w sumie czuję dobrze w swoim zawodzie. Uważam, że dobrze wybrałam, że prawnik, prawo interesuje mnie nadal.
1: I kiedy Pan Bóg się upomina?
0: Pan Bóg się upomina. Oprócz tych wielokrotnych razów, tych właśnie jakichś, czy jakieś rekolekcje, czy tych dzieci Marii, czy jakichś tam innych wydarzeń, coś mnie dotknęło w kościele, jakaś pieśń, czy cokolwiek, to w pewnym momencie, to było właśnie już po skończeniu liceum, kiedy właśnie miałam wejść w nowe środowisko studenckie, już wchodziłam, zaczynałam, to już musiało być gdzieś tak październik, listopad, i bałam się właśnie tego przejścia trochę, ponieważ bałam się, że moja przyjaciółka, jedyna jaką miałam, nie będzie już ze mną w jednej klasie, w jednej ławce, że no nie odnajdę się jej w ogóle. Wtedy właśnie poszłam do kościoła się spowiadać i zabrałam ją ze sobą, ona czekała na mnie w ławce. I ksiądz po spowiedzi stwierdził, żebyśmy do niego, żebym do niego przyszła. Ja wiedziałam, że oczywiście na pewno się koleżanka nie zgodzi i koleżanka się zgodziła, więc poszłyśmy. I tak naprawdę, ponieważ jak mówię, byłam bardzo nieśmiała, ksiądz bardziej rozmawiał z nią niż ze mną. I zaprosił nas na spotkanie wspólnoty. I ona chciała pójść. Jak ona zaczęła chodzić, no to ja, żeby mieć, że tak powiem, jakiś kontakt z nią więcej i dlatego też, że ktoś był, kto ze mną mógłby wejść tam w to miejsce, Pan Bóg się też nią posłużył, przez to, że ja też zaczęłam tam przechodzić. Na początku właśnie tak uwieszona, jakby prawie, że jej za ramię. Pamiętam, jak wchodziłam któregoś razu do kaplicy i tak trzymałam ją, tak co to, jak do komuś cześć powiedzieć. Tak nie za bardzo widziałam czasami, jak nawet właśnie funkcjonować, jak rozmawiać z ludźmi w moim wieku. O, w moim wieku to jest dobre określenie. Z starszymi osobami łatwiej mi się rozmawiało. I zaczęłam chodzić. No i okazało się, że ciekawe te ksiądz mówił, takie rzeczy, ciągle coś nowego się działo, więc zaczął mnie to jakoś tak wciągać. No i chodziłam na te spotkania i na jednym z tych spotkań właśnie ksiądz kazał nam przynieść fotografię i powiedział, że będzie teraz wystawienie Świętszego Sakramentu i tak właśnie zrobił, i że teraz jest czas, kiedy każdy z nas może powiedzieć Jezusowi, czy chce mu oddać swoje rzeczy, czy Jezus chce, żeby dla niego był Panem. Ja sobie, no katoliczką jestem, no to chyba tak sobie myślę. No i tak zrobiłam, że położyłam tą fotografię na ołtarzu, powiedziałam Panu Jezusowi, że chcę, żeby był moim Panem. I pamiętam, że bardzo się ucieszyłam, że jakoś taka radość w moje serce wstąpiła. No i Jezus poważnie potraktował moje słowa i zaczął zmieniać moje życie.

Jezus zaczął zmieniać wszystkie dziedziny mojego życia. Zaczynając od tych właśnie, co mówiłam, o tej nieśmiałości, zamknięcia sobie, kompleksów, samotności. Czyniąc to także przez tych ludzi tam, którzy tam byli w tej wspólności i przez swoją miłość, przez to, że jakby dowiadywałam się i poznawałam, że jest taka osoba, Pan Bóg, który bardzo, bardzo mnie kocha. Jest ktoś, kto mnie właśnie bardzo kocha. Mnie osobiście. Że jestem dla niego ważna. Że patrzy na mnie z miłością. To było takie ważne, że w patrzeniu jakby na mnie samą, dla mnie samej. I jakby stopniowo nabierałam takiego większej umiejętności rozmawiania z ludźmi, życia, jakby socjalizowałam się, można powiedzieć. Już teraz nie uważam się za osobę nieśmiałą, nikt mi tak nie mówi. Ludzie mówią mi zazwyczaj, że jestem bardzo otwarta i wesoła wręcz, taka radosna. To jest jeden z tych rzeczy, jeśli chodzi o moje relacje z rodziną, to też się zaczęło zmieniać. Ja odkryłam to przez Pana Boga, przez to, że odkryłam Boga jako Ojca, który kocha mnie, odkryłam miłość mojego Ojca. Pamiętam, że to było dla mnie odkrycie, zaskoczenie. I ja wiem, że mój tata cały czas mnie kochał. Ja to dopiero wtedy musiałam zobaczyć, że on jest... To było dla mnie szok. No, jest ze mnie dumny, mój tata. Także na przykład relacja z moim tatą się zmieniła też pod tym kątem. Ja zaczęłam... No tak, wiadomo, że nie jest nigdy idealnie we wszystkich relacjach u mnie w rodzinie, ale... Właśnie jest taka też miłość, jeśli chodzi o mojego tatę, to potrafiło mu się wpakować na kolana, będąc już na studiach. Nie robiłam tego jako nastolatka, czy tam dziecko, nie pamiętam. Z małą siostrą też się bardzo zmieniła relacja. Jak mówiłam, się kłóciłam z moim rodzeństwem. Teraz z małą siostrą jesteśmy przyjaciółkami. Tak mogę powiedzieć, że to jest jedna z moich przyjaciół. Tak. I ona też jest w tej wspólnocie od kilku lat, bo to już było ponad 8 lat temu. Ale to ona tam jest od mniej oczywiście, bo jest ode mnie 6 lat młodsza. Więc jak mówię, relacje z rodziną, moja relacja do mnie samej, moje patrzenie na mnie samą, moja relacja do Pana Boga, czyli ktoś, kto mnie kocha, Bóg, który jest miłością, który jest osobą, a wcześniej właśnie sędzia, zakazy, nakazy, a teraz relacja. Właśnie jakby widzę, że to jest proces. To jest tak, że to nie jest skończone dzieło, że to się ciągle zmienia, że Pan Bóg uczy mnie odpowiedzialności, pokazuje mi różne moje wady, oducza mnie ona, na przykład chociażby z tymi książkami, czy z tą telewizją. Teraz już telewizora w domu w ogóle nie mam, nie oglądam telewizji, chyba że pójdę do kogoś. No i wtedy widzę, że to jednak było uzależnienie, bo od razu mnie tam ciągnie do tego okienka, a tak mam dużo więcej czasu, mniej czasu tracę na oglądanie. Książek też czytam na przykład mniej. To są takie rzeczy, których Pan Bóg mnie uwalniał jakby.

0: Jak to się dzieje? Przychodzi się do jakiegoś miejsca, słucha się jakiegoś mężczyzny, który coś opowiada o rzeczach, których nie widać.
1: Nie zupełnie. To znaczy, to nie jest tylko ksiądz, który tam mówi. To są ludzie, którzy tam są. I to przede wszystkim jest Pan Bóg. Myślę, że On sam po prostu działa. To jest nie do końca trudne, to nie do końca się da tak po prostu powiedzieć słowami, wytłumaczyć. To jest jakaś, jakaś łaska, jakaś współdziałanie tak naprawdę. Ja się zmieniałam, a tak naprawdę to Pan Bóg mnie zmieniał. To nie jest, to jest jakaś współpraca, ale też jest to jakaś łaska i to też jest pewna czasami moja praca, moja decyzja. To nie jest tylko ten raz. Ja jeszcze ileś razy tam stawałam w takim zastanowieniu się i podejmowałam decyzję, że chcę, żeby to był Jezus, żeby Jezus był najważniejszy. Myślę, że to jest po prostu tak trudno do końca opisać. Tym bardziej, że to się rozkłada na lata w tej chwili już. A no myślę, że tak najwięcej jakby z tego się działo przez pierwsze półtorej, może dwa lata, jakby tak czasowo rozkładać, ale dużo, dużo innych rzeczy później jeszcze Pan Bóg stopniowo zmieniał.
0: I to się dzieje najczęściej, to są jakieś historie.
1: Też, ale też takie coś, co się zmienia z dnia na dzień, niezauważalnie. Są to historie, jakieś konkretne sytuacje, które czasami są niesamowite. Ale też są to właśnie takie stopniowe, powolne zmiany, które się zauważa. Pamiętam to, jak kiedyś ksiądz kazał nam się podzielić w grupkach tym, co w ostatnim roku Pan Bóg dla nas działał. To było jeden z pierwszych lat właśnie, może drugi rok. Jak szłam między kolumnami i jak nagle uświadomiłam sobie, ile Pan Bóg we mnie zmienił przez ten rok. Jak się nagle z tych ziarenek piasku zrobił taki duży kopczyk. Pamiętam moje zdziwienie, jak moje zdumienie po prostu. Jak przechodziłam między tymi kolumnami w tym momencie, widzę siebie, pamiętam ten moment, kiedy sobie uświadomiłam coś, co się zmieniało stopniowo.

0: co we wspólnocie jest najważniejsze? Co jest tym, co najbardziej karmi duszę?
1: Myślę, że samo bycie jest najważniejsze. To znaczy, to już jest dla mnie taka decyzja. W pewnym momencie pokusie po prostu powiedziałam sobie, że ja nie odejdę ze wspólnoty, chyba żebym miała jakąś inną, w której już bym wiedziała, że tam będę. Bo wspólnota jest potrzebna. Po prostu bez niej, no, moim zdaniem chrześcijanin ma małe szanse tutaj w takim mieście jak Warszawa. I to się nie do końca da też znowuż opisać, co jest najważniejsze. No wiadomo, że Jezus jest najważniejszy, ale On po prostu działa przez to, że się przechodzi w różnych momentach przez Słowo Boże, przez śpiewy, przez słowa innej osoby, przez spojrzenie, czasem gest, przez rekolekcje. To są jakieś konkretne, znowuż jakieś dawki, tak powiem, promieniowania Bożego.
0: Dlaczego kurs Paweł był ważny?
1: Czego był ważny? Ponieważ odkryłam, że jestem Panu Bogu potrzebna, że On chce mi do konkretnych rzeczy używać i odkryłam radość ewangelizacji, mówienia innym o Jezusie, o tym oświadczenia o Nim, dzielenia się. Okazuje się, że tak naprawdę ja więcej dostaję. Ja się bardzo tego bałam. Ja mówiłam, że ja nie będę, są wszyscy, ale nie ja. Byłam od już kilku lat wtedy we wspólnocie ewangelizacyjnej i mówiłam, że nie będę ewangelizować, bo to nie dla mnie. I Pan Bóg po prostu, kiedy tylko Mu powiedziałam, na koniec już tej rekolekcji w pewnym momencie już pękło i powiedziałam, dobrze, Panie Jezu, jak Ty chcesz. To On mi dał takie pragnienie, On mi taką chęć, która jest we mnie dalej. To jest radość moja. Ja nie mam ostatnio na to czasu, niestety, ale to jest ciągle wielka moja radość i moja pasja, ewangelizacja właśnie. I to też właśnie pewne prawdy, które sobie przyswoiłam, które trzymam i są dla mnie ważne, jak właśnie na przykład wspólnota, która jest, wiem, że jest mi potrzebna. Wiem, że jest jej potrzebna po prostu. To jest taki teza. Na przykład.
0: Ale takie rekolekcje to też jest krótki czas. Wyjątkowa sytuacja, później się wraca. Mhm. Co się dzieje? Co jest takiego ważnego? W jaki sposób Pan Bóg działa w takich wyjątkowych okolicznościach?
1: No, na przykład jeśli chodzi o kurs Paweł, to tak naprawdę to uczucie, tylko mówię o uczuciach, oprócz tych tez właśnie, które zostają, tych jakichś pewnych wskazówek, jak działać w konkretnych sytuacjach, co wybierać, to uczucia wtedy, pamiętam, że dość długo we mnie było. To naprawdę taka radość, to tak naprawdę została we mnie właściwie do dzisiaj. Są jakieś takie ślady trwałe, że tak powiem. Pan Bóg uzdrawia konkretne jakieś moje, na innych rekolekcjach na przykład, uzdrowił jakąś, to na przykład, że ja czułam się samotna i bardzo szukałam swojej drugiej połowy, bo czułam się bardzo nieszczęśliwa z tego powodu. I na przykład na innych rekolekcjach Pan Bóg dotknął tego miejsca, to jest w mojej duszy i sprawił, że już tak bardzo się tym nie martwiłam, nie przejmowałam, jakby nie smuciłam, nie stanowiło to takiego czegoś, co ciągle we mnie tkwiło, jak taki oset, tylko po prostu no dalej chciałabym, nie zmieniły się jakby moje plany życiowe, ale nie jest to już jakby takim czymś, co mi przesłania wszystko. Więc zostają takie jakby konkretne zmiany w moim myśleniu, w moim sercu, w mojej duszy. I zostają jakieś wskazówki, a czasami też dobre nawyki. Dużo się może zmieniać. Chociaż to prawda. Dużo rzeczy też niestety umyka. Dużo rzeczy niestety też pozostaje niezrealizowane, zmarnowane przeze mnie. To, co zostało mi dane. To, co zostało mi przekazane. Niestety. Prawda.

0: ta ewangelizacja, kiedy miałaś na nią czas, to co to było?
1: Nasza wspólnota jest wspólnotą ewangelizacyjną, czyli mamy właśnie różne takie okazje, więcej niż inni. Możemy iść z księdzem na rekolekcje, możemy posługiwać, prowadzą takie właśnie kolekcje dla innych, takie kursy, właściwie nie kolekcje, kursy jak Filip czy inne. Mamy okazję czasami się zdarza, ktoś mnie po prostu poprosi, czy na jakieś są organizacje uliczne, czy gdzieś indziej powiedzieć jakieś świadectwo. Zresztą w ogóle na co dzień. Często mi się zdarza, że takie zwykłe rozmowy, nie z gruszki, nie z pietruszki, przychodzą na temat Pana Boga. I no ja po prostu w tym momencie tak mam tak się rozpalam, tak mam ochotę mówić o Panu Bogu, w sensie tym, że co On dla mnie zrobił jakby też. To samo się dzieje. Często są takie każdego prawie tygodnia, nawet jak teraz, kiedy nie mam czasu w pracy, jak się uczymy gdzieś tam. Czasem krótko coś powiedzieć. Pan Bóg sam daje okazję.
0: Życie sakramentalne. Co jest dla Ciebie najważniejsze w tym? W takiej codzienności, zwykłości.
1: Znaczy ja staram się być codziennie na mszy świętej. No niestety teraz ze względu na tą aplikację od kilku miesięcy mam z tym problem. Z tym, żeby mieć czas na tą codzienną mszę świętą. Bo czuję, że jest mi to potrzebne. Czuję też, że adoracja dużo mi daje. Też na nią mi brakuje czasu. I żałuję bardzo. I staram się o to też walczyć. Bo gdybym tak sobie podarowała, to w ogóle bym nic się nie modliła. Nigdy nie modliła na mszę świętą. Wiem, że na pewne obowiązki stanu czasami po prostu muszą mnie ograniczyć. To jest dla mnie ważne. Myślę, że taka msza święta codzienna od lat już praktykowana dużo jest. A także dużo według mnie to, że kiedyś jeszcze zanim tak naprawdę poznałam do końca Pana Boga, chodziłam na tą mszę w niedzielę co tydzień i przyjmowałam Pana Jezusa co tydzień. I to też myślę, że skutkowało w moim życiu i chroniło mi przed pewnymi rzeczami. To jest ważne. I właśnie adoracja też jest super modlitwą. Przychodzi człowiek, siada i no nie wychodzi się nigdy, nie wychodzę nigdy, żebym Pan Jezus nie dał mi więcej spokoju albo jakieś pocieszenia, dobrych myśli. No zawsze, no tak jest. Spowiedź też jest ważna. Mam swojego stałego spowiednika. Bardzo się z tego cieszę od 2 lat. Też mi to dużo daje. Taki spokój kolejny, że przychodzę, jest ktoś, kto jeszcze z zewnątrz spojrzy na to. Ktoś to patrzy okiem Jezusa. Kto jest Jezusem tak naprawdę w tej roli. I kieruje jakoś tak, kiedy ja mam wątpliwości. Podpowiada, bo to nigdy nie jest tak jak z moją mamą, która nie chciała mi narzucać, co mam rzucić robić. Tak samo mój spowiednik też mi nigdy nie narzuca niczego. Tylko właśnie, kiedy ja mam wątpliwości, to pomaga mi w tym, rozmawia ze mną. Jest bardzo mądry i też jest święty człowiek, moim zdaniem.
0: A co jest w tym procesie najtrudniejsze? Z czym się mierzysz? Z czym nie radzisz sobie?
1: Na co dzień? Teraz to jest dla mnie bardzo trudny brak czasu. Tak naprawdę brak czasu. To jak zorganizować wszystko, żeby sobie z tym wszystkim to wszystko pogodzić, chcę się sobie poradzić. Takie jakieś ciemne nocy czy kryzysy wiary trafiają się, ale w tej chwili tak naprawdę ta codzienność tego braku czasu jest najtrudniejsza dla mnie. Jak to wszystko zrobić, żeby nie zgubić tutaj Pana Jezusa, nie odejść od Niego stopniowo, niezauważalnie. Żeby nie stało się tak w moim życiu, że ja będę mówić Jezus, Jezus i tak naprawdę będę robić coś innego, bo też czasami się na tym łapię, że marny ze mnie chrześcijanin w niektórych dziedzinach, jak w jakiejś konkretnej sytuacji. To też jest trudne.
0: A jaka cecha, jaka rzecz w Tobie najbardziej oddziela Cię od Pana Boga? Z czym się mierzysz najbardziej w Tobie?
1: Myślę, że jest parę takich rzeczy. Jest coś takiego jak trudność wytrwałości w postanowieniach, w moich konkretnych jakichś, że postanawiam sobie dobrze, rachunek sumienia codziennie 15 minut, siadam, no i mija ileś tam dni i znów. I za jakiś czas znów próbuję i ileś razy już podchodziłam do tej praktyki i za każdym razem mi się nie wychodziło. Brak takiej właśnie umiejętności w systematyczności. Tym bardziej dla mnie niesamowite jest to, że ciągle mam zapał do ewangelizacji po kilku latach. To jest dla mnie dowód, potwierdzenie, że Pan Bóg działa w tej mierze. A inne rzeczy... Czasami mogę mieć takie zapędy właśnie takiego prawniczego podejścia, że takie są zasady, odtąd dotąd, nie dalej. Tutaj tak mam zrobić, usiłuję znaleźć te zasady. Nie do końca się to da zrobić, bo Jezus jest osobą, to jest relacja i to nie da się tego tak zamknąć.
0: A najtrudniejszy moment już z Panem Bogiem, który przeszłaś?
1: Było takich parę ciemnych nocy, albo ciemnych tygodni, albo miesięcy, kiedy po prostu moja wiara stawała się decyzją. Tak naprawdę, bo nie odczuwałam tego. Ostatni taki kryzys to był wcale nie tak dawno, niewiele ponad rok temu, kiedy właśnie stanęłam w sytuacji, kiedy po prostu nie odczuwałam tego, że Bóg jest miłością, nie widziałam tego, miałam wątpliwości i po prostu czułam się jakby po prostu jakby mi zabrakło podłogi pod nogami. Tak się czułam i w tej sytuacji no nie wiedziałam, co zrobić. Po prostu życie traci sens w tym momencie. Życie traciło dla mnie sens i co zrobiłam, to, że nie przestawałam się mimo wszystko modlić, chodzić na mszę świętą i mimo natłoku tych różnych sytuacji, bo wtedy nałożyło się dużo różnych takich niepowodzeń życiowych, jakby to powiedzieć, zaczynając od fizycznych, kończąc na finansowych, we wszystkich. I no i po prostu w pewnym momencie powiedziałam: Panie Boże, ja nie czuję, ale ja mówię, że Ty jesteś moim Panem i ja Tobie oddaję życie moje i uznaję, teraz wiedząc o tym, to jest jeden z owoców którejś tam rekolekcji, że wiara nie jest uczuciem. Ja mówię, że Jezus, Ty jesteś moim Panem, Jezu. Jezus jest moim Panem. No i stopniowo te emocje zaczęły się wyciszać. I stopniowo wróciły do stanu równowagi. Czy jakby Pan Jezus sam sobie radzi z moimi wieloma takimi sytuacjami, kiedy właśnie miałam jakieś ciemności, jakieś trudności i kiedy mówiłam, Jezus jest Panem, to stopniowo to się same się te emocje jakoś ustawiały.

0: A jak długo jeszcze będziesz czekać na to, że w twojej sytuacji życiowej jakieś fakty nastąpią, których oczekujesz?
1: Ale to znaczy, ja tak już tak bardzo nie do końca czekam z każdym dniem. W tej chwili jakoś tak spokojnie, jeśli chodzi o moje powołanie, jest. W tej mierze jakoś tak przez to może, że mam dużo bardzo zajęć, nie mam czasu na to myśleć nad tym. Teraz na co czekam? Jestem teraz na aplikacji. Ja odliczam, kiedy skończę tą aplikację i zacznę mniej więcej czasu. To jest to, na co czekam. A tak naprawdę to pewnie masz na myśli tą ostatnią bramę. To, co się może wydarzyć w każdej chwili, to jest przejście na drugą stronę, do nieba. I tak naprawdę to jest też coś, na co trochę czekam. To znaczy, chciałabym już być tam, ale wiem, że Pan Jezus wie lepiej, gdzie mam być. No, w sumie nie ma takiego oznaczonego terminu dziennego, na który mogłabym czekać. No, poza tym skończeniem aplikacji, który jakiś tam termin ma wyznaczony, ale też nie jest zdarzeniem pewnym.
0: Ale co, nie wzbudza to twojego oporu, że myślałaś o rodzinie, a tutaj nie wiadomo. Czas płynie.
1: Właśnie ostatnio nie. Ostatnio jakoś tak nie czuję tego oporu. Jeżeli nawet nie będę mieć tej rodziny, to trudno. No, Pan Jezus wie lepiej i na pewno nie będzie mi tak źle, jeśli on będzie, to będzie jego decyzja. Poza tym nie wiadomo, to nigdy nie wiadomo, może się coś zmienić w tej kwestii w każdym tygodniu, prawda? Może zacząć się coś inaczej. Więc nie mam takiego w tej chwili oporu. Nie czuję się w tym momencie jakoś przez Pana Boga pokrzywdzona, absolutnie.
0: Ale kontekst tego miasta na taką twoją sytuację rzuca światło na takie, że w oczach wielu osób to może być coś, co jakoś cię stawia niżej.
1: Ale co?
0: No, jesteś chrześcijanką, jesteś samotna. Obok tutaj toczy się życie, jutro piątek.
1: No ale życie się toczy, ale ono się toczy także w moim życiu. To nie jest tak, że ja stoję i nic nie robię.
0: Odtwarzam teraz sposób myślenia, prawda? Ludzie funkcjonują tak, jakby po prostu 10 przykazań nie istniało. I to jest uważane za normę.
1: Nie, ja się czuję szczęśliwa w moim życiu. Ja nie chciałabym go zamienić na inne, bardziej rozrywkowe.
0: Pytam się o presję. Czy w twoim otoczeniu, w twoim środowisku taka postawa jak twoja jest jakimś wyjątkiem, czymś dziwnym?
1: Znaczy tak, jeżeli chodzi o moje środowisko, dużą część mojego środowiska stanowi moja wspólnota, moja rodzina. No wiadomo, że moi rodzice chcieliby, żebym wyszła za mąż. Jakąś tam presję wywierają każdy rodzice na każdą córkę i syna. Ale nie na to, żebym nie była chrześcijaninem. Czasami no, mówią, że już tam nie od się tyle, czy coś tam, ale no to jest presja do wytrzymania, że tak powiem. Tym bardziej, że nie mieszkam z nimi.

0: No wśród moich przyjaciół to jest inaczej. To wręcz odwrotnie. Oni są tak samo jak ja. To jest ten sam gatunek, że tak powiem. Oni wszyscy tak myślą. Podobnie.
1: Czyli środowisko, innymi słowy.
0: A w pracy nie czuję się jakoś... Też nie czuję się w żaden sposób przyciskana w tą stronę.
1: Nie, no tam wręcz przeciwnie. Tam jest raczej moda na singlowanie, bo to daje dużo czasu na pracę.
0: Znaczy nie, ja nie myślałam w tej chwili tylko raczej o wierze, że jeśli chodzi o wierze, też nie czuję się przyciskana. Jeśli chodzi o... To raczej... To może w jakiś sposób tak, jest tak, że jakoś tak... Nie czuję się przyciskana specjalnie w tej chwili. To raczej, jeśli ta presja była, to była ona raczej wewnętrzna, bym powiedziała. W swoim czasie mocno. Bardziej wewnętrzna, a zewnątrz to tylko tak...
1: Nie, ale też czasy się zmieniają. Też jest inaczej niż parę lat temu. Też ta presja już nie jest taka oczywista, prawda? Też nie udaje takiej oczywistej, bo ona nigdy oczywista nie była.
0: Znaczy ja jeszcze jestem w takim wieku, że jeszcze nie można powiedzieć, że to tak zostanie. Ja bym powiedziała, że to jeszcze wszystko jest możliwe. Że to jest...
1: Największe marzenie?
0: Nie wiem. Możliwe. Mam takie marzenie, które we mną chodzi od kilku lat. Nie wiem tylko, czy Pan Bóg ma takie samo marzenie. To jest marzenie, żeby właśnie zająć się ewangelizacją zawodową. To znaczy być w takiej wspólnocie jakiejś życia, w której nie będąc osobą konsekrowaną, mogłabym to właśnie na co dzień robić. To jest tak naprawdę moje głęboko ukryte marzenie. Takie życie. Życie właśnie na co dzień z Panem Bogiem w tym niesamowitym wydarzeniu, jakim jest kuszenie Go i współdziałanie z Nim. Jest super pomysł. A inne marzenia są mniej głębokie.

0: w tej swojej historii, jakiego Boga odkrywasz?
1: Miłość. Boga przyjaciela. Boga, który właśnie mnie kocha, który ze mną współpracuje, który ze mną rozmawia, który na mnie patrzy z miłością, a jednocześnie jest mądry, stanowczy. Ma dobry pomysł na moje życie i lepszy niż mój. I to On jest Panem, to On jest Bogiem i to Jemu mam ja służyć. A jednocześnie właśnie bardzo łagodnego, miłosiernego Zbawiciela, który za mnie już zapłacił wszystkie moje grzechy i słabości, wziął na siebie. Boga nie da się do końca opisać. To jest po prostu relacja. On jest do końca nieopisywalny, jest dla mnie tajemnicą też. Ciągle Go poznaję. Ciągle mnie w czymś zaskakuje.
0: A za co jesteś najbardziej wdzięczna?
1: Właśnie za to, że mnie przemienia, że okazuje mi swoją miłość. Za to, że właśnie jest moim przyjacielem. Tym, który mnie kocha bezwarunkowo. Tak, myślę, że chyba za Jego miłość. I za to wszystko, co mi daje na co dzień. Moich przyjaciół, moją rodzinę, pracę, wszystko. Właściwie On się o mnie troszczy. To jest objaw Jego miłości, Jego troska.
0: Jesteś szczęśliwa?
1: Tak, chociaż oczywiście nie ma szczęścia idealnego. Ale na pewno jestem wiele, wiele szczęśliwsza niż zanim Go poznałam. To mogę powiedzieć.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Może pomódlmy się, żeby właśnie miała czas dla Pana Boga, żeby moja relacja z Nim się rozwijała. Za nas tutaj obecnych, za Ciebie także, za całą moją rodzinę, przyjaciół, osoby, z którymi pracuję, wspaniałe, i za wszystkich, których spotykam, żeby właśnie też poznawali Jezusa.
0: Drodzy Państwo, zapraszam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym gościem była dzisiaj Ania. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże. Witajcie we wtorek 30 czerwca. Minęła godzina 15. Ja się nazywam Barbara Andrianicz i zapraszam Was do wspólnej modlitwy koronką do miłosierdzia Bożego. Zanim będziemy się modlić, posłuchajmy fragmentu dzisiejszej Ewangelii oraz jak zwykle krótkiego rozważania na temat tego słowa. Posłuchajmy z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie, a oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź. On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy. A On im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Potem powstawszy, zgromił wichry i jezioro i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni, kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne. Jak to możliwe, że w czasie gwałtownej burzy z falami, które zalewają łódź, Jezus może spokojnie spać? Nawet On nie byłby zdolny do spokojnego snu, gdyby tak rzeczywiście było. Trudno sobie Go wyobrazić, przewalającego się po dnie łodzi od burty do burty i śpiącego. A może opis burzy jest tym, co widzą uczniowie przepełnieni lękiem? Mówi się przecież, że strach ma wielkie oczy. Lęk wyolbrzymia to, co widzimy. Rzeczywistość wokół nas staje się jakby nie do zniesienia. Tak właśnie jest w czasie strapienia. Owszem, przychodzą burze, ale skoro zdaje nam się, że Boga przy nas nie ma, a jeśli jest, to śpi i się nami nie interesuje, to z naszej ludzkiej perspektywy wszystko urasta do rangi czegoś, co wydaje się, że zaraz nas zatopi i pozbawi życia. Sami często dziwimy się potem, jak mogłem się tego bać, przecież to nic takiego. Święty Ignacy tak określa strapienie. Ciemność w duszy, zakłócenia w niej, poruszenie do rzeczy niskich i ziemskich, niepokój z powodu różnych miotań się i pokus, skłaniający do nieufności, beznadziei, bez miłości. Dusza stwierdza wtedy, że jest całkiem leniwa, letnia, smutna i jakby odłączona od swego Stwórcy i Pana. Warto podkreślić klimat strapienia, jakby odłączona od swego Twórcy i Pana. A przecież nie odłączona. Tak tylko nam się wydaje. Chyba każdy z nas może odnaleźć się w wołaniu uczniów: Panie, ratuj, giniemy. Wyraża ono zarówno wiarę, Panie, ratuj, jak i niewiarę, giniemy. Nasze życie to nieustanne zmaganie się wiary z niewiarą. A my, niecierpliwi, chcielibyśmy zostać uwolnieni od duchowej walki, która przecież ma nas czegoś nauczyć. Przede wszystkim tego, byśmy wciąż od nowa zwracali się do Jezusa. Byśmy uczyli się ufać, że nawet wtedy, gdy wydaje nam się, że śpi i nie interesuje się nami, że jednak jest przy nas i nic złego nam się nie może stać. Panie, wierzę, zaradź memu niedowiarstwu. Módlmy się. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy nasi patroni, patroni dnia, święci i aniołowie, módlcie się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę ostatniego dnia czerwca. Dziękuję Wam za wszystkie Wasze intencje, z którymi przychodzicie do źródła miłosierdzia, którym jest sam Pan Jezus. Zapraszam Was na wspólną koronkę jutro, 1 lipca, w pierwszy dzień lipca o godzinie 15 i codziennie do Radia Niepokalana na Różaniec Święty już od 5:30. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.
1: Niepokalana FM. Pokoju pełne radio.

Ostatni dzień świętego Teobalda z Provence, pustelnika. Zatrzymajcie się i we mnie uznajcie Boga. Z psalmu 46. 30 czerwca, rok 1066. Salanigo, niedaleko Vicenzy. W małej celi przy starej kaplicy jest duszno. Kamień przez cały dzień pił słońce. Teraz oddaje je powoli jak gorączkę. Przez wąskie okno wpada snop światła. Teobald jeszcze nie leży. Jeszcze walczy o pion. Siedzi. Skroń opiera o nagrzany mur. Głowa co jakiś czas opada, ale on ją podnosi. Powoli, z wysiłkiem. Przez całe życie uczył się ciszy. Nie tej łatwej, która przychodzi, kiedy nie ma słów. Prawdziwej. Tej, która zaczyna się dopiero wtedy, gdy milknie własna wola. Dziś cisza nie chce przyjść. Teobald próbuje modlitwy. Jedno słowo, potem drugie, ale myśli uciekają. Przez lata siedział w celi jak strażnik przy bramie. Pozwalał wejść tylko temu, co prowadziło do Boga. Resztę odsyłał. Dziś brama jest słaba. Zawiasy puszczają.

półmroku wyłania się twarz hrabiego z Prowę. Zatroskana, smutna. Ród miał dla Teobalda przyszłość. Koń, sokół, miecz. Imię, które trzeba było nieść wysoko. Teobald pamięta ciężar rękawicy. Ptak wbijał pazury w twardą skórę. Czekał na znak. Wszystko w tamtym życiu było znakiem panowania. A on odszedł. Nie podjął miecza. Nie został tym, kim miał zostać. Pot na czole. Ciężki oddech. Teobald porusza palcami. Dłoń, która miała trzymać wodzę, trzymała potem kamień, wapno, drewno, węgiel. Czarny pył zostawał pod paznokciami. Ta sama dłoń prosiła potem o chleb i dzieliła go z innymi. Ojciec milczy. Potem przychodzi Walter, przyjaciel. Teobald nie widzi twarzy, słyszy kroki. Przez lata słyszał go obok siebie, na drogach do Komposteli, do Rzymu. Przy murach, które wznosili za dniówkę. Na polach, gdzie pracowali jak ludzie bez nazwiska. Szli dalej, wciąż dalej. W końcu ruszyli do Ziemi Świętej, do grobu. Do miejsca, gdzie kamień został odsunięty. Nie doszli. Walter słabł. Teobald został przy nim. Myślał wtedy, że droga się urwała. Ale Bóg nie zawsze prowadzi człowieka dalej. Czasem każe mu zostać. Teobald otwiera oczy. Przed nim nie ma Waltera. Nie ma Jerozolimy. Jest krzyż na ścianie, mała lampa, dzban z wodą. Droga prowadziła właśnie tutaj. Ciałem Teobalda wstrząsa suchy kaszel. Wraca jeszcze jedno. Nie jest to twarz ani głos człowieka. Raczej słowa, które długo trwają w umyśle, zanim człowiek zacznie im wierzyć. Siedź w celi, nie uciekaj. Cela nauczy cię wszystkiego. Teobald całe życie szedł, a może uciekał. Od Prowę, od własnego imienia, od siebie. Bóg prowadził go coraz niżej, do pracy rąk, do ubóstwa, do choroby. Do miejsca, którego Teobald nie wybrał, do tej celi. Tu się zatrzymał. Głowa opada mu na pierś. Tym razem nie podnosi jej od razu. Ktoś wchodzi do celi. To nie jest pamięć. Teobald słyszy prawdziwe kroki, prawdziwy oddech. To jego matka. Kiedyś szukała syna, który odszedł z domu. Potem sama została tutaj, przy pustyni. Siada obok. Zwilża mu usta mokrą chustką. Teobald próbuje spojrzeć, ale nie ma siły. Matka gładzi go po twarzy, jakby wciąż był małym dzieckiem trawionym gorączką. Bracia przynoszą wiatyk. Teobald jest kapłanem. Tyle razy brał chleb w dłonie, tyle razy mówił słowa, które otwierają ziemię na niebo. Dziś nie może podnieść ręki. Chrystus przychodzi niżej, do ust, które nie potrafią już złożyć modlitwy, do ciała, które nie dojdzie do kaplicy, do człowieka, który nie zobaczy już ziemskiej Jerozolimy. Matka klęka obok. Teobald przyjmuje ciało pańskie. W celi milkną wszystkie wspomnienia.

Myśli o przeszłości gasną. Nie dlatego, że Teobald je pokonał. Ustępują przed Chrystusem. Za progiem bieleje droga. Prowadzi do Vicenzy. Dalej ku morzu. Dalej jeszcze ku miejscom, których Teobald nigdy nie zobaczy. Ale teraz nie trzeba iść. Matka trzyma jego dłoń. Kobieta, która sprowadziła go na świat, siedzi przy nim, gdy świat odsuwa się cicho. Teobald oddycha raz jeszcze. Potem cela zamiera. Droga jest pusta. Ten, którego szukał całe życie, przyszedł tutaj.

0: przestałam czuć moje nogi, ręce i nie mogłam wydobyć głosu z siebie. Nie mogłam krzyknąć do niego, że coś się ze mną dzieje, że po prostu chyba odchodzę. I to było dla mnie coś niesamowitego, bo ja nigdy nie czułam czegoś takiego, już później nigdy w ciele. Po prostu przestałam czuć jakby swoje ciało i straciłam oddech. Nie mogłam oddychać. I w tym momencie znalazłam się po drugiej stronie.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Skąd wiem, że Bóg jest dobry? Doświadczyłam Jego bliskości, Jego obecności i tak naprawdę doświadczam Jego dobroci każdego dnia. Nie było tak zawsze. Znaczy się inaczej. Myślę, że Pan Jezus miał zawsze mnie w swojej opiece, ale tak naprawdę wszystko zaczęło się w 2012 roku. Chociaż jeszcze pamiętam czas dzieciństwa, wtedy już ja czułam obecność. Ja nie wiedziałam wtedy, że to jest obecność Boga. Myślę, że to wtedy już jakby to się zaczynało. Natomiast pamiętam takie, kiedy moja mama zabrała mnie na apel jasnogórski. Miałam wtedy chyba około 8 lat, może 9. I mieliśmy 3 kilometry do naszej parafii i zabrała mnie tam ten apel jasnogórski. I ja pamiętam, że podczas tego apelu był obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Wtedy jeździł, nawiedzał jakby parafię w całej Polsce. To był taki rok. I ja pamiętam, że ja po tym apelu powiedziałam do mojej mamy, że ja nie wracam do domu, bo doświadczyłam obecności Matki Bożej bardzo. Ja poczułam, że to jest moja mama. Ja patrzyłam na jej obraz i nie mogłam od niej oderwać wzroku. Doświadczałam jej bliskości i obecności. To było coś niesamowitego. Ja wtedy miałam, mówię, zaledwie 8-9 lat. I nie chciałam po prostu wychodzić z kościoła. I moja mama wtedy powiedziała właśnie, że no musimy wracać. I pamiętam, że jakoś tak to było chyba takie pierwsze spotkanie. I też miałam takie sytuacje, kiedy chodziłam na przykład, bo ja mieszkałam też na wiosce z moimi rodzicami. Chodziłam na przykład sobie po łąkach, bardzo często sama też. Chodziłam po lasach i ja właśnie doświadczałam takiej obecności, że ktoś przy mnie jest. Ja nie wiedziałam wtedy, kto przy mnie jest, ale myślę, że to już była wtedy obecność może mojego anioła stróża, może właśnie Pana Jezusa, Matki Przenajświętszej. I nigdy nie miałam problemu z tym, że byłam sama na tych spacerach i jakoś tak zbierałam kwiaty, byłam taka szczęśliwa. No i to się chyba tak, mi się wydaje, że też posługiwałam dużo, bo w kościele śpiewałam psalmy już wtedy, więc jakoś tak było mi to bardzo bliskie. Chodziłam na majowe, więc jakoś byłam bardzo blisko związana z kościołem i było to dla mnie bardzo ważne. No i później przyszedł chyba taki moment, kiedy już wiek dorastania. No i niestety mogę powiedzieć, że wtedy jakby to wszystko do mnie odeszło, jakbym ja weszłam na inną drogę trochę, nie? Bo szkoła, koledzy, koleżanki, jakieś wyjazdy, alkohol, papierosy, no i tak jakoś mi już nie było po drodze z kościołem, z Bogiem, bo przeważnie moi znajomi też już nie chodzili do kościoła, więc jakby poszłam w tą stronę, więc Bóg jest wszędzie, więc jakby to wszystko odeszło ode mnie na ten czas. No myślę, że ten brak relacji trwał sporo czasu, bo to było chyba, jak ja miałam wtedy 17 lat, chyba 18, no to już totalnie, to już wtedy tak jakoś byłam daleko. I pamiętam, że około 20 lat mniej więcej, 15-20 lat. I jest rok 2010 czy 2011. Ja się przeprowadzam do Warszawy. I wtedy się chyba zaczęło wszystko powoli. Bóg już działał i przeprowadziłam się do Warszawy. Mieszkałam z moim byłym partnerem. Mieszkałam u niego i jest rok właśnie ta przeprowadzka była w 2011, ale jest rok 2012 rok i ja poznaję człowieka tutaj w Warszawie, z którym pracuję. Byłam wtedy przedstawicielem handlowym i pamiętam, że on mnie zabrał na taką jakby związaną z pracą, taką jakby to powiedzieć. Musieliśmy pojechać po prostu odebrać jakieś tam faktury z Łodzi i poprosił mnie, żebym z nim pojechała. Ja tak się trochę zastanawiałam, dlaczego mam z nim jechać w sumie, może sam to odebrać, ale jakoś tak czułam w sercu, że dobrze, pojadę. No i to był taki pierwszy chyba już punkt, kiedy on zaczął opowiadać mi o swoim świadectwie nawrócenia przez całą drogę. I ja wtedy nie wiedziałam tak naprawdę, co się dzieje, bo ani nie byłam blisko kościoła już wtedy, w ogóle nie byłam blisko kościoła, a on mi opowiada o swoim nawróceniu, które było bardzo mocnym świadectwem wtedy dla mnie. Nie chcę opowiadać, bo to jest jego świadectwo, natomiast bardzo mocno poruszyło moje serce. I właśnie tak się zaczęło, kiedy wróciliśmy z Łodzi, spotkaliśmy się w Warszawie, żeby tam jeszcze pewne formalności podomykać. No i podczas tego spotkania ja zauważyłam, miał taką koszulkę polo ubraną i zauważyłam na jego szyi, ja to wtedy nazywałam korale. I bardzo mocno przykuły moją uwagę, bardzo mocno. I powiedziałam wtedy do niego, wiesz co, masz piękne korale. A ja mówię, tak, po prostu są niesamowite. I on wtedy powiedział, wiesz co, to nie są korale, to jest różaniec. To jest różaniec, który przywiozłem z Medjugorje. Ale wiesz co, ty masz niedługo urodziny. Ja mam jeszcze jeden w domu, który jest poświęcony i dam ci go w prezencie, taki sam. I ja po prostu mówię, wiesz, ale ja że się nie modlę po prostu. Ja nie modlę się na różańcu, więc może daj komuś innemu po prostu ten różaniec. A on mówi, nie, wiesz co, ja tobie dam ten różaniec. No i on przywiózł mi ten różaniec tydzień chyba przed moimi urodzinami. No i kiedy mi go dał, tak naprawdę wtedy się wszystko zaczęło. Bardzo, to był taki okres bardzo, bardzo mocno dla mnie intensywne spotkania z Bogiem, spotkania z Chrystusem. I właśnie tutaj zaczyna się tak naprawdę moja historia. Ja ten różaniec założyłam na szyję. Ja go nosiłam przez cały czas. I co jest najdziwniejsze, kiedy spałam w nocy, budziły mnie pieśni kościelne. Budziły mnie jakieś, teraz jak po tym czasie zaczęłam słuchać, jak są takie śpiewy, chóry anielskie. Nieraz można słów słyszeć na YouTubie. I ja z tym się budziłam w nocy. Ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Myślałam, że chyba zwariowałam albo coś takiego. I ja wtedy byłam właśnie razem z tym moim chłopakiem. I któregoś razu, to było tak naprawdę krótko już po tym założeniu różańca na szyję, on siedział przy biurku swoim, jest godzina mniej więcej, pierwsza w nocy. Ja leżałam sobie tak na łóżku i tak bokiem, patrząc na niego, tak oczy miałam otwarte i tak po prostu sobie leżałam. I w pewnym momencie sparaliżowało mi ciało. Przestałam czuć moje nogi, ręce i nie mogłam wydobyć głosu z siebie. Nie mogłam krzyknąć do niego, że coś się ze mną dzieje, że po prostu chyba odchodzę. I to było dla mnie coś niesamowitego, bo ja nigdy nie czułam czegoś takiego już później nigdy w ciele. Po prostu przestałam czuć jakby swoje ciało i straciłam oddech. Nie mogłam oddychać. I w tym momencie znalazłam się po drugiej stronie. I wiem, że to była druga strona, dlatego że to, co doświadczyłam tam, to zostanie ze mną do końca życia. I to miejsce, które jest przepełnione tak ogromnie Bożą miłością i Bożą obecnością, że tego się nie da naprawdę opisać w słowach, bo no nie da się tego opisać po prostu słowami naszymi. Kolory, które tam są, które są naprawdę bardzo, zresztą takie przesycone, takich kolorów nie ma tutaj. Ja stałam, jakby nawet można powiedzieć, kucałam przy takim strumieniu. Piękne, po prostu piękne miejsce. To był strumień, gdzieś dalej, w dali widziałam taki wodospad. I w pewnym momencie ja wiedziałam, że ja jestem w domu. Ja po prostu czułam, że jestem w domu. To jest mój dom. To miejsce jest tak przesycone miłością, że tam nie ma nic innego oprócz miłości, doświadczania miłości, po prostu. Był taki moment, a co jest jeszcze bardzo ważne, że nie ma doświadczenia tam czasu. Po prostu tam czas nie istnieje. Tego czasu tam po prostu nie ma. To jest taki stan bycia tu i teraz. Nie czuje się w ogóle upływu czasu. Tam nie ma czasu w ogóle. I to jest coś niesamowitego. To jest taka wolność. To jest, no naprawdę, tego nie potrafię tego ubrać w słowa. I w pewnym momencie stanęła przede mną postać. Ja wiem, że to był Jezus Chrystus. Ja nie spojrzałam w górę, ale widziałam Jego szatę. No, obecność, którą jakby, ja wierzę, że to był Jezus. Ta obecność przeniknęła mnie całkowicie. I ja tylko powiedziałam, że ja już nie wracam. Że ja już nie chcę wracać, że ja tu zostaję, że to jest mój dom. I w tym momencie pojawiła się moja babcia świętej pamięci. I powiedziała do mnie, że złapała mnie za rękę i powiedziała: musisz wrócić z powrotem. I ja jeszcze zaczęłam tak, mówię: babciu, ale ja nie chcę stąd wychodzić, ja chcę tutaj zostać, nie wracam. I moja babcia mówi, natychmiast musisz wrócić. I ona mnie jakby pociągnęła za rękę i w tym momencie, kiedy ona mnie pociągnęła za rękę, ja wróciłam z powrotem do siebie. Zrobiłam taki bardzo głęboki wdech i czułam, że odzyskałam czucie w ciele. Odzyskałam czucie w rękach, w nogach. I mogę tylko powiedzieć, że od tego momentu zaczęło się bardzo zmieniać moje życie. Ja to doświadczenie jest ze mną do dzisiaj. I ja nie wiem, dlaczego Pan Jezus dał mi takie doświadczenie. Nie wiem, ale to był 2012 rok, więc od tego czasu oczywiście to był proces, bo później Pan Jezus już bardzo głęboko był w moim sercu. Ja już ta relacja też szybko się zakończyła, w ciągu chyba 2 czy 3 miesięcy, więc Pan Jezus stopniowo zaczął czyścić to wszystko, co było we mnie gdzieś niepoukładane. No i tak, i właśnie to jest taka moja historia, więc mogę powiedzieć, że ja od tego czasu nie wyobrażam sobie jakby dnia, i oczywiście to też jest proces, bo to nie było od razu. Nie wyobrażam sobie dnia bez Eucharystii, codziennie rano, i bez adoracji. Doświadczam obecności Pana Jezusa, doświadczam Jego miłości, za co Mu bardzo dziękuję z całego serca. Oczywiście są dni, są chwile, gdzie jest mi naprawdę trudno. Jest mi trudno, bo to nie jest tak, że są cały czas fajerwerki. Absolutnie nie. Każdy ma swój krzyż, który musi dźwigać. I niekiedy są takie momenty, kiedy nie czuję Jego obecności, bo to nie o to chodzi. Ale wtedy jest wiara. Wtedy jest głęboka wiara, że On jest. I nawet kiedy są te chwile, kiedy jest bardzo trudno, jest ciężko, ja wiem, że On jest. Ja wiem, że On jest wtedy przy mnie. I tak naprawdę, co jeszcze mogłabym powiedzieć, bo chyba tego nie wspomniałam, co jest też bardzo ważne, że przed tym moim właśnie nawróceniem, jak ja to mówię, że Pan Jezus przyszedł jakby po swoje, prawda, że w 2012 roku upomniał się o swoje, ale przedtem to nie było tak do końca, zanim przyszło właśnie ten moment nawrócenia, bo ja, tak jak powiedziałam, gdzieś w międzyczasie jakiś alkohol, papierosy, później jeździłam na różne, to już w Warszawie nawet, jeździłam na różne spotkania, na przykład z szamanami, gdzieś jakaś ayahuasca pojawiała się też po drodze, gdzieś miałam spotkania z osobami, które są buddystami. Ja absolutnie nie mam, ja się nawet cieszę, że poznałam to wszystko, bo Bóg mi jakby dał możliwość poznania też tych dróg, żebym tak naprawdę znalazła Jego, że to On daje tak naprawdę spełnienie. Ja nie wyobrażam sobie, bo dotknęłam naprawdę wielu rzeczy już i nie wyobrażam sobie życia bez Chrystusa, nie? I ta miłość, którą On mi dał, to nie jest po prostu miłość stąd, nie? Tej miłości tutaj nie ma. Jako my ludzie możemy się kochać i daj Boże, żeby ta miłość w nas była, bo to jest tylko miłość, która pochodzi od Niego. Ale ta miłość, którą on daje, to jest miłość po prostu przenikająca wszystko. To jest miłość bezwarunkowa. To jest, no można powiedzieć, dla mnie to jest ocean, nie? Więc tak wygląda teraz moje życie. Wiadomo, że to już sporo lat minęło. I tak jak mówię, że to był taki początek jeszcze, jak to, co się wtedy zadziało, to tak powolutku, powolutku ja zaczęłam z Panem Jezusem budować tą relację. I przez te pierwszy rok, przez ten 2012 rok, to mogę powiedzieć, że dostawałam bardzo dużo cukierków. To był taki rok, który po prostu, no wszystko dostawałam. No naprawdę, o cokolwiek prosiłam, to dostałam. Praca dostałam, mieszkanie dostałam. I to było w ogóle, to było coś niesamowitego. Ale cały czas byłam z nim. Wtedy już właśnie odmawiałam różaniec, koronkę, już tak powoli to się wszystko zaczynało. No ale przychodzi właśnie już potem, po tej obecności takiej bardzo mocnej z Panem Jezusem, przychodzi 2013 rok. I tak jak to, jak opowiadam moim bliskim znajomym, jakby Pan Jezus przykręcił kurki i jakby zaczęło wszystko iść w drugą stronę. Zaczęłam tracić pracę, straciłam pracę, straciłam mieszkanie. Moja mama w bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala, praktycznie już jedną nogą na drugim świecie. Ale mogę powiedzieć, że wtedy, będąc cały czas przy Panu Jezusie, ja codziennie zapalałam, miałam taki mały obrazek Pana Jezusa miłosiernego, zapalałam świeczkę i codziennie klęczałam przed Nim i mówiłam: dobrze, myślę, że sprawdzasz mnie. Jeżeli chcesz, zabierz wszystko. Ale proszę cię, żebyś nie zabierał mi twojej miłości, której doświadczyłam. Ja chcę mieć z tobą relację i chcę ją budować. Nie zabieraj mi tego. I naprawdę to był trudny rok dla mnie wtedy. I to może trwało gdzieś około półtorej roku, taki ten czas bardzo trudny dla mnie, ale potem nastało znowu i tak jak mówię, przez ten cały czas nie było dnia, żebym jeszcze wtedy nie uczestniczyłam na Eucharystii codziennie, bo to był proces, tak jak mówię. Ja chodziłam do kościoła, stawałam przed obrazem Matki Bożej, Pana Jezusa, i w ciszy po prostu stawałam i patrzałam, przyglądałam się, rozmawiałam z Nim w domu, po prostu paliłam świeczkę i rozmawiałam z Panem Jezusem. Bardzo taka osobista rozmowa po prostu. Prosiłam, żeby na nowo, żeby mogła doświadczać Jego miłości, takiej tej bliskości, tej relacji, żeby On tą relację budował we mnie razem z Nim. I o to prosiłam. I tak też się stało. Mówię, ten czas trwał może półtorej roku. Później znowu byłam na takim spotkaniu. Chyba to były rekolekcje. Pamiętam chyba dobre miejsce na Devitis. Tak, i to był chyba 2014 bądź 2015 rok. I były rekolekcje o wylaniu Ducha Świętego. Rekolekcje, wiesz co, nie pamiętam dokładnie, kto prowadził. Było tam dwóch czy trzech kapłanów. Mi się wydaje, że właśnie z Devitis. Nie pamiętam, bo to już sporo lat temu. Natomiast to były rekolekcje, jeszcze wspólnota tam była, Via Torres. Znana wspólnota, która też jest wspólnotą wstawienniczą. I zaprosił mnie tam mój kolega i ja poszłam na te rekolekcje. I tam była właśnie modlitwa o wylanie Ducha Świętego. I ja tą modlitwę bardzo mocno, wtedy miałam doświadczenie po raz kolejny takiej obecności Pana Jezusa bardzo blisko. I no od tego momentu jakby czułam, że Pan Jezus wylał swojego Ducha tak mocno, że no i to tak właśnie prowadzi mnie przez te wszystkie lata. Tylko mówię, że to nie jest tak, że w pewnym momencie przychodzi taki czas, że to się wszystko jakby tak bardziej stabilizuje. I Pan Jezus chce wtedy coś bardziej, wtedy od nas, coś głębiej. na początku właśnie są takie no, ja to mówię, takie fajerwerki, można powiedzieć. A teraz jest tak, jest stabilnie. Natomiast tak jak mówię, że przychodzą chwile, gdzie jest trudno, ale ja wiem, że ja mam jego, nie? Że ta relacja jest dla mnie bardzo ważna. Relacja budowania właśnie z nim, tej relacji osobistej. Tej relacji takiej wręcz intymnej, takiej tej rozmowy z Panem Jezusem. Dlatego dla mnie też bardzo ważnym miejscem, tak jak po kolei mogę pójść, to jest Niepokalanów. Bo tutaj Maryja w pewnym momencie zaprosiła mnie do oddania jej zawierzenia w pierwsze soboty miesiąca i to właśnie też już chyba tuż wiele lat jeżdżę właśnie też do Niepokalanowa na pierwsze soboty miesiąca. Później powoli właśnie Maryja przygotowywała mnie do zawierzenia 33 właśnie Chrystusowi swojego życia. I tak naprawdę cały czas z Nim, z Maryją. Więc jestem Bogu bardzo wdzięczna za to doświadczenie i za to, że On jest cały czas, jest przy mnie, jest przy nas. Ja naprawdę mogę powiedzieć, że jest przy każdej osobie, naprawdę przy każdej osobie. Ja na adoracji miałam też jakieś, po tym wszystkim też, co przeżyłam i właśnie związane też z moją mamą. To było dla mnie bardzo trudne. Mój brat w międzyczasie zginął w wypadku samochodowym, moja siostra nie żyje, więc były trudne dla mnie te lata. Ale ja wiedziałam, że Pan Jezus jest cały czas i na adoracji, dlatego dla mnie ten czas na adoracji jest bardzo ważny, bo Pan Jezus naprawdę jest bardzo obecny tam i godzina adoracji to jest naprawdę, to jest mało. I mało, może dużo, mało, ale ja przez te wszystkie lata wiem, że Pan Jezus uzdrawiał moje serce na tych adoracjach. Kiedykolwiek z Nim byłam, uzdrawiał moje serce, moją duszę, moje ciało, uzdrawiał niejednokrotnie. Więc no, nie wyobrażam sobie życia bez Pana Jezusa, bez Matki Najświętszej. Dlatego dla mnie to jest bardzo... Jest sporo mam takich też świadectw, które mogłabym tu opowiadać, ale to może też na inne spotkanie. Natomiast chciałabym może jeszcze powiedzieć taką bardzo ważną, chyba istotną rzecz, mianowicie spowiedź święta. Jest to któregoś razu, właśnie może inaczej, któregoś razu Pan Jezus dał mi takie, można powiedzieć, no, doświadczenie, może wizję, coś takiego zobaczyłam. Pokazał mi Pan Jezus, czym są nasze grzechy, czym są moje grzechy dla Niego. I co się wtedy dzieje, kiedy ja grzeszę? I dlaczego powinnam jak najczęściej przystępować do spowiedzi świętej, żeby być cały czas w stanie łaski uświęcającej? Dostałam taki obraz, kiedy Jezus stał naprzeciwko mnie w białej szacie i kiedy ja popełniam grzech, Pan Jezus stoi cały czas w tym samym miejscu, ale ja robię krok do tyłu. Kolejny grzech popełniam, następny krok do tyłu robię. I ja oddalam się od tych promieni Jego miłosierdzia, Jego łaski, którą On może na mnie wylać. Jestem oddalona, jestem coraz dalej. Moje ciało słabnie. Zaczyna chorować, moja dusza jest przyciemniona. I to pokazał mi Pan Jezus. Bardzo wyraźnie to zobaczyłam. I miałam wtedy zaproszenie. Moje dziecko chce, żebyś jak najczęściej przystępowała do spowiedzi świętej. I ja od tego momentu tak przystępuję jak najczęściej do spowiedzi świętej, żeby być w stanie łaski uświęcającej. To jest inne życie po prostu. Inne życie, naprawdę. Życie w radości, takiej, w takiej lekkości. To jest, dlatego ja też dziękuję Matce Najświętszej, Bogu. Każdego dnia dziękuję za kapłanów. Mamy naprawdę niesamowity skarb w Kościele. Niesamowity. Że mamy kapłanów. Mamy Eucharystię. Mamy adorację. To są najpiękniejsze skarby. Maryja. No, tylko czerpać. Tylko czerpać i brać garściami. Napełniać swoje serce. To jest coś przepięknego, co mamy teraz. Z czego możemy korzystać. Dlatego chwała Panu za wszystko. Także tak wygląda moja historia.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Witaj, drogi Robercie.
1: Witaj, drogi Piotrze. Co u ciebie, też słońce?
0: Jest u mnie słońce, tak, jest u mnie piękny dzień, jest u mnie ochota do pracy, więc wszystko jest dobrze.
1: Powiedz mi, czy radio to było dla ciebie fajne doświadczenie, bo masz wiele różnych doświadczeń medialnych.
0: Radio to było dla mnie doświadczenie kluczowe w ogóle dla różnych rzeczy, które działy się w życiu moim. I radio to zawsze było i jest dla mnie coś zupełnie niezwykłego i innego niż inne rzeczy w życiu, ze względu na dwie sprawy. Po pierwsze, ja od dzieciństwa byłem wielkim, zapamiętałym miłośnikiem radia i niesłychanie mnie intrygowało to, że z magicznego małego pudełka płyną do mnie słowa innych ludzi, muzyka innych ludzi, a jak się pokręci gałką, to słychać jeszcze ludzi w innych językach i z innych odległych miejsc świata. A druga rzecz jest taka, że kiedy zacząłem pracować w radiu, odkryłem, że radio nie takie, jak króluje dzisiaj, to znaczy takie, w którym trzeba coś szybkiego i głupiutkiego powiedzieć pomiędzy piosenkami, tylko takie, które pozwala na przeprowadzenie na przykład dłuższej rozmowy z kimś mądrzejszym od siebie, daje niesamowitą intymność. Nawet kiedy tej drugiej osoby nie ma, kiedy jest się samemu w studiu i mówi się do innych ludzi, których się nie widzi, jest w tym coś zupełnie niezwykłego. Jest taki rodzaj intymności, który bardzo sprzyja szczerości. I ja się wcale nie dziwię temu, że czasem niektórzy goście sami są zdziwieni po występach w radiu, jednym czy drugim. Kilka jeszcze takich istnieje, twoje jest jednym z nich, że coś powiedzieli, czego nigdy się nie spodziewali, że mogliby powiedzieć, bo to trochę jak spowiedź, bo to trochę jak myślenie na głos i układanie rzeczy w swojej głowie, także pod tym względem radio jest zupełnie niezwykłe.
1: Drodzy Państwo, w ten sposób przywitał się z Wami Piotr Gociek, pisarz i publicysta, a również radiowiec. A ja zapytam Cię na początek może o to, bo napisałeś takie zdanie. Drodzy Państwo, w wypowiedzi Piotra wyczytałem przynajmniej 6 poziomów odniesień. Odniósł się do metadanych na temat moich audycji, na temat metadanych dotyczących swoich publicznych wystąpień i tak dalej, i tak dalej. A ja zapytam Cię o to zdanie z Twojego tomiku o milczeniu. Wrogowie wszystkiego muszą płacić wszystkim. Czy to jest o Fryderyku Nietzsche, czy to jest o Lutrze, czy to jest o szatanie?
0: To jest o tych, którzy mogąc wybierać dobrze, za każdym razem wybierają źle. A przecież tych okazji jest do wyboru wiele, bo raz wybierając, wybierać muszę, nieprawdaż? Ale tam jest jeszcze inna chytra zaszyta metafora w tym wierszu, bo ty się odwołujesz do wiersza, który otwiera mój tom Milczenie Łazarza, wiersza zatytułowanego Jak Reon. Ja w nim dokonuję takiej oto, takiej oto figury. Wydaje się, że staje po stronie Kreona, czyli tego, który przedkłada prawa ludzkie nad prawa boskie. To mieliśmy w centrum sporu, prawda, jako główny problem w dramacie Antygona Sofoklesa. I argumentuje na jego rzecz bardzo, bardzo rozsądnie, jak mi się wydaje, w sposób też pełen emocji. Ale
1: Rzeźko to robi.
0: Tak, ale jednak ta niepewność pozostaje, to znaczy, prawa ludzkie nad boskim jednak przeważać nie mogą, ale czy zawsze? I tu zostaje to zapytanie, tu zostaje ta niepewność.
1: Czemu ludzie wybierają źle? Czemu niektórzy zawsze wybierają źle?
0: Ludzie wybierają zło, bo są obciążeni grzechem pierworodnym, a ci, którzy zawsze wybierają zło, no, widocznie jacyś inni szatani są tutaj czynni.
1: Ale nie mówisz o szatanach literackich, tylko tym razem o rzeczywistych inteligencjach bezcielesnych, czy metaforycznie o tym mówisz?
0: Wiesz co, ja myślę sobie o tym, że jest bardzo wiele dróg do wybierania źle, które są bardzo ładnie opisane, wyglądają bardzo ładnie, o w ten sposób, tak? I nie bez powodu, jak sobie zajrzymy do dekalogu, to odkryjemy, ileż z tych dróg właśnie zaczyna się bardzo, bardzo niewinnie, bo ustępujemy w jakiejś tam, wydaje nam się, drobniejszej kwestii. Myślę, że jakbyśmy się mogli teraz odwołać do głośnego filmu i powieści Adwokat Diabła, gdzie tam w finale diabeł grany przez Al Pacino mówi na przykład: próżność, zdecydowanie mój ulubiony grzech, to jesteśmy na bardzo dobrym tropie. Zaskoczę cię, zrobiłem kiedyś bardzo obszerną rozmowę z muzykiem, poetą całkiem niezłym też, to znaczy Maciejem Maleńczukiem, człowiekiem zupełnie nie naszej bajki. I to była rozmowa, którą nagrywałem jakoś jeszcze przed 2014 rokiem, przed zaborem Krymu. I rozmawialiśmy w pewnym momencie o Rosji i o Putinie. I Maleńczuk powiedział takie oto zdanie, że on niczego się nie spodziewa dobrego po Putinie, bo patrzy na niego i widzi, i słucha go i wie, kto to jest, że to jest po prostu zimny kagiebista, taki, a nie inny, tak, a nie inaczej wychowany. Natomiast mówi, że jest zdumiony tym, że ma przy sobie takiego człowieka do specjalnych poruszeń, który nazywa się Ławrow, bo kto posłucha Ławrowa i popatrzy na niego, ten wie doskonale, że to jest człowiek niesłychanie dobrze wykształcony, że to jest człowiek znakomicie obyty, że to jest człowiek, który doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że wszystko, co mówi, jest kłamstwem i robi to mimo wszystko. To nie jest tępy wyznawca. To jest człowiek, który świadomie wybiera to, że opowie się po stronie kłamstwa.
1: No tak, ja Maćka odrobinę znam, jeszcze pamiętam go z epizodu z Rotundy. To był epizod heroinowy. Myśmy mieli biuro na piętrze, a oni grali na parterze. I rzeczywiście Maciek jest niezłym poetą. Nawet jeden z jego wierszy opublikowaliśmy. To jest wiersz o Emily Dickinson i tam jest doskonały opis opętania. Naprawdę tłumacz wiedział, co tłumaczy. I teraz załóżmy, że Maciek jest oczytany, że jest też w pełni świadom tego, co mówi. No ale z pewnej perspektywy on jest 1:1 z tym ministrem spraw zagranicznych, człowieka obsadzonego w roli miejscowego Hitlerka.
0: No może to sprawia, że tak dobrze go rozumie. Po prostu to byłaby najprostsza odpowiedź.
1: Posłuchaj, Rymkiewicz, bo tak sobie pomyślałem, że po emocjach pójdziemy, po takich dużych znakach, tak? Jak napisałeś, ukąszony klasycyzmem, tak? Miotający się poganin od Jungera przez spirytyzm, jakiś biologizm, naturalizm.
0: Metempsychozę różne.
1: Tak, tak, tak. No ale metempsychoza to jest odmiana spirytyzmu, tak? To jest pewien, tak, pewien przejaw filozofii, która jest całościowym światopoglądem, pomijając już to. Ale coś takiego niesamowitego, ta walka, tak? Walka z chrześcijaństwem, tak? Jakiś taki sprzeciw wielki, tak? I powiem ci o jednej, ja miałem z nim dwa razy przyjemność. Raz był jurorem konkursu na brulion poetycki razem z panią świętej pamięci Wisławą Szymborską i z Marianem Stalą i wybrali Świetlickiego na pierwszego właśnie nagrodzonego w Nowej Polsce poetę. I on powiedział: nie możecie dać nagrody Kellerowi, chociaż jemu się ona należy, ponieważ on należy do waszej redakcji. Świetlicki potem też należał do naszej redakcji, ale wtedy jeszcze nie. I pan Jarosław Marek, to teraz drugie moje z nim zetknięcie, wyrzucił z Gazety Polskiej Codziennie córkę Krzysia Kellera, Ole Keller, młodą dziewczynę, bezwzględny umysł taki, brzytwiara, tak? Naprawdę bardzo sprawna. I ona wykazała w którymś z tekstów, że nie wiem, jakaś feministka, któraś z figur, z ikon nowożytności współczesnej francuskiej, nie wiem, czy to chodziło o Simone de Beauvoir, czy o kogoś innego. I ona pokazała w tekście, że grzeszne życie tej kobiety bardzo mocno wpłynęło na kształt jej twórczości eseistyczno-filozoficznej. I to, że my, bo jak wiesz, Brulion zaczął pytać o takie rzeczy, tak? O zgodność życia z dziełem. I to wywołało takie oburzenie pana Jarosława Marka, że wyrzucono tę dziewczynę, mimo że ja się postawiłem w sposób skrajny, tak? No ale już nie wnikam w czerń tej całej sytuacji. Pan Jarosław Marek okazał się w pełni intelektualistą nowożytnym, tak? To znaczy kimś, kto uważa, no bo Europa była stworzona przez ludzi, którzy uważali, że musi być zgodność pomiędzy życiem a twórczością, tak? Mnisi, świętość polega właśnie na tym, że jest się tym, czym się mówi, co się mówi, tak? I teraz skąd ta, u tak przecież sympatycznego i nam bliskiego twórcy, skąd ta nienawiść do prawdy o sobie samym?
0: Ha, to bardzo, bardzo trudne pytanie, na które nie znajdziemy odpowiedzi chyba w żadnej z biografii ani szkiców biograficznych o Jarosławie Marku Rynkiewiczu. Myślę, że możemy szukać odpowiedzi gdzieś w jego pisaniu. To pisanie jest momentami, to jest ciekawe, to pisanie jest bardzo metafizyczne w bardzo wielu miejscach, ale momentami jest też bardzo, bardzo pogańskie. Jest ono pogańskie właśnie w takim duchu, w jakim ja jako adwokat diabła przebierałem się w szaty Kreona w wierszu Jak Kreon, od którego żeśmy zaczęli. To znaczy takie przekonanie, że wie się lepiej, gdzie jest tak, tak, a gdzie jest nie, nie, i że te wyroki można ferować i że one powinny być nieodwracalne i daleko idące. Przypomnij sobie te rozważania z esejów historycznych Rynkiewicza, z Wieszania, ze tak. Zborowskiego, prawda, i tak dalej. Nie? Że to jest wręcz wołanie o krew, tak? To jest wołanie o czyn, o mord założycielski.
1: Ja, który wiem, co się ma zdarzyć i mam prawo nawet tego żądać, bo ja tak. Wiem.
0: A z drugiej strony Rynkiewicz jest dzięki właśnie tej surowości i to mnie chyba do niego przyciąga, tak jak mnie przyciąga właśnie do autorów klasycznych, do autorów sprzed epoki chrześcijańskiej, bo w tych dziełach autorów antycznych w greckiej tragedii właśnie tą tragiczność świata widzimy w sposób niesamowity opisaną, i to fatum i tak dalej, więc mnie właśnie do Rynkiewicza przyciąga nie tyle jego, chociaż też zgrabny jego wielki talent literacki, bo on jest niesłychanie biegły w mowie polskiej, ale najbardziej cenię jego taki tom z lat 80. Moje dzieło pośmiertne, który jest moim zdaniem jednym z najlepszych tomów w ogóle poezji w Polsce wydanych po 45 roku. Lepszy niż Zachód Słońca w Milanówku, lepszy tam niż te Gawrony i tak dalej. Ponieważ to jest taki tom całkowicie osadzony już w tradycji naszych epitafiów trumiennych i poezji metafizycznej XVII stulecia i tej szlacheckiej, i tej angielskiej, później XVIII stulecia. Ja to próbowałem w innym wierszu oddać, tą surowość, tą nieodwracalność. Tam jest taki wiersz w tomie Milczenie Łazarza, Martwa natura, o panu Rembrandcie i o tej przyszłości, co nas czeka, jak tam wyliczam te wszystkie martwe elementy na martwej naturze. Słuchaj, no czym jest przekonanie, że wie się lepiej? No jest pychą właśnie. Znów wracamy do pychy, do jednego z grzechów pierworodnych.
1: Tak, głównych. Sokrates, Jezus, to jest ten czas, kiedy cystersi, benedyktyni, tak? Czyli spójność. spójność tego, co robimy, z tym, co mówimy, myślimy i kim jesteśmy. I dzisiejsze czasy, to są czasy, w których my intelektualnie i też wiarą, zmysłem wiary, możemy pojąć, że Jezus złamał fatum, tak? Że ono nas nie musi dotyczyć, że jest przesądem sądzenie, iż jesteśmy zdeterminowani, tak? Ale cały czas nowożytność wraca do tego, nie wiem, w całej tej, w tym pesymizmie protestanckim, tak? Który mówi o tym, że jesteśmy zdeterminowani, że to już jest zdecydowane, że cokolwiek byś zrobił, jeśli jesteś na wstępie predestynowany do tego, żeby nie być zbawiony, to nie będziesz, tak? No i to jest pogląd błędny całkowicie, tak? Ale czy z tego, co mówimy, wynika tylko i wyłącznie prosta konstatacja, że wróciliśmy po prostu, że historia zatoczyła koło, że cywilizacja europejska spoganiała po prostu, tak, że wróciliśmy do miejsca, w którym byliśmy, czyli że człowiek zachodu cierpi na rozpacz, a rozpacz jest grzechem, bo jest decyzją, więc jakby czy kultura całkowicie unieważniła już, popkultura, kultura unieważniła już przesłanie Jezusa?
0: Nie wiem, czy całkowicie, ale na pewno w bardzo dużym stopniu. I tak, wróciliśmy właśnie do bardzo ponurego miejsca. Zresztą ja tak konstruowałem Milczenie Łazarza, żeby to była opowieść z takim, można by było wyrysować łuk. To znaczy wychodzimy właśnie od tego fatum i od tego tragizmu, od tego ferowania wyroków przez Kreona, Odyseusza, który zasnąć nie może, bo spalił Troję, znaczy w sensie, że to jego podstęp do tego doprowadził, i Eneasza, który w noc lądowania na litewskim brzegu widzi wszystkie straszne rzeczy, które staną się za sprawą Rzymu w przyszłości, ale cóż, no już jest za późno, schodzi na ląd i zakłada ten Rzym, prawda? Więc to jest ten początek. Później szczytem jakby tego wzniesienia się jest cykl wierszy pasyjnych w tym tomie, łącznie z wierszem, w którym czytamy, że jeden krzyż wystarczy na cały świat. A na samym końcu mamy wiersz Reformatorzy, w którym ja wprost wypiszę, co sądzę o tych, którzy właśnie unieważnili wszystko, co dobre i co piękne, i powiedzieli nam, że my jesteśmy niewiele warci, ale oni być może coś tam z nas ulepią. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale opublikowano takie badania, nie pamiętam już, gdzie je czytałem, wydaje mi się, że w którymś z amerykańskich periodyków albo portali konserwatywnych, z których wynikało, że dzisiejsi młodzi ludzie nie są, nie tylko nie

0: ale ten język produkuje się od 500 lat i narusza się jego składnie. Wszystko się narusza, tak? Semantykę. I on już jest po prostu językiem odwróconych znaczeń. Perwersja języka, ja to tak opisuję dwoma słowami, ale ja chcę zapytać o co innego. Według mnie, i pewnie się ze mną nie zgodzisz, poezja jest metodą wydobywania z siebie rzeczy, których jeszcze nie wiemy świadomie. Ty mówisz o konstruowaniu tomu. Ja również po 28 latach wróciłem do pisania wierszy. Debiutowałem w zeszytach literackich, a potem tomikiem Nibyt, a teraz piszę normalne wiersze, które już mają rytm. To już jest zupełnie inna poezja, ale tak jak wtedy, tak dzisiaj ja swoje wiersze zaczynam rozumieć po 5-8 latach. I czy takie konstruowanie świadome nie jest jakimś zagrożeniem? To znaczy, że jeśli ja mogę na drodze rozumowej pojąć to, jak co jest twoim zamierzeniem, no to a poezja wydaje mi się, że jest takim językiem bliższym tajemnicy niż rozwiązywania teorematów.
1: Ale masz jak najbardziej rację, zaskoczę cię, i na poziomie obcowania z ciałem wiersza, tak moglibyśmy powiedzieć, to jest w 100% prawda. To znaczy sami nie wiemy skąd coś do nas przychodzi i sami nie wiemy właściwie dlaczego ten, a nie inny fragment powietrza z tego, co niewidzialne, obcinamy, żeby zostało to, co później stanie się widzialne w postaci wiersza. Natomiast wiersze wchodzą też ze sobą w dialog. Wiersze też same siebie potrafią wzmocnić lub komentować i to nie jest tak, że ja mówiąc o konstruowaniu tomu mam na myśli takie pisanie, wiesz, że tu mam taki plan bardzo dokładny, sobie zaplanowałem, ja to będę teraz wykonywał i będę do tego dopasowywał rzeczy. Próbowałem kiedyś coś takiego zrobić. Próbowałem kiedyś napisać taki tom, ponieważ świetnie mi się pisało wiersze wczesnym świtem, słuchaj, o godzinie 5 rano w tramwaju, kiedy jechałem z Grochowa na Wolę i kłonąłem tą pustą Warszawę i jakiś taki splin pustego, chłodnego wagonu mnie trzymał i napisałem kilka wierszy, które były związane z konkretnymi miejscami. Pomyślałem sobie, że to jest świetny w ogóle koncept, żeby zrobić taki tom wierszy właśnie 26, ponieważ jeżdżę tramwajem 26, napiszę 26 wierszy i każdy z nich będzie o jakimś miejscu i tak dalej. Wiesz, i nagle się okazało, że mam do napisania coś tylko o 5 miejscach, a o 21 nie. W związku z tym taki plan nie ma sensu. Natomiast myślę, że cię nie zaskoczę, jak powiem, że ja widzę ten łuk, o którym ci mówię, tą konstrukcję tego tomu, tak naprawdę to ja ją jasno zobaczyłem, jak już dostałem książkę wydrukowaną. Jeszcze 3 tygodnie przed posłaniem, czy 2 tygodnie przed posłaniem książki do druku, ja jeszcze dzwoniłem do wydawnictwa i prosiłem o wycofanie 2 wierszy i że ja doślę w to miejsce 2 inne, które powinny być w innych miejscach. Nie potrafiłem wytłumaczyć, dlaczego. Natomiast uważałem, że tak po prostu powinno być, że te 2 wiersze tu nie pasują, a tamte 2 pasują o wiele bardziej, a te pozostałe rozmawiają z zupełnie innymi wierszami, które mam w szufladzie i które się ułożą w jakąś inną historię, więc
0: zgodziliśmy się.
1: Jak najbardziej. To są rzeczy, które gdzieś dzieją się poza nami, a my jesteśmy odkrywcami nieznanych lądów, nieznanych kształtów.
0: Trump i Soros. Czy na pewno to rozpięcie jest ważne. Świat Trumpa walczy ze światem Sorosza. Bo w tym świecie Sorosza są, kto wygrywa bardziej? Nihiliści czy marksiści, naprawiacze? Postmarksiści czy marksiści? I czy Trump jest rzeczywiście z innego świata niż Sorosz?
1: To sformułowanie o wojnie świata Trumpa ze światem Sorosza to jest, z tego co pamiętam, dzieło takiego rumuńskiego socjologa Dana Dungaciu, bardzo ciekawego badacza, związanego z partią AUR w Rumunii, ale też no, po prostu bardzo takiego utalentowanego i niesłychanie przenikliwego komentatora współczesności.

0: on jest trochę młodszego pokolenia niż, nie wiem, Ryszard Legutko czy Zdzisław Krasnodębski, ale to jest mniej więcej podobna formacja intelektualna, tak? Czyli człowiek, który w sposób bardzo przenikliwy potrafi definiować i wskazywać choroby współczesności. On wygłosił taki wykład, taką pracę, napisał właśnie o wojnie świata Trumpa ze światem Sorosza, który oczywiście, wiadomo, miał też służyć jako pewne polityczne uzasadnienie tego, że akurat konserwatywna opozycja, prawicowa opozycja w Rumunii opowiada się za takimi, nie innymi rozwiązaniami. Wydaje mi się, że pytanie o nihilistów czy marksistów jest tutaj trochę, patrząc na stronę Sorosza, jest o tyle nieistotne, że łączy ich tak naprawdę wspólny mianownik, tak? To są właśnie, to są naprawiacze świata. Ja zawsze mówię o tym, strzeżmy się naprawiaczy świata. To są ci, którzy odrzucają świata naturę, odrzucają naturę ludzką i mówią, my wiemy lepiej, my to wszystko zaprojektujemy. Oczywiście są wśród nich skrajne skrzydła takich, którzy mówią, że najlepiej to by było zaprojektować ludzkość poprzez jej eliminację w dużym stopniu. To są ci różni harariści, prawda? Kurzweilowcy od transhumanizmu mówią, że najlepiej byłoby zaprojektować ludzkość w ten sposób, żeby ją pozbawić ciała i przepisać umysły gdzieś nam do komputerów i to będzie nasze zbawienie. Zresztą mówi się o nich, że są tacy cybermilenaryści. A inni po prostu pozostają przy bardzo tradycyjnym podejściu do sprawy, to znaczy oni wiedzą, jak lepiej urządzić świat, w związku z tym będą nam urządzać to, będą decydować o tym, kto ma nami rządzić, kto ma kierować naszymi gazetami, kto ma w nich pisać, kto ma mówić w naszych telewizjach, kto ma prawo drukować książki albo nie, prawda, kto ma prawo przekroczyć jakąś granicę albo kto nie ma, kto ma prawo do wprowadzenia biznesu albo kto nie ma, kto ma prawo do wiary jakiej i po co, i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to rozróżnianie na marksistów, neomarksistów, postmarksistów, nihilistów, heglistów i tak dalej w obliczu tego wspólnego mianownika jest trochę po prostu drugorzędne. No, na pewno oczywiście jest ważne wtedy, kiedy się szuka metod polemiki i jakby demaskowania tych planów, no bo wtedy trzeba do odpowiednie języki, do odpowiednich zamiarów pewnie przyszykować. Co do Trumpa, to jest niesłychanie ciekawa sprawa. Mnie się wydaje, że to jest jedna z najbardziej niezrozumianych figur współczesności. I to jest taka, jak patrzymy sobie w historii, rzeczywiście widzimy jakieś takie, jak to się ładnie mówi, niejednoznaczne postacie historyczne, to rzeczywiście będzie jeden z polityków, jedna z figur, która się właśnie w ten sposób w historii zapisze. Ja kiedyś, jak przeprowadzałem wywiad z Robertem Harrisem, autorem, zresztą też lewicowo-liberalnym Mateuszem z Wielkiej Brytanii, który jest autorem rozmaitych książek, tam między innymi autor Widmo, Pompeje, Vaterland, wielu innych. On też napisał taką obszerną trylogię o starożytnym Rzymie, rozgrywającą się właśnie w tych nieodmiennie fascynujących wszystkich czasach, kiedy republika umiera i zaczyna się cesarstwo. On porównywał Trumpa do Klodiusza. Mówił, że to jest właśnie ktoś, kto wychodzi spośród bogaczy, stając się trybunem ludu i że wykorzystuje lud w swojej rozgrywce z innymi bogaczami, jest takim złotoustym mówcą, który tam jak nie przekona, to przekupi i tak dalej. I wydaje mi się, że jest w tym coś, ale nie wyczerpuje to jednocześnie tego, że jak się sięgnie do książek Trumpa, tych pisanych w czasach, kiedy jeszcze nie był politykiem, Art of the Deal przede wszystkim, ale paru innych, widać, jak on znakomicie rozumie ludzką naturę, ponieważ natura negocjowania, natura stawiania na swoim, tak, no to jest część po prostu, to jest część życia wśród innych ludzi. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście fakt, że on uszedł cudem z życiem z tego zamachu kilka miesięcy przed wyborami, które wyniosły go po raz drugi na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych, że coś się w nim zmieniło. To znaczy, że pojawiło się, nie wiem, czy jest to poczucie misji i czy jest to poczucie misji od Boga, w każdym razie jest to jakieś poczucie pewnej wyjątkowości przekonanie, że został pozostawiony na tym padole łez z jakiegoś powodu i on ten plan teraz wykona po prostu, tak jak on rozumie. I patrzymy na to, co jak ów ten plan interpretuje, co z niego wyciąga. Natomiast co do środowiska, z którego on się wywodzi, no to też podzielmy to na dwie sprawy. No jest inne, to jest facet znikąd, któremu udało się wspiąć do świata elit Manhattanu. A z drugiej strony, jak patrzymy sobie na towarzystwo, w którym się obracał, co widać na przykład w dokumentach sprawy Epsteina, no to wypada powiedzieć, ja nie chcę nikogo tutaj ani oskarżać, ani usprawiedliwiać, pomyślmy sobie o tych wszystkich Pawłach, którzy najpierw byli szawłami, a to był i tak jeden z najmniej z ponurych przypadków, bo zdarzało się dużo większym grzesznikom zostawać świętymi.
1: Ja sobie myślę w taki sposób, patrząc na Jana Jakuba Rousseau i na tego, chyba Michał miał na imię, Foucault, tego postmodernistę.
0: Michel Foucault, tak.
1: I bo ja widzę ostatnie 500 lat naszej kultury, dominujący proces to jest instytucjonalizacja grzechu. Tak, że to jest istota rzeczy. Że z rąk mnichów, którzy myśleli o tym, żeby ich życie było tym samym, co ich słowa, wzięli hierarchizację kultury w swoje ręce intelektualiści, którzy nie mają zamiaru jakby robić to, co mówią. Jan Jakub Rousseau oddał swoje dzieci do przytułku po to, żeby napisać książkę o wychowaniu dzieci, tak? Ale już Michel Foucault, to wydaje mi się, że on żadnego świata nie chciał tak naprawdę konstruować, bo Jan Jakub Rousseau chciał skonstruować świat, w którym by mu nie zarzucono tego, że oddał swoje dzieci do przytułku, żeby wszyscy po prostu oddawali swoje dzieci do przytułku. Ja oczywiście przesadzam, ale jedynie odrobinę, bo jeśli poczytamy to, co na temat francuskiego filozofa dzisiejszych czasów, zmarłego nie tak w sumie dawno, no to mamy tam wioski w Afryce Północnej i młodych chłopców i przemoc pieniądza, tak, gwałcenie 10-letnich dzieci. I ja widzę w tym dzisiejszym obliczu intelektualizmu już taką całkowicie ciemną nutę, której jeszcze u Jana Jakuba Rousseau nie było. Gdzie już nie chce się naprawiać, tylko chce się ten świat zniszczyć. Chce się ten świat po prostu unieważnić. Ten świat, który mnie oskarża. Tak? Ja próbuję go zrobić takim, żeby mnie nie oskarżał, żeby grzech stał się częścią systemu. Tak? Żeby aborcja, eutanazja zostały wpisane do konstytucji, a tych, którzy mówią o homoseksualizmie źle, to po prostu karać ciężkim więzieniem. Tak już i mamy w jednym czy w dwóch krajach na świecie. Więc ja jednak widzę tę linię schyłkową. Czy ta magia chaosu nie jest właśnie metaforą ostatnich czasów, czy też ja po prostu ze zbyt krótkiej perspektywy na to spoglądam?
0: Wiesz, kwestii perspektywy, krótkiej czy długiej, to obaj jesteśmy tak samo mądrzy, czyli tak samo niemądrzy. Natomiast dobrze, że wspomniałeś Michela Foucault, bo tutaj patrzymy właśnie na ten nurt, który przekształca współczesność na jaką modłę. No jest to zawołanie Foucault, że wszystko jest normalne, tak? Szaleństwo jest normalne, zbrodnia jest normalna, w więzieniach i w szpitalach są po prostu nieszczęśliwi ludzie, których my nie rozumiemy, bo oni są po prostu ludźmi na jakiś inny sposób. I to jest, widzisz, to jest właśnie ten punkt, z którego ten intelektualizm jest obejmujący cały świat dzisiaj tworzony, czyli że nie ma granic. No jeżeli nie ma granic, jeżeli nie ma granicy między normalnością a nienormalnością, jeśli to znaczy, że nie ma też granicy między dobrem a złem. Wszystko jest równoważne. Jeżeli wszystko jest równoważne, to znaczy, że tak samo moralnym czynem będzie poproszenie po 8 latach narzeczeństwa o rękę kobiety, którą kochasz, a następnie spędzenie z nią nocy poślubnej, w trakcie której po raz pierwszy natkniecie się na, znaczy będziecie mieli okazję uprawiać miłość cielesną, ale to jest równoważne z tym, że jakiś właśnie jakiś zboczeniec pojedzie sobie do tej afrykańskiej wioski gwałcić 10-letnich chłopców. No bo wszystko jest takie samo, prawda? Wszystko jest równoważne. Wszystko jest dozwolone, tak? Wracamy właśnie do tego, że wszystko jest dozwolone. Skoro Bóg umarł, to wszystko jest dozwolone. No a przecież tak właśnie się to argumentuje. Co więcej, on nie, to jest ci, którzy wspominają tego zmarłego Boga, to są właśnie najwięksi wrogowie tego nowego systemu, bo odwołując się do niego, mówią, no nie, no istnieją jednak jakieś granice. Więc ci wszyscy, którzy przypominają o tym, że te granice istnieją, są wrogami systemu, więc system próbuje się ich pozbyć, system próbuje ich anihilować. To na tym wygląda. To tak wygląda.
1: Powiedz mi, co znalazłeś w naszym Śródziemiu? Bo dzięki rozmowie z tobą pojechaliśmy rodziną do Chorwacji. co prawda nie tam, gdzie nas kusiłeś, żeby jechać na Kretę, tak? ale z tych opisów twoich, wiesz, ja kiedyś myślałem, że niebo na obrazach Siemieradzkiego to jest grafomania malarska, tak, że po prostu nie wiedziałem, że rzeczywiście na południu Włoch można takie niebo zobaczyć. Wydawało mi się to niemożliwe, takie, wiesz, cukierkowe, tak. Co takiego jest na Krecie? Czym to nasze Śródziemie cię pociągnęło?
0: Wiesz co, odpowiedzi na to są dwie, racjonalna i nieracjonalna. Racjonalna to jest taka, że wszystko można wytłumaczyć, oczywiście cofając się do lektur z dzieciństwa, do tego, że gdzieś tam jak człowiek miał lat 7 czy 8 wpadła mu do ręki mitologia Parandowskiego, Wojna Trojańska w jego przekładzie, czyli Iliada w wersji prozą, że stały na półce książki Kosidowskiego, Żylińskiej, prawda, Sen o Troi, Szliemana, opowieści o Tutanchamonie i tak dalej. I po prostu bardzo łatwo jest, będąc dzieckiem, się w tym wszystkim zakochać. Że po latach gdzieś ta miłość do tego, co antyczne, tego, co minione, do tego, co też w dużym stopniu nas ukształtowało, gdzieś powraca i człowiek zaczyna te rzeczy już zupełnie świadomie odkrywać, wędrować od miejsca do miejsca. Ale jednocześnie jest coś zupełnie nienamacalnego i niewytłumaczalnego. Mi się wydaje, że każdy człowiek jest się potrafi odbierać jakieś takie nieoczywiste, niematerialne sygnały, natomiast wielu z nas ciężko pracuje przez całe życie, żeby w sobie tą umiejętność zabić. Ja wpadam w rodzaj jakiegoś wręcz oszołomienia, kiedy jestem w miejscach, gdzie dotykam tych kolumn sprzed tysięcy lat, kiedy kroczę sobie miejscami, świadając się, że to właśnie tu, w tym miejscu miały się odbywać takie czy inne sceny, które ja pamiętam z greckich mitów, czy z zapisów rzymskich historyków, czy że to jest właśnie ta scena, na której po raz pierwszy wystawiano ten czy inny dramat, wiesz, Eurypidesa i tak dalej. Mnie to wprawia w jakiś taki stan stan nieziemski, muszę powiedzieć. Czuję po prostu, czuję jako jakiś taki niezwykły związek z tym wszystkim. I nie byłem, słuchaj, nigdy w Ziemi Świętej, nie byłem nigdy w Jerozolimie. Wybieram się, mam nadzieję, że dotrę. Ale powiem ci, że być może podświadomie opóźniam ten wyjazd, ponieważ czytam o ludziach, którzy oszaleli idąc w Via Dolorosa i ja to rozumiem. To znaczy ja to w pełni rozumiem. Ja nie potrzebuję być na ulicach Jerozolimy, żeby już w taki stan częściowo się wprowadzić do tego, wiesz, gdzieś w jakiś niewidzialny sposób dotykając tego wszystkiego, co za nami, tego wszystkiego, co nas stworzyło, bez czego byśmy po prostu nie zaistnieli, co stworzyło wszystko, nasz aparat pojęciowy, nasze metafory, nasze, wiesz, to nasze wszystko po prostu.
1: W latach 90. Wojtek Bockenheim, to na początku, 90-91 rok, Wojtek Bockenheim, patrząc na brulion, na tych ludzi, których zgromadziłem, mówi, nie, no dzisiaj najlepsi, najinteligentniejsi, najcwańsi idą w reklamy i w komputery. To był 90. rok. Dzisiaj pewnie idą w bitcoiny, czy w coś jeszcze, sztuczną inteligencję, czy coś innego. Te najlepsze, w sensie najsprawniejsze umysły. I jeszcze przed wojną rola sztuki, poezji była niezwykła. Paradoksalnie komuniści też to podjęli, no bo jak nie było jeszcze telewizji, no to mieli w ten sposób rząd dusz, tak? Mojego ojczyma, ojciec Marcin Jerzy Andrzejewski miał wiesz, 300 tysięcy nakłady jednej książki, nie? Więc ci ludzie naprawdę rządzili wyobraźnią wielu, wielu Polaków, oprócz tych, którzy się po prostu odcięli całkowicie od systemu, tak? Ale powiedz mi, gdzie dzisiaj idą najlepsze umysły, najlepsze komputery według ciebie? Jaka jest rola sztuki dzisiaj? Czy w ogóle jakąkolwiek rolę jeszcze poezja i sztuka dzisiaj odgrywają?
0: Myślę, że póki są ci, którzy ją próbują pisać i ci, którzy ją próbują czytać, to ona po prostu będzie istniała. Nie ma takiego wpływu na rzeczywistość słowo, jak miało kiedyś, aczkolwiek żyjemy w epoce pewnego paradoksu. Gdzie idą, słuchaj, wybitne umysły dzisiaj? Ja się z tobą zgodzę, że idą wszędzie poza humanistyką, o tak to powiedzmy. I to mi przypomina czasy PRL-u, kiedy ludzie, którzy byli najinteligentniejsi, najmądrzejsi, najciężej pracowali i najbardziej nie chcieli się godzić na ideologiczne szaleństwa nowego systemu, to szli właśnie, wiesz, do politechnik, zostawali geodetami, zostawali hydraulikami i tak dalej. Nie chcieli mieć nic wspólnego z tym, co działo się na humanistycznych kierunkach. I ta inteligencja techniczna to też przecież później była wielka baza ruchu Solidarności, ale też później to była wielka baza tego odruchu samoobrony społecznej, który w Polsce wybuchł po 10 kwietnia 2010 roku. I wydaje mi się, a rozmawiałem, znam trochę ludzi, którzy, wiesz, siedzą właśnie w różnych firmach budujących wielkie sztuczne inteligencje, którzy pracują za oceanem. I oni tam są, tak? Oni tam są i pracują nad rozmaitymi rzeczami i póki oni tam są, to jest dobrze, bo stanowią przeciwwagę właśnie dla tych wszystkich kurzweilowców, tych wszystkich szaleńców od, wiesz, transhumanizmu, cybermilenaryzmu i tak dalej, którzy chcieliby z tego wszystkiego zrobić zupełnie, zupełnie inny użytek. Natomiast zaskoczyłbyś się, jak wiele zdrowo, trzeźwo myślących ludzi, bardzo porządnie uformowanych gdzieś właśnie w tamtych okolicach jest. Więc oni idą tam. No bo po co mają iść w kierunku kultury i sztuki? Co współczesna kultura i sztuka, humanistyka może im zaoferować? Po Płuczyny, właśnie po Foucault? No co jeszcze? Wcale mnie to nie dziwi, że dokonują takich wyborów.
1: Przeczytałem ostatnio wypowiedź twórcy Palantira, wcześniej PayPala, tak? Współtwórcy. Pan się nazywa Thiele chyba, tak?
0: Peter Thiele, tak.
1: Tak, tak, tak. I on napisał bardzo ciekawą rzecz, czy powiedział bardzo ciekawą rzecz, że przez 20 lat, które on jak rozumiem, który obserwował, bo on był też kiedyś zawodowym szachistą i zauważył, że od czasu rewolucji francuskiej, no bo wiadomo, tę pojęciową, symboliczną czy narracyjną część opowieści o świecie arystokracja, ta, która powstała po rewolucji francuskiej, miała pod kontrolą. Tak to się dziedziczyło, ale nie dziedziczyło się talentów matematycznych i w związku z tym cały system był oparty na tym, że nawet facet, który miał kroić mózgi, tak, musiał znać rachunek różniczkowy. No i Thiele pyta, no ale po co chirurgowi rachunek różniczkowy, tak? I pokazał, że zarządzanie tym drugim elementem wielkości człowieka, jakim jest abstrakcja pojęcia, tak, w przeciwieństwie do metafor słowa, że to było źródło władzy. I teraz i mówi, że w ciągu ostatnich dosłownie kilkunastu miesięcy, odkąd, a proces zaczął się w chwili, w której Garry Kasparow przegrał z komputerem partię szachową i od tamtego czasu zawsze ludzie przegrywają partie szachowe z komputerami, że od tego momentu no jest wydany wyrok śmierci na ten system koptacji matematycznej sprawności do rządzenia, no bo po prostu komputery wykonują to sprawniej. On powiedział, że to, co było kiedyś wielkim, no, czymś niesamowitym, tak? No, wielbimy ludzi, którzy tak potrafią grać w szachy niesamowicie. I nagle to stało się też jarmarczną sztuczką, którą wykonuje maszyna, która ma dwa klawisze, czarny i biały, tak? I nic więcej. No bo po prostu potrafi objąć całą macierz możliwości wszystkich ruchów szachowych i wyznaczyć te ścieżki, które prowadzą do wygrania. No, to jest banalnie proste. I on mówi, że w ciągu ostatniego pół roku w ogłoszeniach tych portali, które oferują pracę, umiejętności humanistyczne, władzy nad słowem, zdolności komunikacji i tak dalej stały się dwukrotnie częściej obecnym warunkiem zatrudnienia. Tak? Że ten filtr matematyczny został zdjęty i że jako pierwsi stracą pracę właśnie programiści, kwantyści, informatycy. Jak ty patrzysz na ten przewrót? No bo to, co mówi, wydaje się mieć taką no, być morderczą argumentacją.
0: Wydaje się, że tak, ale z drugiej strony można powiedzieć, bo oczywiście tu wracamy do tego, że to jest na razie nieprzekuwalne na algorytmy. To jest pewien błysk, ta kreatywność, ta nieobliczalność, ten element taki nadnaturalny, którego żaden algorytm nie zagwarantuje, a ludzki umysł, ludzka kreacja wspomagana też i wiarą i innymi rzeczami potrafi w jakiś sposób się zamanifestować. Zawsze jest to pytanie, na ile wielka zmiana jest zmianą ilościową, a na ile jest jakościową. Podałeś przykład partii szachowej. Tak, ale szachy da się zredukować do właśnie jakiejś tam gigantycznej liczby możliwych ruchów. Natomiast są takie procesy, których w ten sposób się na razie zredukować nie da. Nie wiem, czy nie czepiam się tutaj rozpaczliwie jako nadziei sformułowania na razie. Nie jestem przekonany, że to, co wieszczą zwolennicy właśnie Kurzweila między innymi, że nastąpi jakiś jakościowy skok rozwoju sieci komputerowych i jakieś tam uzyskiwanie świadomości czy czegoś tam jeszcze innego przez sztuczne inteligencje. Natomiast im dłużej się przyglądam temu, w jaki sposób można te algorytmy wykorzystywać, tym też widzę coraz więcej bardzo ciekawych, dobrych, pomocnych mi po prostu zastosowań. Wiesz, przypomina mi się, że przecież w czasach, kiedy wynaleziono prasę drukarską, no to też protestowano przeciwko temu, dlatego że przecież to oznaczało, że z równą łatwością będzie można wydrukować prawdę, jak i kłamstwo. I że to jest wielka... No, zresztą ta zmiana nastąpiła, to prawda, ale no, nie mamy wpływu na to, w jaki sposób, do pewnego stopnia, na to, w jaki sposób narzędzia są wykorzystywane, czy młotek jest wykorzystywany do wbijania gwoździ, czy do roztrzaskania komuś czaszki. Mamy na to wpływ poprzez własne zachowanie i poprzez nasze sumienie, poprzez budowanie systemów etycznych, w których to jest w odpowiedni sposób opisane. No i tyle.
1: Powiedz mi, bo ta audycja nosi tytuł Makrofon. Chciałbym, żebyś taką dużą fotografię zrobił własnych preferencji. Co wartościowego jest w popkulturze dziś? Czy w ogóle cokolwiek jest wartościowego? Czym się żywisz?
0: Powiem ci, że przypomina mi się od razu taka wspaniała anegdota z życia Josepha Hellera, autora paragrafu 22, który zapytany pod koniec życia przez jednego z dziennikarzy udzielił bardzo zgrabnej odpowiedzi. Dziennikarz powiedział tak. No, od czasu wydania paragrafu 22 już pan nigdy nie napisał czegoś równie dobrego. A Heller odpowiedział, no tak, ale kto napisał? I wydaje mi się, że nieraz dyskutuję, słuchaj, spotykam się gdzieś z ludźmi z podobnych formacji naszych intelektualnych, dyskutujemy o tym, co tu ciekawego ostatnio można byłoby przeczytać. Powiem ci, że jeśli chodzi o rzeczy, które się ukazały w ostatnim ćwierćwieczu, to pewnie udałoby mi się je zmieścić na palcach jednej ręki.
1: Wymień dwie.
0: Wiesz co, no wydaje mi się, że jako świadectwo czasów ważne są przynajmniej dwie powieści Michela Houellebecqa, tak? To znaczy nie jest to dzieło, nie jest to w pełni udane dzieło sztuki, natomiast jest to bardzo udana fotografia epoki. Jeżeli mówimy o tym, że sztuka ma być też fotografią epoki, ma być tym zwierciadłem, które się przechadza po gościńcu, no to moim zdaniem absolutnie Houellebecq uchwycił to, co dzieje się złego z ludzkością. No i pewnie, jeśli chodzi o powieści wydane w ostatnim ćwierćwieczu, no to bym powiedział o Cormacu McCarthym, prawda? O Cormacu McCarthym, który jest twórcą wybitnym, choć głęboko depresyjnym. Niewiele, słuchaj, zostało po tym, jak dwie wojny strzaskały współczesność w XX wieku i nie bez powodu okazuje się, że najwybitniejsi twórcy, którzy te traumy przepracowywali, no to okazywali się właśnie ludźmi, którzy opisują świat bez zasad, świat absurdu, świat ironii, wiesz, od Beckett, Vonnegut, Heller, który mówił właśnie, że paragraf 22 to nie jest książka o wojnie, to jest książka o życiu, bo życie takie po prostu jest. Życie jest prowadzone, wydarza się według takich zasad, jakie on opisał w paragrafie 22, więc wracam zdecydowanie do starszych rzeczy. W tych nowych nie znajduję jakiejś wielkiej pociechy.
1: No tak, wiesz, nowożytność poza Szekspirem, Gaudim, no może jeszcze trzech czy czterech z Mickiewiczem, Kochanowskim, Baką, no to jest to traktat z życia żuków. Traktat z życia żuków jest na miarę żuka. Żuk
0: no, miarą wszechświata. Bardzo dobrze odczytujesz przesłanie wiersza Traktat z życia żuków.
1: Jest na miarę żuczą. Żuk miarą wszechświata. Tego żuki uczą.
0: Tak. Żuk miarą wszechrzeczy, tego żuki uczą. No więc właśnie tak. Drogi Robercie, a czy pozwolisz, żebym ja dokonał jeszcze na zakończenie odrobiny kryptoreklamy?
1: Oczywiście. YouTube Piotr Gociek zaprasza, drodzy państwo.
0: Piotr Gociek zaprasza, ponieważ postanowiłem od pewnego momentu, że będę też rozmawiał z ludźmi mądrzejszymi od siebie. Ty akurat się, myślę, głęboko pomyliłeś, kiedy jeżeli pomyślałeś sobie, że według klucza ludzi mądrzejszych od siebie chcesz zaprosić akurat mnie, więc ja się tutaj wypisuję z tego grona. Jestem człowiekiem, który im dłużej żyje, tym więcej wie, jak niewiele wie. W związku z tym do grona jakichś ludzi specjalnie mądrych nie chcę się zapisywać. Natomiast pracuję nad sobą. Pamiętasz ten wspaniały na na grobek ze śniadania mistrzów Kurta Vonnegata, tu leży ktoś. Urodził się pewnego dnia, umarł pewnego dnia, starał się. A na kanale Piotr Gociek zaprasza, staram się rozmawiać z ludźmi mądrzejszymi od siebie.
1: I powiedz, jaka ostatnia rozmowa była, która cię poruszyła?
0: Wiesz co, bardzo mnie poruszyła rozmowa z Jarkiem Grzędowiczem, który wraca do siebie, który wraca pomału do równowagi, do życia po wielkiej tragedii, jaką była strata żony w pożarze. Natomiast bardzo, bardzo czekam na rozmowę, którą za parę dni będę nagrywał i która będzie pewnie za tydzień na moim kanale, to znaczy będę rozmawiał z Jackiem Petryckim o Krzysztofie Kieślowskim. O tym wczesnym Krzysztofie Kieślowskim o latach 70., 80., o dokumencie, o tym, co zmienia w duszy człowieka kamera, kiedy się postawi ją naprzeciwko niego, wiesz, o tym, co sprawiło, że w przypadku, w filmie Przypadek pojawia się ten krzyk, wiesz, Panie Boże, bądź, jak na to patrzył Krzysztof Kieślowski, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa.
1: Tak, możesz zapytać go o wątek Czarnego Psa. To jest jeden z bardzo ważnych wątków i świadczy o tym, że Kieślowski dotykał tego, co jest istotą, a przynajmniej co jest zewnętrznym pozorem istoty. Natomiast Grzędowicz to dla mnie niezwykły autor. Dobrze pamiętam, że on w którejś ze swoich powieści zawarł taką opis takiego eksperymentu, gdzie jakieś zwierzątka tworzyły takie światy swoje i książęta, żeby wykazać się, że są zdolni do tego, żeby po królu przejąć władzę, wspomagają te światy tych zwierzątek. Dobrze pamiętam?
0: Tak, tak, tak.
1: To metafora niesamowita. Wydaje mi się, że to wielki autor jest.
0: No tak, i po paru latach milczenia, wiesz, wraca wreszcie do żywych, zaczął znowu pisać. Cieszę się, że jest z nami znowu w lepszej formie.
1: Ostatnie pytanie, 3 minuty. Moje dzieci, jak były mniejsze, to zawsze pytały się, jak jakaś tam kwestia była sporna, za kim jesteśmy, komu kibicujemy, tak? Kto jest tym dobrym bohaterem, kto jest tym złym bohaterem. I tak naprawdę, jak się patrzy na dzisiejszy świat, jak patrzysz na te wszystkie wpisy, którymi jesteśmy zalewani, na te wszystkie wypowiedzi, to tak naprawdę dziś albo ktoś jest za Trumpem, albo ktoś nienawidzi go w sposób po prostu zadziwiający. I tak naprawdę, jak się nawet słucha tych wszystkich ekspertów, którzy omawiają geopolityczne przypadki naszego świata, no to gdzieś na końcu zawsze wychodzi resentyment. Ludzie, którzy zarządzają dzisiaj światem, zarządzają dzisiaj współczesnością, wiedzą, że ten mechanizm dziecięcy, za kim jesteśmy, jest podstawowym mechanizmem i on potrafi, i on pozwala agregować ludzi wokół idei, które są im wrogie. I jak ty patrzysz na socjotechniki, którym podlegamy? Przecież nie da się intelektualnie wybronić przed wszystkim.
0: Jestem absolutnie przerażony właśnie tym, do jakiego stopnia to agregowanie jednoznacznych opinii stało się paliwem cywilizacji. No, sam tego jestem ofiarą, bo choćby rozmowa była, nie wiem, jak ciekawa, to na YouTubie nigdy nie będzie miała tylu odsłon, co ta, która wygeneruje 200 komentarzy na dole. Najlepiej, żeby te komentarze były wrogie, żeby ludzie sobie nawzajem skakali do gardła, bo to oznacza, że treść jest gorąca czy ciekawa i będzie promowana dalej przez algorytm YouTube'a. Więc to jest absolutnie przerażające. Co do tego, po czyjej jesteśmy stronie, komu kibicujemy, to wydaje mi się, że to jest źle postawione pytanie. Myśmy powinni postawić pytanie, czemu kibicujemy, to znaczy jakim sprawom, jakich spraw jesteśmy zwolennikami, jakich spraw jesteśmy orędownikami. I wtedy należałoby zastosować wobec polityki Donalda Trumpa, czy jakiejkolwiek innej polityki, wobec jakiegokolwiek innego przywódcy światowego, czy lidera biznesu, tą samą zasadę, którą Donald Trump aplikuje teraz światu, mówiąc o tym, że No owszem, jakiś tam sojuszników mamy i przyjaciół, ale przede wszystkim to mamy interesy i interesuje nas to, co jest dobre. To, co jest w interesie Ameryki, jest w interesie Ameryki. Więc moja odpowiedź brzmi tak. Zamiast się zastanawiać nad tym, po której jesteśmy stronie, to patrzmy na to, która strona sporu oferuje rozwiązania, oferuje dobre rzeczy w tych kwestiach, za którymi my się opowiadamy, bo to absolutnie odmawiam takiego rozumowania właśnie, że będę się zapisywał do gromady jednego wodza albo drugiego wodza i popierał ślepo wszystko, co ten wódz wymyśli. My też mamy swoje interesy i mamy swoje cele i mamy swoje wartości. Popierajmy tych, którzy są za nimi wtedy, kiedy rzeczywiście za nimi są, a kiedy nie są, no to im to wytykajmy.
1: Spuentował Piotr Gociek, pisarz, publicysta. Dzięki Piotrze, z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
0: Z Bogiem, Robercie, dziękuję.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: No, głos Jezusa jest naprawdę bardzo słodki. To było po jednej z modlitw o uwolnienie, które przyszedłem. Poszliśmy ze znajomymi na Eucharystię i tam w czasie Komunii Świętej odczułem niesamowitą taką głęboką radość, bardzo głęboką radość. I Pan Jezus powiedział do mnie, że Michał, teraz jesteś już tylko ze mną. Takie było zdanie. I ja naprawdę odczułem, że to jest Jezus, odczułem Jego obecność w sobie i usłyszałem ten głos bardzo wyraźnie w sercu.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Jeżeli chodzi o moje nawrócenie, to moje nawrócenie, tak, powiedziałbym, że ono nadal trwa. A zaczęło się 6 lat temu, w 2008 roku. I zaczęło się to w taki sposób, że poznałem psychologa, który pracuje w ośrodku dla niewidomych w Laskach, ponieważ jestem osobą niewidomą i w Laskach się uczyłem. I no, jeżeli chodzi o moje nawrócenie, to tak to się zaczęło, poznając go, poznając psychologa, który mi zaczął o Bogu mówić. No, jeżeli chodzi o konkrety, to powiedział mi o tym, że Pan Bóg uzdrawia, tak samo jak 2000 lat temu. I dla mnie to zdanie wywarło na mnie ogromny wpływ, ponieważ ja chciałem doświadczyć takich rzeczy. Chociaż na początku podchodziłem do tego wszystkiego sceptycznie, ale no po prostu powiedział mi, że Pan Bóg uzdrawia. Czyni to tak samo, jak robił to 2000 lat temu. I powiedział, że zna takich księży, poprzez których Pan Bóg działa cuda. Takie cuda, jakie dzieją się w Ewangelii. I powiedział mi, że zabierze mnie na taką mszę z modlitwą uzdrowienia, jeżeli będę tego chciał. I tam doświadczyłem bardzo dużej, bardzo takiego mocnego działania Pana Boga, bym powiedział. Odczułem niesamowitą miłość. Ta miłość, która mnie oczyszczała, ponieważ no moje życie, tak jak powiedziałeś we wstępie, no, było życiem dalekim od Pana Boga. I no, Pan Bóg miał co robić i cały czas czyni, cały czas uzdrawia. A jeżeli chodzi o to, w jaki sposób to się przejawiało, ja po prostu zacząłem płakać, kiedy ojcowie przychodzili z Najświętszym Sakramentem, to ja zacząłem płakać. A nie wiedziałem, że Najświętszy Sakrament jest koło mnie, tylko potem się dowiedziałem i po prostu no, to był wybuch płaczu, takiego oczyszczającego płaczu. Czułem się o wiele lżej i odczułem niesamowitą Bożą obecność w tym czasie. No, ten płacz mnie oczyszczał, mogę powiedzieć, że z różnych lęków, a przede wszystkim myślę, że z okultyzmu, z tego, co z mojego grzechu. Bo wszedłem w okultyzm, czyli w takie działania, które są zabronione, które poprzez które można otworzyć się na działanie złego ducha. Po prostu popychała mnie do tego taka, można powiedzieć, że to jest taka tajemnica, bo tam się ma do czynienia z różnymi zjawiskami nie nadprzyrodzonymi i po prostu to mnie fascynowało, tak? To mnie fascynowało i wierzyłem w to, że wchodząc w tamten świat będzie mi o wiele lepiej, bo ja tak naprawdę szukałem Pana Boga, tylko po prostu go nie odnajdywałem po drodze. Zbaczałem z tej drogi, którą on jest. Tak, szukałem po omacku, można powiedzieć. Tak, chodziło mi o to, jak mówiłem o nadprzyrodzoności, to mówiłem o tych zjawiskach nadprzyrodzonych, które nie pochodzą od Pana Boga oczywiście. I oczywiście, że nie miałem świadomości, Chociaż nie ze wszystkim. To było tak, że ja się tak etapami dowiadywałem, że to jest złe. Wiedziałem, że wróżenie z kart jest na pewno złe, chociaż ja tego nie robiłem, tylko oglądałem programy ezoteryczne, które mnie bardzo fascynowały, ale nigdy nie sięgnąłem po karty. No, nie sięgnąłem w taki sposób, że nie używałem ich. Oczywiście trzymałem je w ręku, ale nie używałem ich do wróżenia. Jeżeli chodzi o kurs Filip, to no tutaj bym sprostował i tak naprawdę to tam doświadczyłem pierwszy raz takiego działania Pana Boga, o którym mówiłem tutaj przed chwilą, czyli takiego nadprzyrodzonego, ponieważ kurs Filip jest to kurs, ja zachęcam wszystkich do tego kursu, jest to kurs. No to jest taka pierwsza ewangelizacja, czyli mówi się o tym, mówi się o miłości Pana Boga, o grzechu, o zbawieniu, o tym jak Bóg jest dobry. I tam jest też modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego. I pamiętam, że nade mną modliło się małżeństwo i oni przyzywali Ducha Świętego. Przyzwali Ducha Świętego i w pierwszej chwili nic się tak naprawdę nie zadziało. Ja siedziałem sobie na krześle i słuchałem modlitwy i może nawet próbowałem się włączać w te modlitwy, chociaż no, teraz to w tym momencie nie pamiętam. W każdym bądź razie była ta modlitwa i po jakimś czasie nagle wybuchnąłem płaczem takim niesamowitym. Czułem, że od środka coś się dzieje, że coś się zmienia. I płakałem tak chyba z 15 minut. I pamiętam, że jak skończyli tę modlitwę, to się spytali mnie, czy ja żyję. Ja mówię, że żyję jak najbardziej. Tylko mówię, dziwne doświadczenie mi się przytrafiło. I ta osoba, która się nade mną modliła, powiedziała, że byłem bardzo dzielny i że Duch Święty przyszedł i mnie uzdrawiał. I To prawda, tak. Mogę powiedzieć, że to prawda, ponieważ czułem się naprawdę lekko po tym wszystkim. Czułem się bardzo radosny. No, czułem się jak nie z tego świata. Naprawdę. Myślę, że tak. Chociaż na ten moment, w tamtym momencie nikt mi nic nie powiedział, że jakby nie było konkretnego poznania, co Pan Bóg uzdrawia. Tylko po prostu powiedziano mi, tak krótko zakomunikowano mi, że Duch Święty przyszedł i mnie uzdrawiał. Tak, tak. I ja no, tych rzeczy doświadczałem i powiem, że tak naprawdę też to był taki bodziec, gdzie mnie popchnęło, żeby iść dalej, żeby iść za Chrystusem. I na tym kursie Filip też oddałem życie Panu Jezusowi. To było coś, co bardzo mnie poruszyło, moje serce i tego nie zapomnę do końca życia. Ponieważ ja bardzo walczyłem o to, żeby tak naprawdę nie oddawać życia Chrystusowi, bo ja przyjechałem tam z takim nastawieniem, tak naprawdę z żadnym nastawieniem. Ja tam jechałem po to, bo ksiądz kazał. Po prostu ksiądz poprosił, żeby zapłacić 30 zł, czy tam 35 zł i jedziemy na kurs Filip. A ja tak naprawdę nie wiedziałem, gdzie jadę i po co jadę. Tylko wiedziałem, że to jest dla kandydatów do bierzmowania. A dlaczego, jeżeli chodzi o życie, o oddanie życia Jezusowi, dlaczego tego nie zapomnę? Dlatego, że ja bardzo walczyłem wtedy o to, czy oddawać życie Jezusowi, czy nie. I wyszedłem na środek, bo to odbywało się tak, że wychodzimy na środek i na głos oddajemy życie Jezusowi. Oczywiście nikt mnie do tego nie przymuszał. Ja mogłem zrobić to w pewnej wolności, w pełnej wolności. Mogłem oddać życie albo i nie. Ja tak mówię, no dobrze, z jednej strony oddam życie Jezusowi, ale z drugiej strony sobie będę z tego miał. Taki, no, odzywał się we mnie ten stary człowiek. I no, wyszedłem na środek jeden z ostatnich. Byłem jedną z osób ostatnich, ale wyszedłem na środek. I z takim nastawieniem, że jeżeli ja oddaję życie Jezusowi, to chcę, żeby coś się zmieniło, bo inaczej moje życie nie ma sensu. I rzeczywiście się zmieniło. Tydzień później byłem na tej mszy, o której mówiłem, na tej mszy z modlitwą o uzdrowienie. Dokładnie to było właśnie tydzień po kursie Filip. Ktoś może powiedzieć, że to jest przypadek, ale ja wierzę, że to właśnie Pan Bóg tak zadziałał. I jeszcze wiele innych takich znaków bożych było w moim życiu i nadal się zdarza. Były jeszcze potem modlitwy o uwolnienie, bo tu też trzeba zaznaczyć, że Pan Jezus mnie z tego wszystkiego uwolnił. Czyli z działania złego ducha, bo zły duch też się jakoś we mnie manifestował. Też poprzez to, że zajmowałem się bioenergoterapią i myślę, że głównie od tego, ponieważ byłem na wielu seansach bioenergoterapeutycznych, ponieważ moja rodzina za wszelką cenę chciała, żebym widział, tak? I włożono mnie do bioenergoterapeutów już chyba nawet od 4 roku życia. Miałem tak naprawdę 3 modlitwy bądź 2 modlitwy o uwolnienie. Pan Bóg wtedy mocno działał, ponieważ to całe zło wychodziło. Ja się wtedy trząsłem na modlitwie i bardzo mocno kaszlałem. I rzeczywiście to też nie było tak od razu, bo ja zacząłem się nawracać w 2008 roku. A tak naprawdę te wszystkie problemy takie duchowe, one tak zaczęły się od roku 2010 i jeszcze były w 2011 roku, tak? To nie było tak, że od razu tam jakoś zły duch się zaczął manifestować. To nie były też jakieś takie bardzo mocne manifestacje, gdzie można zobaczyć, nie wiem, w filmie Egzorcysta, że ktoś się tam wije, rzuca, że ktoś pluje gwoździami, albo że ktoś wmiotuje. Nie, no owszem, kaszlałem i się trząsłem, ale to nie było takie bardzo mocne. No i chcę tu powiedzieć, że to też wyszło na modlitwie podczas weekendu o uzdrowienie wewnętrzne, który przechodziłem w Magdalence w 2011 roku. I to było w czasie modlitwy, to była modlitwa, taka modlitwa od uzależnień duchowych. Była modlitwa o uwolnienie od wszelkich uzależnień duchowych. No i wtedy, kiedy zaczęto modlić się językami, ja zacząłem bardzo mocno się trząść i kaszleć. I wtedy ksiądz Andrzej Grewkowicz powiedział, że powinienem pójść na konsultację psychologiczną na Bednarską i ewentualnie tam, żeby było rozeznane, czy potrzebuję modlitwy o uwolnienie, czy nie. I ja z tej możliwości skorzystałem i takie modlitwy się odbyły. No i czuję się innym człowiekiem i czuję się naprawdę uwolnionym człowiekiem. Teraz tylko żyję z Chrystusem. I też tutaj bardzo jestem wdzięczny księdzu Jakubowi Szcześniakowi, który jeszcze był w Laskach wtedy rektorem. On był w Laskach rektorem przez 7 lat. I on zaprosił księdza Piotra Pietrzaka, egzorcystę, który wygłosił rekolekcję. To było w roku 2010. I tak jak powiedziałem wcześniej, że te problemy duchowe zaczęły się tak 2010-2011 i rzeczywiście one się wtedy zaczynały, tak? Bo ja zacząłem mieć problemy, wszystko mi się zaczęło przypominać to, co robiłem w przeszłości i towarzyszyły mi takie problemy z modlitwą i niewiara w to, że Jezus Chrystus jest Panem, w to, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Po prostu zły duch zaczął mi podsuwać wątpliwości co do tych naszych głównych praw wiary. I ja poprosiłem księdza o to, żeby się nade mną... Nie, poprosiłem mu jego tak naprawdę o rozmowę. I on się zgodził na rozmowę. Ja mu opowiedziałem swoją całą historię. I on się mnie spytał, czy ja się spowiadałem z tego wszystkiego. Ja mówię, że nie z wszystkiego, ale z niektórych rzeczy. Jeszcze był na tyle dobry, że pomógł mi się wyspowiadać i zaproponował modlitwę. I też nie wiedziałem, że to będzie modlitwa o uwolnienie. Zaczął się modlić i wtedy znowu wybuchnąłem takim płaczem. I po tej modlitwie poprosił Pana Boga o to, żeby dał jakieś słowo, jeżeli ma dla mnie jakieś słowo. I dał Pan psalm 51, a zaczyna się on tak: zmiłuj się, Panie, nade mną swojej łaskawości. W ogromie swego miłosierdzia zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. I to rzeczywiście to słowo było do mnie. Ja do niego jeszcze od czasu do czasu wracam. I jest to psalm pokutny. Ksiądz powiedział, żebym wracał do tego psalmu, żebym się nim modlił, do całego psalmu. I ja widzę w tym psalmie też, widzę siebie, że to ja jestem tym, który byłem daleko i Pan Bóg mnie wzywa do siebie z powrotem, do tego, żebym wrócił do Niego. No, głos Jezusa jest naprawdę bardzo słodki. To było po jednej z modlitw o uwolnienie, które przeszedłem. Poszliśmy ze znajomymi na Eucharystię i tam w czasie Komunii Świętej odczułem niesamowitą taką głęboką radość, bardzo głęboką radość. I Pan Jezus powiedział do mnie, że Michał, teraz jesteś już tylko ze mną. Takie było zdanie. I ja naprawdę odczułem, że to jest Jezus, odczułem Jego obecność w sobie i usłyszałem ten głos bardzo wyraźnie w sercu. Czasami jeszcze tak. I właśnie zacząłem to przepracowywać. I wierzę w to, że będę widział. Ja wierzę w swoje uzdrowienie i wierzę w to, że Pan Bóg mi przywróci wzrok na Jego chwałę i że będę Go też głosił w taki sposób, właśnie widząc. Wierzę w to, że cuda się zdarzają. Też mam znajomych, którzy zostali uzdrowieni nie tylko wewnętrznie, ale też i fizycznie. Więc bardzo głęboko wierzę w to, że Pan Bóg da mi wzrok. Czytam Biblię, ale teraz ją czytam przez internet, korzystając z komputera.

0: Biblia jest instrukcją taką na moje życie. Teraz ona wygląda w taki sposób, że ja mówię mu o wszystkim, o wielu rzeczach mu mówię i myślę, mogę powiedzieć, że o wszystkim. Bardzo cenię sobie modlitwę uwielbienia. Uwielbiam go po prostu, w trudnościach go uwielbiam. Staram się robić to na głos. Staram się po prostu stosować do tego, co jest napisane w Piśmie Świętym, żeby go uwielbiać wysokim głosem, głębokim głosem, tak jak robili to Izraelici, kiedy byli w opałach. Jest taki fragment w drugiej Księdze Kronik, gdzie po prostu otoczono Izraelitów, wojsko było chyba 3 razy większe, a król Jozafat wystawił na początku śpiewaków, no i chóry, tak? I oni szli i uwielbiali Pana Boga. I wtedy Pan Bóg przygotował zasadzkę, gdzie wróg został pokonany. Myślę, że przede wszystkim to modlitwa osobista. Musi być czas na modlitwę osobistą, na codzienną modlitwę osobistą. Kolejna rzecz to adoracja Najświętszego Sakramentu. Eucharystia jak najczęstsza i czytanie Pisma Świętego. Myślę, że to są takie filary. I też myślę, że dawanie świadectwa też się przyczynia do tego. To tak, jak najbardziej. Też bywałem w kilku kościołach, głosiłem to świadectwo, to co teraz tutaj mówię. Też na różnych rekolekcjach. No staram się to świadectwo dawać własnym życiem. Należę do grupy modlitewnej. I jest to takie, no ja wierzę w to, że buduję ludzi swoim przykładem. I chciałbym robić to jeszcze bardziej, bo wiem, że nie jestem doskonały i też jestem winny może wielu rzeczy, ale no chcę się zmieniać, chcę przemieniać siebie i chcę przemieniać świat swoim życiem. W tym momencie 11 listopada dokładnie, to było kilka dni temu, skończył mi się staż w urzędzie gminy i staram się o pracę w tamtym miejscu. A w wolnym czasie lubię czytać książki o tematyce religijnej i literaturę faktu i reportażu oraz słuchać muzyki i uczyć się języków obcych. To jest taka moja pasja. To jest trudne pytanie, ale no jednak starałbym się kierować na Jezusa. Już miałem do czynienia z takimi osobami. No i powiedziałem im to samo, ponieważ żeby po prostu krzyknęli do Boga. Dobrze, że zadałeś to pytanie, ponieważ ja byłem w takiej sytuacji. Byłem bardzo rozpaczonym człowiekiem, ponieważ towarzyszył mi silny lęk w moim życiu, którego źródła nikt nie mógł zlokalizować. I ja naprawdę krzyknąłem do Pana Boga, żeby coś z tym zrobił. I wtedy właśnie postawił Pawła, psychologa, który mi zaczął mówić o Bogu. I on mi dał też konferencję tych ojców, poprzez które Pan Bóg naprawdę mocno dotykał mojego serca. To są ojcowie Antonello Enrico, którzy założyli wspólnotę Przymierze Miłosierdzia w 2000 roku. Teraz posługują w Brazylii. Tych wspólnot jest już coraz więcej na całym świecie. I Pan Bóg działa przez nich wielkie rzeczy, ponieważ dokonuje Pan Bóg przez nich wielu uzdrowień wewnętrznych. Narkomani odrzucają narkotyki, prostytutki się nawracają. No i ludzie też po prostu odzyskują zdrowie.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Witam Państwa i witam Cię, Romku. Moim gościem jest Roman Zięba. Witaj.
1: Witam serdecznie.
0: Jesteśmy aborygenami. Żyjemy liturgią. Teraz jest święty czas. Jaki jest cel Wielkiego Postu dla Ciebie?
1: Ciągle wracam myślami do prochu, do tego początku, do tego pierwszego tchnienia, które dało nam życie, istnienie, tożsamość, świadomość, cel. To jest taki czas jakby powrotów do początków i właśnie w nocy wróciłem pociągiem z Warszawy, właściwie z Niepokalanowa, gdzie przez ostatnie 3 dni prowadziłem rekolekcję z ikoną dla młodych ludzi, dla 14-latków, dla prawie 47-klasistów ze szkoły z Warszawy. I właśnie proch, czyli kolor ziemi, jest początkiem ikony. Ikona się wykonuje od ciemnego do jasnego, czyli zaczyna się od tego biwkowo-brązowego sankiru, tego podkładu pod części cieliste. I na ten podkład się dopiero kładzie kolejne warstwy światła, coraz jaśniejsze kolory na coraz węższych jakby obszarach, wydobywając rysy tego, który nas stworzył. I to jest czas zastanowienia się nad tym i co kierunek. I wracam właśnie świeżo z tych wydarzeń. Miałem okazję śledzić prawie 40 ikon. Nauczycieli była piątka, czwórka, oni też tworzyli swoje ikony. Natomiast najważniejszymi jakby osobami tych spotkań byli młodzi. No i widziałem te procesy, widziałem, jak trudno jest im najpierw pożegnać się z komórką na 3 dni, bo taka była zasada. Potem jak trudno im było respektować zasadę ciszy, jak trudno im było pohamować swoje te nadmiarowości. One nie wynikają z tego, że jakby osoby złe, czy jakoś tam czymś mają problem, tylko bardziej myślę, wynika to w ogóle z rzeczywistości, w której jesteśmy wszyscy zanurzeni, z tej nadmiarowości, która wszędzie nas atakuje, masą komunikatów nadmiarowych, tych obrazów migających, tych wymuszonych na nas reakcji, które ciągle nam towarzyszą, te sygnały, te impulsy. I ten czas 3 dni w Niepokalanowie był taki czas zatrzymania się, pewnej refleksji może też. Ja widziałem, jak oni jednak się wyciszają, jednak zaczynają się bardziej skupiać. Ta praca ich pochłaniała, jak zaczęli widzieć efekty, to, co powstaje na deskach, że ta twarz zaczęła się wyłaniać. W pewnym momencie oczy zaczęły na nich patrzeć, oczy Chrystusa. Wtedy jakby zaczęli się bardziej starać, dopracowywać te wszystkie elementy. I potem to już było tak, że oni ku zdziwieniu też nauczycieli byli już tak pochłonięci tą pracą i modlitwą, bo to jest jednocześnie praca i modlitwa, ikona, że ciężko było ich od tego oderwać. Oczywiście był też czas zabawy, czas gry na świeżym powietrzu, długie spacery. Odwiedziliśmy cmentarz franciszkański z tymi rzędami równych, takich samych krzyży, każdy taki sam ma krzyż, zakonnik. Nieważne, czy generał, czy zwykły brat Furtian. Byliśmy w muzeum Maksymiliana, byliśmy w jego celi, tej prostej, takiej bardzo celi, w której pracował i mieszkał człowiek, który poświęcił się całkowicie głoszeniu Chrystusa przez Niepokalaną. I on patronował tym dniom. Koniec był taki, że te gotowe już ikony, bo udało się ukończyć je. Każdy ze swoją ikoną usiadł w ławce w tej drewnianej kaplicy, w tym pierwszym budynku Niepokalanowa, który wzniósł Maksymilian z braćmi. I wtedy sam Gwardian, ojciec Gwardian, przyszedł do nas, rozmawiał z nami, a potem odprawił mszę świętą, w której był ten obrzęd pobłogosławienia tych ikon. I to była dla nas niesamowita chwila, takie zwieńczenie tego procesu, a jednocześnie takie poczucie nam to dało, że ta łaska, która była z nami cały czas, ta obecność, której ufaliśmy, nagle się tak mocno objawiła niemal materialnie w nas, w tym pokoju, w tej wspólnocie, w tym, że każdy z nas poczuł się obdarowany i te osoby zabrały te ikony ze sobą do domów i te ikony będą tam dalej niosły to słowo zapisane w kolorach, w złocie, w znakach. To będzie taka milcząca ewangelizacja, bo ikona właśnie nic nie mówi. Ona milczy i przez to chyba jest tym bardziej wyrazista.
0: Powiedziałeś oczy Chrystusa. Mój kanał, na którym są rozmowy również z tobą, a to już jest chyba czwarta nazwa, czy piąta, i on nosi nazwę Otwórz oczy. I kiedy za ścianą tutaj jest mój półtoraroczny wnuk i najważniejsze jest, żeby on widział, że ja go pochłaniam w całości, to znaczy, że patrzę na niego. On mi co jakiś czas spogląda w oczy, no bo jak się ma komórkę i coś tam co jakiś czas się sprawdza, no to on to czuje, tak? Dziecko sprawdza.
1: Tak.
0: I Bóg Ojciec są takie pieśni, w których twoje oczy obrócone zawsze w moją stronę, tak? Że tym oddajemy tę niezwykłą myśl, którą przyniósł Chrystus, a wcześniej próbowali też Żydzi, że Bóg jest cały czas z nami, że my go interesujemy. Czasami na ten różaniec, którym się codziennie modlimy od 1 sierpnia, przychodzą ludzie protestujący, ludzie zbuntowani i mówią, jak wy możecie prosić o to, żeby ci krew przestała lecieć z nosa, czy też o to, żebyś zdał jakiś sprawdzian, a jednocześnie modlisz się za cały świat. Jak ty obrażasz Boga takimi pierdółkami, tak? I te oczy, Ojca oczy, to jest tylko informacja o tym, że Bóg cały czas myśli o mnie, bo gdyby na ułamek sekundy przestał myśleć o mnie, to ja bym zniknął.
1: Tak, jesteśmy dziećmi relacji, rodzimy się z relacji, z miłości, która jest relacją od początku i ona jest zapisana, ta relacja w największej teologicznej syntezie, jaką stworzył chyba Kościół Wschodni, to jest, mówię o ikonie Trójcy Świętej Rublowa, gdzie ta największa tajemnica, chyba jedna z największych tajemnic dogmatycznych chrześcijaństwa, czyli Trójca Święta, jest wyrażona jako relacja między trzema osobami. A to, co przeżyliśmy podczas tych tutaj zajęć, to było spotkanie ze spojrzeniem właśnie Chrystusa. I to, co teraz powiedziałeś, właśnie uświadomiło mi, że taką myśl nagle dostałem, że gdzieś coś nam się wymknęło w tym pięknym, no miała być to piękna droga, piękny pochód ku wspaniałej przyszłości naszej cywilizacji. Tymczasem coś się nam wymknęło, bo gdzieś zgubiliśmy relację, a zastąpiliśmy ją technologią i szukaniem zysku. Gdzieś dzieci, które nam dzisiaj przypominają właśnie to, co powiedziałeś o tym, co jest tym najgłębszym sensem i pragnieniem każdego z nas, spotkanie. I tracąc tą relację, dziecko, gdy traci uwagę, traci obecność właśnie kochanej osoby, to ono tworzy, to tam powstaje dziura, deficyt. Ja my te spotkania z ikoną dla młodzieży wykonujemy już 5. rok, teraz było 4. spotkanie, więc ja mam okazję co roku świadczać tych młodych. Daleki jestem od jakiegoś tam narzekania na to, że młodzież coraz gorsza, to nie o to chodzi, to taki nie jestem, żeby tutaj takie wnioski wyciągać, zresztą to one byłyby nieuprawnione. Natomiast mi się wydaje, że faktem jest statystyka nieubłagana, że jest coraz więcej osób, które mają jakieś opinie, tak? No inna sprawa, że ta diagnostyka też poszła naprzód i teraz każdy już coś tam ma zdiagnozowane. Natomiast widać, że te osoby, coraz więcej jest wśród młodych osób, które mają pewne kłopoty, tak? Emocjonalne, psychiczne, są też niektórzy na lekach. I to, ja może powtórzę taką trochę może banalną już diagnozę, ale ja to widzę, po prostu tylko o tym mówię, że te kłopoty młodzieży czy dzieci z samymi sobą wynikają w dużej mierze z braku relacji w domu, czyli no nasi rodzice, tak ogólnie teraz, ale my wszyscy, tak, w pewnym momencie zaczęliśmy chyba pracować ponad siły, żeby wydawać ponad potrzeby. Coś nas zabrało, w jakiejś przestrzeni, która nie jest nasza. Jakby ktoś nam coś wmówił, narzucił, daliśmy się zwieść jakiemuś obrazowi, że jak tam pognamy, to będzie lepiej. Tymczasem nie jest lepiej. I właśnie ikona jest powrotem do tego punktu startowego, do tego prochu, do tego momentu, gdzie się wszystko zaczyna. I w tej ciszy ikony, gdy młody człowiek pochyla się z pędzelkiem, zaczyna wykonywać te instrukcje, bo on nie ma talentu najczęściej malarskiego, ale instrukcje go prowadzi. I ten praobraz, wzór kolorowy go prowadzi. Podlinnik tak zwany, twarz Chrystusa na kolorowym wydruku. On ma ją naśladować. I nagle okazuje się, że to, co jest w Księdze Rodzaju napisane na obraz i podobieństwo, jesteśmy stworzeni. Tak? To więc okazuje się, że nie bez powodu są tam dwa słowa. Sam obraz nie wystarczy. Przecież mogło być tylko także na obraz, prawda? No doskonały obraz. Ale jednak jest jeszcze podobieństwo i to się okazuje. Praktyka tych naszych spotkań pokazała, że obraz Boga, ten doskonały wzór naszego Stwórcy i ten plan miłości mamy w sobie, każdy z nas go ma, niezależnie od tego, jak daleko od tego ideału odejdzie, jako na przykład przestępca, czy jako ktoś, kto krzywdzi innych, a to są nasze historie, moje i Marka, które prowadzili, bo jesteśmy pierwszymi właśnie z takimi historiami, było podobieństwo i to ten obraz jest stały, jest tym depozytem nienaruszalnym, Bóg nam złożył w nas o cząstkę swojej doskonałości, to każdy z nas ma na zawsze, tego nie stracimy. Natomiast podobieństwo to jest jakby zadanie, ono jest dynamiczne, ono jest takim jakby zadaniem polegającym na tym, żeby się upodabniać do wzorca, do tego doskonałego obrazu, do Chrystusa, który dostaliśmy jako widzialny obraz, prawda? On się nam objawił jako widzialny, jako stworzenie, tak jak my, jako człowiek, pozostając całkowicie w pełni Bogiem. Natomiast właśnie obraz i podobieństwo to jest wzór i zadanie. I to nas prowadziło przez te rekolekcje, więc to chyba jest w Wielkim Poście chyba zadanie dla każdego z nas, myślę, patrzeć na te korzenie, na początek, na ten swój wzór, jednocześnie cały czas przemieniać się ku dobru.
0: Powiedziałeś o ojcu Maksymilianie. Ja przez długi czas, odkąd zyskałem parafię, to znaczy odkąd kupiłem dom i mam parafię, wiele lat tam chodziłem, starałem się codziennie być na mszy, ale od pewnego czasu, od roku, jestem w innej świątyni, inna parafia, w Falenicy i tam jest, nie wiem, czy to można nazwać ikoną, ale namalowana na taki właśnie płaski sposób, jako laik to powiem, postać świętego Maksymiliana i tam jest ten pierwsza wersja, jego wersja o Maryjo bez grzechu, bez zmazy poczęta, tak? I tam są masoni i tam dozwól jest mi czcić ciebie, tak? Ta wersja, która jest dla rycerzy niepokalanej tylko, a Kościół ma tę troszkę zmienioną, gdzie masonów zamieniono na wrogów Kościoła Świętego. Wczoraj czy przedwczoraj pomyślałem sobie o nim w trakcie chyba gorzkich żali czy żalów, że ta jego zachłanność, tak, jak Maryja się go zapytała, czy chce koronę dziewictwa, czy męczeństwo, on powiedział i jedną, i drugą, tak?
1: Maksymalny program, tak.
0: Tak, maksymalny program maksymalnego gościa, który stworzył największy klasztor na świecie. Tak. I pomyślałem sobie o tym czasie, kiedy on był w tej, umierał z głodu, tak? Ale jednak nie umarł z głodu, tylko go dziurę mu w sercu zrobili. Igłą, co prawda, tylko nie dzidą, nie włócznią. Ale jednak nienawiść go zabiła. Nie dali mu umrzeć z głodu. Pewnie to była łaska. I powiedziałeś, że jego plan to było do Chrystusa przez Maryję, tak? Czyli przez serce Maryi do serca Jezusa, do zranionego serca. Więc to jest jakiś niesamowity rytm w tym wszystkim. Ja się zastanawiam, wiesz, nad tym, Jak tak delikatna ręka jak Maryi może być jednocześnie stalowa w swej woli?
1: No to jest właśnie ten zdumiewający paradoks. Ich jest więcej w chrześcijaństwie. My ciągle jesteśmy gdzieś na granicy. I ja im tłumaczyłem, że kolor zielony nie bez powodu jest znakiem obecności Ducha Świętego w ikonografii. Tam, gdzie jest zieleń, tam jest Duch Święty. Bo zielony to jest dokładnie kolor centrum tęczy, centrum spektrum. Jak się na pryzmacie rozbija wiązka światła białego, no to ona daje te kolory od ultrafioletu aż do podczerwieni, prawda? Więc jakby od czerwonego do niebieskiego, a w środku jest zawsze zielony. Jakby pokazując nam, że Duch Święty, ta zieleń, to jest zawsze droga. To nie jest jakby środek w rozumieniu bezpieczny, taki symetryzm, tylko raczej szukanie drogi bez skrajności. Nie odbijać się od ścian, tylko dać się prowadzić tą łagodną drogą tych najlepszych wyborów, a one są tylko wtedy najlepsze, kiedy są właśnie wolą Chrystusa i szukanie tej woli Boga. Ja powiem, widząc życie Maksymiliana, a spotykamy się też jako wspólnota pielgrzymów Miłosierdzia w Niepokalanowie każdego roku jesienią, żeby rozeznawać kolejną drogę, kolejnego roku pielgrzymkę. I tak jest od 15 lat. Więc nie tylko ikona, ale też pielgrzymki tam się jakby zaczynają. I pamiętam, jak kiedyś spotkałem tam profesora Fostera, to jest taki z Pensylwanii, już nie żyje, profesor historii, który odkrył kiedyś mnie, Maksymilian. On był chyba neoprezbiterianinem, więc protestantem. I pamiętam, poświęcił mi 3 dni swego czasu. Ja dobrze po angielsku akurat mówiłem, więc on mnie tam jakoś tak wziął pod skrzydła i poświęcił mi czas. Zbiorę materiały do książki. To powstała chyba jedna z największych monografii o Kolbem. Wielka książka, Rycerz Maryi. I pamiętam, jak on zabrał mnie kiedyś do archiwum tam klasztornego, gdzie był znany tym siostrom, bo te materiały tam badał. Potem tą książkę mi w ogóle dał, po polsku zresztą wydaną. Ona do dzisiaj jest na rynku i jest bardzo ważną częścią historii Maksymiliana, opowieści o nim. W każdym razie wyjął z kufra jakąś szkatułkę w tym archiwum. Z tej szkatułki wyjął kopertę, z koperty wyjął kartkę. To była biała kartka zapisana takim czerwonym, pamiętam, atramentem. I to był statut milicji niepokalanej z Rzymu z lat 20. napisany odręcznie przez Maksymiliana. To był ten właśnie statut tej milicji niepokalanej, którą on założył i którą Kolbe potem rozwijał jako przeciwwagę jakby dla tych ruchów, których był świadkiem wtedy w Rzymie. To były pochody tych, którzy chcieli obalić ten porządek tradycyjny świata oparty na wartościach chrześcijańskich. I on zresztą miał bardzo takie patriotyczno-wojskowe nawet podejście, bo on chciał być żołnierzem swego czasu, więc miał takie myślenie bardzo konkretne, przeciwstawiać się złu w sposób taki naturalny, prawdziwy, praktyczny. Z czasem jednak ta jego droga, widziałem to i to powiedz mi, co sądzisz, bo mogę, że ja coś mylę, ale to jest moja opinia. Ta droga zaczęła ewoluować. On zawsze był żołnierzem, zawsze był rycerzem, zawsze był wierny tej walce, natomiast o ideały najwyższe, a jednocześnie to jego ostatnia, ten akt jego ostatni tej drogi, czyli to, co zrobił na placu Plowy w Auschwitz, poświęcając się za Franciszka Kajowniczka, był aktem jakby nie to, że odwrotnym do tego, co na początku było, tylko jakby wypełnieniem tego do końca, bo nam ksiądz Kamil, który jest akurat opiekunem duchowym tej młodzieży w tej szkole, ich kapelanem, katechetą, na pierwszej mszy w kaplicy tej drewnianej w Niepokalanowie, którą budował Kolbe w latach 20., więc w miejscu historycznym tam przez ścianę była jego cela, którą zajmował 3 lata, przecież tam było proste łóżko, wieszak, miska metalowa pod łóżkiem do mycia, to były bardzo proste warunki. I w tej kaplicy podczas mszy świętej ksiądz Kamil mówił nam egere contra. Wyjaśnił młodzieży, co to znaczy. Te słowa Maksymiliana Kolbe.
0: Ignacego
1: Loyoli, tak. I mówi, że istnieje program walki ze złem i to jest naturalne, przeciwstawiamy się złu, ale istnieje też program wychodzenia ku dobru. I teraz on namawiał młodych ludzi, tych adeptów ikony, tych 14-latków, żeby nie tylko walczyli ze swoim grzechem, czy z grzechem innych, tak? Przeciwstawili się złu w świecie. To jest naszym naturalnym obowiązkiem jako chrześcijan, tak? Dawać opór temu, co zabija w ludziach godność, co im odbiera i tak dalej, prawa, życie, ale żebyśmy też zwracali się ku dobru, czyli żebyśmy mieli program pozytywny, w sensie takim, żeby i to jakby pełnię tego programu pozytywnego według mnie urzeczywistnił Maksymilian wtedy, kiedy powiedział po niemiecku te słowa: chcę iść za niego, tak? I jakby no, to nie było przeciwko komukolwiek skierowane, tak? To nie był program walki z jakąś ciemnością, z jakimś mrokiem, z jakimś, a jednak była to pełnia przeciwstawienia się złu właśnie w wyborze dobra, w najwyższego dobra. I teraz, bo ten ideał, który zrealizował tym aktem Kolbe, był doskonałym naśladowaniem Chrystusa przecież. Dokładnie to zrobił dla nas Chrystus na krzyżu.
0: No, ale to jest Ignacego również opowieść o trzech stopniach pokory. Że pierwszy akt to jest ten, kiedy decydujemy się, że zrobimy wszystko, nawet za cenę życia, nie złamiemy przykazania, tak? Czyli żadnego grzechu ciężkiego. Ten drugi stopień, kiedy człowiek decyduje się, że zostawia Bogu decyzję, czy będzie zdrowy, czy chory ten człowiek, czy będzie bogaty, czy biedny, tak? I to jest też stopień pokory, w którym człowiek podejmuje decyzję, że żadnego grzechu powszedniego nie akceptuje, tak? Że to nie jest coś, z czym on mógłby się zgodzić nawet za cenę życia. Tutaj interpretację Alfonsa Liguoriego przedstawiam. No i jest trzeci stopień pokory, czyli ten, w którym człowiek prosi o cierpienie. I to wydaje mi się, że na tym polega ta droga, tak? Ja przygotowuję się od dłuższego czasu z przyjaciółmi do zrobienia filmu o błogosławionej Klarze Badano, dziewczyna zwana Światłem Lucze. I to była dziewczyna, która do tego w wieku lat 9 zrozumiała jakby tak, że Bóg. W wieku lat 12 podjęła tę pierwszą decyzję. W wieku lat 17, tak sądzę, tę drugą. A kiedy była chora na potworną chorobę, kostniakomięśniak, to jest nowotwór niebędący rakiem, który kości zżera, jest potwornie bolesny. I ona weszła na ten trzeci poziom, tak? Czyli zaczęła swoje cierpienie ofiarować za innych, tak? I umarła jako 19-latka w opinii świętości, no bo po prostu ofiarowywała się za innych. Więc to jest dosyć klarowne w tym przekazie, a ta maryjna droga do tego, bo Maria musiała przejść tę drogę do samego końca, skoro została w niebo wzięta, tak, z ciałem i duszą. To znaczy, że była już przebóstwiona tutaj na ziemi. No to ta droga jest taka bardziej podobna do tej drogi małej Tereski, tak? Czyli zapierania się siebie. Ja pamiętam zawsze taką jej anegdotę. To nie jest anegdota, ale w takiej formie to podam, że ona razem z siostrą stała na chórze w czasie modlitw obok siostry, która robiła palcami takie, taką przywyczkę miała, tak? I to wyraża jakieś nieuporządkowanie wewnętrzne, tak? Znam osoby, które właśnie w taki sposób palcami coś robią, tak? I ona, no, słuchanie tego codziennie i wiesz, że idziesz w miejsce, w którym obok będzie siostra, która tak robi w ciszy. I ona w pewnym momencie zrozumiała, że to jest właśnie zaparcie się siebie, tak? Że trzeba kochać tę siostrę ze względu na to, że tak robi. Czyli zrozumienie świata i krok następny, ofiarowanie się, tak?
1: Tak, ja pamiętam, dzięki za tą opowieść, bo mi przypomniało się teraz, jak idąc przez Stany, pchając wózek przez te pół roku, przez pustynię, góry skaliste, nieskończone pola kukurydzy. Ja pamiętam, kiedyś nocowałem, właśnie była kukurydza kilka dni wokół mnie i nic nie było widać, tylko tą modyfikowaną kukurydzę 3-metrową cały czas. I pamiętam, gdzieś tam zrobiłem sobie namiot. Pamiętam, że akurat rozbiłem ten namiot dosłownie 100 metrów od linii kolejowej, której nie widziałem, czy tam 200. I w nocy po prostu pociągi jeździły. I to tak, one miały taki rytm swój. Wydawało mi się, gdy byłem wybudzany w nocy przez kolejny pociąg, że on ten rytm jest złośliwy, bo on akurat wybudzał mnie wtedy, kiedy ja znowu zasypiałem po przebudzeniu.
0: Złośliwy rytm było, pociągów, tak jest.
1: Tak, to było, ja byłem zmęczony, potrzebowałem przecież wyspać się, żeby mieć siły na kolejny dzień, tam 20 parę mil w słońcu i w tej kukurydzy, więc to nie było łatwe, a jednak ta noc nawet nie dała, była mi dana. I pamiętam, jak mnie kolejny raz, trzeci raz chyba obudził ten pociąg i byłem rozbity kompletnie, taki zestresowany, no, fizyczność swoja, moja fizyczność domaga się przecież praw, tak, jak chcę, to gdzieś ten instynkt przetrwania się uruchamia, ten najbardziej pierwotny, podstawowy, który no, nie ma nic wspólnego z wyrozumiałością, z łagodnością, z jakąś refleksją, tylko tam walczy się już o no, jakąś życie tego swojego organizmu. Pamiętam, byłem kompletnie bezradny i była we mnie wściekłość. Była we mnie wściekłość, bardzo negatywna emocja. A przecież się modliłem w cały dzień na różańcu, więc ja się tutaj niosę intencje. Ludzie mi ufają, a ja taką w sobie wzbudzę coś we mnie, taką złość na ten poziom. Wtedy właśnie działo się to, co powiedziałeś. Gdzieś skądś pojawiła się jakaś iskra, bo to nie wiem, to nie był mój pomysł prawdopodobnie. Ja nie jestem tak mądry, błyskotliwy chyba. No, w każdym razie pomysł polegał na tym, żeby zacząć błogosławić ten pociąg. Czyli wbrew temu, co było wcześniej, to takie trochę właśnie jak rekontra teraz mi się przypomniało. Czyli jakby nie walczyć z tym natarczywością, z tym hałasem, z tym budzącym mnie potwornym dźwiękiem, tylko zacząć go błogosławić. I pamiętam, zacząłem błogosławić wagony, parowozy, maszynistów, pasażerów, bo nie wiedziałem, czy to są pasażerskie pociągi, czy towarowe. Pewnie były towarowe, ale błogosławiłem wszystkich. Błogosławiłem też sprzęty, które te wagony wiozły. Błogosławiłem meble, które tam mogły być, nie wiem, samochody, czy jakieś towary. Błogosławiłem użytkowników tych towarów. I właśnie w tym stanie takiego błogosławieństwa wbrew sobie, bo przecież chciałem spać, a nie błogosławić, w końcu zasnąłem i zasnąłem na tyle głęboko, że się zobudziłem dopiero rano z takim poczuciem, że Bóg mnie ocalił, ale ocalił mnie w przedziwny sposób, bo dał mi pewne narzędzie, którego sam bym nie wymyślił przecież. Tak?
0: Liczyłeś barany po prostu.
1: No właśnie. I teraz, dlaczego to mi się znowu przypomniało teraz, bo na tych naszych rekolekcjach z ikoną, młodzi ludzie chcieli ciągle mieć instrukcję, no bo chcieli wiedzieć na przykład, ile kropel rozpuszczalnika tego żółtkowego, żółtko i wino tego rozpuszczalnika, nazywa się spoiwo. Pytali mi, ile kropel spoiwa, my to spoiwo odmierzamy kroplomierzem, bo farba nie może być ani za rzadka, ani za gęsta, tak? Farba nie może być za ciemna i ani za jasna, więc pytali mnie, ile tego pigmentu, prawda? Pytali mnie o wszystkie szczegóły, jakby chcieli mieć instrukcję, chcę ich poprowadzić przez tą ikonę. Tymczasem ja rozumiałem to, że ktoś, kto zaczyna, wchodzi w niepewność, no musi sobie stworzyć jakieś ramy, jakiś schemat, no bo nie da się tego robić inaczej, jak ucząc się od kogoś, no jak ile to jest sam raz, prawda? Ale łagodnie im tłumaczyłem, że próbujcie się wsłuchać, czy wczuć w tą sytuację i zobaczcie, popróbujcie tym pędzelkiem na kartce, na białej kartce, ona się trochę imituje ten grunt białej deski, żeby zobaczcie, ile to jest w sam raz. Zobaczcie, w pewnym momencie ta ilość kropel będzie wystarczająca, ale jak będzie za dużo, dodajcie trochę pigmentu. I tak to samo z kolorami, z tonacjami i tak dalej. Uczyłem ich tego, żeby faktycznie tą dłoń oddawać Duchowi Świętemu. Co to znaczy w praktyce? No, każdy, kto słyszy na początku, to się tylko denerwuje, no bo myśli sobie, co on mi tu wygaduje, jaki Duch Święty. Ja chcę namalować dobrą ikonę, a nie zastanawiać się nad Duchem Świętym, tak? Ale jednak oddanie dłoni, czyli jakby przyznanie bezsilności się do tego, że ja nie mam talentu, ja nie mam sprawczości, ja nie będę autorem ikony. Ja się to nawet nie podpiszę. Autorem jest Duch Święty, który może mi pomóc, jeśli tylko ja właśnie dam się poprowadzić. I tutaj droga ikony się bardzo podobnie do drogi pielgrzyma. Jedno i drugie jest odpoczywaniem prawdy osoby. Ono przynajmniej zwróciło się deficyt. Jedno i drugie jest ofiarą, rezygnacją z czegoś, ze swoich pomysłów, ze swoich planów, ze swojej sprawczości. Jedno i drugie jest w końcu wkroczeniem w niepewność. Czyli takim zostawieniem pewnych swoich oparć i troszeczkę tych zwariactwa, bo po drugiej stronie czynimy nic, nie umiem, ja nie mam to zrobić, skoro nie jest balażem, bo teraz i tak dalej, więc ta wieścia niepewność z wiarą skutkuje po drugiej stronie tej decyzji łaską, która się odnajduje w tej ciemności, gdzie prowadzi krok dalej. Więc jakby to przeżywaliśmy i ona uczy, ile to jest sam raz, ile to jest akurat. Chyba takich decyzji potrzebujemy też rzeczy, bo najczęściej jest tak, i ten świat nas jeszcze do tego wszystkiego jakby przymusza, żebyśmy no byli jakoś tam niespokojni. Wtedy w tym braku spokoju, w tych takich emocjonalnych jakichś reakcjach naszych, kiedy są w nas i lęki wzbudzane, i jakaś pożądliwość, wtedy coraz trudniej nam jest zbliżyć się do tego swojego centrum, do tego ducha w nas, do tego depozytu Bożej miłości, który daje nam tą zdolność rozeznawania, ile to jest sam raz. Jaka decyzja jest poprawna?
0: Tak, powiedziałeś o czymś dla mnie jakoś istotnym, bo co ciebie tak, co ci zabierało energię, te negatywne, żywienie negatywnych emocji? Już nie sam pociąg, który obiektywnie przeszkadzał ci w spaniu, tak, ale w pewnym momencie zacząłeś się nakręcać i żywić negatywne emocje. I teraz to jest istota wielu wskazań Jezusa, tak? On mówi najpierw o przebaczeniu drugiej osoby, tak? O nieosądzaniu drugiej osoby, tak? I to wszystko jest dla mnie, bo ja dzięki temu, że nie będę szukał na zewnątrz siebie przyczyn moich deficytów, tak? Nawet jeśli one tam obiektywnie są, no to ja po prostu to akceptuję, że one są, ale nie będę przerzucał odpowiedzialności za to na zewnątrz.
1: Ten mechanizm jest czytelny. Już teraz my wiemy, że on tak działa, że chcemy szukać winnego naszego cierpienia na zewnątrz, prawda? Nie nasz grzech, nie nasza jakaś niekonsekwencja, tylko to, że ktoś nas zranił. I my mówimy, że on wtedy chaos, bo wtedy traktuje tą samą jakąś spójność. Chcemy ratować swój świat kosztem tego, kogo obarczymy winą za nasze cierpienie. Taka jest historia Chrystusa. On został zniszczony, uśmiercony przez tych, którzy wierzą swoich problemów, tak?
0: Musisz to powtórzyć, ponieważ od pewnego momentu twój głos zanika i taki mechaniczny sposób telefoniczny znika. I powtórz to o Jezusie, że o jego sytuacji, tak? Że to, co go dotykało.
1: Myślę, że zacznę od tego, że każdy z nas, gdy szuka winy za swoje cierpienie poza sobą samym, tak? Szuka tak naprawdę ofiary, szuka i chce ukarać kogoś za swoje cierpienie. I teraz Chrystus był dla wielu w swoich czasach buntownikiem, kimś, kto niszczył ich świat, świat faryzeuszy, świat tej wyniosłej, wielkiej, wspaniałej złotej świątyni. I ktoś taki powodował jakby no, ból, cierpienie tych ludzi, w sensie takim cierpienie, że on był jakby no, kimś, Chrystus, kto pokazywał, jak jest, pokazywał prawdę i ta prawda była nie do zniesienia. Jeżeli mam w sobie cierpienie, którego nie chcę się z nim spotkać, nie chcę go dotknąć, nazwać, prawdziwie się z nim skonfrontować, z moim cierpieniem, to będę szukał winnego tego cierpienia i znajdę go poza sobą. I oni znaleźli przyczynę swoich problemów w Chrystusie. Dlatego go tak okrutnie ukarali. I to jest mechanizm chyba powszechny, że my szukamy przyczyn naszych niepowodzeń w kimś zawsze. Tymczasem, gdy ten wektor odwrócimy, wtedy nagle okazuje się, że tu jest przestrzeń w nas na spotkanie z tą prawdą i z tą łaską, która może nas nie tylko uratować, ale poprowadzić do pełni światła.
0: Tak, ale może nas coś poprowadzić w kompletnie drugą stronę. Świat elit Epsteina to najwyższy poziom skupienia na sobie i własnych pragnieniach. Oto rezultat wychwalanej w świecie ludzi przebudzonych, czyli tym lewicowym świecie, samorealizacji, kultu spełnienia i usuwania kolejnych moralnych granic. Okazuje się, że w tej koncepcji wolności, którą wyznawał oświecony świat, elity posiadające wszystko, władzę, wpływy, pieniądze, sięgały dalej, aż po najbardziej wynaturzone i chore fantazje, zabijając życie i godność drugiego człowieka, depcząc wszystkie normy i zasady boskie i ludzkie. Ci wybrani, przez samych siebie oczywiście, tak, to już ja, dali sobie prawa nad ludzi, których znamy z historii. Ubermensch, tak, to są Niemcy tak siebie określali, duża część z nich przynajmniej, tak, jako autorów Holokaustu, ale nie tylko, bo również Gułagu, tak, ich cywilizacja właśnie runęła. Runęła na oczach całego świata. Skąd masz pewność, że ta cywilizacja runęła?
1: Nie, ja powiedziałem runęła, dlatego że została zdemaskowana przynajmniej w takim kształcie, w jakim do tej pory ona gdzieś tam była pod powierzchnią, bo to, że się ujawniło to w mediach, to już jest jakaś klęska, myślę, tych struktur, tych elit, tak, chorych. Tak myślę, to mi dało pewną nadzieję, bo były pewne takie domniemania, takie podejrzenia niektórych ludzi, że tam się dzieje coś złego, na tych wyspach, tych bogaczy. Mówiono o jakichś nawet straszne obrazy, jakichś tam ofiarach, jakichś obrzędach, rytuałach, o krzywdzie dzieci i tak dalej, czy o cierpieniu, nawet śmierci. Ale nikt temu za bardzo wiary nie dawał, no bo przesuwano to w obszar tych teorii spiskowych, że to są te oszołomy internetowe, które szukają wszędzie tych takich teorii skrajnie dziwnych i strasznych i demonizują tam jakąś rzeczywistość. Tymczasem to się okazuje prawdą. Dopiero chyba przed nami są te najbardziej okrutne obrazy, co tam się naprawdę działo. Ale myślę, że globalna świadomość ludzkości to zobaczyła, ujrzała, tak? To już będzie na przyszłość budować podobne rzeczy będzie coraz trudniej, myślę, tym ludziom. Te ukrywać tak chore rzeczy i to cierpienie tam, które było. Więc taką mam przynajmniej nadzieję. Może jestem trochę naiwny. Natomiast jakaś jest w tym moja taka nadzieja, że świat dzięki temu, co się stało, i gdyby to rozliczyć, bo to jeszcze musi być przecież do końca doprowadzone, te procesy, te sprawy sądowe gdzieś tam. Ufam, że wystarczy nam, naszym instytucjom, chociaż pewnie brzmi naiwnie, ale wystarczy determinacji jednak, żeby tych ludzi jakoś rozliczyć, bo to będzie nauka dla wszystkich na przyszłość, tak? No bo na czym mamy budować świat? Na jakiej nadziei? Skoro nic nie jest stałe, nic nie podlega żadnym zasadom, skoro człowiek, który ma pieniądze, wpływy, władzę, robi wszystko, co chce i korumpuje polityków, sędziów, głowy państw, królów i tak dalej, to od czego mamy się trzymać, jakich zasad my tu na dole? Ludzie płacący podatki, ludzie posyłający dzieci do szkół, ufający w to, że wysiłek w pracy ma jakiś sens. Gdzie jest ten kierunek w ogóle nasz jako cywilizacji?
0: Na pewno nie szukania sprawiedliwości w świecie materialnym, dlatego że to jest gra. To jest gra i w tej chwili równie, a może nawet jeszcze głębiej zanurzone w bagno, w otchłań siły takie, jakie działają, nie wiem. No, toczy się wojna od 4 lat, tak? I teraz światu przedstawiana jest taki obraz Zachodu, że to jest jego istota, tak? Te elity, ten liberalny świat, który od 400 lat się replikuje władzę, tak? Z pokolenia na pokolenie, ale istnieje drugi sztandar, tak? Istnieje drugie oblicze Zachodu, tak? Ale na to już się nie patrzy i teraz mobilizuje się cały świat przeciwko temu tej cywilizacji śmierci. I ja mówię, że Polska ma dwóch głównych wrogów. To są po pierwsze imperializmy rosyjski i niemiecki, a po drugie to jest rewolucyjna ideologia, która chce. A ta rewolucja jest rewolucją nowożytną i ona polega na tym, że mamy zaakceptować grzech, że grzech ma być wpisany do konstytucji, że niegrzeszenie będzie karane. Tak.
1: Tak. Jednocześnie jest coś takiego, co się pojawia w Kolbem, w jego procesie, że on w pewnym momencie zaufał, że to jego osobista wewnętrzna przemiana i wierność Bogu, jego ofiara z siebie samego, da innym to, co jest tym najlepszym programem naprawy świata. Ja powiem tak, czyli przykład bardziej niż jakieś działania kinetyczne, chociaż one też są potrzebne, ale do czego zmierzam? Ja powiem tak, jak idziemy przez różne kraje, przez Szwecję, na przykład przez Niemcy, nas tam pytano często, o co my się modlimy? My mówimy, że za Niemcy, za Szwecję, ale o co się modlicie dla Niemiec? I wtedy mówiłem, że my się bardziej modlimy o nasze nawrócenie, bo wtedy my jako przykład dla innych, jako taka ciche świadectwo, będziemy o wiele bardziej pociągający niż jakikolwiek program takiego kinetycznego wpływania na rzeczywistość. Więc to jest oczywiście trudne, bo to przeciwstawienie się złu jest potrzebne, prawda? Natomiast o wiele trudniejsze jest dawanie świadectwa. Ja mam kolegę, który jest misjonarzem na Tajwanie. Wcześniej był w Wuhan w Chinach misjonarzem. To jest duża rodzina neokatechumenalna. I oni tam nie mogą głosić Chrystusa inaczej jak swoim życiem. Po prostu nie da się głosić, nie da się... Tam są kary za liturgię niezarejestrowane w Chinach, tak było. Więc oni budzą zdumienie tych swoich sąsiadów tym, jak oni funkcjonują, jak oni się kochają, jak oni znoszą przeciwności, jak oni nie buntują się na zło, które ich atakuje, tak? Tylko raczej starają się cały czas je pokonywać w sobie najpierw. I to jest chyba największa sztuka. Ja powiem tak, już kończąc tą myśl, bo ja obserwuję nie katechetów, tylko tych ewangelizatorów, którzy używają narzędzi nowoczesnych teraz dzisiaj w świecie, w mediach. Jak oni gasną jeden po drugim. Te gwiazdy ewangelizacji, teraz może mówię kontrowersyjne rzeczy, bo nie chcę ich oceniać, bo to są wielkie, wielkie postacie, ludzie bardzo duchowi, bardzo dojrzali, często egzorcyści, tak, którzy na pewnym etapie tego powiększania, swojego oddziaływania, docierania do coraz większej liczby osób, dotarły do punktu, w którym, nie wiem, nie chcę osądzać, to jestem daleki od tego, ale gdzieś zatraciły jakąś spójność tego przekazu, dlatego, bo zabrakło im jakiegoś paliwa tego naturalnego, czystego, no bo nie chcę wymieniać nazwisk, ich będzie bardzo wiele, ale zgasły te nazwiska sprzed kilku lat. Teraz mamy kolejnego takiego, ksiądz chyba Teodor, który też wcześniej ksiądz Chmielewski i tak dalej. To są postacie bardzo, bardzo z pięknym dorobkiem. One wiele dzieł stworzyły, które dzisiaj się rozwijają. Natomiast dlaczego według mnie oni zgasła ich antena, znaczy zgasł ich przekaz? Dlatego, że to nie był wzrost organiczny. Oni coś chyba uruchomili takiego nadmiarowego, co było, to jest moja opinia, niech powie, co sądzisz, może niech każdy pomyśli teraz, ale oni uruchomili jakąś swoją własną wersję kinetycznej naprawy rzeczywistości. To jest dobry program, znaczy dobry z założeń, ale te dobre intencje to niewystarczająca jest rzecz. Trzeba być cały czas jeszcze zakorzenionym w osobie, z Chrystusem, która nie pozwoli zrobić więcej niż to jest potrzebne, wymagane, niezbędne, tak? I to mówię o tym zielonym kolorze w ikonografii, że on jest drogą środka, czyli takim, no bo jak się mnie pytali Szwedzi, protestanci na przykład, tak trochę pokpiwając nas, katolików, z krzyżami, idziemy z relikwiami, z ikonami, nie pokpiwali w sposób oficjalny, bo oni są zbyt na to inteligentni i eleganccy, ale pamiętam, było do nas takie pytanie, wy pewnie chcecie, żeby u nas było mniej aborcji, tak? Mniej rozwiązłości, tak? Mniej tam rozwodów, tak? I ta prowokacja, jak do mnie skierowana, wzbudziła we mnie o dziwo łagodność. Nie chciałem opowiedzieć tym samym i kłócić się o coś, pokazywać im, że ja jestem moralnie wyższy od nich i mam lepszy program naprawy świata niż protestanci, tylko powiedziałem im nie. My się nie modlimy o inny porządek świata, bo to nie jest nasza rola. My dzisiaj nie znamy na polityce, na życiu społecznym, na ekonomii. My modlimy się o nasze nawrócenie, bo gdy my się nawrócimy, będziemy znakiem dla innych i ten znak zrobi robotę.
0: To jest najbezpieczniejsza droga. I oczywiście, jak mówisz o tych...
1: Najtrudniejsza też chyba.
0: Oczywiście, no. bo to jest droga miażdżenia, tak? To jest ogród oliwny i to jest ciąg dalszy. Ale jak mówisz o tych kapłanach, których wymieniłeś, no to każda z tych historii jest zupełnie inna. Na tym polega trudność. Ja nie wypowiadam się w ogóle na te tematy, ponieważ no, wiem, że to są kompletnie różne sytuacje. A one są wspólne w jednej rzeczy, że ci kapłani teraz mają wielką szansę.
1: Tak, to na pewno.
0: I to jest, tą szansą jest pokora, tak? I jeśli tę próbę przejdą, no to chwała Panu. Natomiast oczywiście masz rację w takim spojrzeniu czysto technicznym, że im więcej gromadzisz zasobów po stronie dobra, tym będziesz atakowany raz przez ludzi, którzy rozumieją to, dwa, będą również ataki złego ducha, no ale one akurat to tak wzmacniają człowieka.
1: Zdecydowanie.
0: Tylko trzeba trzeba wytrwać.
1: Ale jest tu coś jeszcze.
0: Ale po trzecie, tylko jeszcze ostatnie zdanie. Postanowiłem się nie mądrzyć, a się mądrzę, więc już nic więcej na ten temat nie powiem.
1: Nie. Myślę, że słucham z uwagą, bo to jest bardzo ważne dla mnie, co mówisz. Ja tylko powiem tak, że jest jeszcze pewien mechanizm w tych rosnących zasięgach, tak? Dlaczego ja nie do końca ufam, jak to powiedzieć, no bo Kolbe przecież był przykładem rozszerzania zasięgów, tak? Ale on potrafi jednocześnie poszerzać tą przestrzeń swojego serca, tak, cały czas. Natomiast dzisiaj często widzę te zasięgi jako jakiś kanał, powiedzmy, w internecie, i on szybko sobie zyskuje popularność. I autor tego kanału, widzę to, w naturalny sposób zaczyna cenzurować sam siebie, dlatego że zaczyna pracować na rzecz zasięgów rosnących, a nie na rzecz pierwotnej swojej idei, tego pierwotnego głoszenia. Dlaczego? Dlatego, że to się nie podoba, co mówiło w tej grupie ludzi, bo to jest coraz więcej ludzi, więc zaczyna mówić na przykład o tym, co się podoba. Na przykład podoba się programy kulturalne, polityka, atakowanie jakichś tam, nie wiem, niepopularnych tendencji i tak dalej. Tymczasem i to mu przysparza nowych lajków, tak? Bo chodzi o to, żeby utrzymać w ruchu platformę, tak? Bo lajki to są z kolei, to się monetyzuje z kolei, prawda? Więc znowu, i pytanie jest takie, czy to nie jest moment, w którym zaczynam używać języka tego świata i metod tego świata do głoszenia dobra, tak?
0: No, jeden tak, drugi nie.
1: No właśnie, ale szukam pewnych mechanizmów wspólnych i widzę, że po prostu pewne osoby, ale tak jak mówisz, no...
0: Ale to było zawsze, bo to nie jest związane w jakiś specyficzny sposób z mediami społecznościowymi.
1: Tak,
0: dlatego,
1: oczywiście,
0: że w mediach tych tak zwanych starych, czyli mediach liberalnych od tej pierwszej Gazety Codziennej z 1617 roku, która służyła po prostu sprzedawaniu rzeczy, tak? Media liberalne służą sprzedawaniu rzeczy. Media przez 400 lat... tak zwane stare media służyły sprzedawaniu rzeczy. Radio komercyjne to jest szkielet reklamowy z takim listkiem figowym, jaką jest muzyka. Ale to jest też muzyka 5 koncernów z całego świata, które wykupują czas antenowy w tym radiu. I oczywiście jest tam jakiś element oceny ludzi, tak? Nie da się sprzedać barachła jako czegoś genialnego. Ale te media są po prostu takie, jak ktoś chciał pracować. Ja przez... No, na szczęście większość czasu byłem poza zawodem, to znaczy mnie wypluwały te media, tak? I publiczne, i komercyjne w pewnym momencie. Ale jak widziałem, jak ludzie po prostu łamani byli, dlatego, że jest linia redakcyjna, tak? I ty też musisz zmieniać to, co chcesz mówić i co było powodem, że stałeś się dziennikarzem. Tak, ja nigdy nie uważałem siebie za dziennikarza, ale mówiłem do ludzi przy pomocy różnych tub. I te procesy i te dylematy były, wiesz, łamanie kręgosłupów w mediach komunistycznych i łamanie kręgosłupa w mediach komercyjnych, takich, które no, zależą od rynku, to jest ten sam proces. I pytanie jest takie. Moja zasada była taka, że żeby pracować na nazwisko, w tym sensie, żeby nigdy nie kłamać, tak? Żeby nigdy nie mówić czegoś, czego ktoś ode mnie oczekuje. Na początku robiłem to histerycznie, po prostu czasami nadmiernie, tak? Ale potem już robiłem po prostu tak, że no jak nie, no to dziękuję, tak? Żegnaj, genia, świat się zmienia, idziemy gdzie indziej. Więc to jest zasada prosta. Jeśli chcesz być publicznie i mówić, to musisz mówić prawdę.
1: Tak, no właśnie ta prawda zawsze się obroni na końcu, nawet czasami niestety po śmierci. Ja powiem tak, my jako pielgrzymi mamy takie trzy jakby skarby ze sobą zawsze w drodze, bo te drogi nie są zabezpieczone finansowo, my musimy pogodzić się z ryzykiem, z niewygodą, ale te trzy skarby nasze to tak. Po pierwsze głód i pragnienie, po drugie niepewność, bo nie wiemy, co nas spotka, nie wiemy, gdzie będziemy nocować, kto nas przyjmie, kto nas nie przyjmie. I z tego wynika ta trzecia, czyli ta gotowość na wejście z wiarą w niepewność, tak? Czyli i teraz to są wszystko rzeczy, które odrzucił świat. Bo świat, znaczy mówię o tym świecie naszym tutaj, tym codziennym, takim, no nie wiem, tej nie chcę manichejsko tutaj decydować, znaczy o podziale na dobrą duchowość i złą materię, ale tu chodzi o to, że świat idzie w stronę pewnych kinetycznych rozwiązań, czyli ma być coś zabezpieczone, mam nie być głodny, mam nie być spragniony, mam nie ryzykować i mam w przewidywalny sposób kontrolować rzeczywistość. I taki świat w naturalny sposób, w konsekwencji, zabiera mi moje marzenia prawdziwe. Mój korzeń tożsamości i te prawdziwe, głębokie pragnienia, które ja na przykład w młodych ludziach widziałem. Bo to się staje wszystko po prostu już algorytmem, tak? Teraz ja chrześcijaństwo dzisiaj widzę jako służbę tej zasadzie, tej prawdzie, która czyni nas wolnymi od uzależnień. A świat nas chce kontrolować, chce nas uzależnić. Mój świat posługuje się takim teraz symbolem, modelem. W każdym razie i gdzieś czuję wewnętrznie, że istnieje taki sposób funkcjonowania w tym świecie właśnie, który jest codziennym, a nawet w każdej chwili wychodzeniem naprzeciw prawdzie właśnie, czyli żyć tak, jak się głosi, głosić tak, jak się żyje. To, co powiedziałeś o tym, że jak jestem autentyczny, to zawsze będzie na końcu spójne i nagrodzone. Oczywiście świat będzie mnie wtedy atakował, tak jak Chrystus atakował, bo ta prawda będzie znienawidzona. Natomiast i tak robić swoje, i tak głosić życiem. I są tacy dzisiaj wśród nas, kaznodzieje, którzy mniej patrzą na mechanikę wzrostu zasięgów, tak? Bo to się też wiąże nawet czasami z kwestią przetrwania, bo oni są na granicy w ogóle wytrzymałości i tak dalej, ale robią swoje i mają słuchaczy i to się rozwija organicznie, powoli. Nie tak, jakbyśmy może chcieli, ale trwają. Mam przyjaciela, pewnie wielu słuchaczy go zna i kojarzy z nazwiska, Maciek Sikorski z Krakowa, szef, właściciel, założyciel teatru Exit, który to teatr zatrudnia niepełnosprawnych aktorów. No i oni robią genialne takie filmy, etiudy opisujące księgi Starego Testamentu. Jako aktorów używając właśnie niepełnosprawnych. I to jest piękna, niesamowita sztuka. Tam też są śpiewacy operowi, są aktorzy zawodowi, ale trzon to są osoby właśnie z jakimiś dysfunkcjami też psychicznymi, fizycznymi. I oni cały czas walczą o przetrwanie. Oni nie mają stałego finansowania, siedziby. Samochód to jest taka karioka, to jest taki chyba, nie wiem, czy nie 30, czy nawet 40-letni bus, którym wożą tych wózkach i tak dalej. I to jest ciągła walka, jak ja ich widziałem parę razy w akcji, to sobie myślę, kurczę, no to są pielgrzymi dla mnie, bo oni się ciągle zmagają właśnie ze zmęczeniem, z niepewnością, z tym ryzykiem, że to się nie uda, że następny miesiąc będę miał niepokryty. Ale w tym jest przedziwne otwieranie się na jakąś wielką energię właśnie. I oni są autentyczni przez to, że ja teraz nie chcę oczywiście gloryfikować cierpienia, czy trudu, czy niepewności, samej niepewności dla niepewności, tak? Ale to ich jakoś oczyszcza. Oni są niejako cały czas w drodze. Nic nie mogą sobie zapewnić, nic nie mogą sobie zagwarantować. I przez to są tak autentyczni. Oczywiście chciałoby się mieć tą chwilę wypoczynku, tą chwilę ulgi.

0: Maciek Sikorski, on daje nadzieję ludziom i robi naprawdę ewangeliczną robotę.
1: To prawda. Radio jest zaprzyjaźnione i robimy razem film Siedem Tajemnic. Powolutku dojrzewamy do tego, jak to zrobić. Reportaż ze śmierci zmartwychwstania rabbiego Joshua z Nazaretu.
0: Ojej, niesamowite.
1: Świadectwa aktorów Maćka i Maćka również są w radiu. To, co powiedziałeś, absolutnie prawda, tak? I to jest czas oczyszczenia. Natomiast tylko jedna uwaga. Są momenty pocieszenia. Są takie momenty, dlatego że Bóg nie jest demiurgiem i On zna, wie, z czego jesteśmy zrobieni, więc są czasy miażdżenia i wiem, jak Maciek funkcjonuje, kiedy wiadomo, że nie ma na następny miesiąc, tak? No ale na szczęście co jakiś czas jest jakiś pomysł i jest czas również słodyczy, bo ci ludzie się po prostu kochają i to jest zupełnie nieprawdopodobne, tak? I mistrzostwo aktorskie Marcina, czy to, co czasami z siebie wydobywa Natalia, tak? Ta modlitwa, która śpiewem jest, to są rzeczy zupełnie niebywałe. Chodziłeś po Bliskim Wschodzie, tam teraz fruwają rakiety. Czy coś o nadziei w świecie ogarniętym konfliktami? Znasz Bliski Wschód lepiej ode mnie. Czego nie wiemy?
0: Iranu bezpośrednio nie znam, tam nie byłem, natomiast znam Irańczyków nie tylko z relacji, ale też z osobistych kontaktów tu w Polsce i jakby też rozumiem sympatię Polski, Polaków, nie tylko do historii naszej, bo oni nas ratowali podczas wojny, ale też mamy jakiś wspólny też korzeń historyczny, to znaczy też opieraliśmy się najazdom, też ocalaliśmy swoją tożsamość, też jesteśmy kulturą dumną i z tożsamości, swojej tradycji, natomiast jest coś strasznego w tym konflikcie, bo on dotyka jakby, bo to jest Izrael, to jest Bliski Wschód, to jest żyzny półksiężyc dawny, tak, to są te początki wszystkich cywilizacji, tak, łącznie z, no, Persja jako ten koniec tego półksiężyca, ale przecież od Egiptu do Persji to są wszystko cywilizacje, które tworzyły zrąb, no, ludzkości, można powiedzieć, kultury i tak dalej. Pismo tam powstało, monoteizm, Aram, Abraham.
1: Rolnictwo,
0: tak. I porzucenie w ogóle stylu przez człowieka wędrownego, przez człowieka łowcę zbieracza, porzucenie tego stylu życia dawnego na rzecz rolnictwa. Czyli człowiek przestał być głodny, miał nadmiar produkcji żywnościowej i nagle osiadł, w tej wędrówce się zatrzymał, zbudował spichlerze, tak powstały miasta, wymiana handlowa, targi i tak powstała nasza dzisiejsza cywilizacja z sztuczną inteligencją i z podróżami kosmicznymi. Natomiast ten początek tego jest właśnie wtedy, kiedy człowiek przestał być głodny. I ten głód zastąpił zmagazynowanym w lodówce jedzeniem, tak? Więc ja jako pielgrzym o tym mówię z takim troszeczkę, no nie wiem, jak to nawet nazwać, bo ja nie jestem wiarygodny, bo ja, znaczy do końca, bo ja przecież nie mam struktur, nie zabezpieczam hierarchii, nie jestem kimś na co dzień odpowiedzialnym za jakieś osoby, bo moja droga to wędrówka w dużej mierze, ale tą perspektywę teraz widzę tego konfliktu jako pewna, następuje głęboki reset całego doświadczenia ludzkości, wszystkich czasów. Jest też sztuczna inteligencja, która do tego dochodzi, która nam daje tą syntezę, pełną syntezę wiedzy na temat wszystkich czasów. To wszystko wydaje się podpowiadać, że jesteśmy u progu czegoś zupełnie nowego. Nie wiemy, co się stanie. Ciężko jest wyrokować o winnych, czy o złu, czy o dobru. Są muzułmanie, którzy mają swój program ocalenia prawdy, jak rozumieją wiarę w Boga, który nie jest Bogiem Ojcem, tak? To znaczy to nie jest Bóg, który ma syna, tak? U nas Bóg jest trzema osobami, u nich nie. Są Żydzi, którzy ocalili monoteizm, no, tak można powiedzieć, przetrwało to dzięki nim w dużej mierze. Są kultury inne, tak jak na przykład szyici w Iranie, a tam jest też, tam są też przecież Jazydzi, Kurdowie, tam jest bardzo wiele innych kultur, które współtworzą tą wielką mozaikę tego półksiężyca. I teraz na to pytanie, co to oznacza, co dalej, pytasz o nadzieję. Ja nadzieję upatruję w

0: Maryi. Tak od razu do niej wejdę, bo ona jest dla mnie stworzeniem, które nie było Bogiem, ani nie było Synem Boga. Czyli jest taką najczystszą nadzieją w to, że człowiek może w sobie ocalić ufność i wiarę w sytuacji najgorszej utraty i bólu. I tak na koniec już powiem od siebie, że ten misjonarz z Tajwanu, to jest z kolei przesunięcie na Daleki Wschód, z Bliskiego Wschodu. W każdym razie on mi powiedział, że 8 grudnia to jest u nas święto niepokalanego poczęcia, a u buddystów to jest dzień oświecenia Buddy. I teraz nie chcę to robić analogii tego takiego dziwnego mieszania tych konceptów, ale ja myślę, że wszyscy w końcu zmierzamy do tego samego punktu, do spotkania z Bogiem, który jest osobą i który jest relacją miłości. I to jest ta moja nadzieja.
1: Roman Ziemba, dzięki ci serdeczne. Wszystkiego dobrego z Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.
2: Niepokalana FM. Pokoju pełne radio.

0: Ostatni dzień świętej Franciszki Rzymianki. Błogosławieni, którzy w Panu umierają. Już teraz, mówi Duch, niech odpoczną od swoich trudów, bo idą wraz z nimi ich czyny. Z Apokalipsy świętego Jana. Marca, rok 1440, Rzym, klasztor oblatek benedyktyńskich. Jest noc.
1: Sancta Maria, ora pro nobis.
0: W małym pokoju pali się jedna świeca. Siostry modlą się półgłosem.
1: Ora pro nobis. Sancte mea.
0: Na łóżku leży Franciszka Rzymianka. Oddycha ciężko.
1: Sancte Gabriel, ora pro nobis.
0: Ciało powoli gaśnie, ale oczy ma otwarte.
1: Sancti Angeli Dei omnes.
0: Przy łóżku pali się świeca, ale jest jeszcze inne światło, wyraźne i prawdziwe, spokojniejsze. Nie drży. Franciszka wie, kto tam stoi. Uśmiecha się jak do przyjaciela. I wtedy pojawia się myśl, jak spadająca z nieba błyskawica. Dziecko w ramionach dawno temu, nieruchome, jeszcze ciepłe. Kołysała je całą noc. A rano było zimne. Modliłaś się, Franciszko. I co dostałaś? Druga błyskawica przeszywa myśl Franciszki. Syn w rękach straży. Odwraca się jeszcze raz w jej stronę. Ten obraz jest wyraźny jak przetopione złoto. Ona stoi w drzwiach, bezsilna. To twoja krew, Franciszko. Ostatnia. Patrz, jak znika. Trzecia błyskawica jest najcichsza, najcelniejsza. Inne kobiety mają wnuki. Czy to była twoja nagroda za wierność, Franciszko? Może Bóg nie kochał cię tak, jak ty kochałaś Jego? Tu jest granica. Ciało u kresu, umysł jest zmęczony. To miejsce, gdzie można się zachwiać, można upaść. Ciemność czeka. Franciszka zamyka oczy. Jedna sekunda. Dwie. Potem otwiera je powoli. I widzi. W świetle, które nie pochodzi od świecy, widzi twarze. Ewangelisto, Giovanni. To jej dzieci, które złożyła w ręce Boga. Stoją spokojnie. Nie przyszły ratować matki. Wiedzą, że ona sobie poradzi. Przyszły po nią. Franciszka patrzy na nie długo. Potem mówi. Nie do ciemności. Do nich. Z Bogiem. To nie odpowiedź, to powitanie. Ciemność próbuje jeszcze raz, słabiej, ostatkiem sił. Franciszka nawet nie odwraca głowy. Z Bogiem. Bez wysiłku. Jakby odpowiadała komuś, kto już przestał istnieć. Przenosi wzrok na łagodne światło, na anioła, który nigdy jej nie opuścił. I mówi tylko: przyszedłeś. Siostry modlą się dalej. Nie widzą tego, co widzi Franciszka. Nie słyszą echa walki, którą właśnie stoczyła. Widzą kobietę, swoją przełożoną, która oddycha coraz ciszej. Jeszcze jeden oddech. I jeszcze jeden. Potem cisza. Marca, rok 1440. Rzym. Jej anioł stoi przy łóżku. tak jak stał przez wszystkie lata. Teraz poprowadzi ją dalej.

0: po 3 latach zachorowali bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Byłam w szpitalu z nimi dwoma. Któregoś wieczoru lekarz, który prowadził synów, powiedział, że już dla jednego, dla Radosława nie ma ratunku. Pamiętam tą noc, byłam spokojna, modliłam się całą noc. I powiedziałam, Panie Boże, dałeś mi ich, jeżeli chcesz, to zabierz. Byłam na to przygotowana. Bardzo duże moje zdziwienie było rano, a lekarzy jeszcze większe, bowiem jedni drugich pytali, co to dziecko dostało, co się stało, dlaczego jest już zupełnie inne objawy, tak jakby ręką odjął, odchodziły.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Ja przychodziłam do Jezusa. Jezus był bardzo cierpliwy i oczekiwał mnie. W wieku 14 lat rozeszli, kiedy miałam 14 lat, rozeszli się moi rodzice i wtedy nastąpiło odejście od Boga. Bardzo, bardzo byłam, wręcz się z Nim kłóciłam, tak, dlaczego do tego dopuścił. Były to lata 60., prawda, więc jeszcze było dość trudno znaleźć kogoś, kto mógłby mi to wytłumaczyć. I właściwie trwało to do momentu, kiedy pojawiła się na świecie moja córka. Potem przystępowała do komunii. Ja z zawodu jestem pielęgniarką, bardzo zwykle zaangażowana we wszystkie sprawy. No też pomoc przy komunii, prawda? Po drodze spotkanie z dzisiejszym błogosławionym Jerzym Popiełuszką. I wtedy pierwsze zetknięcie, rozmowa z nim, kiedy mówił, że jestem taką osobą bardzo potrzebną ludziom i Bogu. I wtedy poczułam, bardzo duży ból, że niestety to nie jest tak, jak on mówi. To znaczy poczułam się niegodną jego słów. Mówił o osobie wierzącej, kochającej Boga, tak? A ja wiedziałam w duszy, że to nieprawda, że ja się kłócę z Bogiem dalej, tak? I to był właściwie taki moment zwrotny. Potem pierwsza komunia mojej córki. Przystępują rodzice do stołu pańskiego. I wzrok księdza, który czeka na mnie z tym, prawda, Panem Jezusem. Ja nie podchodzę. Po tygodniu wzięłam ślub kościelny i zaczął się po prostu powrót, tak, do Pana Boga, ale powolny. To nie trwało tak, że już, prawda, potem kolejne dziecko, syn, który po 2 latach kolejna komunia, tak, już było łatwiej, bo uczestniczyłam w tym w pełni, wydawało mi się, tak świadomie. Później zachorowałam, ale nie potrafiłam jeszcze oddać swojej choroby Bogu. Wydawało mi się właściwie to tak po ludzku, chciałam odejść. Nie było właściwie, nikt nie potrafił zdiagnozować mojej choroby. Byłam na ręcie. Odeszłam od łóżek pacjentów. Nie mogłam pracować. Wydawało mi się, że wszystko już w życiu osiągnęłam. Córka, która miała 17 lat, syn, który miał 14. I moja choroba postępowała. Odnalazł się mój chrzest. No, on był w Niemczech, mnie nie znał, ale dowiedział się o mojej chorobie i tam zaprosił mnie. Byłam leczona przez 2 tygodnie u jego znajomej pani doktor. Myślę, że bardziej leczyła moją relację właśnie dalej z Bogiem, tak? Mówiła, że jestem potrzebna, że Pan Bóg ma jakieś jeszcze zamierzenia. No i otóż miał. Urodziłam po roku bliźniaków, 2 chłopców. Ale to już było takie dotknięcie naprawdę Pana Boga, ponieważ byłam chora, przyjmowałam leki. Miałam taką świadomość, że no, ciąża w żadnym wypadku, tak, że na pewno skończy się to albo źle dla mnie, albo źle dla dziecka. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że będą bliźniacy. Pani doktor mnie w tym utwierdzała, że w żadnym wypadku, ale ja miałam jakiś spokój wewnętrzny. Ja myślałam o tym, że no to chyba tak musi być, bo no miałam takie przekonanie, że nie mogę się poddać, że muszę walczyć o to dziecko, tak? Po 2 tygodniach dowiedziałam się, że jest to ciąża bliźniacza. Wtedy podziękowałam Panu Bogu, jak się dowiedziałam, że to będzie 2, że nie będą sami, prawda? Ogromny spokój, mimo że wszyscy wokół bardzo podchodzili do tego właśnie z dużym niepokojem, bo mogło być różnie, prawda? Przez cały okres, z każdym miesiącem czułam się coraz lepiej. Wtedy bardzo mocno modliłam się do Boga. Wtedy z każdym miesiącem czułam tą opiekę. Wiedziałam, że muszę jakby poddać się Jego woli. Urodzili się chłopcy o czasie, zdrowi. Po 3 latach zachorowali bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Byłam w szpitalu z nimi 2. Któregoś wieczoru lekarz, który prowadził synów, powiedział, że już dla jednego, dla Radosława nie ma ratunku. Pamiętam tą noc, byłam spokojna, modliłam się całą noc. I powiedziałam, Panie Boże, dałeś mi ich, jeżeli chcesz, to zabierz. Byłam na to przygotowana. Bardzo duże moje zdziwienie było rano, a lekarzy jeszcze większe, bowiem no, jedni drugich pytali, co to dziecko dostało, co się stało, dlaczego jest już zupełnie inne objawy, tak jakby ręką odjął, odchodziły. Oczywiście ja nie mówiłam tej rozmowy mojej z Bogiem, tak, bo to można w ten sposób nazwać. Poleciłam, oddałam go Bogu. Po tygodniu wyszłam do domu. Potem to właśnie chłopcy cały czas prowadzili mnie, nie ja ich, to oni mnie do kościoła. Coraz bardziej, coraz częściej zostali ministrantami, bardzo zaangażowanymi w życie parafii, w życie kościoła. No ja byłam zawsze przy nich. pielgrzymka do Częstochowy, kiedy mieli 12-13 lat. Tak po prostu kiedyś wracaliśmy z Częstochowy, ponieważ właśnie kiedy mieli 12 lat, wstąpiliśmy do odnowy w Duchu Świętym w Marii Magdalenie na Wawrzyszewie. Oni najmłodsi, też bardzo różnie było to przyjmowane, tak, bo jeszcze dzieci, tak, ale to oni powiedzieli, że mamo, idziemy do Częstochowy na pierwszą pielgrzymkę. Ja już miałam swoje lata, tak, troszkę schorowana. Cóż, no, powiedzieli, że idziemy. Pierwszy dzień pielgrzymki, deszcz leje, zimno. Ja mówię, i ja idę i płaczę. I my, Panie Boże, dostaną zapalenia płuc, znowu będą chorzy, znowu będzie źle, jaka ja matka, tak? I tak sobie rozmawiam. I w końcu mówię, że wieczorem, że wracamy, że absolutnie nie. Radosław powiedział, że nie ma takiej możliwości, idziemy dalej. Właściwie od tamtej pory minęły wszystkie bóle, minęły choroby. To kolejny taki dotyk Pana Boga. Obecnie bliźniacy moi mają już po 20 lat. Jeden jest w seminarium na drugim roku. Właśnie ten, którego oddałam Panu Bogu, kiedy miał 3 lata. Myślę, że to takie... To był jego wybór. Ja nigdy nie rozmawiałam na ten temat, ale myślę, że to jest jego droga. Drugi jest na drugim roku politologii. Prowadzi w parafii zespół w Hiloi. W sąsiedniej parafii raz w miesiącu jest przepiękny Denius, gdzie też właśnie jest syn ze swoim zespołem. I moja wiara w tej chwili jest tak mocna i tak silna, że no, oczywiście proszę Pana Boga cały czas, żeby prowadził i czuwał, prawda? Ale myślę, że to już, że zawsze będzie lepiej, że już nie powinno być żadnego zwątpienia. Tak, to znaczy może ja mieszkałam pod Warszawą, tak? Byłam sama z mamą. Nie było takiej możliwości, tak, żeby nie wiem, znaczy może taka możliwość była, tylko akurat no, ja nie natrafiłam na taką osobę, na takiego księdza, tak, który mógłby mi w jakiś sposób wytłumaczyć. Wyjeżdżałam wiele razy z ministrantami, z lektorami na obozy jako pielęgniarka. I zawsze na zakończenie obozu był taki krąg doświadczeń. I zawsze wtedy mówiłam do tych młodych chłopców, że są szczęśliwi, że powinni to szanować i rozumieć, że mają wokół siebie tylu przyjaznych osób, prawda, że mają księży, którzy jeżeli będą słuchali, jeżeli będą rozmawiali, będą potrafili im wytłumaczyć pewne rzeczy, gdzie no, my już w takim wieku to sobie, to jest nam prościej, prawda, a z młodymi trzeba rozmawiać, trzeba z nimi być. Ja no, nie miałam takiej osoby. To był powolny proces. Punktem takim zwrotnym na pewno była bardzo krótka rozmowa właśnie z księdzem Jerzym. Myślę, że no, Pan Bóg postawił go na mojej drodze. Była to osobowość, była to osoba, od której coś emanowało, gdzie no, pierwszy raz doznałam takiego odczucia, tak? Że to nie tak, że bez Pana Boga nie da rady. Obecnie już no, pielęgniarką jestem, ale pracuję w szkole w tej chwili po 16 latach bycia na rencie. Pracuję w szkole, w której uczyli się moi synowie. Prowadzę tam wolontariat. Wiele rzeczy związanych właśnie z pomocą ludziom. Staram się być z dziećmi, tak, uczyć ich, że im więcej damy z siebie innym, tym więcej radości będziemy mieć. I jest to droga, jaką Pan Bóg od nas, wydaje się, oczekuje, prawda, żebyśmy przynosili radość, szczęście innym i pokazywali swoją postawą, tak, nie głosząc o tym, że należy tak czy tak, prawda, że przykazania, że to, tylko swoją postawą no, powinniśmy pokazywać, że tak należy żyć, prawda. No cóż, no i jestem z synami dalej. Mam też starsze dzieci, córkę, prawda, i syna, córka. Urodziła już 3 chłopców, jeden ma 18 lat, więc jestem babcią. I też staram się być z nimi. No, z młodzieżą teraz jest na pewno troszkę ciężko. Właśnie jest wielki bunt. Na przykład u mojego najstarszego wnuka. Modlę się o nich wszystkich, prawda, za nich. I myślę, że no, staram się w jakiś sposób prowadzić, tak, do Pana Boga. No, cały czas jestem w odnowie w Duchu Świętym i staram codziennie, tak, codziennie, może nie zaglądam do Pisma Świętego, ale że mam taką książkę Życie Ewangelią i codziennie to słowo przyswajam, tak, staram się jak najczęściej być w kościele. Wiem, że ta relacja musi być codziennie, tak, że trzeba dalej walczyć, trzeba walczyć o to, żeby o Pana Boga, tak, żeby no jakoś nie odejść w którymś momencie, bo pokusy tego świata są bardzo różne, bardzo duże, tak, i trzeba być i trwać przy Bogu.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: to była taka spowiedź, której każdemu człowiekowi żyjącemu na ziemi życzę. Ja dla kapłana Stykacki czytałem swoje grzechy. I ten kapłan po całej spowiedzi, po rozgrzeszeniu, nałożył stułę na moją głowę i wszystkie przywiązania, wszystkie, to się mówi, co się ciągnie za człowiekiem, wszystko się kierunek duchowy odciął.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Moje życie, moja historia życia to było tak, że ja pochodzę z rodziny wielodzietnej. Tam u nas było 6 dzieci i tam, no, jak była niedziela, to rodzice zawsze wysyłali do kościoła, ale z nami to raczej nikt nie chodził. No i tak na te msze święte to się chodziło tak, że jak się spotykało kolegę, to na ławce pod kościołem najczęściej się siedziało. No i tak to wyglądało. No, sakramenty święte, czy tam spowiedź, czy ten, no to już jak trzeba było jakieś święta, czy bierzmowanie, no to wiadomo, jak to wyglądało. To człowiek szedł do tego sakramentu, przygotować się trochę, człowiek się przygotował, bo jednak gdzieś tam z tyłu głowy zawsze cześć do Boga była i była... I była taka jakby może nawet trwoga przed Bogiem w tym wszystkim, że jednak to jest Bóg i taka, no, powaga z tego wynikała, ale to też nie było takie głębokie i to nie było takie jakby robione z serca, bardziej pod przymusem. No w moim domu rodzinnym, no to nie było takiej modlitwy wspólnej, że żeśmy sobie całą rodziną uchękali się, modlili. No to było na zasadzie tam, że tam mama mówiła, no to niech tam każdy sobie się pomodli. I z takiej rodziny w zasadzie, z takiej rodziny, z takiej przyszłości wyszedłem. Wiadomo, człowiek jak był młody, to i tam szkołę rozrabiał, tam nie było ze mną lekko, matka nie miała lekko ze mną, bo tam z rodzeństwem to wiadomo, trochę lżej było, tam miałem 4 siostry i brata, no to brat tam na ministranta startował, był ministrantem. Ja tam chyba 3 próby zrobiłem, ale zawsze coś mi innego przeszkadzało, bo to w piłkę grałem w klubie sportowym, później jako atletykę, potem trochę pięściarstwo trenowałem i zawsze coś było takiego, co mnie tak od Pana Boga na bok ściągało, nie? No i potem wiadomo, człowiek wszedł w dorosłe życie, poznałem wspaniałą dziewczynę, no i taką miałem takie marzenie moje, pragnienie, żeby jakby przed Panem Bogiem zawrzeć związek małżeński. Dla mnie to było absolutnie najważniejsze. Mimo to, że byłem, że jakby gdzieś byłem daleko od tego Pana Boga, nie? Że jakby nie żyłem Bogiem na co dzień, ale tak jakby, nie wiem, czy to tak zastanawiam się z dzisiejszej perspektywy, czy to nie jest tak, że ktoś jakiś może przodkowie gdzieś modlili, to bo to sam z siebie człowiek takich rzeczy jakby, no to jest takie dziwne, to jest działanie Pana Boga, no ale tak właśnie było, no i tak z żoną już po ślubie to żona zawsze do mnie mówiła, nie, że idziemy do kościoła, no i tak człowiek chodził, na siłę chodził, to nie ma co ukrywać, że takie to było chodzenie na siłę, a jak coś więcej, to zawsze mówię do żony, słuchaj, pójdę, jak poczuję, to pójdę. I ja to do końca życia to wiem, to jej mówiłem, że mówię do niej, jak poczuję, że tam potrzebuję być, to pójdę. No i przyszedł taki czas, że poczułem, no, że potrzebuję tam chodzić do tego kościoła. No, ale to zanim to nastąpiło, to jeszcze przeglądając internet natrafiłem na księdza Adama Skławczyńskiego, na objawienia, które on tam jakby promował z Garabandal, gdzie Matka Boża 4 dziewczynkom się ukazały. Te dziewczynki miały jakby wizję tego, co nadchodzi, tych kary, tego sądu sumień, jak to wyglądało. I jakby pomału zacząłem to czytać i to był taki może punkt zwrotny mojego życia, że to mnie właśnie wstrząsnęło, że jakby człowiek i tak stanie przed tym Panem Bogiem, prędzej czy później. No a tutaj jest jakby jeszcze głoszone, że to może być za nasze dni naszego życia, że to jest wiele znaków na to, potwierdzeń. No i tak postanowiłem, że jakby wyspowiadam się z całego życia, że chciałbym taką spowiedź przejść, żeby jakby wyrównać ten rachunek przed Panem Bogiem i przed sobą, żeby jakby pokazać Bogu, że potrafię stawać w prawdzie, bo właśnie spowiedź całego życia to jest takie stawanie w prawdzie, jak to jeden z kapłanów mówi, to jest trenowanie w stawaniu w prawdzie, bo jak Pan Bóg nas postawi w prawdzie, a żeśmy się nie spowiadali, no to trudno będzie to duszy przyjąć. No i tak pod tym impulsem postanowiłem, że się wyspowiadam z całego życia. No i to tutaj jakby dopiero taki pierwszy potężny impuls. No bo tak naprawdę, jak dobrze by pomyśleć o swojej młodości, to nie, no bo każdy to tak naprawdę tak jak jest dzisiaj, nie? Każdy jest zajęty swoim życiem. Moja rodzina wielodzietna, no byliśmy bardzo biedni, więc tam rodzice zajęci jakby, no, żeby na ten byt rodziny, żeby zrobić, i tak naprawdę to tam nie, no. Raz byliśmy z mamą na pielgrzymce, jak był Jan Paweł II, to były też takie wielkie przeżycie duchowe. No i w zasadzie to jest koniec takich, ani tam pielgrzymek nie było, ani właśnie... I nie było takich ludzi postronnych, żeby ktoś stanął i ci jakby to w dobry sposób do ciebie trafił, bo to też ktoś może mówić o Bogu, a ty patrzysz na tego człowieka, a on zupełnie co innego robi, a co innego mówi, nie? I to też działa odpychająco. I jakby z dzisiejszej perspektywy to też wiem, że mówiąc o Bogu trzeba trafić jakby w serce człowieka, tak? Bo każdy mówi, o, to musisz tak żyć, tak. Nie, nieprawda. Pan Bóg najczęściej wyciąga ludzi takich poranionych i spoza systemu. I jakby ci ludzie są dla Pana Boga najwartościowsi. Dlaczego? Bo jak ten człowiek zrobi krok do Boga, to potem ten człowiek się już nie cofnie, bo wie, co, jaki był, a jaki jest teraz. I ja tak miałem. Wiem, jakie życie prowadziłem, jak to było w ogóle... Poza wszystkim, można poza systemem powiedzieć, nie? Jak człowiek, no co, trenował sport, tak naprawdę, ja trenowałem sport i tak naprawdę ten sport tylko trzymał mnie w ryzach. Także człowiek gdzieś tam nie poszedł na jakieś, nie wiem, w alkohol, w narkotyki, w takie rzeczy nie popadł. To też taka Boża opatrzność była w tym, że tutaj Bóg mnie zajął, tu mnie prowadził i jakby w tym szedłem, nie? No i ja pochodzę z bardzo biednej rodziny, więc starałem się też, jak wziąłem ślub, też starałem się, żeby stanąć na nogi, bo nic nie dostałem, jakby, wiesz, poszedłem po prostu tak, jak stoję, poszedłem, nie? I tutaj wiesz, i poszliśmy z żoną, ja do jednej pracy, żona do drugiej pracy, byliśmy bardzo młodzi, bo ja mam 20 lat, moja żona 21, znaczy ja 21, moja żona 20, nie? I wiesz, i po paru miesiącach zaczęliśmy się ze sobą mijać w domu. Ja mówię, że tak żyć nie można, nie? Że się po prostu mijamy. Ani to życie jest... ani ja w małżeństwie się w niczym się nie realizujesz, nie? A tutaj obok stoi Pan Bóg i patrzy, nie? Na to wszystko. I mówię, i dopiero jak miałem w zasadzie dwójkę dzieci, wiesz, no to dopiero gdzieś tak... I to samo przyszło w internecie, grzebając, że jakby Pan Bóg tą ścieżkę dla mnie, tych objawień. I ja wam powiem i tobie, wiesz, że mnie wszelkie objawienia bardzo jakby przyciągają do Boga i bardzo mnie prostują. Dlaczego? Bo jak sobie teraz są aktualnie, jest wielu mistyków i proroków na całym świecie, w Polsce też mamy swoich. I to, co oni dostają od Pana Boga, w co bardzo wierzę, że to bardzo mnie prostuje. To znaczy, wiesz, to jakby cały czas trzyma mnie to w ryzach, nie w strachu, żeby to było jasne, tylko w gotowości, może tak. Bo te objawienia też mobilizują i do modlitwy, i do tego, żeby być sprawiedliwym, czego w moim życiu jakby wcześniej nie było. Nie byłem sprawiedliwym człowiekiem. Bo to wiadomo, jak tu pochodzisz z takiego domu, z takich, no to wiesz, to są różne rzeczy, tu przechodzisz, nie? I człowiek głodny chodził, i człowiek kradł gdzieś tam, nie? Jakieś tam drobnostki w sklepach, nie? I nie było w ogóle w moim życiu żadnej sprawiedliwości. A teraz jakby, wiesz, widzę, że po prostu ta sprawiedliwość, która jest jakby pochodną od Pana Boga i to jakby, wiesz, jest bardzo cenna dla mnie. I że wszechmiar staram się być sprawiedliwy. No i tak powracając do tego, co zapytałeś, czy Pan Bóg jakby, czy wołałem do Pana Boga i czy Pan Bóg stawił mi ludzi. W tym wołaniu to, wiesz... Człowiek woła, ale jest głuchy, nie umie usłyszeć. A w dzisiejszym jakby to przeciwstawiając, dzisiaj wołam do Pana Boga, bo też różne rzeczy w życiu przechodzę i trudności takie każdy człowiek, ale dzisiaj dzięki łasce Bożej przychodzą odpowiedzi, wiesz, i to przychodzą przez wydarzenia, przychodzą przez innych ludzi, także ja wiem, że Pan Bóg działa. I jakby to powiedzieć, miałem tutaj ostatnio taką dosyć dużą przygodę, bo w moim domu zacząłem remont poddasza, to wiesz, nie miałem ani jednej, nie miałem w ogóle pieniędzy, bo mam dom dwupiętrowy i dół sobie wykończyłem, a górę zostawiłem taką niewykończoną. No i zacząłem i tu poznałem taką, wiesz, taką kobietę, która też ma wiele darów Ducha Świętego. No i zacząłem się modlić do Pana Boga, prosząc o, wiesz, z Bożego Skarbca, od dary Bożego Skarbca. No bo mówię, nie mam ani złotówki, żeby tu zacząć. A tutaj są potężne, bo to są w tysiącach, to są grube tysiące, żeby tutaj zacząć jakby remontować, coś robić. I zaczęliśmy się modlić z żoną i z rodziną z Bożego Skarbca. No i dostaliśmy z Bożego Skarbca. Wiesz co? No bo, posłuchaj, to jest tak. Jak nie masz nic, no to się modlisz do Boga: Boże, daj mi z Bożego skarbca coś, żebym mógł zaczął pracować i żebym zaczął mógł jakby finansowe środki, chodzi, żeby Bóg mi jakiś jakby podarował pieniądze po prostu zwyczajnie. A Pan Bóg z Bożego skarbca dał mi to, co jest najcenniejsze u Boga, czyli drugie życie. Dostaliśmy syna, wiesz? I dostaliśmy małego synka, i to jest Samuel, nasz synek. Wiesz, i później trochę zmieniliśmy tą intencję i zaczęliśmy prosić: Panie Boże, daj nam tej ziemskiej marności, żebyśmy mogli tutaj, no to, i powiem ci tak, nie mając nic, naprawdę, uwierz mi, nie mając tam żadnych jakby tych, to nagle to teściowie dali nam 10 tysięcy. Mieliśmy tu problem potężny z hydraulikami, bo przyjechał hydraulik i chcieliśmy tutaj rozciągnąć hydraulikę na poddaszu, mówi do nas 30 tysięcy. Myślę, Boże, jedyny. Toż my nie mamy takich pieniędzy nawet, wiesz, nie śmierdzimy takimi pieniędzmi, że można powiedzieć. No ale mówię, tu coś innego zaczniemy robić. Coś tanki działowe stawiać, coś tam, coś drobniejszego. No i tak kolega mój przyjechał i mówi, że ona się pyta, czy zna jakichś hydraulików. No i no mówi, że zna. No i przyjechał drugi hydraulik, mówi 4 000 zł za robotę plus ile tam wyjdzie. A tamten w ogóle tylko powiedział swoje pieniądze i pojechał, wiesz, i nie chciał robić. I tutaj Pan Bóg jakby te nasze modlitwy, to wszystko jakby, wiesz, wysłuchuje. Tylko to trzeba też być i cierpliwym w tym wszystkim. I co jest najważniejsze, wołać razem. Czyli jak wołasz, to wołaj razem z tym, kto z tobą mieszka, z żoną, z dziećmi, nie? U mnie to jest praktykowane. No ale jeszcze ja wrócę do tego, jakby, bo tu się zapętam. Wracam do tego punktu przełomowego, do spowiedzi całego życia, bo to jest chyba najważniejsze, od czego każdy człowiek powinien zacząć. Przynajmniej ja tak uważam, bo ja to przeszedłem. I wam powiem tak. Raz byłem 2 razy u spowiedzi z całego życia. Pierwszy raz to się tak sam postanowiłem sobie pójść tutaj do swojego księdza proboszcza, przygotowałem się, tak wydawało mi się, że dobrze, nie? Poszedłem i się wyspowiadałem. Taką zwykły dzień po prostu zaszedłem do księdza, mówię, że chciałbym się wyspowiadać z całego życia, żeśmy się umówili. Zaszedłem się, wyspowiadałem. I wam powiem szczerze i tak od serca i tobie, że bardzo są to mieszane uczucia, bo taka spowiedź, ona była dobra, wspaniała, ale jakby czegoś tam brakowało dla mnie, nie? No i tak zacząłem, wiecie, i zacząłem tak swoje życie po tej spowiedzi analizować i tak szukać, bo różne dziwne rzeczy się u mnie w rodzinie działy. Na przykład taka jest rzecz, że ja miałam przepuchlinę pachwinową, mój synek ma przepuchlinę pachwinową, moja siostra, i tak to się w mojej rodzinie toczy. No i zaczęliśmy szukać, co tam w tych rodzinach jest nie tak. Moja żona poroniła. Moja mama poroniła, moja teściowa poroniła wielokrotnie, mojej żony siostra poroniła. I tak szukamy dalej, bo coś się zaczyna, coś Pan Bóg chce pokazać, że coś jest, coś sprawy niepozałatwiane w naszych rodzinach. No i żeśmy, a tu w międzyczasie jeszcze ta spowiedź, jakby jestem po tej spowiedzi, tutaj zaczyna się, tak Pan Bóg zaczyna pewne rzeczy otwierać i tak to zaczynasz widzieć już inne życie, te duchowe bardziej, nie? No i trafiam na takiego kapłana egzorcystę w Białymstoku, bo to jest niedaleko mnie. No i mu tak z nim opowiadam, że to się dzieje. I zacząłem w internecie szukać. I podkierował mi do pewnej kobiety. Nie wiedziałem wtedy, jak szedłem do niej, że to charyzmatyczka. On mówi do mnie, że ta kobieta zna wielu kapłanów. Ona służy Bogu i ona znajdzie ci kapłana, który ci te 33 msze święte, jakby ona cię podkieruje gdzie. Bo on mówi, ja to tam za dużo mam na głowie, to... I on mnie tak podesłał do tej kobiety. No i ja do niej zadzwoniłem, dostałem numer i tak z nią rozmawiam, opowiadam jej wszystko. I ta kobieta mówi, dobrze, ja cię tam załatwię, to przyjdź tutaj do mnie i tam będziemy dalej rozmawiać. No, że jechał z żoną i z dziećmi, zajechaliśmy do niej. I to był taki drugi mocny wstrząs Pana Boga w moim życiu. No i tam zajechaliśmy do niej i no i ona mi tę mszę święte załatwiła, ja tam swoją ofiarę wniosłem za tę mszę. I ona 2 minuty ze mną rozmawia i mówi do mnie tak, a wiesz co, Marek, a ty to źle wyspowiadany jesteś. Ja mówię, tak się śmieję, uśmiechnięty się, mówię, niemożliwe. Mówi, toż ja w tamtym roku byłem u spowiedzi z całego życia, mówię, a ona mówi, tak, to ja ci udowodnię. I tylko zaczęła pierwsze przykazanie, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I mi zmieniła ile razy i w jaki sposób. Ja to powiem. Znaczy ile razy to nie, to chyba nie powiem. Nie, że wielokrotnie bym powiedział jakiś tak, nie? I mówi do mnie, że wiesz co, Marek, jest taka książka Jamesa Maniakala, Stoi u drzwi i kołacze. To jest taki duży rachunek spowiedzi. Ty się dobrze przygotuj, ja mam wspaniałego kapłana. Mówi, on tam jeździ po całym świecie. i on na różnych rekolekcjach, ty się przygotuj i tu do tego kapłana przyjdź. Ty, mówię, iż tylko na moją żonę popatrzyła się i na moją córkę, to już wiedziałem, że jakby to Pan Bóg przez nią też przemawia. No i słuchajcie, ja się do tej spowiedzi przygotowywałem 2 dni, ale to po prostu wszystko zostawiłem. Nic mnie nie interesowało. Wstawałem rano, szedłem, wykonywałem swoje obowiązki, bo tutaj mam takie mini gospodarstwo koło domu, trochę kur, trochę kur i takie inne rzeczy. I potem szedłem, tylko brałem tą książkę, modliłem się i pisałem. I po prostu przychodziły mi jakby obrazy, które rzeczy, które robiłem w swoim życiu. To było niesamowite i to było po prostu wstrząsające, ale też i niesamowite. I po tych 2 czy tam po 3 dniach dzwonię do niej, że ja już jestem gotowy, bo to po prostu, to wrzucasz wszystko, nic cię nie interesuje w życiu. Po prostu nie ma nic innego, co byś chciał teraz robić i nic cię nie da spokoju. Pojechałem do tego kapłana na tą spowiedź. Był Pan Jezus, bo byłem w kościele, był Pan Jezus, był kapłan i byłem ja. I to była taka spowiedź, której każdemu człowiekowi żyjącemu na ziemi życzę. Ja dla kapłana z tej kartki czytałem swoje grzechy. Kapłan tylko siedział, mówi, a ta kobieta jeszcze mnie jakby przygotowała. Mówi, słuchaj, ten kapłan, on wszystko słyszał, grzechy całego świata. Tu nie trzeba się niczego bać. I to jest Pan Jezus. A największą, mówi, radością tego kapłana to jest to, że on podniesie rękę i cię rozgrzeszy. Bo to jest dla Boga, nie? I ten kapłan po całej spowiedzi, po rozgrzeszeniu, nałożył stułę na moją głowę i wszystkie przywiązania, wszystkie... jak to się mówi, co się ciągnie za człowiekiem, wszystko się kierunek duchowy odciął. Wszystkie zniewolenia, czyli tam i te jakieś przemocowe takie, to wiem, co właśnie w boks trenowałem, to takie demony przemocy, demony jakieś te mamony, co człowiek jakby tej chciwości, to wszystko ten kapłan poobcinał. Człowiek wychodzi, a i to jeszcze nie wszystko. I po tej spowiedzi z całego życia, ten kapłan po tym odcięciu jeszcze namaszczenie, sakrament namaszczenia chorych daje, bo mówi ten kapłan do mnie tak: chociaż ciało jest zdrowe, to dusza teraz staje po upadku i potrzebuje dodatkowego sakramentu, żeby szybciej wzrastać. Ja będę do końca życia tą spowiedź pamiętał. Każdemu człowiekowi tego życzę. To jest, wychodzisz z kościoła, to chodzisz 5 centymetrów nad ziemią. Jesteś wolnym człowiekiem. Nic. Nie ma siły teraz na ciebie po prostu jakby... Możesz wszystko, jakby to można powiedzieć. Jesteś wolny. Po prostu to jest cudowne uczucie. Ale ten kapłan też mi jeszcze powiedział taką rzecz, że teraz... teraz mogą być takie rzeczy w twoim życiu się pojawiać, że będziesz jakby widział jeszcze obrazy i będą ci się przypominać różne inne sytuacje z twojego życia i chodź to do spowiedzi i oddawaj. I dla mnie to tłumaczył w ten sposób, że jak się wchodzi z zapaloną świecą do pokoju, to w różnych kątach jeszcze pewne rzeczy się odsłaniają. Tak samo Duch Święty w

0: Witam serdecznie, drodzy Państwo. Naszym dzisiejszym gościem jest Tomasz Łysiak. Witaj.
1: Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry Tobie, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Czy polskość jest siłą fatalną? Czy jest, tak jak sądził Jarosław Marek Rymkiewicz, jakąś mocą większą od ludzi, jakąś mocą tajemną? Ja od razu sobie pomyślałem, jak pierwszy raz usłyszałem to, co on na temat polskości mówi. Człowiek, który nie miał w sobie jednego polskiego genu, a jednocześnie poetą arcypolskim Jarosław Marek Rymkiewicz był, kiedy on o tej mocy fatalnej, która sprawia, że to nie człowiek wybiera polskość, a polskość wybiera człowieka, to sobie pomyślałem, no tak, no w Biblii jest mowa o tym, że narody mają swoich aniołów, tak, że no, aniołowie dysponują Bożą mocą. Czy polskość jest siłą fatalną?
1: Trzeba by zacząć się zastanawiać od tego, gdzie są źródła tej siły, czym jest w ogóle polskość. My wkraczamy w taki obszar rozmowy, w której zapewne jasnych odpowiedzi nigdy nie uzyskamy, a każdy będzie znajdował trochę własne definicje. Wspomniałeś Jarosława Marka Rymkiewicza, którego rozumienie, czy raczej czucie polskości jest mi niezmiernie bliskie. No właśnie, bo tutaj się splatają rzeczy niezmiernie ważne, mianowicie dotyczące tego, dotyczące odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób konstytuujemy sobie jedność, jaką stanowi człowiek. Rozumiem to poprzez jedność myśli, jedność uczuć, jedność czynów w takiej całości. W momencie, kiedy to się rozbija, ta jedność, wtedy człowiek błądzi. Zresztą ja to mówię z punktu widzenia własnego doświadczenia życiowego. To znaczy, dla mnie poszukiwanie jedności między, powiedzmy, tym, co gdzieś głęboko w kręgosłupie, co wyniesione z domu, z lektur, jako pewne wzorce, a tym, co mówię, robię, czynię później w życiu, pod wpływem zresztą różnych bardzo czynników, że to wcale nie jest takie oczywiste i jasne, że ta jedność istnieje. No i w poszukiwaniu tej jedności później człowiek dokonuje różnych

0: wyborów, może pójść w lewo lub w prawo i nawet nie czuć, że tej jedności nie ma. Tu właściwie odnoszę to sobie do takich spraw związanych oczywiście też z duchowością i z tym, na ile mogę w ogóle jako człowiek być jednością z tym, co mnie otacza, z innymi ludźmi, z Bogiem, ale przede wszystkim właśnie ze słowem, z myślą i z tym, co de facto jest. No i tutaj dotykamy fenomenu polskości, czyli tego, co ja sobie mogę myśleć czy czuć, że tą polskością jest, czy w jaki sposób ją sobie wyobrażam, czyli w jaki sposób na obszarze czy na pewnym poziomie intelektualnym sobie tę polskość stwarzam i definiuję, a tym, co a tym, w jaki sposób tę polskość znowuż wyrażam w życiu. I myślę, że to wyrażanie teraz tej polskości oraz ta myśl, która jest gdzieś u początku, czyli próba jej definiowania, a co za tym idzie definiowania również pewnych obowiązków. Nie wiem, że tu od razu oczywiście wpadamy w myśl Dmowskiego, ale ja myślę, że to jako bardzo szeroko można sobie zobaczyć, to znaczy pomiędzy właśnie rolą, czyli tym, kim jestem, odpowiedzią na pytanie, kim jestem i wypływającymi stąd obowiązkami, zadaniami, pewną drogą życiową. No to tak jak w wypadku próby odpowiedzi na pytanie, co to znaczy, że jestem ojcem, co to dla mnie znaczy, że jestem ojcem, co z tego wynika i jaką drogę w takim razie powinienem przyjąć, czy ja w ogóle przyjmuję na siebie to, że jestem ojcem, bo nie wystarczy mieć dzieci, żeby być prawdziwym ojcem, czyli żeby przyjąć to ojcowstwo tak świadomie. No i z tą polskością jest identycznie, to znaczy, że muszę zrozumieć, spróbować sobie zdefiniować, pomyśleć o tym, co to dla mnie znaczy, że jestem Polakiem, co z tego wynika, no i później podjąć w związku z tym jakieś wyzwania. Myślę, że to w związku z tym następowały też różne takie pęknięcia w rozumieniu tego, co to znaczy ta polskość i co ona dla mnie oznacza, czy co oznacza również dla pewnych środowisk. Stąd się brały przecież te wszystkie pęknięcia, przede wszystkim w okresie, kiedy Polska upadała i później nie było, na przykład na różne pomysły czy drogi do odzyskania niepodległości. Słynny dylemat bić się czy nie bić, podziały w stylu biali, czerwoni, czy później Piłsudczycy, czy endecy, prawda? I te spory wbrew pozorom potrafią w nas tkwić i budzić się co chwila na nowo, nawet ponad wiek po tym, jak byli aktywni, czy w okolicach wieku po tym, jak byli aktywni Dmowski czy Piłsudski. No i czy to jest siła fatalna? No gdzieś ona nas pcha w jakąś stronę. My Polacy lubimy podkreślać, że mamy wyjątkowo trudną historię, no ale faktycznie mieliśmy i mamy trudną historię. Musimy się z nią zmagać, musimy się zmagać z naszym losem, a jednocześnie jakoś spróbować go zrozumieć czy uzasadnić sobie to, że ten los właśnie jest taki, a nie inny.
1: Ja przez kilkanaście lat pisałem cykl felietonów na zdrowy rozum. Wcześniej to były postfelietony, bo chciałem pokazać, w jaki sposób świat został zdekonstruowany i że my musimy na nowo dokonać pewnych aktów, również aktów woli, potem na zdrowy rozum, no, żeby bronić się przed tym sposobem myślenia, który zrodziła rewolucja francuska, właściwie filozofowie, którzy ją przygotowali. A dziś ona doszła już do punktu finalnego. Zjadła się ta rewolucja, przekształciła się w swoją odwrotność, czyli w nihilizm, chociaż ten rys już od początku był. A teraz cykl felietonów, który aktualnie piszę, to są trzy miłości. I to jest cykl o miłości do faceta, który oddał za mnie życie, do kobiety i do Polski. Patriotyzm jest formą miłości. Kiedy mówiłeś o obowiązku, to drugą stroną tego obowiązku jest więź. Tak? Więź, która sprawia, że czujemy się tak, jak na krakowskim przedmieściu, kiedy idziemy pożegnać prezydenta, który zginął na obczyźnie, czy jak wtedy, nie wiem na ile ty pamiętasz, 16 miesięcy, 81 rok, wtedy Polska po prostu wybuchła, rozkwitła. Wtedy czuliśmy się bardziej wolni. Ja się czułem bardziej wolny wtedy i wielu ludzi, myślę, że miliony, czuły się mimo 100 tysięcy czy 150 tysięcy sowieckich żołnierzy stacjonujących w kraju, te dywizje wszystkie na zachodzie, które miały nas pacyfikować, ale czuliśmy się wolni. Patriotyzm jest formą miłości. Czy można konstruować narody, więzi, bo tak się na przykład, nie wiem, Brytyjczykom chyba wydaje, że naród może być, rodzajem umowy handlowej. Tak sobie widzę troszkę Brytyjczyków. Czy też jednak ich również, Anglików, Walijczyków, Szkotów, spaja miłość. Jak widzisz to, o czym teraz powiedziałem?
0: No, ja odniosę to do tematu, którym się ostatnio zawodowo zajmuję. W piątek była premiera mojego serialu Monte Cassino, to duża część drogi życiowej przez ostatnie lata, a to, o czym wspomniałeś, w dużej mierze jakoś w tym serialu mnie dotyczyło, czy opowieść o udziale polskich żołnierzy w bitwie o Monte Cassino, czy w ogóle w kampanii włoskiej, właśnie w zderzeniu, nie chcę powiedzieć w kontraście, ale może nawet i w kontraście z żołnierzami innych nacji, które brały udział w bitwie o Monte Cassino, bo przecież bitwa była tyglem narodów, spotkaniem kultur z kilku kontynentów. Generał Aleksander po bitwie podsumował, że miał pod sobą 21 narodowości bijących się w imię słusznej sprawy, ale jakby wychodzących z zupełnie innych korzeni, bijących się o coś innego, poświęcających się trochę w innej sprawie, chociaż we wspólnej. To właśnie niezmiernie ciekawe. Więc w związku z czym no właśnie ten temat, którym się zajmuję, czyli los Polaków z drugiego korpusu polskiego i bijących się, potem poświęcających się w bitwie Monte Cassino, tutaj niezmiernie mnie ciekawi też z tego punktu widzenia. Zresztą niejako wracam do tematu, który interesował Polaków przez dekady i był powodem przeróżnych dyskusji, rozmów, debat, a czasem i procesów sądowych, tak? O rację, o słuszność sprawy. No i tu jest taka ciekawa, wydaje mi się, że to dość ciekawa refleksja. Ją zresztą zauważył Matthew Parker, znakomity pisarz i autor monografii Bitwy o Monte Cassino. Zresztą jeden z autorów, którzy wypowiadają się w tym serialu, który właśnie w piątek miał premierę. Otóż on opowiadał morale. Opowiadał o woli walki i to jedno z zasadniczych pytań, na które trzeba sobie odpowiedzieć, czy ja próbowałem sobie odpowiedzieć, robiąc ten serial, czyli odpowiedź na pytanie, dlaczego walczymy? Otóż alianci, którzy wysyłali żołnierzy no właśnie najpierw na front włoski, później przecież oni lądowali w Normandii, ale wysyłali żołnierzy, no musieli jako zmotywować teraz tych żołnierzy, żeby walczyli. I o tyle, o ile Brytyjczycy, no było im bliżej, bardziej rozumieli to, co się dzieje, a Londyn był bombardowany przez niemieckie samoloty, to i tak Brytyjczycy mieli wrażenie, że tutaj no, biorą udział w jakiejś walce o Polskę, bo z powodu Polski ta cała wojna w ogóle wybuchła. O tyle Amerykanie no już w ogóle takich związków tutaj nie mieli. No i ci żołnierze z takich gwardii narodowych, czyli żołnierze, którzy de facto nie byli z zawodu żołnierzami, no, mieli różne zawody po prostu w życiu prywatnym. Jeden był mleczarzem, a drugi był drwalem, a trzeci był mechanikiem samochodowym i oni nagle ubrani w mundury byli rzuceni gdzieś daleko na świecie. Po to, żeby poświęcać swoje życie w imię walki o jakieś ideały. I to powodowało, że oni nie znajdowali w sobie odpowiednich zasobów sił do walki. I oczywiście to nie chodzi, tu nie można też generalizować, byli tacy i tacy, ale alianci mierzyli się wówczas z potężną falą dezercji. To tak potężną falą dezercji, właściwie ona stawiała pod znakiem zapytania skuteczność akcji, to szło w dziesiątki tysięcy żołnierzy, że albo no, uciekali, albo poddawali się, albo symulowali choroby, czy chorowali, no, przepełnione szpitale nagle z powodu z racji różnych dziwnych chorób. No i na tym samym kontynencie włoskim, na tym samym półwyspie włoskim, apenińskim ląduje armia, która wie, o co walczy i dlaczego walczy, jest czymś spojona, jest czymś właśnie jakby ląduje i wchodzi do walki i nie musi sobie odpowiadać na pytanie why we fight, albo jeszcze inaczej, ma wyraźną odpowiedź na to pytanie. Amerykanie zresztą wręcz stworzyli serię z filmów takich propagandowych, które były wyświetlane w wojsku amerykańskiemu dokładnie pod tym tytułem Why We Fight. No, gdzie próbowali pokazać zło leżące po stronie niemieckiej i niejako zmotywować żołnierzy, że trzeba z tymi Niemcami walczyć. Natomiast Polacy tego doświadczyli. Polacy doświadczyli tego wszystkiego, co złe, ze strony obu totalitaryzmów, niemieckiego i sowieckiego, i w dużej mierze to, czego doświadczyli, ale jednocześnie pamięć, świadomość tego, co było przed, czyli całej polskiej historii wcześniejszej oraz całego dwudziestolecia, czyli czym Polska była, jakimi wartościami żyła, jakie bogactwo duchowo-tożsamościowe jest w Polsce i było w Polakach, czyli to wszystko razem powodowało, że ten żołnierz był zupełnie inny. Do tego stopnia był inny, że w trakcie drogi, w trakcie słynnego tego szlaku żołnierzy polskich jeszcze w Iranie, w Iraku, przede wszystkim w Iraku, Palestynie i później w Egipcie, polscy żołnierze zachowywali się wbrew regulaminom brytyjskim, to znaczy dzielili się jedzeniem z gara wojskowego. To jest taki prosty przykład tego, czym się różnił Polak od Brytyjczyka. No, przyjeżdżał brytyjski oficer z trzcinką pod pachą i jak widział, że tam się ustawia kolejka biednych Arabów, dzieci, kobiet, głodnych, a Polacy, pomimo tego, że mało było przecież tego jedzenia, no było racjonowane, dzielą się tym swoim kotłem z tymi ludźmi, ten brytyjski oficer mówił: nie wolno, bo regulamin wojskowy zabrania.
1: Opowiadałeś o tym ostatnim razem.
0: Tak, a nasi się dzielili. No więc to wszystko jakby konstytuowało właśnie tą inność i tą wyrazistość polskiej duszy, czy tej polskiej wyjątkowości we Włoszech. Więc zapytałeś o to, czym my się różnimy. I wydaje mi się, że gdzieś tutaj te elementy są różniące nas. Chociaż z drugiej strony jest przecież tyle elementów wspólnych. To znowu na to można popatrzeć jako coś niebywale ważnego i ciekawego, czyli to, że my wszyscy wychodzimy z tego samego pnia, z tego samego korzenia cywilizacyjnego, że my wszyscy wychodzimy ze świata rzymsko-chrześcijańskiego, z tego korzenia i antyku, i później chrześcijaństwa. Ja zresztą dlatego tak kocham Włochy, czy w ogóle uwielbiam jeździć do Włoch, ponieważ Włochy stanowią to centrum, z którego wszystko się bierze, z którego wszystko wychodzi, to centrum Europy, to znaczy to centrum europejskie, w którym tak doskonale widać warstwowość, to znaczy wystarczy sobie wejść właśnie na Campidoglio, na Kapitol, spojrzeć na Forum Romanum, ale widać dookoła kościoły, gdy się zerknie dalej, to praktycznie wzrok mógłby polecieć na Caput Mundi, na świątynie, na bazyliki rzymskie. Krzyż wyrasta tam na antycznych ruinach. No i my wszyscy z tego czerpiemy. To znaczy w momencie, kiedy toczy się taka bitwa, toczą się takie wojny, to one się toczą, i to jest coś niebywałego, one się toczą w ramach tej samej, wewnątrz tego samego obszaru cywilizacyjnego. I może być wręcz tak, że nawet po obu stronach frontu są rzeczy, które nas łączą, ale będą też takie, które nas potwornie dzielą. I to są, wydaje mi się, że to są czasami takie ścieżki, czy takie, takie wręcz historie osobiste, które tutaj mocno zadziwiają, tak jak postać generała Fridolina von Zengera und Eterlina, czyli dowódcy niemieckiej obrony w tych pierwszych bitwach o Monte Cassino, który był no właśnie w świeckim zakonie benedyktyńskim, był niezmiernie wierzący i w swoim świecie niejako będący, żyjący według pewnych ideałów. No to to są właśnie zagadki i powodujące, że z taką ciekawością można się pochylać, i dlatego to robię, z taką ciekawością pochylać się nad takimi zjawiskami jak wojna we Włoszech.
1: O tym serialu na sam koniec, bo wywołałeś temat, który miałem zamiar wywołać za chwilę. Chciałbym jeszcze, zanim do tego dojdziemy, taką hipotezę językową postawić, bo z jakimi faktami mamy do czynienia? No mamy do czynienia z takim oto faktem, że od 400 lat czy od 300 co jakiś czas wypędzana jest z Polski elita bądź mordowana. Próbuje się odciąć młodzież od historii, od korzeni, które dają życie kolejnym pokoleniom. Próbuje się w końcu II wojna światowa i to, co po niej, no to była próba już dekapitacji polskości, tak? Taki obraz, nie wiem, czy od kogoś wziąłem z jakiegoś filmu Mad Maxa, czy nie, ale tak sobie wyobrażam dzisiejszą polskość jako takiego giganta z małą główką, na którego plecach siedzi karzeł, które ma wędzidło, tak, i powoduje tym gigantem, który mógłby go nawet przypadkowo stukając się w czoło i nie trafiając w to czoło, po prostu zmieść z siebie, ale tego nie robi. I przeczytałem ostatnio taki wpis na Twitterze, na X-ie, człowieka, który mówi, no, że my jesteśmy nie do bania, i tak użył języka twitterowego, tak, nie jesteśmy nie do zarąbania po prostu narodem, że nas katują, odcinają. I on taką hipotezę stworzył, że skomplikowanie języka polskiego jest tak wielkie, no bo skąd Żydzi mają tych noblistów i tych ludzi świetnie operujących umysłem, tak, no dlatego, że tam mężczyźni czytają od 3800 lat, tak? No, czy powiedzmy od 3000 lat wszyscy mężczyźni praktycznie czytają, a w Europie to czytanie to tak od 100 lat może, a może i nawet krócej, tak? Że wszyscy czytają. I skomplikowanie tego języka i to, że takie dziecko jedno, dwu, trzyletnie musi objąć coś, co jest tak niezwykłą konstrukcją, że to powoduje powstawanie takich sieci neuronalnych, ścieżek neuronalnych, które sprawiają, że Polak sobie da radę w każdej sytuacji. I, no i przecież to są obserwacje z wielu krajów i z wielu epok, że jak wszystko dzieje się normalnie, no to wystarczają Niemcom procedury. Ale jak dzieje się coś na zakładzie wyjątkowego, no to wołają Polaka, żeby ogarnął sytuację. Ja mówię o tym troszkę anegdotycznie, ale czasami w anegdotach jest masa prawdy. Jak ty się do tego ustosunkujesz?
0: No pewnie, że jest masa prawdy. Tutaj dotknąłeś paru ważnych spraw. Pierwszą jest język. I rzeczywiście to, że nas konstytuuje język polski, jest tą niezmiernie ważną oczywistością, ale nad którą faktycznie bardzo warto się pochylać. Zresztą anegdotycznie to widziałem gdzieś ostatnio też chyba na X-ie czy gdzieś w mediach społecznościowych jakiegoś Anglika, który z przerażeniem wymieniał niekonsekwencje w wymienianiu liczby pierogów. Tam, że jak jest jeden pierog, jak to się odmienia, to wszystko dwa pierogi, trzy pierogi, ale jest tam pięć pierogów, sześć pierogów, siedem pierogów, osiem, a potem to się co chwila zmienia, a jak jest 21 pierogów, to dlaczego jest jeden pieróg, a 21 pierogów? I on był po prostu, no i bardzo zabawne to było, ale to pokazuje, jak skomplikowany jest polski język. Ale rzeczywiście jest tak, że w języku mamy zawartych taką, mamy taką masę kodów kulturowych, a zresztą myślę, że język to coś więcej niż słowa. To jest nie tylko to, co mówimy, to jest nawet sfera gestykulacji, intonacji, która zresztą się zmienia. To jest tak, że można po fałszywej intonacji, jakby współczesnej intonacji zdań odczytać, że to współczesny aktor gra kogoś, kto odgrywa akcję sprzed 50 lat, bo nikt nigdy wcześniej tak na przykład nie intonował zdania, tak? Natomiast ta podróż językowa no, jest bardzo ciekawa i odkrywanie wręcz tych nawet ukrytych tajemnic w słowach, czy zabytków, jakie mamy w słowach, no to kapitalna podróż. To rzeczywiście nas powoduje, że to jest jakaś więź. Pytanie, na ile my tę więź czujemy, na ile chcemy się w ogóle w nią zagłębić. Olbrzymią przyjemność mi sprawiało zawsze poszukiwanie takich różnych kulturowych historii, które opisywał choćby profesor Aleksander Brückner w Dziejach Kultury Polskiej, idąc właśnie za słowami różnymi, które coś tam znaczą. Jak jeśli jest rzezi mieszek, no to przecież od tego, że on rzezał mieszek, czyli odrzynał coś, co wisiało komuś na pasku, i nagle mamy całą w tym rzezimieszku jednym historię tego, że kiedyś no, w spodniach nie było kieszeni i w mieszku nosił ten ktoś pieniądze, powiedzmy, tak? Czyli w jednym słowie sama historia, właśnie sama etymologia jest niezwykle ciekawa. I rzeczywiście język tworzy te niesamowite więzi. W ogóle słowo więź, o którym mówiłeś też wcześniej, jest bardzo ważne. To zresztą jest tak, że ten najważniejszy problem, tak mi się zdaje, jeśli chodzi czy o język polski, czy o historię, to jest właśnie kwestia więzi. To znaczy, czy my tworząc, ucząc, wychowując przyszłe pokolenia, jesteśmy w stanie, czy mamy takie narzędzia, żeby budować nie tylko wiedzę, ale budować więź z tym wszystkim, co na przykład daje szkoła czy dom w edukacji, w wychowaniu. Książka spełniała tutaj zresztą zawsze bardzo ważną rolę, dlatego że książka, i to powiem tak, nawet książka przygodowa, nawet książka młodzieżowa, czyli książka, która pojawiała się, no ja mam to szczęście i chyba ty też masz to szczęście, że myśmy jeszcze wyrośli w czasach, w których nie otaczała nas taka ilość zabawek elektronicznych, przepraszam, gier i różnych odciągaczy uwagi, żeby nam wyobraźnię one zabrały. Znaczy, że myśmy dostawali, mieliśmy książki, które mogliśmy czytać, pasjonować się nimi i po prostu znikać z nimi, zamykać się z nimi, iść za książkami. Dlatego na przykład uważam, że bardzo ważną rolę pełniły kiedyś książki młodzieżowe, takie właśnie powieści, różnego rodzaju powieści, które też dotykały przecież historii, były to często powieści historyczne, a one były tak ważne, dlatego że czytanie książki powoduje imersję, powoduje wejście w świat, oraz powoduje utożsamienie się z bohaterem, co znowuż przekłada się na to, że to uczy postaw. To znaczy, że ważną na przykład może być lektura książek Karola Maya o Winnetou, Old Shatterhandzie i Old Shatterhandzie. Dlaczego? Ano dlatego, że ta książka, tak jak wiele innych, opowiadała o postawach, na przykład o postawie honorowej, o tym, że jeśli daję słowo, to powinienem go dotrzymać, o przyjaźni, o odwadze, o tym, czym, ale też o tym, czym może być nikczemność, podłość. I teraz ktoś, kto czyta, kto w to wchodzi w taką opowieść, identyfikuje się, a zatem częściowo to przeżywa. Literatura, czyli te powieści, stają się częścią naszych własnych przeżyć. Każdy z nas, ten, kto czytał Winnetou, a przecież jak się spotykam z ludźmi z mojego pokolenia, no każdy z nas czytał i każdy z nas siedział przy tym samym ognisku. O. I każdy z nas palił tę samą fajkę pokoju, która smakowała ohydnie, bo ci, już nie pamiętam, co to było, Comanche chyba, wkładali do tej fajki jakieś, z tego co pamiętam, coś obrzydliwego, to było chyba paznokcie, albo już pamiętam, no, coś było strasznego.
1: Wyobraźnia Maja była nieskończenie...
0: Nieskończona.
1: Nieskończenie niezwiązana z rzeczywistością.
0: Ale czy zgodzisz się ze mną, że myśmy siedzieli w tym samym ognisku?
1: Tak, oczywiście, że tak.
0: Oczywiście. Wszyscy tę falkę pokoju wypalili.
1: Ja dzisiaj pamiętam jakiś absurd typu, że Winnetou gdzieś musiał przebiec i biegł w taki sposób, że raz ciężar stawiał na lewej nodze, potem po 5 minutach zmieniał na prawą i dzięki temu mógł biec daleko. To jest całkowicie irracjonalne, absurdalne i nie ma takiego zjawiska, żeby to w czymkolwiek pomogło, ale ja to pamiętam 60 lat.
0: No tak, ale teraz zobacz. Przecież ta książka była o takich sprawach, jak szlachetność.
1: Tak, tak. No Old Shatterhand był wręcz zbyt szlachetny.
0: Szlachetny.
1: Bo Winnetou to jeszcze jakoś tam pasowało, tak, no bo tak. On miał inny kolor skóry, więc go i tak nie rozumieliśmy, więc mógł być jakoś tak krystalicznie szlachetny. Ale szlachetność Old Shatterhanda już była, no ale do pewnego wieku się tego nie dostrzega, tak?
0: Tak, oczywiście.
1: I jak ten sam Hawkins, ta postać rodzajowa przy nim, śmierdząca, pijąca i różne, tak? No to jest Sienkiewicz, tylko na ciut mniejszą miarę.
0: No właśnie, bo
1: już
0: chciałem do tego przejść. No właśnie, bo chciałem przejść do tego Sienkiewicza. Bo w tym wszystkim, poza tym, że mamy właśnie Winnetou, i takie rzeczy, które powodują, że widzisz, obaj mamy wspólną przeszłość, bo siedzieliśmy przy tym samym ognisku z Winnetou i z Old Shatterhandem, tak? I obaj poczujemy wręcz wzruszenie, jak sobie to, jak jakieś wspomnienie z dzieciństwa, jak sobie to powiemy. No ale myśmy tak samo przecież przeżywali, teraz idźmy dalej, przeżywaliśmy te wszystkie rzeczy związane z piękną literaturą dotyczącą, czy osadzoną w polskiej historii. No Sienkiewicz oczywiście tu jest na pierwszym miejscu, nie dziwne, że i tobie i mnie już na ustach tutaj Sienkiewicz się pojawiał, ale przecież nie tylko, to jest cała paleta, cała po prostu... Gąsiorowski, ta cała wspaniała trylogia napoleońska, rok 1809, Szwuleżerowie Gwardii,
1: Jasienica Kossak-Szczucka.
0: Jasienica Kossak-Szczucka. A Bunsz, przepraszam bardzo, a Bunsz, Karol Bunsz, wszystkie powieści z epoki piastowskiej.
1: A choćby Sergiusz Piasecki, Jasienica.
0: I teraz zaczniemy wymieniać. No i się okazuje, że to wszystko nas stwarzało. To wszystko przechodziło przez nas, stawało się naszą emocją poprzez słowo, poprzez wyobraźnię i my stawaliśmy się blisko tej historii, blisko tych postaci, a jednocześnie siłą było to, że my właśnie tam byliśmy, że wyobrażaliśmy sobie, że tam jesteśmy. I to jest więź. To jest element tworzenia więzi, przeżycie, stanięcie obok, wcielenie się, taka empatia, takie wyobrażenie sobie, że to jest też moje. I moim zdaniem tu jest niebezpieczeństwo współczesnego świata. Odcięcia tej więzi, wyrąbania tej więzi, zostawienia, to znaczy pewnej wikipedyzacji świata i naszej, ta wiki niestety nas zabije. Bo z jednej strony fantastycznie, że mamy takie narzędzia, sam korzystam, tak? Bo można zamiast tak jak kiedyś chodzić po półkach i wszystko znajdować, co zajmuje 10 minut, to mogę 15 sekund sprawdzić podstawowe fakty, chociaż zawsze muszę to weryfikować, bo wiadomo, że tam są różne przekłamania czy błędy. No tak, ale jednak to jest dostępne, to jest szybko dostępne. I to, że jest szybko dostępne, to i plus, i olbrzymi minus. Ponieważ i to zawsze tak jakoś przywołuję tutaj też Herberta do tego, że to tak jakby właśnie wziąć przesłanie pana Cogito, zacząć o nim rozmawiać z uczniami, i powiedzieć i zapytać ich, ale co, kim był Hektor i kim był Gilgamesz? I teraz uważaj. I Hektor, i Gilgamesz wymienione w wierszu Herberta to są nie tylko postaci, które obecnie właśnie znajdziesz w Wikipedii z wyjaśnieniem, kim one były, ale to są pewne zjawiska, które wchodzą w ciebie wtedy, kiedy dobrze i mocno przeczytasz Iliadę i poczujesz Iliadę. Wtedy rozumiesz, kim był Hektor. Znaczy, że Hektor był tym obrońcą. Rzeczywiście w starciu z Achillesem, ale obaj są niesamowici, ale jeśli chodzi o obronę czegoś, znaczy, że musisz to czuć, musisz przeczytać tę Iliadę. I teraz, jeśli weźmiesz wiersz Herberta, zobacz, ten uczeń zobaczy, tam jest o Hektor. I sobie otworzy Wikipedię. Aha, tutaj bohater z Iliady. I uważaj, on będzie wiedział, kim był Hektor.
1: Nie wiedząc.
0: Ale nie będzie rozumiał wiersza.
1: Tak.
0: Dlatego, że nie przeczytał Iliady.
1: Tak,
0: może sprawdzić, kim był Gilgamesz, a jeśli eposu do eposu, zresztą w tłumaczeniu Stillera bardzo dobrym, nie dotknie, nie chociaż fragmentów nie poczyta, to on też tego nie zrozumie. I teraz w tym się zasadza cały problem, że wycinamy te synapsy po prostu. Wszyscy zmierzamy w stronę sztucznej inteligencji po prostu.
1: Po pierwsze, świat w sposób oczywisty jest pojmowany przy pomocy pojęć, tak, ale również narracji, obrazów i symboli, czyli są dwa języki i my się pozbawiamy tego jednego. I jak powiedziałeś, wikipedyzacja świata, to ja sobie pomyślałem, no ale dokładnie ten sam zabieg przeprowadzono w oświeceniu, zabijając mądrościowy nurt naszej cywilizacji. No, w chwili, w której intelektualiści wyjęli hierarchizację kultury zachodniej z rąk mnichów, tak, i sprawili, że życie i twórczość się rozeszły, i można napisać książkę o wychowaniu samemu, oddając dzieci do przytułku, tak? No to ten zabieg wikipedyzacji jest tym samym co do zabiegu encyklopedyzacji, dlatego że wtedy zamordowano mądrość, dlatego że zbiór faktów nie jest prawdą na temat rzeczywistości. Nie, fakty nic nam na temat głębokiej struktury świata nie mówią. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć faktów, nie jesteśmy w stanie zrozumieć świata, nawet na pamięć znając całą encyklopedię i wszystkie fakty na temat rzeczywistości. Więc tutaj mamy do czynienia jeszcze z kolejnym jakby odklejeniem się, kolejna warstwa się odkleja, no bo w Wikipedii jest jeszcze mnóstwo kłamstwa i ideologii.
0: Tak, to prawda, to good point, o tak powiem. Tylko widzisz, jest tak, to, o czym opowiadasz, dzieje się jednak jeszcze w świecie, gdzie nie... Owszem, dokonywały się zmiany techniczno-cywilizacyjne i tak dalej, ale one nie były na takim poziomie i na takiej dynamice, jak to się dzieje ostatnio, ponieważ to bardzo przyspieszyło. I to, że w tej chwili technologicznie nastąpiły tak potworne zmiany, których my już nie zatrzymamy, to znaczy nie będziemy w stanie ich zatrzymać. Mimo wszystko cały czas, nawet jak wydałeś encyklopedię, to była książką, laptopem, który stoi na półce. A te zmiany cywilizacyjne, one są ważne. I dam ci przykład z ostatniego spotkania, aż wyszedłem z tego spotkania i sobie pomyślałem, tak, to właśnie jest wynik tego, już ci opowiadam, o co chodzi. Otóż, i tu wrócę na chwilę do serialu, ale mieliśmy taki jeszcze przed premierą pokaz przedpremierowy dla młodzieży, jednego odcinka. Po tym odcinku bardzo ciekawa rozmowa z tymi młodymi ludźmi, bardzo fajna, naprawdę bardzo fajna rozmowa i oni nawet byli tacy, widziałem, że są zainteresowani, zaciekawieni, wchodzą ze mną w jakąś dyskusję, zadają pytania. Próbowałem opowiadać o perspektywie żołnierza, trochę wracając do tego, o czym myśmy mówili, że właśnie powieść była takim polem do tego, żeby spróbować sobie wyobrazić, przenieść się, zidentyfikować, poczuć, że w serialu też poszukiwaliśmy takich środków, żeby spróbować opowiedzieć o perspektywie żołnierza. No i między innymi opowiedziałem o tym, jak weterani opowiadali nam o tym, nawet o takich rzeczach, jak ciężko było walczyć w trudnych warunkach z racji tego, ile ma się na przykład broni, amunicji, a czy jest woda i tak dalej. No i w pewnym momencie zadałem pytanie takiemu chłopakowi, który był aktywny w tej rozmowie, mówimy tak, no dobra, to wyobraźmy sobie, że ty idziesz teraz, jesteś żołnierzem, masz iść do ataku, wyobraź to sobie, podchodzisz do takiego miejsca, gdzie możesz sobie zabrać wszystko, żeby w górach gdzieś tam walczyć. Co bierzesz? Zadałem mu takie pytanie. No i on na to odpowiada, no biorę tutaj karabin, tak, mówię, no co jeszcze bierzesz? No amunicję, granaty, a ile tego bierzesz? Mówi, no ile się da, mówi, bardzo dużo. Mówi, ile? No co, jak postawimy tutaj 500 skrzynek, to je weźmiesz? Tak. On, teraz uwaga, to nie był, czy tam ileś, kilkadziesiąt skrzynek, to nie był z jego strony żart czy ironia. Ja w pewnym momencie się zorientowałem, z czego wynika jego jakby lekkie myślenie o bitwie. Jego wyobrażenie sobie, że on może na przykład jako żołnierz mógłby wziąć wszystko i nie poniósłby kosztu niesienia ciężaru tego, bo problemem był ciężar. Uważaj, moim zdaniem to wynika z tego, że chłopak, jak wszyscy inni chłopacy,
1: gra w gry.
0: W grze możesz, jeśli nie ma problemu, jeśli jest ciężki karabin maszynowy MG42, to jego podniosę i z ramienia będę strzelał i jakby nie niesie to konsekwencji. Niby to jest prosta rzecz, niby to jest taki drobiazg,
1: posłuchaj,
0: ale jest bardzo ważny.
1: Bardzo ważny, bardzo ważny. Zauważyłem przy pierwszym moim dziecku, czyli to jest 96-7-8 rok, dwóch chłopców, którzy zaczęli się bić na podwórku. No to jest rzecz normalna, tak? Ale ci chłopcy bili się w sposób, którego ja nie rozumiałem, bo oni wymachiwali, nic nie wiedzieli na temat tego, jak się należy bić i wymachiwali rękami tak, jak widzieli na filmach i w pewnym momencie to się skończyło jakimś potwornym knockoutem, dlatego że oni nie czuli żadnego związku pomiędzy swoimi ruchami, a tym, co się może stać i jednemu, i drugiemu. My jak się siłowaliśmy, zapasy były, no to w pewnym momencie któryś ktoś przegrywał, nie odklepywał, ale było wiadomo, że tamten puści. Jak,
0: no tak.
1: Tak, tak. Jak się biliśmy na pięści, no to pierwsza krew kończyła, były granice, tak jak zwierzęta ze sobą tak walczą, nie zabijają się, tak? A ci chłopcy byli w stanie zrobić sobie absolutnie krzywdę, bo ich realność była oderwana od rzeczywistości. Ich realność wywiedziona z gier. Także ja doskonale rozumiem ten przykład i jest on fascynujący. Natomiast posłuchaj, jedność brzmi dobrze, bo cały czas opowiadasz o tym, tak? Więź to jest związanie, zniewolenie, brzmi źle. Dziś nastąpiło chyba rozerwanie, no bo to jest pojęcie relacji, tak? I jedność, i więź jednocześnie, tak? Są te dwie strony, czyli jak masz przyjaciela, to go musisz wysłuchać i to jest czasami bardzo ciężkie, jak on przez 3 godziny mówi o czymś, co tylko jego i wyłącznie na świecie, nikogo innego nie frapuje, nie fascynuje, tak? Jedność i więź to są dwie... Czyli jedność i obowiązek. Jedność
0: no ja tego
1: i...
0: tak nie rozumiem. Widzisz, ja to inaczej rozumiem. Znaczy ja nie rozumiem, znaczy ja nie widzę tego jako dwóch przeciwstawnych wartości, na odwrót. To znaczy uważam, że więź czuję w poszukiwaniu jedności na przykład z innymi ludźmi. Że potrafię poczuć, mieć poczucie jedności w jakiejś grupie.
1: No tak, ale chodzi mi o to, że więź jest odpowiedzialnością, jest ciężarem, bo w pewnym momencie odpowiadasz
0: za... Jest, ale oczywiście, że jest.
1: Ja staram się powiedzieć nieskładnie o tym, że dziś nie ma takiego popytu na tę całą wartość, dlatego że...
0: Ale oczywiście, że nie ma. Ale oczywiście, że nie ma takiego popytu, dlatego że popyt jest... Znaczy dlatego, że popyt jest na siebie, na ego. Cała kultura masowa jest oraz przede wszystkim kultura handlu. Znaczy tutaj potężny wpływ znowuż ma rynek. To jest też ciekawa rzecz związana z tym, że i to jest związane zarówno z bardzo silnym budzeniem egoizmów, to znaczy zadbaj o siebie. Jesteś dla siebie ważny. Zrób sobie przyjemność. Kup sobie to i tamto. Ty jesteś w centrum wydarzeń. Ty, ja. To podbijanie ciągłego ja jest sensem przede wszystkim kampanii, tak, wszystkich reklamowych, no bo tam jest produkt. I jest jeszcze jeden ciekawy bardzo jakby efekt tego. To jest likwidacja starości z naszego obszaru, jakby z pewnej wyobraźni tego, co stanowi zbiorowość, naród, wspólnotę. Otóż to jest wyrzynanie starych ludzi z niej.
1: Również fizycznie.
0: Tak, fizycznie, ale też w wyobraźni. To znaczy, że i na to się składa bardzo wiele czynników i to łącznie z techniką całą znowuż chirurgii plastycznej, ale też wizerunkową. To znaczy, że ludzie, którzy w tej chwili mają 70, 80, 90 lat, no ubierają się jak 20-latek. No i jakby można powiedzieć, no i fajnie, bo sobie... W trampkach ktoś biega po Nowym Jorku w słuchawkach od iPhone'a, tak, ma lat 85 i można by powiedzieć, no i fajnie, ale z drugiej strony, czy to nie jest tak, że że to jest jakiś wynik wypychania starości, to znaczy uznania, że starości nie powinno być, to znaczy, że starość jest nieistotna i nieważna. I jeszcze obserwuję, bo często byłam we Włoszech, obserwuję niestety niedobre zjawiska w Polsce, to znaczy ginięcia, znowu nie chcę generalizować, nie wszyscy i nie wszędzie. Nie wszyscy i nie wszędzie. I są takie środowiska, gdzie osoby starsze naprawdę bardzo się szanuje i naprawdę się klęka prawie przed weteranem, tak? No już tak powiem. Ale to są tylko pewne środowiska. Ja mówię o całości, o pewnym braku takiego szacunku wobec starego człowieka i wycinaniu go. Przykładem, a we Włoszech jest, mam wrażenie, ciągle jeszcze inaczej, że jest większy szacunek wobec osób starszych i również w mediach. To jest bardzo ciekawe, kiedyś przy całej, powiedzmy, lewicowości, bo z festiwala San Remo to jest festiwal no, wybitnie lewicowej kultury włoskiej, ale jednocześnie jest jakimś przeglądem tego, co się we Włoszech dzieje, wydarza, czym są Włochy. Jest. No i jeśli tam się dzieją takie rzeczy, że a to właśnie się uhonoruje strażaków w trakcie takiego festiwalu, albo, i to jest scena, której nigdy nie zapomnę, albo pojawia się, nagle wpuszczają na scenę młodego człowieka, który mówi tak, i robią z tego, to parę lat temu było, robią z tego taką część w ogóle, takie wejście i mówią tak, napisał do nas, odezwał się do nas pan taki i taki, stąd i stąd, ten młodszy, który powiedział, że on ma wspaniałego dziadka, i chciał coś dla tego dziadka specjalnego zrobić. Ten dziadek marzył zawsze o tym, żeby zobaczyć San Remo, i on go przywiózł i czy mógłby go w ogóle... I oni go na scenę wprowadzili. I właściwie tam jakby merytorycznie nie było ważne nic, tak? No był tak. Dziadek po prostu, tak? I wnuk, który spełnia marzenie dziadka. I ten dziadek był honorowany, to znaczy, że jest starszą osobą, kocha go ten wnuk, i ten dziadek jest ważny. W związku z tym tu też jest jakiś ważny element, to znaczy naszego, jeśli mówimy o więzi, o tożsamości, o budowaniu naszych tej siły, która gdzieś nas powinna spajać, tych spoiw, tak? Szukamy tego spoiwa w tej jedności narodowej znowuż. To jednym z zasadniczych elementów, o które musimy zawalczyć, to jest właśnie to spoiwo międzypokoleniowe. I musimy zbudować sobie to, czy odbudować. No właśnie, bo to kiedyś przecież było. Tylko znowu znika. I trzeba o to zadbać.
1: Wiesz, jak świat dzisiaj odpowiada na tę potrzebę więzi międzypokoleniowej? Wiesz, jak pedofilia się nazywa? Właśnie więzią międzypokoleniową. Ci, którzy próbują ją dowartościować i unormalnić. Ostatni akapit. Chciałbym może po świętach, żebyśmy dokończyli, bo dziś pewnie nie da się więcej zrobić, jak o tym szlaku nadziei powiedzieć o czasie zsyłki, bo chciałbym, żebyś mi opowiedział tę historię małej Polski, którą Anders wyprowadził z domu niewoli, gdzie ci ludzie rozpłynęliby się albo byliby wymordowani. I on stworzył właściwie taką Polskę, która się przesuwała i tam przez tę Persję, przez tę Palestynę i aż do Włoch doszła. I chciałbym, żeby to Monte Cassino było jakby takim punktem kulminacyjnym. Zostało nam za mało czasu dzisiaj, żeby w ogóle do tego poważnie podejść, tak? Ale miejsce, w którym niańczono Europę, tak? Monte Cassino, Cystersi, Benedyktyni, to są te miejsca właśnie, gdzie działy się rzeczy najważniejsze dla tego sposobu myślenia o świecie, jakim jest cywilizacja zachodnia, przeżywania świata i przetwarzania świata. Ale powiedz mi, co jest największym nośnikiem nośnikiem nadziei i emocji w tym pierwszym etapie, czyli zsyłka, tak? Bo musisz, żeby opowiedzieć o Andersie i o Monte Cassino, no to musisz opowiedzieć o tym, jak trafili Polacy do Związku Sowieckiego i jak się wyrwali z niego.
0: Prawda. Znaczy, to jest jakiś niezbędny element tej opowieści.
1: Chodzi mi o to, żebyś opowiedział o tym serialu, tak? Ale na tyle, na ile można zrobić dziś przez 6 minut.
0: No przez 6 minut oczywiście przy tak wieloaspektowej opowieści, która tam jest, się nie da i na pewno te aspekty międzynarodowe mnie też niezmiernie tam ciekawią, może kiedyś do nich wrócimy. Ale jeśli chodzi o historię Polski i Polaków, którzy wychodzą z nieludzkiej ziemi, za wierszem zresztą Stanisława Balińskiego, bo Józef Czapski wziął cytat z przepięknego zresztą wiersza Stanisława Bielińskiego. Ja go nie przytoczę dokładnie, ale tam było coś takiego, że leżąc na deskach czyli tak jakby w tych transportach, gdzieś tak to sobie wyobrażam, na tej nieludzkiej ziemi, że cały czas patrzę w niebo. Gdzieś taki był tam ten cytat, ja z tego wziął to na nieludzkiej ziemi, czyli na tym z takiego, gdzie leżę, gdzie jestem, a gdzie patrzę. I wydaje mi się, że to była ta najważniejsza, chyba ten najważniejszy element. To znaczy, że ci Polacy potwornie skrzywdzeni i w poczuciu tego, że są krzywdzeni bez winy, niesprawiedliwie, to jest jedna zresztą chyba z ważniejszych spraw, one gdzieś wychodzą we wszystkich tych rozmowach, które odbyłem z weteranami czy z sybirakami, one wychodzą na przykład przy mówieniu amnestii w 1941 roku, czyli po układzie Sikorski-Majski Polacy zwalniani z miejsc zsyłek, z tych wszystkich posiłków, łagrów czy więzień, czy obozów, pojawia się słowo amnestia. I oni wszyscy z goryczą o tym mówią. Jaka amnestia? Za co? Amnestia to jest wtedy, jak ktoś popełnił czyn niedobry, został skazany, no i wtedy jest amnestia. Nas objęto amnestią za co? Bo jesteśmy Polakami. Wydaje mi się, że tam w tym zjawisku, w tym fenomenie, który próbowali przecież objaśniać najwięksi, nawet nie mam przecież tutaj chyba takich wystarczających nawet narzędzi, bo sam nie dotknąłem tego, to ci, którzy dotknęli, tak, opowiadali o tym najlepiej, Herling, Grudziński, Czapski, cała reszta tej właśnie tych najwybitniejszych, którzy z drugim korpusem szli i tworzyli ten trzon małej Polski, ale jak czytam ich, to mam wrażenie, że oni nawet sami też nie byli w stanie wszystkiego łatwo zdefiniować, że tutaj po prostu sama ta opowieść o tych ludziach, o tym, czego doświadczali, ona gdzieś pomiędzy wierszami to wszystko jakoś wychodzi, ale to, co jest pomiędzy wierszami, to możemy próbować to uchwycić w tym cierpieniu i w tym wszystkim, co tam się działo. Przez cały czas tkwiła Polska, że cały czas ta polskość była i ona była w różnych sferach, w sferze wspomnień. Jest trochę tak, jak myśmy dzisiaj rozmawiali o lekturach z dzieciństwa, że były rzeczy, które zresztą ich spajały w tym sensie właśnie wspomnienia Polski, czym Polska jest, ale to aż właśnie wchodząc we wszystko, co tę polskość wytwarza, stwarza, dzieciństwo, miasta, melodie, piosenki, Kraków, Hejnał, Sienkiewicz, każdy taki elemencik tej polskości dawał im nadzieję i powodował, że oni się czuli dzięki temu razem i bliżej. I powodował, że jest jakaś chęć przeżycia, że przecież tam wszędzie dochodziło do tego, że podstawową sprawą to było po prostu przeżyć, wyrwać się i przeżyć, bo wszyscy zginiemy. Oni wszyscy to powtarzali tam. Wtedy już człowiek nie myśli o żadnych wielkich abstrakcyjnych ideałach i różnych sprawach, tylko myśli o tym, skąd wziąć kawałek chleba, jak nie umrzeć z mrozu i jak się wydostać z tego piekła. Najbardziej chyba dramatyczne moim zdaniem są właśnie też historie tych ludzi, którym się nie udało wyrwać z armią Andersa. Że przecież w trakcie tych dwóch ewakuacji w 1942 roku, najpierw marcowo-kwietniowej, a później sierpniowej, razem to jest około 110 tysięcy ludzi, w tym ponad 70 tysięcy żołnierzy. Reszta to cywile, w większości kobiety, dzieci, ale wielu nawet do tego nie dali rady, nie dotarli do tych statków. Albo nie można ich było wziąć do wojska. To są potworne historie.

0: zeszyt. No, to były, trudno mi aż sobie wyobrazić naprawdę rzeczy, które wtedy przeżywali polscy oficerowie, którzy musieli powiedzieć nie komuś, kto chce wejść do wojska, tak, pójść do wojska. Tych cywili, których się udało uratować, to się udało, ale sam szlak nadziei to jednocześnie jest szlak cmentarzy. Wiele z tych cmentarzy, część z nich to jakby są znane i wiadomo, gdzie one się znajdują, i liczne, liczące po tysiące, na przykład tam w Uzbekistanie to są takie cmentarze po 3000 na przykład, tak? Tak w porównaniu do cmentarza na Monte Cassino, mówię, gdzie po bitwie 923 pochowano, ale że to jest szlak nadziei, ale jednocześnie jest to szlak, ciągle szlak śmierci, i że my cały czas mówimy o życiu i śmierci, również pod Monte Cassino, że opowieść o bitwie to jednocześnie opowieść o człowieku w sytuacji, w której stawia swoje życie na krawędzi, czyli postanawia zaryzykować i wziąć pod uwagę to, że może to swoje życie czy zdrowie poświęcić. I dlatego to jest tak ciekawe i ważne, tak, do tego, żeby to opowiadać.
1: I ważne jest też to, że z tak trudnych sytuacji naród albo wychodzi zmiażdżony i niknie, albo wychodzi silniejszy. I o tym chciałbym, żebyśmy za czas jakiś porozmawiali. Drodzy Państwo, moim dzisiejszym gościem był Tomasz Łysiak. Dzięki serdeczne. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
0: Dziękuję bardzo. Z Bogiem. Dziękuję.

Tomek Terlikowski i tatuaże. Czy Tomek Terlikowski nosi tatuaż? Nie mam zielonego pojęcia i kompletnie mnie to nie obchodzi. Chcę opisać pewien mechanizm i dwa paradygmaty, które domykają wszystkie sposoby reagowania na rzeczywistość, które są właściwe dla naszej współczesności. I w przypadku Tomka Terlikowskiego, i w przypadku mechanizmu związanego z tatuażami mamy do czynienia z mechanizmem przeciągania z paradygmatu, który opisuje chorągiew Chrystusowego zmartwychwstania i

szmatą cywilizacji śmierci. Są tylko dwa sztandary. I oczywiście zarówno paradygmat tego świata, paradygmat syndykatu śmierci, paradygmat cywilizacji śmierci ma bardzo wiele różnych stylów życia toksycznych w końcowym rozrachunku. Tak samo w tej przestrzeni stylów życia opartych na objawieniu jest bardzo wiele różnych sposobów funkcjonowania. Może zdążę powiedzieć o 8 kolorach życia, o tym, w jaki sposób można dzieci zapraszać do rzeczywistości współczesnej, do współczesnej rzeczywistości przeżywania tego, co dziś daje świat, ale w sposób niekaleczący. 7 kolorów tęczy, 8 kolorów życia, tak? Tatuaże to jest pole starcia. Rozmowa, dyskusja o tatuażach. Oczywiście ktoś, nie wiem, czy Tomek Terlikowski ma tatuaże. Ktoś, kto ma tatuaż, nie jest potępiony. Ktoś, kto ma tatuaż, nie jest na drodze do potępienia. Wystarczy dla każdego, tak samo jak każdy inny człowiek, jeśli spotka Chrystusa i będzie przestrzegał przykazań i dążył do błogosławieństw, tak? I uporządkowawszy sumienie, będzie pracował nad cnotami, zbliżał się do Jezusa Chrystusa. Natomiast chodzi o to, że tatuaż jest takim pierwszym gestem, który można zrobić, przechodząc z Christianitas do ideologii tego świata. Ja byłem po tamtej stronie, ba, w Polsce przygotowywałem pod koniec lat 80., na początku lat 90. grunt pod fascynację New Age. W Brulionie były pierwsze reportaże na temat zwierzątek, o tym, jak zabija się zwierzęta w sposób całkowicie niehumanitarny, ubliżający człowieczeństwu, tak? I ja z tych przekonań się w żaden sposób nie wycofałem, ale oprócz tego były tam również teksty, które duchowo raniły. Kilka dni temu pisałem mówiłem tutaj o satanizmie, tak? Wczoraj wypuściłem tekst, felieton o satanizmie i masonerii. W przypadku satanizmu sprawa jest oczywista. No, na pewno jest to system poglądów, chociaż satanizm to jest zbiorcza nazwa na wiele różnych satanizmów. Czy to kultyczne, czy ateistyczne, czy zabawowe, czy związane z popkulturą, marketingowe i tak dalej, popsatanizm. Można rozkładać to na wiele sposobów. Istota jest taka, że jeśli ktoś prosi zło o coś, już ma kłopot i jest na drodze do duchowej śmierci. Ale to jest sprawa prosta, bo sataniści mówią po prostu dokładnie odwrotnie to. To jest prymitywne. To, co wyznaje Nergal, ta ideologia jest prymitywna. Ona jest po prostu lustrzana wobec chrześcijaństwa. Tak? To jest bunt człowieka, który nie potrafi zaakceptować świata. Współczuję strasznie tym ludziom, ale w pewnym momencie zaczyna się droga ku złu i przekraczanie kolejnych przykazań, potem wejście w perwersję i przekraczanie kolejnych tabu niszczy duszę. I ci ludzie już tego nie widzą. I ci ludzie, żeby dalej karmić się i nakręcać, muszą robić coraz gorsze rzeczy. I w tym filmiku tutaj na YouTubie pokazałem tę perwersję satanizmu, a w tekście pokazałem, czym różni się lucyferyzm od satanizmu takiego hedonistycznego, tak to powiedzmy, czyli takiego, który stawia na egoizm, rób ta, co chce, tak, po prostu rób ta, co chce. Był klub ognia piekielnego, XVIII-wieczny, Lord Dashwood, i o tym właśnie pisze jako przykładzie, jak libertynizm grawituje ku satanizmowi i z definicji musi tam na tym lotnisku wylądować. Natomiast istnieją też białe odcienie czerni, tak? Czyli
satanizm lucyferyczny. Jedną z odmian lucyferyzmu jest gnostycyzm. Masoneria jest jednym z odłamów tajnych stowarzyszeń, które opierają się na tej rzeczywistości idei, która nie jest akceptowana przez naukę i nie jest akceptowana przez wiarę. To są wierzenia. To są wierzenia, na przykład gnostycy mają takie wierzenie, że wiedza to jest najwyższy poziom ludzkiego poznania, że tylko stąd wziął się nowożytny intelektualizm. Tak? Nie mają pojęcia, że wiara, że symbol, że o rzeczach najważniejszych dla człowieka, Chrystus na przykład mówił w przypowieściach, nie da się zrobić dowodu matematycznego na istnienie Pana Boga. Dlaczego? Dlatego, że Bóg chce wiary. Dlatego, że wiara, czyli zwrócenie się ku Bogu,

stopnia. I niezależnie od tego, że pisaliśmy o rzeczach skrajnie radykalnych, to dopiero ten tekst wywołał reakcję. Michnikowszczyzna piórem

budyneczek, kilkanaście, nawet chyba nie kilkadziesiąt pięter, taka jak aluminium, beton, szło, ale tak, beton, szkło, ale taka drugorzędna korporacja, masoneria. Panowie w garniturach i steczkami o strzelęcej skóry. Wchodzili i wychodzili. Myśmy sobie tam zrobili zdjęcie. Więc i niewiele później trafiłem do Tygodnika Literackiego. Byłem zastępcą redaktora naczelnego i potem okazało się, że redaktorem naczelnym, wziętym na to stanowisko, które było fikcyjne, przez prawdziwego wtedy mojego przyjaciela, tak mi się przynajmniej zdawało, człowieka, który tym wszystkim zarządzał, bo ja robiłem brulion, więc ja tam tylko się zajmowałem poezją. Był to powód, żebym jeździł do Warszawy i w końcu tutaj został, nieważne. W każdym razie szefem był Janusz Maciejewski i okazało się po latach, Gazeta Wyborcza opublikowała wielką rozkładówkę, że był to mistrz loży narodowej polskiej. Nie wiem, nieważne. W każdym razie mason. Jego zastępcą był Piotr Matywiecki. I po kilku latach od rozpadu tego tygodnika i od momentu, kiedy on zniknął z rynku, spotkałem się z Piotrem Matywieckim. Nie pamiętam, czy na pewno nie byliśmy na pan, bo w tamtych czasach ludzie, którzy wychodzili z podziemia, czy to było ten modus operandi Michnikowy, ja wtedy przeklinałem. I na stacji metra Pole Mokotowskie albo Rakowiecka, raczej Rakowiecka, w trakcie rozmowy nagle zorientowałem się, że on mnie werbuje do masonerii. Obiecuje mi sławę, że oni się popierają, że ja jestem utalentowany, że ja wiele zrobię, a oni tę pamięć o mnie na 500 lat mogą zachować. Mnie to po prostu wewnętrznie bawiło nieskończenie, ponieważ byłem już wtedy człowiekiem nawróconym. Tak? I w pewnym momencie, kiedy się już znudziłem tym jego bajaniem o Robercie Tekieli II, Janie Kochanowskim, czy kimś tam, oni oczywiście wiele sobie dopisują, wiele kłamią, nadymają się, nieważne. I zacząłem mówić mu o Chrystusie. I słuchajcie, i w tym momencie między nami jakby taka, jak czasami się zamyka w filmach science fiction wrota do jakiejś podziemi, tak? Po prostu przezroczysta, tytanowa ściana. Niezniszczalna. Takie miałem odczucie. Więc dotarło do mnie, że jest człowiekiem inicjowanym, że pieczęcie chrztu zostały, była próba ich zatarcia przez kontrinicjację, tak? Czyli masoneria jest rytem inicjacyjnym. I teraz nie ma znaczenia, czy my idziemy w ten hedonistyczny, krwawy, ci ludzie z tego klubu kręgu piekielnego, ci ludzie z kościoła szatana piją krew, urywają kurczakom głowy, zażynają kozy, piją tę krew, marzą się tą krwią, jakieś ofiary gwałcą dziewice na ołtarzach 18-letnie, oni o tym pamiętają i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie chodzi o to, że zło ma dwa oblicza. Jasne i ciemne. I teraz to są rzeczy, które da się łatwo pokazać. To znaczy nikt nie uwierzy, że masoneria jest czymś złym. Kto jest wychowany przez współczesną popkulturę. Nawet fakty tych ludzi do tego nie przekonają. Masoneria jest antychrześcijańska i jej działanie przenosi się z pokolenia na pokolenie, więc jest to instytucja trwała i ona jest wymierzona w cywilizację wywiedzioną z objawienia. Prawdopodobnie masoni doszli do wniosku, że te religijne wojny XVI-XVII wieku, potworne wojny, że najlepiej jest zrobić tak jak Budda, nie wiem czy wiedzieli o Buddzie, nieważne, czyli wytłumić ekstrema, żeby nie było wojen religijnych, że należy schłodzić wiarę, tak? Ja rozumiem intencje. Efekt tego jest taki, że walczą z Bogiem. Tak mi się wydaje. I teraz są dwa sztandary, dwa paradygmaty. Dwie wiązki stylów życia. Jedne style życia wywiedzione są z antropologii
którą przyniosło nam objawienie. Pozostałe te spod ciemnego sztandaru, który może mieć lucyferyczny, jasny wizerunek, to są rzeczy, które człowieka niszczą tak naprawdę. Tak? Stąd tyle smutku na zachodzie, tyle brak celu życia. Tak? Już ci egzystencjaliści o tym mówili. To w cierpieniach młodego Wertera to wszystko już jest. Ludzie, którzy odrzucili Boga, po prostu cierpią. Tak? Inni to dla niego jest, inni dla Sartra to było piekło. Tak? Dlaczego? No bo trzeba było rezygnować z egoizmu. Wiecie, na czym polega przyjaźń? Przyjaźń polega na tym, że potrafisz wysłuchać trzygodzinnej wypowiedzi przyjaciela na temat, który emocjonuje tylko i wyłącznie jego samego. Ale jeśli jest twoim przyjacielem, to go wysłuchasz, tak? I będziesz uczestniczył w jego cierpieniu. Egoiści tego nie chcą. Egoiści to odrzucają. Egoiści nie chcą dzieci. Dzieci to wysiłek. I teraz style życia cywilizacji śmierci i style życia Christianitas, wywiedzione z objawienia. I teraz ta historia rozpoczyna się od Kaina i Abla, albo nawet wcześniej, tak? Bo mówimy o dwóch sztandarach. Mówimy o tym, że w sposób zwyczajny zły duch działa na ludzi i prowokuje ich do czynów strasznych. A druga część rzeczywistości to jest, kiedy zły duch, jak w przypadku masonerii, konstruuje sytuację, w której ktoś mówi mu chcę. Kiedy dokonuje się kontrinicjacja. Bądź w przypadku osób nieochrzczonych inicjacja demoniczna. I teraz, czym jest syndykat cienia? Czym jest cywilizacja śmierci? To jest właśnie cały ten paradygmat wywiedziony ze sprzeciwów wobec chrześcijaństwa. Nie tylko chrześcijaństwa. Również religii Starego Testamentu. Tak? Czyli wszystko to, co Bóg przyniósł tutaj i dał nam, Pismo Święte, potem Nowy Testament, potem tradycja, ucieranie się w sercach wiernych prawdy, temu wszystkiemu cywilizacja śmierci zaprzecza. Teraz chodzi o to, żeby w nowożytności się to zaczęło, kiedy Boga wyrzucono z kultury, tak odebrano tę kulturę z rąk mnichów, którzy stworzyli cywilizację europejską, uniwersytety, huty, rolnictwo, cystersi, benedyktyni i wzięli w swoje ręce hierarchizowanie kultury ludzie, którzy mówili, moje życie i moja twórczość nie mają ze sobą nic wspólnego. Wcześniej bronią soft power chrześcijaństwa, soft power cywilizacji życia byli święci. Od momentu, kiedy nowożytność w miejsce Boga wstawiła człowieka jako miarę rzeczy, zrezygnowano z tego. Tak? Stwierdzono, że miarą rzeczy będzie człowiek. Oczywiście człowiek nie ma zdolności nadnaturalnych, więc w dzisiejszych czasach w centrum kultury jest demon. Dlaczego? Bo on potrafi udawać Pana Boga. Potrafi udawać, że ma moce, a te moce są przez człowieka bardzo pożądane. I teraz istotą tego ostatnich 70 lat naszej kultury, która oddziaływa na cywilizację, były próby stworzenia grzechu strukturalnego. Tak? Czyli sytuacji, w której ty jesteś przez kulturę, przez instytucje, przez obyczaj przymuszany do grzechu. I to się udało. We Francji aborcja wpisana jest do konstytucji. Za chwilę będzie wpisana eutanazja. A chodzi o to, żeby wpisać również pedofilię jako orientację seksualną. I żeby oni nie byli karani, no bo jak to? Nie dość, że ten Epstein taki biedny i tam mu zrobili. Przecież to takie normalne jest. Wolter mówił, muszą być dwie moralności. Jedna dla nas, a druga dla zwykłych ludzi. I teraz tatuaże są miejscem starcia. Rozmawiam z młodą dziewczyną i mówię jej, że tatuaż to jest skaleczenie ciała,
przecinanie powłok, błon, zapuszczanie tam rzeczy, które mogą być trujące. Ten tusz krąży potem w krwiobiegu. No, one wywodzą się z subkultury więziennej, są najczęściej przejawem autoagresji. Dziś tatuaże stały się modne. I teraz moja teza jest taka, że od 500 lat nasza kultura jest formowana przez kolejne pokolenia ludzi, którzy są osobistymi przeciwnikami Pana Boga. I to są ludzie inspirowani przez złego ducha. W sposób zwyczajny po prostu Rousseau swoje dzieci oddał do sierocińca, bo musiał mieć czas na napisanie książki o wychowywaniu dzieci, tak? Rozumiecie? I teraz opowiadam o tych tatuażach i słyszę tak. I teraz tę kulturę dziś formuje się przy pomocy mody, ale akceleracja rynku jest również przy pomocy mody, tak? Popkultura, filmy, muzyka, to wszystko kształtuje, reklama, to wszystko kształtuje człowieka, tak? Nowego człowieka. Ale chodzi mi o to, że wyobrażam sobie, jestem człowiekiem po tamtej stronie i tak sobie myślę, w jaki sposób przełamać barierę, kolejną barierę, żeby zetrzeć to chrześcijaństwo z powierzchni ziemi. No już wymyśliliśmy kremację, tak? Powrót do kremacji, bo kiedy przyszło chrześcijaństwo, chrześcijanie zaczęli grzebać zmarłych w ziemi w przeciwieństwie do wcześniejszych pogańskich obyczajów, gdzie po prostu kremowano. Tak i wiadomo było, że jak się składa ciało w ziemi, to chrześcijanie, a jak się spala, to poganie. No i teraz chodzi o to, żeby symbolicznie zakończyć erę chrześcijaństwa. Tak wcześniej się powiedziało, że teraz jest era wodnika, era ryb, czyli era chrześcijaństwa się skończyła. Zbudowano intelektualne, absurdalne kompletnie ideologie, nieważne. I kolejnym takim punktem, aby chcę spoganić tę kulturę, chcę ją spoganić, chcę tych ludzi spoganić. No to co robili poganie? Tatuowali się, tak? Ojciec Baszobora przyjechał tutaj i mówi Murzyn z tej środkowej, ciemnej Afryki, gorącej Afryki i mówi, wyście przyjeżdżali do nas 100 lat i mówiliście, te tatuaże to obciach. Ja nie jestem wytatuowany, nikt u nas się nie tatuuje, bo to rzeczywiście jest obciach, tak? Ja przyjeżdżam do Europy i wy jesteście wytatuowani. Rozumiecie? Nikt, kto nosi tatuaż, nie jest opętany. Znaczy, nikt poprzez tatuaż nie będzie opętany. Nikt nie będzie, nie każdy się skrzywdzi przez tę truciznę, bo czasami są uczciwi ci tatuażyści, którzy starają się robić to zgodnie z jakimiś regułami BHP. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest to mechanizm przeciągania. I teraz ta młoda dziewczyna mówi mi, że to jest fajny początek rozmowy, ludzie nieznani, nie znają się, tak? Młodzi cierpią na samotność. I można zacząć fajną rozmowę na temat tatuażu, bo wiele ludzi tatuuje się chcąc związek jakiś uwiecznić, tak? Że jest, są z kimś, tatuują się i to jest osoba, która jest ważna i to jest tatuaż sentymentalny, tak? Tu już jest założenie, że będzie wielu partnerów w życiu, tak? To też jest kultura, tak? Ktoś inny siedział i kombinował, jak, no bo Luther powiedział, można się rozwodzić, tak? Czyli powiedział Bogu nie. To było pierwsze takie społecznie istotne powiedzenie Bogu nie. Chwilę potem król angielski ideologię zawartą w książce Lutra o małżeństwie przekształcił w fakt, tak? Po prostu się rozwiódł. I odszedł od kościoła. Zabrał Anglię od papiestwa. Dlaczego? No bo grzech. Grzech zawsze dzieli. I potrafię sobie wyobrazić ludzi w kolejnych pokoleniach, którzy siedzieli i kombinowali, w jaki sposób osłabić katolicyzm. No bo oni mają tego papieża, mają jakąś doktrynę, to nie jest tak rozlazłe, tak? Ja sobie to potrafię wyobrazić.
konkretne kolejne ruchy, na przykład, zresztą nie wchodzę w politykę. Tatuaże są polem starcia, polem wciągania. Kiedy chodzi o to, żebyś przyjął pewien styl życia. Po prostu. I za tym stylem życia, jako normalność, przyjdzie, że no przed ślubem trzeba się wypróbować. No, nikt rozsądny nie idzie, tak mówią, w tym stylu życia. Rozumiecie? Istnieje styl życia, w którym mówi się rzeczy dokładnie odwrotne niż te, o których mówi nauka. Nauka mówi, że najbardziej trwałe związki są związkami sakramentalnymi i takimi, w których ludzie weszli w małżeństwo w czystości. I to są związki, w których jest największa satysfakcja seksualna spożycia małżeńskiego i w które są najtrwalsze. Rozumiecie? To mówi nauka. Po prostu są badania i to badania naprawdę bardzo miąższe. Tam jest próba, to chyba przez 20 lat prowadzono te badania, bo ci ludzie nie wierzyli, że coś takiego się dzieje. Tak? Mechanizm pierwszego kontaktu. Tak? Nie potrafi osiągnąć satysfakcji z kolejną 500 partnerką. To już jest w ogóle niemożliwe. Tak? To już się traktuje to jak rzecz, tę drugą osobę. Tak? Za piątym razem już tak może być. Tak? Seryjni monogamiści. Tak? Poznałem takich. Tatuaże to pole starcia. Mechanizm wciągania w style życia, w których bycie, zachowywanie się według reguł tego stylu życia dewastuje chrześcijaństwo i w końcu odciąga człowieka od Kościoła. Nie ma możliwości, żeby przyjąć hedonistyczny styl życia i za 10 lat być chrześcijaninem. I teraz Tomek Terlikowski, po co tutaj jest w tytule? No jest po to, bo on również jest narzędziem takiego mechanizmu wciągania. Tak jak są ci księża, którzy gdzieś tam byli, ci liderzy Gazety Wyborczej, tak? Wszyscy oni odeszli z kapłaństwa, tak? I w tym momencie stali się zupełnie dla Gazety Wyborczej nieprzydatni. Dlaczego? Dlatego, że oni byli ważni, kiedy byli kapłanami. Kiedy mogli z autorytetu Kościoła tłumaczyć ludziom, że czarne jest białe, że białe jest czarne, tak? To robi Tomek Terlikowski. I on będzie w tym Kościele, dokąd się da, będzie mówił o tym, że jest w Kościele. Być może jest w ogóle, tak? Ja nie wnikam w jego życie duchowe, to mnie w ogóle, jakby nie mamy do tego dostępu, tak? Bardzo mnie obchodzi, czy on się zbawi, ale Tomek nie przyjmuje pouczenia braterskiego. Ja zresztą jestem zbyt chętny do pouczeń braterskich, więc przestałem ich udzielać. Ale chodzi o to, że on również niby z wnętrza nauczania Kościoła naucza rzeczy przeciwnych. Całkowicie przeciwnych. I prawdą kłamie. Dlatego, że bardzo sensowne działania jego w obronie osób krzywdzonych, molestowanych przez ludzi Kościoła powodowały, że powodowany tą wyższością swoją moralną zaczął wygłaszać tezy, które są już, nie mają nic wspólnego z tym, z tą prawdą, którą niósł i o którą walczy i o którą walczył i walczy i bardzo dobrze. Bo w centrum chrześcijaństwa są maluczcy. Ci, którzy słabi są. Żarzące ognie na głowę tego, kto krzywdzi najmniejszego. To jest serce chrześcijaństwa, a nie jakaś korporacyjna obrona. Ja to wszystko rozumiem, wszystkie mechanizmy, ale nie ma na to zgody. I teraz, dopóki Tomek będzie wewnątrz Kościoła, będzie takim samym mechanizmem jak tatuaże. Będzie wyprowadzał ludzi, będzie im tłumaczył, że rzeczy, które ich kaleczą, są dla nich dobre. Będzie przeciągał ich do stylów życia reprezentowanych przez media, w których występuje. On dla katolików uwiarygadnia te media, a te media są hedonistyczne i toksyczne. Pamiętam, kiedyś z rodziną wyjechałem, mam dwie kostki połamane. O, jedna z dzieciństwa, druga ratowałem córkę, która wpadła do rzeki i akurat wpadłem na dno, gdzie był kamień i
niesamowity dźwięk. Jak kość, a nieważne, kostki. Nie mogłem jeździć na nartach. I szóstka moich dzieci i moja żona. A ja sobie stałem gdzieś tam w jakimś takim z dykty zrobionym barze w połowie stoku i oni co jakiś czas przychodzili i ja kupowałem, no po prostu organizowałem im ten pobyt. Ja tam byłem chyba z 4 godziny, 5 godzin i tam było radio włączone. I to radio cały czas nadawało muzykę. I w pewnym momencie do mnie dotarło, że to radio nie nadaje muzyki. Że to radio jest zegarem reklamowym. Że istotą tego radia jest reklama. Jest hedonizm. Że istotą tego radia jest komunikat komercyjny. Że ta muzyka jest tylko i wyłącznie pretekstem atrakcyjnościowym, żeby ludzie chcieli słuchać tego radia. To radio jest częścią pewnego sposobu używania mediów, jaki się wytworzył w 1617 roku, tak? Pierwsza gazeta codzienna, liberalna, która przekształciła się z takiego systemu przekazywania informacji handlowych pomiędzy różnymi miastami hanzatyckimi i też z północnych Włoch. I w pewnym momencie do tych informacji o kursach i tak dalej zaczęto dołączać jakieś plotki, jakieś informacje i tak powstały dzienniki. I teraz te media głównego nurtu to są media, które są utrzymywane przez pieniądz tylko i wyłącznie po to, żeby formatować ludzi. Tak? I to radio, wiecie jaka muzyka puszczana jest w tych stacjach radiowych głównego nurtu? To jest muzyka 5 koncernów. I te koncerny wykupują ilość powtórzeń w tych radiach. I tam nie ma mowy o jakichś DJ-ach, o jakimś wyborze, o jakimś guście i tak dalej. To jest po prostu czysty biznes od początku do końca. Wszystkie media komercyjne są właśnie takie. One służą do zarabiania pieniędzy, a reszta jest pozorem. System informacyjny, który się wtedy wytworzył, tak, i opiniotwórczy, wszystkie media opiniotwórcze, jak widzimy, bronią dziś lewicowego, liberalnego sposobu myślenia o świecie. Bronią antychrześcijańskiego systemu wartości. Bronią stylów życia i pompują je w serce i duszę ludzi. I już pomijam takie ekstrawagancje, jak na przykład lata 90., gdzie było widać ewidentnie, że niemieckie media, pisemka kolorowe, szczególnie dla dzieci, pompują rozwiązłość. Dziś mamy jakieś portale polki.pl i tam cały czas się mówi o zdradach. W wysokich obcasach mówi się o zdradach pozytywnie. O prostytucji mówi się pozytywnie. Rozumiecie? To jest oddziaływanie dużych państw, które chcą mieć rynki zbytu, które chcą uzależniać małe państwa. Stąd takie oburzenie Niemiec, że Polska próbuje prowadzić politykę suwerenną. Jak to? Jak to? Wy macie po prostu konsumować i najlepiej nie kończyć studiów wyższych, tak? I teraz istotą jest przekaz reklamowy mediów liberalnych i one tworzą style życia. One tworzą style życia i tym singlizm, seryjna monogamia, to jest taki pierwszy krok, tak? Całkowity promiskuityzm i samotność. I to jest konsekwencja. Wiecie, czym jest moda? Jest systemem akceleracji sprzedaży. Kiedyś był jeden pokaz, jedna seria pokazów w ciągu roku, tak? Była jedna kolekcja mody i za rok była następna. Tak? Teraz są co pół roku, być może będą co 3 miesiące. Chodzi o to, żeby kupować. No jeśli dwa razy do roku rzeczy stają się niemodne, no trzeba je wrzucić i kupić nowe. Tak? Tych mechanizmów są setki, dziesiątki. One służą tylko i wyłącznie akceleracji rynku. I teraz tatuaże pierwsze pole bitwy, bo pamiętajmy, są tylko dwa sztandary. Albo sztandar hedonizmu, użycia, albo sztandar Chrystusa. I
przed chrześcijanami, przed katolikami stoi zadanie stworzenia takich atrakcyjnych stylów życia, które nie dadzą odejść młodzieży od wiary. Czyli stylów życia, które sprawią, że nie będziemy tracili dzieci. W pewnym momencie, chyba z 10, może 12 lat temu, zauważyłem taką tendencję, że zaczęli do mnie dzwonić rodzice z różnych grup, bardzo czasami szacownych, katolickich, którym komórki wyrywały dzieci. Zabierały. Tak? I dzwoni do mnie ktoś, mówi: stary, on 8 godzin na komórce siedzi, tak? A ja mówię, i mówi: napraw go. Ja mówię: stary, przecież ty mu dawałeś tę komórkę, dawałeś mu, jakiś czas temu za wcześnie mu dałeś, pozwalałeś na to, żeby siedział najpierw godzinę, tak? To jest spirala, tak? Deficyt, komórka, uzależnienie, deficyt, który wzmacnia ten, z którego brało się regularne oglądanie, tak? To są mechanizmy uzależnieniowe. I dotarło do mnie, że nowoczesna technologia jest silniejsza od dzieci, ale też od starszych. Nieważne. Chodzi o to, że my nie jesteśmy w stanie tymi metodami, jakie w tej chwili są, zapewnić ludziom, dzieciom środowiska, w których one mogłyby uczciwie wybrać wiarę i zachować ją. I teraz są dwa sztandary, tak? My nie chcemy tego wiedzieć. My nie chcemy tego wiedzieć. My nie chcemy tego wiedzieć, że sami, przeglądając tę komórkę tyle godzin, że sami jesteśmy w objęciach świata. Tych stylów życia hedonistycznych, że dajemy się napędzać i wrzucać w uzależnienia. I teraz wkrótce na tym kanale będzie, jadę do Leeds i tam będzie seria moich konferencji tutaj transmitowanych, gdzie będę mówił o tym, jak uniknąć kłopotów, czyli wiedza, zdolność rozpoznawania, jak rozpoznać, że narobiłem sobie kłopotów, czyli objawy, a dla katolików jak wydobyć się z duchowych kłopotów. Jak, czyli będę przekazywał wiedzę na temat współczesnych zagrożeń duchowych i kulturowych i cyfrowych, tak? Szczególnie tych ukrytych w kulturze i popkulturze. I teraz będę też mówił o trendach kulturowych, które sprzyjają tym zagrożeniom. I teraz chodzi o to, żeby wypracować w sobie umiejętność rozpoznawania zagrożeń duchowych i zagrożeń kulturowych i cyfrowych. I teraz można to zrobić dzięki analizie przekazu. I na przykład nadmierne obietnice. Jeśli widzimy, że jakaś proponowana nam forma życia obiecuje wszystko. Nie wierzmy w to. Pytanie o źródło mocy. Nie będę w to wnikał. Będę o tym mówił. Pytanie o nadnaturalność. Kryterium niedefiniowanych pojęć. Jak ktoś tłumaczy nam, że coś działa w sposób, który jest irracjonalny, tak? Bo tam są pojęcia niedefiniowalne. Tak? Jeśli słyszymy język, który wygląda tylko na spójny, no to trzymajmy się z daleka od tego. Stopniowalność celów głoszonych, tak? Czyli poziomy wtajemniczenia. Jeśli jest wiedza tajemna, natychmiast to należy rzucić. I teraz kreowanie fałszywych przekonań poprzez przesuwanie znaczeń, narzucanie języka, unieważnianie rozróżnień, zacieranie granic między światem duchowym a światem bezosobowych energii. Tak? I teraz będę mówił o tych formach manipulacji, a najważniejsze, i to jest jakby clue, i od tego będę zaczynał i albo kończył, to są objawy. Depresje nie dające się leczyć farmakologicznie. Statystycznie nieprawdopodobna ilość negatywnych wydarzeń w życiu. Paraliże okołosenne, obsesyjne myśli, dręczenia, smutek duchowy, utrata pewności zbawienia, kłopoty z modlitwą, napadowe wahania nastroju nieadekwatne do bodźca, nagłe problemy w relacjach zaraz po jakimś naszym zaangażowaniu.
I teraz brak radości duchowej to jest właśnie jeden z sygnałów, że weszliśmy już na teren tego stylu życia, który jest, prowadzi ku śmierci. Tak? Czyli brak radości duchowej. Oczywiście nie zawsze brak radości duchowej może być związany z czasem strapienia i to jest naturalne w rozwoju duchowym, ale ja mówię tutaj o ekstremach. Pytanie, skąd odczucie mocy? Wszystkie dziś terapie, które mówią o energiach, są absolutnie do odrzucenia. I teraz nadnaturalne wydarzenia. Tak? Mówiłem tutaj już kiedyś o tym, że dziewczyna ćwiczyła jogę, wchodzi do pokoju, o przepraszam, obecność, poczucie obecności. Tam nie było nikogo fizycznego, ale ona miała poczucie, że musiała wyjść, bo komuś coś przerwała. Poszukajcie tutaj świadectwa Maćka Sikorskiego. Na nim ruszały się korale, takie, które w tańcu wydają piękny dźwięk. On siedział nieruchomo, one się zaczęły poruszać. Napady agresji nieadekwatne do bodźca. I teraz, żeby nie pójść za daleko dziś, to wróćmy do początku. Są dwa sztandary. Tak? I wywodzące się z tych dwóch systemów wartości objawionego i przeciwnego objawieniu style życia. I różnego typu praktyki i różnego typu postawy, które sprawiają, że nasze życie staje się ciężkie, smutne. Co jest cechą współczesnej kultury taką, popkultury najważniejszą z tego punktu widzenia tej mojej opowieści? Usunięcie słowa grzech z popkultury i kultury. I to jest coś, co sprawia, że ludzie są ślepi. Nie da się przeżyć życia dobrze, jeśli nie mamy świadomości tego, że są rzeczy, których nie wolno robić. I nie dlatego nie wolno ich robić, bo ktoś ich zakazał, tylko ktoś ich zakazał, Bóg ich zakazał, ponieważ one nas kaleczą. Ponieważ one nas kaleczą. Nie zabijaj, bo to cię kaleczy. I teraz zaczęliśmy od satanizmu. Potem powiedziałem o tych lucyferycznych odmianach światopoglądów, takich jak masoneria, ale też gnostycyzm i jest wiele jeszcze innych, które oddalają nas od światła. Następnym taką wiązką światopoglądów są zrób to sam religie. Dalej ruchy psychomanipulacyjne i na końcu sekty. O tym wielokrotnie mówiłem, więc w tej chwili nie będę szerzej do tego wracał, ale w czasie tych wykładów będę mówił o fenomenach z zakresu pseudopsychologii, programowanie neurolingwistyczne, kinozjologia edukacyjna, ustawienia rodzinne Berta Hellingera. Będę mówił o ezocoachingu, o paramedycynie, o dawcach fałszywej nadziei, o technikach rozwoju osobistego, które są technikami transowymi bądź okołotransowymi, o sztukach walki, które nie są tylko ćwiczeniami fizycznymi. Tych rzeczy jest bardzo wiele. Wymieniam zagrożenia duchowe bezpośrednie, zagrożenia duchowe niebezpośrednie, oszustwa, praktyki wątpliwe, zagrożenia światopoglądowe i po części oszustwa. I w sumie tych fenomenów jest kilkaset. Nie da się ich omówić wszystkich, więc muszę do czegoś jakby się ograniczyć. I
człowiek traci kontakt z Bogiem, bo nie trzeba być ochrzczonym, żeby mieć kontakt z Bogiem, kiedy łamie naturalne sumienie. Bo istnieją dwa poziomy objawienia. Jest coś takiego jak objawienie adamowe, gdzie jest w sercach ludzi wypisane prawo naturalne. I to prawo naturalne ludziom kompletnie niezwiązanym z tradycją objawioną, bo przecież to jest tylko jedna piąta czy jedna czwarta ludzkości na świecie. Ale ludzie wiedzą, że pewnych rzeczy się nie robi. I to prawo naturalne zapisane w sercach ludzi, dla ludzi niewierzących, jeśli postępują zgodnie z tym, co mówi im serce, nie przekraczają tego prawa, będą zbawieni. Dla tych wszystkich, którzy poznali Chrystusa, którzy są ochrzczeni, którzy są w kulturze wywiedzionej z objawienia, wymagania są o wiele większe. Jest 10 przykazań. I ich łamanie kaleczy duszę. I teraz mógłbym opowiadać, i taki miałem zamiar, ale nie wiem, czy to jest sens, o dziesiątkach różnych sytuacji, w których ludzie przychodzili do mnie, bądź stykałem się z ludźmi, którzy narażali się na nadzwyczajne działanie złego ducha. Nadzwyczajne, czyli takie, że od wewnątrz. Do tego potem, żeby człowiek wyszedł z tego, potrzebne są egzorcyzmy, bądź modlitwa o uwolnienie. Ale zły duch działa również w sposób zwyczajny. Wystarczy po prostu grzeszyć, żeby być zamkniętym na łaskę Bożą. I jak rozpoznaję, rozeznaję wśród tych setek osób, które proszą o pomoc, ludzi, którzy powinni iść na modlitwę o uwolnienie bądź do egzorcyzmów? Po pierwsze, szukamy punktu, w którym mogło się rozpocząć nadnaturalne działanie złego ducha. Jakiś ezoteryzm, jakiś okultyzm, jakieś wróżki, jakieś bionergoterapie, jakaś capoeira, jakieś aikido, jakieś oddawanie czci, jakieś noszenie amuletów, jakieś szukanie wiedzy o przyszłości, wróżki. Czyli szukamy sygnałów oszustwa, bo na przykład również techniki transowe, hipnoza i wszelkie inne techniki, które sprawiają, że człowiek wchodzi w odmienne stany świadomości. Jakieś metody szybkiego nauczania, jakieś metody fotograficznego czytania. Wszystkie one otwierają na świat duchowy. Nie każdy, kto rozproszy wzrok i będzie czytał, w cudzysłowie czytał także pół sekundy na jedną stronę książki. Można tak czytać książki, można jakieś treści z tego wynieść, bo w odmiennym stanie świadomości inaczej przepływają informacje. Ale to jest stan bardzo groźny, tak samo jak stan hipnozy, dlatego że wtedy jesteśmy otwarci na świat demoniczny i nie możemy powiedzieć mu nie. Człowiek umieścił się w centrum świata. Uczynił się miarą wszech rzeczy. Oślepł i stracił miarę. Kiedy przestaje myśleć o grzechu, pamiętać o grzechu, ślepnie, dlatego że mały grzech pociąga za sobą grzech większy. To jest równia pochyła. Ale również człowiek stracił miarę. To znaczy nie rozumie rzeczywistości i czyniąc siebie ostatecznym twórcą sensu, kieruje się ku własnym zranieniom, ku konsekwencjom własnym zranień, ku pożądliwościom, które wynikają z historii jego grzechu. I ludzie fiksują się na tym, tak? Michel Foucault, filozof, który to jest jeden z pięciu ludzi, którzy stworzyli
te dzisiejsze ideologie poprawności politycznej, tę ideologię przebudzenia i tak dalej, te wszystkie emancypacyjne, jakby powiedział Bronisław Wilczyń, ideologie, czyli to wszystko, co jest instytucjonalizacją grzechu, tak? To wszystko, co neomarksizmy, marksizmy, te religie, zrób to sam, New Age i tak dalej, to wszystko. I uczynienie siebie przez człowieka miarą wszechświata powoduje, że człowiek traci miarę. Dlatego, że człowiek jest skończony i nie jest w stanie być punktem odniesienia dla rzeczy, które są od niego większe. I to są nowe oszustwa starego zła. I to będzie przedmiotem następnych moich konferencji. Pokazywałem już tutaj kiedyś, jak człowiek odszedł od mądrości objawienia, odrzucił wiedzę, którą niósł Kościół, odrzucił to, co przynieśli Europie mnisi. I na czym polegała rewolucja? Rewolucja polegała nowożytna, oświeceniowa, polegała na tym, że my napiszemy wam świat od nowa. Stworzymy encyklopedię, w tych encyklopediach zawrzemy wszystko i zmienimy całą historię. Dziś człowiek nowożytny, dziś człowiek współczesny kompletnie nie zna historii świata. Jest mu przedstawiona jakaś karykatura, z której wynika, że oświecenie, moment, kiedy była głoszona skrajna religia człowieka, kiedy gwałcono zakonnice na ołtarzach, kiedy stawiano rozumowi świątynię, kiedy uczyniono tydzień dziesięciodniowy. Ukrywa się to. Dlaczego? No bo to jest rewolucja francuska. Rewolucja francuska jest dobra. Nie. To był moment potężnej klęski cywilizacji zachodniej. A to, do czego doszliśmy dzisiaj, to jest ta klęska do kwadratu. I teraz ten człowiek stworzył encyklopedię, ci filozofowie stworzyli encyklopedię i zapominając o tym, że zbiór faktów nie jest mądrością. Czasami mądrzejsza jest babcia, do której jedzie wnuczek czy wnuczka i która jednym słowem potrafi rozciąć jakąś sytuację, naprowadzić na trop. Dlaczego? Dlatego, że mądrość jest konsekwencją kontaktu z Bogiem. Inteligencja to zupełnie co innego niż mądrość. Człowiek może być inteligentny i skrajnie głupi, życiowo głupi, to znaczy robić po prostu, dokonywać fałszywych, złych wyborów. I teraz intelektualizm i encyklopedyzm dokonały tego zniszczenia cywilizacji i doszliśmy do punktu, w którym właściwie cała stara Europa, połowa Stanów Zjednoczonych, to są ludzie, którzy wstydzą się własnej cywilizacji. To są ludzie, którzy mają błędną opowieść o świecie. To są ludzie, którzy są spod sztandaru ciemności. Może być lucyferyczna, udająca jasność. I dziś, każdego dnia, każdy z nas wybiera, czy jest po stronie dobra, czy zła. Natomiast grzech strukturalny doprowadził do tego, że ludzie są czasami niezdolni do wyboru dobra, bo po prostu nie mają kategorii, którymi mogą opisać rzeczywistość. I to jest cel działania funkcjonariuszy Syndykatu Śmierci. Z pokolenia na pokolenie manipulowanie nad kulturą, odkręcanie kolejnych zabezpieczeń i doszliśmy do miejsca, gdzie ludzie ubezpładniają się dla klimatu. Obcinają sobie genitalia. Zdrowe części ciała sobie obcinają, tak? Gdzie ludzie nie rodzą dzieci, bo one niszczą planetę. Gdzie stworzono jakiś dla plebsu wizerunek rzeczywistości, która wprawia wszystkich w poczucie winy. To jest coś zupełnie nieprawdopodobnego, nowoczesne techniki zarządzania społeczeństwami. Ale to nie jest dla mnie istotne. Chodzi mi o to, że Zachód odrzucił mądrość. Odrzuciwszy objawienie, odrzucił mądrość. Suma faktów nie jest
wiedzą, nie jest mądrością. I teraz odrzucenie Boga, zapomnienie o istnieniu grzechu, to jest wydanie się na pastwę nieprzyjaciela natury ludzkiej. Jesteśmy wydani na pastwę nieprzyjaciela natury ludzkiej. I teraz grzech nakazany, bestialstwo. Czym jest aborcja? Miliard zabitych istnień, niewinnych, całkowicie niewinnych. Czym jest eutanazja? Dziś już nie musi być dobrowolna. Rewolucja zawsze na początku mówi ładnie o czymś, a potem robi brzydko. Dziś już są usypiani staruszkowie, którzy cierpią na depresję na przykład, tak? Nie na nieuleczalne choroby, tak to miało być. Miały być komisje, mieli być lekarze. Dziś można uśpić osobę wbrew jej woli. Pauperyzacja i zastraszanie. To są kolejne elementy, dzięki któremu zarządzany jest współczesny świat, tak? Zachód jest pauperyzowany. Klimatyzm. Nie będę w to wchodził. To nie jest w tej chwili istota tej opowieści. Istotą tej opowieści jest to, że są dwa sztandary. I że istnieją mechanizmy przeciągania ludzi wierzących w styl życia, który im tę wiarę zabierze. Grzech wpisany do konstytucji. Nowe oszustwa starego zła. Całkowita przebudowa kultury. Rozumiecie, jeśli oddychamy kulturą, w której nie ma pojęć, którymi można by opisać rzeczywistość duchową, no to ludzie muszą się kaleczyć. Wchodzisz do pokoju, w którym jest ciemno, to się potkniesz, o stół rozbijesz. Tak? Jeśli nie masz światła, które dają pojęcia adekwatne do rzeczywistości, to nie jesteś w stanie tego świata oswoić i będziesz się kaleczył. I będą ci podawane różne techniki, różne fałszywe nadzieje będą ci sprzedawane, tak? Bo jedyna prawdziwa nadzieja jest w Bogu. I w wiedzy na temat świata naukowej, czyli takiej, która jest empirycznie, powtarzalnie w badaniach z podwójną ślepą próbą potwierdzona. Żadna prawda nie jest sprzeczna z wiarą. Każda prawda jest katolicka. Przebudowa kultury.

bardzo dużo tutaj powiedziałem o tych sprawach negatywnych. Moje życie zmieniło się w chwili, w której byłem w potwornej ciemności i przez 2 lata nie byłem w stanie zrozumieć, już jako człowiek nawrócony, nie byłem w stanie zrozumieć, że w dalszym ciągu pycha zasłania mi oczy i ja myślę, że jestem kimś, kto kontroluje swoje życie. I dopiero kiedy przyznałem się przed sobą, że nie kontroluję tego życia, że jestem bezradny wobec sytuacji, z jaką mam, nagle dotarło do mnie, że walczę z Bogiem. Miałem dziecko i nie zarabiałem. Wcześniej kupiłem mieszkanie w bardzo dobrym miejscu w Warszawie. I nagle pewnego dnia koniec. Pan Bóg zostawił mnie konsekwencją moich grzechów. I dzięki temu, że zderzyłem się ze ścianą, że zostałem rozjechany walcem, że zostałem przywalony przez ciężar odpowiedzialności, kiedy zrozumiałem, że walczę z Bogiem, zacząłem rozumieć zdanie nawracajcie się przez odnowienie umysłu. Kiedy ciężką pracą, upokorzeniem, przy pomocy postów jakby tak doprowadziłem do przemiany serca, Bóg przemienił moje serce, ale ja musiałem mu pokazać, że tego pragnę. Zacząłem po prostu się ku niemu zwracać i rozumieć, że nie kontroluję świata, że jestem bezradny. I w tej bezradności istotą rzeczy jest oddanie Bogu wszystkiego, co o nas stanowi. Gdzie masz swój skarb? Jeśli tym skarbem nie jest Bóg, jeśli ten skarb nie jest w niebie, to nie masz relacji pełnej z Bogiem. Trzeba do tego dążyć, ale jednocześnie Bóg przychodzi z łaską. I jeśli obierzesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela, On ci pomoże w każdej sytuacji. Boże sprawy są bardzo proste. Bóg jest dobry, wszechmocny i chce twojego dobra. Jeśli pragniesz, żeby zmienił twoje życie, to powtarzaj za mną. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję Ci, Ojcze, że mnie stworzyłeś. Dziękuję Ci, Jezu, że oddałeś za mnie życie. Pełniąc wolę Ojca, Duchu Święty, przyjdź, napełniaj serca i umysły tych, którzy tego słuchają, i moje serce, i mój umysł. Jeśli chcesz, powtarzaj teraz za mną. Jezu Chryste, obieram Cię za swojego Pana i Zbawiciela i proszę Cię o to, byś dał mi szczęście. Bądź moim Panem, bądź moim Zbawicielem, bądź Zbawicielem każdej sekundy mojego życia i bądź moim Zbawicielem na końcu tego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.

Dobry Panie Boże, dziękuję Ci za Twoją opiekę w każdej chwili, za Twoją miłość, Panie, za tę sytuację. Proszę Cię, Panie, o to, żebyś Ty teraz dawał nam swoje światło. Prosimy Cię o Twoje słowa, o słowa na Twoją chwałę, o to, żebyśmy potrafili pokazać ten świat tak, jakby Tobie się to podobało. A Ciebie, Maryjo, bardzo serdecznie prosimy też o opiekę. Pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Wicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chlebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Arek. Witaj. Pan Bóg Boży stworzył świat bardzo skomplikowany. Ty próbowałeś go jakoś penetrować. Jak to się kończy taka?
1: No tak.
0: Pomysł na własną rękę.
1: No na własną rękę to się kończy źle, na pewno. Dlatego, że bez Pana Boga w moim życiu tylko było może nie tyle zło, ale znaczy zło na pewno też, ale też dużo jakiejś takiej, nie wiem, frustracji, niechęci, nie wiem, samotności, pustki.
0: Powiedz, czy z domu wyniosłeś przekonanie o tym, że wiara to coś ważnego?
1: Tak, tak. Jest tak, że moja matka jest w kościele, jest, że tak powiem, no jest w kościele. Od zawsze ją widziałem modlącą się. Z moim ojcem było inaczej. On gdzieś w pewnym momencie odbił od tego wszystkiego. No tyle tylko, że pamiętam jako dziecko, chodziłem z nim do kościoła, on mnie prowadził do kościoła, ale później widziałem, że to nie jest jakby z jego strony jakieś zaangażowanie, tylko chyba bardziej, nie wiem, tradycja, cokolwiek, jakby to nazwać.
0: Mm-hmm. I w jakim środowisku wzrastałeś? Co to było za miejscowość?
1: Ja pochodzę z małej miejscowości, takiej 30-tysięcznej miejscowości na północy Polski.
0: Ale te tereny osiadłe, czy też napływowe?
1: Napływowe, tak. Tam sama ludność napływowa. Ja też mam korzenie jakieś litewskie, tatarskie nawet jakieś tam, także to wszystko, wszyscy są gdzieś, dużo Ukraińców tam u nas jest, to jest takie miejsce. No wszystko gdzieś tam szło jakimś normalnym trybem, normalna rodzina, siostra starsza o kilka lat, szkoła, nie wiem, rodzice pracujący, wszystko okej, okay, nie? W domu porządek, w sensie też dobra, że niczego nigdy nie brakowało. W sensie materialnym oczywiście, nie? Czy ja zawsze, ja nie wiem, ja zawsze taką rolę odgrywałem szarej eminencji w swoich towarzystwach, tych młodocianych i tak też było w podstawówce. Byłem lubiany za to, że nie wiem, że mimo, że byłem tam jakimś prymusem zawsze w szkole, to nie byłem bufonem i to było zawsze gdzieś tam dla moich kolegów, bo też byłem, znaczy, tego co pamiętam, pomagałem, nie wiem, robiłem lekcje, pomagałem im, nie wiem, w szkole, takie różne rzeczy. Zawsze tam gdzieś się odnajdywałem bardzo dobrze w środowisku.
0: Ale czy A czy w tej codzienności takiej zwykłej w ogóle Bóg był obecny?
1: Znaczy jako dziecko ja pamiętam wszystko jakby na bazie takich wydarzeń, typu, nie wiem, pierwsza komunia, przygotowanie do niej, takie to dziecięce podniecenie, że te egzaminy, nie egzaminy, trzeba było zdawać różne rzeczy, te lekcje religii poza szkołą, to takie wychodzenie, to dla nas było, dla mnie było bardzo gdzieś tam i ciekawe i mocne doświadczenie, jak dzisiaj to widzę, że w szkole tego nie było, że mówiło się o tym po cichu, a tutaj ta katecheza gdzieś przy kościele parafialnym. No tak to pamiętam. Też później bierzmowanie w podstawówce przeżywane jakoś też jeszcze w duchu takim, no, że to jest dość duże wydarzenie, nie? W moim życiu.

0: nie wiem, takie poczucie, że Pan Bóg jest, miałem zawsze, jako dziecko. Tak pamiętam, że Pan Bóg był obecny. Ja lubiłem chodzić do kościoła. Nigdy tego gdzieś tam rodzice nie musieli ode mnie egzekwować specjalnie. Po prostu była niedziela, szedłem do kościoła i to było gdzieś w jakiejś normie tygodniowej. No, po prostu szedłem tam, podobało mi się. Ja zawsze lubiłem muzykę, kościół mi się kojarzył z muzyką. Bo to jednak w takiej miejscowości niewielkiej, poza, nie wiem, radiem, wtedy niewiele można było zobaczyć, a tam jakaś schola, jakieś takie rzeczy muzyczne. No mnie to przyciągało głównie. Jakby. Też liturgia, zawsze mi się podoba liturgia w kościele.
1: Mhm. Ale w takim życiu zwykłym, codziennym, on był obecny jakoś? Zwracałeś się do niego?
0: Ja pamiętam, że to tak było, bo mama nauczyła, że trzeba wieczorem klęknąć na te kolana, pomodlić się. I ja to robiłem. Ja pamiętam, że w ciągu dnia miałem sytuację, że nie wiem, modliłem się, ale to wszystko na zasadzie takie, wiadomo, często takiej pańszczyzny duchowej, że tak powiem, że trzeba, bo kazali. Bardzo szybko, jeszcze pod koniec podstawówki zacząłem się interesować no w ogóle z sprawami związanymi, nie wiem, z różnego rodzaju kultami. No, zaczęło się od jakichś, nie wiem, postaci mitycznych, od mitologii greckiej, od takich spraw, które miałem styczność normalnie gdzieś tam w szkole. Przez jakąś fascynację, nie wiem, w siłę nadprzyrodzoną, w moc jakąś, w, nie wiem, nadczłowieczeństwo, cokolwiek takiego.
1: Ale skąd takie tropy?
0: Książki. Ja dużo czytałem, od małego lubiłem książki, to zaszczepił mi ojciec, że czytanie książek to jest rzecz ważna, bo rozwija. Ja czytałem od małego bardzo dużo, szczególnie, nie wiem, rzeczy, nie wiem, jako dziecko, nie wiem, fantastykę, fantazy i rzeczy, które były, no, tego typu książki. Głównie. No, nie wiem, no i takie budziło się poczucie potrzeby, nie wiem, wielkości jakiejś takiej, nie wiem, być jakimś więcej niż tym, kim się jest.
1: I co z tego się urodziło?
0: No urodziła się taka fascynacja, która doprowadziła mnie do różnych nieciekawych sytuacji w moim życiu. Bo jest tak, że ja też pochodzę z takiej rodziny, gdzie o jednej babce mówiło się, że była świetną wróżką. O drugiej mówiło się, że była mistyczką, w sensie, że była bardzo pobożna i tam... No, różne rzeczy, różne historie w rodzinie tam były przekazywane.
1: Nadzwyczajne.
0: Tak, nadzwyczajne, takie właśnie inne, prawda, ponad tą szarą rzeczywistością. Mnie to fascynowało. Matka zawsze mnie gdzieś tam stopowała w tych pytaniach o babcie, bo jedna babcia już nie żyła, wtedy jedna jeszcze żyła, jak byłem tym 15-16-latkiem. No i ta fascynacja przerodziła się w jakieś takie poczucie, że jest to coś takiego szczególnego i w rodzinie może, bo moja mama, od mamy też często słyszałem o jakichś jej snach, nie wiem, przewidywaniach tego, co będzie i ona nie robiła z tego wielkiej afery, ani jakiejś takiej wielkiej rzeczy. Mama zawsze miała do tego duży dystans, taki zdrowy, bo wiedziała, że to niekoniecznie musi być dobre. Ale to się gdzieś tam słyszało czasami w domu, w rozmowach rodziców, czy w jakichś tam lamentach a propos, nie, starszej siostry, czy pewnych sytuacji życiowych, nie wiem, śmierci w rodzinie i tak dalej. No i ja gdzieś tam rodziło się we mnie takie poczucie, że może coś jest we mnie, jakiś taki pierwiastek, który jest inny, który pozwoli, nie wiem, być innym człowiekiem, nie wiem, większym, lepszym.

czytałem różne książki, w nich z tych spotykałem się, później zaczęły się horrory oczywiście, zaczęły się spotykać z takimi sprawami jak okultyzm, jak, nie wiem, parapsychologia. No i zaczęły to interesować, szukałem jakichś rzeczy, czytałem trochę na ten temat. Interesowałem się, no, do takiego momentu, że nie wiem, w wieku 16 lat też było tak, że ja to, znaczy to bardzo dobrze pamiętam, że zamiast krzyża, ten dzień, kiedy zamiast krzyża zmieniłem krzyżyk na prognostyk taki egipski, bo ja byłem przeświadczony, że ja, że gdzieś tam, ja gdzieś tam w prognozie będę siebie szukał, prawda, jako tej, nie wiem, tego pierwiastka, nie wiem, nadprzyrodzonego czy czegoś takiego. No i zacząłem się zainteresować, zaczęły się książki, zaczęły się jakieś znani autorzy a propos okultyzmu i Księga Duchów, i jakieś tam, no, różne takie rzeczy, które są dostępne i mnie gdzieś tam mocno posuwały do, nie wiem, dalszego poszukiwania. Też Castaneda, te wszystkie rzeczy związane z pejotlem, z tymi podróżami poza ciałem, bo tym głównie jakby później w to jakby też, no, wkroczyłem w to bardzo zdecydowanie gdzieś w pewnym momencie. Gdzie koło tego wszystkiego tak naprawdę cały czas była niedzielna Eucharystia, gdzie ja też zacząłem zauważyć, że to jednak tam jest taka moc, że to jest baza, do której trzeba się, to się trzeba pojawiać, bo to jest ładowarnia, bo nie wiem, ładowarka baterii, cokolwiek to by znaczyło wtedy, nie? I tak było, że przepraszam, nie przeszkadzało mi to, że tutaj demony, anioły, nie wiem, parapsychologia, a tutaj niedzielna msza, często też, nie wiem, sakrament, no bo chodziłem do spowiedzi od czasu do czasu, tam wielkiego dzwonu, ale no, zdarzało mi się też, nie? Więc no i doprowadziło mnie to do tego, że w pewnym momencie zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Też tak w sensie jakby fizycznym, nie wiem jak to nazwać, nie? No bo mnie bardzo interesowała projekcja astralna i to te podróże poza ciałem i był taki czas, że nie wiem, tam jakieś kilka kroków treningu, bo tam były jakieś opisy, nie wiem, kroków do wykonania pewnych rzeczy, żeby ta projekcja mogła się tam pojawić, tam podróż odbyć, no, że trzeba pewne kroki przedsięwziąć. No i ja zacząłem tego rodzaju ćwiczenia, też medytacje. No, tak bez, na początku z takim wielkim zapałem, potem mi to ten zapał troszkę osłabł, bo nie było żadnych efektów, ale jak przestały być efekty, ja to odstawiłem, to nagle zaczęło się wielkie boom, tak? No i zdarzyły mi się dwie takie przygody, można powiedzieć, nie? Które ciężko gdzieś tam przeżyłem i wiem, że wpłynęły na dalsze moje losy, nie?

0: Rozmawiamy o rzeczywistości bardzo, nawet nie tyle skomplikowanej, ile zamaskowanej. Bo o ile dość jasny jest, chociaż niepowszechny, sąd, jaki Kościół ma na temat, nie wiem, wróżbiarstwa, na temat jakichś takich właśnie rzeczy z magią związanych, z amuletami, astrologią i tak dalej, to już wywoływanie duchów jest gdzieś w jakiejś takiej sferze zabawy, prawda? Że to w ogóle nie ma kontekstu jakby takiego. Znaczy tam się szuka adrenaliny, a nie duchowości. A już te nowoczesne formy spirytyzmu, mediumizmu, czy w ogóle jakby takiego otwierania się na rzeczywistość duchową, to kompletnie jakby już są. No nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, że to może duchowo zrobić krzywdę. I teraz to się zazwyczaj ubiera w takie języki, w takie ideologie typu właśnie podróże astralne, typu życie po życiu, typu jakieś tam channeling, czyli kontakty z jakimiś istotami inteligentnymi, czy też w ogóle z inteligencją jakąś, może nawet bezosobową, aż po UFO. I teraz tego już się kompletnie nie kojarzy z czymś zabronionym, tylko to jest dziwne. Nie? Jaki ty miałeś wtedy do tego stosunek? Do tej całej sfery? No bo to są konkretne książki, które przekazują konkretną ideologię i techniki.
1: Tak, tak. Znaczy, było tak, że ja bardzo poważnie podchodziłem do tego. Dla mnie to była gdzieś tam wręcz naukowo, że tak powiem. Dla mnie to była rzecz, która jest do ogarnięcia przez człowieka. Taki pomysł pod tytułem, prawda, wszystkie te teorie na temat naszej możliwości, naszego mózgu, nie wiadomo, no różne takie rzeczy, były takim dobrym fundamentem do tego, żebym ja w to wchodził dalej, bo mnie się wydało, że to jest taki samorozwój, który mnie doprowadzi do czegoś ważnego.
0: Czyli coś naturalnego?
1: Tak, coś naturalnego, czego można
0: kontynuowanie da dobro jakieś.
1: Tak, pewne umiejętności, nie wiem co. I tak, jest też tak, jak mówisz, że ta adrenalina gdzieś tam też się pojawia, no bo jeżeli ja rozpocząłem takie podróże, no nie, dwa razy miałem taką sytuację i to ja wiedziałem, co się działo ze mną, nie? I jak to przeżywałem, jakie to było gdzieś tam mocne i duże emocje i ten. No ale tak naprawdę ja podchodziłem w ten sposób, że to jest coś do opanowania, coś potrzebnego, o czym też dużo pychy w tym było, nie? Coś, czego ludzie nie wiedzą, prawda? Albo reszta to w ogóle
0: nie
1: gadam z nimi, bo po co?
0: Tak.
1: Nikt mnie nie zrozumie. Tak, tak. To jest dokładnie profanie.

0: I teraz charakterystyczny jest moment taki, że w chwili, w której się napinasz, że tak powiem, to żadnych nadnaturalnych zdarzeń nie ma. Natomiast w chwili, w której odpuszczasz rzecz, czyli jakby inicjatywa jest po drugiej stronie, to dzieje się coś. Opisz tę pierwszą sytuację, bo byłeś na pewno zaskoczony.
1: Tak, byłem bardzo zaskoczony, bo to była taka sytuacja, no tak życiowo oglądałem jeden z moich ulubionych seriali kiedyś jako młodzieniec. Wieczorem zadowolony, rozluźniony, zadowolony wieczorem, nie wiem, krótka medytacja przed spaniem i pewne bum, tak? Czyli jakbym w pewnym momencie miałem wrażenie, że straciłem przytomność. Trudno mi jest to opisać, ale z tym najbardziej mi się to kojarzy, kiedy jestem stan przed utratą świadomości, nie? I trwało to krótko, bo to był taki epizod minutowy, gdzie ja po prostu poczułem się, nie wiem, lekko, zupełnie nieobecny, zadowolony. Tak to opiszę. To był krótki epizod, nie, minutowy, ale byłem przestraszony, jak to się skończyło, bo też moje ciało zareagowało natychmiast. Oblany byłem potem totalnym, nie wiem, jakoś tak to wyglądało wtedy.
0: Coś, czego nie kontrolujesz.
1: Tak, no i po tej fascynacji zaraz przychodził strach, no bo to jest coś, co się dzieje. Ja tego nie wywołałem, ja tego nie chciałem, ja tego nie zrobiłem, tak? Ja nad tym nie panuję. To był taki moment. No jakiś czas później, chyba z miesiąc później, gdzie ja trochę przystopowałem w ogóle ze wszystkim. Tam chyba nawet musiałem się szkołą zająć poważnie, bo tam, no, coś tam się zaczęło dziać, jakieś półrocze, coś, liceum, więc tam miałem trochę roboty, więc sobie te rzeczy swoje odpuszczałem. I przyszedł taki moment, że też wieczorem miałem taką sytuację, położyłem się na łóżku, no i to takie, tak jak wtedy, takie, nie wiem jak to nazwać, jak za dotknięciem różdżki nagle ten stan, tak? Ale to nie był tylko taki stan.
0: A czy to było przed snem, czy po medytacji?
1: Przed snem, w momencie takiego rozluźnienia, relaksacji, tego rodzaju sytuacja. I poczułem, że to moje ciało, takie, no tą lekkość, zadowolenie, nie wiem jak to nazwać. No i zaczęła się dziać taka sytuacja, że no wrażenie jakiegoś, nie wiem, unoszenia się, widok siebie w pokoju, gdzie jest totalna świadomość, bo ja widzę, że to może to jest sen, może to jest niemożliwe, sprawdzam szczegóły tego pokoju i wszystko się zgadza, nie?
0: I widzisz je z zewnątrz?
1: Widzę swoje ciało z zewnątrz i nie wiem, co to było. Ja tego też nie umiem nazwać, czy to był sen, czy to była... Rozpoczynała się taka, nie wiem, skokami taka historia, że pojawiam się w różnych miejscach, spotykam różne osoby.
0: Najpierw... Czyli to jest ciąg dalszy tej sytuacji. Najpierw oglądasz siebie i później gdzieś przelatujesz dalej.
1: Tak. Kilka takich spotkań. Jedno spotkanie z jakąś, nie wiem, czarną kobietą, całą na czarno ubraną i nie wiem, i osobą, którą znam, a której nie potrafię sprecyzować i nie wiem, jakieś słowa w tym, że nie wolno tego robić, nie powinieneś tego robić. Po czym druga sytuacja, gdzie zaczynam czuć totalną panikę. Bezosobowy strach, nie, bez, jakby bezprzyczynowy, nie? Jakby zaczynam się bać, czuję, że to jest taki strach, który mi, nie wiem, ja to nazwałem sobie wtedy esencją strachu, nie? Że ten strach mnie doprowadzi do śmierci. Takie poczucie, nic się nie działo, to było w pełnej pustce, próżni wręcz, i pojawia się postać. Postać, którą gdzieś tam później już jakby czytając literaturę, w cudzysłowie, odnalazłem jako, nie wiem, przewodnika, nie wiem, jako kogo. Postać, nie wiem, jak z wody. Przezroczysta, bez, nie wiem, taka humanoidalna postać, ale zupełnie bez jakiegoś konkretnego, nie wiem, zarysu dłoni, czy twarzy, czy czegokolwiek. No i ta panika we mnie straszna, nie? Straszny, no wielki strach przed śmiercią. To, co myślałem wtedy, to strach przed śmiercią.

0: I ta osoba mnie otula, ściska mocno. Chyba przestaję się bać, nie wiem, i mam się modlić Ojcze Nasz. I ja to pamiętam z tej sytuacji. Kiedy przestawałem się modlić, wracał ten paniczny strach, ale taki, że wręcz no śmiertelny. Ja myślałem, że umrę po prostu. W tym momencie umrę. Paniczny strach. No i tak to było to drugie spotkanie. Coś tam jeszcze się wydarzyło, ale to już tyle lat minęło, że nie dokładnie pamiętam. I pamiętam tą sytuację z powrotu jakby do miejsca, gdzie jest moje ciało, bo pojawiłem się znowu w tym pokoju, znowu widziałem moje ciało i spojrzałem na zegar w pokoju i była tam, nie wiem, druga chyba 15 i taki gwałtowy powrót do ciała, nie? Otwieram oczy i na ten zegar i jest druga 15, nie? Na tym zegarze. Wstałem przerażony, wszystko we mnie trzęsło. Popatrzyłem na prześcieradło, całe prześcieradło było tak mokre dokładnie, jak leżało moje ciało, nie? Było po prostu mokrutkie. Ja no, musiałem się, nie wiem, chyba ze 3-4 szklanki wody wypić natychmiast. No i przerażenie. Siedziałem przy zapalonym świetle do rana, przerażony tym, co się tam zadziało, bo to spotkanie, nie wiem, z tym, nie wiem, złem strachem totalnym, no, przerażenie było totalne. Zresztą to był jakby koniec moich dalszych zainteresowań tematem, ale nie koniec jakby konsekwencji, nie? Tego, co się działo później jakby w moim życiu.
1: Rzucasz to.
0: Tak.
1: Strach jest wystarczającym powodem, tak, żeby jakieś takie niesprecyzowane w sumie poszukiwania porzucić.
0: Tak.
1: Kiedy, jak myślisz, pojawiają się konsekwencje?
0: To jest okres roku, może dwóch lat, bo to jest tak, że ja zacząłem się interesować mając 16 lat, a ta sytuacja, którą ostatnio omawiałem, to jest wiek 19, mam 19 lat. Jestem po maturze, zostaję w rodzinnym mieście, wjeżdżam na jakieś tam studia zaoczne, pracuję w fabryce, na jakieś takie rzeczy. No i gram, bo ja wtedy grałem. Zespół, koncert, wyjazdy, takie rzeczy, nie? I zaczyna się dziać w moim życiu to, że po pierwsze... Kościół nie. Nic konkretnie. Ja miałem znajomych księży wtedy też, jakiś taki, nie miałem żadnych, ale kościół nie. Jest to mi niepotrzebne. Przepraszam, zbędny bagaż niedzielny, który trzeba wyeliminować. To taki pierwszy znak, który pamiętam. No a potem sprawy związane z, jakby z życiem w ogóle. Czyli koncert, wyjazdy, łatwe pieniądze, dużo pychy, dużo takiego budowania na sobie, bo też zaczęło się trochę dziać, tam jakiś pomysł na, nie wiem, oferta kontraktu, płyty, takie rzeczy. Co się tam, no nie doszło do skutku, bo gdzieś tam to wszystko pękło, ale mocno się na tym budowało moje bycie wtedy, nie? Do tego alkohol, bardzo poważnie wtedy, alkohol, no i szybkie pieniądze.

0: bo do tego jeszcze było, doszły takie sprawy jak handel narkotykami. Otarłem się gdzieś tam o grupy przestępcze, bo to jest miejscowość przygraniczna, więc... I też do momentu, pierwszy stop miałem w momencie, kiedy zobaczyłem, że wiozę broń do sprzedania znajomemu. To był taki moment, że ja gdzieś tam jakieś się coś zapaliło w mojej głowie. A żyłem źle, no. Żyłem ciągle w grzechu, ciągle w jakimś takim myśleniu, że należy mi się więcej i nic złego się nie dzieje i to wszystko jest okej, nie? Wiesz, są pieniądze, jestem na piedestale, nie wiem, jakkolwiek to jeszcze nazwać inaczej. No i widziałem tą degradację, widziałem, co się dzieje, a nie byłem w stanie z tego wyskoczyć. Bo układy, bo nie wiem, bo poczucie, nie wiem, poczucie takie potrzeby sycenia się tą nie wiem, tym, że jestem ważny, że jestem taki mocny, że jestem taki silny, że umiem manipulować, bo ja świetnie zacząłem manipulować ludźmi. To też jakby był moment, kiedy ja bez żadnego, nie wiem, bez mgnięcia oka potrafiłem załatwiać takie rzeczy, które kiedyś wydawały mi się nie do przejścia, nie? Jak wpływałem na ludzi, jak potrafiłem nimi manipulować, mówić im, co mają robić, i to było robione. I to też było dla mnie zdziwienie, chociaż później już nie, no bo wydało mi się naturalne, przecież jestem taki mocny przecież, nie? Tak wiele wiem, nie? No i takie to było życie. To było jakieś dwa lata takiego w kółko pakowania się w to bagno, w takiej, no w śmierć tak naprawdę, no bo w grzech tak naprawdę, nie? No i potem przychodzi moment, nie wiem, spotkania z Panem Bogiem, nie? No bo tak naprawdę to... I też bardzo mocno, bo na jednej z imprez takich, że tak powiem, branżowych, w cudzysłowie, wygłupiałem się bardzo ostro i gdzieś tam przy jakichś tam akrobacjach po prostu nogę złamałem w drugą stronę. Skończyłem w szpitalu, gdzie nikogo nie było. Się okazało nagle, że ja nie mam żadnych przyjaciół, ja nie mam żadnych ludzi, że rodzina jest daleko, że tak naprawdę nie ma nic. Jedne, co mi towarzyszyło, to w nocy odbijający się, nie wiem, tam z okna znak krzyża nad moim łóżkiem, gdzie ryczałem, wiesz, 2-3 dni pod rząd do tego, że co się stało. No przecież jak to? Przecież to była taka piękna historia, nie? Wszystko było takie super. I tu nagle bum. No i to był ten stop dla mnie, taki pierwszy, nie? Później spowiedź, też w takim klasztorze w Pieniężnie, nie zapomnę tego nigdy, bo to, co się działo podczas tej spowiedzi, to momentami było gorsze od tych sytuacji, a propos tej, nie wiem, podróży, nie, o której rozmawiałem. Modlitwa, uwolnienie, nie wiem.
1: A w jakim sensie gorsze?
0: Strach, chodzi o strach, nie, o przerażenie, które mi tam towarzyszyło też podczas tej spowiedzi, tam kilkugodzinnej.

0: czy ksiądz, czy trafiłeś na kapłana, który zdawał sobie sprawę z tej sytuacji? Jakby, czy...
1: O tak, tak. Bardzo dobrze sobie zdawał sprawę. Trochę rozmawialiśmy przed, a poza tym zaciągnął mnie mój taki przyjaciel z dawnych, dawnych czasów, który wtedy działał w jakichś wspólnotach miejscowych, nie, przy kościele. Zaciągnął mnie tam do takiego... To taki był ksiądz, który zresztą chyba nawet był misjonarzem, bo to był werbista, zdaje się. No także no, z dużym doświadczeniem też człowiek. Widziałem, że rozmowa z nim nie była czymś takim błahym, nie? No i to spotkanie, nie wiem, z tym księdzem, gdzie on w trakcie tej mszy zmieniał się, był z okropnego monstrum w pięknego, nie wiem, człowieka. Temperatury się zmieniały, no cudawianki się działy przez te 3 godziny, czy tam 4, bo ja tego w ogóle nie skontrolowałem. I widziałem, jak ta modlitwa była też trudna, nie? Jak ja później miałem noc przed Najświętszym Sakramentem, się modliłem i widziałem, jak to się... Jak ta puryfikacja jest mi potrzebna, ale jak to jest dla mnie trudne, nie?
0: Ale czyli uczestniczyłeś w jakiejś formie nabożeństwa specjalnie jakby tak, tak. Na tę okoliczność? Czyli kapłan wiedział, że tak. Tu jest ciężko i tak, po prostu tak. Specjalnie prowadził to nabożeństwo i w trakcie tego nabożeństwa doznawałeś jakichś halucynacji, mówiąc.
1: Tak, tak. Znaczy to było tak, że to było czuwanie dla młodzieży jakieś tam w ogóle zorganizowane, tak. A ja w ciemnicy tam spowiadałem się u niego przez kilka godzin, potem zostałem do końca już, nie? I no rzeczywiście, no halucynacje, nie wiem, no takie rzeczy no, działy się, które były dla mnie strasznym szokiem. On kazał mi mówić o wszystkim, co się tam dzieje, żebyśmy miały mieć kontrolę, że Pan Bóg jest obecny, że tu żadna krzywda nam się nie stanie i wszystkie te rzeczy, które mi też pomagały mówić, bo ja strasznie byłem zlokowany na początku. Sytuacją.
0: Mm-hmm. Czyli innymi słowy można powiedzieć, że coś się w tobie broniło, bo próbowało cię przestraszyć, zszokować.
1: Tak, tak. Nawet sama sytuacja tego, żeby tam dojechać, to była makabra, bo ja bardzo opornie. On mnie 3 razy zapraszał, ten mój znajomy. A to taki no, chłopak z charakterem, więc w końcu wziął mnie za fraki i zawiózł tam. Też śmieszna była sytuacja, bo to był piękny dzień, świeciło słońce. Do tego klasztoru trzeba było jeszcze podejść kawał drogi, bo to na kolonii jakieś tam było. I wyszliśmy, żeby złapać stopa. I nic kompletnie nie jechało. Zupełnie nic nie jechało. I zaczął padać deszcz. No, świeciło słońce, padał deszcz. Zatrzymała się jakaś syrena w ogóle. Nie machaliśmy w ogóle. Zatrzymała się syrena. Facet na nas popatrzał. Proszę wsiadać. Wsiedliśmy, dojechać do klasztoru. Proszę wysiadać. Pojechał. W ogóle nie dzień dobry. No, ani słowa, nie? I to ja już byłem zszokowany trochę tak, no takim wydarzeniem, nie? No jak to? Daj mnie tu za fraki, ja tego nie chcę wszystkiego, a tutaj... No to też takie, no wiem, no Pan Bóg też jakby widzę, że no tą troskę miał dużą o mnie, żeby mnie z tego do tego zaprosić, nie? Bo ja sam bym chyba się nie zdecydował wtedy akurat, nie? Mimo tych wszystkich sytuacji, które się też działy obok. Nie?

0: Jakie uczucie po tym całym, po tej modlitwie nad tobą i spowiedzi, tak?
1: Tak, tak. Spokój przede wszystkim. Znaczy poczucie, że ja się nie muszę bać. To jakby, bo ja już zacząłem mieć różnego rodzaju też wcześniej, nie wiem, obawy, jakieś paranoje, jakieś, nie wiem, omamy. I totalny pokój, nie? Dużo też łez, bo to takie było dla mnie, nie wiem, jakby nagle ktoś powiedział mi, że jestem wolnym człowiekiem i ta wolność się gdzieś nawet fizycznie objawia, że moje ciało jest okej, że czuję się dobrze, że nic mnie nie boli, że jest wszystko w porządku. Takie naprawdę poczucie przygarnięcia do Pana Boga, nie? Że ta ręka nade mną Jego jest, nie? Że jest i że nie ma się czego bać, bo On jest i jest sprawa załatwiona, jakby, nie? To towarzyszyło mi. No i moje przede wszystkim spokój, nie? Spokój.
0: I czy tego typu dziwne rzeczy wokół ciebie przestały się dziać od tego momentu?
1: Znaczy jest tak, że ten spowiednik powiedział mi, że nie powinienem nigdy do tego wracać. To raz. A dwa też próbować po prostu zapomnieć o tych rzeczach, nie? Będą się zdarzały pewnie sytuacje w życiu, mówi, kiedy będziesz o tym rozmawiał z ludźmi i tak dalej. Ale że to sprawa zamknięta, żeby do tego nie wracać. Gdzieś tam jeszcze przez jakiś czas pojawiały się lęki różne. Takie lęki, nie wiem, stany lękowe, zwykle wieczorami, nie? Przed zaśnięciem, jakieś poczucie czyjejś obecności. Takie rzeczy. Ale to były rzeczy, nie wiem, mówiąc krótko, załatwiane różańcem i już, nie? I Pan Bóg w to wszystko wchodził, widziałem. Potem też sytuacja moja życiowa, no bo ja z tej sytuacji dość mocno, no tak mocno, takim, nie wiem, tego neofity, siłą rozpędu, zaraz jakiś klasztor, jakiś czas w klasztorze i widziałem, że Pan Bóg gdzieś tam mnie powoli stawia na nogi i te lęki też odchodziły. Później to pojawiło się jakieś 2 lata temu też, nie, 4 lata temu. Też byłem na takim wyjeździe za granicą i też miałem takie opcje w domu, w którym podobno, nie wiem, straszyło, tak? No, tak nocowałem w takim miejscu i też mi się to przydarzyło wtedy, ale jakby nic więcej. Zawsze to, no ja wiem, że modlitwa jest największą siłą, więc jakby tutaj zawsze to działa. No, tak to powiem brzydko.
0: Czyli wyszedłeś z jakiegoś no, niezłego dołu, Pan Bóg cię wyprowadził i masz i wtedy uzyskałeś takie poczucie, że to On jakby jest najsilniejszy. I jak budowałeś relacje z Nim? Czy mógłbyś to opisać?
1: No to jest tak, że no mówię, taką siłą rozpędu tak naprawdę. Ja natychmiast zostawiłem całe życie, wykaraskałem się z tej nogi do końca. Wstąpiłem do klasztoru po prostu. Tam intencje moje były nie do końca chyba takie, jak ma być, bo też po 1,5 roku, czy około 2, ja z tego zakątu zrezygnowałem, wróciłem do życia normalnego, gdzieś tam studia, jakaś praca, też sporo się nie mogłem odnaleźć po tym, no bo takie też, nie wiem, zawirowania przez ten czas, ale cały czas w modlitwie, gdzieś tam spotkanie z Panem Bogiem, otoczenie, ludzie, zmienili się w moim życiu ludzie na pewno. Poznałem dużo osób, które są blisko Boga, mają tą relację prawdziwą, taką żywą. Widać w nich wiarę. Naprawdę, naprawdę dawali mi też, nie wiem, wsparcie, pokazywali kierunek, nie?

0: potem, nie wiem, od kilku lat jestem we wspólnocie na stałe. Jakby w kościele już tak uczestniczę też, nie jestem tylko obserwatorem, ale no, jestem w tym kościele.
1: I w jaki sposób już w takiej codzienności budujesz relacje z Panem Bogiem?
0: Znaczy to, co dla mnie jest bardzo pomocne, bo ja widzę, że też Pan Bóg mnie w specyficznej wspólnocie umieścił, bo przez to moje całe... przez tę moją całą historię ja zawsze miałem taki niedosyt, nie wiem, niechęć do pewnego rodzaju form i no... Musiałem dostać, nie wiem, te sztywne ramy do tego, żeby się nie lenić duchowo, żeby nie uciekać od tego, nie znajdować wymówek, bo to łatwo zawsze przychodziło. Zostałem wspólnotę, w której jestem 2-3 razy w tygodniu przynajmniej i to mnie bardzo mocno trzyma. Eucharystię, nie wiem, liturgię słowa, spotkanie z braćmi, którzy też tego Boga szukają, którzy go na co dzień z nim obcują. To mi pokazuje wszystko, że Pan Bóg tą rękę nade mną trzyma i jest. Cały czas jest obecny. No ja jestem grzesznikiem, więc jakby no, nie usprawiedliwiając się, ale no, nawracanie jest dla mnie też kwestią ciągłą. No ja nie umiem też odnajdować się, też mam kryzysy, też często nie... Jestem w jakimś takim buncie o pewne rzeczy, nie wiem, dyskusji z Panem Bogiem, ale wiem, że jakbym miał mówić o jakimś dzisiaj fundamencie mojego życia, jakimkolwiek, no to muszę powiedzieć o Bogu, no bo nic więcej, nikt więcej w moim życiu nie sprawił tego, że ja jestem, czuję, że nie wiem, że budzi się mnie, nie wiem, wolność, chęć tego, nie wiem, by ten Bóg był rzeczywiście na pierwszym miejscu, nie? I to jest wszystko dzięki Bogu, bo to rozumienie tego, że nie moje napinanie się, nie moja, że tam powiem, zasługa jest przyczyną tego, że Pan Bóg mnie kocha, że na nic nie muszę zasłużyć. No, to też jest dla mnie ważne, nie? Że to, kim jestem, jaki jestem, jest wystarczające po to, żebym On mnie kochał.
1: Nie? Ale ta historia z Panem Bogiem nie jest taka łatwa. Czy mógłbyś kryzys opisać?
0: No, wiesz, no jest tak, że często jest tak, że rzeczywiście świat no, produkuje wiele ciekawych rzeczy, takich, które rzeczywiście poruszają. Ja też jestem człowiekiem, który ma 31 lat. Do tej pory nie wiem, jakie jest moje powołanie w życiu. Kilka lat szukałem tego powołania, rozeznawałem, nigdy nie potrafiłem się jakoś odnaleźć w żadnym, bo byłem też, no bo jak byłem w zakonie, relacje z kobietami, nie wiem, szukanie żony, czy takie rzeczy. Nigdy mi jakby w momencie gdzieś tam taki stop miałem duży, nie, że no dlaczego, no co jest, przecież wszystko jest okej, okay, no dlaczego to się nie dzieje, jakie jest to powołanie i często, nie wiem, ten kryzys był ze zniechęcenia tak naprawdę, nie. Tego, że ja jestem niecierpliwym człowiekiem. No. Jest mi trudno zaakceptować pewne wydarzenia w moim życiu.
1: I co wtedy robisz?
0: No wtedy szukam, szukam pomocy w Słowie. Ja myślę, że rzeczywiście Słowo Boże jest żywe i bardzo często w sytuacjach mojej totalnej, nie wiem, opuszczenia, nie wiem, odejścia, pustyni jakiejś, tylko Słowo mnie znajdowało.

0: Ale nie masz pokusy, żeby wyjść ze wspólnoty, no bo przecież to oni trudne warunki stawiają.
1: Nie mam pokusy, znaczy pokusy. Ja wiem, że ja nic nie mam więcej w życiu. I to chociażby dlatego ja, no, jest tylko Pan Bóg, no bo wszystko inne w moim życiu straciło wartość w pewnym momencie.
0: Co to znaczy?
1: No to znaczy, że pieniądze okazały się brudne i śmierdzące i śmiertelne. Sława oznaczała katastrofę, nie wiem co jeszcze. Afekty oznaczały cierpienie i samotność, spotkania z ludźmi, nie wiem, zasługiwanie na miłość, nie wiem jak to nazwać. Wszystkie te rzeczy świata, które dalej mnie mamy, ja nie mówię, że nie mam takich pokus, nie? Ale wiem, że no, jakby gdzieś tam w środku mnie jest to, że konsekwencją, nie wiem, bronienia idoli i bożków jest śmierć, no. I tyle, no. I jako, że no, mówię, Kościół jest dla mnie najważniejszą dzisiaj rzeczywistością, w której ja się obracam.
0: Ale masz nadzieję, że ten stan się zmieni?
1: Oczywiście, no ja wierzę, że Pan Bóg dopuszcza pustynię po to, żeby mnie spotkać znowu, żeby mi pokazać, że jest czas, żebym się nawracał, nie? Teraz ten post jest dla mnie też bardzo ważnym okresem, bo widzę, z jaką trudnością na przykład, nie wiem, modlę się, czy szukam Jego słowa, nie? Ale wiem, że to nie jest nic złego, no, że Pan Bóg w ten sposób mnie też zaprasza do tego, żebym ja ten swój kark naginał. Kark pyszałka, nie wiem, który zawsze musi wiedzieć lepiej, albo udaje, że wszystko jest w porządku. I ten naginany kark jest tak naprawdę pomocą od Pana Boga. I ja dzisiaj to wiem, no bo nieraz ten kark nagięty, nie wiem, zwalenie mi na kolana ratowało mi życie, nie? Nie dlatego, że Pan Bóg jest sadystą, bo nie jest przecież. Zawsze widziałem, że z tego wychodziło dobro i zawsze z tego wychodziło coś, co budowało moje życie, nie? A nie je niszczyło.
0: Ale no ten stan, o którym mówisz, nazywasz go pustynią, on nie trwa od 2 dni. I perspektywa wewnętrzna jest taka, że może nigdy nie będzie tego, co teraz opisujesz jako zakończenie tego stanu. Nie? Czyli, że coś się zmieni definitywnie. Czy to jest wyobrażalne w ogóle? No bo co to w takim razie jest? Co to chrześcijaństwo jest? Kurczę, za propozycja? Cierpieć z perspektywą jakąś nie wiadomo jaką?
1: Nie, wiesz, ja myślę, że jak człowiek zaczyna zauważać, że Pan Bóg w mojej historii zrobił rzeczy wielkie, czyli no pozbawił mnie życia.
0: No dobra, ale ile razy można się odwołać do czegoś, co było?
1: Na zawsze.
0: Tak? I to działa?
1: No nie wiem, no, na dzisiaj to działa. Ja wiesz, no, wiara jest rzeczą nabytą, nie? Ja nie wygeneruję w sobie wiary, nie? W to, co Pan Bóg mówi, nie? Jeżeli tego nie dostanę, tak? Więc jakby to jest dla mnie zawsze taki drogowskaz, że Pan Bóg da, a wiem, że jest wielki, znaczy niewielki, kocha mnie, tak? Jest moim ojcem, no i to wszystko... Jest tak, no do tej pory to działało. Ja nie sądzę, żeby Pan Bóg nagle akurat mnie miał zamiar jakieś psikusy robić, prawda? I przeszedł swojemu słowu, bo to jest niemożliwe. No.

0: czyli że w końcu da wodę żywą, da radość, da życie pełnie, tak?
1: Myślę, że tak. Myślę, że on daje, to tylko to jest kwestia tego, że ja to często skrętnie omijam, bawiąc się w ukłony moim bożkom, nie? Które tak naprawdę gdzieś tam w życiu są. Tym idolom, które mam.
0: A co jest najtrudniejsze dla ciebie teraz?
1: Wiesz co, ja dzisiaj myślę, że tak naprawdę niewiedza, kim ja jestem dla Pana Boga. W sensie jakby, co ja mam robić w życiu, nie? Jaki jest mój stan, jakie jest, nie wiem, moje powołanie, bo to o to chodzi. Bo myślę, że to jest ten czas dla mnie bardzo ważny. Zastanawianie się nad tym przede wszystkim, nie? Na tej pustyni właśnie.
0: No to co, on nie ma sposobu, żeby jakoś to człowiekowi pokazać?
1: Nie, myślę, że ma. Myślę, że ja mam zamknięte czasami uszy albo oczy i się po prostu mocno zapieram rękami, nogami przed tym, co proponuję, bo też miałem takie sytuacje, że miałem wiele propozycji od niego, a tak naprawdę zawsze moje tchórzostwo, czy nie wiem, strach przed śmiercią, wiesz, niewiara, brak zaufania.
0: Opisz jedną sytuację taką, bo nie do końca czuję.
1: No na przykład, kiedyś zgodziłem się na wyjazd za granicę, z ramienia kościoła, nie? Chodziło o misję. No i miałem być losowany do miejsca, gdzie pojadę. No i wylosowałem takie miejsce, które zawsze, a zgadzałem się na wszystko. Nie? Wiedziałem, co mnie może spotkać i tak dalej. I w momencie, kiedy zaproponowano mi miejsce, które w ogóle było nie do przyjęcia dla mnie, ja po prostu powiedziałem nie. Nie byłem w stanie zgodzić się na to, że Pan Bóg wymyślił tak. Nie?
0: Czyli myślisz, że to jest powód, że ta pustynia się przedłuża, że gdybyś się zgodził na to, no bo to jakoś jest taki mechanizm, w którym można już podejrzewać wyraźnie rękę Pana Boga, nie? No bo jest wspólnota, to wszystko się dzieje w absolutnej uczciwości, jest ileś tam miejsc, ileś tam karteczek i to wszystko jest na pewno okej.
1: No tak.
0: Czy tak to odbierasz, że to tak jest właśnie?
1: Nie, ja myślę, że tak. Ja nie mam wątpliwości, że tam się dzieje prawda i że w kościele w ogóle się dzieje, że dzieją się dobre rzeczy.
0: Nie, ale ja myślę teraz o twojej sytuacji, że czy myślisz, że gdybyś wybrał to jednak, czyli i gdybyś się zgodził?
1: Wiesz, no może tak, może nie, no bo Pan Bóg dalej poprowadził historię i jakby mnie nie zostawił. No i dostałem, nie wiem, pomoc, odnalazłem się w tamtym czasie, bo to też kilka lat minęło. I dzisiaj ja się nie żyję jak się opuszczony specjalnie.
0: Nie, ja rozumiem, ale pytam o stan cierpienia tak naprawdę, bo pustynia jest stanem cierpienia i ty mówisz, że będzie okej, a być może nie jest już w tej chwili okej, bo odrzuciłem coś.
1: Nie, ja myślę, że... Znaczy, rzeczywiście, jak powiedziałem, nie, ale ja myślę, że nie ma czegoś takiego, że zostałem skazany na wieczne cierpienie teraz.
0: Nie, ja mówię na przykład, że
1: taką decyzję.
0: Że to po prostu na przykład przedłuża to po prostu, że tam trwałoby to jakoś...
1: Ja myślę, że w ogóle, wiesz, często myślę o tym, że cierpienie w ogóle jest stanem wynikającym z niezgody na to, co Pan Bóg proponuje, no i tyle. I to jest taki paradoks, no bo tak naprawdę, no to skoro to wiem, to dlaczego nie biorę tego, co Pan Bóg mi proponuje? A nie biorę, bo nie słucham, nie pytam, nie? Często się nie modlę o to, co jest najważniejsze w życiu. Tylko zatykam sobie usta jakąś bzdurą, którą mi świat proponuje.

0: co z tego, co Kościół proponuje, jest dla ciebie najważniejsze? Co cię najbardziej buduje? Co ci daje życie?
1: Przebaczenie przede wszystkim. To, co, znaczy, to, co dostałem w Kościele. To Pan Bóg dał mi w Kościele.
0: Pojednania?
1: Tak, sakrament pojednania i wspólnotę. Nie? To, że jestem częścią też Kościoła, nie? Że nie jestem sam też przeżywaniem tego wszystkiego, co się ze mną dzieje, że wiem, że są bracia, którzy się za mnie modlą. Wiem, że to jest, że to przynosi efekt, nie wiem, chociażby wsparcia takiego dla mnie, nie? Że ja to wiem, że... Ale przebaczenie przede wszystkim, to, co zobaczyłem w Kościele. I to, że rzeczywiście przez Kościół Bóg bardzo ludziom bardzo pomaga też w ich życiu. Bo to jest naprawdę duża walka, bo ja nawet tutaj do tego programu miałem przyjechać i a propos tej mojego potrzeby bycia w pracy, no bo to jest tak, że musiałem zastąpić koleżankę, która udała się do bioenergoterapeuty i nie może wrócić, bo się kiepsko czuje, a jutro ma drugą sesję, rozumiesz? I ona mi opowiada, że 15 lat temu przecież się postawił na nogi. Ja mówię, no teraz masz, mówię, nie? Tak, no już tak dość ostro z nią zacząłem tą rozmowę prowadzić i zobaczyłem, że no, nawet takie rzeczy, nie, są istotne, że ja tutaj idę z tego, na to nagranie z dużą, nie wiem, poczuciem lęku, tremy, czegokolwiek, nie, strachu przed tym, że po co, a dlaczego i tak dalej. I tego dnia taka sytuacja, nie?
0: No jasno to można odczytać. Dosyć. A co jest najtrudniejsze w tym, co Pan Bóg proponuje?
1: Najtrudniejsze? Zresztą nie chyba w tym, znaczy, no on to, taka zgoda w sobie, nie? Na to, że nie jestem panem mojego życia. Że nie ja jestem tutaj demiurgiem, że to nie ja kreuję, nie? Bo pycha jest wielka. Ja to gdzieś tam bardzo powoli, ale dostrzegam jednak, że to najbardziej zabija, nie? Poczucie, że można być Bogiem. To, co w tym mojej historii się działo, nie? To potrzeba bycia i większym, nie? Że najgorzej to tępić w sobie jest, nie wiem, kark naginać, to co mówiłem, nie? No i to chyba tak jest, że to jest ta propozycja Pana Boga, nie? To jest ta, nie, łyżka miłości, ale trudne do przełknięcia lekarstwo, które niekoniecznie jest przyjemne, nie? Aczkolwiek wiem, że będzie budować, no bo buduję, bo widzę wydarzenia, nie? Są fakty, które ja nie jestem w stanie zaprzeczyć.

0: Jaki fakt? No chociażby ta sytuacja a propos moich tam okultystyczno, nie wiem, new age'owych klimatów, wyprowadzenia mnie z tamtej sytuacji życiowej, gdzie ja dzisiaj żyję zupełnie po drugiej stronie barykady tak naprawdę, tego co robiłem. To, co czym dzisiaj się zajmuję, robię, jest zupełnie drugą stroną barykady i to dla mnie jest działanie Pana Boga, nie? To jest wyprowadzenie ze śmierci do życia jakby, nie?
1: A jednocześnie Twoją wolność szanował cały czas.
0: Cały czas. Nigdy nie przymuszał, nie?
1: To jest największa tajemnica. Powiedz mi, kogo w tej historii poznałeś? Kim jest Pan Bóg?
0: Znaczy, no, łatwo mi jest powiedzieć to, że Pan Bóg jest moim ojcem. Bo to, że trzyma ode mną rękę, która jest ręką wychowawcy, nie wiem, ojca, surową, ale miłosierną. Tak też często w różnych takich paradoksach Pana Boga odkrywam, nie? Jest fundamentem tego, co dla mnie jest ważne dzisiaj. Nawet jeśli wydaje mi się czasami, że są rzeczy, które mogą zafascynować, to wiem, że tak naprawdę w rzeczywistości sprowadzi się to do tego, że ja wracam do Pana Boga, bo wiem, że Pan Bóg jest prawdziwy. I nie ma sensu szukania kogo innego. Dzisiaj nie wiem, Jezus Chrystus też jest przyjacielem. To jest jakby też dla mnie ważne, bo w sytuacjach dla mnie trudnych to Jego spotykałem, nie? Jedynego. Chociażby to, co mówiłem o tym szpitalu, o tym krzyżu, który mi towarzyszył w sytuacji, nie wiem, tak naprawdę śmierci duchowej wtedy. Ja widzę Pana Boga dobrze.
1: No, a za co mu jesteś najbardziej wdzięczny?
0: Na pewno za życie. Za to, że za życie pod każdym jakby, pod każdym, nie wiem, tego słowa znaczeniem, bo i za to życie fizyczne, ale też za to życie przede wszystkim duchowe, za tą odnowę, którą mi daje, nie? Za to, że mnie wyprowadził ze śmierci, żeby mi pokazać, że jest on, że jest coś więcej, że życie nie polega na tym, żeby, że trzeba cierpieć, że nie trzeba cierpieć bez sensu. Że nie trzeba stracić swojego życia, nie wiem, dla bzdury, dla zaspokajania swoich potrzeb, że można żyć pełnią, spotykając każdego dnia i nie wiem, nie bojąc się i będąc zadowolonym. Czując radość, która nie musi się przejawiać śmiechem, tam uśmiechem na ustach, nie? Pokojem wewnętrznym. Coś takiego, nie? Co najbardziej towarzyszy.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: No ja chciałbym się pomodlić za tych wszystkich, którzy są pogubieni właśnie w tych sytuacjach, skoro o tym też mówimy trochę, za to moją koleżankę może z pracy też, nie? Która się pakuje w to bagno chyba troszkę na pewno niepotrzebnie. Za wszystkich, którzy cierpią i nie widzą sensu swojego życia.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Arek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: jak stanąłem nad kamienicą, to jest taka rzeka w Nowym Sączu, tam zawsze paliłem różne inne rzeczy. A w tym momencie wyciągnąłem kartkę ze swoimi grzechami, zapalniczkę i na wodospadzie po prostu spaliłem tą kartkę. I to był taki moment przełomowy, kiedy czułem, że jestem wolnym człowiekiem.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Myślę, że to był taki przede wszystkim bunt młodzieńczy. Ja chciałem, przede wszystkim też brakowało mi ojca. Dzisiaj widzę to, oczywiście opisuję z dzisiejszej perspektywy, to co widzę sprzed lat. Moi rodzice rozwiedli się, jak miałem 4 lata. Nie było mojego taty, ja nie miałem takiego wzoru do naśladowania. Starsi kumple zawsze byli dla mnie jakimś takim towarzystwem, z którym przebywałem cały czas. To mnie inspirowało i jakby... Już zaczęły wchodzić właśnie takie klimaty, alkohol, narkotyki, które gdzieś tam po prostu nas zaburzały nasze myślenie i myślę, że to był przede wszystkim czynnik, że jak dzisiaj wychowuję swojego syna, patrzę, wychowuję, na razie tak naprawdę zapewniam mu opiekę, bo on ma 7 miesięcy i patrzę, już zaczynam na własnym przykładzie widzieć, jak ważny jest ojciec. Jak mojego ojca nie było w kluczowym etapie mojego wychowania, to po prostu człowiek naturalnie, dziecko zaczęło poznawać rzeczy, które no nie były dobre. Sytuacja wyglądała tak, że ja jak miałem lat 12, to pierwszy raz zapaliłem marihuanę. Wcześniej trochę, czyli jak miałem 9, to też troszeczkę wcześniej młody chłopak, który chciał gdzieś przy kolegach przyszpanować, zacząłem palić papierosy i po prostu gdzieś tak to wyglądało. Lat miałem 17, jak się nawróciłem i przede wszystkim to, co spowodowało zmianę mojego myślenia, to były problemy, które mnie przytłoczyły, w których ja narobiłem sobie potężnych długów, w których nie przeszedłem pierwszej klasy liceum, zacząłem handlować narkotykami. Moje życie zrobiło się takie bardzo nudne, bo z jednej strony niby robiłem wiele rzeczy, ale z drugiej strony cały czas towarzyszył mi lęk. Czułem się zalękniony i po prostu źle to wyglądało, patrząc z boku. Co chwilę moi rodzice, którzy nie mieszkali ze mną, znaczy mój tata, którzy nie mieszkali razem, spotykali się razem z moim bratem na rozmowy i próbowali coś tłuc mi, że tak powiem, do rozsądku, próbować przemówić, żebym ja coś ze swoim życiem zrobił, coś zmienił. Natomiast no ja jako młody chłopak nie chciałem zbytnio tego słuchać. Tak jak mówiłem, bardziej angażowali mnie koledzy, handlowanie, muzyka, chociaż już coraz rzadziej w pewnym etapie i tak dalej. I w końcu pojawił się na mojej drodze, który już zresztą mi towarzyszył, mój brat. Natomiast on w pewnym czasie wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu pracy. Tam troszeczkę zarabiał pieniążków, kilka razy tam latał. I ja zauważyłem, że jak on wrócił, to był takim radosnym człowiekiem, takim, na którego wszyscy mogli liczyć, na który po prostu miał taką radość normalną i ludzie mieli o nim dobre opinie. Zawsze było z nami tak, ja mam 7 lat starszego brata, że sąsiedzi po prostu z niego byli dumni, wychwalali go, a ja byłem takim, a ten, co znowu wraca po prostu chwiejnym krokiem do domu i tak dalej. I mój brat, jak był w tych Stanach Zjednoczonych, on przez chwilę też poszedł taką drogą, która prowadziła go właśnie w palenie marihuany, trochę rzadziej niż ja to robiłem. Niemniej takie klimaty amerykańsko-gangsterskie i tak dalej. Tak to dzisiaj wspominam. Ale jak wrócił, to widziałem, że coś się zmieniało. I to jest cała taka jakby historia, bo ja pamiętam pierwszy moment, kiedy poszliśmy na spotkanie do bierzmowania. On był moim świadkiem. Ja z swoimi kumplami z klasy siedziałem w bocznej nawie kościoła i jakby za bardzo nie uczestniczyłem w tym wydarzeniu, które było na mszy. I on... Pamiętam moment, kiedy poszedł do komunii, klęczał przed ołtarzem i wokół niego byli sami starsi ludzie. I on młody. Ja się zastanawiałem, o co mu w ogóle chodzi, czego on tam szuka i co on w ogóle robi. Było mi trochę nawet wstyd za mojego brata, bo sobie myślę, no czego on tu szuka, nie? To nie jest dzisiejsze, to nie jest atrakcyjne. Ja miałem wtedy kumpli i interesowały mnie właśnie tego typu klimaty. I ja tak go obserwowałem i w końcu końcu moje życie na tyle mnie przygniotło, te moje problemy na tyle mnie przytłoczyły, że zacząłem z nim rozmawiać na te tematy. Dochodziło do sytuacji, w których na przykład on znalazł woreczki mojej marihuany, którą handlowałem, i kazał mi przy nim wyrzucać je.

0: do śmieci i później dawał mi pieniądze, żebym poszedł i oddał dealerowi, od którego to brałem, żebym raz na zawsze skończył z tym wszystkim. Ale ja byłem na tyle zaślepiony, że potrafiłem go nawet w takiej sytuacji oszukać i powiedzieć mu, że tam działka na przykład kosztowała 5 zł więcej i niby zarabiać na takiej transakcji. Tak bardzo narkotyki spowodowały jakby takie zaburzenie moich uczuć, że ja potrafiłem okradać, oszukiwać najbliższych. To była jedna z najbardziej tragicznych rzeczy i w końcu zaczęło się to we mnie budzić, jakieś wyrzuty sumienia, które powodowały to właśnie, ale przede wszystkim takie pozytywne nastawienie mojego brata, że on był radosny i mi tego brakowało. Mój dzień wyglądał tak, że ja szedłem i cały dzień skupiał się na tym, żeby coś skołować, żeby zapalić, nie? A właśnie mojego brata wynikała z tego, że żył z Panem Bogiem. Żył z Panem Bogiem i od jakiegoś czasu, właśnie też po swoim nawróceniu, cały czas widziałem, że on ma takie poczucie własnej wartości, swoją misję, zna swoją tożsamość, że idzie w tym kierunku z Panem Bogiem. I ja pamiętam taką kluczową rozmowę, w których byłem w najtragiczniejszym chyba momencie swojego życia, właśnie przytłoczony tym wszystkim, gdzie on mi powiedział, brachu, że mnie kocha, że od dłuższego czasu się o mnie modli, że po to te wszystkie spotkania w domu z mamą, z tatą, żeby coś się w moim życiu zmieniło, żebym ja zaczął wierzyć w swoje marzenia, w swoje pasje i talenty. I takimi, to była przełomowa rozmowa, po której ja poszedłem na taką modlitwę wstawienniczą. Po tej modlitwie zgniotłem swoje papierosy, wyrzuciłem je do śmieci i przestałem palić. Odciąłem się od narkotyków. Poszedłem do spowiedzi z całego życia i po prostu spodziewałem się, że tam zostanę zmiażdżony, zbity z tropu i po prostu jak wyjdę stamtąd, to taki obraz jak pies z podkulonym ogonem, że za to wszystko, co zrobiłem, będzie po mnie. Wypisałem sobie swoje grzechy na kartce, a od kapłana usłyszałem takie słowa, wiesz co, dawno czegoś takiego nie słyszałem i widzę tutaj ewidentną łaskę działania Ducha Świętego. I udzielił mi rozgrzeszenia, bez większych repryment, okazał mi takie zrozumienie, taką miłość bezwarunkową, którą ja wtedy poczułem od Pana Boga i w tym momencie moje życie diametralnie się zmieniło. Ja pamiętam, jak stanąłem nad kamienicą, to jest taka rzeka w Nowym Sączu, tam zawsze paliłem różne inne rzeczy, a w tym momencie wyciągnąłem kartkę ze swoimi grzechami, zapalniczkę i na wodospadzie po prostu spaliłem tą kartkę. I to był taki moment przełomowy, kiedy czułem, że jestem wolnym człowiekiem. Po co są trudności w życiu? Myślę, że każda porażka czegoś uczy. Każda trudność jest pewnym zaproszeniem ze strony Pana Boga do tego, żeby iść przez życie z podniesioną głową i żeby te trudności zwalczać. Myślę, że trudności są częścią naszego powołania w ogóle, że tak naprawdę w jakiś sposób stajemy się doświadczani i te trudności, czym są większe, tym też większe są wyznania w życiu. Pan Bóg mówi, żeby w prostych rzeczach po prostu być odpowiedzialnym i radzić sobie w prostych, małych rzeczach, być może zostaniemy postawieni przed większymi. Więc myślę, że te trudności są taką codzienną lekcją do pokonania przede wszystkim własnych słabości. Myślę, że właśnie trudności też są pewnym miejscem, które staje się zaproszeniem do tego, żeby w tych trudnościach podejmować pierwsze kroki, bo metodą małych kroków możemy coś osiągnąć w życiu. Czasami nam się wydaje, że coś jest jakimś wielkim dziełem, a jak zrobimy pierwszy krok, to okazuje się, że Pan Bóg układa gdzieś te kroki i one składają się w jedną całość. I to był moment też jeden z późniejszych takich już po nawróceniu, gdzie byłem trochę załamany. Moja narzeczona wtedy była w Nowym Sączu, ja byłem w Krakowie na studiach. Tak jeszcze do końca nie wiedziałem, w którą stronę to pójdzie. I w najtrudniejszym momencie właśnie swojego życia, najtrudniejszym, drugim takim po nawróceniu, zacząłem pisać te teksty i pamiętam, jak zwróciłem się do Pana Boga i jak wykonałem te pierwsze kroki, to później zaczęły się nawiązywać różne ciekawe kontakty, na przykład z Tomaszem Adamkiem, na przykład z Frenchmanem. Zaczęły mnie różne kolejne historie inspirować. Napisałem na tej płycie utwór o Nikim Cruzie, o Brianie Welchu. Zaczęły mi się otwierać oczy, jak zrobiłem ten właśnie pierwszy krok w trudnościach, do czego zachęcam wszystkim, o tym też mówię na swoich spotkaniach właśnie pod tytułem Rób to, co każe, że pierwszy krok to jest coś, bez czego tak naprawdę nic się nie zadzieje. postacią, którą zaczerpnąłem źródło z, po prostu z internetu, gdzie zobaczyłem historię jego życia, a później trafiłem na książkę Davida Wilkersona, to jest pastor, który działał właśnie w Nowym Jorku, nawrócił Nickiego Cruza, który był szefem największego gangu w Nowym Jorku, Mau Mau. Później trafiłem na książkę, Nicky Cruz opowiada całą tą historię, którą sam Nicky Cruz opisywał i po prostu zauważyłem, że wielkim źródłem inspiracji nie tylko dla mnie, ale dla innych ludzi są właśnie ludzie, są postacie, postacie, które pokonały jakieś trudności w swoim życiu, jakieś słabości, nawróciły się i teraz jestem przekonany, że my nie musimy popełniać tych samych błędów, które popełniają inni ludzie. Tak się utarło w naszym społeczeństwie, że musimy na sobie sprawdzić, żeby coś wiedzieć. Ja też tak za młodu myślałem, że jak nie zapalę, no to nie będę wiedział, jak to jest, no to kiedyś muszę zapalić, żeby wiedzieć, jak to jest. No właśnie nie, bo możemy patrzeć na ludzi, którzy dają nam owoce takiego postępowania i po owocach poznać, że w tym nie ma sensu i wcale nie musimy tego próbować. Dlatego tak bardzo inspirują mnie właśnie inne postacie, choćby Nicky Cruz. Myślę, że jeżeli temat jest na tyle pociągający i temat jest taki, że dotyczy każdego, a naszym tematem, który głosimy, jest rób to, co kochasz, w którym tak naprawdę zawiera się wiele rzeczy, ale nie znam człowieka i raz na spotkaniu dziewczyna podniosła rękę, kiedy zadawałem pytanie, czy jest tutaj ktoś, kto nie ma marzeń, kto nie ma pasji, kto nie chce w swoim życiu żyć tak, jak mówi mu serce. Czasami ludzie nie wiedzą, co mówi serce. Okej, to jest też jeszcze krok wcześniej, to jest bardzo fundamentalne. I ta jedna dziewczyna raz podniosła rękę, ale okazało się na spotkaniu później, że jednak się nie zrozumieliśmy i zupełnie jej nie o to chodziło, że nie ma marzeń. Bo myślę, że ja takie miałem kiedyś poznanie, odpowiadając na to pytanie, czy łatwo jest rozmawiać właśnie z młodymi ludźmi, żeby do młodych ludzi trafiać przez pasję, przez marzenia, przez talenty i w ten sposób doprowadzać ich do Pana Boga właśnie tą drogą. Dlatego myślę, że jeżeli temat jest zaczepny, to nie jest tak trudno. Ja nie odczuwam takich jakichś kolosalnych trudności. To jest piękne, bo zdarzyło się sporo takich świadectw, zostaje mi przesyłanych. Po spotkaniach ktoś podejmuje konkretne decyzje. Nawet ostatnio, teraz jak wróciłem z rekolekcji gdzie ignacjańskich w ciszy, gdzie jest się samemu ze sobą, włączam telefon i odczytuję SMS-a, że właśnie rodzice pewnego chłopaka napisali, że były z nim cały czas problemy, cały czas nie mógł gdzieś tam dojść do tego, co chce w życiu robić i jakieś nie przeszedł klasy, coś tam cały czas coś było źle i dostaję SMS-a, że właśnie po płycie, jeszcze później jak przeczytał książkę, to w jego życiu coś się zmieniło i zupełnie inny chłopak. Myślę, że jestem takim środkiem, przez którego działa Pan Bóg. No gdyby to moje działanie nie przynosiło owoców, to myślę, że zająłbym się czymś innym w życiu, bo no właśnie, po owocach poznamy. Myślę, że jest to naszym zadaniem do wykonania, bo jednym z naszych celów, dla których zostaliśmy stworzeni, jest życie, a życie najlepiej można wyrazić przez swój rozwój, a żeby się rozwijać, no to właśnie potrzebujemy poznać siebie. Wtedy możemy służyć drugiemu człowiekowi najskuteczniej, jeżeli poznamy siebie, jeżeli poznamy swoje pasje, swoje talenty i myślę, że taka służba dla Pana Boga jest najskuteczniejsza, bo w tym wszystkim chodzi o to, żeby na koniec oddać chwałę Panu Bogu właśnie swoimi pasjami, swoimi talentami i swoim życiem. Bardzo ciekawe pytanie. Ja myślę, że kryje się pragnienie. Ja odpowiem, co się kryje w moim sercu, bo też ciężko mi się wypowiadać za wszystkich mężczyzn, bo to będzie na przykład niezgodne, myślę, z zakonnikami, bo w moim sercu kryje się niesamowite pragnienie rodziny, niesamowite pragnienie budowania domu, budowania więzi, niesamowite pragnienie właśnie rozwijania się, zdobywania doświadczenia życiowego, dzielenia się tym doświadczeniem. Niesamowite też pragnienie, które jest tak naprawdę owocem właśnie, żeby ktoś przez moją historię życiową zrozumiał i zrobił jakiś pierwszy krok w kierunku swojej zmiany. W moim sercu siedzą takie rzeczy. No właśnie była po to, żeby przez taki sposób, bym to określił, przebiegły, doprowadzić ludzi do Pana Boga poprzez rozwijanie swoich marzeń, pasji i talentów, żeby właśnie ktoś mógł się rozwijać i oddać ostatecznie chwałę Panu Bogu swoim życiem. Bo Pan Bóg mówi, że jeżeli owoc obfity swojego życia mu przynosimy, to on doznaje chwały. To jest dla mnie niesamowite. I w tej samej przypowieści właśnie o krzewie winnym pisze także, że to wszystko po to, żeby nasza radość była pełna. I ja mam takie przeświadczenie i taki obraz życia, żeby pomimo wszelkich trudności tutaj na ziemi, jednak żyć radośnie, żyć w radości, cieszyć się dniem, żyć z Panem Bogiem jako radośni ludzie. I też do tego przydatne nam są marzenia, pasje, talenty, czyli narzędzia, o których mówimy właśnie w akcji Rób to, co kochasz. Ta akcja jest nie tylko właśnie spotkaniami, nie tylko koncertami, płytą, ale także akcją społeczną, do której udało nam się zaprosić na przykład Kamila Bednarka, czy Cezika, czy Aleksandra Betę, który jest mistrzem Polski w judo, niesamowicie fajny chłopak, który bardzo dużo wartościowych rzeczy tam powiedział. Był konkurs na wysyłanie talentów, teledysk, no cały szereg działań i w ogóle najpiękniejsze jest to, że teraz ta idea, ta akcja przeniosła się na całą naszą firmę, która już w tym momencie liczy 13 osób i stała się w ogóle fundamentalną ideą firmy, czyli Rób to, co kochasz. Zrobiliśmy teraz serię Rób to, co Jezus, bo jeśli rób to, co kochasz, to właśnie rób to, co Jezus. Ja teraz tak się zafascynowałem, że też piszę o tym pracę magisterską. No, jest to częścią mojego życia po prostu. To jest pierwsza osoba, która przychodzi mi tutaj na myśl. No to jest niesamowity człowiek. Myślę, że wszyscy go znamy. Ja czerpię też z takich prostych rzeczy. No w tym momencie jestem na studiach etyka i coaching. Na przykład u jezuitów, na Ignacjanum w Krakowie. I tam też są różne konkretne narzędzia. Byłem właśnie na rekolekcjach ignacjańskich, które napisał święty Ignacy Loyola. Też niesamowicie inspirują mnie właśnie biblijne postacie, czy właśnie święci. Na przykład ostatnio czytałem dużo Dzieje Apostolskie. Święty Paweł, który był pasjonatą przecież swojego życia dla Pana Boga i który nawracał ludzi w niesamowity sposób, a jak wiemy wcześniej, pismo mówi, dyszał żądzą mordowania chrześcijan. No, to są niesamowite nawrócenia i też Pan Bóg akurat, myślę, że jego talentem świętego Pawła było głoszenie, był dar słowa i to było na tyle żywe w nim, naturalne, życiowe, że on w ten sposób działał i głosił Ewangelię do ludzi. Także nie tylko też współczesne postacie. Na przykład Michael Jordan robi ciekawe filmiki także takie motywacyjne i mówi, że musisz przegrywać, żeby wygrać. Takie proste, ale nie tylko codzienne, a także na przykład biblijne czy historie ludzi świętych. Powiedziałbym, że warto go szukać, bo mi udało się w jakiś sposób go znaleźć. Nie pojmuję go do dziś, nieraz nie wiem, o co chodzi i czuję się małym człowieczkiem, który tak naprawdę cokolwiek próbuje robić. Uważam, że warto żyć z Panem Bogiem i po prostu pasjonować się życiem, bo chrześcijaństwo nie musi być nudne, nie musi być zaproszeniem do tak naprawdę nie wiadomo czego, tylko jest zaproszeniem do tego, żeby się spełniać i realizować w swoim życiu, a myślę, że każdy tego pragnie i jedyną drogą do tego, żeby się zrealizować w pełni, jest życie z Panem Bogiem. Myślę, że jest piękne i trudne, nie jest na pewno łatwe, natomiast jest prawdziwe. Też sami rekolektanci tam mówią, nie o to chodzi, żeby tutaj siedzieć przez rok zamkniętym na przykład i nie wracać do życia. Pamiętam jedno kazanie, które było właśnie gdzieś w połowie i jeden z ojców mówił właśnie o życiu, o miłości codziennej, że ludzie często przychodzą i go pytają, co ja jeszcze powinienem przeczytać, co ja jeszcze powinienem zrobić, żeby wiedzieć i tak dalej. I odpowiedź tego ojca była, żyj chłopie, wyjdź do ludzi, żyj, miłuj, kochaj innych ludzi. I to jest jakby pole do popisu, myślę. Nie tylko nasza wiedza i jakieś siedzenie też w ciszy, które jest potrzebne, ale tak naprawdę codzienność i życie. Proste uczynki. Z Panem Bogiem wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

Ostatni dzień świętej Dżemmy Galgani. Z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Z listu do Galatów. 11 kwietnia, rok 1903. Lukka. Wielka Sobota. W małym pokoju na łóżku leży 25-letnia dziewczyna. Dżemma Galgani. Lekarze widzą gruźlicę, która zżera kręgosłup. Dżemma widzi coś innego. Dziś Bóg milczy w grobie. Dżemma wchodzi w samo serce tej ciemności. W pokoju trwa obecność. Dżemma nie musi otwierać oczu, by go widzieć. Jej anioł stróż. Strażnik czystości jej ofiary. Widzi każdą jej myśl. Nie pyta go o ratunek. Pyta, czy jej miłość jest wystarczająco czysta, by stanąć obok krzyża. On milczy. Ale jego obecność jest jak pionowa linia, która trzyma ją prosto, gdy ból próbuje ją złamać. Dżemma jest jak Szymon z Cyreny. Nie niesie własnej choroby. Pomaga nieść jego cierpienie. W jej pamięci wciąż pulsują czwartkowe noce. Chwile, gdy dłonie i stopy otwierały się w nagłym rozdarciu. Dżemma czuła każde uderzenie młota. Widziała rękę, która go trzyma. To nie był rzymski żołnierz. To była ona. To był każdy z nas. Stygmaty były odpowiedzią na grzech, który wciąż szuka ciała Chrystusa, by wbić w nie gwóźdź. Dżemma wystawiła własne ręce. Chciała przyjąć ciosy, które miały trafić w niego. Nie była ofiarą, była przy nim. Jest jeszcze jedna obecność, cichsza od cienia. Maryja, niepokalana. Dżemma nauczyła się od niej najtrudniejszej sztuki. Trwania pod krzyżem bez odwracania oczu. Patrzeć wprost w rany umiłowanego. Nie zostawiać go samego w agonii. Wielka Sobota. Godzina, w której miłość schodzi do najgłębszych otchłani. Godzina 13. Dżemma otwiera oczy. Wszystko, co ludzkie, zostało wypalone. Została tylko naga, pokorna zgoda. Jej twarz nie jest twarzą ofiary. To twarz kogoś, kto właśnie kończy najtrudniejszą wartę. Usta poruszają się ostatni raz, bez głosu. Teraz już tylko ty. Oddech ustaje. Zostaje pokój, łóżko, krucyfiks. Na martwych dłoniach rany powoli bieleją. Bóg nie potrzebował jej cierpienia. Przyjął jej zgodę. Wielka Sobota trwa, ale w tym pokoju w Lukce nie ma już ciemności. Jest tylko oczekiwanie na poranek, który już świta w jej zamkniętych oczach.

0: jestem przewodnikiem pielgrzymki na rolkach. Kiedyś pamiętam, przyjechał taki pan, który pierwszego dnia powiedział, że jest człowiekiem niewierzącym, spytał, czy może jechać. Powiedziałem mu, że jeżeli wypełni wszystkie te punkty programu, które są duchowe, to nie ma problemu. Chociaż nie jest, jak twierdzi, jest niewierzący. Następnego nie przyszedł porozmawiać. Trzeciego dnia powiedział, że jeżeli ci młodzi ludzie rzeczywiście autentycznie, którzy pomagają ludziom pielgrzymka, autentycznie wierzą tak, jak mówią, no to coś tam musi być. No i wiem, że teraz jest człowiekiem mocno nawrócony właśnie przez przykład tych młodych ludzi. Mnie też to bardzo pociągało. Taki przykład, świadectwo młodych ludzi, którzy byli w tym bardzo autentyczni.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Nie byłem specjalnie pobożny, chociaż chodziliśmy z rodziną do kościoła, ale to była taka bardzo mocna pobożność ludowa i też nie za bardzo chciałem się uczyć, ale zawsze czytałem dużo książek. Różne były przygodowe, ale też interesowałem się elektroniką, czytałem książki z dziedziny elektroniki, techniki, budowałem też różne urządzenia elektroniczne, chociaż wtedy było bardzo trudno jakiekolwiek części, bo trzeba było korzystać z części takich raczej z rozbiórek z innych starszych radii, telewizorów i tak dalej, a bardzo trudno było cokolwiek kupić, ale to zawsze mnie pasjonowało. No i przez pewien czas byłem też wędkarzem, ale dosyć krótko. To znaczy chodziliśmy co nieźle do kościoła, ale tak w zasadzie trudno to określić. Moja siostra rodzona, młodsza ode mnie o 3 lata, była w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży i z nas wszystkich chyba najbardziej była wierząca. Ja chodziłem, nigdy nie byłem ministrantem, nigdy w żadnej wspólnocie i raczej tak byłem bardzo letni, a może mniej niż letni. No i później, kiedy miałem lat 20 kilka, to jakoś troszkę mi się rozeszły moje drogi z kościołem i na przykład, kiedy pracowałem wakacje nad jeziorem, to nigdy nie myślałem o tym, żeby wygospodarować jakiś czas, żeby pojechać do kościoła, chociaż pewnie by się dało. Tylko wtedy przez dobre 3, czasami ponad 3 miesiące w ogóle w takim kościele nie byłem. I generalnie rodzice, nie wiem, czy przekazali nam wiarę, siostra chodzi do kościoła, brat przez dłuższy czas nie chodził. Teraz, odkąd się ożenił i ma taką pobożną, fajną żonę, Sylwię, to się nawraca. Wcześniej też zaczął się nawracać, ale przez dłuższy czas w ogóle był na bakier z kościołem, także nie było takiego przekazu prawdziwej wiary. Była przekaz pewnej tradycji, która była związana z katolicyzmem. No, nie było tak, że byłem człowiekiem niewierzącym, czyli takim, który jest ateistą albo który neguje istnienie Boga, ale jakoś nigdy nie myślałem o tym, żeby w jakikolwiek sposób za bardzo się nie zajmować. No i mogę powiedzieć, że przez dłuższy czas w ogóle się nie modliłem. Nawet pewnie w wieku 20 kilku lat nie miałem pojęcia na przykład, ile jest tajemnic różańcowych, jak wygląda różaniec, albo też czego składa się msza święta. I tak raczej Pan Bóg był pewną istotą, która jest, której niektórzy oddają większy lub mniejszy hołd albo cześć. No i tyle. W zasadzie za bardzo się tym nie zajmowałem, chociaż jak miałem 26-27 lat i zacząłem się interesować bardziej filozofią, no to wtedy też próbowałem rozgryzać, ale to w formie takiego absolutu, czyli pewnego bytu koniecznego, bez takiego zagłębienia się w jakąś teologię albo w taką pobożność, która byłaby prawdziwą pobożnością, a nie takim ślizganiem się po jakiś tam. To był abstrakt umysłowy bardziej, a mniej ktoś, do kogo miałbym jakąkolwiek relację. No, w 1988 roku, jak chodziłem do szkoły, to wtedy stałem w kolejkach takich. Mój brat wtedy się urodził. Ja byłem wtedy w 7 klasie, stałem w długich kolejkach za mięsem. Bardzo mi to wkurzało. I spytałem kiedyś mojego taty, co zrobić, żeby w takich kolejkach nie stać. No i on wtedy opowiedział mi o historii swojego kolegi, który był najpierw urzędnikiem, później kierownikiem takiej dużej masarni gdzieś tam w okolicach Rybyszowa i w takich kolejkach nie musiał stać, a nawet więcej, jego znajomi też nie stali. No i wtedy pomyślałem sobie, to jest dobre miejsce. No wtedy tak, to też młodzi ludzie tego nie rozumieją, ale wtedy inaczej patrzyło się trochę na świat i ktoś, kto pracował w takiej masarni albo w sklepie mięsnym, to był więcej znaczył niż dzisiaj pewnie ktoś ważny w korporacji. Czy nie tylko jako wolontariusz, ale pracowałem też w takiej dużej organizacji pozarządowej zupełnie jako pracownik, czyli nie tylko, pracowałem też wolontarystycznie w różnych miejscach, ale pracowałem w Lubelskim Ośrodku Samopomocy, w takiej fundacji Środkowoeuropejskie Centrum Ekonomii Społecznej i też to były, ten Lubelski Ośrodek Samopomocy to jest taka organizacja, która jest organizacją wspierającą inne organizacje pozarządowe, ale też organizującą w jakiś sposób wolontariat. Czy w ogóle ta praca była moją pasją, bo nawet później, kiedy kończyłem studia już te kapłańskie, to moja praca magisterska też była właśnie o takich organizacjach i odniesieniu do katolickiej nauki społecznej. I tam, kiedy pracowałem, tam byli ludzie, którzy byli ludźmi wierzącymi, była taka atmosfera wiary i też gdzieś tam trochę w to wsiąkałem. Chodziłem też na kawę do centrum wolontariatu, gdzie osoby, które je prowadzą, to prowadziły wtedy, teraz pewnie też, to osoby bardzo mocno wierzące. Też chodziłem do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, tam było takie centrum Siostrzeństwa Młodzieży na ulicy Kościele Świętego Ducha w Lublinie, Świętoduska chyba to jest, czy Świętojańska ulica. I wtedy też tam poznałem bardzo ciekawych ludzi, którzy byli wierzący, ale tak prawdziwie wierzący. I to dało mi sporo do myślenia. I też pewnie to był punkt zwrotny, kiedy zacząłem się nawracać. Jak pracowałem w tej organizacji pozarządowej, ta praca była moją pasją i pracowałem bardzo dużo. I kiedy doznałem takiego przeziębienia albo jakiejś nawet większej grypy, trudno powiedzieć, bo nie byłem u lekarza wcześniej, no to miałem bardzo wysoką gorączkę, zbijałem tą gorączkę, siadałem w autobus, jechałem do pracy. Tam siedziałem, chociaż było mi ciężko wysiedzieć i w pewnym momencie już organizm nie wytrzymał i po prostu zasłabłem, ale pojechałem do domu, następnego dnia przyjechałem jeszcze do pracy, ale się bardzo, bardzo źle czułem i wtedy dopiero postanowiłem pojechać do lekarza. Tak naprawdę to siostra i jej ówczesny chłopak mnie prawie siłą zaciągnęli w zasadzie w samochód i pojechaliśmy do lekarza. No, postwierdził, że mam bardzo zaawansowane zapalenie płuc, a może coś większego. Od razu dał mi skierowanie do szpitala. Oni mnie zawieźli tego samego dnia do tego szpitala. Okazało się, że jest to bardzo poważna rzecz. Jakieś nacieki na płucach i tak dalej. W tym szpitalu leżałem grubo ponad miesiąc. Albo może, no ale około miesiąca leżałem na pewno. Robili mi różne badania i tak dalej. No i na początku myślałem, że będę 2 tygodnie, bo tyle się choruje na zapalenie płuc. Ale okazało się, że była sprawa poważniejsza. No i w tym szpitalu było bardzo nudno, jak to w szpitalu. Nie za bardzo było co robić. Miałem ze sobą kilka gazet, jakieś kilka książek, które szybko przeczytałem. Zacząłem szukać książek tam na miejscu. I była taka biblioteczka, ale bardzo stara, jeszcze z lat 80. To były takie też różne książki, ale sporo było też książek klasyków socjalizmu. Je też z nudów zacząłem czytać. Żaden nie skończyłem chyba, ale jeden tom po Kapitału Marksa, ale to był bez okładki, taki mocno zniszczony, aczkolwiek w środku mało czytany. Ja też za bardzo go nie... kawałek przeczytałem, nawet spory kawałek, ale sam się dziwiłem sobie, że co może człowiek z nudów robić. No ale ciekawe jest to, że później, kiedy ją czytałem, już jak byłem w nowicjacie, bo później jak byłem klerykiem, to ta książka specjalnie mi się nie podobała. Nawet dzisiaj twierdzę, że ta książka jest po prostu literacko niezbyt dobra, ale wtedy, bo książka autorstwa księdza Michułki, wychowanka księdza Markiewicza, to wtedy zrobiło na mnie duże wrażenie, ale to było też tak, że mój kolega Krzysiek, który pochodził z tej samej miejscowości co ja, wstąpił do nowicjatu, do Michalitów, później wystąpił, uznał, że to nie jest jego droga po 3 latach studiów i ja byłem diakonem, kiedy dawałem mu ślub, udzielałem mu ślubu i on przysłał mi tę książkę jako prezent na imieniny. 17 listopada mam imieniny urodziny, u mnie w rodzinie tak jest, że wszyscy mamy tego samego dnia urodziny i imieniny, jak ktoś się urodził, tak mu dawano na imię, niektórzy mówią, że tak jest taniej, później kiedy się robi różne imprezy jednego dnia, kiedy się ma te urodziny i imieniny, ale też wtedy w tym listopadzie leżałem w tym szpitalu i kolega przysłał przez moją siostrę książkę o Markiewiczu. Przeczytałem ją kilka razy I też odkryłem coś, co mnie pociągnęło. Pan Bóg zawsze znajduje jakieś takie furtki do ludzi, a pociągnęło mnie to, że można robić coś dla innych, niekoniecznie w takiej formie, jak ja robiłem, ale w takiej formie większego oddania w zakonie. No było też i też takie... Ja wtedy, jak już zacząłem się trochę nawracać, też patrzyłem na różnych księży, trafiłem na takich bardzo ciekawych, fajnych księży, którzy dużo robili dla innych. Na przykład ksiądz Mieczysław Puzewicz, albo dzisiaj jest biskupem, wtedy był młodziutkim księdzem, Adam Bab, i robili sporo fajnych rzeczy. I też jako wolontariusz gdzieś tam wyjeżdżałem w czasie wakacji, pomagałem też przy powodzi i tak dalej, przy usuwaniu skutków powodzi. I tam też wszędzie była taka atmosfera duchowa. Chociaż przez wiele lat nie byłem u spowiedzi i gdzieś tam też nie przystępowałem do komunii, to w jakiś sposób mnie to pociągało, ale też przykład tych młodych ludzi bardzo na mnie mocno działał. Zresztą to też działa, bo kiedy ja jestem przewodnikiem pielgrzymki na rolkach, kiedyś pamiętam, przyjechał taki pan, który pierwszego dnia powiedział, że jest człowiekiem niewierzącym, spytał, czy może jechać. Powiedziałem mu, że jeżeli wypełni wszystkie te punkty programu, które są duchowe, to nie ma problemu. Chociaż nie jest, jak twierdzi, jest niewierzący. Następnego nie przyszedł porozmawiać. Trzeciego dnia powiedział, że jeżeli ci młodzi ludzie rzeczywiście autentycznie, którzy pomagają ludziom pielgrzymka, autentycznie wierzą tak, jak mówią, no to coś w tym musi być. No i wiem, że teraz jest człowiekiem mocno nawrócony właśnie przez przykład tych młodych ludzi. Mnie też to bardzo pociągało. Taki przykład, świadectwo młodych ludzi, którzy byli w tym bardzo autentyczni. Wcześniej spotkałem księdza Krzysztofa Poświatę, to on był wtedy powołaniowcem w Zgromadzeniu Świętego Michała Archanioła, właśnie przez Krzyśka tego, który przysłał mi tę książkę. Ja się wtedy zajmowałem też komputerami, robiłem sieci komputerowe, strony internetowe i tak dalej, jakieś tam programowanie. I on mnie zaprosił, żebym przyjechał do miejsca pustowego i żebym pomógł przy produkcji takiej strony. I ja wtedy kupiłem bilet, bo po szpitalu jeszcze miałem dosyć długie zwolnienie lekarskie. Kupiłem bilet do Krosna z przesiadką Starej Woli. Przesiadłem się na takim dworcu rozwadów, nie wiem jak teraz jest, ale ten był bardzo, bardzo brzydki. I tam co pewien czas przychodził też ktoś, kładł, już nie wiem, drewno, bo węgiel do pieca kaflowego, że było trochę cieplej, chociaż było strasznie zimno. I też przychodzili różni tacy młodzi ludzie, czy najczęściej bez włosów, i troszkę było tak strasznie, niezbyt przyjemnie. I wtedy po raz pierwszy w życiu miałem takie natchnienie, żeby się pomodlić. I też chciałem się pomodlić różańcem, ale nie miałem żadnego pojęcia, jak to się robi. I mówiłem ileś tam razy Zdrowaś Mario, na przemian Ojcze Nasz, ale nie pamiętałem, że są jakieś tajemnice, że trzeba je też jakoś tam sobie przynajmniej w myślach przywołać. I tych Zdrowaś Mario powiedziałem pewnie z 200, może więcej. Ojcze Nasz, nie wiem, nie liczyłem, ale odpowiednio mniej. No i to była taka modlitwa z punktu widzenia, gdyby była technologia modlitwy, to była modlitwa kiepska, ale nie ma technologii modlitwy i do dzisiaj myślę, że to jest jedna z lepszych modlitw, jaką w życiu odmówiłem. No na pewno było szczere, tak. Bałem się kilku rzeczy. Pierwsze, tych ludzi, którzy przychodzili, a byli mało przyjazni. Poza tym dopiero niedawno wyszedłem z tego szpitala, było bardzo zimno i trochę się bałem. Miałem taki przez pół roku taki strach, że znowu to zapalenie płuc dostanę. No wtedy też po dłuższym czasie po raz pierwszy poszedłem do spowiedzi. Pamiętam, że spowiadał jakiś starszy ksiądz w miejscu piastowym i troszkę na mnie nakrzyczał, ale akurat wtedy to było mi bardzo potrzebne. Ja dobrze to odebrałem. Też to jego, to co powiedziałem, że nakrzyczał, to było takie też z miłością i no tak to też odbierałem. Też pewne rzeczy, które były związane z całym programem, ja nie w całym uczestniczyłem, bo robiłem te strony internetowe, ale w niektórych rzeczach i też ten autentyzm, który tam widziałem, ale też podobała mi się ta prostota Michalitów, którą tam widziałem w prostym takim jedzeniu, w prostym byciu, w prostych słowach, które się mówiło, i to gdzieś tam mnie pociągnęło i pomyślałem sobie, że kto wie, może można spróbować. No tak, jak przyjechałem, jeszcze przez chwilę się wahałem, później napisałem do księdza Krzysztofa, że być może wstąpił mu nowicjatu. On się chyba bardzo ucieszył i powiedział, żebym napisał do kurii generalnej list, bo w takiej sytuacji jak ja, czyli te osoby trochę starsze, i on też doskonale wiedział, że jestem neofitą, a Kościół w swojej mądrości dosyć tak ostrożnie podchodzi do neofitów i dobrze, bo tak powinno być. Powiedział, że przyjechał na rozmowę. Przyjechałem, rozmawiałem z księdzem, który był i jest do dzisiaj sekretarzem w Kurii Generalnej u Michalitów, ksiądz Data. On ma taki sposób bycia, to jest bardzo dobry, złoty człowiek, ale ma taki dosyć surowy sposób spojrzenia i sposób bycia. No i wtedy troszkę się przestraszyłem, jak on tak ze mną surowo rozmawiał, jakąś ankietę wypełniałem. Ja wtedy byłem takim dosyć mocnym neofitą. I nawet pamiętam, że było pytanie w tej ankiecie o ulubioną Ewangelię. Akurat wcześniej czytałem Dzieje Apostolskie, jechałem autobusem tutaj z Dublina do tych marek. No i pisałem Dzieje Apostolskie, nawet nie miałem świadomości, że to nie jest Ewangelia. Dla mnie Ewangelii było wszystko, co jest w Nowym Testamencie, a dopiero później zobaczyłem, że jakie faux pas popełniłem. I też dostałem listę dokumentów, które należy złożyć, jeżeli chce się wstąpić do nowicjatu. Ja ich wszystkich nie miałem. Byłem na tyle człowiekiem, który nie bardzo jakoś przykłada wagę do tego, co się działo w życiu sakramentalnym, że nawet nie byłem pewny, czy nie mam bierzmowania. Okazało się, że miałem, ale jakoś tego nie zauważyłem. Akurat to pamiętałem, bo później, kiedy się okazało, że miałem, to pamiętałem, że wybrałem Józef, ale wtedy nie byłem pewien i pamiętam, że jak zapytał mnie mistrz nowicjatu, czy mam bierzmowanie, i poprosiłem rodziców, żeby wybrali się do kancelarii parafialnej po takie zaświadczenie, no to przez pewien czas, kilka dni byłem strwożony, czy byłem, czy nie byłem. Dopiero później, jak zadzwonili i powiedzieli, że mają to doświadczenie, więc przypomniałem, że był taki dzień w 8 klasie i wtedy rzeczywiście było to bierzmowanie, a tak wcześniej tak małą uwagę do tego przykładałem, że nawet nie zauważyłem, że taki sakrament otrzymałem. No bardzo, najbardziej to mój tato się zdziwił, bo kiedy ja wtedy zwolniłem się z pracy i przez pewien czas szukałem innej pracy, ale tak bez większych takich zacięć robiłem to. I on chyba myślał, że idę do tego zakonu, bo nie mogę znaleźć pracy. To wcale nie było tak, bo tą pracę mogłem spokojnie znaleźć. Nawet miałem też taką pokusę, żeby zamiast zwalniać się z pracy, wziąć roczny urlop bezpłatny, żeby zawsze tej pracy móc wrócić, ale jednak odrzuciłem tę myśl. No i kiedy powiedziałem mu, że jadę do nowicjatu, też powiedziałem, że do zakonu wstępuję, bo bardzo rozumiałem wtedy, na czym polega ten nowicjat, nie za bardzo gdzieś to miał ułożone w głowie, to było późnym wieczorem. On już leżał na łóżku, kiedy usłyszał, to stanął na równe nogi na tym łóżku i no, wszyscy byli bardzo zdziwieni. No na pewno to, że byłem na tych prelekcjach powołaniowych, to, że ja w ogóle nie znałem innych zakonów, nawet byłem trochę zdziwiony później w nowicjacie, że oni nie noszą kapturów. Myślałem, że wszyscy zakonnicy mają przy habitach kaptury, a tutaj Michalici mają takie sutanny jak wszyscy księża, tylko tyle bez zewnętrznych guzików. No myślę, że Pan Bóg tak mnie pokierował, bo ja dopiero później jako zacząłem się orientować, że są też inne zakony. Dla mnie to był wcześniej jakiś taki twór całościowy, zakon to zakon. Wiedziałem tylko, że są kapucyni, bo jak już później zacząłem się regularnie spowiadać, to chodziłem do kapucynów na krakowskim przedmieściu w Lublinie i tam się spowiadałem, powiedziałem, że są kapucyni Michalici, a potem nie miałem żadnego pojęcia o innych zakonach i myślę, że Pan Bóg tak zrobił też, że nie potrzebowałem wiedzieć. I rzeczywiście nigdy się nie zastanawiałem, dlaczego właśnie Michalici. Wtedy się nie zastanawiałem, przyjąłem to jako taki pewnik. Zresztą było mi tam pewnie najprościej. No pewnie też, chociaż bardziej to, że już poznałem kilku tych zakonników i że widziałem też, że się zajmują dziećmi i młodzieżą, a ja wtedy chciałem też pracować w takich organizacjach, miejscach, gdzie się pracuje z młodzieżą i to mnie jakoś tam pociągało i to bardzo mi odpowiadało. No a poza tym ja jestem z natury prosty chłopak. Byłem w miejscu, w którym widziałem, że są dosyć prości ludzie, ale nie prostacy, no to myślę sobie, miejsce dla mnie. Że całkiem możliwe, bo ja wtedy tak dużo pracowałem, że gdyby nie ta choroba, to pewnie byś mnie zatrzymał, nawet nie miałbym czasu na takie rozmyślania. Aczkolwiek jak na początku trafiłem do tego szpitala, to kiedy przychodził ksiądz z Komunią Świętą z pytaniem, czy ktoś chce się wyspowiadać, to ja w ogóle Nie chciałem z nim rozmawiać, ani też nie podjąłem takiego trudu, żeby się wyspowiadać. I to było też takie małymi krokami. Ale też Pan Bóg ma takie swoje drogi, jakieś furtki otwiera, żeby znaleźć pewne rzeczy w sobie i na zewnątrz i przez nie wejść. Ale myślę też, że jest tak, że Pan Bóg, tak jak pod drzewem ten Natanael siedział i miał jakieś tam swoje takie przemyślenia, które były bardzo intymne i tylko Jezus o tym wiedział i później mówi mu, że zanim się tam spotkałem, już Cię znałem, to Pan Bóg myślę, że szuka w nas takich miejsc, naszych pasji, może słabości, może mocnych stron, przez które może dać nam pewien taki znak czasu, że chłopie, czas już, albo dziewczyno, chodź tutaj tędy, a nie którędy inaczej, albo już nie świruj, ten czas jest najlepszy i chodź. Myślę, że Pan Bóg tak robi i to jest dla każdego troszkę inaczej. Na początku było mi bardzo trudno, bo ja wtedy go nie rozumiałem, już myślałem, że jestem człowiekiem, który się nawrócił, a szybko odkryłem, że ja do końca jeszcze nie jestem wierzący. Poza tym ja nie jestem humanistą i mam takie spojrzenie na świat dosyć ścisłe i pewne rzeczy inaczej przychodziły do mnie niż do moich współbraci w nowicjacie na 19. Ale też jest tak, że ja byłem najstarszy, byłem starszy od nich o 10, ponad 10 lat. I też nie bardzo mieliśmy taką płaszczyznę porozumienia, bo to już jednak był pewien konflikt pokoleń. No i też pewne rzeczy, takich niektórzy mówią starego człowieka, gdzieś tam ze mnie wychodziły. Na przykład jak byłem na studiach wcześniej, przed wstąpieniem z zakonu, to mówiono mi, że jak ja się modlę, jak ja rozmawiam z Bogiem, to jest okej, to jest modlitwa. Jak Bóg ze mną, to zawsze choroba psychiczna. I pierwszego dnia mówi mistrz, słuchajcie, co Bóg do was mówi. I w sposób taki naturalny we mnie, w środku, tworzył się bunt na pewne takie rzeczy. No i w pewnym momencie też uznałem, że to nie jest droga dla mnie, że jednak to jest dla mnie zbyt trudne. No i nawet chciałem odejść z tego nowicjatu, ale bracia wybrali mnie dziekanem i tak jakoś później było mi głupio, skoro mi zaufali, żeby zwiać, kiedy ktoś mi ufa i jednym głosem tylko zostałem wybranym dziekanem. To już było na studiach, ja byłem klerykiem, bo to było po trzecim, bo czwartym roku. I nie wiem, czy miałem kryzys, ale też taką myśl, że może to jednak nie jest to. Trochę byłem zmęczony tym wszystkim, bo formacja jest dosyć trudna. Jeżeli ktoś to uczciwie do niej podchodzi, no to jest po prostu ciężka praca. I kiedy byłem już tak już tym zmęczony i też miałem pewne takie swoje własne przemyślenia i jeszcze te studia, które w sumie szły mi bardzo dobrze, ale trochę mi nudziły i w pewnym momencie uznałem, że jednak to może nie jest moja droga. I wyjechałem z seminarium na urlop. Każdy z nas na miesiąc czasu wyjeżdżał na urlop i wtedy zastanawiałem się, czy z tego urlopu w ogóle wracać, czy może jednak napisać, że jakąś inną drogę podejmuję, tym bardziej, że u mnie w domu pewnie nikt by się tym specjalnie nie przejął, że przestałem być zakonnikiem. I pojechałem nad jezioro, zresztą ja tam pracowałem wcześniej, jak byłem studentem, wcześniej w szkole średniej. No i zwyczajnie trochę dużo tego piwa wypiłem. Przysiadł się pewien człowiek, który tego piwa wypił więcej niż ja, był bardzo, no porządnie był pijany. I ten człowiek właśnie w rozmowie mówił sobie w swoim ślubie, który będzie gdzieś tam w najbliższą, czy za kilka sobot, już teraz dokładnie nie pamiętam. I to nie był kolejny ślub, już teraz nie pamiętam, który. Ale powiedział mi, że w takim zawroczeniu tym alkoholowym, że ta pierwsza decyzja była najlepsza, reszta to były same pomyłki. I wtedy sobie tak pomyślałem, że to jest odpowiedź dla mnie. A wcześniej, jeszcze przed wyjazdem na urlop, modliłem się o jakieś słowo, znak, żebym dobrze je zrozumiał od Boga, co mam dalej robić. I wtedy pomyślałem sobie, no tak, to jest facet jak anioł dla mnie. Oczywiście tam mniejsze, większe wątpliwości zawsze są, kiedy się przystępuje do święceń, najpierw diakonatu, później prezbiteratu, to człowiek wtedy zastanawia się, czy jest tego godzien i tak uczciwie trzeba na to odpowiedzieć. I wtedy rzeczywiście z każdym razem się człowiek bił z myślami, ale to nie było takie już taka na granicy odejścia albo podjęcia innej decyzji, tylko bardziej obawa przed tym, ta godność święceń tak olbrzymia, czy ja do niej przystoję. I to była taka obawa, która się pojawiała przy każdych ważnych decyzjach, śluby wieczyste w zakonie, później diakonat, później prezbiterat. Ale to już była trochę inna płaszczyzna, trochę inny stopień, bo już byłem przekonany, że ja chcę być tym księdzem, że chcę być w zgromadzeniu świętego Michała Archanioła, ale bałem się, czy po prostu jestem godzien i czy dam radę. Znaczy u mnie akurat niekoniecznie, bo ja się nie interesuję jakoś specjalnie, nie pasjonuję angelologią i teologią właśnie taką anielską. No to w moim życiu akurat to jakoś nie wywiera zbyt wielkiego wpływu na moje życie, ale w duchowości, ja lubię taką prostą duchowość. Każdego dnia mamy medytację, którą każdy robi metodą, jaką chce. Ja sobie taką własną metodę wypracowałem. Raz lepiej idzie, raz gorzej, zależy jak dużo jest na głowie różnych rzeczy, zmartwień, które następnego dnia w pracy mnie czekają. I to jest jakby dla mnie taka ważna rzecz, żeby robić to jak najlepiej, chociaż często się nie chce, czasami człowiek zaśpi i też nie pójdzie, ale to jest jakby centrum mojej duchowości, takie Słowo Boże, które ja próbuję medytować jak najlepiej potrafię. Kiedyś jak byłem klerykiem, wcześniej nowicjuszem, to zapisywałem bardzo dużo swoich myśli. Mam wszystkie zeszyty, które gdzieś tam kiedyś z tego nowicjatu i z klerykatu przywiozłem i czasami zaglądam do nich i różnie, czasami się śmieję z mojej naiwności, jak próbam, ale czasami się dziwię też takiemu spojrzeniu, które gdzieś tam miałem na jakieś słowo. No i w centrum mojej duchowości w ogóle jest też to, że często kiedy pytam Pana Boga o coś, to staram się otwierać to słowo. Czy otwieram słowo i patrzę, gdzie otworzyłem, jakie słowo tam jest. Nie traktuję tego magicznie albo jako wyrocznie, tylko jako pewnego rodzaju rzecz, którą mam przemyśleć, czyli pewnego rodzaju wskazówkę, która akurat tam się pojawia. Ale w takiej duchowości anielskiej w moim przypadku nie mam specjalnie dużej. No teraz jestem dyrektorem katolickiego liceum i katolickiej szkoły podstawowej i to jest taka trudna rzecz, szczególnie w czasie pandemii i przyznam szczerze, że były te lockdowny, to bardzo mocno psychicznie mi to tam drasnęło. Nie to, żebym miał jakąś depresję lub coś takiego, ale no, bardzo mocno to przeżyłem i to jest dosyć trudna rzecz. Poza tym jeszcze były reformy, jedna, druga po drodze. Najpierw likwidacja gimnazjum, później reforma liceów i to było dosyć trudne, ale wszystko jest do przejścia. Poza tym też w takim czasie wolniejszym, chociaż bardzo coraz trudniej jest ten czas, zajmuję się krótkofalarstwem i elektroniką. Moją pasją jest poszukiwanie takich starych odbiorników radiowych, lampowych i próbuję je odnowić w taki sposób, żeby były zupełnie jak nowe. No kiedyś jakieś za dwa naprawiłem, ale one są te polskie produkty są bardzo kiepskiej jakości i dosyć trudno cokolwiek zrobić, ale najbardziej to mnie interesują takie radia sprzed 40, 50, 30 lat, które są lampowe. No to są po pierwsze, mają swoją taką duszę, są bardzo piękne, a poza tym też dźwięk tej lampy, dźwięk lampowy jest zupełnie inny niż dźwięk tranzystorów, ale też jest tak, że czasami gramofony stare, takie od nas z lat 50. to kilka zrobiłem takich, tak, jest dużo ciepłejszy ten głos i tylko, że napięcia są dużo większe, bo w takim na przykład odbiorniku Pionier, to jest pierwsze radio polskiej myśli technicznej, jakie w Polsce było produkowane, wcześniej była AGA, która była na licencji szwedzkiej, to w takiej wersji bez transformatora to sumaryczne prądy dochodzą do kilkuset volt. No i tam już tak jest dosyć troszkę niebezpiecznie nawet. To też jest część tej krótkofalarskiej działalności. Krótkofalarstwo to jest takie hobby techniczne, bardzo techniczne, gdzie próbuje się robić pewne łączności, albo buduje się pewne, albo jedno i drugie. Buduje się różne urządzenia i my budujemy właśnie sondy kosmiczne, bo stratosfera dość niski jest kosmos. Wysyłamy różne te urządzenia, sprawdzamy je w bardzo ekstremalnych warunkach żeby być krótkofalowcem, trzeba zdać taki egzamin, który wcale nie jest trudny i teraz każdy krótkofalowiec otrzymuje znak. Ja mam znak SP5 MGS i wtedy też ci młodzi ludzie, którzy tutaj ze mną pracują, robią te różne rzeczy, też wielu z nich zdaje taki egzamin, też są później oznakowani, czyli mają znak, który jest ich znakiem krótkofalarskim. No, Pan Bóg ma we wszystkich swój plan, to jest tak, że

0: rozsiekła ta cała sytuacja jako dyrektora szkoły, ale też no, jakoś to przeżyłem, ale myślę, że gdyby nie wiara, gdyby nie zaufanie Panu Bogu, to byłoby jeszcze ciężej. No Jezus jest w ogóle w chrześcijaństwie, moim zdaniem, chrześcijaństwo tylko wtedy, kiedy jest związane z relacją osobową z Bogiem, na zasadzie ja i ty. Jeżeli nie ma takiej relacji osobowej z Jezusem Chrystusem, to nie ma chrześcijaństwa i to jest taka droga, moim zdaniem jedyna, która jest sensowna, kiedy patrzy na Boga nie jako na pewien abstrakt albo jakiś filozoficzny zbiór jakichś tam cech, tylko patrzę jako na osobę, do której mogę się zwracać, którą mogę czasami też w jakiś sposób ochrzanić. Może to brutalnie brzmi, ale jeżeli mam osobową relację z Bogiem, w zasadzie tych, dlaczego mam Panu Bogu czasami lekko nie wtykać i która też do mnie przemawia. Jezus Chrystus mówi do mnie przez znaki czasu, przez słowo, które nam dał, przez Ewangelię. Odpowiada też nam często na pytania, wprawdzie nie wprost i czasami to trwa przez pewien czas, ale kiedy z wiarą patrzę na to, co się przydarzy mi w życiu, to też znajduję pewne odpowiedzi, które Pan Bóg mi daje. Generalnie myślę, że to jest w mojej duchowości najważniejsza relacja osobowa z Bogiem, w zasadzie ja i ty. Taka prosta dosyć, ale też prawdziwa, gdzie ja mówię, słucham i szukam tego, co On do mnie mówi. No, sakramenty są pewną taką drogą, z pewnego rodzaju też są pewnym też narzędziem takim, kiedy na przykład w niedzielę, ja w każdym razie leżę do świętego Augustyna, do kościoła świętego Augustyna i tam dosyć dużo spowiadam, to widzę, że to jest też takie narzędzie tego, co w najbliższym Ewangelia, w najbliższym niedzielę mówi o tym, Jezus mówi o tym, że jeżeli ręka, noga, coś tam, oko jest przyczyną grzechu, to trzeba to usunąć. I to jest właśnie taka bardzo ważna rzecz, że to jest pewnego rodzaju Boże narzędzie, dzięki któremu na przykład przy tej spowiedzi możemy usuwać to, co jest najgorsze, ale też możemy na tej drodze sakrament jest pewnymi znakami dla chrześcijan i te znaki też wskazują pewną drogę, tak jak na drodze się jedzie i się widzi znak kierunkowskaz albo inną rzecz, która oznajmia coś, którędy mam jechać albo w jaki sposób mam jechać. Tak samo te sakramenty na drodze życia wskazują dokąd, skąd i dlaczego z Panem Bogiem zabrać.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Ale teraz z perspektywy czasu widzę, że to było coś niesamowitego. Ja wtedy przez 10 minut płakałam właściwie nieustannie, chusteczka za chusteczką. Ludzie wokół nie wiedzieli, co się dzieje, a ja po prostu byłam tak szczęśliwa. I to myślę, że to właśnie była miłość, takie doświadczenie największej miłości, że jestem na swoim miejscu, że jestem kochana.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Kiedy byłam na mszy o uzdrowienie w Łodzi, to była druga klasa gimnazjum. Teraz już jestem na studiach magisterskich, więc ładnych parę lat temu. I msza ta była wyjątkowa, ponieważ była pełna muzyki, radości, uwielbienia. Pierwszy raz byłam w takim miejscu. Zaprosił mnie mój tata, wzięłam ze sobą przyjaciółkę i od początku mi się wszystko podobało. Byłam tak dobrze nastawiona do tego, ale po Komunii Świętej był ten moment, kiedy poczułam największe szczęście, jakie sobie można wyobrazić. I ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, co to jest. Po prostu wydawało mi się, że jest tak pięknie, że jest moja przyjaciółka, jest mój tata, to są moi bliscy ludzie, jest taka piękna muzyka. I dlatego ja jestem taka wzruszona. Ale teraz z perspektywy czasu widzę, że to było coś niesamowitego. Ja wtedy przez 10 minut płakałam właściwie nieustannie, chusteczka za chusteczką. Ludzie wokół nie wiedzieli, co się dzieje, a ja po prostu byłam tak szczęśliwa. I to myślę, że to właśnie była miłość, takie doświadczenie największej miłości, że jestem na swoim miejscu, że jestem kochana. Wtedy zaczęła się w ogóle moja przygoda z żywym kościołem. Taka msza odbywa się co miesiąc, więc byłam tam po miesiącu, po dwóch i tak. I cały rok tam chodziłam, pamiętam, co miesiąc. Wtedy też w mojej rodzinie zaczęło się nawrócenie. I po roku trafiłam na takie rekolekcje 10-tygodniowe, które polegają na tym, że właściwie odbywają się w domu, ale codziennie czyta się fragment książki, Pisma Świętego, modli się. I wtedy właśnie zobaczyłam żywego Boga w żywym kościele. To wszystko stało się naprawdę żywe, realne. Ja wcześniej właściwie byłam dzieckiem, tak, bo to jest tam wiek nastoletni. Ale Kościół mnie nie pociągał w żaden sposób, czyli wydawał mi się właśnie smutny. W ogóle nie znajdowałam nic ciekawego. Myślę, że ta muzyka, która zawsze była mi bliska, to mnie pociągnęło, ale właśnie to doprowadziło do tego, że poprzez te rekolekcje rozmawiałam z Bogiem, słyszałam, co On do mnie mówi. Działy się niesamowite rzeczy. Prosiłam o coś, to się działo. Czytałam o czymś i akurat tego doświadczałam w danym dniu. To się nazywa u nas w Łodzi Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym na podstawie książek ojca Józefa Kozłowskiego. Tak, potem jeszcze, to jest cały jakby tutaj aspekt tego wszystkiego, zaczęła się wielka przygoda z magią i niestety z takimi tutaj tematami mojego taty i też mnie, ponieważ zawsze mam blisko z tatą, mimo tego, w jakim on był zawsze stanie. Więc gdy go to zaciekawiło, ja też od razu poszłam. Mój brat był jeszcze wtedy mały, ale mnie to jak najbardziej wciągnęło. I właściwie bioenergoterapia, magia, no ja jako dziecko byłam wszystkim zainteresowana tak naprawdę i bardzo to chłonęłam. I potem właśnie, gdy trafiliśmy na ten show uzdrowienie, tata zaczął dosłownie przeglądać na oczy. Tak, i też automatycznie pociągnął za sobą mnie. No i wtedy był ten czas, kiedy on przestał pić, przestał palić. No w ogóle zmienił się całkowicie i do tej pory w moich oczach jest coraz bardziej świętym człowiekiem, a jeszcze 10 lat temu nawet by mi to nie przyszło do głowy. Tak właśnie ten rok mszy uzdrowienie, rok tego seminarium, tych rekolekcji, które on przeszedł rok przede mną. To był czas, na pewno opowiadał mi o tym, takiej walki, kiedy musiał zerwać jakby właśnie z tym złem, które go tak trzymało, a to nie jest takie łatwe. Bardzo, to jest w ogóle moja codzienność. Jejku, każdego dnia to się realizuje. Na przykład mój wyjazd do Warszawy tutaj, to jest spełnienie marzeń i często rozmawiałam z Panem Bogiem o tym, czy to jest mój jakiś pomysł na życie, czy ja mam tak naprawdę jakieś ukryte, nie do końca dobre intencje w tym, ale okazało się, że to było moim wielkim pragnieniem i że Pan Bóg to słyszy i że tak naprawdę On mi to dał, więc On to chce realizować. I trafiłam do Warszawy, egzamin poszedł mi tragicznie, a dostałam się, potem się dowiedziałam, że jako jedna z najlepszych, ja nie wiem jak to się stało, dostałam się na położnictwo, na magisterskie i jestem w Warszawie od miesiąca. I po prostu Warszawa jest miastem moich marzeń, tak jak ja to właśnie, o to mi chodzi, że Pan Bóg spełni moje pragnienie. Nie miałam mieszkania właściwie do ostatniej doby. jak miałam pierwszy wykład w poniedziałek, to jeszcze w niedzielę wieczorem tak naprawdę nie wiedziałam, gdzie będę mieszkać. I spotkałam koleżankę i ona po prostu zaproponowała mi pomoc. Okazało się, że mieszka w Warszawie u sióstr zakonnych. Ja bardzo nie chciałam mieszkać w takim miejscu. I trafiłam tam na kilka dni, żeby w tym czasie znaleźć mieszkanie. I zostałam tam do dzisiaj i to jest tak piękne miejsce, do którego z Łodzi wracam bardzo chętnie. Poznałam tam wspaniałe osoby. Mam na imię trzecie do wbierzmowania Faustyna i w ogóle jest mi bliskie Miłosierdzie Boże. A ta cała bursa jest właśnie sióstr tych od świętej Faustyny, Matki Bożej Miłosierdzia. Wszędzie są obrazy świętej Faustyny, Pana Jezusa Miłosiernego. Też tydzień przed rozpoczęciem studiów we wrześniu byłam na pielgrzymce w Krakowie. To wygląda wszystko jak jeden wielki przypadek, ale to właśnie nie ma przypadków. W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. I tam modliłam się u świętej Faustyny, żeby mi znalazła mieszkanie. I tydzień później trafiłam do mieszkania, dosłownie do niej, do tej bursy zakonnej. I właśnie trafiłam tam 5 października, a to było wspomnienie świętej siostry Faustyny. Możemy, aczkolwiek myślę, że to Pan Jezus przede wszystkim robi. Ciężko mi powiedzieć, jaka jest w tym moja zasługa. Myślę, że taka, że poszłam wtedy do tego kościoła, że otworzyłam się, że dałam szansę. I też gdy przychodzą jakieś trudności, myślę, że wtedy do mnie należy, do mojej woli, to, że sobie przypominam, jak było wcześniej, że przypominam sobie, że przecież Pan Bóg do mnie mówił, więc teraz, gdy jest trudno i nie czuję Go, to, że mimo wszystko trwam. I potem ten gorszy czas mija, a przychodzi lepszy. I myślę, że to jest jedyny wkład w to, bo tak naprawdę Pan Bóg troszczy się o tą relację z nami poprzez książki, poprzez świadectwa, mądre rozmowy, otaczanie się dobrymi ludźmi. Myślę, że tak można się do Niego przybliżać, ale tak naprawdę też On nam to podsyła. Mnie bardzo umacnia świadectwo innych ludzi. Gdy mam gorszy dzień i słucham kogoś, kto doświadcza Boga, to często zmienia mi się to od razu, poprawia mi się tak zwany humor. Tak, słuchanie, jak Bóg działa w czyimś życiu. I jeszcze, tak, to jest związane z wiarą, ale też z życiem. Gdy wydaje mi się, że coś jest trudne, a ktoś mówi, że jemu się to udało. I że on się pomodlił, jemu Pan Bóg pomógł i to jest po prostu możliwe. Więc jeżeli to jest dla niego możliwe, to jest też dla mnie. Jeżeli się uwierzy Panu Bogu, mu to odda, to jest po prostu możliwe. To mnie umacnia. I mądra lektura, to podkreślę jeszcze raz. Bo na przykład te rekolekcje, wtedy 10-tygodniowe, to było ciągłe czytanie książek, które ktoś napisał pod wpływem Ducha Świętego. I Pan Bóg po prostu w ten sposób mówił do mnie każdego dnia. To znaczy, że był dobrym, pobożnym człowiekiem, tutaj w tym wypadku ojciec Józef Kozłowski, tak? I słuchał tych natchnień, modlił się i te treści z jednej strony pisał z głowy, a z drugiej strony myślę, że Pan Bóg mu to gdzieś w sercu dyktował. I wtedy taka lektura nie jest tylko pożytkiem intelektualnym, ale też duchowym. Duch Święty to z jednej strony dla mnie osoba, taka jak Pan Jezus, taka jak Bóg Ojciec, która jest żywa, z którą można rozmawiać, którą można zapraszać do swojego życia. Ale z drugiej strony to dla mnie taki powiew, że na przykład modlitwa w Duchu Świętym to jest taka modlitwa pełna mocy. Taka, że tam te słowa, nasze myśli nie płyną od nas, tylko właśnie z innego miejsca, z takiego pełnego mocy, pełnego miłości. To jest dla mnie Duch Święty. Tak, żywy Kościół to jest na szczęście i dzięki Bogu moja codzienność. Ja nie wiem, jakbym żyła bez tego w samotności, gdyby nie żywy Kościół. Od tamtej pory poznałam dziesiątki, setki wierzących ludzi. Przede wszystkim to jest wspólnota Mocni w Duchu w Łodzi, ale też moi przyjaciele, bo wspólnota Mocni w Duchu jest w centrum miasta. Ja pochodzę spod Łodzi tak naprawdę, z Andrespola i tam też jest wspólnota młodych ludzi, też wierzących, moich przyjaciół, którzy są dla mnie wsparciem. Żywy Kościół, tak, to jest moja codzienność, bez której sobie nie wyobrażam życia. Radosny, autentyczny. Bardzo mnie pociąga autentyczność ludzi, którzy wierzą w Boga i nie tylko mówią, ale żyją tak, jak mówią. Małżeństwa, które kochają się, siebie nawzajem, a nie tylko mówią, że w małżeństwie powinno się kochać. Kościół taki cierpliwy, troskliwy, czuły. Gdy ktoś nowy przychodzi do wspólnoty, wita się go z otwartymi ramionami, ale to jest właśnie autentyczne, szczere, a nie takie na pokaz. Nie lubię, jeżeli Nie, może tak się czasem zdarza gdzieś w jakichś miejscach i nie lubię, jak to jest takie fałszywe i nieprawdziwe. A ten mój kościół, w którym ja żyję, jest pełen prawdziwej miłości. A i też jest otwarty na moc Boga, nieograniczający go. Oby. Widzę, że coraz więcej ludzi się nawraca, że kiedyś był ten kościół taki niedzielny, a coraz bardziej się to, bym tak powiedziała, że ludzie, którzy chodzą w niedzielę do kościoła, coraz bardziej dzielą się na tych, którzy przestają chodzić, bo nic ich tam nie ciągnie, a z drugiej strony ci, którzy będą chodzić częściej, bo tak naprawdę się nawrócili, doświadczyli Boga. I to ma swoje i wady, i zalety. No ale ja się cieszę, że zostają w tym kościele ludzie prawdziwi. Sama się nad tym zastanawiam. Myślę, że sami się zamykamy trochę na niego, czyli najpierw prosimy, on przychodzi, ale gdzieś te troski dnia codziennego, gdzieś te nasze myśli uciekają i trzeba się znowu zatrzymać i na nowo zobaczyć, że on jest, że jest blisko. To jest ta nasza ułomność i grzeszność, że w kółko odchodzimy w drugą stronę. Ale Duch Święty jest taką fajną osobą, że zawsze przyjdzie, że no tak jak Pan Jezus powiedział w Ewangelii, że nigdy nie odmówi nam Ducha Świętego i to jest dla mnie bardzo dobra nowina, bo gdyby nie Duch Święty, to nie byłoby ani nawrócenia, ani zmiany mojego życia, ani w ogóle zmiany Kościoła. Tak, Maryja mi wyprosiła wiele łask. Teraz może jest już trochę inaczej, ale był taki okres, że codziennie, teraz też się modlę codziennie na różańcu, ale wtedy to pamiętam, że przychodził wieczór i siadałam u stóp Maryi i naprawdę rozmawiałyśmy. Tak, i doświadczałam bardzo jej opieki. Teraz też właśnie modlę się na różańcu, ale może nie jest to, aż tego tak bardzo nie przeżywam. Ale wtedy faktycznie wiele łask widziałam, tak namacalnie doświadczałam tego działania Matki Bożej. Pamiętam, modliłam się, byłam mała, chodziłam do gimnazjum i modliłam się o to, żeby pewien chłopak zwrócił na mnie uwagę. I chyba cały październik właśnie na różańcu się modliłam i naprawdę tak się stało. I zaczęliśmy się spotykać. I teraz to prawda, on jest klerykiem i nasze drogi się zupełnie rozeszły. Ale jak dla mnie, to Maryja mi powiedziała, prosisz mnie, to ja ci to dam. Wszystko ci załatwię. Akurat ten chłopak nie był dla ciebie, to się to rozeszło. Ale zobacz, że ja mam moc, prosisz mnie, nie ma problemu. Uwielbienie Pana Boga to jest według mnie najważniejsza rzecz w ogóle w modlitwie, bo jak uwielbiamy Pana Boga, to nie patrzymy się na siebie, tylko patrzymy się na Niego. Gdy przepraszamy, dziękujemy, prosimy, to cały czas gdzieś patrzymy, ja dziękuję za coś, patrzymy na swoje życie, ja o coś proszę, na czymś nie zależy, a jak patrzymy na, jak uwielbiamy, to patrzymy po prostu, jak Bóg jest wielki, tak jak w tej piosence, nasz Bóg jest silny, potężny, nikt nie równa się z Tobą. Czyli nasze oczy odrywają się od ziemi i patrzą w niebo. I dzięki temu Pan Jezus może w nas działać, bo jak się patrzymy na Niego, mamy z Nim kontakt, to Jemu jest dużo łatwiej w nas działać i dawać nam Ducha Świętego. I w ogóle nasze oczy się odrywają od tego smutku, od tej szarości, tylko patrzą na dobro. A jak patrzą na dobro, to zostają też tym dobrem przeniknięte. I taka modlitwa jest naprawdę owocna. U nas teraz we wspólnocie bardzo staramy się kłaść nacisk na uwielbienie i są tego owoce, są uzdrowienia, są nawrócenia. Czasem nie trzeba w ogóle Pana Jezusa o coś prosić, wystarczy Go uwielbiać i On sam przychodzi z tą łaską. U nas Łódzka Odnowa wydaje czasopismo Szum z Nieba. Pełne świadectwa, pełne dobrej nowiny, ale też formacji, czyli jest to typowo czasopismo odnowy. I cała seria tych książek ojca Józefa Kozłowskiego Z grzechu do wolności. Chyba milion egzemplarzy już jest sprzedany i naprawdę co jakiś czas słyszę, że ktoś przeczytał tę książkę i się nawrócił. Dla mnie z tych 10 tygodni była najważniejsza książka Jezus żyje, która opowiada o żyjącym Bogu, który uzdrawia. Nie, że to było 2000 lat temu, tylko identycznie jak 2000 lat temu. Teraz chodzi, uzdrawia, dotyka. I to jest dla mnie wielkim takim umocnieniem i to jest jak dla mnie książka o odnowie. Ojciec Tardif, przetłumaczona na język polski. Z grzechu do wolności. Tam jest opisana najpierw sytuacja człowieka grzesznego i ja myślę, że w tym wielu ludzi po prostu się odnajduje. I potem jest ta dobra nowina do wolności, że Pan Jezus może przyjść, uzdrowić i w czasie tych rekolekcji, ten cały tydzień poświęcony na tą książkę, to jest chyba trzeci tydzień, gdzie już właśnie 2 tygodnie ludzie już nasiąkają tymi dobrymi treściami, modlą się. I ten trzeci tydzień to jest taki przełom, że właśnie jeszcze wczoraj był grzech, a jutro już może być wolność. I to jest też taka pewnie decyzja. I jak już Pan Jezus przychodzi wtedy, to człowiek, otwierają mu się nowe drzwi. Myślę, że dlatego tak to ludzi porusza, że zmiana życia, że ta książka często jest po prostu zmianą życia ze złego na dobre, takim pierwszym krokiem. Charyzmaty są to dary Ducha Świętego, dane ludziom po to, aby służyły innym ludziom. Tak jak dar męstwa jest takim darem, który można wykorzystać samemu, no jakby dla swojej korzyści, tak charyzmat to jest służba drugiemu. Na przykład charyzmat modlitwy wstawienniczej to jest modlenie się nad kimś, ale takie wybranie przez Boga, że jak ta osoba, która ma charyzmat, się modli, to nie wiem dlaczego, ale prędzej ta osoba jest uzdrowiona. Tak jakby Pan Bóg sobie wybiera te osoby, daje im charyzmat i one przez to tak owocnie służą Kościołowi. Na przykład ten ojciec Emilien Tardif miał charyzmat uzdrawiania i faktycznie setki ludzi był uzdrawiany. Pytanie tylko dlaczego on, ale to już jest pytanie do Pana Boga. W ogóle jej nie wybrałam, to znaczy pierwszego dnia tutaj na studiach, w poniedziałek. Świat mój wirował, Warszawa jest bardzo szybkim miastem i nie wiedziałam do końca, co tutaj się dzieje. Wiedziałam tylko, gdzie mam swoją uczelnię, właściwie tyle. I przyjechała po mnie koleżanka, z którą mieszkam w Bursie i po prostu mnie zawiozła do tej Bursy, zaopiekowała się mną, pokazała mi mniej więcej jakieś podstawowe tutaj punkty. Zjadłyśmy razem obiad i ona postanowiła, że zabierze mnie na spotkanie tej oblubienicy. Ale tak naprawdę to miałyśmy iść na mszę, potem ona powiedziała, że pójdziemy na próbę śpiewu i ja poszłam z nią od razu na tą próbę śpiewu, ale właściwie wszystko mi tak wirowało, tak trochę poddałam się jej prowadzeniu. I to wszystko było piękne, to znaczy próba śpiewu już była super. Dwóch chłopaków grało na gitarach, my śpiewałyśmy, były inne dziewczyny. Potem była msza z naszą oprawą muzyczną i potem trafiłam na to spotkanie. Oblubienicy, tak. I okazało się, że jest to wspólnota młodzieżowa, myślę, że akademicka nawet. Jest to odnowa w Duchu Świętym i to też mnie zaskoczyło, bo nie wiedziałam, że idę na spotkanie odnowy. Moje doświadczenie odnowy to jest właśnie mocni w duchu, czyli wielka wspólnota, około 300 ludzi spotyka się co tydzień. W wieku od 15 do 60, nawet może 70 lat. Są to ludzie, no ta wspólnota ma już 25 lat, więc są to ludzie doświadczeni, pełni charyzmatów. No i po prostu tacy dość starsi, pełni tego stażu. A tutaj zobaczyłam, że ludzie młodzi w moim wieku, młodsi, trochę starsi, że oni, że tak samo Pan Bóg w nich działa jak u nas, że ten wiek przestaje mieć znaczenie. I ja jeszcze nigdy nie byłam na spotkaniu tak młodej odnowy. I oni mieli charyzmaty. Dziewczyny dzieliły się rozumieniem Słowa Bożego. Były śpiewy, modlitwy charyzmatyczne. Też był dar modlitwy w językach. I ja patrzę, a po prostu ludzie 20-letni modlą się w językach. I to nie jest widok codzienny tam w moich stronach. I bardzo mi się to podobało. Było widać, że to jest prawdziwe, że to jest radosne. Że to jest prawdziwa odnowa, mimo że oni są tak młodzi. Dla mnie to było wielkim zaskoczeniem i dlatego chcę tam dalej chodzić tutaj w Warszawie. Lubię różaniec, co czasami dziwi ludzi, bo tak może tego nie rozumieją, ale właśnie Maryja jednak w moim sercu się zapisała poprzez ten różaniec. Modlitwa uwielbienia po prostu na wszelki możliwy sposób, najlepiej taka spontaniczna, na koniec dnia, gdy wydarzyły się jakieś piękne rzeczy, gdy mogę sobie tak usiąść sama czy z przyjaciółką i po prostu dziękować Panu Jezusowi i patrzeć na Niego, uwielbiać Go. Taka modlitwa na spontanie, to jest chyba coś, co najbardziej mnie karmi, ale też rozważanie Słowa Bożego. Tak, ale kiedy jest właśnie cisza, spokój i można się wsłuchać, co mówi Pan Bóg, to wtedy się staje piękną modlitwą. Byłam. Zaczynają się od fundamentu. To jest 5 dni w milczeniu. W milczeniu, to znaczy dosłownie w milczeniu, czyli że nic nie mówi się do swoich współlokatorów, że ma się wyłączony telefon, brak kontaktu wszelakiego ze światem zewnętrznym. Jest tylko 15 minut rozmowy z kierownikiem duchowym. Nie, to jest właśnie połączenie walki duchowej, czyli że to nie jest wcale łatwe. Pierwszego, drugiego dnia, trzeciego, to jest jeszcze, ja miałam tak, że chciałabym pojechać, ale no zostałam tam, ponieważ wiedziałam, że na pewno Pan Bóg chce, żebym została. Ale potem właśnie im głębiej się w to wejdzie, ten piąty dzień, to już mi było przykro, że wracam. No i milczenie jest piękne, bo słyszy się głos Boga, więc jakby warto tą walkę przejść, żeby jednak być z Bogiem te całe 5 dni. Potem jest pierwszy tydzień, drugi, trzeci, czwarty i potem są organizowane takie tematyczne syntezy i ja jestem po drugim tygodniu. Co roku najlepiej jeździć na takie rekolekcje. I to jest właśnie moje szczęście, które mnie spotkało w Łodzi, czyli Kościół Jezuitów, który łączy troszeczkę faktycznie przeciwstawne rzeczy. Ale tam jest to idealnym połączeniem. Nie wiem, jak Duch Święty to zrobił, ale faktycznie cała wspólnota mocni w duchu jest na bazie duchowości ignacjańskiej. Naszym duszpasterzem jest jezuita. A jednak jesteśmy odnową. I to w pełni charyzmatyczną, radosną i taką, jaka powinna być odnowa. Jest to głównie wspólnota ewangelizacyjna. Organizujemy fora charyzmatyczne. Raz, dwa razy do roku takie wielkie spotkania na hali, gdzie zjeżdżają się ludzie z całej Polski, nawet no, z Europy. Tak, tak. Zazwyczaj forum ma jakiś dany temat. I są konferencje, są świadectwa, ale przede wszystkim jest ten klimat miłości. I to czuć, że ludzie się z całej Polski zjeżdżają po to, żeby te 2 dni być ze sobą i się modlić, chwalić Boga. I każdy z nich ma ten sam cel. Każdy z nich jest taki otwarty. I jeszcze gdy modlimy się o Ducha Świętego i Duch Święty przychodzi, jak to w odnowie, to czuć wielką jedność. To są zawsze takie 2 dni, że aż żal, że one się kończą. Tym niedzielnym popołudniem, zazwyczaj mszą świętą, to aż łezka wokół się kręci, że ten czas się kończy. Bo wtedy jest się wśród ludzi, którzy myślą tak jak ty. Myślę, że to jest duża potęga forum. Polega to na tym, że zespół kilku ludzi jedzie do jakiejś wspólnoty. Są to parafie w całej Polsce. I tam prowadzą przez 1 dzień, 2, 3 różne rekolekcje. Mogą być to rekolekcje ewangelizacyjne i tym bardziej zajmuje się zespół, ale typowo to SOS dla wspólnot. To jest taki ratunek dla wspólnot, które mają jakieś problemy. Takie rekolekcje właśnie kilkudniowe mogą dotyczyć odnowienia, nawrócenia we wspólnocie, ale też dzielimy się swoim doświadczeniem, jak na przykład posługiwać charyzmatami. To pomaga wspólnotom, takie zaczerpnięcie doświadczenia naszego, wieloletniego. Jest jeszcze posługa na tych rekolekcjach ignacjańskich w Porszewicach. Tam mocni w duchu działają nie tylko jako zespół, ale też jako kierownicy duchowi. Są warsztaty dla małżeństw i warsztaty dla poważnie zakochanych, czyli dla narzeczonych, dla tych, którzy myślą poważnie o wspólnej drodze. To też odbywa się w Porszewicach. W tym ośrodku rekolekcyjnym. Od niedawna nową inicjatywą są warsztaty dla dzieci. I właściwie przedział wiekowy jest od 3 do 15, 16 lat. Są to warsztaty dostosowane do wieku dzieci, czyli to jest na bazie. Wymyślił to taki ksiądz. Ojciec Zbyszek, jezuita, młody ksiądz, który widać, że ma taki charyzmat powołanie do dzieci. I on opracował metody jakby dotarcia z dobrą nowiną do dzieci w każdym wieku. I nawet 3-latki są ewangelizowane. Ja osobiście nie byłam na takich zajęciach, ale z tego co słyszę, to te dzieci pytają się, kiedy będą następne. Takie, oni pewnie uczą się przez zabawy. Nie mam pojęcia, jak oni do nich docierają, ale tym dzieciom się to podoba i naprawdę zbliża je do Boga. I to jest taka świeżutka inicjatywa u nas mocnych w duchu. Tak. Na stronie Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi można znaleźć numer telefonu i zadzwoniwszy pod taki numer możemy poprosić o modlitwę, możemy podzielić się jakimś swoim smutkiem, strapieniem. Tam posługują osoby, które tego wysłuchają, pomodlą się i też już słychać o świadectwach osób, którym to pomogło. Poleciłabym mu, aby przyszedł do dobrego miejsca, na mszę typu, jak u jezuitów, żeby mógł doświadczyć Boga, bo magia to jest szukanie czegoś więcej. Osoby, które angażują się w magię, w jakieś praktyki okultystyczne, to zazwyczaj szukają tego czegoś, czego nie widać gołym okiem. I w moim przypadku tak było, że ja wiedziałam, że nie jest, na pewno nie istnieje tylko ten świat, który widzimy, który dotykamy, ale niestety skręciło to w moim przypadku w złą stronę. Bo ten świat duchowy faktycznie istnieje, ale bez wiary w Boga, a z wiarą w magiczne jakieś zabobony, jakieś praktyki, to niestety nie zmierza się do nieba, tylko w przeciwną stronę. Więc myślę, że warto byłoby pójść w takie miejsce, gdzie mądrzy ludzie wytłumaczą, o co chodzi. Jest wiele stron w internecie, wiele jest na ten temat pisane w różnych gazetach, typu Miłujcie się, typu właśnie też Szum z nieba. Są tam treści, które naprowadzają na właściwą drogę. Że magia prowadzi donikąd. Prowadzi do egoizmu, do tego, że szuka się władzy, którą można wykorzystać do swoich własnych celów. A tak naprawdę my nie potrzebujemy władzy, tylko miłości. A miłość może dać tylko Pan Bóg. A Pan Bóg brzydzi się magią. Dokładnie. Pokładanie takiej wiary w swoje możliwości. I niestety też działa w tym zły duch, który czasami wróżce potrafi podpowiedzieć prawdę, przez co wciąga to ludzi. Ale on i tak ma jeden cel, żeby doprowadzić człowieka do odrzucenia Boga. Więc nawet jeśli wróżka mówi prawdę, lepiej jak nie mówi prawdy, bo to znaczy, że jest oszustką. Bo jak mówi prawdę, znaczy, że skądś te informacje posiada, a na pewno nie są one od Pana Boga.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Dobry Panie Boże, Tobie powierzamy ten czas. Niech będzie Tobie chwała, cześć, uwielbienie, Panie. Proszę Cię o Twoją opiekę teraz. Jeśli zechcesz z nas skorzystać, Panie, to ku Twojej chwale, żeby to wszystko było mówione. I Ciebie, Maryjo, też serdecznie zapraszam pod Twoją obronę.
1: Czekamy święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Asia Bąk. Witaj. Czy Pana Boga doświadczasz od dzieciństwa?
1: Znaczy, ja zawsze zdawałam sobie sprawę, że Bóg jest na, tam gdzieś na górze. Znaczy, myślę, że odziedziczyłam to, prawda, w domu. Natomiast ja nawet się modliłam, czasami prosiłam Pana Boga o coś w dzieciństwie. Natomiast On był zawsze kimś daleko i ja nie byłam pewna, czy moje modlitwy będą wysłuchane. To znaczy, to było jakieś dawanie życzeń, ale czy na pewno Pan Bóg ich słuchał, tego nie wiedziała. I tak naprawdę o takiej realnej bliskości Pana Boga dla każdego z nas, to przekonałam się coś tak trochę ponad 3 lata temu.
0: Z jakiej rodziny się wywodzisz? Co to było za miejsce, gdzie mieszkałaś?
1: Znaczy, mieszkam w Warszawie. Znaczy, od jakiegoś czasu w Starej Miłosnej mieszkam. Teraz się przeprowadziłam, od 1,5 roku mieszkam samemu. Nie wiem, no tak... Moja mama pracowała naukowo, mój tata też skończył studia, ale żeby utrzymać rodzinę, to prowadzi firmę własną. Ja myślę, że z takiej przeciętnej rodziny, to znaczy nie jakiejś takiej mocno wierzącej typu, żebyśmy się razem zawsze modlili rano i wieczorem, ale chodziliśmy do kościoła zawsze w niedzielę i myślę, że dla każdego z nas gdzieś tam po cichu Pan Bóg był bardzo ważny, tylko że nigdy o tym nie rozmawialiśmy.
0: Jaką byłaś osobą w dzieciństwie? Czy byłaś taką dziewczyną, która rozdaje karty w klasie, czy też raczej na boku?
1: A to trudno powiedzieć, bo ja myślę, że w takich kontaktach, na których mi nigdy, znaczy trudno powiedzieć, nie zależało, ale w takich, które nie stanowiły dla mnie jakichś najważniejszych w życiu, to mogłam być nawet otwarta, to znaczy mogłam się bawić i być uważana za może nie rozdającą kartę, ale otwartą osobę. Natomiast w takich sytuacjach, na których bardzo mi zależało, to myślę, że gdzieś się chowałam zawsze w środek, szczególnie tam w pierwszych klasach, nie wiem, podstawówki, czy może nawet do końca szkoły podstawowej. Tak to pamiętam teraz.
0: Jaką byłaś osobą? Czy ten czas buntu, który później następuje u części młodych ludzi, dla ciebie to był jakiś ważny czas?
1: A ja nie wiem, czy to był czas buntu. Ja myślę, że ja zawsze byłam perfekcjonistką i ponieważ trochę, znaczy zawsze miałam dużo zdolności do nauki, to jakby poświęcałam dużo temu, bo też uważałam to za mój obowiązek. I myślę, że w tym czasie, w którym jest czas buntu, to ja dużo poświęcałam rozwojowi intelektualnemu, a mało emocjonalnemu. I myślę, że gdzieś te emocje chowałam w sobie. I później, kiedy moja mama zachorowała na raka, to cały czas te emocje chowałam w sobie. I myślę, że to w jakimś stopniu doprowadziło na początku do bulimii, którą miałam, a później na szczęście Pan Bóg mnie odnalazł. To znaczy mocno nie mogłam sobie poradzić sama ze sobą, więc musiał ktoś stanąć bardzo mocny przy mnie i tą osobą okazał się Pan Bóg. I to właśnie tak od ostatnich 3,5 roku bardzo mocno czuję, że tak naprawdę mnie wychowuje. Znaczy wychowuje, to znaczy buduje.

0: Jaką jesteś osobą w chwili, w której dowiadujesz się, że mama jest chora? Czy jesteś szczęśliwa?
1: Nie, nie byłam szczęśliwa. Byłam sama. Znaczy, bałam się samotności. Ja też nigdy nie miałam chłopaka i myślę, że wtedy to był jeszcze taki strach. Strach po prostu przed tym, nie wiem, czy wtedy miałam do siebie pretensje, że nie jestem wystarczająco atrakcyjna, czy że nie jestem ciekawa, bo też dużo czasu poświęcałam jakby w harcerstwie, dużo czasu poświęcałam nauce, bo też byłam w dobrym liceum. Dużo czasu jeździłam do tego domu, bo Stara Miłosna jest oddalona od centrum Warszawy, więc jakby nie byłam w miejscu, gdzie mogłam się kontaktować z większością moich znajomych. I też inne były rzeczy dla mnie ważne niż u większości. I nie wiedziałam, czy to jest moja wina, czy to dobrze, czy źle. No i dowiedziałam się, że moja mama jest chora i myślę, że na początku to jeszcze do mnie nie dotarło, ale później zaczął być coś takiego, taki większy strach, no, że generalnie już jestem sama, a co będzie, jak stanę się jeszcze bardziej sama. Tylko, że choroba mojej mamy trochę trwała, to znaczy na początku to był rak płuc, a potem rak mózgu i ja miałam czas, żeby się przygotować na to, że kiedyś zostanę sama. I to też był niesamowity czas działania Pana Boga. I myślę, że i dla mnie, i w kontaktach między mną a moim tatą, i w kontaktach między moim tatą a moją mamą, i tym wszystkim, co tak naprawdę zrozumiałam, że czego nie było w naszej rodzinie, a co może się odbudować przez te 2 lata. Znaczy, co się odbudowało przez tamte 2 lata.
0: Ale to opowiedz o tym, bo to są ogólne rzeczy, które...
1: Ja wiem. No dobrze, to myślę sobie, że właśnie, że pierwsze, na co w tamtym okresie wpadłam, zrozumiałam, to, że my bardzo mało rozmawialiśmy na takie ważne dla nas tematy. Ważne, to znaczy wątpliwości, i to wątpliwości natury religijnej, ale też takiej rodzinnej. Że też zauważyłam, że są jakieś rzeczy, bo to przy chorobie zawsze wychodzi, których moja mama miała pretensje do mnie czy do mojego taty wcześniej, a których nigdy nie powiedziała. I też potem, kiedy rak atakował mózg, to widać było, bo to ośrodki emocjonalne są atakowane, więc wszystko widać jak na dłoni, że dużo jest takich emocji, których moja mama nie może nam przebaczyć, znaczy wydarzeń. I które przebaczała tak na po kolei, miesiąc po miesiącu, tydzień po tygodniu. I taki pokój, który zapanował pod koniec. I to samo chyba się działo w nas. Znaczy, ja mogę powiedzieć o sobie, nie mogę powiedzieć o moim tacie. Że ja uspokajałam się i ja po prostu, jak na początku jeszcze bardzo mocno widziałam, że ja z moją mamą dużo rzeczy nie omówiłam, to na początku Pana Boga prosiłam o to, żeby dał nam rok, żebyśmy porozmawiały. I wtedy moja mama na rok wróciła do zdrowia, a później, kiedy już tam trochę pobyłyśmy ze sobą, to zaczęła, był nawrót choroby i jakby tak... Nie wiedziałam trochę dlaczego, ale zrozumiałam, że może moja mama ma po prostu umrzeć.

0: I to dochodziło do mnie, ale ja w tym czułam bardzo dużo siły i też taką świadomość, że moja mama będzie na górze dla mnie, ja będę tu na dole dla niej. I jakby sam moment śmierci i pół roku po śmierci mojej mamy pamiętam jako taką ogromną pewność, że jest kontakt między tutaj ziemią a tym, co jest na górze. I też czułam taką potrzebę modlitwy za moją mamę, ale też to, że ja mam opiekę i ja tą opiekę czuję nadal. Tylko mówię o tym, że nie było stanu takiego załamania. Ja czułam wtedy bardzo dużo siły. Zresztą to było tak, że na pogrzebie mojej mamy, który w ogóle traktowałam jako duże pożegnanie mojej mamy, byłam w stanie czytać Pismo Święte. Ja teraz nie umiem sobie tego wyobrazić, bo dużo gorzej się czułam później. Natomiast czułam taki duży pokój związany z tym, że moja mama odchodzi, tym bardziej, że cierpiała bardzo, więc tak naprawdę był też moment, w którym się cieszyłam, że może jej będzie lepiej. To jest jakby moment śmierci mojej mamy i też duże działanie Pana Boga, ale to jest jakby fragment tylko tego, co doświadczam w życiu, bo jak...
1: Ale czy byłaś tego w trakcie świadoma, że to się z Panem Bogiem dzieje, że ten rok, że to jest efekt modlitwy być może...
0: Tak, ponieważ ja jakby to taki pierwszy moment, kiedy poczułam, że Pan Bóg jest obecny na co dzień i nie jest kimś dalekim, tylko kimś bardzo bliskim, że On nie tylko przebacza nam nasze grzechy, ale też buduje nas, odbudowuje nas i zmienia nas, tak zmienia nasze wnętrze. To poczułam w pierwszym okresie choroby mojej mamy, czyli tak naprawdę w momencie, kiedy zaczynała chorować. Więc jakby ten okres choroby, może nie w pełnej świadomości, taką jak mam teraz, albo coraz większej, natomiast miałam świadomość, że jakby całą tą chorobą kieruje Pan Bóg. A w każdym razie każdą chwilę tej choroby polecałam Panu Bogu.
1: Nie boisz się za to, że zabiera ci matkę?
0: Chyba byłam tak szczęśliwa, że mnie znalazł w tej całej sytuacji, w której wtedy byłam na początku i że bardzo mocno mi pomaga, że nie na osobę, która mnie uratowała, nie mogłam, znaczy na Pana Boga, który mnie uratował, nie mogłam być zła za cokolwiek, bo był osobą, której najbardziej ufałam wtedy.
1: A bulimia kiedy była?
0: No była wcześniej, to znaczy ja taki moment uzdrowienia z bulimi traktuję jako moment, w którym przekonałam się o tym, że Pan Bóg nie tylko przebacza, jest kimś dalekim, ale kimś, kto ma wpływ na nasze życie.

0: Co doprowadziło cię do bulimii?
1: Myślę, że połączenie dwóch faktów. Tego, że czułam się sama i tego niepokoju związanego z początkiem choroby mojej mamy, że mogłam być jeszcze bardziej sama. Tak ja to teraz tak myślę.
0: I jak to na płaszczyźnie fizycznej zachodziło ten proces?
1: Uzdrowienia?
0: Choroby najpierw.
1: Ja myślę, że to był początek i ja to nazwałam bulimią, bo nigdy jak był lekarza wcześniej, nie byłam później... To było tak, że był okres, w którym mocno schudłam i później po prostu chyba nerwowo, bo to było tak, że jak przychodziłam ze szkoły do domu, to jednak mocno nerwowo przeżywałam chorobę mojej mamy. No to na tym, na czym polega bulimia, czyli że się objadałam i potem wymiotowałam to, co zjadłam. I ponieważ to było tak, że ja próbowałam wielokrotnie jakby przestać to robić, a się nie udawało, to też chodziłam do spowiedzi jak nauczona dziewczynka co jakiś czas, tylko że po pół roku takich zmagań, czy po kilku miesiącach już się czułam słabo i też ten proces jedzenia i wymiotowania był coraz częstszy. I jadąc rano na studia już pamiętam taki moment, kiedy po prostu wstąpiłam do kościoła, bo poczułam, że jest mi źle i że muszę się wyspowiadać. I poszłam do konfesjonału i tam usłyszałam pierwszy raz chyba w swoim życiu takie coś, że słuchaj, sama sobie nie pomożesz, bo ty to możesz się napinać, tylko taką osobą, która ci pomoże, to jest Jezus Chrystus, bo On nie tylko przebacza, ale to On właśnie może zmienić nasze życie. I zaraz wtedy ten ksiądz powiedział, że no to jedziesz na rekolekcję o uzdrowieniu wewnętrznym w ten weekend, czyli za 3 dni. Ponieważ to była pierwsza osoba, która powiedziała mi rzecz nową dla mnie, to stwierdziłam, a co mi tam, pojadę, zawsze byłam szalona. I pojechałam. I po tych rekolekcjach tak naprawdę w ciągu miesiąca, dwóch, to, co robiłam codziennie, zmniejszyło się na przykład do takich momentów, że takie nerwy typu, że coś zjem i zwymiotuję, zmniejszyło się do razy w miesiącu. Dla mnie to, no dla osoby, która próbowała to zrobić od pół roku, to był cud. Dalej to oczywiście musiało się odbudować wszystko emocjonalnie i psychicznie, ale to też Pan Bóg robił. I myślę, że tak naprawdę już nie z bulimi, ale cały czas Pan Bóg jakoś pokazuje mi rzeczy takie, strachy związane z tym, co było wcześniej, a które prowadzą do jakiejś takiej dorosłości, może większej.
0: Czyli co, te rekolekcje były punktem zwrotnym?
1: Ja nie wiem, czy nie spowiedź była z punktem zwrotnym. Te rekolekcje były czymś, po czym ten punkt zwrotny zaobserwowałam. Zresztą to było, mówię, w ciągu 3 dni. No to trudno powiedzieć w ciągu 3 dni, co było punktem zwrotnym. Natomiast ja bardzo pamiętam mocno to zdanie i chyba pierwszy raz to, że zaufałam, że nie ja mam sobie pomóc, tylko to Pan Bóg mi ma pomóc. I myślę, że to było tak naprawdę punktem zwrotnym.

0: Ja później pojechałam na taki kurs Filip. To jest kurs nowej ewangelizacji, gdzie po prostu osoby, studenci powiedzieli mi o tym, że to, co czułam, znaczy wytłumaczyli mi to wszystko, co się stało w moim życiu, to znaczy tą prawdę o Bożej miłości, o tym, że my grzeszymy i o tym, że tak naprawdę to Jezus zmienia nasze serce. I ja wtedy poczułam, że kurczę, ja mam 20, nie wiem, wtedy 1 lat i ja o tym nie słyszałam, albo słyszałam, ale nie zdawałam sobie z tego sprawy. Kurczę, to ludzie muszą o tym wiedzieć. I ja wtedy chyba pierwszy raz w życiu poczułam coś, co jest teraz chyba najfajniejsze we mnie. To znaczy taką niesamowitą chęć, że to jest najważniejsze dla ludzi, żeby oni o tym usłyszeli, bo to jest prawda, bez której nieważne, czy jest samotny człowiek, czy nie samotny, czy osiąga bardzo dużo w życiu, czy nie, bo to jest sprawa siły, ale żaden człowiek sobie nie poradzi bez tej prawdy. I w tym zaganianym świecie, gdzie widziałam, ile jest racjonalizmu, ile jest strachów i tak dalej, po prostu chciałam mówić o tym i nadal chcę mówić. Myślę, że nadal to jest najważniejsze dla mnie.
1: Już tak zbudowana, zmierzyłaś się z chorobą mamy, tak?
0: Tak. Myślę, że po tym wydarzeniu podeszłam do choroby mamy, która mówię, że później był okres, kiedy było lepiej. Znaczy podeszłam do choroby mamy jako do czegoś, co jest drogą. Znaczy ja może tego tak nie nazywałam, ale teraz mogę to nazwać, że to była droga i ja już całkowicie to mniej lub bardziej boleśnie, ale powierzyłam Panu Bogu. Ja nie wiem, ja ten okres pół roku, bo to było pół roku, ta spowiedź, te pierwsze rekolekcje, ten wyjazd na Filipa, potem śmierć mojej mamy i zaraz później to, że pojechałam na taki kurs przygotowujący do ewangelizacji Paweł. Takie pół roku bardzo intensywnych zmian w moim życiu, ale też czegoś, co do tej pory nie umiem wytłumaczyć. To znaczy takiej siły, mocnej siły charakteru. Siły od Pana Boga na pewno. Pamiętam. I to jakoś trwa, taka pewność, że jest Pan Bóg, który nas w życiu prowadzi i umacnia. Ja tego doświadczam. I też tego, że jest walka. To znaczy, że jest walka chociażby przez nasze lęki, w których niewątpliwie działa zło i przez ten racjonalizm, który jest dookoła nas, z tym, co jest w naszym sercu. I ja na co dzień doświadczam takiej walki i doświadczam tego, że ja na co dzień chodzę do kościoła i doświadczam, że w momencie, kiedy jest Komunia Święta, to w chwili Komunii Świętej i chwilę później czuję wolność. Znaczy czuję wolność taką prawdziwą, natomiast że na co dzień jest różnie i my to o tym wiemy.

0: te momenty bliskości, z czym one były związane?
1: Z bliskości Pana Boga? To trudne pytanie, bo to trochę sobie ja nie pamiętam wtedy, ale myślę, że doświadczałam w tym, że na moje konkretne problemy, na te konkretne problemy, które nawet często nie wypowiadałam w modlitwie albo wypowiadałam myślą, ale nie umiałam ubrać w słowa, Pan Bóg odpowiadał wydarzeniami, którymi się, ludźmi, których spotykałam, wydarzeniami, które były w czasie, też mówię ogólnie, ale też trudno mi powiedzieć. To chodziło o to, że na przykład kiedy było mi źle i czułam się samotna, to nie wiadomo skąd przychodziły osoby, które naprawdę bardzo dobrze mnie rozumiały. To było to, że umiałam się cieszyć z tym, że komuś powiedziałam o Bogu, albo jeśli cierpiałam, to znaczy coś mi nie szło, albo coś było źle i bardzo mnie smuciło coś przez jakiś okres czasu, ale też coś w sobie odkryłam, to zaraz później mogłam tym odkryciem, tym czymś pomóc innej osobie. Pomóc to znaczy nie doświadczać tego samego. Też to, że momenty, które odkrywałam w życiu, to co odkrywałam w swoim życiu, to jak sama wzrastałam jako człowiek, później przenosiły się na to, że to jest to samo, co jest opisane w Piśmie Świętym i że to samo ludzie wtedy, na przykład apostołowie, przeżywali i to też było dla mnie takim mocnym świadectwem. No poza tym ja zawsze, a chyba od 2,5 roku tak częściej chodzę do kościoła, odkrywałam to, że w tej całej mojej walce bardzo mocno czułam różnicę w momencie, kiedy przyjmę Komunię Świętą, przyjmę Pana Jezusa. Znaczy czułam pokój taki wewnętrzny i też bardzo, bardzo dużo zmian, które się po jakimś okresie zauważa w samej mojej emocjonalności, czy w tym, kim jestem, w tym, co odkrywam w sobie, w pragnieniach. Kiedyś to była nauka i to, żeby nie zmarnować talentu, czy żeby być tak, no nie wiem, sprostać wymaganiom, a teraz to jest, są pragnienia jakieś związane z tym, żeby tak naprawdę pomóc ludziom, którzy mniej lub bardziej, ale są sami na tym świecie, sami wśród właśnie tego takiego pędu.

0: jak Pan Bóg Cię budował, jak Cię buduje, jakie najważniejsze rzeczy, które oczywiście po jakimś czasie dopiero widać, ale za które jesteś wdzięczna?
1: No, poczynając od samego tego fizycznego uzdrowienia, ale to, że pokazał mi, co jest pragnieniem mojego serca. To znaczy to, że ja zawsze, jak pamiętam pierwsze zimowiska, które robiłam z moją drużyną, to też były zimowiska, które nie wiem, czy podświadomie bardziej, ale też się opierały na przypowieściach z Pisma Świętego. I ja tak zobaczyłam, że ja zawsze chciałam dawać coś ludziom. Zawsze, tak. Pamiętam, że umiałam stać na środku placu i rozdawać cukierki. Znaczy ja zawsze byłam kimś, kto chciał być wśród ludzi i chciał coś im ofiarować. Tylko, że nie zawsze wiedziałam co. I to odkrycie, że chcę im dać ten spokój, tą prawdę, że jest z nimi ktoś o wiele mocniejszy, kto tak naprawdę może im dać wszystko, było pięknym odkryciem i za to też dziękuję Panu Bogu. I chyba teraz najbardziej to za to, że daje mi taką pewność, że to ta chęć, to pragnienie nie jest dziecinnym pragnieniem, nie jest tylko takim pomysłem dziecka na spełnienie, tylko jest możliwe realnie w świecie i też, że to, że może nie jestem sztandarowym człowiekiem, to, że mam inną emocjonalność niż przeciętny człowiek, czy że inne rzeczy zauważam, jest piękne i tak naprawdę może być wykorzystane na świecie, znaczy wykorzystane do mojego zawodu. No, też odkrycie tego, że chcę być nauczycielem, bo na pół etatu pracuję w szkole. Nie było moim pomysłem, ani też dochodzę

I chyba też to, że ja wyrosłam z takiego środowiska, w którym mało, znaczy znajomych w liceum, wśród których się mało mówiło o Bogu. Jakby ja mało z nimi czasu spędzałam przez ostatnie lata, więc jakby nie miałam też towarzystwa nowego i też jakimś takim dużym działaniem jest to, że mam po prostu zupełnie nowych znajomych. To jest oczywiście działanie też czysto ludzkie, ale też taka nauka rozmowy. Ja myślę, że ta nauka rozmowy też jest, rozmowy, kontaktów, jest też naprowadzeniem Pana Boga na taką normalną codzienność.

0: A co to znaczy, że jesteś inna w emocjach?
1: Znaczy mi chodziło o to, że nie każdy przeciętny człowiek zadaje sobie pytanie, co chciałby zrobić dla ludzi, albo nie dla każdego jest to najważniejsze. Ja bardzo przez to może, że też mam wygląd taki bardziej dziecinny, zawsze myślałam, że to jest jakaś taka dziecinna, znaczy, że to jest jeszcze dziecinne, że to nie jest normalna postawa dorosłego człowieka i może chodziło mi o to odkrycie, że to jest jak najbardziej normalne, tylko różne osoby mają pełnić w tym świecie różne zadania i nie każdy musi po prostu być ukierunkowany tak na drugiego człowieka jak ja.
0: A z jakimi lękami się mierzysz?
1: Teraz? Ja myślę, że każdy człowiek ma te same lęki, które są mniejsze lub bardziej od początku do końca, czyli skoro mówiłam, że od dziecka czy od młodości się bałam samotności, to teraz też się boję samotności.
0: I jak to wpływa na twoje życie?
1: Częściej rozmawiam z Panem Bogiem. Znaczy, lęki są w nas i tak naprawdę mamy mały wpływ na te lęki, czy one są, czy ich nie ma. Możemy jedynie rozmawiać o nich z Bogiem. Ja rozmawiam o moich lękach z Bogiem i nie wiem, i myślę, że jak każda kobieta, myślę, że dowolnie do jakiego powołania nie miała, to mam pragnienie rodziny. Jestem na etapie rozmów z Panem Bogiem na ten temat. Myślę, że takiego spokoju, że Pan Bóg mnie gdzieś prowadzi. Aczkolwiek oczywiście, jak to z każdymi lękami bywa, raz ten spokój jest większy, a raz mniejszy. No i tyle. Na razie mam ludzi, z którymi tak naprawdę mogę odkrywać Pana Boga, jest z którymi mogę się budować. Natomiast co będzie dalej, to trudno mi powiedzieć. Nie chcę być prorokiem.
0: No ale tak, ty coś mówisz. Mam, Panie Boże, taki lęk. A Pan Bóg?
1: Pan Bóg mi odpowiada. Trudno nie odpowiedzieć, co mi mówi. Tylko skoro się bałam tego, znaczy tego, że jestem, że będę sama, to też z tym było związane wcześniej to, że nie wierzyłam w siebie jako w kobietę, to znaczy w to, że jestem atrakcyjna, czy w to, że ludzie będą chcieli ze mną spędzać czas. I skoro przez te trzy lata, a tak naprawdę też przez ostatni okres pokazał mi, że kurczę, nie tylko jestem kimś dla ludzi słabszych ode mnie, to znaczy nie tylko mogę dawać coś ludziom, którzy zupełnie Pana Boga nie znają, ale że ludzie na co dzień chcą ze mną przebywać i rozmawiać, bo po prostu radośnie się spędza ze mną czas, to takie odkrycie, czy też samopoczucie we mnie jakby traktuję jako odpowiedź Pana Boga.

0: I też myślę sobie, że takie odkrycie tego, że jestem kobietą, czy tego, że pragnienia i też tego, że ja mogę stworzyć rodzinę i być za nią odpowiedzialna, też myślę, że jest jakimś działaniem Pana Boga i kolejnym krokiem, tak? A jak to będzie i jak się spełni, to tego nikt nie wie. To mogę przyjść tu za 2 lata albo 3 i opowiedzieć.
1: Mówiłaś o tym racjonalizmie, o walce. Mhm. Jak ona wpływa na tę sytuację? Przecież
0: znaczy ja nie
1: lęk plus wrogie otoczenie to już jest niedobrze.
0: Ale ja nie mam wrogiego otoczenia. Ja mówiłam, że w liceum miałam otoczenie, które są to ludzie racjonalni bardzo. Racjonalni to nie znaczy źle. No, osoby, które nie idą w życiu, znaczy nie znają Pana Boga, zazwyczaj są racjonalne i to nie znaczy, że są z natury złe. Natomiast ja nigdy nie uważałam takiego racjonalizmu za coś, co może mnie prowadzić w życiu, więc jak tylko poczułam, że jest ktoś, kto może mnie poprowadzić i przez to życie mówię o Panu Bogu, to jakby ja nie miałam problemu z rezygnacją z racjonalnego podejścia do życia, natomiast zauważyłam, jak ten racjonalizm bardzo zły wpływ ma na moje otoczenie, na osoby. I tak bardzo pragnę dla każdej takiej osoby, którą spotkam, takiego zaufania w Panu Bogu, bo widzę po prostu, że samemu można pójść czasami dalej, czasami bliżej, ale nigdy do końca. I dlatego po prostu takiej, no nie wiem, czy to można powiedzieć, czystej przyjaźni, sympatii chciałabym dla takich osób Pana Boga.

0: pytałeś się o to, jak ten strach i racjonalizm. Myślę, że strach i racjonalizm może człowieka, jak mój przykład pokazuje, doprowadzić do dwóch rzeczy, że póki sam człowiek się spiera z nim, to upada, albo się niszczy. No albo udaje, że wszystko jest w porządku do jakiegoś momentu, no a później to spotyka Pana Boga, czyli potem to już może Panu Bogu zaufać albo nie. Myślę, że Pan Bóg ma swoje metody na pokonanie racjonalizmu, widzę to po sobie, ale też widzę po osobach z mojego otoczenia, które Pan Bóg jakoś zmienia, powolutku, bo powolutku, ale zmienia.
1: Ale walka ma tak samo momenty przegranych, czy...
0: No są momenty przegrane i ja myślę, że na co dzień chociażby no to, że mam strach cały czas ten, a nie zaufanie pełne Panu Bogu, że no, że nie będę sama, no bo w końcu On jest, prawda? No to samo to, że mówię, że się boję samotności, jest przegraną walką w jakimś stopniu, prawda? Nie powinnam się bać, skoro jest Pan Bóg przy mnie. To, że tak naprawdę bywamy na co dzień skupieni na sobie albo na tym, co mamy zrobić, też nazywam przegraną walką, bo gdyby nie była przegrana, to robilibyśmy coś tam, pewni, że Pan Bóg nas dalej za rączkę poprowadzi. I są momenty, kiedy jestem pewna i kiedy jestem spokojna, jak mówiłam, ale są momenty, kiedy cały czas się zastanawiam, co ja powinnam zrobić w tym momencie. Spinam się, napinam, wypinam, smucę się. A nie po prostu ufam Panu Bogu, który jest gdzieś bardzo blisko. Natomiast myślę sobie, że ja jestem jeszcze na tyle słaba, no bo jakby zaufałam Panu Bogu w tym, że mogę mówić ludziom o Panu Bogu, że też moją podstawą w życiu nie będzie osiągnięcie czegoś w przyszłości, czy zostanie wielkim naukowcem, chyba że mnie tam poprowadzi, ale nie jest to moje największe pragnienie serca, tylko postanowiłam pójść za pragnieniem serca, to znaczy mówieniem ludziom o Bogu. I to jest tak dziwne pragnienie, że ja nie mam pomysłu na swoje życie z tym pragnieniem, więc zaufałam temu, że Pan Bóg mnie zaprowadzi gdzieś. I ponieważ nie jestem mocna wcale w tym, że wiem, co mam robić do końca swojego życia, kropka, to ja muszę ufać na co dzień Panu Bogu, więc nie ma takich walk przegranych, że na pół roku bym już nie pamiętała o Panu Bogu albo przez miesiąc na przykład, bo po prostu wiem, że tam mam siłę, że tak naprawdę bez tej siły, bez tej miłości, to nie jest przez strach bycie przy Panu Bogu, ale też przez to, że ja muszę tam wracać do Pana Boga dobrze, bo tylko On może mnie dalej poprowadzić. Myślę, że w ostatnim okresie to nawet jest tak, że ja czuję, że On chce mnie poprowadzić i że jest taki bardzo bliski mi. Ja nawet się cieszę tym, że ja go potrzebuję, że to nie jest tak, że ja mogę sama, tylko że go potrzebuję. Jest taką bardzo bliską osobą.

0: mówię mu o tym, czego się boję, że chciałabym inaczej niż jest to teraz, dzisiaj, ale jednocześnie Pan Bóg daje mi ogromną radość, ogromny pokój w tym wszystkim. I to też mnie cieszy, że bez tego, co widzę, mam w sobie ogromną radość. I to też jest piękne. To trudno jest opisać w tym momencie, ale to też jest bardzo, bardzo ładne. Taka radość pochodząca tylko z zaufania, a nie z tego, co się posiada.
1: Czyli nie wiesz, jak będziesz służyć, ale mniej więcej...
0: Znaczy, no nie, ja na przykład... angażuję się w rekolekcje dla młodzieży. To znaczy, po pierwsze, tam jakieś współorganizuję spotkania dla bierzmowanych albo jeżdżę na te kursy Filip, na których teraz mówię te, znaczy głoszę. Tylko, że to nie jest pomysł na całe życie. To też nie jest sposób, w jaki ja będę zarabiała. Ja nie wiem po prostu, czy będę miała rodzinę i będę świadczyła rodziną o tym, że Pan Bóg jest też robiąc jakieś spotkania. Czy będzie to się polegało na tym, że będę gdzieś na pół etatu w szkole, tak jak jestem teraz. Będę z młodzieżą, z którą jestem i na co dzień przekazuję coś tam. Jestem z nimi po prostu. I tak samo będę ze studentami na uniwersytecie. Czy może, nie wiem, czy może jak pojadę, nie wiem, no to trudno jest powiedzieć, czy jak założę moją rodzinę, a myślę o założeniu rodziny, to może jakiś ośrodek zorganizuję? Nie, to jest mi trudno powiedzieć. Na razie jestem na studiach doktoranckich i uczę na pół etatu w szkole i to wiem i tu próbuję być tym, kim jestem. Może nie tylko angażować się w pracę, ale też w bycie z drugim człowiekiem. W pokazanie, jak w codzienności, w pracy można być człowiekiem. I też poświęcając dużo czasu na to, co może robić osoba po studiach czy student we wspólnotach, czyli w takie mówienie trochę młodszym osobom albo osobom w naszym wieku o Panu Bogu. A dalej to myślę, że jest to droga, w której ja muszę się jeszcze zbudować i odkryć to jak to naprawdę, do czego mam. To trochę kiedyś rozmawiałam nawet ze znajomym o tym i powiedział mi, że Pan Jezus też był 30 lat w Nazarecie, więc ja to tak traktuję, jak taki Nazaret, takie coś, gdzie się buduje, już trochę służy, poznaje miłość Pana Boga, już ją na co dzień przekazuje osobom wokół mnie, ale że jeszcze muszę jej więcej poznać, może być bliżej Pana Boga, żeby zrozumieć tak naprawdę, do czego mnie posyła.

0: co buduje twoją duchowość? Mówiłaś, że starasz się chodzić jak najczęściej na mszę.
1: No tak, chodzę codziennie raczej na Eucharystię. Staram się być dwa, trzy razy na adoracji, rozmawiać z Panem Jezusem.
0: Czytam. W miesiącu, tak?
1: Nie, w tygodniu.
0: W tygodniu.
1: W tygodniu. To czasami jest 20 minut. Polecam osoby te, w którym mówi o Bogu, bo przecież nie mówi się samemu, tylko Pan Bóg mówi przeze mnie, osobom o sobie. Staram się czytać Pismo Święte na co dzień. To oczywiście rano i wieczorem modlitwa. Chodzę co miesiąc do spowiedzi, mam stałego spowiednika. Byłam na pierwszym tygodniu rekolekcji ignacjańskich, to jakiś taki krok. To też taka duchowość, to też próba milczenia w momencie, kiedy jest coś do rozważenia, to też jest próba oddawania tego Panu Bogu i niechęć wymyślenia rozwiązania już w tym momencie, tylko raczej takie próba znalezienia spokoju w tym, że się to odda Panu Bogu i posłucha się trochę cierpliwości, co dalej. I często rozwiązanie tej naszej sprawy przychodzi na przykład miesiąc później, albo dwa miesiące później, albo jeszcze nie przyszło. No i myślę, że takie też przez ten pokój, który się uzyskuje tak naprawdę w bliskości Pana Boga, to odchodzenie od tego, co nas niepokoi, a skupianie się na tym, co możemy jeszcze zrobić bardziej, żeby odkryć drogę, żeby trochę mniej szkodzić sobie przez jakieś tam lęki, a trochę bardziej pomagać ludziom przez tą siłę, którą się dzięki temu uzyskuje.

0: Mówisz o takim świecie cukierkowym trochę.
1: Dlaczego? Ale co nazywasz cukierkowym światem?
0: Chodzi mi o to, że życie chrześcijanina to się z upadków chyba składa.
1: Z czego?
0: Z upadków.
1: No, ja myślę, że mam upadki. Myślę, że mówię o 3 latach ciężkiej walki, nie? Od walki, którą przeżyłam od osoby, która się nie wierzy w siebie, nie... No, pewnie też nie znała Pana Boga, od osoby, która się uczyła całymi dniami, która myślała, że zostanie naukowcem i wyjedzie na doktorat, od osoby, która tam miała znajomych racjonalistów, którzy nie umieli i nie rozmawiali z nią o Panu Bogu, od osoby, która mieszkała gdzieś w Starej Miłosnej z tatą i z mamą, która jej umarła i nie umiała rozmawiać z osobami tak o rzeczach ważnych dla niej, bo się bała też, że osoby na co dzień niekoniecznie muszą i chcą z nią spędzać czas, do mnie, która siedzi teraz tutaj przed mikrofonem. Mieszkam sama po tym, jak na początku, jak zaczęłam chodzić do kościoła na co dzień, to mój tata, to był szok dla mojego taty, pomyślał, że jestem w sekcie, więc też musiałam przeżyć walkę wewnętrzną, czy na pewno to, co rozumiem i to, co jest na co dzień, to, że spotkałam Pana Boga i to, co czuję, jest normalne, czy jest jakimś wariactwem, to myślę, że jest dosyć trudna walka wewnętrzna. To, że przestałam być chora na bulimię, to, że znalazłam swoje prawdziwe pragnienie, to, że chcę wykładać ludziom, to znaczy uczyć w szkole średniej czy na studiach, to, że mówię ludziom o Bogu, czyli poświęcam jakiś realny czas i nie boję się, że stracę. No nie, ale to są...
0: upadki.
1: Ale to są zwycięstwa Pana Boga, bo przecież te zwycięstwa, czyli...
0: Czyli upadki człowieka.
1: No ale ja bym powiedziała, że te zwycięstwa musiały być osiągnięte na upadkach, prawda? To znaczy to, że jak ja powiedziałam o tym, że Pan Bóg musiał mi pokazać, że wiara jest dla mnie, że to jest normalność, że to jest normalne, że to jest prawdziwe pragnienie, no to ja musiałam się przez pół roku bać tego, prawda? To znaczy bać się tego, że jestem nienormalna, bać się tego, że może faktycznie jestem w sekcie i nie umieć tego, znaczy to było wszystko we mnie, no bo mój tata mówił jedno, ja czułam drugie, gdzieś trzeba było wybrać, prawda? I nawet czasami wbrew sobie chodzić do tego kościoła i mówić, no dobra, chodzę do kościoła, bo to czuję, bo nie umyłam teraz naczyń, umyję za pół godziny po kościele, ale właśnie tego chcę, bo w to wierzę w tym momencie, chociaż jeszcze nie wiem, dlaczego w to wierzę. No to taka jedna walka.

0: druga walka to to, że mówię ludziom o Bogu. Jeszcze sama wiem mało o Bogu, ale chcę mówić ludziom o Bogu, więc będę mówić ludziom o Bogu. To też takie trudne zagryzanie zębów. To, że w zeszłym roku nie pojechałam na doktorat do Francji, tylko zostałam i uczę w szkole. Oczywiście też zdziwienie moich znajomych.
1: To znowu zwycięstwo.
0: Ale zwycięstwo przez ból. A ile, myślę, że 7 miesięcy się zastanawiałam, czy zwariowałam, że chcę na pół etatu uczyć w szkole.
1: Ale zastanawianie się to nie upadek. Przygotowanie do zwycięstwa.
0: Tylko, że ja myślę, że upadkami jest... upadkiem jednak nazywam to, że człowiek się denerwuje, to, że człowiek niszczy siebie, no bo nie skupia się na kontaktach z innymi osobami. Ja wiem, ile mogłabym, jak mogłabym się otworzyć na inne osoby, jak mogłabym być z innymi osobami, cieszyć się. To było dla mnie to zastanawianie się, to była walka wewnętrzna ze mną samą. Ja mieszkałam wtedy przez rok, w zeszłym roku mieszkałam sama sobie. I to było niszczenie siebie. Niszczenie siebie to znaczy życie w jakimś smutku, w takim zamknięciu, w tym, że nie do końca byłam szczęśliwa w nerwach. To wszystko się odbijało tak naprawdę. To, że nie widać upadku tego, że przepraszam bardzo, ale nie znalazłam sobie kogoś na pocieszenie, czy to, że nie piłam co drugi wieczór alkoholu, czy innych upadków, które widać na co dzień. To, że tego nie popełniałam, to nie znaczy, że byłam pełną radości osobą. To dla mnie był upadek, to, że skupiałam się na sobie, czy na jakichś tam wewnętrznych nerwach, ani na tym, że zaufałam Panu Bogu w tym wszystkim. Nie do końca ufałam, skoro się denerwowałam.

0: Jakiego Pana Boga poznałaś? Kto to jest?
1: To jest tata, który nas zbudował i który nas buduje. Bo ja ostatnio bardzo mocno doświadczam, że to nie jest historia stworzenia, to znaczy coś, co było, tylko Pan Bóg na co dzień nas stwarza. Stwarza, to znaczy prowadzi do tego, co zaplanował od początku, ale stwarza to też odbudowuje. Stwarza i to nie my mamy siłę i my nie musimy mieć siły i też on chyba, Pan Bóg nie chce wcale, żebyśmy mieli dużo siły, tylko chce, żebyśmy poczuli to, że on chce, żebyśmy odpoczęli w nim tak naprawdę, w Panu Bogu. Oczywiście wysilając się na co dzień w tym, co robimy, w naszym byciu z ludźmi, w pracy, w tym, co chcemy zrobić dla ludzi, w takich pomysłach, ale tak naprawdę odpoczywali w nim, to znaczy nie wypinali się z walką jakoś wewnętrzną i tak dalej, tylko zaufali mu, że tylko jak się przyznamy do tego, co jest w nas nie tak, to i zaufamy mu, to on jakoś to odbudowuje. Nawet trudno czasami powiedzieć jak.
0: A za co jesteś mu najbardziej wdzięczna?
1: Za to, że jest na co dzień. Ja wiem, że w historii świętych się zdarza, w żywotach, prawda? Czy w historii ludzi świętych się zdarzało tak, że bardzo długo nie czuli Pana Boga, nie czuli... Ja jeszcze nie doszłam do jakiegoś takiego momentu, kiedy bym przez dłuższy czas, jak zawołałam w czasie burzy, Panie Jezu, budź się, bo się boję, to żeby nie stanął przy mnie. I chyba za to jestem Panu Bogu wdzięczna.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: To ja bym chciała się pomodlić za ludzi, którzy jeszcze nie doświadczyli tego, że Bóg jest miłością, że ich strasznie kochał. Właśnie takie doświadczenie dla takich ludzi.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, dziękuję serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem była Asia Bąk. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Ostatni dzień świętego ekspedyta. Jest bowiem powiedziane: dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Z listu do Hebrajczyków. Rok 303. Armenia. Obóz Legii Piorunującej. Żołnierze czyszczą pancerze, ostrzą miecze. Na środku placu wbity pal. Na nim tablica. Edykt cesarza Dioklecjana. Prosty rozkaz. Legioniści, którzy są chrześcijanami, mogą żyć. Ale najpierw ofiara dla bogów Rzymu. Garść kadzidła. To ma być gest lojalności. Do tablicy podchodzi trybun legionu. Ekspedyt. Weteran spod Melitene. Człowiek, który widział śmierć tysięcy ludzi. Bohater wojny z Markomanami. Czyta edykt. Powoli. Wokół niego narasta cisza. Setki legionistów przerywają pracę. Większość z nich to chrześcijanie. Ekspedyt jest ochrzczony. Należy do Chrystusa, nie od wczoraj. I wie, że to nie jest rozkaz wojskowy. To żądanie, by cesarza uznał za większego od Chrystusa. I wtedy przychodzi pokusa. Nie jest gwałtowna, jest ułożona i rozsądna. Myśl. Poczekaj. Nie działaj pochopnie. Jesteś dowódcą. Odpowiadasz za tych ludzi. Trzeba to przemyśleć. Wrócisz tu jutro.
1: Jutro.
0: Kruk nad palisadą porusza skrzydłami. Kras. Jutro.
1: Jutro.
0: To nie jest zwykła myśl. To stara sztuczka, która nie każe odrzucić Boga.
1: Jutro.
0: Tylko odsunąć Go na później. Na jutro. Ekspedyt rozpoznaje przeciwnika. Zna go dobrze. Pierwszy raz ekspedyt usłyszał ten głos w dniu własnego chrztu lata temu. Tamta myśl też nie była brutalna, była rozsądna. Chrzest tak, ale nie dziś. Jutro, bo dziś nie jesteś gotowy. Jeszcze jeden dzień. Masz tyle pytań. Poszukaj odpowiedzi i wróć jutro. Wtedy zobaczył to wyraźnie. Nie jako myśl, jako kogoś. Głos, który nie rozkazuje, lecz podpowiada. Który nie bluźni, lecz odkłada. Który nie mówi nie, tylko zawsze mówi jutro. Gardło wyschnięte, ciało zmęczone. Jutro brzmi jak ulga, jak cień w samo południe. Wystarczy poczekać, zastanowić się. To nie jest prosta sprawa. Ale ekspedyt wie, że sprawa jest boleśnie prosta. To wybór, czy Chrystus jest teraz, czy kiedyś. Ekspedyt nie odpowiada wewnętrznemu krukowi. Odpowiada temu, którego zna. Temu, który nie odłożył decyzji. I nie powiedział jutro. Ekspedyt podchodzi do pala. Jednym ruchem zrywa edykt. Strzępy opadają w kurz. Cisza w obozie gęstnieje. Ekspedyt mówi jedno słowo. Chodzi. Dziś. Nie ma procesu. Ten gest jest jednoznaczny. Ekspedyt zostaje aresztowany. Wyrok zapadł w chwili, gdy papier się rozdarł. Na środku placu stoi pieniek. Ekspedyt idzie bez pancerza, tylko tunika. Kurz przykleja się do skóry. Mija swoich ludzi. Legioniści patrzą na niego w milczeniu. Oni też podejmą decyzję już wkrótce. Ekspedyt podnosi głowę. Nie musi już nic tłumaczyć. Klęka przy pieńku. Nie dlatego, że musi, dlatego, że już wybrał, do kogo należy. Chodzi. Dziś. Teraz. Na tym polu bitwy decyzja, której nie podejmiesz dziś, bardzo szybko przestaje być twoja.

0: Nawet jak moja mama zaczęła bardzo chorować na nowotwór, to gdzieś tam cały czas była ta ufność, że Pan Bóg wie lepiej, chociaż cały czas się oczywiście modliłam, żeby stał się cud i żeby mama jeszcze była na moim ślubie, żeby jeszcze była no, ze mną. Znaczy wiadomo, jest teraz cały czas ze mną, ale na wtedy tak fizycznie. I właśnie. I w młodości to może bardziej nie, ale taki właśnie, taki może nie bunt, ale takie właśnie pytanie, dlaczego, może nawet nie dlaczego, tylko właśnie chciałam tak po ludzku mieć tą mamę dla siebie, ale w pewnym momencie dostałam takiej łaski, takiej modlitwy o właśnie tą wolę Pana Boga. Tak jak już my się pomodlili przed tym wywiadem, nie? Że właśnie z tym Ojcze Nasz właśnie też jest, bądź wola Twoja. I to było dla mnie takie odkrywcze, że Pan Bóg wie najlepiej, kiedy ktoś z nas, że tak powiem, ma zgasnąć. No i faktycznie mama odeszła w Sylwestra chwilę po Aniele Pańskim.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Szczerze mówiąc, zastanawiałam się, jak zazwyczaj, przed Wielkim Postem i jakoś tak nie mogłam wybrać takiego pasującego do mnie, takiego w sensie, takiego właśnie w prawdzie, ale pomyślałam sobie, że to, co się wydarzyło niestety na świecie, spowodowało we mnie ogromną otwartość na przyjęcie rodziny z Ukrainy do domu. I myślę sobie, że to jest takie, może nie postanowienie, ale takie taka rezygnacja z siebie właśnie w Wielkim Poście, z jakichś swoich planów, z jakichś takich nawet swoich takich prozaicznych planów, takich codziennych, właśnie z myślą o tej drugiej rodzinie, która jest u nas w domu. Jest to mama i córeczka 8-letnia, które właśnie uciekły z wojny. I myślę, że tak Pan Bóg odpowiedział na moje pragnienie tego poszukiwania właśnie postanowienia, żeby właśnie tak wyjść poza swoją strefę komfortu, swoich planów, takiego trochę uporządkowanego życia, chociaż jestem szalonym człowiekiem, ale jednak jakiegoś rytmu, więc bardzo się cieszę, że ta rodzina trafiła do nas i też uczy cierpliwości większej, takiego właśnie wychodzenia poza siebie. Tak, myślę, że tak od bycia małą dziewczynką to chciałam, chociaż miałam taki epizod, że chciałam być piosenkarką. Oczywiście dezodorant był mikrofonem, także bardziej mama pokazywała swoim życiem. Tata tak, że tak powiem, na nie to, że na przekór, ale na pewno mama była takim jakby przykładem osoby wierzącej. Bardzo też dużo razy pielgrzymowała, zawierzała pewne rzeczy, pewne ważne rzeczy i mniejsze. I pamiętam, jak byłam mała, to byłam w takim trochę okresie buntu, ale mama wszystko robiła, żebyśmy... jak był nasz papież w Polsce, żebyśmy były tam, gdzie on. Czyli zabierała mnie do Zakopanego. I ja się zbuntowałam, że trzeba tak rano wstać na tą Krokiew, ale mamo, po co? I tak nas papież nie zobaczy. A mama uparcie, idziemy. Później jak był w Warszawie, to też pomachaj, jak jechał krakowskim przedmieściem. I mam takie obrazy, przebłyski, że rzeczywiście stałam w tym tłumie i machałam, chociaż miałam świadomość, że jestem jakby ziarenkiem wśród tych wszystkich ludzi. Ale przez takie niesamowite sytuacje i też walkę z chorobą, którą dwa razy ją dotknęła, no też pokazywała taką ogromną wiarę i ufność Panu Bogu. Także mama, taki autorytet. No raczej spokojnym i takim no też chyba szalonym jednak. Natomiast gdzieś tam były tłumione we mnie emocje, które miałam, jak dojrzewałam i nie mogłam za bardzo powiedzieć swojego zdania, trochę podnieść głosu, więc gdzieś tam to mi na pewno bardzo w dzieciństwie doskwierało, że nie mogę być do końca sobą. Ale myślę, że generalnie byłam chyba dobrą córką, ale to pewnie trzeba byłoby zapytać taty, bo już mamy nie mam, ale myślę, że chyba są zadowoleni. Tak, ale taki bardzo krótki w zasadzie. Nawet jak moja mama zaczęła bardzo chorować na nowotwór, to gdzieś tam cały czas była ta ufność, że Pan Bóg wie lepiej, chociaż cały czas się oczywiście modliłam, żeby stał się cud i żeby mama jeszcze była na moim ślubie, żeby jeszcze była no, ze mną. Znaczy wiadomo, jest teraz cały czas ze mną, ale na wtedy tak fizycznie. I właśnie. I w młodości to może bardziej nie, ale taki właśnie, taki może nie bunt, ale takie właśnie pytanie, dlaczego, może nawet nie dlaczego, tylko właśnie chciałam tak po ludzku mieć tą mamę dla siebie, ale w pewnym momencie dostałam takie łaski, takie modlitwy o właśnie tą wolę Pana Boga. Tak jak jużśmy się pomodlili przed tym wywiadem, nie? Że właśnie z tym Ojcze Nasz właśnie też jest bądź wola Twoja. I to było dla mnie takie odkrywcze, że Pan Bóg wie najlepiej, kiedy ktoś z nas, że tak powiem, ma zgasnąć. No i faktycznie mama odeszła w Sylwestra, w chwilę po Aniele Pańskim, także w takim jednocześnie pięknym czasie. Ale no, takiego ewidentnego buntu oczywiście poszukiwałam, a czy na pewno Pan Jezus istniał? Takie pytania takie stawiałam mamie. Ale mama i przykładem i rozmowami, chociaż była bardzo zapracowana, ale starała się tak przybliżać i takimi różnymi właśnie przykładami ludzi no, dawać takie odpowiedzi. No, jestem pewna, że mama na 100%. Myślę, że mama w swojej cichości serca, czy właśnie w takich bardziej spektakularnych momentach, jak był papież, to rzeczywiście się bardzo modliła. I oczywiście moja cudowna chrzestna, mam cudowną mamę chrzestną z Gdańska, która jak byłam mała, zawsze mi przysyłała telegramy i zawsze oznaczała tak swoją pamięć i miłość. I do tej pory mam z nią wspaniały kontakt i czuję takie wsparcie zawsze, jak coś się dzieje u mnie w życiu, to ona jest na bieżąco informowana i zawsze wiem, że omadla. I zawsze myślę, że od samego początku zawsze ciocia Halinka mnie omadlała. Także czuję tutaj ogromne takie wsparcie duchowe. W dzieciństwie, bo teraz wiadomo, że są mi przyjaciele i mąż i ubogacona. Także wiem, że jest... Myślę, że zawsze taka byłam, ale oczywiście uczyłam się przez obserwację. Myślę, że zawsze widziałam, jak mój tata bardzo często lubił pomagać. Jak już dorastałam, jakieś były urodziny, to tata zawsze odwoził moich wszystkich znajomych do domu. Zawsze trzeba było komuś pomóc, zawsze mama pomagała, tata, więc i też to było takie naturalne i takie było u nas w domu. Taka pomoc, wdzięczność, tak jakby na porządku dziennym. Ale rzeczywiście chyba od w ogóle początku życia zawsze byłam takim innym dzieckiem. W tym sensie, że tak się cieszyłam naprawdę z wszystkiego. Dorastałam, też się cieszyłam. Zawsze widziałam to... I ktoś nie widział tego światełka w tunelu, ja widziałam. No nie, tak mi się wachlarz zawsze otwierał pozytywnych rozwiązań. I czasami zderzałam się z tym, że tak świat nie wygląda, że nie jest taki kolorowy i nie można być takim hura optymistą. Ale z drugiej strony to bardzo mi też pomagało. No też przeszkadzały czasami, wiadomo, bo trzeba też racjonalnie myśleć, podchodzić do pewnych rzeczy, ale nie żałuję, że jestem optymistką i myślę, że ta wdzięczność jest też tak połączona z tym, że też bardzo lubię dziękować, nie wiem, kierowcom, że mnie przepuszczą, mrugnąć światłami, czy dzieciom, moim uczniom, czy właśnie przyjaciołom, sprawiać jakieś takie małe i większe niespodzianki, pamiętając o ich języku miłości, bo to też jest różnie. Była na pewno tradycyjna i była właśnie tak pięknie powiedziałeś, widziałam tą żywą wiarę, szczególnie w mamie, naprawdę. Tata też był wierzący, ale jednak no, ewidentnie widziałam, że mama, że bardziej tata idzie za mamą i to nie wypływało jakby, tak mi się wydaje, z jego takiego właśnie takiej relacji z Panem Bogiem, jaką miała mama. Więc tutaj ewidentnie mama była takim przykładem żywej wiary, takiej ufności totalnej jemu. No tak, może trochę tak. Chociaż miałam takie wrażenie, że jak zrobię coś źle, to właśnie Pan Bóg nie będzie zadowolony, no nie, że był taki srogi. Ale wiadomo, że człowiek się kształci i też rozwijam się, też cały czas staram się duchowo rozwijać i pamiętać o tym, że Pan Bóg chce dobrze i to, co nas spotyka, no ma jakiś na pewno sens. Jeśli chodzi o studia, czy po studiach? No to wyszłam za mąż. To była taka, no jedna jednak z ważniejszych decyzji życiowych. No i cóż, i później wiadomo w małżeństwie, no chciałam zostać mamą, więc mój mąż tatą, więc wiadomo, że staraliśmy się o dzieci. Natomiast no 3 razy niestety straciłam ciążę, byłam 3 razy i niestety no nie mamy dzieci tutaj ziemsko, ale na szczęście mamy w niebie naszych orędowników. Także bardzo się cieszę, że są tam. No na pewno leżąc w szpitalu i przeżywając i fizycznie, i psychicznie bardzo ciężko te wszystkie straty, zwłaszcza te 2 ostatnie, to no rodzą się takie pytania, czy to już jest koniec świata w sensie takim, tak, dla kobiety, że Panie Boże, znasz moje pragnienia, też przecież chcesz, żeby te rodziny wszystkie miały dzieci raczej, które się pobierają, chcą żyć tak jakby no normalnie. Ale tak naprawdę no Pan Bóg wie, co jest najlepsze i jakoś wierzę w to bardzo głęboko, że no po coś to się zadziało, mimo że były to trudne mega doświadczenia. To jednak jak na przykład wychodziłam za 3 razem ze szpitala, to jak wenflon mi zdjęli i był taki wacik, to okazało się, że na nim pojawiło się takie serduszko z krwi, no nie? A więc ja już od razu to zauważyłam i mówię, tak spojrzałam w niebo i mówię, Panie Boże, wdzięczność, że mogłam choć na chwilę zostać tą mamą i jakby się już nią nazywać do końca życia. No właśnie po ludzku myślę, że byłoby mi o wiele ciężej, bo jednak pomimo wspaniałych ludzi wokół, to jednak no, trzeba to cierpienie przeżyć w samotności. Myślę, że każdy, kto zaznał cierpienia, to no, musi jakoś sobie też z tym poradzić. Bardzo mi też ratował różaniec z Janem Pawłem II. Bardzo taka ufność, myślę, cały czas w to, że Pan Bóg jakoś z tego wyprowadzi dobro i pomimo, że teraz jest mi źle, tak jakby psychicznie i kobiecość mi spadła, że tak powiem, i poczucie własnej wartości i to, że właśnie nie potrafię tej ciąży utrzymać, że coś jest nie tak, chociaż nie mamy przyczyny, nie znamy przyczyny dlaczego, no to jednak właśnie ta wiara tak trzyma na powierzchni, utrzymuje, kiedy tak po ludzku wydawałoby się, że się świat bardzo rozsypuje. Więc myślę, że tutaj wiara była na pewno kluczowa i myślę, że wsparcie osób, które też mnie znały i wiedziały też, jak mi pomóc, chociaż też czasami bywało z tym różnie, z najbliższymi albo z dalszymi osobami, które ewidentnie chciały pomóc, ale czasami padały jakieś słowa, które były jeszcze bardziej trudne. Tak, myślę, że przez poruszanie w ogóle takich trudnych tematów zauważyłam, że otwierają się serca innych kobiet i czasami jak coś napiszę w mediach społecznościowych od czasu do czasu, to zdarza się, że piszą do mnie obce w ogóle kobiety, że dziękują za dany wpis i to jest takie budujące, że właśnie ten optymizm wychodzi właśnie w takich momentach, że gdzieś tam mam wrażenie, że coś jest po coś, więc skoro mnie to dotknęło, to jeszcze mam taką naturę, to być może będę mogła komuś pomóc przez swoje doświadczenie przejść troszkę lżej, choćby przez właśnie stratę dzieci, czy przez stratę bliskiej osoby. No bo wiadomo, że też tego doświadczyłam, więc tak, więc myślę, że to takie połączenie. Na pewno bardzo mnie bolały słowa typu na pewno było chore, dzieciątko oczywiście, lepiej teraz niż później. To znaczy wiadomo, no każda ciąża, myślę, że rzeczywiście z każdym etapem ciąży na pewno jest trudniej. Natomiast jakby jak jest tak się na świeżo, bo takim doświadczeniu jest to i tak cios, bo wydaje mi się, że każde, nawet potencjalnie następne dziecko, no jakby nie spowoduje zatarcia tych wspomnień, że jakby zawsze będę o nich pamiętać. Choćbym miała, nie wiem, piątkę dzieci, to zawsze będę o tej trójce pamiętała. Na pewno też tekst, może to przez kłótnie, takie wpędzanie trochę w poczucie winy, że może to jednak nasza wina. No nie pomagały na pewno i myślę, że bardzo fajnie, bardzo dobrze znać tą osobę, z której chcemy bardzo pomóc, bo myślę, że najprostsze rozwiązanie, czyli nie wiem, jak ci pomóc, ale wiedz, że jestem przy tobie, możemy pomilczeć, możemy razem płakać, możemy razem pojechać, nie wiem, na koniec Polski, żeby gdzieś tam zmienić otoczenie. Też myślę, jest bardzo ważne i czasami nie trzeba za bardzo kombinować, tylko najprościej powiedzieć, że bardzo chcę być z tobą, ale no nie wiem kompletnie, jak się zachować, ale wiedz, że jestem. I to jest, myślę, tak uwalniające, bo wtedy być może ta osoba, która cierpi, powie nam, słuchaj, potrzebuję iść do kina, nie wiem, potrzebuję iść z tobą na spacer, potrzebuję pomilczeć albo właśnie gdzieś sobie wyjechać. I to wtedy będzie takie najlepsze. Tak mi się oczywiście wydaje. Tak. Właśnie w szpitalu, jak leżałam, to nie miałam już siły odmawiać, a też jestem w ruszach różańcowych, więc wiedziałam, że też zobligowałam się, więc też wiadomo, że trzeba, a nawet tą dziesiątkę było mega trudno odmówić, a to byłam po narkozie, a to przed jakimś zabiegiem. Tutaj jakiś po prostu szpital, wiadomo, więc śpisz, nie śpisz, wszystkie takie różne czynniki bardzo różne powodowały to, że włączałam YouTube'a z Janem Pawłem II, który mnie tak ukajał i bardzo pomagał mi. I też właśnie tam odmawiał różaniec i ja razem z nim. I najczęściej zasypiałam, jak już tak odmówiłam, to jakoś tak zasypiałam, taka bardziej spokojna. No wcześniej tak trochę miałam bunt na różaniec, szczerze mówiąc, bo jakoś tak mi się bardzo kojarzył z osobami starszymi. Że to jest różaniec dla właśnie babci, dziadka, tak bardzo stereotypowo, a w pewnym momencie tak odkryłam taką radość właśnie z różańca. I w ogóle ostatnio byłam też na rekolekcjach w Szymanowie, niedaleko Niepokalanowa, i zabrałam dziewczyny, która jedna przyleciała z Londynu w ogóle i nie widziała Niepokalanowa, więc pojechałyśmy w tak zwanym międzyczasie. I patrzę, jest różaniec ze świętą moją ukochaną Ritą, i także mam kolejny, także jest... Jest cały czas ten różaniec jakby w moim sercu. No, jej życie było troszeczkę takie podobne. Bardzo lubiła góry. Ja bardzo też lubiłam góry. Miała trudne małżeństwo. No, my też z mężem pracujemy nad różnymi naszymi cechami charakteru, różnymi nawykami, które niekoniecznie gdzieś tam wiadomo, że są spójne z tą drugą osobą, więc ciągła nieustanna praca. No i też dlatego właśnie jest mi... No i też straciła dzieci, tylko wiadomo, w inny sposób, ale też ta ufność, że jakby no właśnie ten Pan Bóg jest najważniejszy i choćby nie wiem, co się działo, to trzeba omadlać i robić to, co można, równolegle po ludzku i po Bożemu. Mhm. Czyli na przykład wszystko to, co dobre nas spotyka, ma super sens. To, co nas trudnego spotyka, myślę, że no, z mojego doświadczenia, z perspektywy czasu widzę to tak bardziej, że w momencie takim właśnie bardzo emocjonalnym, kiedy rozsypujesz się na milion kawałków, ciężko zobaczyć tą nadzieję i jakby tą właśnie tego Pana Boga, który cię kocha, a z drugiej strony nie rozumiesz, że właśnie jakby coś zostało zabrane, twoje marzenie, pragnienie, i nie rozumiesz tego tak po ludzku, no nie? Że jeszcze pracuję z dziećmi, więc gdzieś tam ten instynkt mogę sobie gdzieś tam, powiedzmy, troszeczkę zrekompensować, ale to nie jest wiadomo to samo. Więc gdzieś tam daje mi taki jakby obszar zawodowy, że może gdzieś tam się sprawdzam w pracy z dziećmi, a tutaj, więc może jednak byłabym może jakąś taką może nawet niezłą mamą. Albo choćby w jakimś tam procenciku dobrą mamą, a jednak tego dzieciątka tak fizycznie nie ma, nie? Więc, ale jakby jestem, też ostatnio odkrywam właśnie duchowe macierzyństwo. Żeby właśnie to moje takie pragnienie bycia dla dzieci, robienia coś takiego dla nich, tak jak dla swoich dzieci robiła, żeby gdzieś zostało, żeby po prostu ta miłość, którą mam w sercu do dzieci, czy to przyjaciół, czy moich uczniów, którzy wiem, że są tylko na chwilę, tak? Ale gdzieś tam, żeby dać z siebie wszystko i też właśnie pamiętać, że coś jest po coś i żeby też tak, jakby chodzi mi o to, żeby też siebie tak nie zamykać. Tak w środku, w takim znaczeniu nawet tego cierpienia, prawda? Że widzieć jakoś tak głębiej, dalej. Że okej, teraz mogę nie rozumieć, ale za jakiś czas postaram się jakoś to tak bardziej widzieć szerzej, że właśnie może komuś to wszystko pomóc innemu. Tak przejść daną drogę. Także może dlatego. Tak, to prawda. Do duszpasterstwa zaprowadziła mnie oczywiście mama. Chociaż powiem szczerze, że widok pierwszy raz świętej Anny pełnej złota, pełnych takiego przepychu, niestety tak mnie trochę odrzucił, bo wydawało mi się, że wszystko powinno być takie skromne, że dlaczego tyle złota, tak bardzo po ludzku oczywiście. Ale mama tam to, że tak powiem, krople drążyła w skalę. I pojechałam na Światowe Dni Młodzieży do Kolonii. Wtedy miał być nasz papież jeszcze, ale niestety zmarł i był już Benedykt XVI papieżem na Światowych Dniach Młodzieży, a mój mąż z kolei pojechał w tym samym czasie na obóz zerowy dla studentów i tak trochę się tam spotkaliśmy właśnie niezależnie od siebie, właśnie dowiedzieliśmy się o tej skamie całej, naszym Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej. Oczywiście z tego miejsca pozdrawiamy Beatkę, którą obydwoje znamy, też z duszpasterstwa. I powiem szczerze, że rzeczywiście tam wzrastałam też jako studentka. Były msze święte, były spotkania prowadzone też przez naszego rektora, księdza Bogdana Bartołda, który, jeśli słucha, to gorąco pozdrawiam, który też był też na pielgrzymkach, do których też chodziłam trzy razy właśnie w służbach w UAPM. I więc jakby Święta Anna tak mi się kojarzy tak zadaniowo, towarzysko, także bardzo miło. No i oczywiście wiara tam wzrastała i rzeczywiście... już takim się stała, takim tak naprawdę, można być takim drugim domem. Już to złoto mi nie przeszkadzało. Już ten obraz Matki Bożej Częstochowskiej gdzieś tam też do mnie powracał. Zresztą też tam brałam ślub, więc też jednak się okazało, że był ważny ten kościół. Więc faktycznie to było bardzo ubogacające bycie tam, zwłaszcza, że w pewnym momencie też byłam odpowiedzialna za organizację imprez właśnie studenckich w Dolnym Kościele, więc to też było takie, wiesz, fajne, że ja, która raczej jestem szalona, jednak mogłam ogarnąć te imprezy. Oczywiście z osobami to też był za to odpowiedzialne, więc też z Justynką, także naprawdę to był taki super czas, żeby też odkrywać w sobie jakiś kolejny dar, być może, bo kiedyś się śmiałam, jak robiłam dwa wieczory panieńskie koleżankom, że stwierdziły, że muszę kiedyś pomyśleć, bo gdzieś tam pomysły są, gdzieś tam ta moja kreatywność gdzieś tam się jednak udziela, i czy w bajkach, czy właśnie w takich różnych miłych rzeczach dla innych, to też tak fajne to było zobaczyć właśnie w duszpasterstwie, że

szkoły, no bo miałyśmy obowiązki, które wiadomo, że na nas spoczywały, więc nie mogłyśmy tak przechodzić, jak rzeczywiście pielgrzymi idą, wiesz, codziennie. I rokrocznie coś mi się zawsze działo, ale to już było takie już chodziły fajne takie anegdotki. Także raz prawie skręciłam nogę, bo zapomniałam, że w bazie, bo codziennie się baza zmieniała. I raz były takie fajne schodki, takie bardzo krótkie i zapomniałam o tym, że są. Oczywiście spadłam z tych schodów w środku nad ranem, nie? Więc w ogóle było śmiesznie. Właśnie wtedy mama chciała mnie odbierać, a propos takiej nadopiekuńczości. Jak się dowiedziała, to już po prostu przyjeżdża. Ja mówię, nie, mamo, ja dam radę w ogóle absolutnie. I później prawdopodobnie miałabym w gipsie tę nogę, ale nie oparłam się, że do końca. Także to było niesamowite. Raz się odwodniłam, a raz właśnie wpadłam mam w drut kolczasty, jak właśnie miałam intencję za mamę właśnie, bardzo taką mocną. I to byłam taka zła właśnie na Pana Boga, że kurczę, Panie Boże, dałeś mi piękną pogodę. Ustawiłam, że te koleżanki, ustawiłyśmy się razem, że mogę iść w intencji mamy. W ogóle idę, po prostu idę. Słońce piękne w ogóle. No i była taka niesamowita, taka starsza pani, taka babcia, która miała ogromne pragnienie rozmowy. Więc my z koleżanką oczywiście otwartość na rozmowę i tak mówiła. I po tym momencie powiedziałyśmy, no, że niestety musimy już iść. Więc zaczęłyśmy doganiać grupy tak boczkiem. No i niestety wpadłam na drut, którego nie zauważyłam, kolczasty. Także wbił się w nogę, ale twardo chciałam iść. Natomiast też zrozumiałam no, taką też pokorę, nie? Że kurczę, no nie można do końca tak trochę no, nieodpowiedzialnie się zachowywać. Nie? Że gdzieś tam tak skrótem sobie iść. Chociaż nikomu się nie stało innemu, ale akurat mi taki miałam, Panie Boże, tak stałam na tym rozdrożu dróg i mówię, idę, ale no chłopaki tutaj mnie ze służb zgarnęli po właśnie wiadomości od koleżanki, że jednak coś mi się dzieje z tą nogą, więc trzeba tutaj mnie ostrzej potraktować dla dobra sprawy, więc rzeczywiście mnie zabrali do punktu medycznego, ale też był taki dobry moment właśnie no, takiego oddania Panu Bogu, tak, że jakby też może to też było po coś, nie? Tak zobaczyć, że ktoś się o ciebie troszczy, że jesteś ważny i dla Pana Boga, i dla tych ludzi, z którymi jesteś i że ta intencja jest dla tą mamę, nie? Że jakby to nie jest tak, że jak już nie poszłam tego dnia, no nie? To jest takie trochę takie czasami rozliczanie, prawda? Że kurczę, no nie poszłam, to się nie pomodliłam, to pewnie to nie zadziała, no nie? Więc jakby też to było takie rozwijające w sumie, że tak leżałam w tym namiocie medycznym i tak mówię, kurczę, Panie Boże, no Ty wiesz, co jest najlepsze. No myślę, że powrót znowu do fundamentu, czyli do wiary, do takiej ufności, ale jednocześnie oczywiście robienia czegoś, czyli no mnie bardzo uspokaja też, nawet jak jadę samochodem, koronka do miłosierdzia z księdzem Teodorem na teobańkologii, więc później też jest wieczorem różaniec, takie też online z rozważaniami, ale myślę, że każdy z nas może znaleźć swojego jakiegoś duszpasterza, czy osobę, która może gdzieś tam podpowiedzieć, czy ta forma po prostu też podpowie, jak się bardziej tak duchowo uspokoić, bo wydaje mi się, że no pierwszy tydzień myślę, że był chyba najcięższy dla nas wszystkich. No ja odczułam bardzo taki trochę lęk. Wiadomo, pierwszy dzień to w ogóle rzeczywiście człowiek tak żyje, tak jadę do pracy i mam w głowie tych ludzi, którzy też tak jechali. I nagle spadają bomby, więc dla mnie to było przerażające. A z drugiej strony za chwilę się widzę z uczniami, drugoklasistami, z którym nie mogę dać swojego niepokoju, chociaż zawsze jestem z nimi szczera i zawsze im odpowiadam jakby zgodnie z prawdą, ale oczywiście nie tak, żeby ich straszyć, tylko też musiałam ich przygotować, że możemy mieć w klasie właśnie uchodźców, że możemy mieć dzieci, które nie będą nas rozumiały i jakby tą całą taką terapeutyczną też tutaj też się trochę przydała wiedza terapeutyczna, żeby właśnie też pomóc dzieciom i jakby też w nich sprawić, że też one są sprawcze. Czyli, że na przykład, oczywiście na początku powiedziały, że co one mogą, skoro są małe, nie są politykami, wiadomo, także to już takie poważne tematy. Natomiast ucieszyły się, że na przykład doszliśmy do wniosku, że nawet jak mama przygotowuje z tatą paczkę, no to one mogą narysować laurkę, że mogą coś miłego napisać, że to też jest niesamowite, że mogą się modlić za oczywiście o pokój i się modlimy codziennie. Więc to jest niesamowite.
myślę, że wydaje mi się, że nauczyciele też powinni mieć takie wsparcie. A niestety z tym wsparciem jest różnie, żeby też jakoś tak dobrze funkcjonować.

0: funkcjonować, bo jednak no, wchodząc do klasy, no, moim obowiązkiem taki serca i wiadomo jest to, żeby dzieci czuły się bezpieczne. I ja mogę potem jakoś odchorować, że tak powiem, ale myślę, że taki właśnie pokój daje to, że jakby robimy po ludzku, też musimy normalnie pracować, funkcjonować, więc po ludzku trzeba robić to, co kiedyś mówiła Marcelina Darowska, te poręcze, nasze obowiązki, że właśnie musimy robić to, do czego nas Pan Bóg powołał. I właśnie z tą ufnością, żeby... Myślę, że też tak technicznie, wiecie, myślę, że też nie czytać co chwilę tych newsów, wiadomości, bo myślę, że też to bardzo działa na psychikę, że raczej media nam sugerują bardzo takie różne, bardzo traumatyczne obrazy i myślę, że to jest takie dla nas ciężkie, że zasypiasz z głową pełną, co będzie jutro, budzisz się, nie wiesz, sprawdzasz od razu wiadomości, co się zadziało na świecie, więc myślę, że też to odcięcie w pewnym momencie, nie wiem, może godziny, wiesz, na przykład rano sprawdzasz i wieczorem sprawdzasz, albo w połowie dnia, a nie co chwilę, nie, bo jest taki nawyk, prawda, że jakby sprawdzania, co nie jest oczywiście złe, ale jakby jak się robi to za często, to myślę, że to też może nas obarczać tak psychicznie. Myślę, że też, żebyśmy się, co może pomóc jeszcze, żebyśmy otaczali się ludźmi, którzy są pozytywni, którzy nie robią takich, wiesz, takich katastroficznych wizji, tak, że bardzo już czarno wszystko widzą, bo to na pewno nie pomaga. Też wiadomo, że nie można być hura optymistą, żeby też tak racjonalnie podchodzić, ale no myślę, żeby tak to, co można po ludzku odciąć, to nie bombardować, no że może to złe słowo, nie brać na siebie zbyt tak wielu właśnie tych różnych wiadomości. Z drugiej strony starać się żyć normalnie i myślę, że też co jest ważne, to pomaganie. Coś, co mnie tak wzruszyło w Polsce i w ogóle później na świecie, że rzeczywiście każdy z nas pomaga jak może. Jeden wpłaci na zbiórkę, drugi jedzie z kanapkami na dworzec, trzeci po prostu, no nie wiem, użycza z samochodu, nie wiem, jedzie na granicę, przewozi tych ludzi, jeszcze inny użycza mieszkanie, czy właśnie mieszka tak jak my. No każdy z nas... Wydaje mi się, że to jest też, myślę, ważne w tej całej sytuacji, żeby znaleźć coś takiego dobrego, co w tej całej smutnej sytuacji możemy przekuć w dobro. Bo jeżeli właśnie będziemy komuś pomagać, tak czy tak, to też my będziemy się czuć tak trochę psychologicznie, trochę lepiej, tak? Że robię, co mogę na tą chwilę. Mam taki zasób, to robię to, z czego mogę? Nie wiem, nie jestem gotowa na przyjęcie uchodźców, ale mogę pomóc, nie wiem, przyjaciołom, mogę zrobić zupę dla, nie wiem, właśnie osób wojskowych, cokolwiek, tak? Chociaż ja nie jestem kulinarna, ale tak mówię jako przykład oczywiście, że można po prostu, myślę, to jest, myślę, bardzo kluczowe, żeby w tym wszystkim znaleźć jakiś plus takiej bezinteresowności, takiego serca na dłoni, żeby zrobić coś, w czym czujemy, że jesteśmy sobą w tej pomocy. Nie, że ktoś nam każe, wiesz, czy tak, tylko po prostu to wypływa z nas i myślę, że wtedy ten ktoś odczuje też, że to jest bardzo szczera intencja. Dobrze. No dobrze, więc Duchu Święty oraz wszyscy nasi święci patronowie, patronki, wspomagajcie nas. Sprawcie, żebyśmy byli coraz lepszymi ludźmi. Tam, gdzie nas stawiasz, Panie, pomagaj tym z nas, którzy nie wierzą w swoje możliwości, w swoje talenty, żebyś jakoś tak popchnął ich do tego, że jednak mogą zrobić coś więcej, mogą zawalczyć o właśnie to, żeby właśnie nieść ten swój talent dalej, żeby go nie zakopywać, tylko przez to, że go pomnożymy, będziemy mogli pomagać innym. Żebyśmy nieśli miłość, dobro, pokój tam, gdzie Panie Boże nas posyłasz. I uzdrawiaj tam, gdzie mamy bardzo trudne relacje. Czy to w pracy, czy w życiu prywatnym. Spraw, żeby to wszystko właśnie, żebyśmy odczuwali głębszy sens i przyszły dobre owoce naszych modlitw. Bardzo, bardzo dziękuję i może jeszcze do usłyszenia.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: I wtedy zawołałem pierwszy raz do Boga. Powiedziałem: Boże, jeśli istniejesz, to mi to udowodnij, bo ja w to nie wierzę. Ci ludzie śpiewają do ciebie, że jesteś wielki, że jesteś panem, że jesteś królem, ale ja chcę to odczuć, chcę jakoś to poczuć, chcę jakoś na własnej skórze tego doświadczyć i nie wiem, no udowodnij mi jakoś, że jesteś po prostu. Nigdy w ciebie nie wierzyłem i proszę, żebyś to jakoś udowodnił. I w tym samym momencie same mi zaczęły lecieć łzy. To było bardzo dziwne, bo w pewnym momencie naprawdę to był ocean, jakiś wodospad w ogóle i mama na mnie patrzy i się cieszy. Jest. Ja mówię, z czego ty się cieszysz, nie? Ale sam nie wiedziałem, co się dzieje. Skłoniłem głowę, czułem, że pęka we mnie coś.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Byłem bardzo pogubionym człowiekiem, który w sumie nie mógł znaleźć sensu życia. Jako dzieciak imprezowałem, bawiłem się i myślałem, że świat należy do mnie. I że mogę robić ze swoim życiem, co tylko chcę, raniąc innych i patrząc tylko i wyłącznie na siebie. Raniłem swoją rodzinę tym, że sam siebie niszczyłem, bo narkotyki wtedy były dla mnie ważne, imprezy były wtedy dla mnie ważne, kumple byli dla mnie wtedy ważniejsi niż własna matka, własny ojciec. I tak naprawdę byłem bardzo smutnym człowiekiem. Bo tak naprawdę próbowałem tych wszystkich używek tylko po to, żeby jakoś rozjaśnić sobie na chwilę świat, a tak naprawdę on się stawał coraz bardziej ciemniejszy. Byłem człowiekiem bardzo smutnym, bardzo nieszczęśliwym. Gościem, któremu się wydawało, że naprawdę jakieś takie prowizoryczne używki czy imprezy przyniosą mu jakąś radość, szczęście. To było wszystko było chwilowe. To było wszystko na kilkadziesiąt minut, na 2-3 godziny. Później, kiedy to ustawało, wracała normalność i pojawiały się jeszcze większe doły, pojawiały się jeszcze większe dziwne sytuacje, które wokół mnie ciągle krążyły. Moi kumple coraz więcej wrzucali, ja wrzucałem razem z nimi. Później tych dealerów pojawiało się coraz więcej, zaczęliśmy się bawić życiem. No, byłem bardzo nieszczęśliwy. Zaczęło się wymykać spod kontroli i mi, i moim kumplom to, że zrobiliśmy trochę krok za daleko, dlatego że w pewnym momencie, kiedy zaczęliśmy imprezować, bawić się, kupowaliśmy garściami narkotyki, ale w pewnym momencie, kiedy nie było hajsu, to kumple zaczęli robić głupoty, zaczęli kraść, żeby mieć na trawę, żeby mieć na jakąś kreskę. Zaczęli brać w krechę. I ja zacząłem brać z nimi i wydawało mi się, że to jest właściwe. To znaczy, nie masz pieniędzy, przychodzisz do kogoś i chcesz bez pieniędzy, a oddasz 2 miesiące tak. później lub tydzień później. Może ja nie. Byli kumple, którzy popadali. Miałem kumpla, który wpadł w długi. Wydawało mu się, że może postawić wszystkim i nie poniesie konsekwencji. Po jakimś czasie, kiedy miał 1000 złotych długu, nie miał skąd oddać. Minął miesiąc, minął drugi, poniósł konsekwencje, został pobity w lesie, wylądował w szpitalu. I tak naprawdę to mi coraz bardziej pokazywało, że tak naprawdę życie można stracić w sekundę. Moi kolejni kumple zaczęli lądować w więzieniu za głupoty. Bo ukradł komuś rower, bo chciał mu się ćpać. Wylądował na 3 lata w więzieniu, wrócił z więzienia, poszedł na kolejne 3 i tak się cały czas to toczyło. Moi kolejni kumple zaczęli odpadać, gdzieś tam nasz kolega popełnił samobójstwo, kolejny spadł z okna pod wpływem narkotyków i kurczę, ja tak naprawdę nigdy nie przypuszczałem, że tak będzie wyglądało moje życie. Kiedy miałem 14 lat, to mi się wydawało, że ja będę też grał w piłę, może będę się rozwijał jakoś. Nie? W momencie, w którym zaczęliśmy się bujać z kumplami, naszym światem były narkotyki, melanże, imprezy i zabawa. To było nieco wcześniej, ale ona się wybrała do Medjugorje po to, żeby się pomodlić za swoją mamę. Dlatego, że moja babcia dostawała 8 miesięcy życia od lekarzy. I moja mama się przestraszyła, bo nie mogła znaleźć wyjścia, lekarze rozkładali ręce. I w tym momencie moja mama została namówiona przez koleżankę, jedź do Medjugorje, wiesz, w Bośni i Hercegowinie, wiesz, pomodlisz się, może coś się zmieni, wiesz. No moja mama pojechała do Medjugorje, kiedy wróciła, moja babcia żyła jeszcze 8 lat i moja mama się nawróciła. Jak moja mama się nawróciła, to zaczęła mówić mi o Bogu, w ogóle zmieniła całkowicie swoje życie, też rzuciła papierosy, zupełnie była inną osobą, zupełnie inaczej mówiła, zupełnie z innej perspektywy patrzyła i to było dla mnie bardzo dziwne. No i w tym czasie, kiedy ja imprezowałem, się bawiłem, mama mnie zachęciła na pielgrzymkę do Medjugorje. W 2006 roku mnie zapisała, twierdząc, że zobaczę Adriatyk, wyspy, palmy, poleżę sobie na plaży, będzie elegancko, wsiadam do autokaru, a tam babcie. Ej, no o co chodzi ty? Wsiadam do autokaru, jakaś babcia mi daje różańczyk, chodź się pomodlimy, może różańczyk, nie? Ja mówię, kurczę, ja jadę na palmy, jadę poleżeć sobie na plaży, wygrzać się, wiesz, pośpiewać Coco Jumbo, nie wiem, poimprezować, pobawić się, jaki różańczyk. No i coś, pojawiłem się na Festiwalu Młodych w Medjugorje, który się odbywa co roku od 1 do 6 sierpnia i zobaczyłem 60 tysięcy ludzi z całego świata, którzy modlą się razem, którzy nie wstydzą się Boga, nie wstydzą się wiary. Było tam 500 księży z całego świata i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Na początku bardzo źle. Bardzo źle. Popatrzyłem na tych ludzi i mówię, to nie jest mój świat. Kurczę, chciałbym kogoś poznać, że tak powiem, ze swojego świata. I szukałem tych ludzi, ale nikogo nie mogłem znaleźć. Te dziewczyny, jedna ładniejsza od drugiej. Mówię, może jakąś dziewczynę znajdę, patrzę, ale one wszystkie z różańcami w rękach. Mówię, co to, zakon jakiś? O co tu chodzi? No i pytałem mamę o ten Adriatyk, no to tylko mi powtarzała, że będzie, będzie. No to kurczę, wiesz, to był dla mnie inny świat, bo ci ludzie naprawdę nie wstydzili się wiary. Oni się modlili, śpiewali razem do nocy, wychwalali Boga, wychwalali to, co w nich życiu zrobił. To byli ludzie z całego świata, naprawdę. I stwierdziłem, że no to są wariaci, ale no są niesamowicie odważni. I tak naprawdę no na początku mi to bardzo nie odpowiadało. Później się to przełamało. Coś się zmieniło, coś pękło, dlatego że kiedy patrzyłem na tych ludzi, widziałem, że oni mają coś, czego ja nie mam. Widziałem, że oni zupełnie inaczej się zachowują, zupełnie inaczej funkcjonują. Widziałem, że czuję się jak czarna owca pośród białych i w ogóle nie pasuję do tego grona, ale trochę im zazdrościłem. Trochę im zazdrościłem takiej wolności, radości. Pomyślałem sobie, kurczę, no ja nie wiem, coś mnie od nich różni. No i właśnie była tam codziennie msza święta podczas festiwalu. Po mszy świętej jest adoracja na placu, gdzie jest mnóstwo ludzi. No i mama mnie zachęciła na tą adorację, chodź się pomodlimy. To poszedłem z nią na tą adorację. No i na tej adoracji klęknąłem i zacząłem się zastanawiać, czy Bóg istnieje. Jeśli istnieje, to niech mi jakoś pokaże. Kolana niech mnie przestaną boleć, albo nie wiem, no niech ci ludzie, niech to się szybciej skończy, może nie wiedziałem. No kurczę, no denerwowałem się w tym miejscu. I wtedy zawołałem pierwszy raz do Boga. Powiedziałem, Boże, jeśli istniejesz, to mi to udowodnij, bo ja w to nie wierzę. Ci ludzie śpiewają do ciebie, że jesteś wielki, że jesteś panem, że jesteś królem, ale ja chcę to odczuć, chcę jakoś to poczuć, chcę jakoś na własnej skórze tego doświadczyć i nie wiem, no udowodnij mi jakoś, że jesteś po prostu. Nigdy w ciebie nie wierzyłem i proszę, żebyś to jakoś udowodnił. W tym samym momencie same mi zaczęły lecieć łzy. To było bardzo dziwne, bo w pewnym momencie, naprawdę to był ocean, jakiś wodospad w ogóle i mama na mnie patrzy i się cieszy, jest. Ja mówię, z czego ty się cieszysz, nie? Ale sam nie wiedziałem, co się dzieje. Skuliłem głowę, czułem, że pęka we mnie coś. Ja nigdy taki nie byłem. Jak ja melanżowałem z kumplami, udawaliśmy cwaniaków, udawaliśmy gangsterów, chodziliśmy przez miasto w kilkanaście osób i wydawało nam się, że jesteśmy nie wiadomo kim. Zabiliśmy swoje sumienie. A ja wiem, że w tym momencie Jezus nie powiedział, o cześć, gwiazdkę ci zrzucę z nieba, albo wiesz, kolana ci przestaną boleć, tylko po prostu wziął kilofa, rozwalił moje serce i powiedział, po prostu jesteś małym człowiekiem, ale jesteś też moim dzieckiem i ja wierzę w to, że Jezus miał plan w tym momencie właśnie to zrobić. Rozwalił moje serce całkowicie. I naprawdę pękłem tam. Pękło we mnie wszystko. Pękły we mnie po prostu. Pękło we mnie cała ta ciemna strona, która gdzieś tam we mnie była, pod którą chowałem prawdziwego siebie. Po prostu tą skorupę rozwalił Jezus kilofem i powiedział, teraz jesteś wolny. No i później poszedłem do spowiedzi, wiesz, ale do spowiedzi, no idź do spowiedzi po 6 latach, nagle jak się nigdy nie spowiadasz, co masz powiedzieć księdzu, wiesz, do kościoła nie chodziłem, czy co, wiesz, jak ja nie chodziłem do kościoła, więc poszedłem i mówię, no dobra, pójdę, ale mama mówi, no idź, też mnie namawiała, żebym poszedł, no i poszedłem do tej spowiedzi, przede mną była dziewczyna, no i poszedłem do tego księdza i mówię, no co ja mam mu powiedzieć, jak ja zawsze się spowiadałem, to mówiłem 3 razy to, 4 razy tamto i wracam do siebie, do swojego życia, nie, no tam, tak samo do niego podszedłem, 3 razy to, 4 razy tamto i wracam do swojego życia. I on tak siedział i tak się patrzył na mnie z takim politowaniem, mówi, gościu, skąd ty się zerwałeś, weź chodź tu, siadaj, pogadamy, wyglądasz na spoko gościa, nie, skąd jesteś? Ty, zaczęliśmy rozmawiać, ja zacząłem rozmawiać z księdzem jak z normalnym człowiekiem, zacząłem w ogóle nie patrzeć na niego przez pryzmat że ma na sobie sutannę, tylko tego, że rozmawiam z normalnym człowiekiem i rozmawialiśmy 1,5 godziny i po 1,5 godziny kiedy ksiądz powiedział, ja odpuszczam ci grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ja odszedłem od barierki, podszedłem od księdza, podszedłem do barierki i wiedziałem, że się czuję jak 60 tysięcy ludzi. To bardzo się skończyło. To skończyło się wyautowanie. To dopiero było wyautowanie mnie ze starego świata do nowego, dlatego że ja przeżyłem szok. Bo jak ten ksiądz powiedział, ja odpuszczam ci grzechy, ja sam poczułem, jakby zeszło ze mnie 30 kilo. Jakbym był po prostu wolnym człowiekiem, jakby po prostu nie miał wnętrzności. To było dziwne. Ale poczułem naprawdę wielki pokój. Podszedłem do barierki i mówię, kurczę, to jest to. To jest to, czuję szczęście, czuję radość. Przyszedł mnie dreszcz, mówię, czuję się jak ci ludzie. I pomyślałem sobie, kurczę, niech to trwa. Ale zaraz myśl, stary, jak trwa? Przecież stary, no wrócisz do Polski, dobra, tu są wierzący ludzie, modlą się z tobą i tak dalej, ale wrócisz do Polski i co powiesz swoim kolegom? I co powiesz swoim kolegom, że co, że jesteś wierzący, że chcesz zmienić swoje życie? I na drugi dzień na konferencji usłyszałem słowa Jezusa, który kiedyś powiedział, jeśli się ktoś mnie zawstydzi, tego ja się zawstydzę przed swoim ojcem. Myślałem sobie, czy, o co chodzi? Jak zawstydzę przed swoim ojcem? Zaraz. Jeśli Bóg stworzył świat, Jezus przyszedł na świat i umarł za moje grzechy, żeby dać mi życie wieczne, to ja chcę to życie wieczne mieć. I tak w chwilę sobie pomyślałem, moi koledzy umierają. Jeden wrzucił sobie kwasa, spadł z okna, drugi popełnił samobójstwo. Nie wiem, jak długo będę żył, jak długo będę tutaj na świecie. Życie jest kruche. I powiedziałem, jeśli Bóg chce mieć dla mnie życie wieczne, dać mi życie wieczne, to ja chcę je. Wchodzę w to. Biblia mówi, że będzie tam uczta, że będziemy się radować. I to będzie wieczność, to będzie coś niesamowitego. Pomyślałem sobie, wchodzę w to. I pamiętam, wróciłem do Polski umocniony, zacząłem się modlić i cały czas myślałem o tym niebie. Cały czas myślałem o tym, że tak naprawdę to jest tylko droga, przejście po to, żeby właśnie po śmierci uwielbiać Boga. I to było szalone, bo kumple chcieli imprezować, bawić się. Siema Bęsiu, chodź na browarek, chodź, tutaj jest, wiesz, jest dobre ćpanie, robimy imprezę. Stary, wiesz, no jest melanż, nie? I powiem szczerze, że w momencie, w którym zacząłem chodzić do kościoła, zupełnie moje życie zaczęło się zmieniać i umacniać. Kiedy wróciłem z Medjugorje i zacząłem chodzić do tego kościoła, zacząłem się modlić, moje życie coraz bardziej się zaczęło zmieniać, to wiedziałem, że chcę dać coś swoim kumplom, swoim przyjaciołom, chcę dać im to, chcę przekazać im to, co czuję. To, jak kiedyś wyglądało moje życie, ale nie tylko swoim kumplom. Chcę przekazać to po prostu ludziom. Dlatego, że ja naprawdę odczułem to w bardzo mocny sposób i naprawdę szczerze chciałem to przekazać wszystkim. Jak wyglądało kiedyś moje życie, że byłem nieszczęśliwym człowiekiem, a jak wygląda teraz, że po prostu zupełnie się zmieniło, że jestem radosnym człowiekiem, że mogę mieć rodzinę, że to jest wyjście z ciemności do światła i naprawdę życie może się zmienić. I zacząłem rapować, dlatego że zawsze słuchałem rapu. Płyty, które dzisiaj są klasykami, fruwają w moich uszach non-stop. I po prostu spróbowałem swoich sił. I po prostu zacząłem rapować, zrobiłem sobie studio. Nagrałem pierwszą płytę, Ostatnie słowo należy do Boga. No i później zaczęły się kolejne kontakty, kolejne koncerty. Później dołączyłem do zespołu Rymcerze. Poznałem ich na festiwalu na Śląsku Dolnym i następnie byliśmy, że tak powiem, nagraliśmy razem płytę. No to wszystko się samo tak rozwijało. Wierzę, że Bóg to wszystko tak poprowadził aż do dzisiejszego dnia. Wierzę, że to jest wszystko wielkie prowadzenie, bo nigdy w życiu nie przypuszczałem, że tak będzie wyglądało moje życie. No oni są zaskoczeni, wiesz, no ja chodzę do kościoła codziennie. Nawet ksiądz, wikary, który był u mnie w parafii, no to wiesz, no to ja przychodziłem w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek. Babcie się łapały za torebki, bo myślały, co to za gość koło nas stoi. Ksiądz po mszy do mnie przychodzi i mówi, co ty tu robisz? Cztery babcie i ty, co ty tu robisz? Bęsiu jestem. I wiesz, kiedy ja szedłem do kościoła, wiesz, kumple podjeżdżali samochodem, chodź na melanż. Nie, no wiesz, nie idę, idę do kościoła. No chodź na melanż, idę do kościoła. No to weź księdza i siostrę zakonną, ale chodź na melanż, nie? I wiesz, taka była akcja, po prostu wiesz, chodź na melanż. I ja po prostu ciągle się sprzeciwiałem. Gdybym raz uległ, możliwe, żebym uległ już całkowicie. Wiem, że po prostu to też była dzięki mojej siostrze, mojemu bratu, dzięki moim przyjaciołom, mojej rodzinie udało mi się z tego wszystkiego wyjść. I oni byli zaskoczeni, wiadomo, były śmiechy, dlatego że ja zerwałem z tym wszystkim, byłem nazywany papieżem, ale ja twardo mówiłem, chcecie, mówcie mi, ja Paweł III, proste, mogę być dla was, nie wiem, bratem Hiacyndym, nie ma problemu, możecie mi kupić sutannę na urodziny, nie ma problemu, ja po prostu zmieniam swoje życie i wierzę, że Bóg je będzie prowadził. I oni się przyglądali, ale po 7 latach, kiedy ich spotykam, podchodzi kumpel i mówi, Bęsiu, dobrze zrobiłeś. Ja mówię, ty mi mówisz, że ja dobrze zrobiłem? Stary, jak powiedziałem, że Bóg zmienia moje życie, to leżałeś na ziemi, waliłeś rękami i nogami i mówiłeś, do zakonu go, w bagażniki do zakonu, nie? Ty mi teraz mówisz, że dobrze, że ja zmieniłem swoje życie? Mówi, tak, bardzo dobrze, dlatego że wie, że nasi koledzy są dzisiaj w więzieniach, niektórzy nie żyją, niektórzy marnują swoje życie, mając 35 lat, mieszkają z mamą i grają w PlayStation, albo nie mają pracy i nie wiedzą, co zrobić ze swoim życiem. I wie dobrze, że po prostu naprawdę można się odbić i można zmienić swoje życie, więc jest starszy też o 7 lat i wie, że tak naprawdę kolega za nas życia nie przeżyje, koleżanka za nas życia nie przeżyje i tak naprawdę ja miałem wybór. Moja mama ciągle martwiła się o mnie, a ja z zamkniętymi oczami przechodziłem koło niej i szedłem do kumpli. Dla mnie byli ważniejsi kumple niż moja rodzina, moi przyjaciele, prawdziwi, którzy chcieli dla mnie dobrze. Jak mi się otworzyły oczy, to zobaczyłem, kto tak naprawdę najbardziej się o mnie martwi i komu naprawdę zależy na moim życiu. No jest to przekaz o tym, żeby nie zmarnowali swojego życia. Po prostu dzisiaj jest bardzo łatwo wpaść w pułapkę i robić wszystko to, co koledzy. Dzisiaj w szkołach dzieciaki idą do swoich rówieśników i robią to, co oni. Możesz trafić do grupy ludzi, którzy się uczą i idą w tym kierunku, coś chcą osiągnąć, ale możesz trafić do grupy ludzi, którzy ci pają, imprezują i jeśli do niej trafisz, to będziesz robił to, co one. Jeśli trafisz, wiesz, we wrony, będziesz krakał takie one. Tak się mówi, tak? Więc jeśli chodzi o to, no to czasem właśnie towarzystwo może nas sprowadzić w dobrą albo w złą stronę, sami o tym decydujemy, ale moje płyty będą mówić o tym, żeby nie zmarnować swojego życia, będą pokazywały świat, który widzę, ale będą mówiły też o Jezusie, który zmienił moje życie, o tym, który daje nadzieję, o tym, którego wierzę, każdy spotka, wierzę w to mocno, że każdy go spotka po śmierci i po prostu wierzę w to mocno, że jeszcze wielu ludzi może zostać przez niego przemienionych i po prostu to jest moje przesłanie. Myślę, że tak. Jak najbardziej. To jest bardzo ważne przesłanie. Zostałem ojcem chrzestnym dwójki dzieci, które nie mają ojców i wierzę mocno, że wielu ojców będzie się budzić po tym utworze, po tym teledysku, ale wielu ojców będzie miało świadomość tego, że bycie ojcem to nie jest tylko przychodzenie do domu, wrzucanie pieniążków na stół i rób to, co chce ta, tylko to jest odpowiedzialność, to jest wychowanie, to jest to, żeby szczerze prowadzić rodzinę od początku do końca i nie zostawiać ich. Każde dziecko jest bardzo cenne, jest bardzo wpatrzone zarówno w matkę, jak i ojca i to jest bardzo istotne, żeby być z nimi do końca i żeby to dziecko naprawdę się mogło wtedy rozwijać, więc prawidłowo, więc tutaj zachęcam tym utworem wszystkich ojców do powrotu, ale i motywuję tych, którzy są, oraz samego siebie. Ja jestem tylko człowiekiem, też motywuję tym utworem siebie. Kiedy słucham tego utworu, wiem, że ja też muszę być silny, muszę być dobrym ojcem i chcę być dobrym ojcem i to jest przesłanie tego utworu. Nie opuszczaj ich. Razem z Apostolskim Ruchem Wiary ruszyliśmy do warszawskich szkół, żeby mówić młodym o tym, żeby nie zmarnowali swojego życia. Zależy nam na tym, żeby dzieciaki się zmieniały, żeby wyprzedzić ich ręce sięgające po narkotyki. Reagują bardzo pozytywnie. Na początku, kiedy nie wiedzą, kto do nich przyjdzie, mogą mieć różne przemyślenia. Naprawdę są bardzo pozytywnie nastawione, są bardzo naprawdę otwarte, przychodzą do nas po tym programie, chcą z nami mieć kontakt, chcą z nami uczestniczyć na koncertach, w warsztatach, my też chcemy mieć z nimi kontakt, to jest fantastyczne. Do mnie do gimnazjum nikt nie przyszedł i nie powiedział mi nie ćpaj. Wierzę, że ja razem z Jonasem, pozdro ziomuś, możemy naprawdę wiele dobrego zrobić dla młodzieży warszawskiej i nie tylko. Jesteśmy na festiwalach, jesteśmy na różnego rodzaju koncertach. Myślę, że trasę koncertową na pewno będziemy mieli w tym roku. Mieliśmy ostatnio bardzo duże przeżycie, dlatego że polecieliśmy do Stanów Zjednoczonych z Jonasem. Byliśmy w listopadzie w USA, w Miami, w Los Angeles i w Chicago. I naprawdę mieliśmy tam bardzo dobry czas. Opowiadaliśmy o programie Nie zmarnuj swojego życia. Mogliśmy dzielić się świadectwami. Poznaliśmy mnóstwo wspaniałych ludzi. Serdecznie dziękuję tutaj wszystkim księżom, którzy nas zaprosili. Wszystkim ludziom, którzy naprawdę okazali nam tam wielkie serce. To był niezapomniany czas i wierzę, że tam jeszcze wrócimy. I powiem tak, no to wszystko, co Bóg robi, nawet z tymi koncertami, z tymi wyjazdami, to jest coś niesamowitego. Ja nigdy nie przypuszczałem, że będę mógł jeździć po Polsce nawet, a dzisiaj przyszło mi nawet latać po świecie. I to jest piękne prowadzenie Boże. Uważam, że po prostu każdy koncert jest wyjątkowy, każde miejsce. Dziękuję dotychczasowym organizatorom koncertów, którzy naprawdę włożyli dużo sił. Ja, że tak powiem, na bieżąco będę umieszczał informacje o koncertach na Facebooku, na stronie internetowej rymcerze.pl. Zapewne będziecie widzieli, gdzie można nas złapać na bieżąco. Wcześniej będziemy dawali informacje o tych koncertach. Ja myślę, że właśnie najważniejsze jest to, żeby mieć również wspólnotę ludzi, w której się będzie trwało i która będzie motywowała. Ja trafiłem do Odnowy w Duchu Świętym w 2006 roku, zacząłem się z nimi modlić. Wspólny język, wspólni ludzie, wspólne motywacje, wspólne wyjazdy coraz bardziej motywowało mnie do tego, że nie jestem sam. I nie tylko ja wierzę w Boga w tym swoim mieście, bo niektórzy mogą tak myśleć, tylko ja wierzę w Boga na tym świecie, po prostu, nie? Nie, pójdź do wspólnoty, zobacz tych ludzi, pomódl się z nimi, zobacz jak można naprawdę żyć z wiarą i ilu ludzi wierzy tak naprawdę i można naprawdę razem się trzymać i to dodaje siły. To trzymanie się razem bardzo dodaje siły i to właśnie przełamywanie wstydu też jest bardzo istotne, bo tak naprawdę wtedy jesteśmy sobą. I tak naprawdę każdy w jakikolwiek sposób może, że tak powiem, przekazywać swoją wiarę, przekazywać to, jak się tutaj, jak żyje, jak chce ewangelizować, jak chce to pokazywać. Może na wszelkie sposoby, ja rapuję, a ktoś może malować, ktoś może pokazywać to w jeszcze inny sposób, ktoś może nakręcić film, ktoś może po prostu kogoś spotkać na ulicy i powiedzieć, wiesz co, nie chcę jointów. Kiedyś miałem taką sytuację, poszedł do mnie gościu, byłem ubrany na hip-hopowo, mówi, ej stary, wiesz, stary, widzę, że jesteś spoko ziomkiem, ej stary, wiesz, bo ja tu przyjechałem z Koszalina, ej stary, wiesz, za jointy, stary, wiesz, widzę, że znasz tu kilku dealerów, ej stary, weź, dawaj coś zajaramy. Ej stary, nie palę jointów już 6 lat. Ej stary, jak nie palisz? No bo wiesz, i zacząłem mówić mu o tym, że Jezus zmienił moje życie, o tym, że Jego też może zmienić, o tym, że wiesz, że w ogóle no to wszystko w ten świat, w którym kiedyś się bujałem, tylko mnie wrzucał na dno. Gość tak przez chwilę pomyślał i mówi, kurczę, wiesz, coś w tym jest, co mówisz, wiesz? I tak się zmieszał i mówię, nie szukaj już nikogo innego, wiesz co? W tym mieście nie ma dealerów. I wiesz, i się zawinął, ale tak naprawdę nawet tak przekazujmy wiarę. Każdym słowem, nie musimy nagrywać wielkich płyt. To jest moja misja, oczywiście, ale tak naprawdę całe nasze życie powinno być przekazywanym wiary. Każda nasza sekunda, gdziekolwiek jesteśmy. No tą pewność, że idę w dobrym kierunku, również modlimy się razem, idziemy i aktualnie mam wspaniałych ludzi wokół siebie, którzy po prostu naprawdę idą ze mną ramię w ramię i wspierają mnie bardzo, z całego serca im dziękuję tutaj. Naprawdę